0: i sprzedawań. No.
1: Minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował, że podpisane zostało rozporządzenie wprowadzające zakaz sprowadzania do Polski m.in. z państw Mercosur produktów, które mogą zawierać ślady pestycydów niedozwolonych w Unii Europejskiej. Dodał, że rozwiązanie to ma chronić rolników i konsumentów. W związku z wejściem w życie umowy handlowej między Unią a krajami Mercosuru przewodniczący Rady Europejskiej i szefowa Komisji Europejskiej rozmawiali z liderami państw bloku. To coś więcej niż umowa handlowa. To partnerstwo odzwierciedlające naszą wspólną wizję świata. Razem nasz głos będzie brzmiał mocniej, napisał po spotkaniu na Platformie X Antonio Costa. Ursula von der Leyen oceniła na X, że umowa to sygnał, że otwartość i partnerstwo przynoszą dobrobyt wszystkim. Umowa handlowa zaczęła obowiązywać tymczasowo do czasu pełnej ratyfikacji. Od piątku w państwach Mercosuru przestały obowiązywać lub obniżone zostały cła, m.in. na samochody, produkty farmaceutyczne, wino, napoje spirytusowe i oliwę z oliwek, a stawki na kolejne produkty obniżane będą stopniowo. Z kolei Unia obniżyła stawki celne dla południowoamerykańskich producentów, m.in. na wołowinę, drób, nabiał, cukier i etanol. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modiora ma być wizyta w Polsce. Jak stwierdził w TOK FM profesor Miklós Mitrovic z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnałem odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Po ostatnich napięciach na tle bezpieczeństwa i wojny w Ukrainie nowy rząd w Budapeszcie chce wrócić do współpracy w regionie.
2: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
1: Eksperci podkreślają też, że bez odbudowy zaufania nie będzie możliwe ożywienie współpracy także w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Wizyta w Polsce ma być pierwszym krokiem w tym kierunku. Z programu Erasmus skorzystało już 260 tysięcy Polek i Polaków. Dzięki studenckiej wymianie Polskę odwiedziło też ponad 200 tysięcy studentów z zagranicy. O europejskiej integracji w praktyce Ben O'Connor.
3: Gdy pytałem polskich studentów o efekty programu, podkreślali przede wszystkim wagę międzykulturowych doświadczeń.
4: Inaczej się podchodzi trochę do studiów w Hiszpanii, we Włoszech, czy nawet jakieś tam kraje skandynawskie, więc daje to na pewno szerszy pogląd na wymianę i doświadczeń, jakieś poznania nowych kultur, do budowy kontaktów.
3: Jak mówi Sławomir Drelich z Narodowej Agencji Programu Erasmus, integrację pogłębiło wejście w 2014 roku szerszego programu Erasmus+, obejmującego wymianę kadr akademickich.
5: Uczy nas funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Nauczyciele czy wykładowcy, którzy wyjeżdżają na Erasmusa, uczą się nowych metod pracy, nowych technik pracy.
3: Polska do programu Erasmus dołączyła na 6 lat przed wejściem kraju do Unii Europejskiej. Benedykt Konor, TOK FM.
1: W majówkę więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu, a pogoda w tym roku zdecydowanie temu sprzyja. Specjaliści radzą jednak, by mimo wyższych temperatur na spacery do lasu zakładać odzież z długim rękawem oraz czapkę, które pomogą uchronić się przed kleszczami. Jak mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, przyda się też pełne obuwie.
6: Chociażby ze względu na obecność żmij. I to nie jest mit, bo mamy w naszym terenie również takie piękne okazy, które teraz podczas spaceru już można też spotkać. Zaczynają wygrzewać się w słońcu, więc gdzieś na kamieniu, na otwartej przestrzeni można taką spotkać. Rekomenduję, żeby patrzeć, gdzie stawiamy stopę i gdzie sięgamy dłonią, jeżeli coś nam upadnie.
1: Żmija zygzakowata jest jedynym żyjącym na wolności jadowitym wężem w Polsce i jest pod częściową ochroną. Według danych NFZ w Polsce dochodzi do kilkuset ukąszeń rocznie, ale śmiertelność jest bardzo niska. Zgony zdarzają się raz na kilkanaście lat i dotyczą niemal wyłącznie osób z silną alergią na jad, dzieci lub osób z chorobami krążenia. Warsztaty tańca, opowieści o Brazylii, a na zakończenie dnia potańcówka. W sobotę w Muzeum Emigracji w Gdyni odbędzie się z pamięci Festiwal Muzyki Emigrantów Polacy w Brazylii. Do tańca uczestnikom zagrają trzy kapele, zapowiada koordynator wydarzenia Paweł Kowalewski.
7: Są to trzy odrębne kapele grające muzykę polską, białoruską i brazylijską. Jednocześnie jest coś, co łączy te trzy tradycje i co staraliśmy się w jakiś sposób oddać do tego festiwalu, czyli z pamięci. Ten tytuł odnosi się m.in. do grania bez użycia zapisu notowego. Jest to główny sposób wykonywania i przekazywania muzyki tradycyjnej.
1: Wstęp na cały dzień festiwalowy jest bezpłatny. Informacje wracają na antenę TOK FM za niecałą godzinę. Na Najcieplej będzie w ciągu dnia na zachodzie. Słupki rtęci na termometrach pokażą nawet 27 stopni. Około 23 będzie w centrum, a najchłodniej do 16 miejscami na obszarach podgórskich Karpat oraz w rejonie Helu. Dzień przed nami z dużą ilością słońca. Jedynie na południowym wschodzie okresami może pojawiać się więcej chmur. Według prognoz padać w najbliższym czasie nie będzie.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Przy mikrofonie Paulina Nawrocka. Dość nietypowo, bo po pierwsze na świeżym powietrzu, po drugie w piątek, a po trzecie w majówkę. 1 maja właśnie dziś wydanie specjalne Otwartej Kuchni, specjalnej i w dość specjalnej formule. Przez następnych kilka godzin po każdym głównym wydaniu informacji Radia Tok FM będą Państwo słyszeć mój głos i opowieści, albo opowieści o grillu i o ogniu, albo rozmowy z różnymi ekspertami. Zaprosiłam do rozmowy m.in. Pawła Portojana, Ormianina, znanego w całej południowej Polsce, a na pewno w całej gastronomicznej Polsce, jako mistrza grilla. Będę gościć również dietetyczkę Sarę Motykę-Pędrak, która opowie o tym, jak grillować dobrze i zdrowo, jak pozbawić się odrobiny może wyrzutów sumienia podczas tej rozrywki majowej. Będzie też znany, popularny twórca internetowy, kucharz i restaurator Maro Cafaro, który też koneserem grilla jest, bardzo często go grilluje, między innymi na festiwalach, na różnych wydarzeniach tego typu, i on swoimi trikami się podzieli. A ja podzielę się z Państwem tym, co lubię najbardziej, czyli opowieściami. I trochę na początek wprowadzenia do tego majówkowego cyklu właśnie opowieści będzie o tym, jak grill w istocie w tej swojej współczesnej wersji jest kwintesencją aktywności, które były absolutnie kluczowe dla rozwoju człowieka i dla naszej ewolucji. Wydawać by się mogło od czynność błaha, choć bardzo lubiana, bo według badań grillują prawie wszyscy, ponad 82% Polaków. Najczęściej w domu, w ogrodzie, na działce swojej lub bliskich, ze znajomymi, z rodziną. Tymczasem grillowanie czynnością błahą nie jest, a trochę jakby właśnie kwintesencją tego, co sprawiło, że, mówiąc metaforycznie, zeszliśmy z drzewa. Grillowanie to generalnie jedzenie na świeżym powietrzu w towarzystwie osób, które lubimy. Rzadko bowiem grillujemy z tymi, z którymi spędzać czasu niekoniecznie mamy ochotę. Tym samym już ta czynność zaspokaja zarówno nasze przyziemne potrzeby związane po prostu z odżywianiem, jak i potrzeby wyższego rzędu związane na przykład z obcowaniem z ludźmi, z nawiązywaniem więzi społecznych. I te właśnie dwa czynniki, czyli jedzenie i pielęgnowanie więzi społecznych, sprawiają, że grillować lubimy. I prawdopodobnie właśnie te dwa czynniki wpłynęły na to, że nasz mózg lata temu rozwinął się bardzo intensywnie. Bo to, że człowiek nauczył się gotować, przyrządzać posiłki, a przede wszystkim korzystać z ognia w celu przyspieszenia obróbki żywności, wpłynęło na rozwój i na ewolucję człowieka jako jednostki. To, że symbolicznie, jak już wspomniałam, człowiek zszedł z drzewa, to oczywiście zasługa rozwoju naszego mózgu. I tutaj mózg Australopiteka liczył, szanowni Państwo, 480 cm sześciennych. Współcześnie ta objętość to coś około 1200. Rosnący mózg potrzebował coraz więcej pożywienia, coraz więcej odżywczego jedzenia. Gigantyczny skok dokonał się z punktu widzenia ewolucji właśnie za sprawą odkrycia ognia i dzięki odkryciu obróbki cieplnej. W książce Walka o ogień, jak gotowanie stworzyło człowieka, Richard Langman porównał czas, jaki na jedzenie przeznacza człowiek współczesny i inne naczelne. I wyliczył, że przy naszym rozmiarze powinniśmy spędzać połowę naszej dziennej aktywności na posiłkach i na przygotowywaniu ich. Czyli gdyby nie gotowanie, przemysł i wszystkie ułatwienia, jakie nam zaoferował rozwój cywilizacji, to pewnie jakieś 8 do 9 godzin dziennie spędzalibyśmy na czynnościach związanych z pozyskiwaniem i przygotowywaniem jedzenia. A tymczasem zajmuje nam to niecałe 5% dobowego czasu. No zapewne niektórym więcej, szczególnie jeśli jedzeniem się interesują i gotować lubią. Mózg to jakieś 2% masy ciała, ale zużywa aż 20% energii, a to oznaczało jedno, żeby ten mózg mógł się rozwijać. Człowiek musiał zdobywać więcej pożywienia, a zdobywanie jedzenia było czasochłonne. Jedzenie surowych produktów było mało efektywne, bo ich trawienie było długie i nieefektywne. Przykładowo, szympansom zjedzenie 300 gramów mięsa zajmuje co najmniej godzinę, a ilość energii, jaką z tego uzyskują, jest porównywalna z energią z owoców. Wszystko zmienił ogień. Gotowanie, bo obróbka cieplna zwiększyła przyswajalność składników odżywczych, pozwoliła skrócić czas trawienia i uzyskać więcej energii z tej samej ilości jedzenia. Równie ważne jak to, co zmieniło się w kontekście pozyskiwania energii po oswojeniu ognia, było to, co zmieniło się społecznie, bo gotowanie przy ogniu zaczęło gromadzić ludzi. Pojawiło się palenisko, miejsce wspólne, na jedzenie trzeba było poczekać, to jedzenie zwykle bardzo nęcąco pachniało. Pojawiali się kolejni ludzie. W oczekiwaniu na posiłek byli razem. Zaczynali rozmawiać, budowali jakieś relacje. Jedzenie dzięki oswojeniu ognia przestało być tylko czynnością biologiczną, a stało się doświadczeniem społecznym. Gotowanie jednoczyło, umożliwiało interakcje, stwarzało okazję właśnie do wspólnego przebywania, do dzielenia się. Posiłek też nastrajał pozytywnie do świata. Według niektórych naukowców koncepcja wspólnego przebywania i czekania na jedzenie była właśnie dlatego kluczowa dla rozwoju człowieka. Według profesora Robina Dunbara, autora książki Człowiek – Biografia, to właśnie wspólne grillowanie, jakbyśmy powiedzieli, przy palenisku było jednym z istotniejszych przyczyn rozwoju ludzkiego mózgu i człowieka jako takiego. Połączenie czasu na przygotowanie jedzenia efektywnego odżywczo, bo poddanego obróbce cieplnej, i jednocześnie w tym samym czasie pielęgnowanie więzi społecznych. Dwa w jednym. Prosta, moim zdaniem bardzo logiczna koncepcja, ukazująca jak nasze spędzanie czasu z bliskimi przy grillu w majówkę jest w gruncie rzeczy wspaniale pierwotne. Nie sposób w tym miejscu wspomnieć oczywiście o hipotezach dotyczących tego, jak człowiek wpadł na to, by ogień wykorzystać do przygotowania posiłku. Najprawdopodobniej, jak to zwykle w takich historiach, nasz praprzodek jakoś przypadkiem odkrył, że upieczone mięso, być może po pożarze jakiejś sawanny, smakuje zdecydowanie lepiej niż surowe. A potem już niewiele brakowało, by nauczył się przyrządzać je sam, bez spuszczania z dymem połowy stepu czy też jakiegoś pragospodarstwa. Właśnie dym, zapach czegoś pieczonego jest tym, co wywołuje u większości ludzi pozytywne emocje. Wspomnienia pieczenia ziemniaków u dziadków na polu, pierwsze ogniska na biwakach ze znajomymi. Dla naszych praprzodków ten zapach był sygnałem bezpieczeństwa i sytości. Zapach pieczonego jedzenia oznaczał jedno. Jest jedzenie, jest dostępne, jest bezpieczne, można się zatrzymać. W pewnym sensie stary mechanizm społeczny, który przetrwał do naszych czasów w niemal niezmienionej formie. Pomyślcie o tym Państwo, szykując potrawy na majówkowego grilla i zapraszając na niego właśnie rodzinę i znajomych.
0: To jest powtórka.
9: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. To jest świąteczne wydanie Dobrostanu. Świąteczne, bo dziś 1 maja, święto pracy i będziemy mówić o bezpieczeństwie psychologicznym w miejscu pracy. A tak się składa, że akurat my Polacy spędzamy w pracy bardzo dużo czasu. Z danych Eurostatu wynika, że jesteśmy w ścisłej europejskiej czołówce państw o najdłuższym czasie pracy. To jest 39 godzin tygodniowo, a w wielu branżach i w wielu przypadkach trzeba doliczyć jeszcze nadgodziny, czasem płatne, czasem niepłatne, to są też dojazdy, więc to oznacza, że praca zajmuje nam zdecydowaną większość aktywnego, świadomego czasu w ciągu dnia. I jednocześnie, jak pokazuje raport Fundacji Nowe Przestrzenie i Ipsosu, nie czujemy się w tej pracy dobrze. 71% pracowników nie czuje się w pracy bezpiecznie, a 31% funkcjonuje w trybie ciągłego niepokoju. Z czego to wynika, o czym nam to mówi i jakie może mieć skutki, porozmawiam dziś z prezeską fundacji, Emilią Brzuską. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
9: Z psycholożką, trenerką i ekspertką również z Fundacji Karoliną Wójcik. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: Ten raport, który w tym roku się ukazał, Ile kosztuje milczenie, mówi o bezpieczeństwie psychologicznym w polskich firmach. Na początek spróbujmy to nazwać. Czym takie bezpieczeństwo psychologiczne jest?
10: No właśnie, super, że pani o to pyta, dlatego że bezpieczeństwo psychologiczne jest terminem, który mam wrażenie, że jest ostatnio wymieniany przez przypadki. W biznesie bardzo często się o nim wspomina, natomiast niesłusznie jest wrzucany właśnie do takiego obszaru związanego ze zdrowiem psychicznym, dobrostanem, co oczywiście nie jest tak do końca nieprawdą, bo bezpieczeństwo psychologiczne, kiedy jest na wysokim poziomie, może rzeczywiście skutkować tym naszym dobrym samopoczuciem, dobrym dobrostanem, tym naszym takim zdrowiem psychicznym w tej dobrej kondycji. Natomiast my wzięliśmy się w Fundacji Nowe Przestrzenie za ten temat szerzej i głębiej, dlatego że problem z bezpieczeństwem psychologicznym nie jest związany tak do końca z tematem jednostki, tak jak mówimy właśnie o dobrostanie na przykład, tak? Czyli tutaj chodzi bardziej o to, jak my ze sobą współpracujemy, jak my ze sobą wchodzimy w interakcję z innymi ludźmi, tak? Nie ze sobą, a z innymi ludźmi tak naprawdę. Bezpieczeństwu psychologicznemu bliżej jest do zaufania, do szczerości, do autentyczności, do bycia sobą, bo bezpieczeństwo psychologiczne polega właśnie na tym, że my nie boimy się ponieść tego ryzyka interpersonalnego związanego z tym, że powiemy, co myślimy otwarcie, że przyznamy się do błędu, że i nie boimy się, że spotka nas za to kara, tak? Czyli te środowiska...
9: Czyli chodzi o to, że czujemy się bezpiecznie w zespole.
10: Dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli osoby, które są z nami, dookoła nas, współpracują z nami, robią projekty, na co dzień z nami przebywają, są takimi osobami, od których nie mamy poczucia, że spotka nas jakaś nieprzyjemność, że coś, co powiemy, obróci się przeciwko nam. Czyli jeśli funkcjonujemy w takim środowisku, to wtedy ten nasz dobrostan się właśnie poprawia. Tak naprawdę my powinniśmy zrobić dwa kroki wstecz i zająć się tym, jak my ze sobą funkcjonujemy na co dzień, żeby właśnie tych problemów psychologicznych, różnych odmian wypalenia, stanów lękowych czy depresji właśnie nie było.
9: A co wam wyszło w tym raporcie? Co pokazują wam wyniki badań?
10: Zaczęliśmy wdrążyć temat bezpieczeństwa psychologicznego właściwie po takiej pierwszej danej, która przyszła do nas z Europy, a propos zaufania. My w Polsce jesteśmy na przedostatnim miejscu, jeśli chodzi o poziom zaufania do siebie nawzajem między Polakami w Europie. To nas zaniepokoiło, zaczęliśmy szukać głębiej. I co nam zaczęliśmy właśnie, dlatego pogłębiliśmy temat, żeby zobaczyć, z czego wynika ten właśnie brak zaufania. Koncepcja bezpieczeństwa psychologicznego przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Na przykład w Stanach Zjednoczonych nie ma takiego pojęcia jak bycie donosicielem. A to, co wyszło u nas w badaniach, drodzy Państwo, to jest to, że 56% osób, kiedy ma właśnie niskie bezpieczeństwo psychologiczne, uważa, że zgłoszenie pomysłu na to, jak nasi współpracownicy mogą pracować lepiej, efektywniej, z większą satysfakcją, uważa to za donosicielstwo na przykład, nie? Czyli to już
9: że
10: pokazuje
9: że robi coś
10: nam,
9: przeciwko swoim kolegom
10: dokładnie
9: z działu na przykład, tak?
10: Tak. Dokopaliśmy się też do takich naszych kulturowych uwarunkowań, bardzo hierarchicznego społeczeństwa na przykład, tak? Czyli tutaj mamy takie zjawisko, że 56% osób uważa, że nie należy kwestionować zdania szefa na przykład, tak? Czyli to, zobaczcie, jak to bardzo nam ustawia w ogóle tą kwestię otwartości, tak? Jeśli ktoś wyżej w hierarchii coś postanowił, powiedział, że tak będzie, to my już tak naprawdę w naszym oprogramowaniu uważamy, że tak powinno być, czyli nie wychylamy się już w tym momencie, nie? Więc jest szereg takich danych, które bardzo nam pokazują, jakby skąd wynika ten to, że my właśnie sobie nie ufamy, to, że my nie zgłaszamy błędów, nie zgłaszamy ryzyk, nie przyznajemy się w ogóle do tego, że może czegoś możemy nie wiedzieć, tak? Bardzo dużo w naszej kulturze mamy tego perfekcjonizmu, tak? Czyli jeśli jestem menedżerem z 20-letnim stażem, no to to jest wstyd przyznać się, że ja czegoś nie wiem. Później, kiedy przychodzi z kolei młody pracownik, oczekuje się od niego tego, żeby przyszedł z rozwiązaniem, a nie z problemem na przykład, nie? I to też już nas ustawia w takiej pozycji, że my, że my po prostu boimy się o cokolwiek zapytać w naszej organizacji. A to powoduje, bo ten brak bezpieczeństwa psychologicznego jest właśnie tym naszym takim hamulcem. My nie jesteśmy w stanie rozwinąć naszego potencjału. Jeśli to bezpieczeństwo psychologiczne jest niskie, kiedy my właśnie nie możemy powiedzieć otwarcie, nie możemy zapytać, przyznać się albo po prostu zwrócić uwagę na jakąś inną perspektywę, to funkcjonujemy po prostu na tym niepełnym potencjale. A to jest prawdziwy koszt dla biznesu. Bo tutaj podam taki przykład. Jedno to jest to, że wydaliśmy raport, ale drugie to jest to, że robimy regularne wydarzenia dla liderów, dla organizacji, dla pracowników i ludzie dzielą się z nami historiami i taką historią, którą bardzo często powtarzam, jest historia członka zarządu polskiej firmy, który powiedział na jednych z naszych wydarzeń, że słuchajcie, ten temat nie dotyczy tylko pracowników, że to pracownik boi się powiedzieć. Ja jako członek zarządu pamiętam taką sytuację, gdzie nie wychyliłem się ze swoją inną propozycją, bo już czułem, że będę przygłosowany, że moi członkowie zarządu, z którymi byłem na spotkaniu strategicznym, na pewno nie zaakceptują tego pomysłu. I co się okazało? Okazało się, że bardzo łatwo było mu wyliczyć koszty tego, że właśnie się nie odezwał wtedy na spotkaniu i wyliczył je na prawie 1 000 000 złotych, że gdyby powiedział o tym rozwiązaniu i gdyby je uargumentował, to firma zyskałaby dzięki tej jednej chwili tak naprawdę 1 000 000 dodatkowych złotych, nie? Więc my mówimy tutaj o utraconych kosztach, ale pomyślmy sobie o tym, jak firmy mogą bardzo tracić na tym, że na przykład nie zgłosimy w porę błędu jakiegoś, tak? Albo w ogóle jakiegoś ryzyka, które może się nam gdzieś tam pojawić w głowie, które zauważyliśmy. Takim przykładem doskonałym jest katastrofa promu lotniczego Columbia w 2003 roku na przykład, tak? Gdzie inżynierowie niższego szczebla zauważyli ryzyko niedokręconej uszczelki, ale z racji tego, że były deadline'y, był to program rządowy, była duża presja na to, żeby wystartować o czasie, no bo wiadomo, PR, tak, wielkie oczekiwania, no i ta rakieta wystartowała, tylko że spaliła się niestety w locie, 7 astronautów zginęło, ogromne koszty wizerunkowe dla całego państwa, tylko przez to, że panowała tam właśnie kultura milczenia i tego, że nie podważamy zdania ludzi w wyższych hierarchii. Mówimy naprawdę o porządnych stratach, które mogą firmy nawet nie wiedzieć, że ponoszą, tak? Bo to są właśnie takie, to są te problemy, które dzieją się w kuluarach, pod dywanem, o których nigdy ten zarząd może się nie dowiedzieć i czasem nawet nie wiemy, dlaczego ta firma zaczyna gorzej prosperować. Możemy to zrzucać na wypalenie pracowników, bo oczywiście jest bardzo duże w Polsce, ale nawet nie wiemy, jak dużo dzieje się właśnie pod tym dywanem.
9: Gościniami dobrostanu, świątecznego wydania dobrostanu są Emilia Brzuska i Karolina Wójcik z Fundacji Nowe Przestrzenie. Opowiadamy dzisiaj o tym, jak czujemy się w pracy i jak można o siebie zadbać i w jakim środowisku przychodzi nam pracować, bo Fundacja razem z Ipsosem zrobiła duże badanie na ten temat. Przed informacjami rozmawiałyśmy o tej kulturze milczenia. Często się zdarza tak, że na zebraniach w firmie, na jakichś takich nasiadówkach przychodzi taki moment, kiedy, nie wiem, szef zadaje pytanie albo ktoś rzuca jakiś pomysł i nagle zapada cisza. Z czego wynika ta cisza?
11: Najczęściej z tego lęku, czyli to, co pani redaktor powiedziała, co wyszło w badaniu, że 30% Polek i Polaków pracujących w zespołach pracuje w ciągłym niepokoju. My bardzo często milczymy z obawy zwyczajnie przed utratą pracy. Przed tym, aby nie narazić się, aby jeszcze nie pogłębiać dyskomfortu, w którym i tak się znajdujemy. No bo jeśli z naszego badania wynika, że 42% badanych uważa, że błędy, które ewentualnie zgłoszą, do których się przyznają, o których mówiliśmy wcześniej, zostaną wykorzystane przeciwko nim, no to lepiej się nie odzywać, prawda? W związku z tym w takiej kulturze strachu, zarządzania poprzez strach, lepiej jest milczeć. Jest to o paradoksie bezpieczniejsze dla mnie w tej sytuacji, mimo że nie jest to związane z bezpieczeństwem psychologicznym, o którym
9: bo nie będę oceniony, bo nie będę wyśmiany, bo nikt nie powie, czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł. Z tego to wynika.
11: Tak.
9: Trochę pokłosie takiego, nie wiem, wstydu.
11: Zdecydowanie. No to jest ten kontekst społeczny, o którym mówimy, czyli bezpieczeństwo psychologiczne jako to zjawisko występujące w pracy zespołowej, czyli te wszystkie elementy społeczne, te elementy oceny, elementy wstydu, elementy podważania moich kompetencji, to jest często o tym, że chcą utrzymać swoją pracę ze względu na to, że mają do zapłaty kredyt, mają na utrzymaniu dzieci i tak dalej. W związku z tym to są takie elementy, które przekrojowo, jeśli popatrzymy sobie na różne branże, się pojawiają. Jeśli chodzi jeszcze o ten aspekt dobrostanowy, ja bym chciała jednak o tym więcej powiedzieć, ponieważ no, audycja pani redaktor nazywa się Dobrostan. Ja tutaj też chciałabym zwrócić uwagę na to, że praca w takich warunkach, które nie są warunkami wysokiego bezpieczeństwa psychologicznego, one bezpośrednio będą miały wpływ na to, w jaki sposób ja będę się czuł na takim poziomie dobrostanu, czyli właśnie takiego poczucia sensu wykonywania pracy, ale również hedonistycznego, czyli przeżywanych emocji, tak? Stosunku tych pozytywnych do negatywnych. Więc z perspektywy też takich kosztów związanych z absencjami w pracy, wiemy z danych zeszłego roku w Polsce, że jeśli chodzi o zwolnienia lekarskie, to na trzecim miejscu znalazły się zwolnienia psychiatryczne. W związku z tym tutaj wypalenie zawodowe, o którym wcześniej Emilia mówiła, czy depresje, no to też będzie pokłosie tego braku bezpieczeństwa psychologicznego.
9: Czyli nie pracujemy w takich bezpiecznych zespołach. To generuje stres.
11: Tak. Tak, zdecydowanie. Chodzi o to, że ja nie boję się w tej sytuacji, w której się znajduję, podważyć na przykład, tak jak badania Amy Amundson, z którą tutaj mamy też współpracę w ramach fundacji. To jest badaczka z Harvard Business School, która badania na temat bezpieczeństwa psychologicznego prowadzi od ponad 20 lat. I w kontekście na przykład służby zdrowia, tam bezpośrednio już też mamy do czynienia z takimi konsekwencjami związanymi z ryzykiem zdrowia pacjenta, jak również na przykład śmierci pacjenta, tak? Opisuje takie zdarzenia, w którym pielęgniarka, mając do czynienia z przełożonym lekarzem, który no właśnie zarządza w taki sposób, że nie daje przestrzeni na to, aby w sposób otwarty zgłaszać potencjalne ryzyka, aby nie zgadzać się też i tak dalej, no niestety doprowadza to często do tego, że pacjent po prostu może umrzeć. Teraz przygotowujemy się do takiego badania, w którym chcemy liczyć na takich twardych wskaźnikach w organizacji, no właśnie co wpływa na to, że tego bezpieczeństwa nie ma, ale jakie są konsekwencje dla danej organizacji.
9: No właśnie, ale czy dzisiaj możemy powiedzieć, jakie są konsekwencje dla organizacji, która nie dba o takie bezpieczeństwo?
10: Tak, jasne, że możemy właśnie powiedzieć, dlatego podjęliśmy właśnie tą rękawicę, żeby też pokazać, że temat bezpieczeństwa psychologicznego jest tematem czysto biznesowym właśnie, bo to są konkretne straty niepodjętych decyzji albo nieodpowiednich reakcji w momencie, kiedy trzeba było właśnie zareagować. Od takich kosztów czysto ludzkich, czyli właśnie wypalenia, depresji, dużych rotacji, powiększających się zwiększającej się liczby L4 poprzez niższe wyniki finansowe firmy. Tylko tutaj właśnie z tymi wynikami finansowymi jest trochę trudniej, bo mamy dużo czynników też, które wpływają na to. Natomiast takim wskaźnikiem, który można liczyć i który bardzo łączy się właśnie ze zgłaszaniem ryzyk i pomysłów, jest w ogóle stopień innowacyjności w organizacjach, bo my możemy bardzo łatwo sprawdzić, jak na przykład wygląda w firmie liczba zgłaszanych pomysłów, liczba zgłaszanych usprawnień, jak dużo z tych właśnie pomysłów, które powstają, są wdrażane później w organizacji.

0: informacje, które są sprawdzone, ale nie chce się narażać jakiemuś zespołowemu ostracyzmowi, to po prostu uchronię siebie w pierwszej kolejności i to jest totalnie naturalne zachowanie dla człowieka, tak? Bo nam bardzo jako ludziom, tak już biologicznie, zależy na tym, żeby nie być wykluczonym, tak? Więc
1: paradoksalnie...
2: I żeby przetrwać.
0: Żeby przetrwać, dokładnie.
1: I paradoksalnie ta atmosfera takiego z zewnątrz, która mogłaby się wydawać, że jest atmosferą miłą, czyli tego, że właśnie ludzie nie dopytują na spotkaniach o nic, no bo przecież wszyscy wiedzą, co mają robić, że zgłaszają swoje sukcesy, czyli nawet jakieś małe rzeczy, które wykonują, bardzo długo o nich opowiadają jako o czymś, co było niesamowitym sukcesem. Kiwają głowami, kiedy mówi zarząd. No i później na korytarzu dopiero między sobą, gdzieś tam właśnie przy tych owocach, zaczyna się taka prawdziwa, szczera rozmowa. Nie? Czyli coś, co może wyglądać na pierwszy rzut oka, że jest miłą atmosferą, prawdopodobnie, no właśnie, będzie tym toksycznym środowiskiem pracy. To znaczy, nie ma być miło. Nie? Mamy być ze sobą szczerzy i tworzyć taką kulturę, w której ja jako lider po pierwsze zabiegam o informację zwrotną i dodatkowo potrafię sam przyznać się do błędu. To jest bardzo istotny element, no bo wiemy, że ryba psuje się od głowy. W związku z tym te elementy związane z tym, w jaki sposób ja jako menadżer, jako lider będę się komunikował ze swoimi pracownikami, no to będzie to wpływało na komunikację w zespole. Ale żeby nie było tak, że my tutaj mówimy, że bezpieczeństwo psychologiczne to jest o komunikacji, bo jakby ta komunikacja znowu jest wypadkową pewnych procesów, no to tutaj pamiętajmy też o tym, że są bardzo twarde, mierzalne wskaźniki związane chociażby z celami, jeśli chodzi o cele wspólne na poziomie właśnie członków zespołu organizacji. Tutaj mówimy też o poukładaniu bardzo twardych takich procesów w ramach chociażby spotkań zespołowych. Czy jak sobie wyobrazimy taką sytuację, w której na przykład zespół pracuje przez jakiś czas nad zadaniem, które zostało zlecone i nagle bez żadnego wyjaśnienia zostaje to zaniechane, bo decyzją na przykład właśnie osoby zarządzającej teraz idziemy w zupełnie innym kierunku. No to jest taki przykład, który powiedziałabym dość często spotykamy w różnych miejscach pracy.
2: Czyli szef po prostu podejmuje decyzję, mówi jak ma być, zespół jest po to, żeby to
1: dokładnie
2: wykonać.
1: Dokładnie. I że nie mamy tutaj w ogóle tej perspektywy liczenia jakby skutków tej decyzji, nie ma ewaluacji jakby tego projektu na twardych takich wskaźnikach, ale również nie ma tej ewaluacji, żeby złapać te konsekwencje dla osób, które pracują w tym zespole, tak? No bo jeśli wyobrazimy sobie, że ja pracuję nad czymś przez dłuższy czas, wkładam w to wysiłek, tak? Jestem zaangażowany, no to nagle taką decyzją dostaję sygnał, że moja praca jest nieważna i idzie do kosza, tak? No to jest bardzo też demotywujące.
0: Bo my badaliśmy też tą różnicę, co się dzieje w różnych okolicznościach z ludźmi z wysokim i niskim poczuciem bezpieczeństwa w zespole. I na przykład, jeśli
2: czyli
0: chodzi...
2: nie boję się odezwać na zebraniu, czyli nie boję się powiedzieć, jakie mam zdanie, jaki mam pomysł, jak chciałabym usprawnić pewne rzeczy. Nie boję się oceny i nie boję się krytyki, bo ta krytyka nie będzie wymierzona we mnie, tylko w dobrą stronę idę, dobrze.
0: Tak,
2: no to wytłumaczcie, panie.
0: No właśnie, to nam wyszło w badaniach też to, że jeśli właśnie się nie boję powiedzieć, jak uważam, to wtedy mój zespół jest stabilny, tak? Czyli ta rotacja jest też, osoby ankietowane wskazywały, że jeśli czuję, jeśli jestem w tym powiedzmy zdrowym środowisku, tak? Bezpiecznym środowisku, to 85% osób uważa, że to jest środowisko stabilne, tak? Czyli ja przychodzę i ja nie obawiam się właśnie tych wrzutek chociażby od szefa, o których wspomniała Karolina, tych zmian akcji z nie wiadomo jakiego powodu, nie? Natomiast tam, gdzie czuję się niebezpiecznie, to już wtedy mówi o tym 19%, tak? Mówi, że

0: ale ja w sumie to nie wiem. Nie wiem, co się wydarzy, nie? I to jest ogromna przepaść między tą percepcją chociażby. Osoby, które są w bezpiecznym tym środowisku, mówią, potrafimy rozmawiać o problemach i co jest bardzo ważne, nie obwiniamy siebie, tylko szukamy problemów w procesie. To nie jest o człowieku, to jest o tym, że nie ułożyliśmy procesu w taki sposób, żeby wyeliminować ryzyka błędów. I to jest
1: informacja,
0: ważne.
1: Co poprawić po prostu
0: dokładnie
1: na przyszłość.
0: Dokładnie tak.
2: Czyli jak polepszyć funkcjonowanie zespołu, polepszyć funkcjonowanie organizacji.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Talk FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Sadownicy liczą straty po nocnych przymrozkach, jakie w ostatnich dniach nawiedziły m.in. Lubelszczyznę. Pogoda w majówkę sprzyja aktywności, a służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa. Dobro, empatia i wzajemna życzliwość tematem nowego pokazu w warszawskim multimedialnym parku Fontanen. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, którzy ponieśli straty w związku z przymrozkami, zapowiada minister rolnictwa. W części gospodarstw, m.in. na Lubelszczyźnie, straty są stuprocentowe. Nie będzie wiśni, śliwek, porzeczek. Wszystko wymarzło. Jak mówi jeden z sadowników, Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń, ale też nowości technologiczne.
5: Czyli straszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, siatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
4: Jak mówi wicewojewoda lubelski Andrzej Maj, od poniedziałku w teren ruszą gminne komisje, które mają oszacować straty poniesione w sadach przez rolników. Na podstawie ich ustaleń będzie wiadomo, jaka pomoc jest potrzebna.
6: Będziemy szybko, administracyjnie szacować te straty, żeby jak najszybciej sformułować wniosek do Komisji Europejskiej, bo liczymy tam na te pieniądze z tej rezerwy, do której będziemy dokładać nasze pieniądze, które są w dyspozycji ministra rolnictwa. Przypomnę, że w komisji jest przedstawiciel Izby Rolniczej, czyli rolników, przedstawiciel samorządu, delegowany przez pana wójta i przedstawiciel ośrodka doradztwa rolniczego.
4: To już kolejny rok z ogromnymi stratami w sadownictwie. Przed rokiem było podobnie, a Komisja Europejska wsparła wtedy Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Rekord absencji chorobowej w Polsce. W ubiegłym roku Polacy spędzili na L4 dokładnie 290,5 miliona dni. Wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To więcej niż rok wcześniej i aż o 8 milionów dni więcej niż 4 lata temu. Zwolnienie dostał statystycznie co drugi ubezpieczony, a średnio trwało ono 11 dni. Wylicza Wojciech Dyląg z rzeszowskiego oddziału ZUS.
7: To ogromna liczba, ale jeśli ją przełożymy na lata, to wychodzi, że w ubiegłym roku łącznie spędziliśmy na zwolnieniu lekarskim 795 tysięcy lat.
4: Eksperci podkreślają, że coraz częściej bierzemy krótkie zwolnienia, a jak wynika z danych, najczęściej mamy problemy z kręgosłupem i układem ruchu. Jednocześnie w statystykach widać, że problem przeciążenia pracą i stresu wyraźnie rośnie. W majówkę chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu, a tegoroczna pogoda zdecydowanie temu sprzyja. Co widać na ulicach? Często wybieramy rower czy popularną w ostatnich latach hulajnogę elektryczną. Policjanci apelują jednak, by z takich aktywności korzystać z głową, a najlepiej w kasku. Agnieszka Wynarska.
8: W ubiegłym roku spadła liczba wypadków na rowerach, za to drastycznie, bo aż o 54% wzrosła liczba wypadków na hulajnogach elektrycznych. Co czwarty spowodowały dzieci w wieku 7-14 lat, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
9: Jest to pojazd, który jest bardzo podatny na wszelkie nierówności w jezdni, na kolejne, na dziury, na krężniki. Jeżeli takimi małymi kółkami wjedziemy na jakąś nierówność, bardzo łatwo na takiej hulajnodze się przewrócić, o wiele łatwiej niż na rowerze. Jeżeli to będzie połączone z nadmierną prędkością, wówczas naprawdę może dojść do tragicznego w skutkach zdarzenia.
8: Hulajnogą elektryczną można jechać maksymalnie 20 km na godzinę. Po zaostrzeniu przepisów trzeba mieć co najmniej 13 lat, kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Od 3 czerwca do 16 roku życia obowiązkowy będzie także kask. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
4: Minął termin ultimatum, jakie Polski Komitet Olimpijski postawił giełdzie z kryptowalut Zonda Krypto. Sponsor polskich sportowców do północy ostatniego dnia kwietnia miał przekazać zaległą transzę pieniędzy, z której miały zostać wypłacone premie dla medalistów. Polscy medaliści zimowych igrzysk Mediolan Cortina czekają na nagrody warte 950 tysięcy złotych. Rzeczniczka PKOL informowała TOK FM, że komitet wypowie Zonda Krypto umowę, gdy pozwolą na to zapisy kontraktu. Komentuje Robert Korzeniowski, doradca ministra sportu i turystyki do spraw w strategii sportu.
10: Prezes Piśniewicz podkreślał, że to musi się wywiązać ze zobowiązań do końca kwietnia. Nikt tych zobowiązań nie zna zresztą, bo zapisy, które mają być wypełniane względem tej umowy, nie są znane członkom zarządu, członkom prezydium PKOL. W związku z tym on sam wie, do czego się zobowiązał i on sam wie, co ma wypełnić.
4: Na razie z siedziby PKOL zniknął neon Zonda Krypto, co jest symbolicznym sygnałem końca współpracy, ale pieniędzy dla olimpijczyków wciąż nie ma. Wielkie Serca to hasło przewodnie tegorocznych warszawskich pokazów fontan. W ramach wydarzenia na wodnym ekranie zostaną wyświetlone filmy o empatii, życzliwości i czynieniu dobra. Wydarzeniu towarzyszyć będzie piosenka Tak jak ty, stworzona przez kompozytora muzyki filmowej i teatralnej Stanisława Serewicza.

0: Piosenkę wykonuje Monika Wedrzyńska, współzałożycielka zespołu Linia Nocna. Pokazy inauguracyjne w multimedialnym parku Fontan w Warszawie odbywają się do niedzieli o 21:30. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Sobota bardzo ciepła i na ogół słoneczna. Tylko na południowym wschodzie zachmurzenie okresami będzie wzrastać do umiarkowanego. O opadach w prognozach mowy nie ma. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od około 16 stopni, miejscami na obszarach podgórskich Karpat oraz w rejonie Helu około 23 w centrum, a najcieplej nawet 27 stopni Celsjusza na zachodzie.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
2: Otwarta kuchnia, wydanie specjalne na majówkę. Przy mikrofonie Paulina Nawrocka. Tak jak obiecywałam, będzie teraz grillowy poradnik. Część praktyczna, po wskazówki, jak grillować dobrze, udałam się do prawdziwego mistrza. Mój gość pochodzi bowiem z miejsca, w którym przyrządzanie jedzenia na żywym ogniu jest trzonem i sednem kulinarnej tradycji, czyli z Kaukazu. Ze mną Paweł Portojan, Ormianin w Polsce od dłuższego czasu, no znany w całej południowej Polsce jako mistrz grilla, szczególnie mięsa z grilla, bo z tego też i chyba Kaukaz słynie.
3: Tak jest, ale nie tylko z mięsa, bo Kaukaz to jest dużo ziół, dużo warzyw, no i oczywiście dużo mięsa, no i ryb.
2: Polacy grilla też pokochali. Na pewno obserwujesz też te zmiany, które nastąpiły na przełomie ostatnich lat. Co dobrze robimy, a co niekoniecznie?
3: Przede wszystkim samo pojęcie grillowanie już jest zwycięstwem i już dobrze robicie. Dobrze robimy my wszyscy, bo grillowanie to jest jakby łączenie i bycie z ludźmi, z którymi chcesz być w tym momencie. Wiadomo, że jakość tych produktów jest już inna, ludzie już świadomie wybierają lepsze mięso, już nie boją się tłustych mięs na grilla wrzucać, już potrafią grillować, już mają lepszy sprzęt i tak dalej, ale najważniejszym jest właśnie to spotkanie, że ludzie chcą jednoczyć się przy tym grillu i spędzać czas ze sobą, ten wolny. Bo święta to jest bardziej taki rodzinny czas z rodziną, a majówka, grillowanie to już zapraszasz tych ludzi, z którymi chcesz spędzić ten wolny czas.
2: Czyli przede wszystkim wydarzenie towarzyskie, a nie kulinarne.
3: Moim zdaniem tak, bo jedzenie to jest tylko dodatkiem. Jedzenie nie może być głównym atrybutem spotkania. Za atrybutem spotkania jest samo spotkanie. To jest najważniejsze. I jedzenie jest, może tylko pomóc.
2: No, ale jak już przy jedzeniu jesteśmy, to może od mięsa zacznijmy, bo to chyba jest to, co jest kwintesencją, czy no, najpopularniejszym produktem na ogień rzucanym. Wspomniałeś, że nie boimy się tłustego. Nie powinniśmy.
3: Coraz mniej się boimy tłustego, bo tłuszcz to jest nośnikiem smaku i proszę mi uwierzyć, suchy filet z kurczaka, on nie będzie smaczny, jak go nie zamarynować w tłustym, w oleju z przyprawami. Tak samo karkówka, jeżeli ona będzie chuda, ona będzie sztywna i nie będzie tego smaku. Tłuszcz się topi i mięso chłonie to i jest soczystość. To jest bardzo ważne.
2: Co byś polecał właśnie na grilla i jak to przygotować?
3: Na grilla polecam, bo w Polsce bardzo dużo się je wieprzowiny i jak wybieramy wieprzowinę, to karkówka. Karkówka wybierajcie taka, żeby nie była taka twarda jak kamień, a była mięciutka pod palcami. To jest bardzo ważne. To oznacza, że świnia została dobrze zabita, była rozluźniona, nie była spięta, no i przede wszystkim też dobrze hodowana. Wołowiny jest teraz ogrom różnych steków, różnych części, coraz bardziej ludzie już sięgają po różne bawety, nie tylko polędwicy, antrykoty, rostbefy. Teraz jest wybór ogromny, więc kto co lubi. I nie bójcie się też wrzucać ryby na grilla, bo ryby są świetne. Jesiotry, łososie, dorady, wszystko jest teraz dostępne w Polsce, więc to już kwestia wyobraźni. Najważniejsze, żeby się nie bać. No i bardzo ważne, żeby odpowiedni żar do tego dobrać, bo tu jest największy błąd według mnie, który popełniają wszyscy, bo wrzucają wtedy, kiedy jest żar bardzo gorący i to mięso, czy ryba, czy warzywa to szybko się spala, a nie jest gotowe. Więc czekajmy, aż ten węgiel czy drewno, na którym robimy, że się spali i pokryje się takim białym popiołem. I wtedy jest idealny moment na grillowanie, bo wtedy tłuszcz, który spadnie, nie zapali się, a da taki biały dym, który nada wyjątkowy smak tej potrawie.
2: Czyli technicznie najpierw rozpalamy i musimy trochę ćwiczyć cierpliwość. Nie wrzucamy od razu.
3: Wrzucamy od razu, nie jak węgiel jest czerwony, rozżarzony, bo się spali. Poczekajmy, jak już zaczyna się pokrywać białym popiołem, to wtedy możemy robić. No i pamiętajcie, że brykiet z złej jakości nada przykry smak i aromat tej potrawie, bo brykiet to są resztki węgla, które sklejają, prasują i złej jakości, bo są brykiety oczywiście bardzo dobre, ale ogólnie to, co w sprzedaży jest, to jest złej jakości brykiet, więc kupujmy węgiel.
2: Czyli brykiet ze stacji benzynowej kupiony na ostatnią chwilę? Niekoniecznie.
3: Niekoniecznie, lepiej już wybierajcie węgiel.
2: No właśnie, bo tu mamy do wyboru albo brykiet, albo węgiel drzewny. No, można i w ogóle sobie samemu rozpalić drewno.
3: Rozpalić z twardego drewna. Można zrobić mieszankę z owocowych. Najlepsza jest mieszanka twardego i owocowego drewna. Nie wiem, czy wiśnia, śliwka i do tego buk, dąb. To jest idealna mieszanka.
2: Jeśli mamy grilla i na tego grilla przygotowaliśmy właśnie i karkówkę, i jakiś filet z kurczaka, i warzywa, może jakąś rybę, ser halloumi, bo przecież i to popularne. Czy jest jakaś zalecana kolejność? Czy jakaś sugestia, jak tutaj technicznie tym operować na jednym grillu?
3: Technicznie na Kaukazie zawsze na początku je się dużo zieleniny, dużo serów, jogurtów, żeby przygotować organizm na tłuste jedzenie. Więc najpierw jedzmy warzywa, zieleninę i później dopiero jedzmy mięso, bo organizm wtedy jest przygotowany, ta flora bakteryjna jest przygotowana na to, żeby przetrawić to mięso i nie ma wtedy ciężkości, a poza tym jak zaczniemy jeść już coś, to nie napchamy się samym mięsem i będzie sytość i każdy będzie zadowolony, nie będzie tej ciężkości.
2: Mm-hmm. Pewnie mniej też tego najtłustszego się zje, jak najpierw zje się lżejsze rzeczy.
3: Tak jest. No i organizm łatwiej to przetrawi.
2: Tak jak wspominałeś, fanem kurczaka nie jesteś, ale chyba w Polsce jednak sporo takich, co lubią. Czy tu jakieś konkretne porady, jeśli na przykład no, ten filet chcemy przygotować?
3: Jak chcemy przygotować filet, to przede wszystkim ja jestem fanem kurczaka, żeby nie było. Tylko mówię o soczystości tego kurczaka. Jak chcemy przygotować kurczaka, to najlepiej kupować mniejsze te kurczaki i grillować w całości, z kośćmi, ze wszystkim, bo wtedy cała soczystość zostanie. Ale już jak chcemy zgrillować tego fileta, to marynujmy w takim... Jeżeli chodzi o smak, to każdy dobiera ten smak według swojej zasady. Każdy lubi jakby inne przyprawy, nie ma jednego uniwersalnego smaku, który wszystkim będzie pasował, więc o przyprawach to każdy dba jakby sam od siebie. Dobre oleje, dobre oliwy do marynaty dajemy i ważne to, co zostało z tej marynaty, to później bierzemy i smarujemy to mięso podczas samego grillowania, nasączamy. I nie przeciągamy. To jest też bardzo ważna sprawa.
2: Mm-hmm. Żeby podeszwa nie wyszła.
3: Żeby nie wyszła podeszwa i żeby zostało w środku troszkę soczystości. No a żeby zostało, to już chyba każdy wie, że trzeba zamknąć mięso z jednej i z drugiej strony, a później już grillować.
2: Różne są przepisy w internecie. Moc. Można się tutaj w tym pogubić. Są pewnie mięsa, które potrzebują jak najmniej. Tak na przykład steki z dobrej jakości wołowiny. Taka karkówka czy boczek już nam się kojarzy z jakąś większą liczbą przypraw, ale i różne są pomysły. A musztarda, a może miód? Co powinno w takiej marynacie się znaleźć poza takimi suchymi przyprawami, a co niekoniecznie?
3: Ogólnie patentem na Kaukazie, na całym Kaukazie jest cebula. Mięsa marynuje się w cebuli, bo to jest baza do marynaty i cebula ma te enzymy, które rozkładają białko, dzięki czemu to mięso jest miękkie i puszyste. A już jak mówiłem, smaki to możemy dodawać jakie chcemy, ale ogólnie baza do marynowania to jest cebula. Pociąć, wycisnąć sok i wsmarować w mięso. I zostawić na 20 minut, pół godziny, niektórzy 2-3 godziny zostawiam, ale jak dobre mięso I smarować cebulę, to jest to wystarczające 20 minut już.
2: Bo ona prócz tego, że ma swój aromat, smak, trochę słodycz, to też i kwas.
3: Też kwas i cebula, ona po ugrillowaniu, ona nie zostawia smaku jako takiego. Dlatego to może być bazą do dodawania przypraw, każdy, co będzie chciał.
1: To jest powtórka.
4: Sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży mają obowiązek zbierać opakowania kaucyjne. Tylko opakowania z tym specjalnym znakiem kaucji, one będą w systemie kaucyjnym i te opakowania będą wprowadzane na rynek stopniowo. Również producenci mają ten czas przejściowy.
5: Widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
6: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
7: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
8: W Niemczech wiem, że jest tak, że na przykład po weekendzie dużo osób zostawia specjalnie takie butelki objęte systemem kaucyjnym przy latarniach, żeby na drugi dzień osoby w kryzysie bezdomności mogły te butelki zwrócić.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Ewa Podolska. Witam w specjalnym programie dzisiaj, 1 maja. Proszę Państwa, 22 lata temu weszliśmy do Unii Europejskiej. No i dzisiaj chciałabym porozmawiać z moim gościem, co się zmieniło w związku z tym, jeśli idzie o nasze zdrowie, a konkretniej o nasze leczenie. Co takiego, ludzie mówią, wymusiła na nas Unia? Co takiego narzuciła na nas Unia? Jak musieliśmy się dostosować? Musiały powstać nowe przepisy? Co one nam dały? Bo to nas interesuje. Vis-a-vis mnie siedzi ekspert w tej materii, pan Rafał Janiszewski. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry, pani redaktor.
9: Który specjalizuje się właśnie, Państwo zapewne znają już z programu Prawo bez recepty, w tłumaczeniu naszym słuchaczom, co, jak powinny wyglądać nasze relacje z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dzisiaj patrzymy się na sprawę globalniej, no bo dzisiaj ważna rocznica. No właśnie. Jak to wygląda? Ja powiem panu tak, jak to spostrzega tak zwany zwykły obywatel. Co dała nam Unia? Myśli, mówi tak, aha, jak jadę za granicę i coś mi się stanie, jestem w Unii Europejskiej, to mam taką kartę albo jej nie mam, ale jak jestem ubezpieczony, to to też zadziała, to tam będę miał pomoc lekarską, tak? To jest jedna rzecz, którą ludzie wiedzą. I druga jeszcze następująca. Tutaj jak są długie kolejki do jakiegoś zabiegu, to wiem, że moi znajomi jeżdżą za granicę i tam może być ten zabieg zrobiony. W pewnym czasie dotyczyło to w szczególności zabiegów okulistycznych. Mam na myśli zaśmę, masę ludzi jeździło do Czech. I to są takie dwie rzeczy, których bardzo się cieszymy, o których wiemy. Ale więcej to nasza wiedza nie jest dużo większa.
10: Tak, w tym zakresie się sporo zmieniło wbrew pozorom, ale należałoby zacząć od początku, czyli od takiego filaru. Generalnie Unia Europejska, ona oczywiście nie narzuca nam pojedynczych przepisów, natomiast mówi nam o pewnej intencji, pewnych filarach, które musimy zrealizować i patrzy na to też w tym kontekście, abyśmy byli podobni, aby nasze zasady były podobne jak w innych krajach Unii. No i tutaj w zakresie ochrony zdrowia fundamentalną, podstawową rzeczą jest zmiana w zakresie praw pacjenta. Bo oczywiście to, o czym pani mówi, to jest prawo pacjenta do określonych świadczeń. Ale to nie jest jedyne prawo, które nam się zmieniło.
9: Ale ja tu mam takie pytanie. Czy to jest tak, że pojawiły się nowe prawa pacjenta, nasza sytuacja pod tym względem uległa zdecydowanej zmianie, czy też one zostały te, które były po prostu skodyfikowane, inaczej zapisane, czy coś nam de facto więcej dano, jeżeli o prawa pacjenta chodzi? No bo nie chce pan powiedzieć, że przed 2004 roku nie mieliśmy praw.
10: Mogę powiedzieć tak. Na pewno są to prawa, które były do tej pory, ale zaczęły być realizowane, ale również pojawiły się nowe prawa. Proszę też zauważyć, że dotychczas u nas było to takie regulowanie określonych praw pacjentów na gruncie istniejących ustaw. Na przykład ustawy o zawodzie lekarza, lekarza-dentysty. No i okej. No i tam lekarz mówił, przepis mówił, że lekarz ma obowiązek zachowania tajemnicy. Super. No i teraz określamy tą tajemnicę w jaki sposób? Czy mamy jakieś szczegółowe przepisy, jak ona jest regulowana? Ta tajemnica to jest dokumentacja, to jest informacja, to jest wiele rzeczy. Pacjent ma prawo do godności i intymności. No ale jak to prawo jest realizowane? Kto to mówi? Kto stoi na czele tego, żeby strzec tych praw? Tego nie było. Wejście w życie przepisów unijnych spowodowało, że u nas powstała instytucja Rzecznika Praw Pacjentów. Tym samym znowelizowano tą ustawę i stworzono grunt pod to, aby tenże rzecznik zajmował się tylko tym, nie był już tylko wydziałem do spraw praw pacjentów w Ministerstwie Zdrowia, tylko skupił się tylko i wyłącznie na prawach pacjenta i je regulował. I
9: A wie pan, że ja w ogóle nie kojarzyłam instytucji Rzecznika Praw Pacjentów z wejściem do Unii?
10: No, a jednak dlaczego? Dlatego, że Unia Europejska postawiła przed nami pierwsze podstawowe zadanie. Mianowicie tam jest takich 14 filarów karty praw pacjenta. Powiedziałam, Unia Europejska mówi, że obywatele Unii mają swoje prawa. I te prawa zostały w 14 punktach wymienione. Oczywiście one nie zostały wymienione bardzo dokładnie, jak poszczególne państwa realizują to prawo, ale pokazały, że to jest kierunek. Czyli jeżeli mamy mieć w zakresie profilaktyki dostęp do usług zapobiegających chorobom, no to Unia sprawdza, no jak ten dostęp tworzycie. Czy to zapobieganie chorobom polega tylko na tym, że lekarz zgodnie z najlepszą praktyką mówi pacjentowi, no, proszę pana, nie wolno palić, palenie bardzo szkodzi. A, i niech się pan jeszcze nie denerwuje, niech się pan nie stresuje, bo stres szkodzi. Równego dostępu do opieki zdrowotnej bez dyskryminacji finansowej i terytorialnej. Czyli oznacza to, twórzcie tak swój system finansowania, budujcie siatkę placówek tak, aby ktoś w małej aglomeracji miał również dostęp do świadczeń finansowania środków publicznych, bo my, Unia, też tak robimy i tego wymagamy. Prawo do informacji, czyli do pełnej wiedzy o stanie zdrowia i usługach. Dzisiaj to prawo mamy. Przychodzimy do placówki, nie dość, że mamy dostęp do dokumentacji, do wszystkiego, co tam lekarz napisał. A wcześniej lekarz mówił, dokumentacja to jest moja sprawa, co by pan chciał wiedzieć? No chciałem zapytać o moje zdrowie. No chory pan jest, ale jakoś sobie poradziłem.
9: Bo założenie takie, tak się pan na tym nie zna. Ja się znam, to po co to panu?
10: Tak, po co to panu, a co to panu powie? Tak. Natomiast dzisiaj przepisy mówią wprost, kiedy pacjent wyraża zgodę na operację, ta zgoda jest świadoma, czyli on musi być poinformowany o wszystkim, ma prawo dopytywać o podmiot leczniczy i lekarz ma obowiązek informować. Dalej mamy wolnego wyboru, czyli decydowania o tym, gdzie będziemy się leczyć. Wcześniej mieliśmy rejonizację, przypominam.
9: No tak, faktycznie.
10: Osoby starsze miały rejonizację, była przychodnia rejonowa i tu trzeba było, bo tu byłem na rejonie. Dzisiaj nie podoba mi się mój lekarz POZ-u, to go zmieniam. No, chcę pójść do specjalisty innego, nawet w innym mieście, no to idę. A to jest sposób realizacji tych filarów. Poszanowania czasu, czyli otrzymania pomocy w rozsądnym terminie. No i tu oczywiście te rozsądne terminy czasem są nawet narzucane, tak jak w pakiecie onkologicznym ścieżka DILO, prawda, są w przepisie narzucone. A czasem jest powiedziane, no okej, jeżeli nie możesz spełnić tego terminu, kolejka jest zbyt długa, zagraża to życiu, zdrowiu pacjenta, no to posiłkuj się nami, Unią. Czyli daj możliwość skorzystania pacjentowi z tego świadczenia w jednym z krajów Unii. Rozliczymy się między sobą po wartości koszyków takie, jakie między sobą mamy.
9: A ja przez moment pomyślałam, że wprowadzenie karty DILO wynikło właśnie z dostosowania się do przepisów unijnych, tylko zdziwiłam się, dlaczego u nas tak późno.
10: Wszystko to, o czym mówimy, to jest 14 filarów, o na przykład unikanie niepotrzebnego bólu. Dzisiaj w każdym szpitalu wymagane jest to, w każdej placówce, nawet w POZ-cie, we wszystkich placówkach medycznych jest wymagane monitorowanie i dokumentowanie bólu. Jest specjalna skala, którą oceniamy, na ile pacjenta boli, a co za tym idzie, jest wymagane, udokumentowane działanie, żeby pacjentowi ten ból niwelować.
9: Jak pan, jaką mam refleksję, jak pana słucham, że pan przedstawia, no ale takie też jest troszeczkę założenie naszej audycji, pewien model idealny.
10: Okej, to druga strona. No. Skoro takie jest prawo, to jeśli ktoś to prawo narusza, to ma prawo do tego, żeby wystąpić z roszczeniem.
9: I znaczy
10: to
9: nie jest ten, który narusza, tylko ten, wobec
10: jeżeli
9: którego...
10: Ktoś narusza to prawo, to ma prawo wystąpić z roszczeniem. I tu wracamy z powrotem do naszej ustawy i do naszego Rzecznika Praw Pacjentów. Rzecznik Praw Pacjentów to właśnie na gruncie tych 14 filarów utworzył instrument, w którym pacjent nie musi iść do sądu i skarżyć, toczyć wieloletniego procesu. On po prostu zgłasza do Rzecznika Praw Pacjentów, nawet jest bardzo prosty formularz, wypełnia. Byłem w szpitalu, nie stosowano leczenia przeciwbólowego, byłem cierpiący, wydarzyło się to i to złego, tak? I wówczas zgłasza tak zwane zdarzenie medyczne niepożądane i rzecznik w jego imieniu wszczyna procedurę, wyjaśnia to, zaciąga dokumentację medyczną, ma swój zespół ekspertów, klinicystów, prawników, którzy to oceniają i jeśli rzecznik powie, rzeczywiście naruszono prawo pacjenta i skutkowało to zdarzeniem medycznym niepożądanym, to wypłacał wówczas zadośćuczynienie.
9: Ale kiedy to praktycznie weszło w życie? To kilka lat temu dopiero.
10: Tak, to znaczy na gruncie ustawy wcześniej była mowa o naruszeniach praw pacjentów. Proszę zauważyć, tych obszarów jest dużo i czas koordynacji wprowadzenia tych przepisów wymagał bardzo wielu zmian. To niezależne jest od tego, czy u władzy jest ta opcja polityczna, czy inna. To są procesy reorganizacji instytucji, wdrażania procedur, wyznaczania standardów medycznych. To są konieczności zmian prawa w ogóle.
9: No i ja właśnie mam refleksję, bo jakby troszeczkę pod prąd oczekiwanej odpowiedzi na moje pytanie, co zmieniło się 1 maja, to z punktu widzenia praktycznych konsekwencji prawa, które wchodziło, to musieliśmy trochę czekać. To jest rzecz rozciągnięta w czasie. Czy to oznacza, że są jeszcze uregulowania, których żeśmy nie wprowadzili w życie?
10: Oczywiście, że tak. Bo tak jak powiedziałem na początku, chociażby w zakresie praw pacjentów, to 14 filarów. Czyli Unia mówi, taki jest kierunek. Dostosujcie się. Zawsze na to dostosowanie jest jakiś czas. I my staramy się zmieścić w okienkach tego czasu, żeby w poszczególnych obszarach powprowadzać te regulacje. To jest długi proces. Nie jest tak, że w dniu, w którym wchodzimy do Unii, wszystko działa inaczej. Nie sposób. I jeszcze pojawiają się realizacje różnego rodzaju zadań, które stawiają
9: sobie na wymogi.
10: No, na przykład jesteśmy w tej chwili jeszcze przed połączeniem systemów informatycznych wiedzy o pacjencie. Wdrożyliśmy dokumentację medyczną w postaci elektronicznej. Zbudowaliśmy repozytoria i wiemy, gdzie jest dokument. To znaczy dostajemy do systemu informacji medycznej informacje. W szpitalu w Szczonowie był pacjent, numer PESEL, miał hospitalizację i jego dokumentacja tam się znajduje. Teraz tą informację dzisiaj agregujemy na poziomie kraju. Jest taki zamysł, jest taki kierunek, aby ta informacja była dostępna w innych krajach.
9: Na poziomie Europy.
10: Oczywiście, bo kiedy pani pojedzie do innego kraju europejskiego, no to możliwość skorzystania z tego repozytorium, żeby zratować pani życie.
9: Tracę przytomność na przykład, prawda?
10: Oczywiście.
9: I wtedy w tym kraju to myk, ktoś stuka i widzi, co mi się działo.
10: Dokładnie tak. My staramy się, i to trzeba otwarcie powiedzieć, że my jako Polska bardzo się staramy dostać do tych wymogów, które są postawione. Trzeba też pamiętać, że wiele z nich niestety kosztuje. To znaczy kosztuje to, żeby spełnić standard opieki nad pacjentem. To nie tylko prawa pacjenta, o których rozmawiamy, ale to jest również standard świadczeń. To jest również wprowadzenie standardów klinicznych. Bo skoro leczy się w krajach Unii Europejskiej według takiego standardu, a wiedzę mamy wspólną, proszę zauważyć, mamy nawet wzajemne uznanie wykształcenia zawodów medycznych, czyli ja rozumiem, że chirurg wykształcony w kraju Unii Europejskiej w każdym kraju jest uznany, więc on działa według określonych standardów. Więc wypadałoby, aby wszystkie kraje leczyły według podobnego standardu.
9: Ale że żeby tak nie leczyć, jest.
10: No nie jest, żeby leczyć według podobnego standardu, no to trzeba mieć na to pieniądze. I dzisiaj nawołują często terapeuci i mówią, no na świecie leczy się tak, my nie mamy na to pieniędzy. Procedury za nisko wycenione, brakuje wdrożonych refundacji. My nad tym pracujemy cały czas. To nie jest proces, który wydarzy się z dnia na dzień czy z roku na rok, ale ja tak bardzo obiektywnie widzę tą zmianę pozytywnie. To znaczy widzę, że wiele się zmieniło. Widzę też, że im bardziej się zmienia, tym bardziej rośnie apetyt społeczny na to, żeby to było jeszcze lepsze, a nie jest takie doskonałe. Ale nikt nie cofa się pamięcią do przychodni rejonowych, w których był lekarz ogólny, w środy jeden specjalista, w piątki drugi specjalista, a w zasadzie dostęp do diagnostyki i do badań nie był tak swobodny.
9: Ktoś powie tak, no ale postęp, ogólny rozwój, być może gdybyśmy nie byli w Unii, no też przecież by zmiana nastąpiła, prawda? To zawsze jest taki argument.
10: Tylko że tą zmianą wówczas regulowałby czysto rynek. Bo jakiż byłby obowiązek państwa? Obowiązek państwa byłby taki, żeby zapewnić warunki, czyli powiedzieć, możesz zarejestrować podmiot leczniczy, możesz prowadzić działalność lecznią na określonych przepisach, a dalej ja nie ingeruję, a dzisiaj państwo ingeruje bardzo. Ingeruje nawet w kogoś, kto nie ma umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale jest podmiotem leczniczym, bo on nawet prywatnie za pieniądze musi respektować prawa pacjenta określone w ustawie. Te właśnie unijne.
9: To ja wiem, Może dlatego, że interesuje się bardziej niż ktoś inny, że to nie jest tak, że ja przez przypadek sobie idę do tego lub innego laboratorium, gdy robię wyniki badań. To laboratorium musiało zdać pewien egzamin. Nie każdy może zrobić, mając środki finansowe, założyć na przykład, prawda, jakąś placówkę i już, i tu robię cytologię, a tu robię tomografię, a tu robię to, a tu robię tamto. Czyli można powiedzieć prywatne, tak, są te placówki, ale to nie jest taka, to nie jest tak całkowicie dowolne.
10: Nie jest. Rzeczywiście.
9: Przedtem w zasadzie każdy mógł.
10: No tak, tylko proszę zauważyć,
9: gdy była wolność gospodarcza,
10: przedtem
9: tak?
10: Mogło być tak i mieliśmy takie podejście, że coś, co jest prywatne, jest lepsze niż publiczne. To oznaczałoby, że byłoby to wbrew jednemu z filarów praw pacjentów w Unii Europejskiej, mówiącym o tym, że dostęp powinien być równy bez względu na to, czy ktoś ma zasobny portfel, czy też nie. Więc pewnego standardu trzeba wymagać. No i tu pojawiła się ustawa o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. I to jest zupełnie jakby nowy twór, ma dopiero kilka lat ta ustawa. Na gruncie tej ustawy wprowadzono
9: temu podlega placówka publiczna i niepubliczna.
10: Podlega publiczna i niepubliczna. Aha. I generalnie jest też tak, że na gruncie tej ustawy mamy taki podstawowy poziom jakościowy, tak zwaną autoryzację. To mówiąc wprost, wskazuje, że jeżeli jakaś placówka nie spełnia standardów jakościowych, to ta placówka nie może być finansowana ze środków publicznych. Nie może mieć umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia sprawdza to, czy placówka trzyma standard. A co to znaczy trzyma standard? To oczywiście to, że ma określonych specjalistów w liczbie, w której powinien mieć, w czasie, w godzinach, których powinien mieć. To, że ma odpowiednie procedury, trzyma się standardu, monitoruje, czy nie

0: wymagany od wszystkich. Niezależnie od tego, podmiotom leczniczym na gruncie ustawy o działalności leczniczej narzucono obowiązki i mamy takie rozporządzenie kryterialne, czyli jest powiedziane, jakie kryteria musi spełniać ktoś, nawet prywatny przedsiębiorca, żeby prowadzić działalność leczniczą. I wymienione tam są sprzęty, pomieszczenia, metraż tych pomieszczeń, specjaliści, które mają być. I jeżeli tego nie ma, też nie ma prawa prowadzić działalności leczniczej. Nie jest to swoboda działalności gospodarczej w zakresie działalności leczniczej. To się stało w wyniku realizacji tych zadań, które filary unijne nam dały. To się przekłada dalej też na świadczenia, czyli na to, co najbardziej nas interesuje. No dobra, weszliśmy do Unii, to co ja mam więcej? To co ja mam lepiej? To co ja mam bezpieczniej? Skoro mówimy o bezpieczeństwie, leki. Leki dzisiaj objęte są ścisłym nadzorem państwa. Są specjalne systemy, które monitorują drogę leku od producenta do pacjenta. Każde opakowanie wyprodukowane przez producenta ma specjalny, indywidualny kod i jest cały czas śledzone przez hurtownię, aptekę aż do pacjenta. Dlaczego? Żeby mi nie weszły podróbki. Żebym wiedział na wypadek, gdyby zdarzyło się coś z tym lekiem, nie tak, żebym szybko wiedział, kto ten lek wziął, kto go dostał, w której aptece jeszcze te leki są, żeby je wycofać.
1: Ale to jest wymóg unijny, czy tak, po prostu postawa państwa? Jedno nie, może nie tak zrobić, drugie
0: to
1: nie.
0: To jest wymóg unijny. Unia ma obowiązek dla zachowania szczelności, bezpieczeństwa farmakoterapii. Zresztą to nie jedyna polityka w Unii, bo na przykład mamy politykę ochrony antybiotyków. Tyle się mówiło na temat nadużywania antybiotyków, na temat wyznaczania standardów w antybiotykoterapii. W tych normach, o których teraz mówię, normach bezpieczeństwa i jakości, jest na przykład wprost powiedziane, że zanim rozpocznę terapię antybiotykiem, muszę pobrać materiał na posiew. Nawet jeżeli zastosuję ten antybiotyk przed wynikiem empirycznie, bo potrzebuję, to kiedy przyjdzie ten wynik, to ja zweryfikuję swoją ordynację. Bardzo dużo takich rzeczy w zakresie leków.
1: I taki jest wymóg wobec lekarza?
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście,
1: ale ja mam takie poczucie, że to, że nie zawsze się tak dzieje, mówiąc dokładnie. No to wracam do tego, co mówią przepisy, co
0: pani redaktor,
1: jak życie działa.
0: Pani redaktor, nie zawsze ludzie przechodzą na zielonym świetle. Natomiast prawo jest takie, jest taki obowiązek. W zakresie gospodarki lekami to nie wszystko. My również w zakresie refundacji, dzięki temu, że leki w Unii Europejskiej są tańsze, proszę sobie porównać, na pewno wielu z państwa wyjeżdżało do różnych innych krajów, arabskich, jakichś pozaunijnych, takich, tak? To porównanie cen leków tam i tutaj. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Unia Europejska i ministerstwa w Unii Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia, ustalając poziomy refundacji, dopuszczając do refundacji leki, nawet rejestrując leki, działają już w harmonizacji. Lek zarejestrowany w dowolnym kraju Unii Europejskiej jest jednocześnie zarejestrowany w Polsce i odwrotnie.
1: Ale poziomy refundacji mogą być różne w każdym
0: poziomy refundacji są dość podobne, dość podobne. I tu wyrównano to i powiem więcej. Nawet państwa pracują ze sobą na gruncie ustalania cen urzędowych. Czyli Francja mówi do Polski, ile wynegocjowaliście za dziom docan, a Polska mówi, a wynegocjowaliśmy 5,30. Okej, to my już z tą firmą będziemy tak dalej rozmawiać. To jest główny cel taki, żeby była równa dostępność w myśl tych filarów. Drugi cel jest taki, żeby było równe, żeby było bezpieczeństwo. Kraje między sobą wymieniają się tymi informacjami i pracują w tym zakresie, więc jeśli chodzi o leki, z całą pewnością tak. Dalej, wspomniałem o wykształceniu medyków. Skoro tych medyków mamy, uznajemy, mamy ich wykształconych w dowolnym kraju, oni w dowolnym kraju mogą pracować, no to siłą rzeczy ja nie boję się, jadąc dzisiaj na wakacje z kartą EKUS, kiedy ulegnę wypadkowi, ulegnę nagłemu zachorowaniu, to jestem spokojny, że tam trafię na lekarza, który jest kształcony w myśl tych samych, w tym samym podobnym programie, jak w Polsce. I odwrotnie, kiedy do nas przyjedzie ktoś z Unii, korzysta na podstawie karty EKUS. Jak już mówimy o świadczeniach, co nam Unia dała, no wymiana ta transgraniczna. Wymiana transgraniczna, czyli możliwość skorzystania z leczenia za granicą, czyli w innym kraju, w określonych okolicznościach. No na przykład w takich okolicznościach, że jakiegoś świadczenia u nas się nie wykonuje. Jakiejś procedury się nie wykonuje, jest potrzebna, ale jest ona w koszyku świadczeń gwarantowanych innego kraju, Unii Europejskiej. Mogę skorzystać z finansowania.
1: A dlaczego czasami osoby, całe rodziny z dziećmi, które mają choroby rzadkie, przenoszą się, by tam mieszkać? nie mogą po prostu, mieszkając tu, korzystać z leczenia gdzieś w Holandii czy gdzieś.
0: Przede wszystkim karta EKUS, o którym mówimy, czyli ta taka wymiana
1: to nie
0: bieżąca,
1: jest na stałe leczenie.
0: To są,

0: To nie jest na stałe
1: na przewlekłe leczenie.
0: Tak, to jest na leczenie przewlekłe. Jeżeli się przenoszą, to albo przenoszą się z uwagi na dostępność, bezkolejkowość, małą kolejkę, albo przenoszą się z uwagi na specyfikę sposobu realizacji. To jak powiedziałem, my jeszcze jesteśmy w trakcie harmonizacji. My jeszcze tych standardów nie mamy tak wdrożonych, wszystkich identycznych, jak w innych krajach. I często ten standard odbiega na tyle, że osoby decydują się na to, żeby płacić składkę za granicą i tam korzystać ze świadczeń na warunkach, które w tym kraju Unii są. Natomiast co do zdarzeń nagłych, no to wszystkie zdarzenia nagłe są w miarę wyrównane. My również możemy korzystać ze świadczeń w ramach tego ruchu transgranicznego, no chociażby wtedy, kiedy u nas są zbyt długie kolejki. Tak?
1: I to często słyszeliśmy.
0: Tak. I to się zdarza. Mieliśmy takie sytuacje w czasie właśnie wspomnianej przez panią leczenia zaćmy, kiedy ludzie wyjeżdżali na zabiegi zaćmy, bo u nas była długa kolejka, więc państwo zareagowało, dając bezlimitowe zabiegi zaćmy, co spowodowało, że nie było sensu już wyjeżdżać. Ale mamy na przykład takie świadczenia, których dostępność jest mała. Na przykład w onkologii mamy terapię protonową i na protony, często na leczenie na akceleratorze protonowym, jeżdżą pacjenci do Czech. Tak, bo dostępność u nas akceleratora, z tego co ja wiem, to chyba mamy jeden akcelerator w tej chwili, krakowski, i on ma określone, zawężone refundacje, głównie związane tak, grupami szczególnie potrzebującymi.
1: I to tak bez problemu?
0: To jest tak,
1: to trzeba sobie to mocno wychodzić.
0: Na planowe leczenie trzeba złożyć wniosek do NFZ-u o zgodę na takie leczenie, no bo trzeba pamiętać, że my, jako Polska, zapłacimy za to według stawki naszego koszyka, co może powodować, że w innym kraju ja będę musiał dopłacić. Mhm. Pójdę na jakieś świadczenie. Narodowy Fundusz Zdrowia powie, dobrze, u nas była kolejka, tak. Ja byłem przygotowany, żeby zapłacić za ciebie 100 euro, więc ja 100 euro zapłacę. Przychodzimy w kraju Unii, a tam mówią 150 euro. No to te 50 euro muszę dopłacić, bo to jest ta różnica koszyka. Moje państwo zagwarantowało mi 100.
1: Ale to także istnieje w wypadku mojego na przykład nagłego zachorowania na zapalenie oskrzeli za granicą?
0: Nie, w przypadku nagłego zachorowania to jest już wystandaryzowane. No, zwłaszcza, że to są tego typu świadczenia, że albo są świadczeniami ratującymi życie, albo są świadczeniami takimi bieżącymi, no, infekcji, czegoś takiego, szybkiej reakcji. Więc w świadczeniach zdrowotnych ten obszar również się wyrównuje pomiędzy nami a Unią, i gdybyśmy tak uczciwie sięgnęli pamięcią, co było przed wejściem do Unii. Nie mieliśmy żadnej standaryzacji, polegaliśmy na doświadczeniu, wiedzy, ekspertyzie terapeutów, których mamy bardzo dobrych. Ci terapeuci, oni zdobywali wiedzę i mamy bardzo duży potencjał intelektualny w naszych terapeutach. Mówiąc o terapeutach, mam na myśli pielęgniarki, fizjoterapeutów, lekarzy, wszystkich, którzy leczą. Naprawdę mamy bardzo mądrych, dobrych specjalistów. I oni pobiegli dalej niż możliwości finansowania u nas. I stąd my mamy takie poczucie, no zaraz. No ale na świecie to się robi tak, a u nas fundusz za to nie płaci. Ale na świecie to jest dostępne, a u nas nie. No tak, tylko popatrzmy, jak jest to dostępne w Unii i do czego dostaliśmy przez te lata bycia w Unii i ile zmian weszło i de facto zwiększyliśmy dostępność. Cała reforma lekarza POZ-u, proszę zobaczyć, to nie jest już lekarz rejonowy. Lekarz POZ-u zajmuje się szeroko profilaktyką, mówiliśmy o tym w Prawie bez recepty. Tych programów profilaktycznych jest dużo. Lekarz POZ-u jest wrażliwy, czujny na nowotwory. Lekarz POZ-u konsultuje nas z lekarzem specjalistą. Lekarz POZ-u obsługuje systemy informatyczne, dzięki którym nasza informacja medyczna trafia do innych i on ma koordynatora, który koordynuje nasze choroby przewlekłe. To chociażby w takim prostym zakresie, jak bardzo się zmieniło. Nie muszę iść na rejon, mogę pójść w dowolne miejsce, wybrać sobie tego lekarza POZ-u. Ja już nie wspominam nowinek technologicznych typu teleporada. Co się zmieniło w szpitalu? No w szpitalu kiedyś, na pewno są słuchacze, którzy pamiętają, no to tam pacjent nie miał prawa. Tam pacjent liczył na to, że dostanie. Dzisiaj pacjent ma prawo. On przychodzi dzisiaj na SOR, na izbę przyjęć i on czasem zachowuje się pod wpływem emocji niezbyt miło i jest roszczeniowy. Mówi, ja mam prawo. To jest moje prawo. Ja płacę składkę i ja żądam. Wcześniej tak nie było. Wcześniej raczej pacjent był pokorny, bo wiedział, że jest na łasce i niełasce de facto szpitala, a tak naprawdę lekarza.
1: Uświadomił mi pan tą rozmową, ile się to zmieniło przez ostatnie 22 lata.
0: Zmieniło się bardzo dużo i jeszcze się zmienia. Niestety tempo zmian jest bardzo uzależnione od pieniędzy. Jeżeli byśmy się zakochali, albo gdyby chociażby nam się spodobało to, co nam dała Unia, to powinno nas to zmotywować do przekonania, że my jednak musimy więcej płacić na zdrowie, ponieważ w Unii Europejskiej obywatele płacą więcej.
1: I tą konkluzją zakończymy nasz program mówiący o tym, co nam dała Unia, jeśli idzie o naszą sytuację jako pacjentów. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
0: Również dziękuję, do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

Disco. And it ain't no country club either.

0: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Mimo obaw rolników i sprzeciwu niektórych krajów, unijna umowa z blokiem Mercosur weszła w życie. Polska ma być kierunkiem pierwszej podróży zagranicznej przyszłego premiera Węgier. Z Gdyni do Brazylii przeniesie nas w sobotę wyjątkowy festiwal. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Polscy rolnicy ostrzegają, że umowa z krajami Mercosur może uderzyć w ich konkurencyjność. Roman Kondrów, rolnik z Podkarpacia, mówi, że rolnicy przegrają rywalizację z towarami z Ameryki Południowej.
2: Na nierównych standardach są tam inne herbicydy, pestycydy, jest tam GMO, gdzie u nas jest zakazane w ogóle sianie i sprzedawanie. No.
1: Minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował, że podpisane zostało rozporządzenie wprowadzające zakaz sprowadzania do Polski m.in. z państw Mercosur produktów, które mogą zawierać ślady pestycydów niedozwolonych w Unii Europejskiej. Dodał, że rozwiązanie to ma chronić rolników i konsumentów. W związku z wejściem w życie umowy handlowej między Unią a krajami Mercosuru, przewodniczący Rady Europejskiej i szefowa Komisji Europejskiej rozmawiali z liderami państw bloku. To coś więcej niż umowa handlowa. To partnerstwo odzwierciedlające naszą wspólną wizję świata. Razem nasz głos będzie brzmiał mocniej, napisał po spotkaniu na Platformie X Antonio Costa. Ursula von der Leyen oceniła na X, że umowa to sygnał, że otwartość i partnerstwo przynoszą dobrobyt wszystkim. Umowa handlowa zaczęła obowiązywać tymczasowo do czasu pełnej ratyfikacji. Od piątku w państwach Mercosuru przestały obowiązywać lub obniżone zostały cła, m.in. na samochody, produkty farmaceutyczne, wino, napoje spirytusowe i oliwę z oliwek, a stawki na kolejne produkty obniżane będą stopniowo. Z kolei Unia obniżyła stawki celne dla południowoamerykańskich producentów, m.in. na wołowinę, drób, nabiał, cukier i etanol. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modiora ma być wizyta w Polsce. Jak stwierdził w TOK FM profesor Miklós Mitrovics z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnałem odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Po ostatnich napięciach na tle bezpieczeństwa i wojny w Ukrainie nowy rząd w Budapeszcie chce wrócić do współpracy w regionie.
3: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
1: Eksperci podkreślają też, że bez odbudowy zaufania nie będzie możliwe ożywienie współpracy także w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Wizyta w Polsce ma być pierwszym krokiem w tym kierunku. Z programu Erasmus skorzystało już 260 tysięcy Polek i Polaków. Dzięki studenckiej wymianie Polskę odwiedziło też ponad 200 tysięcy studentów z zagranicy. O europejskiej integracji w praktyce Ben O'Connor.
4: Gdy pytałem polskich studentów o efekty programu, podkreślali przede wszystkim wagę międzykulturowych doświadczeń.
5: Inaczej się podchodzi trochę do studiów w Hiszpanii, we Włoszech, czy nawet jakieś tam kraje skandynawskie, więc daje to na pewno szerszy pogląd na wymianę i doświadczeń, i jakieś poznania nowych kultur, do budowy kontaktów.
4: Jak mówi Sławomir Drelich z Narodowej Agencji Programu Erasmus, integrację pogłębiło wejście w 2014 roku szerszego programu Erasmus+, obejmującego wymianę kadr akademickich.
6: Uczy nas funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Nauczyciele czy wykładowcy, którzy wyjeżdżają na Erasmusa, uczą się nowych metod pracy, nowych technik pracy.
4: Polska do programu Erasmus dołączyła na 6 lat przed wejściem kraju do Unii Europejskiej. Benedykt O'Connor, TOK FM.
1: W majówkę więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu, a pogoda w tym roku zdecydowanie temu sprzyja. Specjaliści radzą jednak, by mimo wyższych temperatur na spacery do lasu zakładać odzież z długim rękawem oraz czapkę, które pomogą uchronić się przed kleszczami. Jak mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, przyda się też pełne obuwie.
7: Chociażby ze względu na obecność żmij. I to nie jest mit, bo mamy w naszym terenie również takie piękne okazy, które teraz podczas spaceru już można też spotkać. Zaczynają wygrzewać się w słońcu, więc gdzieś na kamieniu, na otwartej przestrzeni można taką spotkać. Rekomenduję, żeby patrzeć, gdzie stawiamy stopę i gdzie sięgamy dłonią, jeżeli coś nam upadnie.
1: Żmija zygzakowata jest jedynym żyjącym na wolności jadowitym wężem w Polsce i jest pod częściową ochroną. Według danych NFZ w Polsce dochodzi do kilkuset ukąszeń rocznie, ale śmiertelność jest bardzo niska. Zgony zdarzają się raz na kilkanaście lat i dotyczą niemal wyłącznie osób z silną alergią na jad, dzieci lub osób z chorobami krążenia. warsztaty tańca, opowieści o Brazylii, a na zakończenie dnia potańcówka. W sobotę w Muzeum Emigracji w Gdyni odbędzie się Z Pamięci Festiwal Muzyki Emigrantów Polacy w Brazylii. Do tańca uczestnikom zagrają trzy kapele, zapowiada koordynator wydarzenia Paweł Kowalewski.
8: Są to trzy odrębne kapele grające muzykę polską, białoruską i brazylijską. Jednocześnie jest coś, co łączy te trzy tradycje i co staraliśmy się w jakiś sposób oddać tytułem tego festiwalu, czyli Z Pamięci. Ten tytuł odnosi się m.in. do grania bez użycia zapisu notowego. Jest to główny sposób wykonywania i przekazywania muzyki tradycyjnej.
1: Wstęp na cały dzień festiwalowy jest bezpłatny. Informacje wracają na antenę TOK FM za niecałą godzinę. Najcieplej będzie w ciągu dnia na zachodzie. Słupki rtęci na termometrach pokażą nawet 27 stopni. Około 23 będzie w centrum, a najchłodniej do 16 miejscami na obszarach podgórskich Karpat oraz w rejonie Helu. Dzień przed nami z dużą ilością słońca. Jedynie na południowym wschodzie okresami może pojawiać się więcej chmur. Według prognoz padać w najbliższym czasie nie będzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Audycja Otwarta Kuchnia, wydanie specjalne na majówkę, przy mikrofonie Paulina Nawrocka i grillowy poradnik. Tak jak obiecywałam, wracamy do rozmowy z Pawłem Portojanem, Ormianinem, prawdziwym mistrzem grilla. Godzinę temu rozmawialiśmy o tym, jak mięso zamarynować, by zrobić to dobrze, jakich przypraw i dodatków użyć. Zapraszam teraz na kontynuację tej rozmowy. Jak się zapatrujesz na takie właśnie słodkie dodatki, jak miód czy ketchup, bo to im więcej tego słodkiego w marynacie, tym często potem bardziej się pali.
10: Tak jest, bo miód szybko się karmelizuje, więc to trzeba wyczuć ten moment, żeby to się skarmelizowało, ale nie przepaliło, żeby też odpowiednio mięso już było przygotowane w środku. Więc tu już troszkę większą techniką trzeba władać, żeby dobrze to zrobić, ale nie ma nic przeciwko dodawaniu różnych smaków. Też niektórzy marynują w kiwi czy w ananasie, bo on w kiwi ma jeszcze większy kwas, który rozkłada, tylko długo nie wolno zostawiać, bo wtedy zrobi się pasztet. Baranina na przykład. Baranina super się marynuje w kiwi.
9: Baranina to chyba w ogóle jest takie mięso, którego Polacy się trochę boją, albo źle im się kojarzy.
10: Tak jest, bo Polska od 100 lat ostatnich może mniej troszkę. W Polsce baranina kojarzy się źle, ponieważ w Polsce hodowało się baraninę tylko na mleko, na oscypki i tak dalej, i przez to coraz mniej było ras mięsnych. Więc jeżeli jadło się już barana, który już się nie nadawał, więc on miał dużo lat i po prostu śmierdział, capił. A obecnie jest coraz więcej też różnych ras tych baranów mięsnych w Polsce też dostępnych i ta baranina, polecam baraninę, bo jagnięcina, ona nie ma smaku jako takiego, ale baranina przez cały rok, ona je trawę. Baran ogólnie, on nie je byle czego i wybiera aromatyczne trawy, więc jeżeli taki baran, powiedzmy, który urodził się wiosną, przez całe lato zje tą świeżą trawę, on po tym jak już przestaje jeść mleko, zaczyna jeść trawę świeżą, przez cały rok jedzenia tej trawy, on już samo mięso jest inne jest, ma bogatsze w aromaty i no i jest smaczniejsze przede wszystkim, a poza tym też jest przetłuszczone, a tłuszcz, jak wiemy, jest nośnikiem smaku i idealny jest na grilla, więc kupujcie rocznych baranów. Teraz już ciężko trafić, żeby jakiś baran był stary i który by śmierdział, więc nie bójcie się tego i kupujcie. I kupujcie baraninę, nie jagnięcinę.
9: Jest też mięso mielone, które no Polacy głównie w tym wydaniu grillowym kojarzą na amerykańską modłę, czyli jako burgery. No ale jakby nie patrzeć, cały Półwysep, całe Bałkany, tamte okolice, to jest całe spektrum różnych dań, które właśnie z mięsa mielonego można na grilla zrobić.
10: Tak jest. Zaczynając od pleskawicy, ciewapi, kebabów, lula kebabów różnego rodzaju. To ogrom jest tych dań w każdej miejscowości, nawet robi się po swojemu, w każdej rodzinie robi się po swojemu. Można eksperymentować naprawdę, nie bać się tego. Super pasuje mielone mięso na grilla. łatwiej też smażyć. Więcej można dodać smaków różnych, bo podczas mielenia można dodać czy kolendry, czy przypraw, czy czego chcesz. Ja uwielbiam kolendrę, więc ja wszędzie dodaję kolendrę. Także mielone mięso na grille jak najbardziej. I to każde.
9: I w jakiej formie? Kotleta, czy właśnie jakiegoś takiego szaszłyka? Jak to najlepiej przygotować? I jak dużo wcześniej powinno się na przykład te takie, no nie wiem, choćby kebaby domowe przygotować?
10: No na przykład na Bałkanach dwa dni wcześniej zaczynają już przygotowywać się do tych ciewapi i pleskawicy. Kroją, zostawiają, żeby mięso się ukwasiło. Na Kaukazie robi się to tak, że musisz zmielić, dobrze odbić to mięso, wymieszać, żeby włókna białka puściło i zostawić w lodówce, żeby to też odpoczęło kilka godzin, więc to tutaj już trzeba się przygotować wcześniej, żeby zrobić to dobre mięso na grilla.
9: I jakie mięso najbardziej byś polecał do takich na przykład ciewapcici czy kebabów?
10: Wołowina jest świetna, mieszanka taka tłusta, rozbrat super pasuje na mielone, bo ma dużo różnych mięśni i przetłuszczona jest, każdy mięsień inaczej smakuje, a jak zmielimy, to wszystko się łączy i jest super smak. Baranina jak najbardziej, kurczak, tylko do kurczaka trzeba dodać troszeczkę słoniny, żeby było bardziej soczyste, więc trzeba eksperymentować i nie bać się. Pierwszy raz się nie uda, a później się uda.
9: Mówisz, że ten tłuszcz jest niezbędny tutaj przy tych różnych rodzajach mięsa i to chyba bywa problem z rybami, bo one z natury są trochę chudsze, dużo chudsze niż właśnie mięso. Jak zatem ryby traktować, jeśli chcemy je przyrządzać na grilla? No i czy powinniśmy się wspomagać jakąś folią aluminiową, czy właśnie taką rybę po prostu na ten rusz rzucić? Jak się to robi?
10: W zależności jaka ryba, bo jak weźmiemy dobrego karpia, czy jesiotra, czy pstrąga, oni mają odpowiednio tłuszczu, więc to nie jest suche mięso. Jeżeli bierzemy, nie wiem, te śródziemnomorskie jakieś ryby, dorady, labraksy i tak dalej, to tam też jest wystarczająco tłuszczu, ale super jest zrobić taką też mieszankę z cytryny, z oliwy i smarować podczas grillowania. Technicznie to teraz są różne siatki, w które się wkłada ryby czy krewetki i grilluje się to na siatkach, żeby się nie przykleiło. U nas grilluje się na szpadach, więc czy mięso, czy ryba, ona nie dotyka niczego, tylko te muśnięcie żaru przygotowuje mięso. Więc albo próbujcie na szpadach, bo teraz jest dostęp do tych szpad wszędzie. Na Allegro spokojnie, w internecie można kupić. Więc sposobów jest bardzo dużo. Tylko trzeba eksperymentować, bo to też każdy musi nauczyć się, bo to nie jest tak, że kupisz siatkę i wszystko ci się uda. Tak, wszystko samo się uda. To trzeba praktykować, a żeby praktykować, trzeba próbować, nie bać się. Pierwszy raz się nie uda, drugi raz się uda.
9: To na koniec zapytam jeszcze o ulubione dodatki, czy może takie właśnie na kaukaską modłę, ta zielenina, o której wspominałeś, ale też jakieś jogurtowe sosy. Co tu najlepiej do takiego grilla majówkowego podać?
10: Ogólnie ja uwielbiam łączyć grillowane mięso z grillowanymi warzywami. Nie bardzo lubię różnych dodatków typu ziemniaki, ryż czy kaszy. Już coraz jest więcej warzyw świeżych, dobrej jakości, niedługo pójdą też pomidory, różne sałatki do tego, grillowane papryki super pasują do grillowanego mięsa. Pomidor idealnie pasuje, sosy na bazie pomidorów super pasują, tak jak mówiłem, jogurtowe też sosy, dużo sera solankowego typu feta, to jest super połączenie. Nie ciężkie sery, tak jak parmezan i tak dalej, ale takie solankowe, lekkie sery są świetne.
9: Pozostaje zatem słuchaczom życzyć smacznego.
10: Smacznego życzę i nie bójcie się grillować i spotykacie się coraz częściej przy grillu.
9: To był Paweł Portojan, dziękuję bardzo.
10: Dziękuję.
9: Jeśli mają Państwo jakieś swoje sekrety, triki, pomysły, porady grillowe, to oczywiście z przyjemnością przeczytam. kuchnia@tok.fm. To jest ten adres mailowy, pod którym można do mnie pisać, nie tylko w tym temacie oczywiście. Słyszymy się ponownie w otwartej kuchni po 13 i znów będzie trochę opowieści o roli grilla w kulturze, popkulturze, no i w polskiej transformacji, bo zdecydowanie grill stał się zjawiskiem socjologicznym.
0: To jest powtórka.
11: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
12: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: Paweł Hirsch, witam serdecznie. To jest specjalne wydanie magazynu EKG w związku z 22. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dziś w Tok FM będziemy dużo mówić o polskim członkostwie w Unii z różnych stron, na różne tematy, a w tej chwili w studiu goście pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Jest z nami też pan Tomasz Prusek, prezes Fundacji Przyjazny Kraj.
15: Dzień dobry państwu.
13: I pan Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole, Bank Polska i Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
13: No więc mamy kolejną rocznicę wejścia do Unii Europejskiej. Powiem szczerze i nie wymyśliłem tego, to jest prawda. Ostatnio byłem na spacerze z psem i na osiedlu mam taki sklep spożywczy, który ma swoje zaplecze i na tym zapleczu stał magazynier ze sprzedawcą i byli na papierosie i słyszałem przechodząc, jak jeden do drugiego mówił: ale to już nie jest ta sama Unia, co wtedy, jak żeśmy do niej wchodzili. I to był zarzut z jego strony, jak rozumiem. I mam wrażenie, że po tych 22 latach chyba już przywykliśmy do tego, co jest dookoła i zaczynamy narzekać. I między innymi to jest chyba główny zarzut, prawda? Że nam się Unia zmienia i to 20 lat temu nie o to chodziło.
14: No ale trudno, żeby się nie zmieniała, jeśli rzeczywistość globalna się istotnie zmienia. Oczywiście pewnie trzeba było panów zapytać,
13: o co im chodzi,
14: co tak? Im się nie podoba. Myślę, że każdy z nas na swojej liście tego, co się nie podoba, coś ma. Natomiast na tej naszej liście związanej z Unią Europejską jest też ogromna liczba rzeczy, które są pozytywne.
13: Ich jest
14: no
13: więcej.
14: Popatrzmy na Polskę, popatrzmy na naszą infrastrukturę, popatrzmy, gdzie jesteśmy te 22 lata od wstąpienia do Unii Europejskiej. Ja wiem, że głównie w momencie, kiedy na początku rozmawialiśmy o tym i debatowaliśmy o tym, czy wejść do Unii Europejskiej, a szczególnie przed referendum w 2023 roku, i takim głównym argumentem było to, że no, tam są pieniądze i te pieniądze pozwolą nam się rozwijać. Natomiast cały czas myślę, że większość ekonomistów mówi, że pieniądze, myślę o środkach unijnych, środkach europejskich, pieniądze, okej, są
13: wszystko
14: ważne, one pozwoliły nam dokonać naprawdę bardzo poważnej transformacji, ale no, to, co jest ogromną wartością dodaną, to jest oczywiście wspólny rynek i, uwaga, umiejętność korzystania z tego, co oznacza i co daje wspólny rynek, to jest także umiejętność, jeśli już wrócę na chwilę do pieniędzy, umiejętność ich wydatkowania. Pan wspomniał anegdotycznie o tych dwóch panach na zapleczu sklepu. A ja gdzieś przeczytałam taką informację, którą zamieściła w przestrzeni publicznej dziennikarka słowacka, która przejeżdżała granicę polsko-słowacką i powiedziała, że są kompletnie różne światy. To znaczy to, jak żeśmy wykorzystali nasze środki unijne, właśnie chociażby do transformacji naszych dróg, To jest wielka wartość dodana. Nie da się rozwijać, jeśli nie ma się tej infrastruktury rozbudowanej. I okazuje się, że Słowacy, którzy, akurat to biorę pod uwagę ten przykład, Słowacy, którzy no przecież też dostawali swoje środki, to niemało, europejskie, nie potrafili ich tak wykorzystać, jak my potrafiliśmy wykorzystać.
13: Albo na coś innego to może ewentualnie wydali. Ale rzeczywiście tych pieniędzy mieliśmy sporo i wydaliśmy na wiele różnych rzeczy. Na wodociągi na przykład poszło sporo na początek, nie? Na polską wieś, przecież rolnicy.
15: Warto podkreślić, kto jest tak naprawdę największym beneficjentem wejścia Polski do Unii.
13: Pan ma to policzone.
15: I dwa lata temu przy okazji 20-lecia wejścia Polski do Unii Fundacja Przyjazny Kraj, którą kieruje, opublikowała raport bilans 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Bilans korzyści. Z tego raportu jednoznacznie wynikało, że największymi beneficjentami są rolnicy. Czyli ci, którzy od lat mają do Unii w dużej części pretensje. Skok, można powiedzieć, technologiczny oraz skok, jeśli chodzi o wzrost zamożności gospodarstw wiejskich w ciągu ostatnich 22 lat, to jest coś absolutnie niesamowitego.
13: A tu nie było trochę takiego tak zwanego efektu bazy, że to byli najubożsi w Polsce, więc oni siłą rzeczy...
15: Byli ubożsi, natomiast otrzymali tak ogromne pieniądze ze strony Unii Europejskiej. Z grubsza 1/3 dochodów gospodarstw rolnych w Polsce jest powiązana ze środkami unijnymi, z dotacjami bezpośrednimi. Bardzo mocno wzrosła zamożność gospodarstw domowych, wiejskich, jeśli chodzi o poziom wyposażenia na przykład sprzęt AGD. Bardzo mocno wzrosły dochody również. Zatem polskie rolnictwo korzystające od tym, o czym powiedziała pani profesor, ze wspólnego rynku unijnego, bo tak naprawdę eksport rolno-spożywczy to jest wielkie koło zamachowe całej polskiej gospodarki, trzeba sobie to wyraźnie powiedzieć. Rolnicy lokują na wspólnym rynku europejskim ogromne ilości towarów i są tego dużymi beneficjentami. Kiedy dwa lata temu opublikowaliśmy ten raport w Gazecie Wyborczej, Witold Gadomski podsumował go takim tytułem, uważam, bardzo trafnym. Wejście Polski do Unii Europejskiej jak drugi chrzest Polski. Dodajmy chrzest oczywiście gospodarczy.
13: No tak, tylko że minęło 20 lat i pewnie już o tym nie myślimy tak na co dzień, prawda? Bo znaczy fakty są jednoznaczne oczywiście, że to się opłacało, ale po 20 latach pewnie już mało kto na to zwraca uwagę i ludzi nachodzi ochota, żeby sobie ponarzekać. Z punktu widzenia ekonomicznego można zadawać sobie pytanie, czy to na pewno jest kwestia Unii Europejskiej. Może jakbyśmy byli poza Unią Europejską, to też byśmy mieli taki sam rozwój.
16: Znaczy, wróćmy, panie redaktorze, do tego, co pan podsłuchał tam, tak, w tym sklepie, dobrze?
13: Otóż ciekawe rzeczy to były.
16: Wydaje mi się, że problem, do tego też nawiązuje pańskie pytanie, problem polega na tym, że my mamy zawsze w takiej sytuacji kłopot ze zbudowaniem scenariusza kontrfaktycznego.
13: No właśnie.
16: Znaczy, co by było,
13: bo on nie istnieje, tak?
16: No, nie istnieje, aczkolwiek przy pewnych założeniach można próbować go budować. I tym się akurat naukowcy zajmowali. W Polsce jest kilka opracowań, z których wynika, że ta różnica w PKB na mieszkańca dzisiaj, gdybyśmy byli poza Unią, no to tam widziałem różne szacunki, ale powiedzmy, że to jest kilkadziesiąt procent mniej. Tak? No to jest bardzo znacząca zmiana. Tylko obawiam się, że jeżeli wejdziemy w dyskusję o scenariuszach kontrfaktycznych, czyli pan by podszedł do tych panów, których tam pan podsłuchał, tak, mimowolnie oczywiście, to by pan nie przekonał. To znaczy, powiedział pan, ale panowie, no ale wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy w tym 2004 roku nie weszli.
13: No bo to trudno sobie wyobrazić.
16: Ile by wynosiły wasze wynagrodzenia dzisiaj i to jeszcze musielibyśmy je przeliczyć w ujęciu realnym, znaczy ile oni za te wynagrodzenia mogliby nabyć dzisiaj versus sytuacja, w której jesteśmy w Unii Europejskiej.
13: Możliwe, że w ogóle by tego sklepu nie było wtedy, bo możliwe, nie byłoby aż tylu towarów na polskim rynku. Ale sklepów trochę, też byłoby mniej pewnie.
16: Trochę liczb ilustrujących po pierwsze to, o czym pan Tomasz mówił, czyli ten eksport produktów rolno-spożywczych, bo akurat go wyciągnąłem jeszcze przed naszym spotkaniem, 58 miliardów euro roczny eksport. Tak.
13: Ja mam w ogóle dane łącznie o eksporcie, że w 2004 roku to było 60 miliardów euro, w 2024 383 miliardy.
16: Ale to jeszcze nie wszystko,
13: 6 razy więcej.
16: Bo jest jeszcze nadwyżka w tym bilansie handlowym produktów rolno-spożywczych i ona wynosi w Polsce w tej chwili ponad 2% PKB, to jest druga nadwyżka w Unii Europejskiej, a sprawdziłem w 2004 roku, to było mniej więcej 0, tam 0,2, więc ewidentnie przesunęliśmy się tutaj. Natomiast ten scenariusz kontrfaktyczny jest, on jest kluczowy, bo on organizuje trochę myślenie, trochę dyskusję. To dotyczy różnych skutków różnych polityk gospodarczych. Wejście do Unii Europejskiej jest efektem jakiejś polityki. Także gdzie bylibyśmy, gdyby nas dzisiaj nie było w Unii Europejskiej? Ale uwaga, przecież my musimy zrobić jeszcze tutaj pewną nakładkę związaną z ryzykiem geopolitycznym. Jak wyglądałoby ryzyko geopolityczne, dotykające czy oddziałujące na polską gospodarkę w sytuacji, w której bylibyśmy dzisiaj poza Unią, państwem buforowym de facto, biorąc pod uwagę to, co dzieje się w Ukrainie. Więc jakby to wpływało na percepcję ryzyka, jakby to wpływało na skłonność inwestorów do inwestowania w Polsce. Więc
13: źle by wpływało.
16: Więc mi się wydaje, że zadanie, jeżeli ktoś sobie stawia takie zadanie, żeby wykazać, że wejście Polski do Unii Europejskiej było niekorzystne, to jest zadanie karkołomne. Moim zdaniem tego się po prostu nie da wykazać.
13: Nie, no, ale właśnie to ci ludzie, co tam gadali, oni właśnie nie mówili, że źle, że weszliśmy, tylko że to już nie to samo, co kiedyś.
16: No nie to samo, bo teraz się sytuacja globalna zmieniła, no to jest oczywiste.
13: Że jest gorzej, ale wydaje mi się, że jak patrzymy na te argumenty przeciw, które padają w przestrzeni publicznej, to są dwa główne. Jeden główny argument to jest ETS, który nam niszczy po prostu gospodarkę przez wysokie koszty energetyki, a drugi to jest biurokracja unijna, która też nam niszczy konkurencyjność gospodarki. I tu jest coś na rzeczy, czy to są jakieś zupełnie...
16: Na pewno jesteśmy, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, Unia Europejska chciała być trochę liderem tej zmiany, co oczywiście tworzyło dodatkowe koszty dla firm. Ograniczało też w jakimś sensie dochody, konsumpcję, to jest oczywiste.
13: No tak, ale z drugiej strony te koszty firm miały być dochodem państwa wydawanym na to, żebyśmy szybciej szli w stronę tańszej energii, a nie droższej.
16: Ja mi się wydaje, że jeżeli chodzi, bo teraz pan redaktor na początku powiedział, że pewnie każdy z nas by znalazł coś takiego, co się Unii Europejskiej nie podoba. To jest akurat coś, co mi się nie podoba. Nie ten ETS, tylko to, na ile elastycznie Unia Europejska reaguje na zmieniającą się sytuację. Wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o transformację energetyczną, mogłaby reagować szybciej. Mhm. Także ten element na pewno trzeba wziąć pod uwagę, no ale z drugiej strony rozmawiamy trochę z tymi panami tak korespondencyjnie, prawda? Też nie wiemy, a propos 2004 rok, no my byliśmy w ogóle w zupełnie innej sytuacji na rynku pracy.
13: No tak, prawie 20% bezrobocia.
16: I teraz jest pytanie, jakie byłoby prawdopodobieństwo utraty pracy w przypadku tych panów wtedy i dzisiaj? Myślę, że wtedy ono było większe z definicji.
13: Możliwe, że oni wtedy jeszcze do szkoły chodzili.
16: Także o tym pamiętajmy.
14: Ja myślę, świetne to zagajenie pana początkowe, nazwijmy to anegdotyczne, o tych dwóch panach rozmawiających o naszej obecności w Unii Europejskiej, ale jeśli ludzie tak rozmawiają, to znaczy, że czują się bezpieczni. A dzięki czemu czują się bezpieczni? No właśnie dzięki temu, że absolutnie dobrostan nasz jest znacznie większy, i to jest efekt naszej przynależności do Unii Europejskiej, korzystania z tego, co Unia Europejska daje. To jest bezpieczeństwo rozumiane także w kategoriach militarnych, czyli czujemy, tak, że nie jesteśmy sami, Kuba o tym trochę przed chwilą mówił, więc nie brałabym tego jako takiego narzekania, to wyjdźmy z Unii Europejskiej, no bo to już nie jest ta Unia, o której marzyliśmy, jeśli w ogóle marzyliśmy. Myślę o tych panach, to nie jest ta Unia, o której marzyliśmy, to jest inna Unia. Jest absolutnie tak, jak powiedziałam na początku, jest to kompletnie inna Unia i to jest zrozumiałe. Natomiast oczywiście Unia ma swoje słabości, jeśli mielibyśmy je wskazywać. To jest jednak 27 państw. Każdy z państw ma gdzieś w jakichś obszarach swoje interesy, dlatego że każda gospodarka jest inna, ma swoją strukturę, a więc też swoje potrzeby. W związku z tym wypracowywanie wspólnych stanowisk i wypracowywanie wspólnych rozwiązań niestety trwa. Oczywiście chcielibyśmy, żeby to trwało znacznie krócej, szczególnie teraz w tej geopolitycznej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. I tu wcale nie myślę tylko i wyłącznie o sytuacji za naszą wschodnią granicą, ale znacznie szerzej i także w kontekście Stanów Zjednoczonych. Więc, ale ja myślę, że to te doświadczenia globalne, które nas dotykają, spowodują, że może jednak Unia zacznie lepiej się dogadywać. Jeśli może, bo tak na bardzo helikopter view poziomie rozmawiamy, ale ja przez wiele lat przygotowałam co roku takie badania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wyłączając duże, czyli tych firm, które zatrudniają do 249 pracowników. I sięgnęłam sobie do badania z 2012 roku, czyli już byliśmy parę lat w Unii, gdzie zapytałam przedsiębiorców, jakie widzą szanse już po tych paru latach, jakie widzą zagrożenia. Szanse, absolutnie wspólny rynek, tak? Znaczy to, że możemy sprzedawać swoje towary i usługi na takich samych zasadach, jak wszyscy inni w Unii Europejskiej.
13: Pani Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, pan Tomasz Prusek, pan Jakub Borowski to nasi goście w studiu. Była mowa przed serwisem o tym, że główna korzyść dla polskich firm to to, że jest wspólny rynek, tak? A co oni mówili o tym, jak
14: o zagrożeniach.
13: Jest?
14: No właśnie. I to jest ciekawe, bo wzrost konkurencji na polskim rynku, natomiast dwa pozostałe zagrożenia z tej top listy były związane z pracownikami, ale przedsiębiorcy mówili o tym, że obawiają się, że pracownicy będą uciekać. To był jeszcze ten okres, kiedy Polacy wyjeżdżali do krajów Unii Europejskiej do pracy, ale skala była naprawdę, jeśli chodzi o to zagrożenie, postrzegana dosyć słabo, bo tylko 26% mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mówiło o tym, że uważają, że to może być, że to może, nie jest, tylko może być zagrożenie.
13: No tak, potem jeszcze demografia doszła, prawda, jeśli chodzi o rynek pracy i teraz to już troszeczkę inaczej
14: no,
13: wygląda.
14: No, rynek pracy wygląda w tej chwili zupełnie inaczej, nawet ostatnie dane Eurostatu mówią bardzo wyraźnie, że odsetek osób aktywnych zawodowo pracujących jest wyższy niż średnia w Polsce, niż średnia w Unii Europejskiej.
13: To prawda, to prawda. Pan Tomasz Prusek.
15: Ja bym dla tych dwóch panów spod sklepu miał
13: nie wiedziałem, taką, że tak długo pociągniemy
15: taką wiadomość, że naprawdę trzeba spojrzeć obiektywnie na Polskę, czasem oczami tych, którzy do nas przyjeżdżają z zagranicy. Są pod ogromnym wrażeniem poziomu gospodarczego Polski, infrastruktury, a także, uwaga, dostępności pracy, o czym mówiła pani profesor
16: Krzysztof. Panie Tomaszu, to jeszcze nie musi tych panów przekonać.
15: Nie musi ich jeszcze przekonać. Natomiast używając może bardziej zrozumiałego dla nich porównania futbolowego, powiedziałbym, że ten mecz wygrywamy 3-1.
13: Te trzy to co?
15: Za każde jedno euro, które przez ostatnie 20

0: flirt z tym wyjściem, tak? To znaczy i mamy już eksperyment, to jest eksperyment węgierski. My przez ostatnie 3 lata mogliśmy obserwować, jak to może wyglądać. 3 lata stagnacji na Węgrzech, PKB płasko, przestali doganiać kraje rozwinięte, w szczególności średnią unijną. Nie brali środków unijnych, no bo taki był wybór polityczny, tak. Ale gdybyśmy wyszli z Unii, no to ich nie będziemy brać. Ale tam się jeszcze inne rzeczy dzieją ciekawe w nawiązaniu do tego, o czym pani doktor mówiła, no bo pani doktor ma też tę perspektywę przedsiębiorstw. Otóż no Viktor Orbán w takiej sytuacji doszedł do wniosku, no tak, no jakoś muszę dynamizować ten wzrost, nie mam tych środków unijnych, a jedną nogą jestem poza Unią Europejską, no to przyciągajmy te inwestycje zagraniczne, przyciągajmy je, no cały czas niech tam się te fabryki otwierają i tak dalej, czy chińskie, czy niemieckie. A kapitał jest trochę odporny na politykę, nie ma takiej wrażliwości, w związku z tym no, liczy koszty, przychody, czy to się opłaca. No i ja miałem okazję być w Budapeszcie przed wyborami, rozmawiałem z wieloma ekonomistami i tam się zaczęła wyłaniać taka perspektywa, która jest już dość, znaczy ocena, która jest już dość powszechna dla różnych środowisk, w tym związanych z Fideszem, to znaczy z partią, która przegrała wybory. Mianowicie oni zaczęli mieć takie poczucie, że jak wchodzą te duże globalne firmy na te lokalne rynki, wysysają z tego rynku pracy pracowników, niezwykle utrudniając rozwój krajowych firm, małych, średnich firm. I oni się w pewnym momencie zorientowali, że to jest taki model rozwoju, który oczywiście można kontynuować, czyli opierać ten model rozwoju cały czas na napływie kapitału zagranicznego, dywersyfikować go jeszcze, ale będzie trudniej krajowym firmom rosnąć. Tym bardziej, że ten rynek jest stosunkowo mały. Więc to jest taki dodatkowy argument na rzecz tego, jakby takie wyjście trochę idąc w ślad za tym, tak. Co ci panowie jakby mówili, no byli niezadowoleni, no to co można zrobić? No to można spróbować wyjść, tak? No to Węgry moim zdaniem pokazały, co się wydarza już na samym początku, nie mówiąc już o sytuacji, w której by wyszły.
1: Tak, tak. I ja mam też taką obserwację kolejną, też może będzie funkcjonować jako anegdota, ale trochę inna, co mogłoby ich przekonać, ponieważ w ubiegłym roku byłem na wakacjach w Czarnogórze i byłem samochodem tam. I to jest państwo, które chce wejść do Unii, ale jeszcze nie weszło. I to jest wspaniały przykład państwa, w którym tak strasznie brakuje kapitału jakiegokolwiek, że ten kapitał widać tylko tam, gdzie jest jakaś największa stopa zwrotu, czyli się wspaniale rozwijają hotele. To jest zresztą najczęściej kapitał rosyjski swoją drogą na wybrzeżu, bo z tego są pieniądze. Ale do tych hoteli nie ma chodników na przykład, bo to już musiałoby państwo sfinansować, a nie ma z czego, tak? I nie ma funduszy unijnych, więc to jest w ogóle państwo w ogóle chyba bez transportu publicznego, między największymi miastami troszeczkę. I to jest najczęściej ten transport też nie do końca publiczny, tylko prywatny. Natomiast jak wyjeżdżałem stamtąd, z tej Czarnogóry, do Bośni, przejście graniczne czarnogórsko-bośniackie, to stałem na tym przejściu 2,5 godziny. Odcinek 900 metrów mi w samochodzie pokazywał ta mapa, że mam 900 metrów do przekroczenia granicy, stałem niecały kilometr 2,5 godziny. I tam nie było żadnego strajku ani nic, tylko tak funkcjonuje to przejście graniczne. I stałem tam 2 godziny i sobie myślałem przez cały czas, Boże, jaka ta Unia Europejska jest wspaniała. Absolutnie. I nikt o tym nie myśli chyba już dzisiaj, przejeżdżając z Polski do Niemiec czy do Czech, nie?
2: Bo to już się stało naturalne. No. Ale to jeśli mamy dokładać kolejne elementy, to wydaje mi się, że warto powiedzieć o tak naprawdę otwarciu rynku edukacyjnego dla polskich młodych ludzi.
1: No właściwie, i rynku pracy też. Mówiła pani o tym, tak, że oczywiście. Przedsiębiorcy się bali, że pracownicy uciekną. No to też jest wspaniały plus moim zdaniem, że tak dużo ludzi mogło sobie pojechać do pracy do Anglii, jak jeszcze Wielka Brytania była w Unii, czy no tam do Holandii.
2: Jeszcze ciągle tam jakaś część
1: czy do Irlandii,
2: jest.
1: Prawda?
2: Proszę zobaczyć, właściwie my mamy taką sytuację, że każdy student, który tylko chce, może wyjechać na pół roku albo na rok, kształcić się w jakimkolwiek uniwersytecie w krajach Unii Europejskiej.
3: Nie płacąc za to.
2: Nie płacąc za to. To jest wielka wartość dodana nie tylko w postaci wiedzy, którą tam może pozyskać, ale z punktu widzenia przyszłości i rozwoju Polski, to jest nabieranie doświadczenia, tworzenie relacji, które mogą później przekształcić się w relacje biznesowe. Tych wartości dodanych, wynikających z naszego członkostwa w Unii Europejskiej jest naprawdę, czego nie dotkniemy, jest naprawdę bardzo dużo.
1: Tak. Są takie trudno policzalne czasami, prawda?
3: Profesor Borowski bardzo

0: ciekawy przykład podał węgierski.
1: Doktor, mimo wszystko.
0: Podał przykład węgierski, który jest przykładem tego, co się nie wydarzyło, czyli Węgry nie wyszły z Unii Europejskiej, ale popatrzmy na to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Czy Brytyjczycy są szczęśliwi z tego powodu, że opuścili Unię? No dzisiaj badania wskazują na to, że nie. Miał być cud. To miałoby być panaceum na wszelkie problemy od służby zdrowia przez rynek pracy, etc. A Brytyjczycy naprawdę mają ogromne problemy gospodarcze. Zatem to demonizowanie Unii Europejskiej jest bardzo nie na miejscu. A jeszcze nawiązując do przykładu węgierskiego, Fundacja Przyjazny Kraj publikowała przed wyborami na Węgrzech taki raport razem ze spoddatą Koniec Orbanomiki, lekcje z węgierskiej stagnacji dla Polski. I w tym raporcie wykazujemy, że droga, którą poszły Węgry, pamiętajmy, że Węgry były 20 lat temu dla nas przykładem. To był kraj, który był pokazywany jako ten, który był kiedyś demoludem, ale miał tą gospodarkę, socjalizm z ludzką twarzą, tak zwany.
1: Większy zakres w ogóle sektora prywatnego.
0: Dokładnie, więc był pokazywany Węgry jako przykład dla nas. Po 20 latach, 30 role się odwróciły. Dzisiaj to my jesteśmy dla nich przykładem. Ale co na Węgrzech z naszego raportu wynikało takiego niezwykle interesującego, także dla Polski? Poparcie dla wprowadzenia euro na Węgrzech pod koniec kadencji Orbana to było 75%. Węgrzy mieli tak dosyć swojej waluty, mieli tak dosyć sytuacji gospodarczej, którą mieli w kraju, który chciał, czy myślał o tym, żeby wyjść z Unii Europejskiej, że przyjęliby euro w zasadzie, można powiedzieć, w ciemno.
2: No i Węgry teraz deklarują, że zamierzają w 2030 roku być gotowi.
0: I wkrótce może być tak, że ten klub ekskluzywny państw
3: będzie się składał tylko z Polski?
0: Będzie się składał tylko z Polski.
2: Ja już zauważyłem, że to będzie Polska i trzy korony. Szwedzka, duńska i czeska.
1: Ale ja bym chciał jeszcze dotknąć tego tematu tych, powiedzmy sobie, zagrożeń i tego, jak to jest postrzegane. I skupiłbym się na młodych ludziach, bo ci młodzi ludzie, którzy jeżdżą na Erasmusa, studenci, no to powiedzmy sobie, pewnie ich nie trzeba przekonywać specjalnie, że warto w tej Unii Europejskiej pozostać.
3: Oj, zdziwiłbyś się.
1: No okej, okay, dobrze. Mamy pewnie różne doświadczenia, ale jest sporo młodych osób, które się już rzeczywiście, bo była o tym mowa tutaj wielokrotnie dzisiaj, przyzwyczaiły do tego, co mamy. Jakżeśmy się przyzwyczaili.
2: A ci młodzi to nawet nie pamiętają, jak było wcześniej.
1: Tak, pamiętam. To zaczynam się zastanawiać, a może powinniśmy wyjść z tej Unii. No więc ja dam taki prosty przykład, żeby tak trochę tych młodych postraszyć, bo to...
2: Mhm. No bo to wychodzenie na zasadzie, że będzie tak samo, jak jest, a nie będziemy obarczeni dodatkowo tym, co nas obarcza w związku z Unią.
1: Tak? Wyjście Polski z Unii Europejskiej, zwłaszcza przy tej ścieżce długu publicznego, którą mamy w tej chwili, oznacza znacząco niższy rating dla Polski, oznacza znacząco słabszy kurs złotego.
2: Czyli kryzys finansowy.
1: Nie, kryzys to tam, nie straszmy, ale słabszy kurs złotego, wyższe stopy procentowe i mniej dostępne kredyty mieszkaniowe. Niech, w związku z tym, że one będą droższe, w związku z tym młodzi ludzie naprawdę niech to przemyślą.
2: Doktor Borowski nie straszył.
0: To ja jeszcze postraszę bardziej niż doktor Borowski, ponieważ kiedy popatrzymy na to, jakie koszty długu ponosi Polska. Fundacja Przyjazny Kraj zajmuje się również długiem publicznym i prowadzimy co roku badania na ten temat. W tej chwili rentowności obligacji dziesięcioletnich, czyli mówiąc w dużym skrócie, to jaka jest cena polskiego długu, ile płacimy za ten dług, wynoszą 5,6%. W Europie drożej mają tylko Węgrzy, ale już i Rumuni. Mhm. Cała reszta, proszę państwa, pożycza taniej. Ktoś powie, no ale Grecja. Szanowni państwo, Grecja ma dług poniżej 4% teraz.
2: Rentowność, tak.
0: Rentowność. Grecja, która w zeszłym roku miała nadwyżkę budżetową 12 miliardów złotych, to nie jest już ta sama Grecja sprzed 15 lat, kiedy był tam kryzys. Zatem gdybyśmy zdecydowali się na opuszczenie Unii, to dla nas, biorąc pod uwagę dług publiczny, który mamy, to byłaby po prostu finansowa katastrofa, która miałaby skutki nie na lata, tylko na dziesięciolecia.
2: No tak, chociaż bo też nie chciałbym, żeby to nam się zamieniło w rozmowę o polexicie, bo mam wrażenie, że chyba jednak mimo wszystko jesteśmy bardzo daleko polexitu, jeśli chodzi o nastroje społeczne. Jednak większość Polaków cały czas docenia to, że jesteśmy
1: w Unii Europejskiej. Ale warto uzmysłowić sobie te mechanizmy, bo one nam umykają. Tak? Znaczy, jest sporo osób, które tak lekko się wypowiadają, a tu trzeba...
2: To byłyby konsekwencje, tak, oczywiście. Natomiast, bo musimy już kończyć, na koniec króciutko bym poprosił, jaki jest największy plus? Jedną rzecz, gdyby wskazać. Tego, że jesteśmy w Unii.
3: Powtórzę, wspólny rynek, absolutnie.
2: Znaczy, czyli to, że możemy handlować.
3: To, że możemy handlować
2: bez cła,
3: i widać.
2: Tak, bez cła, bo
3: tak
2: wspólny,
3: jest.
2: To znaczy, że nie ma
3: barier. Jest swoboda przepływu towarów. Oprócz tego, że nie ma cła, to nie ma mnóstwa innych regulacji. Mamy wspólne regulacje, które powodują, że tak naprawdę przedsiębiorstwa polskie mogą działać, mogą sprzedawać na podstawie takich samych warunków w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Nie ma tych kosztów, które trzeba było ponosić, już nie mówię nawet o cłach, tylko o tych kosztów, które trzeba było ponosić, żeby rozpoznać, jakie warunki moje produkty muszą spełnić, żeby na ten rynek trafić. A więc jesteśmy dzięki temu zdecydowanie bardziej konkurencyjni.
1: To jak króciutko, infrastruktura, tak. To oczywiście, tu nie ma sporu. Natomiast podniesienie jakości infrastruktury, to nie tylko chodzi o naszą wygodę. Ja reprezentuję to pokolenie, które jeździło jeszcze nad morze 10 godzin samochodem, prawda? Ale samo podniesienie jakości infrastruktury oddziałuje w kierunku wzrostu wydajności, łącznej wydajności czynników produkcji, w szczególności firm, które z tej infrastruktury korzystają, a to jest dobrobyt.
0: Aby się nie powtarzać, swobodny przepływ osób, mimo tych wszystkich utrudnień, które mamy w związku z kryzysem migracyjnym na niektórych granicach europejskich, to jest taki przekaz dla młodych ludzi, którym bardzo często wydaje się, że po Unii Europejskiej można było od zawsze podróżować z dowodem osobistym i bardzo szybko przekraczać granice. Mhm. Tak nie było. Było kiedyś kompletnie inaczej.
2: Pan Tomasz Prusek, prezes Fundacji Przyjazny Kraj, pan dr Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska i pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich.
3: Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
4: To jest powtórka.

0: Pierwsze radio informacyjne.
1: Sadownicy liczą straty po nocnych przymrozkach, jakie w ostatnich dniach nawiedziły m.in. Lubelszczyznę. Pogoda w majówkę sprzyja aktywności, a służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa. Dobro, empatia i wzajemna życzliwość tematem nowego pokazu w warszawskim multimedialnym parku Fontann. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wystąpimy do Komisji Europejskiej o wsparcie dla sadowników, którzy ponieśli straty w związku z przymrozkami, zapowiada minister rolnictwa. W części gospodarstw, m.in. na Lubelszczyźnie, straty są stuprocentowe. Nie będzie wiśni, śliwek, porzeczek. Wszystko wymarzło. Jak mówi jeden z sadowników, Marcin Gazda, potrzebny jest odgórny system ubezpieczeń, ale też nowości technologiczne.
2: Czyli straszacze, które zapobiegają przymrozkom, zapobiegają suszy, siatki gradowe, które zapobiegają gradom. Dzisiaj się spotykamy, omawiamy temat przymrozków. Gdzieś za chwilę będzie sezon burzowy, będziemy się spotykać, omawiać temat gradu. Lepiej jest zapobiegać, jak później do tego dopłacać.
1: Jak mówi wicewojewoda lubelski Andrzej Maj, od poniedziałku w teren ruszą gminne komisje, które mają oszacować straty poniesione w sadach przez rolników. Na podstawie ich ustaleń będzie wiadomo, jaka pomoc jest potrzebna.
3: Będziemy szybko, administracyjnie szacować te straty, żeby jak najszybciej sformułować wniosek do Komisji Europejskiej, bo liczymy tam na te pieniądze z tej rezerwy, do której będziemy dokładać nasze pieniądze, które są w dyspozycji ministra rolnictwa. Przypomnę, że w komisji jest przedstawiciel Izby Rolniczej, czyli rolników, przedstawiciel samorządu, delegowany przez pana wójta i przedstawiciel ośrodka doradztwa rolniczego.
1: To już kolejny rok z ogromnymi stratami w sadownictwie. Przed rokiem było podobnie, a Komisja Europejska wsparła wtedy Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Rekord absencji chorobowej w Polsce. W ubiegłym roku Polacy spędzili na L4 dokładnie 290,5 miliona dni. Wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To więcej niż rok wcześniej i aż o 8 milionów dni więcej niż 4 lata temu. Zwolnienie dostał statystycznie co drugi ubezpieczony, a średnio trwało ono 11 dni. Wylicza Wojciech Dyląg z rzeszowskiego oddziału ZUS.
4: To ogromna liczba, ale jeśli ją przełożymy na lata, to wychodzi, że w ubiegłym roku łącznie spędziliśmy na zwolnieniu lekarskim 795 tysięcy lat.
1: Eksperci podkreślają, że coraz częściej bierzemy krótkie zwolnienia, a jak wynika z danych, najczęściej mamy problemy z kręgosłupem i układem ruchu. Jednocześnie w statystykach widać, że problem przeciążenia pracą i stresu wyraźnie rośnie. W majówkę chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu, a tegoroczna pogoda zdecydowanie temu sprzyja. Co widać na ulicach? Często wybieramy rower czy popularną w ostatnich latach hulajnogę elektryczną. Policjanci apelują jednak, by z takich aktywności korzystać z głową, a najlepiej w kasku. Agnieszka Wynarska.
5: W ubiegłym roku spadła liczba wypadków na rowerach, za to drastycznie, bo aż o 54% wzrosła liczba wypadków na hulajnogach elektrycznych. Co czwarty spowodowało dzieci w wieku 7-14 lat, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
6: Jest to pojazd, który jest bardzo podatny na wszelkie nierówności w jezdni, na kolejne, na dziury, na krężniki. Jeżeli takimi małymi kółkami wjedziemy na jakąś nierówność, bardzo łatwo na takiej hulajnodze się przewrócić, o wiele łatwiej niż na rowerze. Jeżeli to będzie połączone z nadmierną prędkością, wówczas naprawdę może dojść do tragicznego w skutkach zdarzenia.
5: Hulajnogą elektryczną można jechać maksymalnie 20 km na godzinę. Po zaostrzeniu przepisów trzeba mieć co najmniej 13 lat, kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Od 3 czerwca do 16 roku życia obowiązkowy będzie także kask. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
1: Minął termin ultimatum, jakie Polski Komitet Olimpijski postawił giełdzie z kryptowalut Zonda Krypto. Sponsor polskich sportowców do północy ostatniego dnia kwietnia miał przekazać zaległą transzę pieniędzy, z której miały zostać wypłacone premie dla medalistów. Polscy medaliści zimowych igrzysk Mediolan Cortina czekają na nagrody warte 950 tysięcy złotych. Rzeczniczka PKOL informowała TOK FM, że Komitet wypowie Zonda Krypto umowę, gdy pozwolą na to zapisy kontraktu. Komentuje Robert Korzeniowski, doradca ministra sportu i turystyki do spraw strategii sportu.
7: Prezes Piśniewicz podkreślał, że to musi się wywiązać ze zobowiązań do końca kwietnia. Nikt tych zobowiązań nie zna zresztą, bo zapisy, które mają być wypełniane względem tej umowy, nie są znane członkom zarządu, członkom prezydium PKOL. W związku z tym on sam wie, do czego się zobowiązał i on sam wie, co ma wypełnić.
1: Na razie z siedziby PKOL zniknął neon Zonda Krypto, co jest symbolicznym sygnałem końca współpracy, ale pieniędzy dla olimpijczyków wciąż nie ma. Wielkie serca to hasło przewodnie tegorocznych warszawskich pokazów fontann. W ramach wydarzenia na wodnym ekranie zostaną wyświetlone filmy o empatii, życzliwości i czynieniu dobra. Wydarzeniu towarzyszyć będzie piosenka Tak jak ty, stworzona przez kompozytora muzyki filmowej i teatralnej Stanisława Serewicza.

0: Piosenkę wykonuje Monika Wedrzyńska, współzałożycielka zespołu Linia Nocna. Pokazy inauguracyjne w multimedialnym parku Fontan w Warszawie odbywają się do niedzieli o 21:30. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Sobota bardzo ciepła i na ogół słoneczna. Tylko na południowym wschodzie zachmurzenie okresami będzie wzrastać do umiarkowanego. O opadach w prognozach mowy nie ma. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od około 16 stopni, miejscami na obszarach podgórskich Karpat oraz w rejonie Helu około 23 w centrum, a najcieplej nawet 27 stopni Celsjusza na zachodzie.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
2: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. To jest świąteczne wydanie Dobrostanu. Świąteczne, bo dziś, 1 maja, święto pracy i będziemy mówić o bezpieczeństwie psychologicznym w miejscu pracy. A tak się składa, że akurat my, Polacy, spędzamy w pracy bardzo dużo czasu. Z danych Eurostatu wynika, że jesteśmy w ścisłej europejskiej czołówce państw o najdłuższym czasie pracy. To jest 39 godzin tygodniowo, a w wielu branżach i w wielu przypadkach trzeba doliczyć jeszcze nadgodziny, czasem płatne, czasem niepłatne. To są też dojazdy, więc to oznacza, że praca zajmuje nam zdecydowaną większość aktywnego, świadomego czasu w ciągu dnia. I jednocześnie, jak pokazuje raport Fundacji Nowe Przestrzenie i Ipsosu, nie czujemy się w tej pracy dobrze. 71% pracowników nie czuje się w pracy bezpiecznie, a 31% funkcjonuje w trybie ciągłego niepokoju. Z czego to wynika, o czym nam to mówi i jakie może mieć skutki, porozmawiam dziś z prezeską Fundacji, Emilią Brzuską. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
2: Z psycholożką, trenerką i ekspertką również z Fundacji, Karoliną Wójcik. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Ten raport, który w tym roku się ukazał, Ile kosztuje milczenie, mówi o bezpieczeństwie psychologicznym w polskich firmach. Na początek spróbujmy to nazwać. Czym takie bezpieczeństwo psychologiczne jest?
3: No właśnie, super, że pani o to pyta, dlatego że bezpieczeństwo psychologiczne jest terminem, który mam wrażenie, że jest ostatnio wymieniany przez przypadki. W biznesie bardzo często się o nim wspomina, natomiast niesłusznie jest wrzucany właśnie do takiego obszaru związanego ze zdrowiem psychicznym, dobrostanem, co oczywiście nie jest tak do końca nieprawdą, bo bezpieczeństwo psychologiczne, kiedy jest na wysokim poziomie, może rzeczywiście skutkować tym naszym dobrym samopoczuciem, dobrym dobrostanem, tym naszym takim zdrowiem psychicznym w tej dobrej kondycji. Natomiast my wzięliśmy się w Fundacji Nowe Przestrzenie za ten temat szerzej i głębiej, dlatego że problem z bezpieczeństwem psychologicznym nie jest związany tak do końca z tematem jednostki, tak jak mówimy właśnie o dobrostanie na przykład, tak? Czyli tutaj chodzi bardziej o to, jak my ze sobą współpracujemy, jak my ze sobą wchodzimy w interakcje z innymi ludźmi, tak? Nie ze sobą, a z innymi ludźmi tak naprawdę. Bezpieczeństwu psychologicznemu bliżej jest do zaufania, do szczerości, do autentyczności, do bycia sobą, bo bezpieczeństwo psychologiczne polega właśnie na tym, że my nie boimy się ponieść tego ryzyka interpersonalnego związanego z tym, że powiemy, co myślimy otwarcie, że przyznamy się do błędu, że i nie boimy się, że spotka nas za to kara, tak? Czyli te środowiska...
2: Czyli chodzi o to, że czujemy się bezpiecznie w zespole.
3: Dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli osoby, które są z nami, dookoła nas, współpracują z nami, robią projekty, na co dzień z nami przebywają, są takimi osobami, od których nie mamy poczucia, że spotka nas jakaś nieprzyjemność, że coś, co powiemy, obróci się przeciwko nam. Czyli jeśli funkcjonujemy w takim środowisku, to wtedy ten nasz dobrostan się właśnie poprawia. Tak naprawdę my powinniśmy zrobić dwa kroki wstecz i zająć się tym, jak my ze sobą funkcjonujemy na co dzień, żeby właśnie tych problemów psychologicznych, różnych odmian wypalenia, stanów lękowych czy depresji właśnie nie było.
2: A co nam wyszło w tym raporcie? Co pokazują wam wyniki badań?
3: Zaczęliśmy drążyć temat bezpieczeństwa psychologicznego właściwie po takiej pierwszej danej, która przyszła do nas z Europy, a propos zaufania. My w Polsce jesteśmy na przedostatnim miejscu, jeśli chodzi o poziom zaufania do siebie nawzajem między Polakami w Europie. To nas zaniepokoiło, zaczęliśmy szukać głębiej. I co nam zaczęliśmy właśnie, dlatego pogłębiliśmy temat, żeby zobaczyć, z czego wynika ten właśnie brak zaufania. Koncepcja bezpieczeństwa psychologicznego przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Na przykład w Stanach Zjednoczonych nie ma takiego pojęcia jak bycie donosicielem. A to, co wyszło u nas w badaniach, drodzy Państwo, to jest to, że 56% osób, kiedy ma właśnie niskie bezpieczeństwo psychologiczne, uważa, że zgłoszenie pomysłu na to, jak nasi współpracownicy mogą pracować lepiej, efektywniej, z większą satysfakcją, uważa to za donosicielstwo na przykład, nie? Czyli to już pokazuje,
2: że robi coś
3: nam
2: przeciwko swoim kolegom.
3: Dokładnie
2: z działu na przykład, tak?
3: Tak. Dokopaliśmy się też do takich naszych kulturowych uwarunkowań, bardzo hierarchicznego społeczeństwa na przykład, tak? Czyli tutaj mamy takie zjawisko, że 56% osób uważa, że nie należy kwestionować zdania szefa na przykład, tak? Czyli to zobaczcie, jak to bardzo nam ustawia w ogóle tą kwestię otwartości, tak? Jeśli ktoś wyżej w hierarchii coś postanowił, powiedział, że tak będzie, to my już tak naprawdę w naszym oprogramowaniu uważamy, że tak powinno być, czyli nie wychylamy się już w tym momencie, nie? Więc jest szereg takich danych, które bardzo nam pokazują, jakby skąd wynika ten to, że my właśnie sobie nie ufamy, to, że my nie zgłaszamy błędów, nie zgłaszamy ryzyk, nie przyznajemy się w ogóle do tego, że może czegoś możemy nie wiedzieć, tak? Bardzo dużo w naszej kulturze mamy tego perfekcjonizmu, tak? Czyli jeśli jestem menedżerem z 20-letnim stażem, no to jest wstyd przyznać się, że ja czegoś nie wiem. Później, kiedy przychodzi z kolei młody pracownik, oczekuje się od niego tego, żeby przyszedł z rozwiązaniem, a nie z problemem na przykład, nie? I to też już nas ustawia w takiej pozycji, że my po prostu boimy się o cokolwiek zapytać w naszej organizacji. A to powoduje, bo ten brak bezpieczeństwa psychologicznego jest właśnie tym naszym takim hamulcem. My nie jesteśmy w stanie rozwinąć naszego potencjału. Jeśli to bezpieczeństwo psychologiczne jest niskie, kiedy my właśnie nie możemy powiedzieć otwarcie, nie możemy zapytać, przyznać się albo po prostu zwrócić uwagę na jakąś inną perspektywę, to funkcjonujemy po prostu na tym niepełnym potencjale. A to jest prawdziwy koszt dla biznesu. Bo tutaj podam taki przykład. Jedno to jest to, że wydaliśmy raport, ale drugie to jest to, że robimy regularne wydarzenia dla liderów, dla organizacji, dla pracowników i ludzie dzielą się z nami historiami i taką historią, którą bardzo często powtarzam, jest historia członka zarządu polskiej firmy, który powiedział na jednych z naszych wydarzeń, że słuchajcie, ten temat nie dotyczy tylko pracowników, że to pracownik boi się powiedzieć. Ja jako członek zarządu pamiętam taką sytuację, gdzie nie wychyliłem się ze swoją inną propozycją, bo już czułem, że będę przegłosowany, że moi członkowie zarządu, z którymi byłem na spotkaniu strategicznym, na pewno nie zaakceptują tego pomysłu. I co się okazało? Okazało się, że bardzo łatwo było mu wyliczyć koszty tego, że właśnie się nie odezwał wtedy na spotkaniu i wyliczył je na prawie 1 000 000 złotych, że gdyby powiedział o tym rozwiązaniu i gdyby je uargumentował, to firma zyskałaby dzięki tej jednej chwili tak naprawdę 1 000 000 dodatkowych złotych, nie? Więc my mówimy tutaj o utraconych kosztach, ale pomyślmy sobie o tym, jak firmy mogą bardzo tracić na tym, że na przykład nie zgłosimy w porę błędu jakiegoś, tak? Albo w ogóle jakiegoś ryzyka, które może się nam gdzieś tam pojawić w głowie, które zauważyliśmy. Takim przykładem doskonałym jest katastrofa promu lotniczego Columbia w 2003 roku na przykład, tak? Gdzie inżynierowie niższego szczebla zauważyli ryzyko niedokręconej uszczelki, ale z racji tego, że były deadline'y, był to program rządowy, była duża presja na to, żeby wystartować o czasie, no bo wiadomo, PR, tak, wielkie oczekiwania, no i ta rakieta wystartowała. Tylko że spaliła się niestety w locie, 7 astronautów zginęło, ogromne koszty wizerunkowe dla całego państwa, tylko przez to, że panowała tam właśnie kultura i kultura milczenia i tego, że nie podważamy zdania ludzi w wyższych hierarchii. Mówimy naprawdę o porządnych stratach, które mogą firmy nawet nie wiedzieć, że ponoszą, tak? Bo to są właśnie takie, to są te problemy, które dzieją się w kuluarach, pod dywanem, o których nigdy ten zarząd może się nie dowiedzieć i czasem nawet nie wiemy, dlaczego ta firma zaczyna gorzej prosperować. Możemy to zrzucać na wypalenie pracowników, bo oczywiście jest bardzo duże w Polsce, ale nawet nie wiemy, jak dużo dzieje się właśnie pod tym dywanem.
2: Gościniami dobrostanu, świątecznego wydania dobrostanu są Emilia Brzuska i Karolina Wójcik z Fundacji Nowe Przestrzenie. Opowiadamy dzisiaj o tym, jak czujemy się w pracy i jak można o siebie zadbać i w jakim środowisku przychodzi nam pracować, bo fundacja razem z Ipsosem zrobiła duże badanie na ten temat. Przed informacjami rozmawiałyśmy o tej kulturze milczenia. Często się zdarza tak, że na zebraniach w firmie, na jakichś takich nasiadówkach przychodzi taki moment, kiedy, nie wiem, szef zadaje pytanie albo ktoś rzuca jakiś pomysł i nagle zapada cisza. Z czego wynika ta cisza?
4: Najczęściej z tego lęku, czyli to, co pani redaktor powiedziała, co wyszło w badaniu, że 30% Polek i Polaków pracujących w zespołach pracuje w ciągłym niepokoju. My bardzo często milczymy z obawy zwyczajnie przed utratą pracy. Przed tym, aby nie narazić się, aby jeszcze nie pogłębiać dyskomfortu, w którym i tak się znajdujemy. No bo jeśli z naszego badania wynika, że 42% badanych uważa, że błędy, które ewentualnie zgłoszą, do których się przyznają, o których mówiliśmy wcześniej, zostaną wykorzystane przeciwko nim, no to lepiej się nie odzywać, prawda? W związku z tym w takiej kulturze strachu, zarządzania poprzez strach, lepiej jest milczeć. Jest to, o paradoksie, bezpieczniejsze dla mnie w tej sytuacji, mimo że nie jest to związane z bezpieczeństwem psychologicznym, o którym
2: rozmawiamy. Bo nie będę oceniony, bo nie będę wyśmiany, bo nikt nie powie, czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł. Z tego to wynika.
4: Tak.
2: Trochę pokłosie takiego, nie wiem, wstydu.
4: Zdecydowanie. No to jest ten kontekst społeczny, o którym mówimy, czyli bezpieczeństwo psychologiczne jako to zjawisko występujące w pracy zespołowej, czyli te wszystkie elementy społeczne, te elementy oceny, elementy wstydu, elementy podważania moich kompetencji, to jest często o tym, że chcą utrzymać swoją pracę ze względu na to, że mają do zapłaty kredyt, mają na utrzymaniu dzieci i tak dalej. W związku z tym to są takie elementy, które przekrojowo, jeśli popatrzymy sobie na różne branże, się pojawiają. I jeśli chodzi jeszcze o ten aspekt dobrostanowy, ja bym chciała jednak o tym więcej powiedzieć, ponieważ no, audycja pani redaktor nazywa się Dobrostan. Ja tutaj też chciałabym zwrócić uwagę na to, że praca w takich warunkach, które nie są warunkami wysokiego bezpieczeństwa psychologicznego, one bezpośrednio będą miały wpływ na to, w jaki sposób ja będę się czuł na takim poziomie dobrostanu, czyli właśnie takiego poczucia sensu wykonywania pracy, ale również hedonistycznego, czyli przeżywanych emocji, tak? Stosunku tych pozytywnych do negatywnych. Więc z perspektywy też takich kosztów związanych z absencjami w pracy. Wiemy z danych zeszłego roku w Polsce, że jeśli chodzi o zwolnienia lekarskie, to na trzecim miejscu znalazły się zwolnienia psychiatryczne. W związku z tym tutaj wypalenie zawodowe, o którym wcześniej Emilia mówiła, czy depresje, no to też będzie pokłosie tego braku bezpieczeństwa psychologicznego.
2: Czyli nie pracujemy w takich bezpiecznych zespołach. To generuje stres.
4: Tak, tak, zdecydowanie. Chodzi o to, że ja nie boję się w tej sytuacji, w której się znajduję, podważyć na przykład, tak jak badania Amy Amundson, z którą tutaj mamy też współpracę w ramach fundacji. To jest badaczka z Harvard Business School, która badania na temat bezpieczeństwa psychologicznego prowadzi od ponad 20 lat. I w kontekście na przykład służby zdrowia, tam bezpośrednio już też mamy do czynienia z takimi konsekwencjami związanymi z ryzykiem zdrowia pacjenta, jak również na przykład śmierci pacjenta. Tak? Opisuję takie zdarzenia, w którym pielęgniarka, mając do czynienia z przełożonym lekarzem, który no właśnie zarządza w taki sposób, że nie daje przestrzeni na to, aby w sposób otwarty zgłaszać potencjalne ryzyka, aby nie zgadzać się też i tak dalej, no niestety doprowadza to często do tego, że pacjent po prostu może umrzeć. Teraz przygotowujemy się do takiego badania, w którym chcemy liczyć na takich twardych wskaźnikach w organizacji, no właśnie co wpływa na to, że tego bezpieczeństwa nie ma, ale jakie są konsekwencje dla danej organizacji.
2: No właśnie, ale czy dzisiaj możemy powiedzieć, jakie są konsekwencje dla organizacji, która nie dba o takie bezpieczeństwo?
3: Tak, jasne, że możemy właśnie powiedzieć, dlatego podjęliśmy właśnie tą rękawicę, żeby też pokazać, że temat bezpieczeństwa psychologicznego jest tematem czysto biznesowym właśnie, bo to są konkretne straty niepodjętych decyzji albo nieodpowiednich reakcji w momencie, kiedy trzeba było właśnie zareagować. Od takich kosztów czysto ludzkich, czyli właśnie wypalenia, depresji, dużych rotacji, powiększającej się liczby L4 poprzez niższe wyniki finansowe firmy. Tylko tutaj właśnie z tymi wynikami finansowymi jest trochę trudniej, bo mamy dużo czynników też, które wpływają na to. Natomiast takim wskaźnikiem, który można liczyć i który bardzo łączy się właśnie ze zgłaszaniem ryzyk i pomysłów, jest w ogóle stopień innowacyjności w organizacjach, bo my możemy bardzo łatwo sprawdzić, jak na przykład wygląda w firmie liczba zgłaszanych pomysłów, liczba zgłaszanych usprawnień, jak dużo z tych właśnie pomysłów, które powstają, są wdrażane później w organizacji. Bezpieczeństwo psychologiczne, z racji tego, że ma słowo psychologiczne w sobie, bardzo często przez menedżerów, którzy są w tym twardym biznesie, tak, gdzie liczą KPI-e i niespecjalnie tutaj zawracają sobie głowy tematem inteligencji emocjonalnej, emocji w ogóle jako takich, konotują to bardzo często z takim miękkim tematem, tak? Który właśnie jest o tym byciu miłym dla siebie, o tym takim, że przyjdziemy, będziemy pić kawkę, będziemy się ze sobą zgadzać. Natomiast
2: słynne owocowe czwartki.
3: Tak, dokładnie. Czyli my nie mówimy, że ma tego w firmach nie być. Jakby jesteśmy za tym, żeby wszelkie benefity i ludzie mieli jakieś udogodnienia, kiedy przychodzą do pracy, żeby im się bardziej chciało przychodzić do biur chociażby. Natomiast my mówimy tutaj o byciu, nie o tym, że będzie zawsze miło, tylko że będziemy potrafili ze sobą rozmawiać w taki sposób, że ujawniać to, co naprawdę myślimy, dla dobra tak naprawdę sprawy, dla dobra celu. No bo jeśli my zaczynamy kalkulować, co możemy powiedzieć i komu, to zazwyczaj bronimy w tym momencie tylko siebie, tak? Czyli my w pierwszej kolejności myślimy o tym, że okej, to jak ja na tym wyjdę? Czy to, że na przykład powiem, że należałoby dany projekt poprowadzić zupełnie inaczej, bo mam jakieś informacje, które są sprawdzone, ale nie chcę się narażać jakiemuś zespołowemu ostracyzmowi, to po prostu uchronię siebie siebie w pierwszej kolejności i to jest totalnie naturalne zachowanie dla człowieka, tak? Bo nam bardzo jako ludziom, tak już biologicznie zależy na tym, żeby nie być wykluczonym, tak? Więc
2: paradoksalnie... I żeby przetrwać.
3: Żeby przetrwać, dokładnie.
4: I paradoksalnie ta atmosfera takiego z zewnątrz, która mogłaby się wydawać, że jest atmosferą miłą, czyli tego, że właśnie ludzie nie dopytują na spotkaniach o nic, no bo przecież wszyscy wiedzą, co mają robić, że zgłaszają swoje sukcesy, czyli nawet jakieś małe rzeczy, które wykonują, bardzo długo o nich opowiadają jako o czymś, co było niesamowitym sukcesem. Kiwają głowami, kiedy mówi zarząd. No i później na korytarzu dopiero między sobą, gdzieś tam właśnie przy tych owocach, zaczyna się taka prawdziwa, szczera rozmowa. Nie? Czyli coś, co może wyglądać na pierwszy rzut oka, że jest miłą atmosferą, prawdopodobnie, no właśnie, będzie tym toksycznym środowiskiem pracy. To znaczy, nie ma być miło. Nie? Mamy być ze sobą szczerzy i tworzyć taką kulturę, w której ja jako lider po pierwsze zabiegam o informację zwrotną i dodatkowo potrafię sam przyznać się do błędu. To jest bardzo istotny element, no bo wiemy, że ryba psuje się od głowy. W związku z tym te elementy związane z tym, w jaki sposób ja jako menadżer, jako lider będę się komunikował ze swoimi pracownikami, no to będzie to wpływało na komunikację w zespole. Ale żeby nie było tak, że my tutaj mówimy, że bezpieczeństwo psychologiczne to jest o komunikacji, bo jakby ta komunikacja znowu jest wypadkową pewnych procesów, no to tutaj pamiętajmy też o tym, że są bardzo twarde, mierzalne wskaźniki związane chociażby z celami, jeśli chodzi o cele wspólne na poziomie właśnie członków zespołu organizacji. Tutaj mówimy też o poukładaniu bardzo twardych takich procesów w ramach chociażby spotkań zespołowych. Czy jak sobie wyobrazimy taką sytuację, w której na przykład zespół pracuje przez jakiś czas nad zadaniem, które zostało zlecone i nagle bez żadnego wyjaśnienia zostaje to zaniechane, bo decyzją na przykład właśnie osoby zarządzającej teraz idziemy w zupełnie innym kierunku. No to jest taki przykład, który powiedziałam dość często spotykamy w różnych miejscach pracy.
2: Czyli szef tak. Po prostu podejmuje decyzję, mówi jak ma być, zespół jest po to, żeby to
4: dokładnie,
2: wykonać.
4: Dokładnie. I że nie mamy tutaj w ogóle tej perspektywy liczenia jakby skutków tej decyzji, nie ma ewaluacji jakby tego projektu na twardych takich wskaźnikach, ale również nie ma tej ewaluacji, żeby złapać te konsekwencje dla osób, które pracują w tym zespole, tak? No bo jeśli wyobrazimy sobie, że ja pracuję nad czymś przez dłuższy czas, wkładam w to wysiłek, tak? Jestem zaangażowany, no to nagle taką decyzją dostaję sygnał, że moja praca jest nieważna i idzie do kosza, tak? No to jest bardzo też demotywujące.
3: Bo my badaliśmy też tą różnicę, co się dzieje w różnych okolicznościach z ludźmi z wysokim i niskim poczuciem bezpieczeństwa w zespole. I na przykład, jeśli
2: Czyli
3: chodzi...
2: nie boję się odezwać na zebraniu, czyli nie boję się powiedzieć, jakie mam zdanie, jaki mam pomysł, jak chciałabym usprawnić pewne rzeczy. Nie boję się oceny i nie boję się krytyki, bo ta krytyka nie będzie wymierzona we mnie, tylko w dobrą stronę idę, dobrze.
3: Tak.
2: Wytłumaczcie, panie.
3: No właśnie, to nam wyszło w badaniach też to, że jeśli właśnie się nie boję powiedzieć, jak uważam, to wtedy mój zespół jest stabilny, tak? Czyli ta rotacja jest też, osoby ankietowane wskazywały, że jeśli czuję, jeśli jestem w tym powiedzmy zdrowym środowisku, tak? Bezpiecznym środowisku, to 85% osób uważa, że to jest środowisko stabilne, tak? Czyli ja przychodzę i ja nie obawiam się właśnie tych wrzutek chociażby od szefa, o których wspomniała Karolina, tych zmian akcji z nie wiadomo jakiego powodu, nie? Natomiast tam, gdzie czuję się niebezpiecznie, to już wtedy mówi o tym 19%, tak? Mówi, że ale ja w sumie to nie wiem. Nie wiem, co się wydarzy, nie? I to jest ogromna przepaść między tą percepcją chociażby. Osoby, które są w bezpiecznym tym środowisku, mówią, potrafimy rozmawiać o problemach i co jest bardzo ważne, nie obwiniamy siebie, tylko szukamy problemów w procesie. To nie jest o człowieku, to jest o tym, że nie ułożyliśmy procesu w taki sposób, żeby wyeliminować ryzyka błędów. I to jest
2: informacja,
3: ważne.
2: Co poprawić po prostu
3: dokładnie
2: na przyszłość.
3: Dokładnie tak, dokładnie tak.
4: Czyli jak polepszyć funkcjonowanie zespołu, polepszyć funkcjonowanie organizacji.
2: I o tej pracy, w której spędzamy bardzo dużo czasu dzisiaj, rozmawiamy z moimi gościniami, prezeską Fundacji Nowe Przestrzenie Emilią Brzuską i psycholożką i trenerką Karoliną Wójcik. Rozmawiamy o tym, jak dobrze zorganizować pracę, żeby pracownicy czuli się w niej bezpiecznie. Jesteśmy 20. gospodarką świata. Szybko wdrażamy nowe technologie, sztuczna inteligencja idzie w Polsce jak burza, natomiast ewidentnie mamy problem ze zaufaniem. Panie często mówicie o tej funkcji szefa i że w wielu firmach możemy obserwować takie folwarczne styl zarządzania.
3: Chodzi tutaj głównie o to, że szef musi mieć zawsze rację, tak? Więc pracownik jest nie po to, żeby myśleć, tylko po to, żeby wykonywać zadania. I tu jest ten tak naprawdę największy problem, bo szef nie powinien być najmądrzejszą osobą w zespole, tylko osobą, która otacza się ekspertami w najlepszej klasy w swoich dziedzinach, którzy mu doradzają, jak prowadzić dany projekt, firmę, obszar, tak, żeby był jak najbardziej efektywny. Bo my właśnie dzięki temu, że będziemy w tym bezpiecznym środowisku, jesteśmy w stanie nie skorzystać z naszego potencjału. Jeśli nie jesteśmy, nie czujemy tego bezpieczeństwa, tego, że możemy właśnie jako ekspert wypowiedzieć się w swojej dziedzinie, bo mamy ku temu jakby...
2: Kompetencje,
3: doświadczenie, wykształcenie, no to wtedy jakby firma traci tak naprawdę na tym, że ten człowiek nie jest w stanie powiedzieć, zadziałać w taki sposób, w jaki uważa za słuszny. Więc folwark był kiedyś skuteczny, natomiast w dzisiejszych czasach, kiedy tak jak pani powiedziała, jesteśmy 20. gospodarką świata, gdzie innowacyjność jest przewagą konkurencyjną i tutaj odniosę się jeszcze do tego, co pani powiedziała na początku, bo my rzeczywiście świetnie adaptujemy jako Polska nowe technologie, ale jeśli zgłębimy się w raporty o innowacyjności, to wcale nie wypadamy świetnie, jeśli chodzi o kwestię właśnie bycia tym innowatorem, tak? Czyli my właśnie jesteśmy na tym hamulcu ręcznym, jedziemy na hamulcu ręcznym i to wypalenie, o którym wcześniej mówiłyśmy, te właśnie różne...
2: I strach,
3: tak? Powoduje, że my tak naprawdę jesteśmy w formie przetrwalnikowej. Czyli nie jesteśmy w stanie skorzystać, to jest czysta biologia. Nie jesteśmy w stanie korzystać z naszej kory przedczołowej, tak? Czyli kora przedczołowa, która odpowiedzialna jest za kreatywność, analityczne myślenie, za wszystko, co tak naprawdę jest związane z pracą umysłową, tak? Bo jeśli te funkcje zaczyna przejmować nasz gadzi mózg, tak? Czyli walcz, uciekaj albo zastygaj, no to my nie jesteśmy w stanie wymyślić nic nowego, tak? Jesteśmy w stanie wykonać mechaniczne czynności wystarczająco dobrze, tak? Czyli ten sławny nasz quiet quitting, o którym też bardzo dużo się mówiło ostatnio, teraz może trochę mniej, to jest właśnie ta forma.

0: Jeśli chodzi o zespoły, no to jest możliwe wtedy, kiedy dochodzi do pewnego efektu synergii, tak? To znaczy właśnie wymiany wiedzy, wymiany pomysłów, rozmowy. No, to nie jest tylko o tym, że my teraz mówimy o tym, że ktoś ma genialny pomysł i go nie zgłasza, albo że widzi potężne ryzyko i go nie zgłasza. My też mówimy po prostu o rozmowie, która często prowadzi do tego, że my dochodzimy do takich wniosków, a nie innych. No i tej rozmowy takiej otwartej, jeśli nie ma, no to naturalnie to się nie pojawi. Też należy pamiętać o tym, że jeśli mamy na stanowisku menedżerskim, a niestety to się czasami zdarza, osoby, które mają wręcz jakieś cechy psychopatyczne, no to tutaj zalecałabym też taką uważność, jeśli chodzi o to, czy jest możliwa zmiana w tej organizacji, czy raczej ja powinienem po prostu zmienić to środowisko pracy, bo czasami po prostu ta zmiana nie będzie możliwa, tak? I to też trzeba sobie dość wyraźnie powiedzieć. Takie też bardzo przykre badania prowadzone właśnie na rynku pracy w Polsce pokazywały, jak wiele osób potrafi odejść ze swojego środowiska pracy, nie mając de facto niczego w zanadrzu. Czyli nie odchodzą do innej pracy, tylko odchodzą...
1: Bo lepsza propozycja, bo większe pieniądze, bo perspektywa rozwoju większa, tylko...
0: Tylko odchodzą ze względu na to, że po prostu już nie dają sobie rady. I właśnie takie też wyczerpanie energetyczne, bo no mówiąc o wypaleniu, gdzieś tam możemy myśleć o tym takim modelu najbardziej rozpowszechnionym Christiny Maslach, no to tam pierwszym elementem jest po prostu bardzo duże wyczerpanie emocjonalne. Czyli ci ludzie już nie mają siły dłużej udawać. Oni nie mają siły przychodzić do tej pracy. I to jest takie bardzo trudne też z perspektywy w ogóle tego, co obserwujemy na rynku pracy, no bo ci ludzie też nie są jakby w dobrym miejscu do tego, żeby podjąć pracę w nowym miejscu. Więc to są naprawdę potężne konsekwencje, jeśli chodzi o taką perspektywę stricte ludzką.
1: Chciałam tylko dopytać, bo widziałam takie badania, że właśnie jeżeli chodzi o to wypalenie, o ten stres w pracy, to takim największym czynnikiem wywołującym ten stres jest relacja z najbliższym menadżerem, czyli najczęściej to jest taki menadżer średniego szczebla. I tutaj ja mam pytanie o organizację. On nie działa w próżni. Organizacja to widzi.
2: Bardzo często właśnie przez to, że jest mała wiedza o tym właśnie, jak menedżer wpływa na pracowników, a więcej kładziemy nacisku na takie krótkoterminowe efekty, tak? Czyli mamy menedżera, który jest super efektywny, tak? Ma ekstra wyniki, ale na przykład nikt nie
1: dowozi.
2: Patrzy. Tak, dowozi. Bardzo pięknie dowozi, tak jak pani powiedziała. Natomiast nie patrzy się na drugi wskaźnik, a mianowicie ogromna rotacja w jego zespole, tak? Czyli z angielska jest takie piękne powiedzenie brilliant assholes, tak? Czyli ludzie, którzy są naprawdę świetnymi dowozicielami, natomiast jednocześnie łamiącymi ludźmi.
0: Po trupach do celu.
2: Po trupach do celu, tak? Czyli i to jest krótkoterminowa strategia, natomiast bardzo rzadko się patrzy właśnie na to, że taki człowiek po prostu łamie ludzi, nie? To jest coś, na co właśnie dlatego też to bezpieczeństwo psychologiczne, o którym mówimy, jeśli bezpieczeństwo psychologiczne konotujemy bezpośrednio z efektywnością, tak? I nie mówimy, że tu chodzi o to, żebyśmy wszyscy się głaskali po głowach i byli trochę w takiej firmowej piaskownicy, tylko my mówimy o tym, że jeśli twój pracownik będzie czuł się bezpiecznie, to jednocześnie będzie miał i siłę, i motywację, i chęć do tego, żeby podejmować wyzwania, bo my naturalnie nie jesteśmy zaprogramowani do tego, żeby leżeć i nic nie robić. My jako ludzie potrzebujemy tego sensu, tej motywacji, tego właśnie, my chcemy być zaangażowani. To nie jest tak, że czasem szefowie mówią, och, bo mój zespół to jest taki zespół leni, tak? To zazwyczaj nie chodzi o lenistwo, tylko chodzi właśnie o ten ogromny lęk. I to też nam wyszło w badaniach. 71% osób z niskim bezpieczeństwem psychologicznym pracownikiem odczuwa permanentny lęk w pracy. Czyli my nie jesteśmy po prostu efektywni, tak? I szef, który właśnie nie ma tej inteligencji emocjonalnej, który jest skupiony tylko i wyłącznie na tym, żeby wyśrubować wyniki i nie liczy się z ludźmi, nie patrzy w ogóle na to, w jakiej kondycji są jego ludzie, tylko wyciska z nich jak z cytryny.

0: dziewczyny po prostu przegapia te możliwości, które w tych ludziach drzemią, ale to już jest o leadershipie, to już jest temat tak naprawdę o tym, czy w ogóle lider jest gotowy na bycie liderem, bo to, co my widzimy też w organizacjach, to, że często liderami zostają świetni eksperci, ale ludzie kompletnie nie potrafiący zarządzać ludźmi. I to jest też duży problem w polskich organizacjach, że tu nie chodzi o eksperckość, tylko chodzi o to, czy potrafisz poprowadzić tych ludzi tak, żeby wyciągnąć ich najlepszy potencjał, żeby korzystali ze swoich supermocy, żeby przychodzili i proaktywnie się zachowywali, żeby brali odpowiedzialność, a nie chowali się tylko z tym totalnym minimum, które mają do zrobienia w ciągu dnia.
1: Trochę poświecić im latarką tam, gdzie jest ciemno i podmuchać im w plecy, żeby im było łatwiej.
0: Piękna metafora, dokładnie tak.
1: No to spróbujmy na koniec powiedzieć, bo te liczby, które panie przytaczają, one są naprawdę zatrważające. Spróbujmy na koniec dać taką jakąś dobrą radę, jak uzdrowić te zespoły w firmach, jak poprowadzić tych pracowników, żeby czuli się bezpiecznie, żeby nie bali się wychodzić z inicjatywą, żeby mieli odwagę zgłaszać pomysły.
0: Właśnie po to zrobiliśmy te badania, żeby pokazać też tak ogólnopolsko ludziom pracującym w biznesie wszelkim, że to jest nasz problem kulturowy, nasz problem polski, tak? No bo te wszystkie badania, które mamy i europejskie, w których nie wypadamy najlepiej i teraz to, co nam się potwierdziło w naszym badaniu, pokazuje, że my generalnie dorastamy od najmłodszych lat, bo to też była część naszego badania, żeby pokazać, jak bardzo szkoła, jak bardzo rodzina, jak bardzo środowisko, w którym dorastamy, nas programuje na to, żeby nie mówić. Bezpieczeństwo psychologiczne jest absolutnym fundamentem do dobrej współpracy między ludźmi. Czyli jeśli nie zapewnimy ludziom, to jest trochę jak z jedzeniem, świeżym powietrzem dla człowieka, tak? Jasne, my się zaadoptujemy w formie przetrwalnikowej, jeśli ludzie przecież przeżywali na wojnie, prawda? Nie wszyscy ginęli. Byliśmy w stanie się zaadaptować do takich warunków. Natomiast czy my mogliśmy mówić wtedy o tym, że rozkwitaliśmy, rozwijaliśmy się, korzystaliśmy ze swojego potencjału? Nie. Byliśmy wtedy w fazie przetrwalnikowej. I tak możemy, to porównanie możemy to zastosować do biznesu również. Czyli w momencie, kiedy bezpieczeństwa psychologicznego nie ma, jesteśmy w fazie przetrwalnikowej, czyli nie jesteśmy w stanie korzystać ze swojego potencjału i co pokazuje nam świetnie ostatnie badanie Gallupa, w Polsce 7% osób deklaruje, że jest zaangażowanych w swoją pracę. I to oznacza, jak to pięknie i niepięknie i tragicznie wręcz łączy się z naszym badaniem, tak? Czyli jeśli ten bezpieczeństwo psychologiczne nie zostanie podniesione w naszych organizacjach, nie zaczniemy rzucać na to większego światła, to nie podniesie nam się zaangażowanie, będzie coraz więcej problemów psychicznych, coraz więcej wypaleń i to niestety będzie prowadziło do upadku naszych biznesów w dłuższej perspektywie. Może w krótkiej jesteśmy w stanie się podnieść i ostatkami sił podowozić różne rzeczy, ale to nie sprawi, że będziemy rośli jako społeczeństwo.
2: Tak, i pamiętajmy o tym, że mówimy oczywiście biznes, ale mamy na myśli wszelkiego rodzaju organizacje, też i służbę zdrowia i tak dalej. No i właśnie wracając do tego, zachęcałabym do takiego szerszego myślenia z punktu widzenia gospodarki i tych kosztów, tak? No bo my często obliczamy, ile nas kosztuje i to jest taki temat, który ostatnio, no cieszę się, że coraz więcej się o tym mówi, związany na przykład z depresją, tak? No i teraz, jeśli sobie pomyślimy w drugą stronę, czyli żeby czymś pozytywnym zakończyć tą rozmowę. Jeśli zdrowe, bezpieczne środowisko pracy jest tworzone w sposób świadomy, no to ja jako osoba nawet doświadczająca różnego rodzaju trudności, na przykład w życiu prywatnym, mam tutaj wsparcie, mam bufor. I jak popatrzymy sobie szerzej na ten obrazek, związany właśnie z kosztami gospodarczymi, z tym, w jaki sposób też niestety to wpływa na całe społeczeństwo, na życie po prostu prywatne tych ludzi, no to jest coś, o co warto walczyć.
0: Bo bezpieczeństwo psychologiczne może być też piękną platformą do tego, żebyśmy właśnie w momencie, kiedy kryzys się wydarzy, szybciej wracali do tego stanu, dobrostanu naszego, tak? Jak to mówimy w tej audycji o dobrostanie właśnie, czyli jestem takim czynnikiem, który powoli pozwala nam wyjść z kryzysów też szybciej.
1: Bardzo panią dziękuję. Tak, to był Dobrostan, świąteczne wydanie Dobrostanu, a gościniami były Emilia Brzuska z Fundacji Nowe Przestrzenie i psycholożka Karolina Wójcik też z Fundacji. Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo.
3: To jest powtórka.

0: pustkę i ciszę.
1: Co tu się robi?
2: Wrzuca się puszki, za to potem będą jakieś pieniążki.
3: Skanuje opakowanie. Na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić
1: opakowanie.
4: Wpadło.
3: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
5: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
6: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
7: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
8: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
1: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
2: Tak. Na stówę.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Mimo obaw rolników i sprzeciwu niektórych krajów, unijna umowa z blokiem Mercosur weszła w życie. Polska ma być kierunkiem pierwszej podróży zagranicznej przyszłego premiera Węgier. Z Gdyni do Brazylii przeniesie nas w sobotę wyjątkowy festiwal. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Polscy rolnicy ostrzegają, że umowa z krajami Mercosur może uderzyć w ich konkurencyjność. Roman Kondrów, rolnik z Podkarpacia, mówi, że rolnicy przegrają rywalizację z towarami z Ameryki Południowej.
11: Na nierównych standardach są tam inne herbicydy, pestycydy, jest tam GMO, gdzie u nas jest zakazane w ogóle sianie i sprzedawanie. No.
10: Minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował, że podpisane zostało rozporządzenie wprowadzające zakaz sprowadzania do Polski, m.in. z państw Mercosur, produktów, które mogą zawierać ślady pestycydów niedozwolonych w Unii Europejskiej. Dodał, że rozwiązanie to ma chronić rolników i konsumentów. W związku z wejściem w życie umowy handlowej między Unią a krajami Mercosuru, przewodniczący Rady Europejskiej i szefowa Komisji Europejskiej rozmawiali z liderami państw bloku. To coś więcej niż umowa handlowa. To partnerstwo odzwierciedlające naszą wspólną wizję świata. Razem nasz głos będzie brzmiał mocniej, napisał po spotkaniu na Platformie X Antonio Costa. Ursula von der Leyen oceniła na X, że umowa to sygnał, że otwartość i partnerstwo przynoszą dobrobyt wszystkim. Umowa handlowa zaczęła obowiązywać tymczasowo do czasu pełnej ratyfikacji. Od piątku w państwach Mercosuru przestały obowiązywać lub obniżone zostały cła, m.in. na samochody, produkty farmaceutyczne, wino, napoje spirytusowe i oliwę z oliwek, a stawki na kolejne produkty obniżane będą stopniowo. Z kolei Unia obniżyła stawki celne dla południowoamerykańskich producentów, m.in. na wołowinę, drób, nabiał, cukier i etanol. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modiora ma być wizyta w Polsce. Jak stwierdził w TOK FM profesor Miklós Mitrovics z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnałem odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Po ostatnich napięciach na tle bezpieczeństwa i wojny w Ukrainie nowy rząd w Budapeszcie chce wrócić do współpracy w regionie.
12: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
10: Eksperci podkreślają też, że bez odbudowy zaufania nie będzie możliwe ożywienie współpracy także w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Wizyta w Polsce ma być pierwszym krokiem w tym kierunku. Z programu Erasmus skorzystało już 260 tysięcy Polek i Polaków. Dzięki studenckiej wymianie Polskę odwiedziło też ponad 200 tysięcy studentów z zagranicy. O europejskiej integracji w praktyce Ben O'Connor.
13: Gdy pytałem polskich studentów o efekty programu, podkreślali przede wszystkim wagę międzykulturowych doświadczeń.
14: Inaczej się podchodzi trochę do studiów w Hiszpanii, we Włoszech, czy nawet jakieś tam kraje skandynawskie, więc daje to na pewno szerszy pogląd na wymianę i doświadczeń, i jakieś poznania nowych kultur, do budowy kontaktów.
13: Jak mówi Sławomir Drelich z Narodowej Agencji Programu Erasmus, integrację pogłębiło wejście w 2014 roku szerszego programu Erasmus+, obejmującego wymianę kadr akademickich.
15: Uczy nas funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Nauczyciele czy wykładowcy, którzy wyjeżdżają na Erasmusa, uczą się nowych metod pracy, nowych technik pracy.
13: Polska do programu Erasmus dołączyła na 6 lat przed wejściem kraju do Unii Europejskiej. Benedykt O'Connor, TOK FM.
10: W majówkę więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu, a pogoda w tym roku zdecydowanie temu sprzyja. Specjaliści radzą jednak, by mimo wyższych temperatur na spacery do lasu zakładać odzież z długim rękawem oraz czapkę, które pomogą uchronić się przed kleszczami. Jak mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, przyda się też pełne obuwie.
0: buwie.
4: Chociażby ze względu na obecność żmij. I to nie jest mit, bo mamy w naszym terenie również takie piękne okazy, które teraz podczas spaceru już można też spotkać. Zaczynają wygrzewać się w słońcu, więc gdzieś na kamieniu, na otwartej przestrzeni można taką spotkać. Rekomenduję, żeby patrzeć, gdzie stawiamy stopę i gdzie sięgamy dłonią, jeżeli coś nam upadnie.
10: Żmija zygzakowata jest jedynym żyjącym na wolności jadowitym wężem w Polsce i jest pod częściową ochroną. Według danych NFZ w Polsce dochodzi do kilkuset ukąszeń rocznie, ale śmiertelność jest bardzo niska. Zgony zdarzają się raz na kilkanaście lat i dotyczą niemal wyłącznie osób z silną alergią na jad, dzieci lub osób z chorobami krążenia. Warsztaty tańca, opowieści o Brazylii, a na zakończenie dnia potańcówka. W sobotę w Muzeum Emigracji w Gdyni odbędzie się Z Pamięci, festiwal muzyki emigrantów Polacy w Brazylii. Do tańca uczestnikom zagrają trzy kapele, zapowiada koordynator wydarzenia Paweł Kowalewski.
16: Są to trzy odrębne kapele grające muzykę polską, białoruską i brazylijską. Jednocześnie jest coś, co łączy te trzy tradycje i co staraliśmy się w jakiś sposób oddać tytułem tego festiwalu, czyli Z Pamięci. Ten tytuł odnosi się m.in. do grania bez użycia zapisu notowego. Jest to główny sposób wykonywania i przekazywania muzyki tradycyjnej.
10: Wstęp na cały dzień festiwalowy jest bezpłatny. Informacje wracają na antenę TOK FM za niecałą godzinę. Najcieplej będzie w ciągu dnia na zachodzie. Słupki rtęci na termometrach pokażą nawet 27 stopni. Około 23 będzie w centrum, a najchłodniej do 16 miejscami na obszarach podgórskich Karpat oraz w rejonie Helu. Dzień przed nami z dużą ilością słońca. Jedynie na południowym wschodzie okresami może pojawiać się więcej chmur. Według prognoz padać w najbliższym czasie nie będzie.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
17: To jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. W studiu dzisiaj u nas Konrad Niedźwiecki. Od soboty nowy prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Niedawno szef zimowej misji olimpijskiej Mediolan Cortina. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
18: Dzień dobry, witam.
17: Okłamałem słuchaczy, twoja marynarka nie jest czarna, jest granatowa, ale takie światło było, że mi się wydawało, że to czernie.
18: Tak, fakt taki, że dres zamieniłem na tą... na marynarkę, bo jednak od soboty ta funkcja jest inna, więc teraz częściej będę właśnie w ten sposób do ciebie
17: czujesz?
18: Przychodził.
17: I jak się czujesz?
18: Dobrze. Niedziela takim była dniem trochę takim odreagowania, natomiast dzisiaj taka dobra energia i w zasadzie działam od rana, także dużo się nie zmieniło, ale w innej funkcji trochę szerzej muszę patrzeć.
17: Nie jest też tak, prawda, że nie wiesz, w co ręce włożyć, bo doskonale tak naprawdę wiesz, co się w związku przez lata działo. Przecież byłeś także dyrektorem sportowym.
18: Tak, dokładnie. I myślę, że na tym polega ten komfort, który mamy, że ta praca może być kontynuowana, może być rozwijana i możemy iść do przodu.
17: Wrócimy sobie do rozmowy o tym, co można w naszym łyżwiarstwie szybkim zrobić, żeby była dyscypliną
18: jeden.
17: Numer ile jest? Nie, no mówię o popularności. Piłka nożna, siatkówka, tak. Tenis, skoki narciarskie ciągle wyżej.
18: Tak, dokładnie.
17: Ale w 1000 jesteście.
18: Myślę, że tak. Myślę, że jakby nie patrzymy na to, ale wśród zimy, bo to jest taka nasza chyba grupa, z którą się możemy porównywać, Pewnie skoki nas rzuciły po igrzyskach, ale będziemy robić wszystko tak, żeby na kolejnych igrzyskach już potwierdzić się również wtedy taką pozycję lidera.
17: Zawieszamy tą rozmowę, no bo ja też, jak jesteś nowym prezesem Polskiego Związku, akurat w tym przypadku Łyżwiarstwa Szybkiego, to nie ma takiej możliwości, żebym ja nie poruszył tematu jednak olimpijskiego, tematu tego, co się dzieje w PKOL-u, tym bardziej, że ty jeszcze nie jako prezes, ale byłeś w piątek na spotkaniu z prezesami związków. Jaki jest klimat i co więcej możesz powiedzieć poza tym, że 50 prezesów czy 50 prezesów i prezesek podpisało apel o odwołanie szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza?
18: Myślę, że sytuacja jest bardzo trudna tutaj na linii ministerstwo i PKOL i to nie jest, nie odkryję tutaj Ameryki, ale no, nie jest łatwo. To spotkanie w piątek było takie jednostronne i No i nie wiem, za mało wiem też jako tutaj działacz, mówiąc brzydko, nie wiem, jakie są możliwości rozwiązania, natomiast to się musi uspokoić i to musi być taka sytuacja, w której i ministerstwo, i PKOL, czyli dwie najważniejsze w sporcie wyczynowym instytucje, idą w jednym kierunku.
17: Ale masz takie poczucie, że po aferze, czy w trakcie afery Zonda Krypto, ta miarka się gdzieś przebrała i że rzeczywiście jest taka wola, żeby Radosława Piesiewicza odwołać?
18: Widać, że ten konflikt mocno został zintensyfikowany i tutaj ta sytuacja, która wyniknęła, no na pewno nadała temu tempa większego, no bo jednak jest to strata. Oczywiście PKOL tutaj i prezes wykonali, myślę, że dobry krok przy tych miejscach 4-8, żeby nie z Zondy, ale z innych sponsorów wypłacić te pieniądze, i to jest dobry krok, ale jeszcze zostają jednak te wypłaty pomimo tych rekordowych, które poszły bezpośrednio z PKOL-u, jednak dla medalistów i dla trenerów, więc to jest...
17: Także trenerów z twojego związku, prawda?
18: Tak, dokładnie, więc to jest... Tak to jest z budżetem, tak? Jak ktoś sobie zabudżetuje, że ma chociażby tak jak Damian Żurek, że już na to mieszkanie przeznaczy sobie pewne pieniądze, później tego nie ma. Finalnie akurat Damian tutaj bez uszczerbku większego, oprócz tego, że pewnie sporo miał tych zapytań od dziennikarzy. Natomiast no tak jest, że jeżeli gdzieś tam jest czy obietnica, czy zapewnienie, że będzie taka nagroda, no to wszyscy liczą jednak, że te nagrody będą, bo tutaj chodzi jeszcze o prawie 1 000 000 złotych.
17: No i umówmy się, Konrad, ja ci chyba nie uwierzę, jeżeli ty mi powiesz, że wierzysz w to, że te pieniądze jeszcze się pojawią na kontach tych, którzy powinni mieć możliwość wymiany tokenów na złotówki.
18: No myślę, że obserwując sytuację z Zonda Krypto i jakie kroki zostały tam poczynione, jeżeli chodzi o radę nadzorczą, jeżeli chodzi o te informacje, które były kierowane przez do pracowników Zondy, no to myślę, że będzie bardzo trudno. Albo będzie to niemożliwe.
17: Tak.
18: Ale też... ten 30 kwietnia, o którym gdzieś tam jeszcze się mówiło, nie zapadł, więc no może będzie jakiś cud. Dobrze. Ale to chyba już cud.
17: Tak, to zostawmy, bo ja też myślę, że w kategorii cudu to jedynie mogę uwierzyć, że cokolwiek się zmieni. Ostatnie pytanie o ten olimpizm, w którą stronę powinno to iść, no bo wiemy też doskonale, że obecny prezes PKOL-u ma jeszcze rok kadencji i pytanie, czy ty uważasz, że należy próbować znaleźć rozwiązanie szybciej, należałoby to tej zmiany dokonać szybciej, czy jednak do końca kadencji dopiero zastanowić się?
18: Były różne głosy na tym spotkaniu i takie, które mówiły o, zresztą ta deklaracja, która później została przedstawiona, mówiła o rezygnacji prezesa z tej funkcji. Są też głosy takie, że...
17: Natychmiastowej tam.
18: Tak. Są też takie głosy, że tego nie da się zrobić w inny sposób niż walne.
17: A kto zwołuje walne? Prezes.
18: Tak, ale chyba można zwołać też na wniosek członków.
17: Członków zarządu.
18: Tak, ale tutaj szczerze mówiąc w tym statucie PKOL-u studiowałem swój na razie, czyli związkowy, bo to było dla mnie najważniejsze, natomiast na tyle się jeszcze nie wgryzłem, żeby mieć tą swoją, powiedzmy, taką jedyną opinię, natomiast też słyszałem gdzieś przy różnych rozmowach, że no to może być trudne, żeby odwołać prezesa wcześniej. Natomiast, no, tak jak mówię, nie mam tutaj kompletnej wiedzy, żeby móc jednoznacznie powiedzieć. Na pewno ta sytuacja powinna się zmienić, bo jest to sytuacja trudna i dla związków, które no, w największym stopniu są wspierane przez Ministerstwo Sportu. No i z PKOL-em, który jednak w tych najważniejszych okresach, czyli Igrzysk Olimpijskich, ma duży wpływ na to, jak zostaną te przygotowania, czy ten pobyt zawodników będzie przebiegał. Także to są dwie kluczowe instytucje i dobrze, żeby one szły po prostu w jednym kierunku, bo w tym momencie jest ogromny konflikt.
17: I ogromny chaos, i igrzyska w Los Angeles są za 2 lata, a co do tego odwołania i statutu, to są też bardzo różne interpretacje prawników. O tak to już
18: dokładnie, dlatego ja nie mam takiej jednej, tej najlepszej, natomiast słyszałem wiele różnych i tutaj muszę po prostu trochę zgłębić tą swoją albo naszą interpretację, ale myślę, że tutaj będą te opracowania w najbliższym czasie.
17: Do łyżwiarstwa wróćmy, bo tutaj też jest dużo roboty. Wprawdzie nie jakaś rewolucja, bo tak jak już wspomnieliśmy, ty przeszedłeś tak naprawdę z jednej funkcji na tą ważniejszą, ale doskonale związek znasz i doskonale też wiesz, że no dziś jest Tomaszów Mazowiecki, gdzie mieliśmy Mistrzostwa Europy, ale że na horyzoncie i właśnie jak odległym jest to, by można było trenować, startować w Zakopanem, jest Warszawa.
18: Tak, infrastruktura to jest kolejny krok w rozwoju dla nas, bo rzeczywiście cieszymy się z Tomaszowa, bo dzięki temu obiektowi zbudowaliśmy dobry system i zbudowaliśmy dobrą strukturę szkolenia, która przynosi teraz rezultaty. Zorganizowaliśmy wiele imprez, które bardzo mocnie, promocyjnie pomogły łyżwiarstwu, natomiast w dalszym ciągu najważniejszy, priorytetowy tutaj jest obiekt w Zakopanem. W tym tygodniu mam nadzieję, że spotkam się z dyrektorem COS-u i porozmawiamy na ten temat, jak to wygląda aktualnie, jaki jest ten harmonogram prac, bo od tego bardzo wiele zależy i podobnie ze Stegnami, to też jest jeden z najważniejszych punktów mojej tej kadencji, aby Stegny również doprowadzić do końca. Wiadomo, było już kilka prób, mam nadzieję, że ta będzie...
17: No ja sam byłem na takiej konferencji prasowej jeszcze ministra Sławomira Nitrasa, gdzie on obiecał to dofinansowanie, no i tam trochę się już wydarzyło.
18: Tak, trochę się wydarzyło.
17: Zaktualizował wiedzę.
18: Tak.
17: Słuchaczy też.
18: Tam się sporo wydarzyło. Jest naprawdę bardzo prężnie działający zespół, który projektuje Stegny. Stegny. Byliśmy nawet wspólnie jakieś 3 tygodnie temu w Herenwen, gdzie oglądaliśmy ten najlepszy, najbardziej zaawansowany na świecie tor. I tam myślę, że sporo ważnych informacji. Teraz jesteśmy na etapie dokonywania zmian w projekcie i mam nadzieję, że pójdzie to szybko do przodu. Tam są kwestie takie...
17: Czy to są
18: niewielkie kwestie, może pomieszczeń niektórych, czy może szatni, czy doposażenia, bo to wszystko musi być w jednym dokumencie. Natomiast generalnie projekt jest bardzo ładny, bardzo funkcjonalny, co jest dla nas najważniejsze i najważniejsze, żeby została wbita łopata i był w końcu budowany.
17: Realny termin? Tak przyspieszam trochę, bo mamy czas jeszcze.
18: Myślę, że to jest około 3-4 lat.
17: A Zakopane?
18: Tak. A Zakopane myślę, że początek przyszłego roku to jest ukończenie, a realnie w połowie roku będzie można z niego zacząć korzystać.
17: Czyli ta zima jeszcze co, Incel?
18: Ta zima jeszcze wyjazdowa, ale więcej będzie Tomaszowa, bo to jest dla nas też ważne, żeby szkolić młodzież, szkolić szeroko i Tomaszów nam to w tym pomoże w tym roku.
17: Bardzo szybko odpowiedź, ale to jest fajne, więc 20 sekund dosłownie ci daję, bo tyle mamy czasu. Władek Semiruni oddał wczoraj na tą słynną zbiórkę akcję Łatwo Ganga swój srebrny medal olimpijski. Co jako jego, w cudzysłowie, ojciec chrzestny sprowadzający go tutaj do Polski pomyślałeś? Dlaczego to zrobił, czy fajnie?
18: Nie, duma. dumny z decyzji, to jest Władimir taki jest, on jest dobrym chłopakiem i myślę, że znalazł świetną możliwość, żeby ten medal w dalszym ciągu oddziaływał i jeszcze przysłużył się komuś w potrzebie.
17: A może on jest tak pewny, że po prostu następny medal też będzie miał z 2030
18: roku? Ja myślę, że on chce mieć złoty.
17: Konrad, no trochę nam dzisiaj czasu zeszło więcej tak naprawdę na olimpizm niż na łyżwiarstwo. Zapraszam kolejny raz i dziękuję za udział w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. Konrad Niedźwiecki, nowy prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, był gościem naszego magazynu.
18: Dziękuję.
9: To jest powtórka. Autopromocja.
0: W sobotnim poranku TOK FM. Ewa Wojdyło o dobrym życiu w rytmie pór roku. Święto pracy w PRL, ludowa zabawa, festyny i pokaz miłości ludu do przywódcy. Pisarze Justyna Sobolewska i Krzysztof Warga i długa lista poleceń, co czytać na majówkę. Serdecznie zapraszam w sobotę od 7 do 10. Aleksandra Karasińska.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
19: Reklama. Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
20: Reklama.
9: To jest powtórka.
17: To jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, a w nim połączymy się z Aleksandrą Kołuską, czyli jak już wspomniałem przed tymże programem, naszą brązową medalistką olimpijską z Paryża we wspinaczce sportowej. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
21: Cześć wszystkim.
17: To na początku wyjaśnijmy te wątpliwości, które tu się podczas zapowiedzi programu pojawiły, które miała Anna Piekutowska. Ty do nas tutaj nie przyjechałaś do Warszawy, nie wspięłaś się na to nasze szóste piętro budynku przy Żurawiej. Trenujesz i gdzie ja cię złapałem?
21: Ja aktualnie jestem w Tarnowie w swoim domu rodzinnym, ponieważ od stycznia mamy nową ściankę. Mamy nową ściankę, która jest lepsza i mamy super warunki do trenowania, więc jestem w Tarnowie, a już w sobotę wyjeżdżam do Chin na pierwszy Puchar Świata.
17: Tak, to mówiłem, że to właśnie zaraz po majówce od 7 do 9 pierwszy Puchar Świata. Zaraz porozmawiamy o tym, co dalej w tym sezonie. Zaraz jeszcze wrócimy do tych Mistrzostw Polski, podczas których ty przecież też nie tylko zdobyłaś medal, ale też pobiłaś swój życiowy rekord. Ale jeszcze tak tajemniczo zapowiedziałem, że być może część słuchaczy się dowie o tobie czegoś, czego nie wie i mam nadzieję teraz, że Anna Piekutowska, już tu wspomniana, nie oskarży mnie o prawa autorskie, bo zadała tutaj pytanie, no ciekawe, jak matematyka stosowana ma się do wspinaczki, czy można to jakkolwiek wykorzystać, no bo ty, no właśnie, powiedz, zrobiłaś dyplom i to w fajnej uczelni. Nie tak dawno temu to było, w zeszłym roku, tak?
21: Tak, skończyłam w maju studia magisterskie w Edynburgu, więc bardzo się cieszę. Był to bardzo intensywny rok, ale od tamtego momentu, jak już skończyłam, skupiam się tylko i wyłącznie na sporcie. Co mi to pomaga? Myślę, że ja jestem takim umysłem analitycznym i dużo analizuję swojego treningu, ale też myślę, że głównie mnie to nauczyło takiej koncentracji i skupieniu się na chwili obecnej, ponieważ jak się robi zadanie matematyczne, to się nie myśli o kolejnych krokach, tylko na tym, co się robi teraz i co z tego wyniknie. Więc bardzo fajnie, bardzo dobrze wspominam moją taką przygodę z matematyką i bycie sportowcem w jednym czasie. Teraz się skupiam na sporcie, ale myślę, że po mojej karierze sportowej wrócę do tej mojej drugiej pasji.
17: A powiedz mi, skąd się ta matematyka wzięła? Bo to jest taki przedmiot, no ja sam pamiętam, że bardzo mi z tym było nie po drodze i to nie jest tak, że wiele osób to wybiera, ma do tego predyspozycję. Z drugiej strony też doskonale pamiętam moją bliską koleżankę z czasów liceum, która miała dziadka matematyka i to po prostu był niesamowity umysł. Niewyobrażalne rzeczy dla mnie jakby szybko potrafiła zrozumieć, przeliczyć. Skąd się u ciebie to wzięło, ta matematyka?
21: Myślę, że to było raczej tak naturalnie, ponieważ już od dziecka byłam w tym po prostu dobra. Pamiętam, że wygrałam jakiś konkurs w podstawówce i nigdy do liceum, czy nawet do studiów nie musiałam się uczyć matematyki, bo ja rozumiałam to z lekcji. Dopiero na studiach
17: to była
21: nauka matematyki.
17: To tak. Był ten sam case właśnie, okej. Okay. Mhm. Mów dalej.
21: Tak, więc zawsze mam takie predyspozycje i też ja nie jestem osobą, która się lubi uczyć na pamięć, wolałam zawsze to zrozumieć. A dla mnie matematyka zawsze była taka oczywista. Oczywiście na studiach trochę to się zmieniło, ponieważ matematyka na studiach jest kompletnie inna niż w liceum, czy w gimnazjum, czy w szkole podstawowej. Więc dlatego wybrałam taką ścieżkę, ponieważ było mi to było to dla mnie łatwe i też przyjemne. Ja po prostu lubiłam sobie tak usiąść i porobić zadania. Bardzo lubię sudoku. Do teraz nawet przed zawodami czasami w strefie rozgrywkowej sobie zrobię jakieś sudoku dla koncentracji, dla siebie i dla takiego oczyszczenia umysłu.
17: Fajnie się tego słucha. Jedną rzeczą, którą ja lubiłem na matematyce, to był rachunek prawdopodobieństwa. Chyba jest jakoś przydatny też, mam wrażenie, w sporcie. Dobra, porzucamy temat, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, królowej nauk, tak? I wracamy do sportu. No to zacznijmy od tego, co się działo już w tym sezonie i wróćmy do Tarnowa, w którym jesteś zresztą, jak już wiemy, bo potwierdziłaś to na początku programu. Mistrzostwa Polski seniorów. Zaczęłaś na nich oficjalnie sezon. Opowiadaj. Start nie był łatwy, bo był krwiak i to chwilę przed startem jeszcze, prawda?
21: Tak, tak. Objąłam sobie kolano tydzień przed startem i przez 4 dni nie byłam w stanie się wspinać, więc mój sztab medyczny w Tarnowie mi bardzo pomagał. Chodziłam na różne zabiegi, żeby mi umożliwić start. Do końca nie wiedzieliśmy, czy to będzie możliwe, ale ja miałam takie, że to tak właśnie miało być, ponieważ mieliśmy takie na początku nastawienie, że my nie schodzimy z obciążeń treningowych i po prostu my przy okazji zrobimy ten start. Tego się to zmieniło, ponieważ ja odpoczęłam. Nie trenowałam, oczywiście robiłam trening zastępczy, ale to nie jest to samo. Więc trochę odpoczęłam, co mi pozwoliło być po prostu świeżą na zawodach i w sumie jak już się rozgrzewałam, wiedziałam, że to będą dobre zawody. Na początku nie mogłam troszkę ogarnąć tej szybkości, więc te eliminacje wygrałam również, ale ten czas był taki gorszy i po prostu z każdą rundą biegałam coraz szybciej i coraz większy miałam fan. Wiedziałam, że w biegu półfinałowym ja już zrobiłam swoją taką oficjalną życiówkę, to było 6.32, lepszą niż na Igrzyskach Olimpijskich i mój trener do mnie podszedł i powiedział: dobra Ola, teraz coś dorzuć od siebie. Więc dorzuciłam, pobiegłam 6.18, totalnie się nie spodziewałam, że to będzie taki dobry czas, ale to dla mnie jest super taką motywacją i taką rzeczą, która mi pokazała, że ja jestem w stanie biegać szybciej w tym sezonie, ja jestem tą zawodniczką, która się rozpędza. Chodzi o to, że ja co każde zawody są coraz szybsza, więc zdobę prognostyk i mam nadzieję, że ten flow się utrzyma przez resztę sezonu.
17: No, to jest 16 setnych. O tyle poprawiłaś tak swoją życiówkę względem startu w Paryżu. Ja już też nie przypominałem, że chodzi o wspinaczkę sportową na czas, czyli coś, co państwo też kojarzą z Igrzysk Olimpijskich, no bo tam był twój medal, był też oczywiście złoty medal Aleksandry Mirosław. I to jest tak naprawdę kilka sekund, więc 16 setnych przy 6 sekundach, to jest dużo, prawda?
21: Bardzo dużo. Mhm. Tak, ja już w lutym na treningach biegałam szybciej niż na igrzyskach, co nas bardzo zdziwiło, ponieważ ten sezon przygotowawczy był troszkę inny, ponieważ przez to, że odpuściłam ten poprzedni sezon, ja zaczęłam wcześniej się przygotowywać. Zaczęłam we wrześniu, więc też zrobiliśmy trochę krok do tyłu, skupiliśmy się na moich właśnie takich słabych punktach, zrobiliśmy po prostu od nowa całą bazę, więc teraz czuję się najlepiej w życiu. Jestem najsilniejsza, najszybsza i ja po prostu robię co trening jakieś życiówki na jakimś ćwiczeniu, na jakimś międzyczasie, więc bardzo mnie to motywuje i się po prostu super bawię.
17: Popatrzmy na ten kalendarz, bo wspomnieliśmy, że Chiny, zaraz po majówce, a potem jest powrót do Europy, no i między innymi będzie Madryt, będzie też Kraków, to nie pierwszy raz zresztą, te zawody Pucharu Świata w Krakowie, no i potem jeszcze kilka lokalizacji Europa, Chiny, natomiast tak po środku mniej więcej, bo pod koniec sierpnia mamy Mistrzostwa Europy. I czy to jest dla ciebie impreza docelowa, czy Puchar Świata stawiasz na równi?
21: Myślę, że na równi. Też w tym sezonie pierwszy raz zobaczycie nas w duecie z moją siostrą na Pucharze Świata w Krakowie. Będę też się mega cieszę, ale myślę, że raczej na równi. Oczywiście Mistrzostwa Europy, bo to jest impreza mistrzowska, więc będziemy się też troszkę bardziej na tym może skupiać, ale nawet jak będzie jakiś sukces, to od razu wracamy do treningów i skupiamy się na reszcie sezonu. Oczywiście Mistrzostwa Europy nigdy nie wygrałam, więc chciałabym, ale zobaczymy.
17: A to miejsce, w którym są we Francji, znasz? Czy to jest standardowa lokalizacja, czy to jest coś nowego?
21: No, tam były Puchary Europy, w których ja nie startowałam, więc dla mnie nie pierwszy raz i dla wielu zawodników również, ponieważ my przez to, że startujemy na wszystkich Pucharach Świata, czyli te Puchary Europy odpuszczamy, ponieważ mamy kalendarz pełny.
17: A powiedz, jeszcze powiedziałaś przed chwilą, że wy startujecie po raz pierwszy w duecie, to znaczy będziecie jakby razem na zawodach, czy będzie jakaś jeszcze konkurencja, która sprawi, że będziecie rywalizować w duecie sensu stricte?
21: Tak, to będzie nowa konkurencja, to są duety. Polega to na tym, że jest cztery linie spinaczkowe, takie same, jak zawsze na zawodach czy w Paryżu były dwie, teraz będą cztery i będziemy konkurować w duetach, czyli ja będę... Natalia biegnie pierwsza, tak już ustaliłyśmy. Ona włącza czas, potem ja biegnę i suma tych dwóch czasów rywalizujemy z parą obok. To będzie nowa konkurencja. Zobaczymy, czy będziemy dalej się tak przyjaźnić z moją siostrą po sezonie. Nie, tutaj żartuję, ale myślę, że to będzie super zabawa i myślę, że mamy szansę z Natalią powalczyć o najwyższe lokaty.
17: No na pewno, bo to też jest utytułowana zawodniczka. To trochę taka sztafeta, dobrze rozumiem? Dobrze sobie to tak, wyobrażam? Tak. I powiedz mi, czy to będzie, te duety będą w Pucharze Świata w ogóle za każdym razem, czy to jest specjalnie dla Krakowa taka dodatkowa rzecz? Bo nie wiem,
21: W tym roku będzie trzy razy. Jeszcze będzie w Chinach pod koniec sezonu. Myślę, że oni testują to, bo chcą, żeby na kolejnych igrzyskach po LA, w Brisbane, to wprowadzić, ponieważ spinaczka sportowa na czas jest bardzo widowiskowa i bardzo dużo osób lubi to oglądać, więc myślę, że też duety są popularne, czy tam miksy, bo też są miksy, są coraz bardziej popularne w sporcie.
17: Ale to jest tak, że te duety pod telewizję troszeczkę, czy na żywo tak. Też fajnie się to ogląda?
21: Myślę, że to i to, że na żywo super, bo u nas oczywiście trochę jak w short tracku, oglądałam też dużo short tracku na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie.
17: A to ja potwierdzam, że jest niezwykle atrakcyjny short track też na żywo, bo też tak. Przecież relacjonowaliśmy te igrzyska dla Tok FM.
21: Tak, dużo się dzieje. Ktoś się potknie, ktoś odpadnie, rywalizacja się toczy, więc myślę, że to jest super. Daje dużo adrenaliny, dużo emocji, szybko się wszystko dzieje, więc nie jest nudne, więc myślę, że dużo osób lubi to oglądać.
17: No dobrze, jeszcze jedno pytanie, ale nie musisz specjalnie tutaj szybko odpowiadać, bo jeszcze mamy z dwie minuty dobre, a myślę, że to jest taka podstawowa rzecz, bo ty zaczynasz sezon ten, czy zaczęłaś go w Tarnowie na Mistrzostwach Polski, teraz zaczynasz Puchar Świata, ale to jest też taki trochę początek już nowego cyklu też olimpijskiego. Oczywiście igrzyska były w 2024 roku, ale jednak teraz coraz bliżej, kwalifikacje, prawda, Los Angeles 2028, też na to się nałożyła decyzja Aleksandry Mirosław, czyli naszej złotej medalistki z Paryża, że ona karierę kończy, więc trochę walczycie ty i siostra o to, żeby razem wystartować w LA w 2028 roku, prawda? I to jest taki bardzo realny cel, który was napędza, motywuje. Jak o tym rozmawiacie?
21: Tak, nam się marzy tak zwany double shot, my to tak nazywamy, czyli złoto i srebro. U nas w języku tak to mówimy. Myślę, że to byłaby super przygoda pojechać na Igrzyska Olimpijskie z moją siostrą. Teraz się też cieszę, że to taki ostatni sezon, gdzie nie ma tego stresu igrzyskowego, ponieważ w przyszłym roku zaczynają się kwalifikacje, więc w tym roku jeszcze trochę zmieniamy rzeczy, testujemy, żeby po prostu w LA być w najlepszej dyspozycji. Ja będę mieć wtedy 26 lat, więc myślę, że wiekowo też nie będę jeszcze taka stara. Będę się młodą zawodniczką, już mam doświadczenie z Paryża. Ja bardzo dobrze wspominam Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Czułam się bardzo zaopiekowana przez Komitet Olimpijski, typy z PKOL. Więc super, nie mogę się doczekać, być po prostu w jednej rodzinie i enjoyować ten sport.
17: Tak, jednym zdaniem, dosłownie króciutkim, ale też twoja siostra mówiła w wywiadzie dla WP, że poziom idzie w górę i europejskie zawodniczki będą miały coraz trudniej. Potwierdzasz tylko, powiedz?
21: Tak, u nas poziom idzie do przodu. Teraz były właśnie tam Mistrzostwa Azji, dziewczyny sobie super pobiegały, ale też warto tutaj podkreślić, że my też z moją siostrą jesteśmy coraz lepsze. Jeszcze się rozwijamy. Ja już pobiłam życiówkę z Paryża, a to dopiero początek sezonu. Myślę, że jeszcze mnie stać. Mój sztab szkoleniowy mówi, że jeszcze jest zapas, więc im wierzę, że będę jeszcze biegać jeszcze szybciej w tym sezonie, co też mnie napędza, ponieważ ja jestem taką osobą, która kocha
3: robić życiówki, więc wszyscy są coraz lepsi. Ostatnio też padł rekord świata u facetów, więc zobaczymy.
17: Aleksandra Kałucka to mówiła, nasza brązowa medalistka olimpijska z Paryża we wspinaczce sportowej, która medal także z siostrą chce zdobyć podczas igrzysk w Los Angeles. Dziękuję ci serdecznie.
3: Dziękuję bardzo, do widzenia.
20: To jest powtórka.
19: Reklama. Nowe stylizacje w KIK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
20: Reklama. To jest powtórka.
17: Przemysław Pozowski, magazyn Jeszcze Więcej Sportu. W studiu zapowiadany już gość Mateusz Widłak. Człowiek, od którego się AmpFootball w Polsce zaczął, a teraz także nie tylko prezes

0: i ją zorganizować, to na pewno jest to trudna rywalizacja, ale my zrobiliśmy już dużo turniejów, robiliśmy przede wszystkim Mistrzostwa Europy chłopaków też w Krakowie, które nam bardzo dużo dały i były naprawdę świetną imprezą, bo taki pierwszy duży impuls, tysiące kibiców na trybunach, setki tysięcy w telewizji oglądały te mecze.
1: To kilka lat temu, prawda?
0: Tak, to był 2021 rok i naprawdę taki w sporcie niepełnosprawny, chociaż ja nie lubię tego dzielić, sportu na pełno i niepełnosprawnych, to były tak, zrobiliśmy super rekordowe liczby i przełamaliśmy wiele barier, ale później była też Liga Mistrzów z Wisłą Kraków organizowana, była Liga Narodów i dużo takich mniejszych turniejów. Jesteśmy liderem tych eventów i też jesteśmy jednym z liderów amfutbolu kobiecego, który od bardzo niedawna się rozwija. Mamy super drużynę, bardzo dużo działamy. No i chcemy to teraz połączyć i razem z Krakowem, który bardzo lubimy, który nas lubi, gdzie mamy dużo kibiców, zrobić taką największą możliwą w tej dziedzinie imprezy, czyli Mistrzostwa Świata.
1: Zaraz wracamy do szczegółów, ale może ja niepotrzebnie założyłem, że wszyscy już absolutnie wiedzą, słuchacze, co to jest amfutbol, to może tylko dwa słowa wyjaśnienia.
0: No tak, warto powiedzieć, że amfutbol to jest piłka nożna dla osób z jedną nogą, z jedną ręką.
1: Bramkarz
0: ma jedną rękę, tak, a piłkarz, piłkarka z pola ma jedną nogę, porusza się o kulach. Zawsze brzmi to dziwnie, nawet dla mnie, jak to powtarzam, ale bardzo warto zobaczyć, jak wygląda ten sport, bo jest no niesamowicie widowiskowy, dynamiczny i świetny do oglądania.
1: I to się zaczęło w Stanach Zjednoczonych jakieś 50 lat temu już.
0: Tak, już historia jest długa, ale to ostatnie kilka, myślę 6-7 lat jest taki bardzo dynamiczny rozwój na całym świecie, też łączenie ze strukturami piłkarskimi, z klubami, z FIFA, z UEFA, z dużymi znanymi nazwiskami i taki bardzo mocny też rozwój ilościowy, a z kolei amfutbol kobiecy to dopiero 3-4 lata.
1: Ale na świecie, czy
0: tak,
1: w Polsce?
0: Tak, nie, na świecie. Okay. My też w miarę na początku weszliśmy do tego grona i to jest zupełny początek. 2 lata temu Mistrzostwa Świata w Kolumbii kobiet to były pierwsze historyczne i to były...
1: A, czyli my się staramy o drugie w historii mistrzostwa.
0: Tak, dokładnie i to były dopiero pierwsze doświadczenia dla większości tych drużyn, w ogóle pierwsze mecze, czyli taki zupełny początek. Teraz się też, jak wszystko w amfutbolu, jest ten rozwój szybki, dynamiczny, no ale to jest taka początkowa faza.
1: No dobrze, czyli jak rozumiem, my mamy know-how, bo Kraków już organizował dużą imprezę futbolową rangi europejskiej. A teraz idziemy ten kroczek dalej, bo Mistrzostwa Świata chcielibyśmy zorganizować. No ale co finalnie będzie decydować? Będzie jakaś komisja siedzieć, podnosić ręce, będą prezentacje i jakie są atuty wasze poza tym know-how i tym, że już mamy doświadczenie i że jesteśmy w tej federacji mocno, że tak powiem, osadzeni? Czy nie wiem, Brazylia albo Rwanda mają jakieś swoje karty, których nie odsłaniają?
0: No jest komisja w Światowej Federacji, która bada teraz te trzy kandydatury, też będą odwiedzać kraje, sprawdzać na miejscu, jakie są plany hotelowe, stadionowe.
1: Czyli wszystko, co znamy, nie wiem, chociażby z Euro 2012,
0: tak,
1: baza,
0: tak,
1: gdzie śpimy,
0: tak,
1: gdzie trenujemy, tak?
0: I na koniec ta komisja będzie wystawić takie, nie będzie decydować, tylko wystawi oceny i opinie dla zarządu, który po prostu zdecyduje w drodze głosowania. No i ja, mimo że jestem w zarządzie, to jestem wyłączony i z tej komisji, i z tych obrad, i z głosowania, ponieważ reprezentuję tutaj Polskę, więc jestem po polskiej stronie. No i muszę powiedzieć, że bardzo ciekawe są te kandydatury i takie fajne. Myślę, że każda ma swoje mocne strony. Liczę bardzo na Polskę, ale no chociażby Brazylia, no to wszyscy wiemy, że w każdym, nieważne jaki to jest rodzaj piłki nożnej,
1: to oni są
0: mocni, są ciekawi. I ostatnio też robili z nami, ze Światową Federacją, dwa duże turnieje. W zeszłym roku Mistrzostwa Ameryki Południowej, Copa America i w tym roku w lutym klubowe, pierwszy raz klubowe międzynarodowe rozgrywki, Copa Libertadores, bo tak czerpiemy ze zwykłej piłki te nazwy i też, więc też jakby się pokazali, też mają doświadczenia. Z kolei Rwanda może brzmi...
1: No tu się kojarzy ewentualnie, nie wiem, kolarsko troszeczkę.
0: No właśnie, brzmi mało piłkarsko, ale to jest w zasadzie lider na świecie amfutbolu kobiecego. Kraj, który ma jedyny już teraz ligę kobiecą, amfutbolową, no i też miejsce, w którym oficjalnie zainaugurowaliśmy 3 lata temu ten amfutbol kobiecy. Zrobiliśmy mecz pokazowy przy okazji kongresu FIFA, na który przyjechał właśnie Gianni Infantino i przyjechał, może teraz niekoniecznie mocne nazwisko, ale przywiózł ze sobą cały autokar Pierluigi Collina, Yuri Jorkaev, dziennikarzy i taki symbolicznie wystartowaliśmy z tym rodzajem amfutbolu, plus też rozpoczęliśmy

0: Mieliśmy w zasadzie rozmowy o współpracy Amfutbolu z FIFA, które się udało właśnie rok temu zakończyć i podpisać umowę i mamy bardzo fajną, taką dobrą dla nas współpracę.
1: A czy jesteście teraz one big family, jakbym miał trochę teraz udawać tutaj Gianniego Infantino, czy to jest taka współpraca, powiedzmy, bardziej na poziomie nieformalnym?
0: Znaczy jesteśmy zewnętrzną organizacją, tak samo jak w Polsce. My jesteśmy osobną, mamy Polski Związek Amfutbolu, który współpracuje partnersko z PZPN-em. Podobnie na poziomie europejskim też mamy swoją federację, która ma współpracę z UEFA. I teraz tak samo Światowa Federacja Amfutbolu współpracuje z FIFA i no, muszę powiedzieć, że co by nie mówić, to ja się bardzo cieszę.
1: Co by nie mówić o Infantino, to z FIFA się współpracuje dobrze.
0: Tak, okay. Dobrze się współpracuje, jest to dla nas ważne. No, Światowa Federacja Piłki Nożnej jest jedna i prezydenci się będą zmieniać, a my po prostu jesteśmy częścią świata piłki nożnej. No i też myślę, że korzystamy. Mamy finansowe wsparcie, dzięki którym organizujemy bardzo dużo eventów, ale też tak promocyjnie i też ważne są dla nas te kontakty właśnie z poszczególnymi krajami, z federacjami piłkarskimi w krajach.
1: Nie wiem, czy słuchacze wiedzą, że poza tym, że mamy, skoro byliśmy przy Giannim Infantino, poza tym, że mamy Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku, to Meksyk także w tym roku organizuje Mistrzostwa Świata w futbolu mężczyzn i Polska tam będzie.
0: Tak jest, będzie i będzie jednym, może nie murowanym, ale jednym z faworytów, bo my jesteśmy mocni, mamy mocną kadrę. Mamy już medale Mistrzostw Europy i to kilkukrotnie nasi zawodnicy, chłopaki zdobywali. W Mistrzostwach Świata najwyżej doszliśmy do półfinału, ale byliśmy parę razy bardzo blisko tych medali. No i teraz taki nasz cel jako organizacji po tych latach tworzenia dyscypliny jest właśnie taki, żeby zdobyć medal, może nawet wygrać te Mistrzostwa Świata. Robimy bardzo dużo tutaj dokładamy, trenujemy, gramy, zwiększamy sztab i od jakiegoś czasu inwestujemy bardzo dużo pracy i siły w to, żeby właśnie w tym Meksyku zrobić super wynik, bo wierzymy, że to nas napędzi nam dyscyplinę i pomoże nam się dalej rozwijać i klubowo, jeżeli chodzi o dzieciaki i dziewczyny i po prostu będzie to świetny impuls. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, bo w zeszłym roku pokonaliśmy po raz pierwszy w historii Mistrzów Świata, Mistrzów Europy, takich amfutbolowych dominatorów, czyli Turcję. I to pokonaliśmy na ich terenie i w prestiżowych rozgrywkach w Lidze Narodów. Więc jakby to pokazało nam dobry kierunek i taki dla nas fajny też impuls. I teraz czekamy wszyscy, nie czekamy, tylko szykujemy się na te listopadowe Mistrzostwa Świata.
1: Czemu akurat Turcy to dominatorzy? Znaczy tam jest oczywiście piłka bardzo popularna, to wszyscy wiedzą, którzy oglądają. Nie wiem, czy mieli możliwość zobaczyć choćby jakieś urywki meczu z Ligi Tureckiej w telewizji. Natomiast pokonali nas też Turcy w finale Ligi Europy, gdzie Śląsk Wrocław zagrał przecież z mojego rodzinnego miasta. Ja czytałem wyniki i taki dumny byłem, że tutaj Brugię pokonali, czyli też słynny przecież klub piłkarski. Wysoko pokonali Olympique Marsylia, byłego zdobywcę Pucharu Europy. I właśnie ci Turcy od Śląska lepsi. Więc skąd dominacja akurat tego kraju?
0: No tak, my tu w Europie jesteśmy, mogę powiedzieć, drugą siłą i w rozgrywkach klubowych i reprezentacyjnych, ale cały czas aspirujemy o te pierwsze miejsce, tylko na pierwszym miejscu są Turcy, którzy, tak jak mówię, są takim światowym dominatorem od jakiegoś czasu. Ja tak myślę, że jest to połączenie trochę tej kultury piłkarskiej z kulturą wojskową, bo amfutbol jest też połączony, jest też mocny niestety na terenach konfliktowych, bo jakby wiąże się z tymi urazami wojennymi, też duży, czy w Afryce, czy teraz na przykład na Ukrainie.
1: Rozmawialiśmy o tym przed wejściem do studia, że Ukraińcy własną ligę stworzyli już z kilkunastu zespołów, między innymi z tego powodu właśnie, tak?
0: No w zasadzie tylko z tego powodu, bo przed wojną mieli jeden zespół, a w tej chwili już 18 klubów i Szachtar Donieck i różne kluby regionalne, po prostu jest niesamowita ilość osób po amputacjach. Teraz ja tam też jeździłem i próbowałem. Najpierw myśleliśmy, żeby zaczekać do końca wojny, a po paru wyjazdach stwierdziliśmy, że no nie ma na co czekać, że ci ludzie po prostu... I tak po prostu bardzo mocno poczułem, że jest to potrzebne i faktycznie jest to duża pomoc i jest to... Tak, no pomijając jakie to są tragedie, to jest naprawdę dobrze widzieć, że ten futbol się tam rozwija.
1: I oni swoją ligę grają u siebie w przeciwieństwie do Szachtara, który wynajmuje czy to stadion Legii, czy w Krakowie, czy gdzie indziej.
0: No tak, ale Liga Ukraińska zwykła też gra na Ukrainie, tylko oni przyjeżdżają na puchary tutaj tak. Do Polski. Więc no, też zaczęliśmy od tego, że zaprosiliśmy pierwszy klub z Ukrainy do naszej ligi i oni ten know-how teraz wykorzystują u siebie. No ale Turcy są bardzo mocni, mają 3 ligi. Pierwsza liga jest taka profesjonalna, są transfery, są zawodnicy z zagranicy i my mimo wszystko nawiązujemy z nimi rywalizację, jak widać, czasami wygrywamy.
1: Sporo tych wątków, jeżeli chodzi o futbol, ale program nam się kończy za 45 sekund, więc tylko jedno jeszcze pytanie. Kiedy rozstrzygnięcie, jeśli chodzi o to, od czego zaczęliśmy, czyli od kandydatury Krakowa na gospodarza Mistrzostw Świata kobiet fan futbolu?
0: Tak jest, w sierpniu będzie rozstrzygnięcie i ogłoszenie tego hosta, organizatora Mistrzostw Świata i wszyscy trzymamy kciuki za Kraków.
1: Dołączam się w takim razie. Mateusz Widłak, prezes i polskiego, i światowego Związku Amfutbolu, a dziś gościu w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 1.
2: Jeżeli premier Morawiecki mówi, że chce być odnowicielem PiS-u, to znaczy, że PiS wymaga odnowy. Zastanawiam się, co wymaga odnowy w PiS-ie, panie, albo co się ludziom w PiS-ie nie podoba.
3: Co by pan zmienił? Ja pani powiem jedną rzecz. Jest jedna rzecz, która sprawiała, że chociaż też się spieraliśmy, to jednak co do zasady działaliśmy wspólnie. Wie pani, co to było? To było wtedy, kiedy rządziliśmy Polską. I wtedy wszyscy rozumieli, że te spory, oczywiście one były...
2: Wspólna władza, tak, wspaniale łączy, tak. Nie ma lepszego spoiwa niż realizacja dostęp do koryta, program... jak mówią niektórzy.
3: Przypomnę, no jeżeli pani to w ten sposób patrzy, to współczuję, że pani ma taką percepcję polityki. Myślę, że właśnie dlatego ludzie nie mają do polityków zaufania, że w ten sposób myślą.
2: Ja rozumiem, myślę, że pan traktuje politykę jak służbę publiczną.
3: Traktuję jako bardzo ciekawą i wymagającą pracę, tak.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Reklama. Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na gazeta.pl. Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Unia nie przestrzega umowy handlowej z USA, twierdzi Donald Trump i zapowiada 25% cła na samochody. Przy prezydencie powstanie Rada Nowej Konstytucji. Pierwszych jej członków mamy poznać jutro. Muzeum Emigracji w Gdyni przeniesie dziś odwiedzających do Ameryki Południowej. Jest 7, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Podwyżkę ceł na samochody z Unii do 25% zapowiedział prezydent USA Donald Trump. We wpisie na portalu Truth Social zarzucił Unii Europejskiej, że nie przestrzega w pełni umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Trump nie ujawnił jednak, na czym dokładnie według niego ma polegać nieprzestrzeganie tej umowy. Nowa stawka ma obowiązywać od przyszłego tygodnia na samochody osobowe i ciężarowe wwożone do Stanów Zjednoczonych. Do zapowiedzi amerykańskiego prezydenta odniósł się we wpisie na platformie X przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego w Parlamencie Europejskim. Bernd Lange podkreślił, że plan Donalda Trumpa jest nie do przyjęcia. Zwrócił też uwagę, że podczas gdy Unia Europejska wywiązuje się ze swoich zobowiązań, to strona amerykańska nieustannie je łamie. W przypadku podjęcia przez USA działań niezgodnych ze wspólnym porozumieniem, Unia zastrzega sobie prawo do ochrony własnych interesów, skomentowała groźby Trumpa rzeczniczka Komisji Europejskiej Paula Pinio. Proponuje zacząć od przestrzegania aktualnej ustawy zasadniczej. Tak premier Donald Tusk skomentował zapowiedź powołania przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady Nowej Konstytucji. Według zapowiedzi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza 3 maja zostaną powołani pierwsi członkowie Rady Nowej Konstytucji przy prezydencie. W składzie gremium mają znaleźć się przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci oraz osoby, które mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa czy funkcjonowanie dotychczasowej konstytucji. Na przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej gremium będzie miało czas do końca prezydentury Karola Nawrockiego. Dramatyczna sytuacja sadowników, między innymi z Lubelszczyzny. Po nocach, gdzie miejscami temperatura spadła do minus 8 stopni, zawiązki owoców na wielu drzewach są niemal całkowicie zniszczone. Miejscami straty wynoszą nawet 100%. Marcin Gazda jest sadownikiem w gminie Łaziska w powiecie opolskim. Już wie, że mróz zniszczył prawie wszystko na drzewach owocowych. Stąd apel do Ministerstwa Rolnictwa o doraźną pomoc finansową, o odszkodowania, ale nie tylko.
7: O reformę ubezpieczeń. W końcu trzeba za to się wziąć porządnie, żeby była możliwość ubezpieczenia lub stworzenia funduszu składkowego rolników, żeby można było spać spokojnie. Tu jest ogromny problem. Potrzeba rozwiązań systemowych.
6: Dziś firmy ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać sadowników, bo uznają, że ryzyko jest za duże. W efekcie sadownik nie może liczyć na odszkodowanie od ubezpieczyciela. Odszkodowania będą, ale od państwa, zapowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
8: Ruszamy z kopyta od poniedziałku we wszystkich samorządach. Będą komisje tak, żeby jak najszybciej oszacować poziom strat i móc wystąpić do Komisji Europejskiej wzorem lat ubiegłych o nadzwyczajną pomoc, która w ubiegłym roku wyniosła ponad 400 milionów złotych dla rolników, dla sadowników, w których gospodarstwach wystąpiły przymrozki, inne klęski żywiołowe, anomalia pogodowe.
6: Na razie trudno oszacować, o jakiej skali pomocy finansowej w tym sezonie może być mowa. Przed rokiem Komisja Europejska w związku z ogromnymi stratami w sadownictwie wsparła Polskę kwotą ponad 400 milionów złotych. Dla jednych to czas wypoczynku, dla innych jak policja, czas intensywnych działań. Do poniedziałku na drogach całego kraju trwa akcja Majówka, w której uczestniczą mundurowi w oznakowanych oraz nieoznakowanych radiowozach wyposażonych w wideorejestratory oraz funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach biorą też udział policyjne grupy Speed.
9: W tym okresie długiego weekendu głównie prędkość. Wzmożone kontrole, działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
6: Mówił starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Mundurowi będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących i sposób przewożenia pasażerów w pojazdach. To festiwal poświęcony muzyce i tradycjom polskich emigrantów w Brazylii. Przed nami w Gdyni pierwsza edycja wydarzenia Z Pamięci. Festiwal muzyki emigrantów. Polacy w Brazylii. Wydarzeniom muzycznym towarzyszyć będą spotkania i opowieści, mówi koordynator wydarzenia Paweł Kowalewski.
10: To są opowieści o Brazylii, które przedstawią i kontekst historyczny, i opowiedzą też o samym języku Polonii brazylijskiej, o muzyce, no i zakończą się spotkaniem z przedstawicielami brazylijskiej Polonii, którzy przyjeżdżają do Gdyni.
6: Wstęp na cały dzień festiwalowy w Muzeum Emigracji w Gdyni jest bezpłatny. Lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner i Niemiec Alexander Zverev zmierzą się jutro w finale turnieju ATP na kortach ziemnych w Madrycie. Sinner w półfinale pokonał Francuza Artura Filsa 6-2, 6-4, a Zverev w półfinałach wygrał z Belgiem Aleksandrem Blochem 6-2, 7-5. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 7.20. Najcieplej będzie dziś na zachodzie. Słupki rtęci na termometrach pokażą nawet 27 stopni. Około 23 będzie w centrum, a najchłodniej do 16 miejscami na obszarach podgórskich Karpat oraz w rejonie Helu. Dzień przed nami z dużą ilością słońca. Jedynie na południowym wschodzie okresami może pojawiać się więcej chmur, a według prognoz padać w najbliższym czasie nie będzie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: To jest sobotni, świąteczny poranek w TOK FM. Witamy się z Państwem w składzie wydawczyni Magdalena Sikoń, realizator Maciej Golczyński, a przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Dziś drugi dzień maja. Pamiętajmy więc o imieninach Zygmunta, Anatola, Witomira, Borysa i Zygmunta. A co przed nami w majówkowym poranku? Już za chwilę rozmowa z profesor Małgorzatą Omilanowską o tym, dlaczego warto odwiedzić Zamek Królewski w Warszawie i przy okazji obejrzeć obraz Matejki Uchwalenie Konstytucji 3 maja. Po 7.40, jak wygląda majówka i święto pracy, jak wyglądała majówka w PRL, o tym historyk profesor Piotr Osenka. Po 8.00 rozmowa z dr Ewą Wojdyło o dobrym życiu w rytmie pór roku. A po 8.20 podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce i za granicą dr Magdalena Baran-Liberté i Dariusz Ćwiklak, Newsweek Polska. A po 9.00 o czytaniu, książkach i o życiu z literaturą. W studiu będę gościć dwójkę pisarzy i krytyków, Justynę Sobolewską i Krzysztofa Wargę. Będzie też długa lista poleceń, co czytać na majówkę. A teraz zapraszam na autorski tygodniowy przegląd prasy zagranicznej. Zaczynam od brytyjskiego dziennika Financial Times. Tytuł tekstu: Trump dryfuje, druga kadencja prezydenta grozi rozpadem. Szef waszyngtońskiego biura gazety James Politi pisze: pojawiają się oznaki, że wyborcy tracą wiarę w Trumpa w obliczu narastających problemów tej administracji. W tym tygodniu, podczas gdy ceny ropy naftowej gwałtownie poszybowały do 4-letniego maksimum, a notowania Trumpa spadły do nowych minimów, prezydent gościł astronautów z misji Artemis II w gabinecie owalnym. Tu od siebie dodam, że wszystkie media zwracały uwagę na kwaśne miny astronautów. Nie mam pojęcia, skąd ci niesamowici ludzie za mną czerpią odwagę, powiedział prezydent USA o załodze, która wyruszyła na drugą stronę Księżyca. Mamy najlepszy kraj na świecie, dodał. Jednak te słowa i próby, by emanować pewnością siebie 16 miesięcy po tym, jak rozpoczął drugą kadencję, obietnicą zapewnienia Ameryce złotego wieku, spełzają na niczym, komentuje Financial Times. 79-letni prezydent zmaga się z niepopularną wojną w Iranie, która powoduje gwałtowny wzrost cen benzyny. To podwójne złamanie obietnic wyborczych, przypomina Financial Times, braku nowych wojen i obniżenia inflacji. W międzyczasie prezydent zaczął atakować papieża Leona XIV, kreować się na postać religijną w mediach społecznościowych oraz zwolnił sekretarza marynarki wojennej, wzbudzając jeszcze większe obawy o chaos i kłótnie w administracji. Na naszych oczach obserwujemy rozpad drugiej kadencji Trumpa, powiedział Douglas Brinkley, historyk z Rice University, dodając, że prezydent traci kluczowe elementy koalicji politycznej, która doprowadziła go do zwycięstwa. Mimo współczucia, jakie wzbudziła kolejna próba zamachu na jego życie, Trump wykorzystał to wydarzenie, aby nagłośnić plan budowy gigantycznej sali balowej w Białym Domu. Projekt warty 400 milionów dolarów, który nie cieszy się sympatią Amerykanów. Niektórzy republikanie obawiają się, że prezydent stracił konflikt z problemami zwykłych rodaków i nikt nie powstrzyma go przed popełnieniem kolejnych błędów politycznych. Ostatnie sondaże nie przynoszą Trumpowi dobrych wyników. Według Real Clear Politics zaledwie 41% Amerykanów aprobuje jego działania, a 57% nie popiera ich. Ta 16-punktowa różnica źle wróży republikanom w wyborach uzupełniających. Może to oznaczać, że w listopadzie republikanie stracą kontrolę nad Izbą Reprezentantów, a być może nawet nad Senatem. Dwumiesięczna wojna z Iranem i przedłużające się zamknięcie cieśniny Ormus, a w rezultacie wzrost cen energii na świecie i benzyny w Ameryce, coraz bardziej przypomina akt politycznej autodestrukcji, komentuje gazeta. Jeśli transport w cieśninie Ormus nie zostanie szybko przywrócony, Trump prawdopodobnie zostanie obciążony wysokimi cenami, plagą, za którą stale krytykował swojego poprzednika Joe Bidena. Trump został wybrany, by zasadniczo robić dwie rzeczy, podsumowuje Politi w Financial Times. Po pierwsze, uszczelnić granice, co już zrobiono wcześniej za Bidena, i po drugie, by obniżyć ceny. Tego nie zrobił i tak naprawdę już o tym nie wspomina, a mówi tylko wyborcom, że nigdy nie byli bogatsi ani wspanialsi. A to nie jest coś, w co wyborcy wierzą i co czują. I przechodzimy do francuskiego dziennika Le Monde. I tutaj tytuł: Rosja drastycznie ogranicza paradę z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja z powodu obaw przed ukraińskimi atakami dronów. Po raz pierwszy od 2008 roku na paradzie na Placu Czerwonym nie będzie żadnego sprzętu wojskowego. Putin, który od pełnoskalowego ataku na Ukrainę wykorzystywał majowe obchody do promowania swojej propagandy, musi się skonfrontować z realiami wojny, pisze Le Monde. Oficjalnie Ministerstwo Obrony uzasadniło brak czołgów, pojazdów opancerzonych i innego ciężkiego sprzętu bieżącą sytuacją operacyjną. W rzeczywistości, według rosyjskich mediów emigracyjnych i ekspertów wojskowych w Rosji, władze po prostu obawiają się, że parada może zostać zaatakowana przez drony, a nawet pociski wystrzelone przez ukraińskie wojsko. W ostatnich miesiącach Kijów zintensyfikował ataki w głąb terytorium Rosji, celując w różne regiony, w tym porty nad Morzem Bałtyckim i rafinerię ropy naftowej nad Morzem Czarnym. W zeszłym roku, 3 dni przed paradą, sama stolica Rosji stała się celem. Obrona przeciwlotnicza przechwyciła wtedy 19 dronów nad Moskwą. W tym roku przez Plac Czerwony przejedzie jedynie kolumna piechoty. Przejdzie kolumna piechoty złożona z żołnierzy, którzy są jeszcze studentami uczelni wyższych różnych rodzajów sił zbrojnych. Za to na dużych ekranach będą też wyświetlane nagrania żołnierzy wykonujących misje specjalne w strefie specjalnej operacji wojskowej, jak oficjalnie nazywa się wciąż tę wojnę. Ogólnie rzecz biorąc, parada, która tradycyjnie rozpoczyna się przemówieniem Putina, zostanie skrócona i ograniczona do absolutnego minimum. I New York Times. Analiza pod tytułem Grałem Putinem w grę wojenną. Najniebezpieczniejszy okres może jeszcze nadejść, ostrzega w amerykańskim dzienniku Aleksander Gabujew, dyrektor Carnegie Russia Eurasia Center, były redaktor Kommersant. Autor zaczyna od wspomnienia gier wojennych, w których Rosja atakuje kraje bałtyckie, po czym ostrzega. Niektórzy liderzy państw NATO sceptycznie podchodzą do możliwości Rosji i nie bez powodu. Prawdę mówiąc, Rosjanie raczej nie będą mieli przewag czy elementu zaskoczenia. Agencje wywiadowcze NATO uważnie monitorują ruchy wojsk rosyjskich. Każda próba większego gromadzenia żołnierzy byłaby natychmiast znana zachodnim generałom. Istnieją jednak przesłanki, by sądzić, że Kreml w pewnych okolicznościach rozważałby akt zbrojny na terytorium NATO. Po pierwsze, istnieje motyw, pisze Gabujew. Przez ćwierć wieku na Kremlu Putin otwarcie mówił o NATO jako o poważnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa Rosji. I nigdy nie było to bardziej widoczne niż teraz. Władca Kremla wielokrotnie powtarzał Rosjanom, że prawdziwa wojna toczy się nie z Ukrainą, ale z całym NATO. Tak często, że pewnie sam w to wierzy, pisze Gabujew. Po drugie, jest siła rosyjskiej armii. Pomimo niepowodzenia w zdobyciu Ukrainy, Rosja dysponuje teraz większymi siłami lądowymi, produkuje więcej czołgów, pocisków i rakiet niż przed inwazją. Co więcej, w przeciwieństwie do potencjalnych przeciwników z NATO, potrafi walczyć nowoczesnymi dronami. Kolejny punkt to środowisko informacyjne Putina. Izolacja wywołana pandemią była jednym z powodów inwazji na Ukrainę. Otoczony przez wąskie grono pochlebców, rosyjski prezydent stracił kontakt z rzeczywistością. Wojna jeszcze bardziej go odizolowała, a ludzi wokół niego oduczyła od mówienia prawdy. Skoro elity i całe społeczeństwo są zastraszone, co powstrzyma Putina przed podjęciem kolejnej katastrofalnej decyzji? Ważne jest również to, jak Putin postrzega przeciwnika. W 2022 najwyraźniej uznał Zachód za słaby i podzielony. Teraz uważa, że Europa jest niepewna siebie, stawiająca dopiero pierwsze kroki w kosztownym i politycznie kontrowersyjnym procesie zbrojeń. Dopóki ten wysiłek nie zostanie przekuty w potencjał wystarczający do odstraszania Rosji, istnieje możliwość, w której ta, choć zasadniczo słabsza od NATO, może zyskać przewagę militarną. I kolejny punkt analizy. Jest to prezydent Trump. Żaden amerykański prezydent nie podważył bardziej wiarygodności NATO ani nie doprowadził do większych konfliktów z europejskimi sojusznikami. Lekceważenie sojuszu przez Trumpa sięgnęło zenitu podczas wojny w Iranie. Obserwując rozpad więzi transatlantyckich, Putin może uwierzyć, że dzięki łączeniu schlebiania Trumpowi z groźbą użycia broni nuklearnej może skłonić Amerykę, by nie broniła Europy. Na końcu, pisze Gabujew, dobra wiadomość jest taka, że Europa może skutecznie odstraszyć Kreml niezależnie od Amerykanów. W scenariuszu, który rozegraliśmy, istniały na przykład tanie i szybkie rozwiązania, które znacznie zmniejszyłyby prawdopodobieństwo rosyjskiej inwazji. Na przykład rozmieszczenie pól minowych i fortyfikacji wzdłuż granicy NATO z Rosją i Białorusią. Można je połączyć z instrumentami z XXI wieku, takimi jak system muru dronowego na wschodniej flance NATO. Do tego tego najpotężniejsza broń ze wszystkich – determinacja. To wszystko jest wykonalne, ale czas gra rolę. Najniebezpieczniejszy okres może wkrótce nadejść, pisze analityk w New York Times. I jeszcze raz wracam do Financial Times. Ambasadorka USA na Ukrainie ma odejść z powodu różnic z prezydentem Donaldem Trumpem. Jak donosi brytyjski dziennik, Julie Davis jest sfrustrowana brakiem poparcia prezydenta dla Kijowa. Gazeta przypomina, że jej rezygnacja nie jest pierwszą. Jej poprzedniczka Bridget Brink zrezygnowała z podobnych powodów w kwietniu ubiegłego roku. Jak przypomina gazeta, w czasie drugiej kadencji Trumpa Biały Dom w dużej mierze odsunął Departament Stanu na boczny tor. Prezydent zamiast tego wysyła za granicę garstkę swoich wysłanników, w tym specjalnego wysłannika Steve'a Witkowa i swojego zięcia Jareda Kushnera, aby realizowali jego najbardziej ambitne cele polityki zagranicznej, w tym pośredniczyli w zakończeniu wojny w Ukrainie. To był cotygodniowy przegląd prasy zagranicznej. Za chwilę profesor Małgorzata Otmianowska i tajemnice obrazu Matejki. Zostańcie z nami, wracamy zaraz po informacjach.
12: Reklama.

0: Przed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 7.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 11 osób zginęło, a 31 odniosło obrażenia w wyniku wypadku autobusu turystycznego, który zjechał z trasy i dachował. Do tragicznego zdarzenia doszło w stanie Nayarit w zachodniej części Meksyku. Autobus wypadł z drogi w pobliżu miejscowości Amatlan de Cañas. Pasażerowie podróżowali do jednego z lokalnych ośrodków wypoczynkowych. Szef Pentagonu Pete Hegseth podjął decyzję o wycofaniu około 5000 żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik resortu Sean Parnell. Decyzja ta jest wynikiem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie. Parnell zapowiedział, że operacja wycofywania zakończy się w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Nie mówił jednak, dokąd zostaną przeniesione wojska i z których baz one znikną. Dziś obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za granicą, a także Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia prezydent wręczy na wniosek szefa MON 12 nominacji na stopnie generalskie i admiralski. Karol Nawrocki wręczy dziś również odznaczenia państwowe przedstawicielom Polonii i Polaków za granicą oraz akty powołania członkom Rady do spraw Polonii i Polaków za granicą.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: To jest sobotni poranek w TOK FM, Aleksandra Karasińska. Jutro świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i z tej okazji chcę pochylić się nad niezwykłą historią obrazu Matejki, który można oglądać na Zamku Królewskim w Warszawie. Z nami jest oczywiście profesor Małgorzata Omilanowska, historyczka sztuki, badaczka, autorka książek, dyrektorka Zamku Królewskiego w Warszawie, była ministra kultury. Dzień dobry pani profesor.
7: Dzień dobry, witam wszystkich.
6: Pani profesor, obraz Matejki, Konstytucja 3 maja, namalowany z okazji setnej rocznicy tego wydarzenia, to wspaniałe, monumentalne płótno. Czy dzisiaj każdy z nas może zobaczyć go na Zamku Królewskim?
7: Tak. Mamy ten obraz u siebie na ekspozycji, jest wystawiany w salach matejkowskich, bo mamy więcej obrazów Jana Matejki. I każdy, kto przychodzi do Zamku Królewskiego i zwiedza, może stanąć przed tym płótnem i na dłuższą chwilę poddać kontemplacji tą niezwykłą kompozycję.
6: Ten obraz to jest nie tylko zapis historycznego momentu, ale czy zgodzi się pani, że to jest także opowieść pewna, wypełniona symbolami i o ówczesnej historii politycznej, o takim chaosie, o zdradzie, ale też o triumfie i o ludziach, którzy odmienili wtedy los Rzeczpospolitej. Czyli to jest po prostu opowieść.
7: No na pewno nie jest to zapis reportażowy, bo przecież na obrazie jest bardzo wiele postaci, które chyba w ogóle nie były wtedy w Warszawie. A po drugie, no też sama scena jest niemożliwa, dlatego że król nigdy nie wchodził do katedry od strony świętojańskiej, tylko przez zamek korytarzami, gankami, które prowadziły prosto do jego loży, do jego ławki. Także to jest po prostu wizja artysty XIX-wiecznego malarza historycznego o nieprawdopodobnej wyobraźni, bo każdy, kto widział chociaż jeden obraz Matejki z tych wielkich kompozycji historycznych, wie, że wyobraźnię miał niemal nieograniczoną. I stworzył kompozycję, która miała być tak naprawdę wizją tego zdarzenia, pomnikiem tego zdarzenia malarskim, uwieczniającym wszystkich protagonistów tego zdarzenia i po prostu upamiętnić to zdarzenie. O, tak bym powiedziała. To jest po prostu pomnik, namalowany pomnik.
6: Mamy namalowany pomnik. Mówiła pani o protagonistach, o bohaterach. Co ciekawe, może nie wszyscy o tym wiedzą, ale na centralną postacią obrazu nie jest wcale król Poniatowski, jak się pewnie mogłoby niektórym wydawać, ale marszałek Stanisław Małachowski. Dlaczego to jego Matejko wybrał na taką centralną postać?
7: No, z prostej przyczyny. Małachowski był wtedy marszałkiem polskiego systemu parlamentarnego, tak? To, bo tak trzeba by to było w ogóle ująć. A konstytucja majowa była przecież właśnie inicjatywą polskiego parlamentu, a nie polskiego władcy.
6: Oczywiście.
7: Pani... W XIX wieku Stanisław August Poniatowski miał bardzo złe notowania. Był jednoznacznie oceniany jako ten, który doprowadził do upadku Rzeczpospolitej i po prostu nikomu nie przyszłoby do głowy robić z niego centralnej postaci obrazu.
6: Pani profesor, Zamek Królewski, którym pani się teraz opiekuje, to coś więcej niż zabytek w Warszawie, to żywa instytucja. Proszę powiedzieć, co się teraz dzieje na zamku i co pani poleciłaby zwiedzającym z całej Polski?
7: Dzisiaj, 2 maja, ruszają nowe trasy. Pracowaliśmy przez ponad rok nad tym, żeby zaoferować naszym gościom bardziej przyjazny dla zwiedzających system poruszania się po zamku. W związku z tym wyznaczyliśmy nowe trasy, nowy system biletów, wbrew pozorom wcale nie droższych niż te, które były, chociaż niektórym się tak wydaje, bo pojawił się taki złoty bilet, który pozwala po prostu za jednym zamachem kupić wejście na wszystko, ale tras, które pozwalają zróżnicować sposób zwiedzania. Gość może wybrać, nie musi chodzić jak wszyscy tą samą trasą, tylko może sobie wybrać. I z tym się wiąże nowa identyfikacja wizualna, a z tym się wiąże bardzo wiele rzeczy, które się będą działy w zamku jeszcze w ciągu tego roku, bo pojawią się meble wypoczynkowe, pojawi się nowy system informacji w salach. To wszystko w tej chwili jest w procesie, które zainicjowaliśmy jeszcze w zeszłym roku, na początku roku, ale to niestety są rzeczy, które bardzo długo trwają i wymagają wielu przymiarek. No i oczywiście też przetargów i wszystkiego, co się wiąże z funkcjonowaniem instytucji finansów publicznych, ale mam nadzieję, że wszystko to, co robimy, spowoduje, że zamek stanie się dużo bardziej dla zwiedzających przyjazny. Mamy pełnomocniczkę do spraw osób z dysfunkcjami. W związku z tym dbamy też dużo bardziej niż kiedyś o to, żeby osoby, które mają jakieś kłopoty, nieważne jakie, wymagają specjalnej opieki podczas zwiedzania, zawsze mogły mieć z naszej strony wsparcie. No i mamy dwie wystawy czasowe do zobaczenia w tej chwili w Pałacu pod Blachą Ostatni Zamek, czyli opowieść o zamczastości polskiej i tym, co Polacy współcześnie żyjący rozumieją pod pojęciem zamku i dlaczego się tym ciągle fascynują i dlaczego ciągle te zamki budują w różnej skali. Natomiast na drugim piętrze, w salach wystaw czasowych, mamy wielką, wspaniałą, imersyjną wystawę o operze na dworze Władysława IV. I proszę się nie zrażać, wcale nie trzeba się znać na muzyce i wcale nie trzeba się znać na operze, żeby zobaczyć wystawę, która opowiada o tym, jak kiedyś w baroku wyglądał spektakl dworski teatralny, który przecież nie służył tylko rozrywce, ale też propagandzie politycznej. Zrekonstruowaliśmy nawet scenę teatralną XVII-wieczną z dekoracjami, które można samodzielnie przesuwać, obracać, pociągać, wyciągać, z maszynami do różnych odgłosów, padającego deszczu, wiejącego wiatru, grzmotów. To wszystko można dotknąć, wejść, zrobić sobie piękne selfie. No jest to po prostu naprawdę bardzo fajne i atrakcyjne. Dzieci się w tym świetnie odnajdują, ale wbrew pozorom dorośli.
6: Wspomniała pani o tych wystawach czasowych, ale wiem, zaprasza pani też do zamku współczesnych artystów, do tej historycznej przestrzeni. Dlaczego to jest ważne? Co to za pomysł?
7: Tak naprawdę zapraszanie współczesnych artystów do zabytkowych wnętrz to już właściwie zjawisko, powiedziałabym, zestandaryzowane w Europie. Nie ma chyba muzeum w tej chwili w Europie wnętrz zabytkowych, które nie robiłoby tego. Niektóre robią to na bardzo dużą skalę, jak na przykład pod neapolitańska kaserta. U nas to wbrew pozorom są bardzo dyskretne działania, bo my mamy od kilku lat taki projekt Moniki Przypkowskiej Klucz w Zamku, polegający na tym, że zapraszamy młodych, współczesnych artystów do stworzenia dzieła lub pożyczenia nam dzieła do jednej konkretnej sali. I to jest taki event tylko właściwie, że przez kilka tygodni można to dzieło w tej sali zobaczyć i posłuchać oprowadzeń kuratorskich, dlaczego to tam jest i jakie konteksty buduje. Natomiast wystawa malarstwa Łukasza Stokłosy, którą można oglądać w pokojach Matejkowskich, wynik i rozsiane obrazy po ekspozycji pierwszego piętra, jest też wystawą trochę taką przełamującą właśnie ten monopol zabytkowych wnętrz, ale też nie jesteśmy tu pionierami, bo przecież Łukasz Stokłosa miał w zeszłym roku wystawę na Wawelu i zainspirowanie ich wystawą zaprosiliśmy go do nas, zwłaszcza, że nasz wielki obraz Matejki, Kazanie Piotra Skargi, musiał na cały ten rok zejść ze ściany, został zrolowany, wywieziony do pracowni konserwatorskiej i jest tam poddawany bardzo precyzyjnym zabiegom restauracyjnym. W związku z tym mieliśmy wolną przestrzeń, oddaliśmy także do Muzeum Historii Polski nienależący do nas nigdy dzieje cywilizacji i historii Polski, które namalował Matejka, a mieliśmy je pożyczone z Muzeum Narodowego. No i zrobiła nam się taka przestrzeń, w której mogliśmy poprosić Łukasza o zakomponowanie swoich dzieł bardzo, bardzo mocno siedzących przecież w przeszłości tradycji.
6: Opowiada pani o tych wszystkich zmianach, a słyszałam sama, jak mówiła pani o zamku jako o maszynie napędzanej przez blisko 300 osób. Kim są specjaliści, specjalistki, którzy stoją za kulisami tej maszyny?
7: Tak najprościej to wszystkim. Proszę pamiętać, że to jest jak wielki dom. W związku z tym są i ogrodnicy, są panie, które sprzątają. Przecież bez tego nie moglibyśmy gości wpuścić, jakbyśmy codziennie nie sprzątnęli całego zamku. Oczywiście strażnicy, oczywiście ochrona. Elektrycy, ślusarze, hydraulicy, stolarze, konserwatorzy wszystkich możliwych specjalności, zajmujący się i malarstwem, i dekoracjami ściennymi, i opieką nad wnętrzami. I oczywiście mamy administrację, jak w każdym dużym domu musi być ktoś, kto zajmuje się rachunkami i przetargami i obsługą prawną. No i oczywiście cała plejada specjalistów od tego, co państwo najlepiej widzą, tak? Czyli od robienia wystaw, od prowadzenia badań naukowych, od opiekowania się zbiorami od strony naukowej, digitalizacji tych zbiorów. Panie w kasach, panie, które zajmują się obsługą informacji dla gości wchodzących, panie szatniarki, które wspierają tysiące plecaczków dziennie przynoszonych przez dzieci, edukatorzy, którzy prowadzą zajęcia od późnego niemowlęctwa dla naszych gości po Uniwersytet Trzeciego Wieku. To są wreszcie wszyscy ci ludzie, którzy zajmują się mediami i komunikacją społeczną, tradycyjną, organizują eventy. Mamy cały dział protokołu, który zajmuje się zapraszaniem i organizowaniem w naszych salach wydarzeń kulturalnych, różnych koncertów, ale też na przykład wielkich gal, które organizują nas wielkie organizacje i stowarzyszenia, na przykład rozdawania nagród, czy targi książki, które mamy w Arkadach. To jest naprawdę taki tłum ludzi, jak nie przymierzając pewnie parę setek lat temu na wielkich dworach po prostu.
6: Czyli prawdziwa maszyna. Słyszałam, pani profesor, że zamek będzie w nowym kolorze. Ja myślę, że to będzie szok dla warszawiaków i turystów, którzy znają go ze zdjęć. Dlaczego inny kolor niż ten dotychczasowy, znajomy, taki rdzawo-czerwony?
7: No powiem szczerze, z ręką na sercu, że na razie to jest w sferze bardzo odległych planów, bo myśmy ten materiał przygotowali z myślą 1 kwietnia w tym roku i zakładam, że...
6: Ja to zobaczyłam, tak.
7: Tak, ale to był prima aprilis. My na pewno zmienimy bardzo dużo w zamku, także od strony remontowej zaczynamy w tym roku kilkuletni, rozpisany na kilka lat remont dachów na naszym gmachu. Będzie też robiony remont dachu na pałacu pod blachą. Z nadzieją patrzymy w kierunku KGHM, bo Polska Miedź, ponieważ to miedziany dach właśnie blaszany dał nazwę temu pałacowi, czeka nasz wielki konserwatorski remont okien i parę rzeczy poważnych we wnętrzach, dlatego że zdecydowaliśmy się na przede wszystkim stworzenie nowej wystawy stałej dotyczącej naszych rzemiosł artystycznych, których mamy w magazynach sporo. I to jest pomysł, który dopiero w przyszłym roku Państwu pokażemy, bo wymaga naprawdę dużych przygotowań. Stworzyliśmy takie pary kuratorskie, składające się z naszego kustosza opiekującego się danym rodzajem zbiorów i zaproszonego artysty, który proponuje pewien rodzaj zwizualizowania tej ekspozycji, który jest też jego autorskim dziełem.

0: pomysł, że po prostu teraz no nie będę zdradzała szczegółów. Jak ktoś nie przyjdzie, to trzeba przyjść i zobaczyć, bo tam będzie i lekko podzwaniało i będzie się troszkę poruszało i będzie troszkę szeleściło i te zegary będą miały takie swoje przytulisko wspaniałe, które będzie pięknym dziełem sztuki po prostu.
1: Mówiła pani o nowych trasach, ale one chyba wszystkie, zostały nam jeszcze 2 minutki, te wszystkie trasy prowadzą chyba do sali tronowej, która jest odnowiona, jest odrestaurowana. Proszę trochę o tym powiedzieć.
0: No, nie wszystkie trasy tam prowadzą, bo właśnie na tym polega rzecz, że ktoś, kto już widział apartamenty Stanisława Augusta Poniatowskiego, może tak przyjść do zamku i go obejrzeć, żeby nie wracać do miejsc, które już zna. Mhm. Więc nasz pomysł polegał na tym, żeby nie było miejsca, do którego człowiek musi przyjść, tak? Musi to przyjść do holu głównego i szatni, a potem już sam sobie zdecyduje, co chce zobaczyć. Oczywiście w ramach bardzo dobrze przejrzyście pokazanej oferty, bo nie musi zgadywać, dokąd idzie. Sala tronowa to bardzo trudne dzieło sztuki. Dlatego, że utrata większości jego wyposażenia, zwłaszcza dekoracji ścian, była jedną z większych strat, jakie zamek poniósł przez fakt, że został zniszczony w czasie II wojny światowej. Była oczywiście tym centralnym miejscem rezydencji królewskiej, tak? No, bo to tam król najuroczyściej, że tak powiem, przyjmował najważniejszych gości i zasiadał na tym tronie. To przecież niewielka sala zresztą jest, tylko właśnie nieprawdopodobnie kosztownie wyposażona. I nasi konserwatorzy w ostatnich latach wykonali bardzo wielki wysiłek pawciarski przede wszystkim, dlatego że trzeba było odtworzyć bardzo wiele elementów dekoracji tronu, jego zaplecka, baldachimu, ścian wokół, które na podstawie precyzyjnych analiz tego, co tam było przed wojną, zdjęć, rysunków, dokumentacji odtwarzano srebrnymi, złotymi nićmi, naszywając galony dekoracji, a przede wszystkim czyszcząc i uzupełniając te wspaniałe srebrne haftowane orły, które dekorują właśnie zaplecek i baldachim tronu, a które zostały wyrabowane stamtąd we wrześniu 1939 roku, kiedy Frank kazał je zrywać i podarowywał je swoim oficerom za sukces, jaki armia niemiecka odniosła w kampanii wrześniowej, w walkach przeciwko Polsce. I te orły sobie po prostu zniknęły. My mamy jeden oryginalny, on jest u nas w skarbcu, bo udało się go w 80-tych latach profesorowi Gisztorowi pozyskać w Stanach Zjednoczonych zresztą, dzięki Polonii Polskiej. I na tej podstawie zostały zreplikowane wszystkie pozostałe.
1: Czyli to jest właśnie sala tronowa. Pani profesor, bardzo, bardzo dziękuję za fascynującą opowieść o Zamku Królewskim w Warszawie i oczywiście zapraszamy do odwiedzenia zamku i zobaczenia nowe tras. Pani profesor Małgorzata Omilanowska była gościnią Poranka Tok FM. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia. Kwitną u nas w tej chwili ogrody, więc zapraszamy też do ogrodu.
1: Wspaniale, dziękuję bardzo. A my wracamy do poranka zaraz po informacjach. Zostańcie z nami.
2: Autopromocja.
3: W tym roku mija 30. rocznica przyznania Wisławie Szymborskiej Literackiej Nagrody Nobla.
4: Absolutnie taka nie była Szymborska. Ona używała poczucia humoru i używała anegdot jako takiej zasłony dymnej, za którą mogła się schować.
3: W Pisarkach i Pisarzach spotkam się z profesorem Michałem Rusinkiem, sekretarzem noblistki przez 15 lat, a obecnie prezesem Fundacji Wisławy Szymborskiej. Zapraszam, Mikołaj Lizut.
2: Pisarki i Pisarze. Dziś po 15. Tok FM. Na każdy temat. Każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk. Cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
6: Tanio tutaj jest. Stokrotka.

0: 7.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Stany Zjednoczone nałożyły kolejne sankcje na irańską ropę naftową, tym razem uderzając m.in. w chiński terminal naftowy obsługujący dostawy tego surowca. Miał on przyjąć dziesiątki milionów objętych sankcjami baryłek. Według władz USA chińska firma umożliwiła transfer miliardów dolarów do Teheranu. Komenda Stołeczna Policji wprowadza zakaz lotów dronami w rejonie Stadionu Narodowego. Będzie on obowiązywał dziś od godziny 12 do 20. To w związku z zaplanowanymi na dziś wydarzeniami. Za naruszenie takiego zakazu grozi nawet do 5 lat więzienia. Tylko Małopolska i Pomorze Zachodnie mają dobry program budowy turystycznych tras rowerowych. Niemal we wszystkich innych regionach jest z tym fatalnie, mówi Szymon Nitka, promotor turystyki rowerowej. Podkreślił, że w kraju nadal brakuje przemyślanych systemowych rozwiązań. Zwrócił tutaj uwagę na brak finansowania, politycznego wsparcia, a także lokalnych działaczy, którzy chcą działać na polu turystyki rowerowej. Polecając szlaki, wskazał na Velodunajec i szlak wokół Zalewu Szczecińskiego.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Tu jest sobotni poranek w TOK FM. Aleksandra Karasińska. Majówka. Wolne dni na początku maja stały się już u nas tradycją, ale nie zawsze tak było. W PRL święto pracy i pochody pierwszomajowe były co roku jedną z najważniejszych imprez propagandowych organizowanych przez polskich komunistów. I o tym właśnie porozmawiam dziś z moim gościem. W studiu ze mną profesor Piotr Osenka, historyk, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No właśnie, pochody pierwszomajowe. To było święto ludzi pracy, czy wolne, czy wyreżyserowany spektakl władzy? Właściwie czym były i czemu służyły pochody?
3: To był rytuał władzy przede wszystkim. Tak mówiąc w największym skrócie, nawiązywały oczywiście do tradycji pochodów przedwojennych, do tradycji ruchu robotniczego, natomiast po 1945 roku były elementem wyreżyserowanego spektaklu władzy, uroczystości państwowych, w czasie których w całym kraju odbywały się masowe pochody, które miały pokazywać, że oto społeczeństwo spontanicznie i oddolnie, a także entuzjastycznie wyraża zaufanie wobec elit rządzących, elit partyjnych i państwowych, przede wszystkim partyjnych, z tym naciskiem, że to było zaufanie, które również władza okazywała społeczeństwu, bo pokazywała, że społeczeństwo jest godne.
2: I blisko siebie, przynajmniej tak to pokazywały media. Z tą spontanicznością to chyba była lekka przesada, bo one były bardzo mocno wyreżyserowane.
3: To oczywiście się trochę zmieniało w czasie i na pewno jakaś część uczestników tego pochodu rzeczywiście przychodziła tam, żeby się pobawić, żeby zobaczyć ludzi z pierwszych stron gazet, zwłaszcza w epoce przedtelewizyjnej. To była właściwie taka pewnego rodzaju atrakcja. Można było zobaczyć na żywo prezydenta, blisko niego przejść. No to była jakaś tam atrakcja. Nigdy nie wiemy i nie dowiemy się, jaka część tych pochodów uczestniczyła, ludzi w tych pochodach przychodziła z dobrej woli, a jaka po prostu dlatego, że im kazano, bo był oczywiście cały system przymuszania, sprawdzania list obecności, organizowania zbiórek, pilnowania, żeby nikt nie uciekł, sankcji za niepojawienie się na pochodzie pierwszomajowym. Władza dbała o to, rządzący dbali o to, żeby społeczeństwo stawiło się możliwie jak najtłumniej. Chodziło też o to, wśród wielu różnych rzeczy, żeby pochody pierwszomajowe były tłumniejsze niż procesje Bożego Ciała.
2: Tak, czyli żeby pokazać, kto ma większe poparcie społeczne. W Warszawie ten główny pochód przechodził obok Trybuny Honorowej, gdzie stał albo Bierut, czy potem na przykład Gierek. I jednym z takich punktów tego całego spektaklu, tego ceremoniału, było pojawienie się dziewczynki podnoszonej do góry przez funkcjonariuszy BOR i ta dziewczynka wręczała kwiaty przywódcy, otrzymując w zamian cukierki. Czy to miało pokazać, że nie wiem, łaskawość tego władcy, tego szefa KC, czy jakoś właśnie zmiękczyć jego wizerunek, czy pokazać, że społeczeństwo kocha przywódcę. Czego to było opowieść? O czym?
3: No, można powiedzieć, że to jest oczywiście uniwersalny rekwizyt w marketingu politycznym, czyli dzieci, które ocieplają wizerunek władzy. No tutaj rządzący bardzo lubili się, wszyscy po kolei lubili się fotografować i pokazywać z dziećmi, w szczególności Bolesław Bierut, przepraszam, który ma wiele, jest wiele jego zdjęć, a także ujęć filmowych, gdzie te dziewczynki rzucają mu się na szyję, a on wpija im się w usta w serdecznym, ojcowskim pocałunku. No dzisiaj to by było nie do pomyślenia.
2: To prawda. Ja czytałam też, że zaraz po wojnie, jeszcze w czasach odbudowy kraju, przed 1 maja różne zakłady pracy czy załogi, pojawiały się u nich takie zobowiązania produkcyjne, czyli składano, czy pojedynci, czy robotnicy, czy właśnie całe załogi, jakieś zobowiązania, że zrobią w czynie społecznym, czy dodatkową pracę jakąś wykonają. No i ogłaszano to właśnie w Dzień Pracy. Więc tak naprawdę zamiast święta ludzi pracy i odpoczynku, to było zobowiązanie do dodatkowej pracy, czyli to święto pracy nie do końca było samym świętem.
3: Współzawodnictwo pracy, to zwłaszcza w okresie stalinowskim, było częścią w ogóle rytuałów publicznych. Ono towarzyszyło nie tylko pochodom 1 maja i nie tylko Świętu Pracy. Wszystkie ważniejsze święta, było ich kilkadziesiąt rozsianych w kalendarzu, miały swoje właśnie takie mobilizacje. Były różne cele, bo stalinizm wychodził od zobowiązań indywidualnych przodowników pracy, później się pojawił wyścig pracy i załogi się ze sobą ścigały, kto bardziej przekroczy plan. Zostawano po godzinach. Oczywiście to była praca bezpłatna. To był element wyzysku i to wyzysku traktowanego przez rządzących bardzo serio, bo jeżeli ktoś nie chciał zostać po godzinach, no to znaczy, że sabotował współzawodnictwo, czyli że obce mu były wartości socjalistycznego państwa, wróg. No i takim się już zajmowały służby, więc...
2: No właśnie, a jak mówimy o wrogach, no to na pochodach też nie mogło zabraknąć pokazania, kim jest wróg i gdzie on jest i kim jest, no i próby ośmieszenia go, bo były też hasła antykapitalistyczne czy nawet platformy, gdzie w jakiś takich karykaturalnych wręcz sposób pokazywano przywódców innych krajów.
3: No, to jest, pochód był też okazją do zaprezentowania katechizmu takiego ideologicznego, czyli wszystkie najważniejsze prawdy systemu, najważniejsze hasła propagandowe musiały zostać w czasie tego, musiały wybrzmieć. Czy to na transparentach, czy z głośników. No i pojawiał się też cyrk Trumanillo, który miał być satyrą na amerykańskich imperialistów. On był, wydaje mi się, mało śmieszny. Był raczej taką próbą, prawda, zbezczeszczenia wroga poprzez ośmieszanie, zohydzanie jego figur. No, w antropologii znana figura. I pokazywano strasznych tych kapitalistów z krostami na nosie, jak się kołyszą na boki amerykańscy żołnierze w pickelhaubach, bo to byli imperialiści, rewanżyści zachodnio-niemieccy. Różne mieli atrybuty, zależnie oczywiście od sytuacji aktualnej politycznej. Raz zasadzali się na Jugosławię i ją przejmowali z rąk ludzi pracy i była klika Tito, łańcuchowy pies imperializmu, kiedy indziej bombardowali Koreę. Zdarzało się oczywiście później, że atakowali Wietnam. Różne rzeczy robili ci kapitaliści zależnie od okresu politycznego.
2: No dobrze, było dużo polityki, był ten wydźwięk ideologiczny, no ale czy była też zabawa? Czy to święto, to były przecież też festyny, różne rodzaje picia, alkohol? Czy pojawił się alkohol?
3: No, alkohol się towarzyszył nieodłącznie tym pochodom. Towarzyszył im przed samym pochodem, po pochodzie. Część uczestników była już pod dobrą datą. Aparat bezpieczeństwa próbował jakoś to regulować, żeby nie dochodziło do jakichś sytuacji niezręcznych, że ktoś będzie się zataczał przed trybuną, przed pierwszym sekretarzem. Ale tak, no, starano się dać też taki rodzaj marchewki. Był kij, była też marchewka, żeby ludzie przyszli, to dobrze zjedzą, kupią, były różnego rodzaju kiermasze, targi, na których można było później na jakichś stoiskach kupić trudno dostępne towary, typu kalosze, miednice, buty.
2: Książki.
3: Książki też oczywiście, chociaż myślę, że jednak bardziej te kalosze, kiełbaski i piwo przyciągały ludzi. Ale oczywiście chodziło o to też, że no właśnie, że ludzie idą i nikt nie wie, czy ten drugi to idzie z dobrej woli, czy pod przymusem. To miało stworzyć taką ogólne przeświadczenie w społeczeństwie, że władza jest bezalternatywna, że po prostu my jesteśmy na ten system skazani. Tak jak jesteśmy skazani na pogodę. Nic z tym nie zrobimy, nie zmienimy. Lepiej się nie wychylać, bo poparcie jest tak masowe, że...
2: Zdarzały się rzadkie, ale jednak sytuacje, kiedy społeczeństwo, albo przynajmniej pojedyncze jednostki wyrażały sprzeciw właśnie w czasie tych majowych świąt, tego pokazu siły władzy. No i były pochody zakłócane przez opozycję antykomunistyczną. Jak to się przejawiało i co za to groziło?
3: Pierwsza taka duża fala protestów i różnych, powiedziałbym, wybryków w czasie tych pochodów to są lata 40. No, kiedy krzepnący reżim zmusza ludzi do uczestniczenia w tych rytuałach, nie wszyscy mają ochotę i ludzie zmuszeni na złość próbują zepsuć to święto władzy. Rzucają czymś w trybuny, krzyczą hasła niecenzuralne, niszczą transparenty. Zdarzają się tego rodzaju sytuacje lub na przykład wchodzą z symbolami religijnymi, no bo uważają, że jeżeli święto, to musi być na przykład figura Najświętszej Panienki. No i to sprawia, że na przykład stojący na trybunie dygnitarze sowieccy sztywnieją z przerażenia, co to znaczy. Czy na pewno Wydział Propagandy zatwierdził taki scenariusz uroczystości. Później grożą za to bardzo konkretne kary. To znaczy cały pochód jest obsadzony przez UB w okresie stalinowskim. No i jeżeli ktoś się wygłupia, żartuje, wznosi nieodpowiednie hasło albo nawet opowiada dowcipy polityczne półgłosem, to go odprowadzają na bok i to jest tak zwana, zależnie od klasyfikacji, szeptanka, obóz pracy, ewentualnie areszt i proces o szpiegostwo.
2: Czyli bardzo poważne konsekwencje. 1 maja 1966 roku grupa studentów z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy później zostaną nazwani komandosami, zorganizowała podczas pochodu wywrotową demonstrację. Kto w niej uczestniczył i właściwie co oni tam robili?
3: Na pewno uczestniczyli Henryk Schleifer i Seweryn Blumstein, bo mi opowiadali o tym. Przy czym tam były pewnego rodzaju różnice zdań, co właściwie należy manifestować. Część z tych studentów, była też, o ile pamiętam, Teresa Bogucka, skandowali po prostu socjalizm, co było nawiązaniem do pisma po prostu w pewnym sensie ikonicznego dla tej grupy. Inni Karol Marx, co było i chodziło i o Karola Marksa, ale też o Karola Modzelewskiego. Natomiast część tej grupy, to była tak zwana grupa wietnamska, później poszła pod ambasadę amerykańską tam manifestować przeciwko wojnie w Wietnamie, ale wcześniej uczestniczyła też w tym pochodzie pierwszomajowym, też wyrażając oburzenie, że władza PRL w niewystarczający sposób pomaga walczącemu Wietnamowi. To były dość takie nieoczywiste dla nas dzisiaj formy buntu, ale oczywiście ten taki wątek antyimperialistyczny, trochę można powiedzieć globalny dla tych lat 60. był też obecny w tych protestach młodzieżowych lat 60.
2: No, po upadku komunizmu w naszej demokratycznej już rzeczywistości Święto Pracy nadal jest dniem wolnym od pracy, ale chyba zmienił się zupełnie jego charakter. Czy uważa pan, że dzisiejsza lewica wykorzystuje ten dzień równie z powodów ideologicznych dla siebie w ten sposób, żeby jednak gromadzić wokół siebie ludzi o lewicowych poglądach?
3: Pewnie by chciała. Natomiast mimo wszystko 1-3 maja to jest ogólnopolskie święto grilla i bardzo ciężko jest to zmienić. Pochody pierwszomajowe jednak mają złą tradycję. PRL zniszczył wszelkie dobre skojarzenie i asocjacje. Owszem, przed wojną to było ważne święto, ale później było to jednak święto właśnie propagandy i przymusu i Przychodzą oczywiście młode pokolenia, które PRL-u nie pamiętają, ale nie sądzę, żeby dla nich ten 1 maja był czymś takim ważnym. Znaczy przeciwwagi dla na przykład Marszu Niepodległości się nie udało z 1 maja zrobić. Ludzie raczej chcą wyjechać, odpoczywać indywidualnie, bawić się. No nie ma takiego powszechnej potrzeby identyfikowania się z jakimiś symbolami lewicy, ruchu robotniczego, no bo to jednak jest tradycja ruchu robotniczego. W momencie, kiedy w zasadzie znika klasa robotnicza, ta, która na cześć której odbywały się te pochody, to wszystko, tutaj świat płynie, zmienia się i wydaje mi się, że te formy już nie nabiorą nowej treści.
2: Bardzo dziękuję. O zanikaniu tradycji Święta Pracy profesor Piotr Osenka, historyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za wizytę w studio.
3: Dziękuję.
2: A za chwilę rozmowa z psycholożką Ewą Wojdyło. Zostańcie z nami. Wracamy zaraz po informacjach.

0: szczęście. Reklama. Morliny są.
1: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
2: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Kaufland Kart Ekstra.
1: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Koniec ze śmieciówkami. Prawie 500 000 Polaków otrzyma umowy o pracę. Donald Trump wycofuje wojska z Niemiec. Pentagon nie planował takiego ruchu. Raków czy Górnik? Dziś poznamy zwycięzcę piłkarskiego Pucharu Polski. Jest 8, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę. Taką deklarację złożyła w Święto Pracy ministra pracy i rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy, innych form zatrudnienia niż etat. O szczegółach Szymon Kępka.
5: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
6: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
5: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
6: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
5: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad 1 000 000 tzw. zaświadczeń stażowych. Szymon Kępka, TOK FM.
4: Premier Donald Tusk w niedzielę rozpocznie wizytę w Armenii. Razem z liderami prawie 50 państw weźmie udział w 8. szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w stolicy tego kraju, Erywaniu. Jutro szefowie państw i rządów zjedzą wspólnie kolację, a w poniedziałek będą obradować m.in. na temat bezpieczeństwa energetycznego. Po raz pierwszy w forum weźmie udział kraj spoza Europy, Kanada, reprezentowana przez premiera Marka Kerneya. Szef Pentagonu Pete Hegseth podjął decyzję o wycofaniu około 5 000 żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik resortu Sean Parnell. Decyzja ta jest wynikiem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie. Parnell zapowiedział, że operacja wycofywania zakończy się w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Nie mówił jednak, dokąd zostaną przeniesione wojska i z których baz one znikną. Według telewizji CBS, która powołuje się na anonimowych urzędników ministerstwa, część sił zbrojnych może wrócić do Stanów Zjednoczonych, a następnie zostać wysłana prawdopodobnie w region Indo-Pacyfiku. Do ogłoszenia doszło dzień po tym, jak Trump zapowiedział, że rozważa taki ruch, sugerując, że jest to odwet za postawę Niemiec wobec wojny USA z Iranem. Według portalu Politico decyzja Trumpa miała zaskoczyć urzędników w Pentagonie, którzy nie planowali takiego ruchu. Dla kogo piłkarski Puchar Polski? Dziś finał rozgrywek na Stadionie Narodowym. O tytuł zagrają Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
7: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6. Ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią. Przemysław Pozowski, TOK FM.
4: A finał Pucharu Polski zacznie się o 16. W związku z meczem na warszawskich drogach czekają nas pewne utrudnienia. Zamknięta będzie większość ulic w okolicach Stadionu Narodowego i to zarówno w Śródmieściu, jak i na Saskiej Kępie. Najłatwiej na stadion będzie można dostać się metrem lub tramwajami kursującymi mostem Poniatowskiego oraz autobusami. Szczegóły oraz obowiązujące dziś rozkłady jazdy można znaleźć na stronie warszawskiego transportu publicznego. utrudnienia będą też w Zakopanem. Setki owiec przejdą dziś przez centrum tego miasta. Stado poprowadzi Baca Kluś z juchasami z ulicy Smrekowej. To będzie pierwszy wiosenny redyk w historii Zakopanego i wielka atrakcja dla turystów spędzających majówkę pod Giewontem, zapewnia burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
0: Wracamy do tych korzeni i 2 maja już od godziny 15 będziemy mieli przejście tych owiec, czyli tradycyjny redyk. Będą pokazy, będą też ludzie opowiadać o tym, jaka ta tradycja, jak się robiło scypki. Będzie pewnie można też skosztować, natomiast no, oczywiście będzie przy tym i muzyka góralska, i warsztaty, i opowieści.
4: Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2026 rokiem pasterzy i pastwisk na całym świecie. Kolejne informacje o 8.20, a teraz jeszcze sprawdźmy pogodę.
3: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
4: Przed nami bardzo słoneczny dzień, przynajmniej w większości kraju. Jedynie na południowym wschodzie może pojawiać się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy dziś od 16 stopni w rejonie podgórskich Karpat oraz Helu, przez około 25 w centrum, do nawet 27 na plusie na zachodzie.
3: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: To jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karaśnińska, a w studio ze mną jest dr Ewa Wojdyło, psycholożka, psychoterapeutka, autorka książek. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: 4 pory roku z Ewą Wojdyło, przewodnik po codzienności. Książka mówi o życiu, o emocjach w rytmie pór roku. Pani doktor, dlaczego właśnie wybrała pani ten rytm pór roku?
9: To jest tak naturalny rytm, który określa nasz stosunek do siebie i do świata. I dlatego książka zaczyna się od wiosny, a nie od 1 stycznia, ponieważ wiosna jest też symbolem we wszystkich kulturach, najbardziej w pogaństwie była. Jest to początek, to jest tak jakby na nowo życie. Pokazuje nam to każdy krzew, każda roślina, każda forsycja, każdy przebiśniek. Jest to właściwie metafora, ale ona koresponduje z pewną biologiczną odpowiedzią każdego z nas. Szłam piechotą do radia i szłam po północnej stronie, gdzie było słońce. I widziałam, że ludzie zwalniają kroku. To jest zaproszenie do takiego, do refleksji, do zatrzymania. Każdy dokądś idzie, ale jest to tak naturalną rzeczą, więc wspaniale, że książka może również przenieść tę metaforę do jakiejś intelektualnej czy poznawczej sfery.
8: Czytając książkę, zastanawiałam się, jaka jest pani ulubiona pora roku.
9: Bardzo ciekawe, bo ja uwielbiam jesień. Ja jestem w ogóle dzieckiem jesieni. Moje dzieci też urodziły się jesienią. Jesień jest to taki czas, w którym zatrzymujemy się, a ponieważ ja w ogóle jestem bardzo ruchliwa, więc takie wymuszone przystanki to są zbawienne. I to skandynawskie hygge, które u nas nie ma odpowiednika w nazwie, a wręcz myślę jest jakieś antypojęciem, dlatego że wszyscy jak przychodzi październik, to zaczynają mieć coraz gorsze nastroje i mówią, narzekamy. Kiedy wreszcie przyjdzie marzec. No to ja tego nie mam. I jesień bardzo lubię, ponieważ jest to czas, w którym odkrywam tak jakby coś, co jest we mnie, a nie na zewnątrz.
8: Mhm. W książce radzi pani, aby robić małe, drobne zmiany w życiu. Dodaj sobie tylko kwadrans dziennego światła słonecznego. Skróć tylko o godzinę czas wpatrywania się w ekran komputera czy telewizora. Wydłuż tylko o 2 minuty poranne i wieczorne czyszczenie zębów i masowanie dziąseł. Jedz na śniadanie tylko płatki owsiane dla obniżenia cholesterolu. Czy takie drobne zmiany naprawdę składają się na coś większego?
9: Myślę, że nie tylko składają się na coś większego, ale kształtują bardzo tak niewyczuwalnie charakter. Mhm. Mianowicie minimalne poczucie osiągnięcia, żeby nie powiedzieć sukcesu. Mhm. Minimalne. ten timer mi oznajmi dzwonkiem, że już skończyłaś, daje mi poczucie, ale jestem super. Przekłada się na poczucie wartości, przekłada się na zadowolenie z siebie, czyli na takie pojęcie i na takie przeżycie, którego nasza kultura nam bardzo szczędzi. Nasza kultura uczy nas, u nas szuka się i w sobie, i w świecie wyłącznie tego, co złe. Mhm. Kto ciebie zapytał, a co ty robisz dobrze, a w czym ty jesteś świetna? A ja, pamięta pani, jak się rewolucjonizowało nasze życie polityczne i społeczne i trzeba było pisać CV, starając się o pracę. I nikt, były kursy, nikt nie umiał napisać CV, bo jak napisać, że znam angielski?
8: Do dzisiaj moi studenci mają problem, żeby mówić o sobie dobrze.
9: Tak powiedziałam, taką moc ma niestety ta paskudna kultura, która u nas trwa ponad 1000 lat.
8: Mówi pani o naszej kulturze, ale jak ja czytałam książkę, to przyszła mi od razu do głowy i japońska kultura, i tradycja kaizen, czyli nieustannego samodoskonalenia. Japończycy uważają, że takie małe zmiany kumulują się i robią różnicę. Oni nieustannie poszukują najmniejszych nawet usprawnień we wszystkich dziedzinach życia, bo to składa się na lepsze życie. Czy pani się z tym zgadza?
9: Absolutnie się z tym zgadzam. Zresztą my to też praktykujemy. I wystarczy, że mamy do czynienia z kimś, czy to bardzo młodym, czy dzieckiem, czy osobą starszą, która nie mając nad sobą ciężkiej pięści, czyli jak nie jest poganiana, nie jest przymuszana, nie jest ciągle poddawana krytyce, tylko raczej zachętom, to każdy z nas w sobie jest w stanie wykrzesać takie dążenie do tego, żeby chociaż troszeczkę lepiej, troszeczkę tym razem będzie troszeczkę ładniej. Nawet jak robię makijaż, to sobie myślę, no skupię się te 20 sekund dłużej po to, żeby nie wyjść kreską poza zamierzony kształt i tak dalej. Czyli drobne sprawy, one kumulują się po pierwsze na lepsze samopoczucie w stosunku do siebie, a oprócz tego na lepsze efekty naszych działań.
8: Przed programem rozmawiałyśmy o tym, że nasze życie pędzi, że żyjemy w czasach takich wielkich zakłóceń, zmian. Jesteśmy przebodźcowani przez technologię, ale też przepracowani. A pani pisze o tym, że dla zmęczonej duszy najlepszym balsamem jest wszystko, co wywołuje zachwyt. Wzruszenie, uniesienie. Co panią zachwyca?
9: Teraz sama aura, która jest takim pierwotnym pięknem i nie ma na świecie człowieka, który by tego nie widział, nie zauważał, nie dostrzegał. Ale piękno istnieje również, wystarczy, że masz dziecko, które kochasz. I już nigdy nie będziesz nieszczęśliwa. To jest prawda. Tylko jak ja to mówię, to pół sali, a czasami bywają liczne sale, po prostu patrzy ze zdumieniem, co ja plotę.
8: No właśnie.
9: No ale to jest twój wybór. Albo masz to dziecko i je kochasz. A co to znaczy piękno? To znaczy kochać. Mhm. Ponieważ kochasz, to znaczy dajesz tym swoim uczuciem wobec czegoś czy kogoś, sama sobie zapewniasz najpiękniejsze przeżycie.
8: Czym jest dobry odpoczynek? Czy my w ogóle umiemy odpoczywać?
9: Tutaj muszę się odwołać do nawet głównie wiedzy, swojej zresztą też, bo nawet mam za sobą książkę o neuroróżnorodności i ten klucz neuroróżnorodności jest w indywidualnych przypadkach, może być skrajnie odmienny. I ta skrajna odmienność może sprawiać, że ktoś odpoczywa tylko jak pójdzie do kina. I to na przykład wyłącznie na film akcji.
8: Grozy, horror.
9: Albo na horror. Inny odpoczywa wyłącznie w lesie i to w dodatku takim, w którym nie ma żywej duszy.
8: Mhm. Czyli dla każdego odpoczynek znaczy
9: tak,
8: coś innego.
9: Nie ma receptury. Natomiast na świątyni Apollina w Delfach jest napis Poznaj siebie. I to jest pewien imperatyw. Znaczy po to, żeby w ogóle dobrze żyć, to ty musisz wiedzieć, co lubisz, a czego nie. Gdzie są twoje granice? Co dopuszczasz, a na co nie wyrażasz zgody? Co ci jest potrzebne? a co cię męczy.
8: Czasami mówimy sobie, że bardzo chcielibyśmy coś zrobić, ale nie wypada. Ktoś nam mówi, nie wypada. I o tym też jest w książce, o tym zwrocie nie wypada. Co z nim możemy zrobić?
9: Nawet sformułowanie tej kwestii przez panią budzi moje zastrzeżenie. Mianowicie ja nie lubię używać dużych kwantyfikatorów. Niektórzy, pani o niektórych powiedziała, ale niektórzy wcale tego nie respektują. Czyli ty wasz wybór. Jeżeli ja wybieram sobie czas życia, i to wspaniale, że można w różnych epokach życia być innym człowiekiem. I ja długo żyję, bardzo, teraz już mam 86 lat, więc mogę powiedzieć, że no ja 22-letnia to byłam zupełnie inna niż ja dzisiaj, ale ja 45-letnia też byłam zupełnie inna niż tamta 20 i niż dzisiaj. I to jest wspaniałe, ponieważ ty możesz w jednym życiu realizować rozmaite siebie. Rozmaite wersje siebie.
8: Wspaniale. W książce Cztery pory roku Zewą Wojdyło, przewodnik po codzienności, znajdziecie państwo mnóstwo ciekawych rad i o śmiechu, i o zachwycie, i o odkrywaniu siebie. Bardzo, bardzo dziękuję za ten mądry przewodnik. Pani doktor Ewa Wojdyła była gościnią poranka. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję, dziękuję bardzo.
8: Za chwilę komentatorzy, z którymi podsumujemy ten tydzień w Polsce i na świecie. Zostańcie z nami. Wracamy zaraz po informacjach.
10: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
11: Tok 3.
12: Poseł Mariusz Krystian, bardzo proszę. Widzę, że pani posłanka Olbryś wróciła.
13: No
12: ja nic nie mówiłem, ja pani nie śmiem proponować, żeby pani tu powróciła do listy. Bardzo proszę, pan poseł Krystian.
14: Dziękuję, panie marszałku. Nie, żebym panu źle życzył, ale służy panu to wicemarszałkowanie, tak?
12: Ale że na cerę, czy raczej?
14: Myślę, że w wielu
12: tak, względach. W ogóle, tak?
14: W ogóle. Ale to nie, żebym źle życzył, po prostu nie, tak, taka ja się, uwaga.
12: Wie pan, ja się spełnię.
15: Wysoka Izbo, kochana Polsko i szanowny panie marszałku. Panie wicemarszałku, no. Nie sądzę, panie marszałku, że to kiedykolwiek powiem, ale tęsknię za panem w roli marszałka, naprawdę, bo nawet się z panem nie zgadzałem, to jakoś tak to było inteligentnie, z polotem, z humorem, a teraz to tak bardziej po stalinowsku, no ale dobra, do rzeczy.
12: Nie przekreślajmy naszego związku. Dziękuję bardzo. Pani poseł Urszula Rusecka, bardzo proszę.
16: Oświadczenia wesoło, chyba zacznę wygłaszać.
12: Tak, jest to jeden z moich ulubionych programów w tej izbie. Oświadczenia poselskie.
16: Panie
12: bardzo
16: marszałku,
12: proszę.
16: Wysoka Izbo.
10: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
17: Historia integracji europejskiej to po prostu historia męskich elit politycznych. A kiedy i dlaczego do gry weszła kobieca perspektywa? Czy polityka równościowa to dziś unijny priorytet, a może tylko pusto brzmiąca deklaracja? Zapraszam na audycję Polska w Unii, niedziela o 16. Anna Piekutowska.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
18: Reklama.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
23: Volkswagen. Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na Gazeta.pl.
11: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
13: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: 8.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Ministerstwo Obrony USA szacuje, że Iran stracił dotąd prawie 5 miliardów dolarów przychodów ze sprzedaży ropy naftowej. To z powodu amerykańskiej blokady statków płynących z i do irańskich portów, poinformował amerykański portal Axios. Według danych Pentagonu USA przekierowały ponad 40 statków, które próbowały wypłynąć z Iranu na Zatokę Omańską. W Zatoce Perskiej utknęło 31 tankowców z 53 milionami baryłek irańskiej ropy. Ponad 82,5 miliona złotych. Tyle na sprzątanie dróg w ubiegłym roku wydała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi zarówno o śmieci wyrzucane przez kierowców podczas podróży, ale też porzucane wraki pojazdów, a nawet dzikie wysypiska. W części województw roczne koszty sprzątania przekroczyły 10 milionów złotych. Siatkówka plażowa przy Bramie Brandenburskiej, żeglarstwo nad Bałtykiem i zawody sportowe rozproszone między regiony. Niemcy chcą igrzysk w nowej formule, opartej na współpracy między miastami i na istniejących obiektach. O imprezę rywalizują Berlin, Hamburg, Monachium i region Rhein-Ruhr. Byłby to powrót igrzysk do Niemiec po raz pierwszy od imprezy w Monachium w 1972 roku.
18: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: To jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska. Czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce i za granicą, a ze mną w studio dr Magdalena Baran, redaktorka prowadząca magazynu Liberté. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
8: I Dariusz Ćwiklak, redaktor, wicenaczelny redaktor tygodnika Newsweek Polska. Dzień dobry, Darku.
26: Dzień dobry.
8: Może zacznijmy od afery Zonda Krypto. Klienci w Polsce stracili 350 milionów złotych, a właściciel i prezes giełdy kryptowalut uciekł z Polski, prawdopodobnie do Izraela. Zacznijmy od tego, że może opowiedzmy króciutko, o co chodzi w tej aferze. Dariusz Ćwiklak.
26: To znaczy na początek dwa drobne sprostowania. To znaczy te 350 milionów to jest suma oceniana przez prokuraturę do niedawna na podstawie zgłoszeń tylko.
8: Może być większa.
26: Może być większa. Krzysztof Piech, który zajmuje się od dawna kryptowalutami, ocenia, że to może być nawet 2 miliardy złotych, tak czytałem wczoraj. No ta giełda to była największa oczywiście polska, ale też chyba jedna z największych w Europie, jeśli nie największa giełda wymiany walut. Ona działa, obsługiwała głównie klientów polskich, choć robiła to z Estonii. A drugie drobne sprostowanie, prezes uciekł nie z Polski, tylko z Monako.
8: No tak.
26: Prawdopodobnie do Izraela. Bo w Polsce to on już dawno nie bywał. Nawet ta słynna umowa sponsorska z Polskim Komitetem Olimpijskim też została podpisana w Monako. Tam się wybrał prezes Piesiewicz, żeby tę umowę podpisać, zresztą bez wiedzy związków sportowych, które tworzą PKL. Ale wracając do kryptowalut, no niestety tak się kończy dość w krótkiej historii kryptowalut, bo ona jest, liczę teraz w myślach, 15-letnia? 15 lat mniej więcej ma historia Bitcoina, bo to jest ta najpopularniejsza waluta, pierwsza kryptowaluta, która się przyjęła. No to on przeżył mnóstwo historii takich właśnie, że ktoś zakładał giełdę i ta giełda albo, teraz otwieram duży cudzysłów, padała ofiarą hakerów, albo miała problemy techniczne, albo cokolwiek można sobie wymyślić. W każdym razie kończyło się tak, że ludzie tracili pieniądze i to były Duże pieniądze. Ostatnia w 2021 albo drugim roku FTX amerykańska. Tam się oceniało początkowo straty na 8 miliardów dolarów. Ostatecznie chyba 11 miliardów ma zwrócić właściciel giełdy, który siedzi aktualnie w więzieniu i uśmiecha się bardzo do Donalda Trumpa o ułaskawienie, bo siedzi tam, znaczy ma tam siedzieć przez 25 lat za to, co zrobił.
8: Tak, tak. Więc Przypomnijmy, że Donald Trump sam i jego rodzina emitują
26: tak, memcoiny tak zwane, czyli
8: tak,
26: kryptowaluty powiązane z czymś, w tym wypadku z ich nazwiskami i to jest no, trochę takie zbieranie pieniędzy od naiwnych, którzy sądzą, że kryptowaluta o nazwie Trump będzie cokolwiek warta, kiedy Trump skończy kadencję.
8: No i też ta administracja amerykańska obiecała rozluźnienie i robi to, rozluźnienie regulacji bankowych dotyczących właśnie kryptowalut.
26: To jest kwestia historii, bo tak naprawdę te kryptowaluty powstały w środowisku, no tak naprawdę na liście dyskusyjnej. Libertarian i takich przeciwników systemu, można też nawet powiedzieć, że troszeczkę takich zwolenników teorii spiskowych i tych czarnych helikopterów, co to latają, więc kryptowaluty powstały jako środek
8: ominięcia systemu
26: tego reżimowego. I to dość dobrze wymyślone, żeby tam wszystko było w miarę... No, z jednej strony to jest przejrzyste, bo każda transakcja jest odnotowywana, ale ona się kończy na bardzo długim, szesnastkowym adresie, za którym już nie wiadomo, kto stoi. Stąd mogliśmy sobie możemy cały czas podziwiać zawartość tego portfela, do którego podobno nie ma dostępu pan prezes Kral. Ja cały czas sobie tam śledzę. Ostatnio była jakaś wpłata w 27 kwietnia, ale to są jakieś ułamki, tam jakieś odsetki pewnie lecą. W każdym razie można obserwować na żywo, jakie transakcje dotyczą tego konkretnego portfela, ale nie wiemy tak naprawdę, kto jest jego właścicielem, bo to już jest... trzeba mieć do tego hasło i tego żadnej ewidencji tego nikt nie prowadzi.
8: Ja się cieszę, że o tym rozmawiamy i być może w związku z tą okropnym skandalem ludzi, którzy zainwestowali, dla nich to jest pewnie bardzo trudny moment, ale że w ogóle dochodzi do publicznej dyskusji na temat roli kryptowalut w naszym systemie, no takim finansowym, bo ocenia się według Gazety Wyborczej, że w Polsce w kryptowaluty inwestuje według różnych szacunków około 2 milionów ludzi, ale fiskusowi ujawnia się tylko kilkanaście tysięcy. Więc te giełdy kryptowalut są takim miejscem, gdzie trafiają pieniądze z obrotu nieewidencjonowanego, z takiej szarej, a nawet czarnej strefy, unikania podatków, niepłacania alimentów,
26: Słuchaj, kryptowalutami posługują się hakerzy z Korei Północnej, z Rosji, przepraszam. Wszystkie te środowiska, które bardzo chcą ukryć przepływy pieniędzy.
0: Zresztą to ostatnie wątki związane z Magdalena Baran. To nas, prawda, prowadzą do Rosji. Bo kiedy doszukujemy się całej historii, w tej chwili tak, z jednej strony mamy w Polsce oczywiście oszukanych ludzi, to już w tej chwili jest chyba ponad 50 tysięcy osób, które jednak zgłosiły się do prokuratury i ta liczba będzie 56 chyba, i ta liczba będzie rosła. Natomiast mamy oczywiście nieuregulowany rynek, mamy te dwa weta prezydenckie i to, co się dzieje w związku z tym w Polsce politycznie, o czym być może będziemy rozmawiać. Natomiast jak robimy kilka kroków do tyłu, no to znajdujemy tak zwaną mafię, czy bractwo Stambowa, prawda, które zainwestowało, to był rok 2000, to jest tak naprawdę rosyjska mafia, która zaczynała od haraczy, nielegalnych transakcji, po czym weszła w politykę, zyskała wpływy polityczne. W 2018 roku, kiedy to się wtedy jeszcze, prawda, zonda krypto nazywa BitBay, kiedy zaczyna mieć kłopoty, wtedy jeden z twórców Zawsze mi ucieka nazwisko pana Mateusza, zaraz sobie przypomnę. Suszek, tak.
26: Sylwester Suszek.
0: Nie, ten Mateusz Bajer. Bajer. Bo Sylwester Suszek jest drugim elementem. Mateusz Bajer wtedy sprzedaje część tych udziałów. Tam są dwie transakcje na kilkadziesiąt milionów euro, które już są, gdzie operatorem już jest Grupa Stambowa. Co więcej, no i wtedy powstają we Zjednoczonych Emiratach Arabskich już te trzy byty powiązane z panem Suszkiem, które on tam tworzy. Natomiast jak my prześledzimy sobie krok po kroku do tyłu, a w tej chwili mówimy o tej notatce ABW, którą zresztą miał dostać prezydent, co do której no nie mamy stuprocentowej pewności, co ona zawiera, ale, że tak powiem, rozmawia się już w środowiskach nie tylko dziennikarskich o tej notatce. Ona miała wskazywać wprost na te powiązania, co więcej, na powiązania konkretnych, o, tak powiem, szefów tej mafii. W tej chwili ten pan używa nazwiska Barsukow, z niegdysiejszym wicemerem Petersburga, których w czasach ówczesnych, kiedy te powiązania grupy Stambowa czy Bractwa Stambowa się nawiązywały, był Władimir Putin.
8: No tak.
0: Także mamy jakby ścieżkę, którą doskonale śledzimy i kiedy widzimy absolutne wpływy rosyjskie, w tym momencie nieuregulowanie tego rynku w Polsce, ale też brak reakcji prezydenta i podwójne weto, no jest dla nas jeszcze bardziej niepokojące, szczególnie, że wiemy, co zonda krypto poza polskim sportem, i tu powiem w cudzysłowie, finansowało.
8: Magdalena wywołała pana prezydenta Nawrockiego, który tak mówił w kampanii, przypomnę. Zauważam, że coraz więcej osób i firm inwestuje w kryptowaluty. Jaki jest mój stosunek do tego? W Polsce muszą powstawać innowacje, a nie regulacje. Jako prezydent RP będę gwarantem, że nie wejdą w życie zamordystyczne przepisy, które ograniczą naszą wolność. Tak mówił prezydent w trakcie kampanii wyborczej po sponsorowanej przez Zonda Krypto konferencji w Rzeszowie. Czy prawica ma problem z tą aferą? Dariusz Ćwiklak.
26: Myślę, że będzie miała problem. Bo na razie stara się od tego problemu pracowicie unikać i przerzucać piłkę trochę nieudolnie na stronę rządową, że to rząd jest odpowiedzialny za to, że są problemy z tą giełdą. I że oczywiście wprowadzenie tej ustawy nic by nie zmieniło, bo ona by nie objęła tej akurat giełdy jeszcze. Więc tak czy inaczej katastrofa by się wydarzyła, niezależnie od tego, czy ustawa by weszła, czy nie. Oczywiście już abstrahuję od tego, że ona, znaczy taki mamy wymóg unijny, pewnie będziemy płacić kary, jak tej ustawy.
0: No bo jeżeli do lipca nie wejdzie, tak, to tak naprawdę ten rynek nie może w Polsce funkcjonować.
26: Mhm. Dokładnie tak. Myślę, że będzie wychodzić coraz więcej, bo jeżeli ta giełda tak bardzo się posypała i no tam ileś osób pracowało, które może nie wiedziały wszystkiego, ale będą podrzucać te tropy, które nas będą prowadzić i do kolejnych takich rewelacji. Ta najnowsza, wszyscy się zastanawialiśmy, dlaczego Janusz Kowalski odchodzi z PiS-u. Prawdopodobnie jest to ruch wyprzedzający, żeby nie obciążać partii tym, co za chwilę może wypłynąć, jak pisze Wirtualna Polska.
0: No, a mamy tych tropów kilka, łącznie ze spotkaniami, których miał brać udział w Katowicach między innymi.
8: No wiemy też, że Zonda Krypto wpłaciła 450 tysięcy na Fundację Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Z tych pieniędzy sfinansowano między innymi obronę posła PiS Dariusza Mateckiego i księdza Olszewskiego, oskarżonych w aferze Funduszu Sprawiedliwości.
0: No, były też wpłaty na fundację, chyba 70 tysięcy euro na fundację posła Wipplera.
26: Tak się składa, że wszyscy ci najbardziej finansowani byli najbardziej zaangażowani w składanie poprawek osłabiających tę ustawę, więc no, to naprawdę nie trzeba wielkiej przenikliwości, żeby zobaczyć to połączenie. Tak.
8: Konfederacja też ma z tym problem?
26: Dokładnie taki sam jak Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy rozumiem, że Przemysław Kral grał po prostu na dwa fronty. I zresztą taka mniejszość blokująca była potrzebna, żeby ewentualne, gdyby przyszło do odrzucania weta, żeby mieć tę, te dwie partie musiały być zaangażowane w obronę
0: Konfederacja była przecież tą grupą, która najbardziej wzywała partią, która najbardziej wzywała prezydenta do zawetowania ustawy.
26: No prawda? I w trakcie kampanii.
0: I w trakcie kampanii było to bardzo jasne.
26: No przecież
0: on obiecał, że...
26: Sławomir Wencen, kiedy przesłuchiwał kandydata ówczesnego, proponował mu też spotkanie ze środowiskiem od kryptowalut właśnie, więc...
0: Że sam Sławomir Wencen też nie ukrywa, w jaki sposób zarobił pieniądze.
26: Tak, oświadczeniu majątkowym. Dość sporą sumę w Bitcoin.
8: Mówicie o prezydencie Nawrockim, o Zbigniewie, o środowisku Zbigniewa Ziobry, o środowisku Konfederacji, ale z drugiej strony jest Jarosław Kaczyński i ten przywódca partii był bardzo od początku sceptyczny wobec kryptowalut. Czy to według was jest jakiś konflikt generacyjny również, ale też pokazuje pewien osłabienie roli czy autorytetu Jarosława Kaczyńskiego? Magdalena Baran.
0: Pamiętamy Jarosława Kaczyńskiego, który wprost powiedział, że gdyby to od niego zależało, on by po prostu ten rynek w Polsce zamknął, zabroniłby funkcjonowania tego rynku. Kwestia generacyjna? Być może, bo kiedy...

0: Reklama.
1: Olala, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99.

0: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
1: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny.

0: niskie ceny, duży uśmiech.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
3: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. A szparagi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 8.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Tragedia na jeziorze Salińskim na Pomorzu. Dwie osoby zginęły po tym, jak na wodzie wywróciła się łódź. Policja zatrzymała 33-letniego sternika, który w organizmie miał ponad 1,5 promila alkoholu. Teraz funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny tej tragedii. Dziesiątki tysięcy obywateli USA z Nebraski mogą stracić ubezpieczenie zdrowotne Medicare. To pierwszy stan, który wprowadza obowiązek pracy dla części beneficjentów tego publicznego ubezpieczenia. Nowe przepisy wymagają od osób w wieku od 19 do 64 lat co najmniej 80 godzin pracy, wolontariatu, nauki lub udziału w programach aktywizacyjnych miesięcznie. Wzrost PKB w 2026 roku powinien wynieść 3,5%, wynika z raportu PKO Banku Polskiego. Istnieje jednak poważne ryzyko, że aktywność gospodarcza okaże się niższa, zaznaczają eksperci. Polską gospodarkę mogą spowolnić m.in. rosnące koszty surowców oraz gorsza koniunktura w Unii Europejskiej. Dodali, że może to wpływać na obniżenie produkcji, ale jednocześnie wyższe ceny mogą zwiększyć przychody firm. Kolejne informacje o 9. A teraz sprawdźmy jeszcze, jakim powietrzem dziś oddychamy.
7: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Top Milker.

0: większości kraju jakość powietrza jest co najmniej dobra. Niestety nie wszędzie jest tak przyjemnie, bo na południu Poznania oraz w okolicach Lublińca powietrze jest bardzo złe. Z kolei w Częstochowie, w centrum Warszawy oraz w okolicach Łodzi i Grudziądza jakość powietrza jest umiarkowana.
1: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Top Milker.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Sobotni poranek Tok FM. Aleksandra Karasińska, ze mną w studiu dr Magdalena Baran, redaktorka prowadząca magazynu Liberté. Jeszcze raz dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I redaktor Dariusz Ćwiklak, wicenaczelny tygodnika Newsweek Polska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Rozmawialiśmy o aferze Zonda Krypto i o tym, jaki problem ma z tą aferą prawica. I pytałam o to, czy widzicie w związku chociażby z tą aferą, no jednak słabnącą pozycję, czy słabnący autorytet Jarosława Kaczyńskiego, który od początku był przeciwny kryptowalutom i był za regulacją. Dariusz Ćwiklak.
5: Trochę tak, bo to, jak zagłosował PiS, no PiS zagłosował zgodnie z interesem tak zwanych kryptowaluciarzy.
3: Tak, lobby.
5: A nie zgodnie z przekonaniem Jarosława Kaczyńskiego, to znaczy albo Jarosław Kaczyński swoje przekonanie musiał schować do kieszeni i uznał, że są wyższe racje polityczne.
4: On się wstrzymał, prawda?
5: On sam się wstrzymał, tak, no ale gdyby chciał, to by powiedział partii, tak, że głosujemy.
4: Że mamy dyscyplinę.
5: Tak, za odrzuceniem weta i można by to weto odrzucić. Natomiast zrobił tak, a nie inaczej. Znaczy, no, Jarosław Kaczyński ma znacznie poważniejsze problemy niż jakieś tam kryptowaluty.
3: No właśnie, no właśnie.
5: Bo ma problem w łonie własnej partii, która, znaczy ma problem z przerostem płuc, jak sam określił.
3: Dobrze, Mateusz Morawiecki założył stowarzyszenie, mimo że partia wyraźnie mówiła mu i sam przywódca Jarosław Kaczyński, że nie wolno w gronie partii zakładać jakichś takich alternatywnych organizacji. A ostatnio Morawiecki powiedział, cytuję, chce być odnowicielem PiS. Co ten konflikt w PiSie oznacza dla przyszłości partii i dla przywództwa Kaczyńskiego? Magdalena Baran.
4: Czy dodajmy, że to nie jest, że powstaje również drugie stowarzyszenie, które w tej chwili zakłada ta część bardziej konserwatywna.
5: Nie wiadomo, jak się będzie nazywać, ale na pewno
4: razem
5: plus.
4: Z Czarnkiem, z Jakim, z Sasinem i z Tobiaszem Bocheńskim. Oni zbierają podpisy, chwalili się dopiero co, że oni tam już mają chyba 60 posłów i europosłów, którzy w tym, prawda, bardziej prawicowym, bardziej tradycyjno-konserwatywnym płucu PiSu będą z nimi współpracować. Natomiast ta historia z Mateuszem Morawieckim trwa już dłuższą chwilę. Ja pamiętam, kilka miesięcy temu już rozmawialiśmy o tym, czy Mateusz Morawiecki odejdzie z PiSu, czy Mateusz Morawiecki zdecyduje się, czy będzie, czy tak powiem, robił kolejne ruchy, żeby zostać z tego PiSu wręcz wyrzucony. Jarosław Kaczyński Mateusza Morawieckiego wyrzucić nie chce, bo mimo, że widzimy, że PiS w tej chwili jest bardzo, bardzo ze sobą skonfliktowany i ten konflikt tak naprawdę podsyciło jeszcze to wskazanie Czarnka, nawet jeżeli mówimy, że to, no, to jego wskazanie na przyszłego premiera, to możemy sobie między bajki włożyć jego premierostwo. Ja pamiętam, mieliśmy już kiedyś mieć premiera z Krakowa, tak namaszczonego. Mieliśmy premiera, prawda, z tabletu przez chwilę. Także no, to premierostwo namaszczone zbyt wcześnie nigdy nic dobrego nie wieszczyło. Natomiast no, oddychanie płucami, które są nierówne, no podobno to się zdaje się odma nazywa? I dochodzi tak naprawdę do poważnej choroby, a ta choroba tą partię toczy od dawna. Jarosław Kaczyński różnymi już sposobami próbuje obozy w partii może nie tyle ze sobą pojednać, bo sądzę, że to pojednanie jest niemożliwe, ale jednak trzymać tą partię jednak w garści. Ale widzimy, że to mu się coraz bardziej wymyka. Te stronnictwa stają się nie tylko coraz bardziej widoczne, ale stają się coraz silniejsze. Jeżeli my dzisiaj mówimy o tym, że ten ma 40, ten ma 60, to liczenie szabel również w kontekście przedwyborczym, a gdyby ktoś chciał w tej chwili tworzyć partię, to jest ostatni dzwonek na stworzenie nowej partii przed wyborami. Na co sądzę jednak Mateusz Morawiecki się nie zdecyduje póki co. Te pierwotne sondaże, jak się przecież zaczynała historia Mateusza Morawieckiego, mówiło, że może by 12% było skłonnych zagłosować na jego partię. W tej chwili to jest 5,4 czy 5,6 w sondażu, który się pojawił. I to odbiera PiS-owi. To nawet nie zbiera ludzi po Polsce, czy pozostałości po Polsce 2050. To nie odbiera również PSL-owi. Czyli tak naprawdę to się nikomu nie opłaca. No chyba, że Morawiecki chciałby dyktować, być tym języczkiem uwagi i dyktować Jarosławowi Kaczyńskiemu w przyszłości jakieś warunki.
3: To jeszcze tylko krótko o tym temacie. Morawiecki szuka centrum, szuka takiego elektoratu niezdecydowanego, czy takiego...
5: Znaczy, to byłby chyba najlogiczniejszy ruch. Znaczy, może inaczej, on chciałby pewnie szukać takiego centrum, no bo pewnie dostrzega jako człowiek inteligentny, że to granie na jak najbardziej skrajne poglądy na polexit to jest ślepa uliczka. Znaczy nigdy nie będzie się tu bardziej wiarygodnym niż te partie, które na tym wyrosły, czyli obie konfederacje.
4: No poza tym jest na to ograniczony elektorat. Tak, niech to tak. Będzie jakieś 30-40% i to już jest zagospodarowane.
5: Więc to jest naturalne, że on chciałby w drugą stronę, tylko że tu jeszcze jest potrzebna wiarygodność, a niestety Mateusz Morawiecki cały czas będzie tą twarzą PiS-u, premierem PiS-u był przecież i się opatrzył przez te prawie 8 lat, więc i był twarzą wszystkich i rzeczy, które się PiS-owi udały, bo parę się rzeczy udało, ale niestety więcej się nie udało i te rzeczy się będą ciągnąć raz, że podsycane właśnie śledztwami prokuratury, a dwa, no tym, że ludzie pamiętają jednak te najbardziej, zwłaszcza, że te afery były spektakularne, takie malownicze, typu Ostrołęka, typu prom ze Stępką i tak dalej, więc to wszystko da się opowiedzieć i ludzie to pamiętają na zasadzie nawet takich memów, że była Stępka zamiast promu i że Ostrołękę budowano i burzono za 1,5 miliarda złotych.
4: Część centrum również przecież nie zapomni Mateuszowi Morawieckiemu temu, tego, w jaki sposób rząd zachowywał się w obliczu pandemii.
5: Mhm. Na przykład.
4: Nie mówię tylko o respiratorach.
3: Zostawmy na chwilę politykę krajową i przejdźmy do tej międzynarodowej. 2 miesiące już wojny Izraela i USA z Iranem. Kryzys rozlewa się na Zatokę Perską, a kryzys taki energetyczny na cały świat. Największy szok podażowy w historii energetyki, napisał w raporcie Bank Światowy. Wynika z niego, że ceny energii wzrosły w tym roku o niemal 1/4. Czy to dopiero początek? Dariusz Ćwiklak.
5: Chyba tak, dlatego że rząd amerykański Donald Trump, który tę awanturę za podszeptem premiera Izraela rozpętał, nie ma pomysłu, jak to zakończyć, jak z tego wyjść. Już nawet nie mówię z twarzą, bo tutaj już trudno będzie, ale jakkolwiek, żeby się pozbierać, bo te negocjacje z Iranem, znaczy Irańczycy są niestety bardzo dobrzy, bo wyczuwają te słabości. Znaczy oni doskonale wiedzą, że inwazja lądowa na Iran, i Amerykanie też to doskonale wiedzą, że inwazja lądowa na Iran jest niemożliwa. To znaczy, jeżeli ktoś chce popełnić spektakularne samobójstwo, proszę, bardzo,
4: proszę bardzo,
5: ale sukcesu z tego na pewno nie będzie. Owszem, można sobie wykonywać naloty, zniszczyć nawet obronę przeciwlotniczą i parę rzeczy w Iranie, ale inwazja lądowa jest wykluczona, bo tak ten kraj jest za duży i tak ukształtowany, że po prostu to się nie uda. I myślę, że tam jeszcze parę rozsądnych osób, które zostały w Pentagonie, będzie się zapierać rękami i nogami, żeby tego rozkazu nikt nie wydał. No i teraz mamy historię dosłownie sprzed, z wczoraj chyba. Mijają 2 miesiące tej wojny, która była obliczona na ile tydzień?
4: Miała trwać, tak? Do tygodnia miała trwać, tak.
5: I zgodnie z ustawą z 1973 roku, prezydent powinien zwrócić się do kongresu o formalną zgodę na przedłużenie tej wojny. I jest jest możliwa takie automatyczne przedłużenie o miesiąc pod warunkiem, że dochodzi do wycofywania wojsk, ale tutaj nie dochodzi do wycofywania wojsk. Natomiast kongres otrzymał list od Donalda Trumpa, w którym jest napisane mniej więcej tak, że no właściwie nie musicie ubiegać o żadną zgodę, bo tam się nic nie dzieje od tygodnia czy dwóch. Więc
4: bo
5: de facto
4: mamy
5: wojny nie ma.
4: Broni, prawda,
5: tak naprawdę w ogóle nigdy nie tej wojny nie było, bo to nikt nie nazywał tego wojną, tylko specjalna operacja.
4: No ale wiemy, że specjalne operacje nie mają najlepszej prasy w ostatnim czasie, jeśli chodzi o działania wojenne lub semiwojenne. Rzeczywiście, tak jak mówisz, znaczy absolutnie akcja lądowa jest niemożliwa, a tej wojny bez akcji lądowej wygrać się po prostu nie da. Mamy kraj, który jest 3-4 razy większy od Polski. Mamy kraj górzysty, mamy kraj, w którym mamy 90 milionów obywateli.
3: A przede wszystkim kraj, który całkowicie kontroluje najważniejszą drogę.
4: No właśnie, to jest to, że ten kraj morską. Kontroluje drogę morską, ale ten kraj, jak wiemy, również nie najgorzej radzi sobie, jeśli chodzi o obronę, nawet jeżeli Stany Zjednoczone chwalą się, co to nie zniszczyły.
5: Ale słuchajcie, Amerykanie to doskonale wiedzą, bo oni tam siedzieli od 53 do 79 roku. Oni mają to zmapowane doskonale.
4: No i doskonale dlatego, jak mówimy o tych kilku rozsądnych osobach w Pentagonie, to mówimy też o tych rozsądnych osobach w Pentagonie, które według doniesień miały jednak zastopować Donalda Trumpa przy jego pomyśle użycia jednak kodów nuklearnych przeciwko Iranowi, bo i taki pomysł był na stole. Natomiast jeżeli chodzi o blokadę Ormus, kiedy my dzisiaj patrzymy z tego punktu widzenia ekonomicznego, no to mamy tak, od lutego baryłka podrożała o ile? Podrożała o 100%, bo to się zrobiło chyba z 60-120 dolarów. Prognozy są, że może osiągnąć ten najwyższy poziom z 2008 roku, czyli z czasu kryzysu, czyli około 200 dolarów za baryłkę. Musimy pamiętać o tym, że to nie jest tylko i wyłącznie rynek energetyczny, ale to przekłada się również na rynek żywnościowy. Tu prognozy znowu wskazują, że do końca roku głód na świecie może się podwoić wręcz ze względu na tą blokadę, a odblokowanie cieśniny to jest w tej chwili około 6 miesięcy rozminowywania, a powrót do stanu sprzed wojny, a my nie chcemy status quo ante, tak naprawdę zabierze też sporo czasu, więc będzie trudno wyrównać tą sytuację i otworzyć ład światowy. Stany Zjednoczone same są głównym przecież producentem ropy i gazu, więc oni mają interesy zabezpieczone z jednej strony, ale z drugiej strony widzimy wzrost cen w Stanach Zjednoczonych i widzimy wszystkie te czynniki, które pozwalają nam mieć nadzieję, że Donald Trump rzeczywiście, że Republikanie przegrają wybory połówkowe.
3: I właśnie o tym jeszcze chcę porozmawiać. Ostatnie sondaże pokazują, że popularność Donalda Trumpa osiąga najniższe wyniki. Według takiego sondażu Real Clear Politics jedynie 41% Amerykanów aprobuje jego działania. To w źle wróży Republikanom, Dariusz Ćwiklek?
5: Sondażowo tak, tylko że pamiętajmy, że tam się dzieją jeszcze inne procesy w tej chwili w Stanach. Sąd Najwyższy w tym tygodniu wywrócił do góry nogami ustawę
3: o okręgach wyborczych.
5: Tak, o okręgach wyborczych, która pozwala, dopuszczała właściwie, znaczy nie uznawała, że to nie jest niekonstytucyjne, takie wytyczanie okręgów wyborczych, żeby uwzględnić preferencje rasowe, żeby...
3: To się nazywa gerrymandering, o ile pamiętam, czyli takie gmeranie przy okręgach.
5: Tak, ale właśnie ten gerrymandering polegający na wyrównywaniu szans rasowych był dopuszczalny, a w tej chwili Sąd Najwyższy uznał, że to jest niekonstytucyjne i w związku z tym hulaj dusza. Można tak wytyczać okręgi wyborcze, żeby sobie wybierać tylko tych wyborców, którzy będą głosować, znaczy, że jakby niereprezentatywne. I to w tej chwili się dzieje naprawdę na potęgę i w jedną i w drugą stronę się będzie działo. Więc podejrzewam, że kto będzie sprytniejszy w tym wytyczaniu, bo już naprawdę są takie wytyczania w obrębie jednego stanu, które skutkują potencjalnie zyskaniem kilku mandatów w skali stanu. Więc to naprawdę może zaburzyć, znaczy to, co wynika z sondaży,
3: nie przełoży się
4: na
3: Słuchajcie, zostało nam kilka minut, a ja chciałabym jeszcze was zapytać, co was zaskoczyło, zdziwiło, ucieszyło w tym tygodniu, Magdalena Baran. Wiem, że oglądałaś Króla Karola.
4: No właśnie chciałam powiedzieć, że mnie Król Karol absolutnie ucieszył i Król Karol mnie zbudował, ponieważ to jest ten moment, w którym myślimy, nabieramy pewności, a po co Brytyjczykom jest monarchia w sytuacji bardzo trudnej relacji w tej chwili brytyjsko-amerykańskich, po druzgocącej krytyce premiera Wielkiej Brytanii. Do Stanów Zjednoczonych przyjeżdża Król Karol III i swoimi przemowami przypomina Amerykanom o bardzo ważnych rzeczach, przypomina o trójpodziale władzy, przypomina o tym, że władza wykonawcza musi być pod kontrolą, i wstają i klaskają zapewne zarówno demokraci, jak i republikanie, ale również przynosi Monty Pythona do Białego Domu i stawiając dzwon ze statku Trump z 1944 roku, mówi, jak nas będziecie potrzebować, to zadzwońcie. A Trump nie wie, czy ma się śmiać, czy nie.
3: Dariusz Ćwikak, 30 sekund. Co ciebie ucieszyło?
5: Dwa słowa. Andrzej Poczobut. Powrót Andrzeja Poczobuta absolutnie najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia i najradośniejszym. I na tym bym poprzestał.
3: Bardzo wam dziękuję za te komentarze. Doktor Magdalena Baran, redaktorka prowadząca magazynu Liberté. Dziękuję.
4: Dziękuję.
3: I Dariusz Ćwikak, wicenaczelny tygodnika Newsweek Polska. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
3: A do poranka wracamy zaraz po informacjach. Zostańcie z nami.
6: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje. 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła dziewiąta, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykański sąd apelacyjny tymczasowo zawiesił dostęp do pigułek aborcyjnych, poinformował portal Axios. Do tej pory mogły być one przepisywane zdalnie i wysyłane pocztą. Decyzja sądu stanowi poważne zwycięstwo ruchu antyaborcyjnego. Naciskał on na prezydenta Donalda Trumpa, aby przywrócił wymóg osobistej obecności przy przepisywaniu pigułki. Aborcje dokonywane tym sposobem stanowią 60% wszystkich zabiegów przerywania ciąży w USA. Biel i czerwień są symbolem polskiej tożsamości, historii i dumy narodowej, podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, nawiązując do Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Niech ten wyjątkowy dzień skłoni nas do zadumy nad tym, co nas łączy. To historia, miłość do ojczyzny i wspólna odpowiedzialność za Polskę, napisał na platformie X. Obchodzony dziś Dzień Flagi ustanowiono w 2004 roku. Dzień ten jest też świętem Polonii i Polaków za granicą. W Ogrodzie Botanicznym w Łodzi można oglądać wystawę ponad 50 tysięcy kwitnących tulipanów, sadzonych specjalnie, żeby zakwitły na majówkę. To jedyna taka wystawa w Polsce, składająca się głównie z tulipanów z grupy darwinów, mówi Małgorzata Słabiak z ogrodu.
12: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, dosyć sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty, różne odcienie czerwonego, żółtego, kremowe, białe, różne odcienie różu, łososiowy, pomarańcz.
11: Wstęp do ogrodu kosztuje maksymalnie 14 zł. Kolejne informacje o 10, a teraz jeszcze pogoda.
4: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
11: Na brak słońca nie będziemy dzisiaj narzekać. Więcej chmur może pojawić się jedynie na południowym zachodzie. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni na Suwalszczyźnie, przez 25 w centrum, do nawet 27 na zachodzie.
4: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
10: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
3: To jest sobotni poranek TOK FM. Aleksandra Karasińska, jest 9:03. A dzisiaj w studio ze mną o lekturach na majówkę, o czytaniu i o życiu z książkami będę rozmawiała z Justyną Sobolewską z tygodnika Polityka. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
3: I z Krzysztofem Warga z tygodnika Newsweek Polska. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
3: Słuchajcie, niewiele ponad 40% Polaków czyta minimum książkę, jedną książkę rocznie. Macie takie poczucie, że ludzie coraz mniej czytają, Justyna Sobolewska?
9: Wiesz co, że coraz trudniej jest czytać. Mhm. Oczywiście ja jako czytelniczka widzę w komunikacji miejskiej, w pociągach ludzi z książkami, ale to jest tak, wiesz, że się widzi podobnych do siebie i cieszę się tym widokiem. Ale rzeczywiście jest tak, i to pokazują też globalne badania, że jest coraz więcej rzeczy, które nas rozprasza. Mhm. Sama też jako czytelniczka jestem coraz bardziej rozproszona i coraz trudniej mi wejść w książkę. Więc widzę po prostu to działanie. I wszyscy jesteśmy tym objęci. Rzeczywiście te liczby w badaniu czytelnictwa, one tak, mówi się, że jest stabilnie. Mhm. Już się nie straszy nas tym, bo był taki czas, kiedy po prostu łomotano po głowach tym spadkiem czytelnictwa i to było takie wzbudzanie poczucia winy, ale też nic to nie, dobrego nie dawało. Mhm. Więc jest tyle, ile jest tych czytelników. W innych krajach też jest podobnie. To nie jest tak, że jesteśmy nagle jakoś kompletnie w tyle. Wydaje mi się, że no, trzeba robić różne rzeczy, żeby jakby z tym brakiem skupienia i trudnością koncentracji jakoś walczyć, tak. Mhm.
3: Krzysztof, a ty jak spotykasz się z czytelnikami, jesteś na targach książki czy na jakichś festiwalach, widzisz, że jest mniej ludzi?
13: Nie widzę, że jest mniej ludzi, natomiast oczywiście jest to trochę inna publiczność. To jest publiczność czy festiwalowa, czy publiczność, która po prostu przychodzi na spotkania z autorami. I tego się nie da przełożyć w ogóle na czytelnictwo jako takie. Ja jestem generalnie przeciwnikiem fetyszyzowania czytelnictwa i tego rytualnego podniecania się wynikami.
9: No właśnie, tak.
13: Czyli wzrosło o 3, spadło o 2, młodzież nie czyta, albo teraz młodzież rzuciła się do czytania.
9: Czyta nie to, co trzeba.
13: Tak, nie to, co trzeba, a później się okazuje, że może fajnie, że czyta nie to, co trzeba, bo kiedyś będzie czytała to, co trzeba. Więc nie podniecajmy się tym, tak, za bardzo, bo to są po prostu statystyki. I jeśli chodzi o ludzi czytających, to z pewnością no, jest jakiś stały procent ludzi, który czyta. I Justyna, która też świetnie zna, lepiej ode mnie, festiwale literackie, potwierdzi, że jest no, taka publiczność, która, tak jak jest z festiwalami trochę muzycznymi i filmowymi, jak sądzę. Czyli ludzie, którzy przychodzą dla festiwali. Oni obejrzą spotkanie z każdym autorem. Jeżeli lądujesz w bibliotece gdzieś w Polsce, to też zależy od tego, jak ta biblioteka jest widziana przez lokalną społeczność. Są biblioteki, które są oblegane po prostu, dlatego że są tam fantastyczne panie, które prowadzą taką bibliotekę i one wypruwają sobie żyły, żeby ściągać ciekawych ludzi, żeby organizować imprezy i wydaje mi się, że powinien powstać jakiś pomnik bibliotekarki polskiej.
9: I bibliotekarza, bo też są mężczyźni.
13: I są bibliotekarze. I no gdzieś, nie wiem gdzie, ale powinien powstać taki pomnik, bo to są ludzie, którzy wykonują taką pozycję pracę. Ale no, to, co Justyna powiedziała, jest kluczowe, że rzeczywiście jesteśmy rozpraszani nieustannie. I ja jako czytelnik z kilkudziesięcioletnim stażem też zaczynam mieć problem ze skupieniem się. I jeżeli zaprosiłaś nas z okazji majówki, to jedyne, co ja mogę zaproponować, bo nie listę lektur właściwie, to jest to, że jeżeli państwo mają taką możliwość, to proszę wyłączyć telefon na dwa dni. Najzwyczajniej w świecie. Jeżeli nie ma takiej sytuacji, że musicie być na bieżąco, że czekacie na telefon, bo są jakieś sprawy rodzinne, powiedzmy, to jest coś, co można zrobić. Ja to zacząłem praktykować w momencie jakichś wyjazdów urlopowych i faktycznie na początku był trochę syndrom odstawienia, ale okazało się, że po 3 dniach po prostu jakość mojego życia jest o wiele inna i jestem w stanie się skupić na dłuższej lekturze. Ale fakt, ileś tam lat temu potrafiłem wsysać książkę może nie za jednym podejściem, a teraz nerwowo szukam czegoś, co mnie od książki oderwie i to jest prawdziwy kłopot.
3: Mówisz o tym syndromie odstawienia czy FOMO. Ja też robię na sobie takie eksperymenty i staram się zostawiać komórkę w domu, na przykład jak wychodzimy na spacer do parku. I powiem wam, że na początku to było bardzo trudne, to znaczy takie psychicznie trudne, bo
13: niepokój
3: jest...
13: czułaś pewnie.
3: Tak, niepokój, że coś mnie omija. Jest nawet to opisane taki syndrom FOMO, czyli Fear of Missing Out, strach przed tym, że coś mnie ominie. Ty, Justyna, znasz to?
9: Tak, absolutnie. I ja mam jeszcze gorzej, bo często czytam w telefonie po prostu, w aplikacji książki, które dopiero się ukażą, w PDF-ach. I to już jest najgorzej, bo wtedy jestem w tym telefonie. Ale rzeczywiście chyba to jest jedyna droga. Myślę, że to ta analogowość. Wiem, że są też, że młodzi ludzie zaczynają też to czuć. Znaczy, którzy już wychowali się w całym tym cyfrowym świecie, że wolą książkę papierową, wolą się właśnie odłączać, unikać mediów społecznościowych, że jest coraz więcej takich. To jest jakoś jest bardzo pocieszające.
3: Jest taki trend, on jest póki co na pewno dotyczy jakiegoś niewielkiego, niewielkiej grupy młodych ludzi, ale niemniej jednak oni też są świadomi, jak bardzo ten świat cyfrowy zaburza nam psychikę też całą. Ale postaram się was teraz rozbawić i może słuchaczy również trochę. Jak donosi amerykański magazyn Vogue, nadchodzi moda na czytanie. Cytuję. Z pokazów mody do klubów książki. Fashion chic, czyli szyk literacki, stał się nowym trendem. W modzie i w stylizacjach pojawiają się odniesienia literackie. Projektanci od Prady przez Miu Miu, Tory Burch, Bottega Veneta. Każda z tych firm zaproponowała własną interpretację intelektualnej estetyki. Powstało nawet, słuchajcie, słowo na ten trend. Poetcore, czyli... takie moda na poetę, które czerpie z estetyki literackiej ery przedinternetowej, w tym postaci wyidealizowanego pisarza. Trend łączy...
9: Kto to byłby?
3: Trend łączy klasyczne odniesienia i rytuały czytelnicze oraz kontemplacyjny, kreatywny styl życia. Co to jest ta estetyka poety? Obszerne marynarki, książki pod pachą, znoszone skórzane torby, grube oprawki okularów, aura kogoś, to może napisać coś ważnego i ma coś do powiedzenia. Tyle Vogue. Co sądzicie? Czy jesteście w trendzie?
13: No, pocieszające, Krzysztof? Jest to, że mody mijają. Tak? I że to przepadnie w piekle po prostu, bo to jest zwykłe to jest pozerstwo, no i tyle.
9: Sprzedawanie. Znaczy, ja też gdzieś mi to mignęło i pomyślałam sobie, no, chodzi znowu o, żebyśmy coś kupowali. Ale moda na poetów, czy no taka... Znaczy, w czytaniu też jest snobizm. Czytanie jest snobizmem. Zawsze był. Kiedy u mnie w klasie w liceum kolega przyszedł z Ulyssesem, to patrzyliśmy w niego, jak w obraz. On kładł tego Ulyssesa, nie czytał, ale po prostu leżał ten Ulysses.
13: No bo to był wtedy...
9: Snobowanie się. I on oczywiście dobrze wyglądał. Miał też okulary. Wyglądał dobrze, jak czytelnik Ulyssesa. Nikt tego nie wiedział w ogóle, o co chodzi z tym Ulyssesem. Ale więc w czytaniu też jest snobizm. I to też nie jest złe. Znaczy...
13: Tak, no udawanie, nie wiem, bitnika jakiegoś, prawda, czy poety w za dużej marynarce, no to jest po prostu moda, no.
9: Moda, tak.
13: Były rurki, nie ma rurek, teraz będą w ten sposób się ubierać. To jest... W ogóle nie ma co sobie zawracać tym głowy. Czytanie powinno wynikać z wewnętrznej potrzeby, po prostu. To jest banał absolutny, co ja mówię. Ale czytamy dlatego, że czujemy taką potrzebę wewnętrzną, tak? Niemal fizjologiczną. I nie ma co się zmuszać do tego, dlatego... Też uważam, że bez sensu są jakieś wyzwania, typu tam, nie wiem, przeczytam w tym roku tam 365 książek, albo przynajmniej 35, że koniecznie muszę całego Prusta przeczytać. Znaczy, róbmy to z wewnętrznej potrzeby, z ochoty, albo, nie wiem, z tego, że czujemy to po prostu, a nie dlatego, że musimy w jakikolwiek sposób.
9: Ale wiesz co, są ludzie, którzy potrzebują wyzwań, potrzebują tego takiego sportowego elementu czytania. Ja w ogóle nie należę do tych ludzi i też uważam, że czytanie na ilość to jest...
13: Znaczy, my jesteśmy tutaj strasznie skrzywieni z Justyną.
9: Jesteśmy tacy, tak, old fashion.
13: Znaczy, nawet gorzej, tak, bo Justyna jest bardziej niż
9: dziadęstwo.
13: Ja. Nie, ja myślę o tym po prostu, że jesteś profesjonalną czytelniczką. I to jest kłopot.
3: Ale ty też,
13: tak?
3: Krzysztof.
13: Ja raczej nie, znaczy inaczej.
3: Jesteś
13: inaczej.
3: Pisarzem, no więc.
13: Tak,
3: wiesz.
13: Ale wiesz, no ja od dłuższego czasu, już od ładnych paru lat, od kiedy jestem w Newsweeku właściwie, zajmuję się przede wszystkim czytaniem literatury historycznej, dlatego że piszę teksty w dziale Historia. Więc czytam non-fiction, ale to są książki po prostu historyczne, tak, a nie... No i wiem, że takie zawodowe czytanie odbiera jakiś tam rodzaj frajdy, tak, to znaczy jest jakiś przymus i Justyna jest na bieżąco, bo ona po prostu musi, najzwyczajniej w świecie musi wiedzieć, co się dzieje, co się ukazuje, co jest czytane, co jest ważne. Ja mam... Przez to, że muszę czytać książki historyczne, mam pewien luksus, który polega na tym, że nie muszę nadążać w ogóle za tym, co jest bieżące, tak? To jest w literaturze. I mogę sobie pozwalać na to, żeby przeczytać czasami jakąś prozę dla czystej przyjemności. I wtedy momentami powraca to, co po prostu, myślę, nas zbudowało. Mm-hmm. A zbudowało nas w młodości, no w czasach pewnie licealnych, przede wszystkim jeszcze w podstawówce. Tak? Czyli taka skłonność do zachwytu, do takiego naiwnego i wspaniałego zachwytu, tak. Do tego przeżycia, do tego czytania książki pod kołdrą, z latarką. Nie wiem, czy doświadczyliście tego kiedyś, kiedy rodzice kazali spać, miało się, nie wiem, czołówkę tak zwaną, czyli latarkę na gumce na głowie i można było pod kołdrą czytać, albo próbować czytać książkę opakowaną w okładki tam, nie wiem, do biologii, dajmy na to. Czyli jakieś takie trochę nielegalne czytanie.
9: Pokątne.
13: I to było tak, i przeżywanie tego wszystkiego. To jest coś, co tworzy się w młodości. I wydaje mi się, że kiedy w młodości się przeżyło taką emocję, no ona jest związana z dojrzewaniem jakimś emocjonalnym, no to później zostaje. I w dorosłym wieku staramy się to odnaleźć w sobie.
9: Tęsknimy za tym i to nie jest tak, że czytając profesjonalnie, czytając właśnie to, co się wydaje, całkiem się traci tę przyjemność, dlatego że ja za tym tęsknię. Tak mocno mam w sobie zakodowaną tę przyjemność czytania, że szukam tego. I znajduję. Znaczy nawet muszę powiedzieć, że czytając w telefonie jakiś PDF, przeżywam zachwyt. Powiemy, mam nadzieję, o tych naszych zachwytach, ale jest tak, że budzę się w nocy, nie mogę usnąć, biorę ten telefon, nie po to, żeby być w telefonie, tylko żeby czytać dalej tą powieść. I odnajduję dokładnie ten zachwyt właśnie, czyli że nie można się, że nie można wyjść, oderwać, że ta książka się, tak? Jest z nami, nawet kiedy nie czytamy, że chcemy do niej wrócić.
3: Że żyjemy w tym świecie.
9: Że żyjemy w tym świecie, że ona jakby, no, że cały czas coś się dzieje między mną a tą książką. I to jest możliwe. Ja myślałam, że to jest utracone. Wiesz, myślałam, że już miałam taki moment, że czytałam te nowości i tak myślałam sobie, już nigdy nie będzie, już nigdy się nie zachwycę.
13: Już nigdy nie będzie takiego
9: nie
13: lata,
9: będzie
13: tego
9: takiego
13: zachwytu
9: lata,
13: młodzieńczego.
9: Nie będzie tego zachwytu. Tego, I to dotyczy też literatury i muzyki. Wiesz, teraz na przykład, że coraz mniej się ma takich zachwytów.
13: Tak.
9: I potem nagle bach, wychodzi. Często to jest książka nieświeża. Ja wróciłam do Budenbroków, do Pynczona i nagle widzę, o Jezu, co ta literatura ze mną robi? Może znowu być.
13: No Budenbrokowie, nie jestem nowe tłumaczenie.
9: Nie jestem za stara.
13: Nie, to są zachwyt. To świetne rzeczy, takie właśnie powroty do starych. Powroty. Szczególnie, że mamy dużo nowych tłumaczeń, tak. Które są według mnie fenomenalne zjawisko. I...
3: A do czego wracasz, Krzysztof?
9: Do Krzysztonia!
13: Zgadza się, żebyś wiedziała. No, dla mnie w ogóle sensacją sezonu jest wznowienie obłędu Jerzego Krzysztonia. Czyli książki, która no, jest jakimś takim bardzo ważnym rozdziałem polskiej literatury. Ja w ogóle myślałem, że już nikt w życiu nie wznowi tego Krzysztonia. Ja go czytałem lata temu. Rzeczywiście w zachwycie. I okazało się, że nagle PiW w trzech tomach wydaje obłęd. I zacząłem go znowu czytać. I to jest książka, która jest no, naprawdę fenomenalna. Jest napisana, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Jerzy Krzysztoń cierpiał na schizofrenię. Był ciężko chory. Zresztą skończył śmiercią samobójczą. Wyskakując z okna swojego mieszkania na Madalińskiego w Warszawie. Ale napisał trzytomową powieść, razem to jest, nie wiem, 1200 stron, 300, która jest opowieścią rzeczywiście człowieka chorego, który najpierw w pierwszym tomie ma głównie urojenia. I jak to, ponieważ jest to polski pisarz, to ma urojenia związane z polską historią. Oczywiście. Później ląduje w Tworkach. Jest tam opis pobytu w Tworkach, ale jest to literatura jednocześnie, no bardzo, jakby to powiedzieć, technicznie to jest brzydkie słowo, ale ona jest taka bardzo zdyscyplinowana. To jest powieść szaleńca, tak, powiedzmy to wprost, to jest powieść szaleńca, ale jednocześnie jest to wybitna literatura, taka, która dzisiaj chyba nie wiem, czy mogłaby powstać w ogóle. Mm. Bo tam jest nadmiar w tym wszystkim, jest nieokiełznanie. Jest być może taka powieść dzisiaj by wylądowała w rękach osoby redagującej, to która by wyrzuciła połowę tekstu z tego, tak? Bo dzisiaj ten nadmiar już jest chyba gorzej widziany. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważna książka w historii polskiej literatury. I nie wiem, może Justyna coś dorzuci od siebie, bo wspomniałaś tego Krzysztonia, więc...
9: Ja go nie mam na świeżo, tylko widziałam twój zachwyt, więc wiesz...
13: I to był właśnie taki zachwyt powrotu, tak? Że do książki, która wydawała mi się zapomniana już w historii polskiej literatury, bo to jest powieść przed 40 kilku lat.
3: Tak. A ty, Justyna, masz takie powroty jeszcze? Mówiłaś Pęczon, mówiłaś Budan Brokowie.
9: Znaczy ja długo wracałam do Filipowicza, w związku z tym, że właśnie pisałam książkę, ale też były wznowienia, więc ten Filipowicz do mnie wrócił. Teraz wraca do mnie Konwicki. I właśnie można powiedzieć, że Konwicki to jest taki pisarz na dzisiaj też.
13: Zwłaszcza, że jednak już też trochę zapomniany,
9: tak,
13: prawda?
9: Tak.
3: Dlaczego na dzisiaj?
9: Wiesz dlaczego? Bo na przykład W niebo wstąpienie to jest właściwie dzisiejszy świat. Ja byłam, to jest post, w ogóle post-apo. On jest autorem post-apo. Jednocześnie jego na przykład w mojej apokalipsie wizja Rosji, czy w ogóle to, co on pisze o Rosji, to jest tak na dzisiaj. To jest, absolutnie pokazuje, jak Rosja się nie zmienia. To jest też pisarz zdań i słów, po prostu czerpiemy z niego, jak on po prostu, jaka dyscyplina tam jest właśnie tego zdania. Też całego myślenia też o literaturze, czym jest literatura, czym jest historia, te powroty u niego, powroty jeszcze do partyzantki, do lasu, te historie wojenne, które u niego wracają. No to jest taki pisarz po prostu, który powinien wrócić, uważam.
13: No to dobrze, to może po prostu napisz tekst w polityce.
9: Tak, zbliża się stulecie, o którym też mało kto pamięta.
13: No właśnie.
9: W czerwcu.
13: To napisz po prostu spory tekst.
9: Pójdę w twoje ślady z Krzysztoniem.
13: No ja po prostu napisałem felieton, tak? A ty napiszesz spokojnie spory tekst i myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy wyciągali z grobów tych trochę zapomnianych pisarzy, bo to jest, problem polega na tym, że jesteśmy zawaleni tak nieprawdopodobną ilością książek i produktów książkopodobnych, bestsellerów, które się codziennie pojawiają, arcydzieł, które codziennie są nowe, a później które znikają w pomroce dziejów, że trzeba zaopiekować się trochę naszymi umarłymi i pokazać, że twórcy, którzy pisali kilkadziesiąt lat temu, nie byli gorsi, a może byli lepsi.
9: Mówią coś o nas też.
13: A mówią coś o nas i mówią o naszym dzisiaj, tak?
3: Krzysztof powiedział coś ciekawego, że jest nadprodukcja, że jest bardzo dużo książek i produktów książkopodobnych i zastanawiam się, czy u was w środowisku, czy w redakcjach toczy się już dyskusja na przykład o użyciu AI do pisania po prostu, bo na przykład kiedy ja czytam Le Monde albo New York Timesa, to tam w gazetach czy już widzę te dyskusje o tym, że jakiś autor wrzuca książkę co pół roku albo częściej, co parę miesięcy i że część tej książki ewidentnie jest pisana przez narzędzia sztucznej inteligencji, bo są też narzędzia, które potrafią to odnaleźć w języku. I ewidentnie tutaj mamy jakąś nową sytuację, kiedy w zasadzie nie wiemy, czy to jest już autor, czy to jest maszyna.
9: Ale mamy też autorów, którzy normalnie piszą 4 książki rocznie.
13: Nawet 6.
9: Sami, z siebie. Więc tutaj właściwie wydaje mi się, że nie jest tak duża zmiana. Wiesz, znaczy pierwszy odsiew to są wydawnictwa teraz, które rzeczywiście muszą jakby nad tym czuwać. I to nie jest tak, że się łatwo wykryć. To już jest tak wszystko zaawansowane. Tyle, że ja prowadzę rozmaite kursy warsztatowe właśnie o tym, jak pisać, jak nie pisać też. I ja widzę, że ta potrzeba twórczości jest tak silna, że autorzy będą sami pisać.
13: Czy to jest potrzeba twórczości, czy potrzeba, nie wiem, aplauzu, czy potrzeba,
9: nie.
13: Wyobrażanie sobie, że też będę kiedyś sławnym i bogatym,
9: tak? To też jest.
13: Odniosę sukces po prostu.
9: Ale bardzo duża jest potrzeba tworzenia i tworzenia zdań i podążania za swoją wyobraźnią i te rzeczy, które daje właśnie pisanie. Na tych kursach nikt nie korzysta ze jaja, bo każdy chce sam to poczuć, że pisze. Oczywiście niektórzy piszą właśnie sam z siebie, nie powstająco, znaczy zjawisko grafomanii. No przecież zawsze było, mm-hmm. więc tutaj też to jakby nie zmienia. Myślę, że w literaturze, oczywiście to już jest i w też w literaturze faktu, będzie z użyciem narzędzi AI. Rozmaite książki już są, przecież w Pulitzerze były tak. Zgłoszone, więc oczywiście to jest. Natomiast no będzie część literatury, która będzie powstawać bez AI.
3: Wiesz, czego ja się boję? No, widać to już teraz po tłumaczeniach, tak? Że kiedy ja sięgam po jakieś tłumaczenia literackie, literatury, no widać na przykład, że książka jest nierówna. Wspomniałaś o roli wydawnictw, tak? No widać, że nie było redaktora, że pół książki jest przetłumaczona przez jedną osobę, druga przez drugą.
13: No to jest
3: drugą.
13: Kwestia zaufania, tak. Wiesz. Wydaje mi się, że podstawową sprawą jest to, że ufamy danemu wydawcy, tak? I danemu tłumaczowi. Bo bardzo fajną sprawą jest to, że na nowych tłumaczeniach pojawiły się nazwiska tłumaczy. Jeżeli ja mam zaufanie do tłumacza, który, dajmy na to, wydaje nową klasykę w wydawnictwie, do którego ja mam jeszcze zaufanie, no to okej, okay, tak? To jest chyba kluczowe. Żeby ufać po prostu. Tak. I wydawcy też muszą pracować na zaufanie.
3: No ale przyznacie, że duża część tych tłumaczeń, no jest albo, to są narzędzia Google Translate podobne i niestety zdarza się, że po prostu ten szyk zdania, ja widzę, że to jest szyk zdania anglojęzycznego po prostu, niezredagowanego. No albo na przykład, że te same osoby są inaczej określane.
13: Ale to nie są po prostu produkty na szybką sprzedaż, tak? To znaczy jest wydawnictwo, które bierze jakąś książkę, wrzuca do translatora, ktoś tam później może
3: niszczy
13: i wrzuca na rynek i nie chodzi o to, żeby ta książka jakoś istniała dłużej, tak? Że to jest towar szybkiej sprzedaży i jednorazowy, tak?
9: Zagraniczną, tak, ale rzeczywiście jest tak, że to chodzi o zaufanie i o jakość i że w literaturze pięknej jednak patrzymy na ten przekład i patrzymy, kto to robi i jak to robi i to widać i to łatwo. I są zresztą potem dyskusje, no bo są dyskusje właśnie o tych tłumaczeniach, które są niewiarygodne, były w zeszłym roku o tych też, no przy AI stworzone przypisy fikcyjne. To są dobrze, że to wszystko jest nagłaśniane. Znaczy, jedyną naszą nadzieją też jest jakby szum wokół tego, gdzie widać nadużycia.
3: Ja też powiem wam, że bardzo zwracam uwagę na nazwisko tłumacza. Ostatnio nawet podziękowałam gdzieś w mediach społecznościowych Katarzynie Okrasko, bo czytałam jej książkę, którą tłumaczyła Peresa Rewarta, Ostatnia zagadka. No brawurowo przetłumaczona książka. Z wielką przyjemnością się czytało, ale to jest rzadkość.
9: Właśnie, wiesz, no jednak nie. Znaczy być może oczywiście mówimy z bańki. Ja mówię z bańki osoby, która wybiera to, co czyta i do czego sięga. Ale tutaj muszę powiedzieć o wspaniałej książce, jak mówiłeś o Krzysztoniu, o takiej obłędnej literaturze. No to właśnie Solenoid Mircea Cartarescu w tłumaczeniu Janek.
13: Przeczytałaś to?
9: Tak. To jest książka, którą czytam w telefonie, ponieważ ona jest za gruba,
13: za masakra.
9: Żeby ją, więc czytałam ją po prostu w
13: no to jest książka, którą mam na swojej liście jakby.
9: I słuchaj, to jest książka, która właśnie po prostu żyła mi w głowie. To jest Joanna Kornaś-Warwas, tłumaczka, trzeba powiedzieć, no bo to jest właśnie takie wielkie dzieło, też tłumaczeniowo niesłychanie trudne, bo ono jest zbudowane na wielu cytatach. To jest hołd dla Kawki, dla Borgesa, dla Nerwala, tam w ogóle Szulca się czuje. Ale to jest naczytany jest bardzo ten Cartarescu. Stworzył taką wizję Bukaresztu, po którym się
3: magicznego.
9: Chodzi. Takiego, właśnie to była ta dziecinna przyjemność, że ja miałam trochę wejście w jakiś świat, w których...
13: A czytałaś Stanesku Abraxas?
9: Nie. Przez korytarze się wchodzi do innej rzeczywistości, a pod Bukaresztem są te solenoidy, czyli takie jakieś wielkie generatory. I to miasto jest od razu ruiną. I to bardzo też, ja po prostu od razu chciałabym pojechać znowu do Bukaresztu, który troszkę znam, ale nie za bardzo, bo ten Bukareszt taki po prostu jako ta ruina, jako atrapa jest czymś niesłychanym w tej powieści. Więc to się zdarza i to może być właśnie literatura, która teraz do nas przychodzi. To jest też taka książka, którą redaktor powiedziałby, że połowę trzeba wyrzucić, ona ma 800 stron. A nie, znaczy tam sen nakłada się na rzeczywistość.
3: Krzysztof, jakieś twoje zachwyty?
13: Znaczy, nie, bo Justyna mówiła o Kartaresku i on jest na mojej liście, tylko że oczywiście nie starcza mi czasu, no bo rzeczywiście to jest taka książka, na którą trzeba by mieć przestrzeń. A wspomniałem o Stanescu, z kolei innym rumuńskim autorze, który napisał powieść Abraxas, która jest, wydaje mi się, że pod silnym wpływem w ogóle Kartaresku, który to Kartaresku, to trzeba powiedzieć, jest no, taką legendą literatury rumuńskiej i flagowym prozaikiem rumuńskim.
9: I ma korzenie polskie, Czartoryscy gdzieś tam dogrzewał
13: wszyscy
9: się.
13: W tej części Europy jest, mamy poplątane korzenie. I nie ma prawdziwych Rumunów, nie ma prawdziwych Polaków, prawdziwych Węgrów. Nie ma prawdziwych, oni dużo tam jest Słowian tak naprawdę. I chciałem powiedzieć, że dobrze, że mówimy o Kartaresku czy o Stanescu, bo pamiętajmy, że ileś tam lat temu literatura Europy Środkowej jakoś istotnie funkcjonowała. Czytaliśmy tych autorów, a później zanurzyliśmy się znowu w tych anglosasach, bo nam wydawcy po prostu wciskali wszystko, co anglosaskie. I warto wracać do autorów z naszej części Europy, bo to jest często literatura bardzo inna, bardzo specyficzna, artystyczna. No, Laszlo Krasznahorkai dostał teraz Nobla, ale w literaturze węgierskiej mamy takich autorów jak Peter Nadosz. To był taki właściwie tak naprawdę tak zwany żelazny kandydat do Nobla ze strony węgierskiej. Tak? Od kiedy umarł Peter Esterházy, to jeżeli mówiono, że jakiś Węgier powinien dostać Nobla, to mówiono o Peterze Nadoszu. I mamy w tej chwili pierwszy tom jego trylogii Historie równoległe. Wznowiono jego pamięć. Jeśli państwo mają właśnie przestrzeń, tak, możliwość, to proponuję na przykład zacząć od pamięci. Znowu to jest cegła straszna na chyba 600 czy 700 stron, ale ta literatura węgierska czy rumuńska to jest kompletnie inny, fantazmatyczny taki świat bardzo, tak. Bardzo dziwny, skomplikowany i literacko bardzo wyrobiony. I warto się z tym zmierzyć.
3: Rozmawiamy dzisiaj o czytaniu i życiu z książkami i za chwilę też polecenia na majówkę. Wracamy do rozmowy w studiu Justyna Sobolewska i Krzysztof Warga, a ja zapraszam do rozmowy zaraz po krótkiej przerwie.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: Sobotni majówkowy poranek w TOK FM, jest 9:32. W studiu krytycy i pisarze Justyna Sobolewska z tygodnika Polityka. Jeszcze raz dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Krzysztof Warga, tygodnik Newsweek Polska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Rozmawiamy o czytaniu i o nieczytaniu. Justyna, ty w swojej książce też piszesz o nieczytaniu dużo. I ja sobie, czytając twoją książkę, przypomniałam gdzieś zasłyszany taki termin z języka japońskiego, bo Japończycy, jak wiadomo, mają słowa na wszystko. I bardzo dużo słów, które mają właśnie na odcienie różnych rzeczy, mają takie pojęcie tsundoku, co oznacza stos książek kupionych, ale jeszcze nieprzeczytanych.
1: Które nigdy nie będą przeczytane, cześć.
0: Ty też masz takie stosy?
1: Tak, zwykle, ale jest coś, jakiś taki mechanizm, że jeżeli mamy dużo tych książek nieprzeczytanych, to może kiedyś się przeczytamy. Jest w tym jakaś nadzieja. Jest to jakiś rodzaj barykady przed śmiercią po prostu, że trzeba mieć wreszcie ten czas, żeby to czytać. No moje życie z tymi książkami jest bardzo, można powiedzieć, burzliwe, bo ja właśnie nie mam systemu układania książek, nie mam porządku na półkach, więc zawsze szukam czegoś. Zawsze nie mogę znaleźć, zawsze dokupuję albo wypożyczam to, co już mam. I ta książka trochę też z tego wynikła, że jakoś chciałam się zaprzyjaźnić z tym moim księgozbiorem chaosem, który też co roku przybywa, bo są książki do nagród, więc jest nadmiar. Nadmiar, który też spada z półek. Zawsze się patrzę, która książka spadła. Ostatnio spadł mi Dribbling Hilde Kultiego Hrabala.
2: Uważam, to jest nieduża książka.
1: Nieduża, ale znaczące
2: kiedyś
1: są.
2: Wiesz, wywiad spadł... rzeka ze świetlicą. Spadł na nos. Miałem rozcięty nos. Tak. I to jakoś, kurczę, znaczące było.
1: Mi spadł Moroj na palec u nogi. Drugi tom dziennika. Uważam najlepszy.
0: Ja, słuchajcie, bardzo lubię takie duże tomy. Jest ta wydana encyklopedia reportażu przez Szczygła, która ma takie ogromne tomy. I ja w pandemii używałam tego, przyznam się, jako podstawkę pod laptopa, żeby te live'y robić.
1: Oczywiście. Okno też można założyć książką. Zbudować coś można z książek. No, książki służą do różnych rzeczy, to jest taka dynamiczna relacja, ale właśnie też, właśnie tak pisząc tę książkę, chciałam być dla tych książek jakoś tak miła wreszcie.
0: Chociaż przyznajesz w książce, że raz zdarzyło ci się wyrzucić książkę do śmieci.
1: Tak, tak. Potem ją wyjęłam.
2: A to znaczy, nie pamiętajmy o tym, że książka jest jednak przedmiotem.
1: Jest przedmiotem.
2: Tak? Ważne jest, co jest w książce, między okładkami.
0: Ale ty, Krzysztof, też masz takie stosiki, jak Maria Janion, która chodziła.
2: Ja wyrzuciłem sporo książek, nawet do śmieci, do makulatury. Po prostu. A jeżeli mam nadmiar, bo oczywiście książek przybywa, a miejsca nie przybywa, więc trzeba się pozbywać.
0: No i właśnie, jak to robisz?
2: Numer polega na tym, że jestem felietonistą. Jako felietonista szukam kuriozów często, tak? No ja naprawdę jestem jedyną osobą w tym studiu, a być może w tym całym

0: nie zajmuje ci to ani dużo czasu, ani nie musisz się to angażować. Karol Nawrocki jest bardziej mięsisty, powiedziałbym taki. To jest
1: powaga.
0: Poważny, tak trzeba się przebić przez frazę taką betonową dosyć. Ale w każdym razie to są książki, z którymi nie masz co zrobić, tak? Tak naprawdę, więc oddanie ich na makulaturę nie jest niczym nie złym, jest, tak. Według mnie, tak?
2: Mhm. Może ktoś zresztą wyjmie spod śmietnika.
1: Jak ty się już ten
2: powiem, ale powiem, co czytałam. Na przykład, tak, czytałam Rodzinę Monet, czytałam wszystkie Sagę Zmierzch, czytałam 360 Mięźniczy, jak to się nazywało.
0: Blanki Lipińskiej.
2: Wszystko to czytałam, więc, ale nie czytałam w papierze, tylko czytałam jednak w e-bookach.
0: No,
2: więc,
0: ale to jednak nam po prostu mózg kompletnie lasuje. No.
2: Tak, ale wiesz, no, to jest też ciekawe, bo się patrzy socjologicznie, prawda?
0: Tak, jak bo to są zjawiska socjologiczne, tak?
2: Nie jest literatura.
0: Nie ma co się oburzać, tylko trzeba się dowiedzieć, dlaczego Rodzina Monet osiągnęła tak fenomenalny sukces, prawda? Ja na przykład bardzo szanuję Remigiusza Mroza.
1: Który bardzo dużo produkuje.
0: Tak, ja go szanuję, on po prostu zhakował system, tak?
2: Tak, tak, ale ma też książki naprawdę niektóre ciekawsze.
0: On po prostu zaorał to wszystko, tak? Na czym polega fenomen?
2: Nie potrzebuje AI-u.
0: Jego fenomen, tak? On ciągle jest unosi się na topie od lat. Pojawiają się nowe nazwiska jakichś tam autorów kryminałów, później znikają, ktoś tam robi karierę, później nie ma tej kariery, a on ciągle trwa. Czyli on znalazł kamień filozoficzny po prostu, tak? Znalazł alchemiczną metodę
1: na Polaków.
0: Na Polaków, dla polskich czytelników. Nie wiem, na czym ona to polega, ale z przyjemnością bym przeczytał artykuł o tym, tak?
2: Pozbywanie się książek. Ja dzielę się z sąsiadami. Wznoszę na półpiętro część. Wyposażyłam kilka bibliotek. Jedną w Amsterdamie. Ktoś odbierał i zawoził tam. Ale też na przykład więzienia są miejscem. Są zbiórki do więzień. Więc myślę, że nie mam problemu z pozbywaniem się. Bardzo lubię to. Lubię te ponagrodowe oddawanie książek. Uważam, że książki powinny krążyć też. I chętnie bym je wszędzie zanosiła. Zostawiam te książki, do których chcę wrócić. Ich jest niedużo. Te, które chcemy mieć. Ja mam część też w e-bookach. Te, których w papierze, to wiem, że chcę do nich kiedyś wrócić.
1: Ja mam taki problem z e-bookami i coraz więcej czytam e-booków, że zapomina się,
2: co się czytało, tak, bo
1: jak jest
2: pamięć inaczej działa.
0: Widzi się na półce.
1: Tak, ja czasami na przykład bardzo zapominam tytuły i autorów książek, które znam i na przykład próbuję kupić je po raz drugi i się okazuje, że Kindle mówi mi, że już pani go ma, tak.
2: Tak, ja tak miałam z Wichą właśnie, bo próbowałam kupić, nie mogłam znaleźć po śmierci Wichy, nie mogłam znaleźć rzeczy, których nie wyrzuciłem, więc natychmiast chciałam kupić i aplikacja powiedziała, już kupiłaś.
1: No właśnie. Wspomniałaś Wichę. Czy macie takie swoje ulubione książki, które czytacie po wiele razy i do nich wracacie? Ja mam takie książki, które mi poprawiają humor od dzieciństwa, kiedy czuję się gorzej, kiedy, nie wiem, jestem chora albo mam jakiegoś doła. To są to takie książki, które mnie jakoś wzmacniają, karmią, przenoszą mentalnie do dzieciństwa albo w jakiś taki szczęśliwszy okres. Macie takie książki?
0: No ja mam taką sytuację, że czasami patrzę na półki i myślę, to chciałbym wrócić do tej książki, tak? Ale wtedy myślę, że kiedy ja zdążę? Tak. Czy mi starczy czasu, tak? Albo myślę sobie, bo skompletowałem 6 tomów, bo na razie tyle wyszło. Nowego tłumaczenia w poszukiwaniu straconego czasu, Prusta. To oficyna to wydaje w nowych tłumaczeniach. Mam stare, te Boja Żeleńskiego i Rogozińskiego. No ale te nowe sobie sprawiłem, myślę, kiedyś to przeczytam, tak? Ale jednocześnie myślę, kurczę, kiedy ja to przeczytam? A później myślę sobie, stary, musisz jeszcze żyć. Nie możesz umrzeć. Nie możesz umrzeć teraz. Staraj się żyć, bo kiedyś na emeryturze spokojnie to przeczytasz. Druga emocja, to są raczej emocje, nie że sięgam po książkę, którą znałem, tylko chcę przeczytać, tak? No i oczywiście zupełnie naturalna emocja. Umiera Wiesław Myśliwski, to myśli się o tym, dobra, no to przeczytajmy znowu Widnokrąg, tak? Czy tam traktat o łuskaniu fasoli, czy Kamień na kamieniu, nieważne, tak? Przeczytajmy, ale kiedy, tak? Więc to są emocje pragnienia powrotów, tak? Jakby do starych relacji, które czasami no, mogą być rozczarowaniem oczywiście. Ja tak miałem jako bardzo dorosły człowiek, kiedy przeczytałem Grę w klasy Cortazara, czyli powieść, która no, robiła mi młodość, tak, jak całemu pokoleniu robiła młodość, tak, czyli Egzaltacja po prostu dużej klasy, tak, i byłem potwornie rozczarowany tą książką, jako dorosły człowiek.
1: Ja miałam podobnie z Hemingwayem, wiesz, w liceum
0: więc to są,
2: to są rozczarowania.
0: Więc mogą być rozczarowania, ale jeszcze słówko, jeśli pozwolisz, o tym oddawaniu książek, bo oprócz tego, że rzeczywiście

0: pozbywam się różnych rzeczy tak makulaturowo, to zdarza mi się w redakcji kilka, bo na przykład miałem taki tom specjalnie wydany na 75-lecie urodzin Jarosława Kaczyńskiego. Z dużą ilością ilustracji to podrzucam im tym ludziom.
1: Ale
0: zostawiam
1: co to za książka była, powiedz.
0: To jest książka wydana tylko w jakimś wąskim, że tak powiem, nakładzie i obiegu. I chyba ona była...
1: I co zawiera?
0: Peany. Peany, znaczy Jarosława Kaczyńskiego. Ja felieton o tym pisałem, tak? Więc nie wiesz, co zrobić z tą książką. Więc często podrzucam na biurku i myślę, że ktoś weźmie sobie w redakcji, tak? Ale przede wszystkim wynoszę do Big Book Cafe książkę.
2: No właśnie,
0: i
2: czyli
0: wynoszę
2: masz
0: torbami.
2: Miejsce, tak, tak.
0: Tak, bo dziewczyny, czyli z którymi się mocno koleguję, czyli Anka Król i Paulina Wil, które prowadzą dwa Big Book Cafe, czyli ten pierwszy na Dąbrowskiego, tak? I drugi na MDM-ie. Dlatego, że one robią kiermasze społeczne, tak to się nazywa, i sprzedają tam po kilka złotych te książki. A jeżeli są to książki, no, których nie sprzedadzą, bo szczerze mówiąc, oddałem im sporo jakichś egzemplarzy, które dawniej do mnie przychodziły, tak zwanych recenzenckich z pieczątką, egzemplarz bezpłatny, no to one wystawiają w czytelni swojej te książki, tak? Albo mogą położyć gdzieś na stole, żeby ktoś wziął, ale ponieważ jestem z nimi związany jakoś od lat, po prostu ładuję torby, informuję Paulinę czy Ankę, że wpadnę do nich i zostawiam im dwie torby i mówię, róbcie co chcecie, tak? To znaczy już niech one robią selekcję tego, co sprzedadzą, czy tam co postawią na półce, tak, do wzięcia sobie.
2: Ja bym wróciła do tych powrotów, bo no tu właśnie jeszcze nie mówiłam, bo żeśmy napisały z Anią Dziewit książkę Stówka, która była właśnie o powrotach i pisałyśmy to w pandemii, więc to też był taki czas, kiedy się wracało. 100 książek, które czytałyśmy kiedyś, wróciłyśmy do nich po latach. I tam były też rozczarowania, znaczy nie pisałam, ale na przykład Hesse był dla mnie ważny autor z młodości, który już nie działał.
0: Ale to trzeba
2: teraz
0: być trochę młodym, egzaltowanym człowiekiem.
2: Dokładnie.
0: Egzaltowanym człowiekiem, bo Hermann Hesse...
2: Po prostu to była taka książka, że ja się czułam strasznie mądra, jak to czytałam, i wtajemniczona. Tak jak gra w klasę.
0: Całego Hessego chyba wywiozłem właśnie kiedyś z domu, no bo to
2: nie
0: jest...
2: Nie działa, natomiast...
0: Ale działa na pewnym etapie życia, tak? Pamiętajmy, że książki też działają na pewnym etapie życia, jak się jest młodym, chłonnym. No, słuchajcie... Pamiętacie całą Stachuromanię?
2: Och, tak, ale oczywiście. Ja nie byłam w tym...
0: Poszedłem...
1: Ja się nawet zaczęłam uczyć grać na gitarze.
2: No tak.
0: A ja poszedłem na przewodującego, tak, ale chodzi o to, że taki Stachura działał na pewnym etapie życia dla wielu ludzi. Ja oczywiście akurat Chłaskę czytałem jako młody człowiek i działało, tak?
2: Chłasko, właśnie, ja też jestem bardziej Chłasko niż...
0: Ja też jestem Chłasko i co ciekawe, zauważ, że Stachura nie wraca, nie ma jego wznowień według mnie.
2: Chłasko
0: całe, Iskry wydają całego Chłaskę i zdaje się, że ludzie to kupują. Ale chodzi mi o to, już kończę, żeby was nie zagadać. Chodzi mi o to, że są autorzy też, którzy mają swój moment. I Stachura był z różnych powodów w takim momencie atrakcyjny dla całego pokolenia młodych ludzi. Tak, akurat w ponurych czasach komuny.
1: Był takim bardem, tak.
0: To był autor na ten moment najprawdopodobniej, tak.
2: Ale są powroty, które się sprawdzają. I na przykład Czarodziejska Góra, ilekroć będę to czytała, to zawsze to będzie też inna książka, bo to też jest najlepsze.
0: Nawet tłumaczenie się zbliża podobno.
2: Nawet tłumaczenie Sławy Lisieckiej.
0: Kurczę, no.
2: Ale to pierwsze dwóch autorów, Tatarkiewicza i Kramsztyka, też jest wspaniałe. Znaczy, to jest taka książka książek. Tam zupełnie się inaczej to czyta, będąc już w dojrzałym wieku, tak samo jak pani Dalloway na przykład. Kompletnie dla mnie niezrozumiała książka w młodości, no bo to nie jest dla młodych ludzi.
0: O co chodzi? Kupiła kwiaty i co?
2: Tak. Więc mnóstwo jest książek, które przy powrotach jeszcze zyskują. Nawet Mistrz i Małgorzata przeczytałam właśnie pisząc z Anią i zobaczyłam, że to jest kompletnie inna książka niż ta, którą czytałam.
0: Ale które tłumaczenie?
2: Pierwsze,
0: to...
2: jest tylko jedno.
0: Rozumiem. Dąbrowskiego i Lewandowskiej.
2: Nie uznaję żadnego innego.
0: Przebindów nie uznajesz. Tych podkreślonych tam jakimiś przepisami.
2: Pierwsze tłumaczenie jest genialne.
0: Tego się trzeba
2: Kochamy też tłumaczenia, czyli przywiązujemy się do tych tłumaczeń. Więc te powroty są wspaniałe. Właśnie Budenbrookowie, których kompletnie nie pamiętałam. Czytałam w młodości i zupełnie nic nie pamiętałam. Także wraca się do innych książek.
0: Znaczy one otwierają tam trochę też oczy. Bo jeżeli mówimy o tym nowym tłumaczeniu Budenbrooków, które przeczytałem, no to teraz ja dopiero zobaczyłem wyrazistość tych postaci, których kiedyś nie widziałem. Kiedyś wydawało mi się, że to jest bardzo gruba powieść o ludziach, którzy mają mają kredensy, tak. Nie wiem, tam szafy, rozumiesz, jedzą
2: jakaś
0: obiady.
2: Rodzina.
0: Jakaś rodzina i właśnie o co chodzi, tak? A teraz dopiero zobaczyłem wszystkie te
1: psychologie
0: tych postaci, bardzo wyraziste
2: dramat,
0: charaktery.
2: Tak. Kto i się to do jest tego może... nie nadaje i kto jest złapany przez śmierć.
0: Tak, i kto jest po prostu ma, może być kimś wspaniałym, a jego życie bardzo źle się układa, tak? I być może to jest kwestia nowego tłumaczenia, być może pewnej dojrzałości, kiedy w pewnym wieku już inaczej czytamy te książki.
2: Tak.
0: Inne rzeczy widzimy.
2: Tak.
0: I filtrujemy to przez swoje życie trochę.
2: Szkoła uczuć Flauberta. Też ją czytałam zupełnie inaczej, na różnych etapach życia. Teraz chcę wrócić do pani Bowary w tłumaczeniu
0: Engelkinga.
2: Oczywiście Ryszarda Engelkinga, ale Szkoła uczuć też jest kompletnie jakby, dla mnie to było zupełnie niezrozumiałe. Jakoś szłam z tym pędem, a to całe nieudane życie, którym to jest, dopiero zrozumiałam,
0: bo
2: będąc
0: kłopot ze Szkołą uczuć był taki, że mieliśmy przez 60 albo 80 lat jedno bardzo już anachroniczne tłumaczenie i dopiero kiedy wydawnictwo SIK, nieistniejące już niestety, wzięło się w ogóle za całe nowe tłumaczenia Flauberta, bo nie tylko, właśnie tam Szkoła uczuć. Ja przeczytałem te Szkoły uczuć w nowym tłumaczeniu, też chyba Engelkinga.
2: Tak.
0: I to było dla mnie olśnienie. Absolutne olśnienie, bo to była kompletnie inna książka. Niż to stare tłumaczenie, więc to...
2: Ale też myśmy się zmienili.
0: I myśmy się zmienili i właśnie chciałem wspomnieć o tym, że o ile mieliśmy te młodzieńcze egzaltacje, bardzo fajne zresztą, bo nie ma nic złego w młodzieńczej egzaltacji, i się zachwycaliśmy tak w sposób niewinny tym czytaniem, to jako bardzo dorośli ludzie też potrafimy znajdować nowe sensy w tych książkach, które kiedyś czytaliśmy, do których wracamy. No po prostu też filtrujemy to przez nasze życie. Okazuje się, że nasze życie też ma swoje jakieś klęski po drodze i odnajdujemy się po prostu w tej literaturze, więc książki się zmieniają, czytelnik się zmienia, my się zmieniamy, inaczej czytamy różne rzeczy.
2: I jak mówił Pilch, czytanie to jest czytanie powtórne.
0: Tak.
2: I trzeba zapomnieć.
0: Trzeba zapomnieć i tak, na nowo czytać.
2: I na nowo czytać to jest taka wielka przyjemność.
1: Wiecie co, Krzysztof mówi, że filtrujemy książki, literatury przez nasze życie. A ja chciałam was zapytać o taką literaturę podróżniczą, taką, która opowiada o innych kulturach, krajach. Ja na przykład bardzo lubię eseje mówiące właśnie o historii, o tradycji, o kulturze. Na przykład o Wyspach Greckich, takich esejów, na przykład Nicolasa Bouvier, który pisał reportaże z Japonii czy z Wysp Arańskich, Pustka i Pełnia, jego zapiski z Japonii. Ale na pewno znacie świetnie eseje Marka Zagańczyka czy Herberta. Czy na przykład ostatnio Szczygła, Zrób sobie raj, czy Krzysztofa, chociażby książka Ostrygi i kamienie, fantastyczna opowieść o Normandii, Brytanii i Pikardii. Kiedy? Czy w ogóle czytacie? Czy i kiedy? Bo ja na przykład czytam, kiedy jadę w jakieś miejsce. Krzysztof, jak w ogóle...
0: Nie
1: taką?
0: Czytam.
2: Nie, no właśnie, bo...
0: Nie,
1: ale piszesz.
0: Ale tak, ale piszę.
1: Ale pisałeś tam? W Normandii?
0: Wiesz co, to jest taka historia, że ja jeździłem do Normandii przez lata, tak? Z moją przyjaciółką Ewą. A później zaczęliśmy jeździć do Brytanii. I to była fantastyczna ucieczka dla mnie od Polski i od Węgier. Od dwóch krajów, z którymi jestem związany, których historia mi wychodziła uszami. Miałem serdecznie dosyć. Znalazłem swoje miejsce, tak? Z którym nie jestem związany ani krwią, ani historią, ani rodziną, niczym, tak? Poczułem się wolny. Przepraszam za pretensjonalność, ale tam się poczułem wolny w tej Normandii. Później zaczęliśmy jeszcze jeździć po Brytanii. I to trwało ładnych parę lat i pewnego dnia Monika Schneiderman powiedziała mi, słuchaj, tak jeździsz do tej Normandii i Brytanii, to może napisz o tym książkę. Ja mówię, Monika, ciebie to interesuje? Ja myślałem, że wy chcecie tylko, nie wiem, o Górnym Karabachu, o Mongolii, Azerbejdżanie. Ona mówi, napisz. No i wtedy zacząłem trochę jeździć bardziej pod kątem książki. Już nie tak bezinteresownie, tylko po prostu, żeby... I dzięki temu odkryłem więcej rzeczy oczywiście. Więc ja nie jestem czytelnikiem literatury podróżnej. Ja raczej wolę sam jeździć. I stąd się wzięły moje książki węgierskie. To znaczy pierwsza, czyli Gulasz Turulla, wzięła się z potrzeby no po prostu załatwienia pewnych spraw rodzinnych, tak? Związanych z moim pochodzeniem i po śmierci ojca to pisałem. Żeby, nie wiem, spłacić dług może, trochę rozliczyć się ze swoim pochodzeniem, a później już pisałem dlatego, że objechałem całą prowincję węgierską i całe Węgry. Natomiast to nie jest tak, że ja szukam literatury podróżniczej. Mhm. Jeżeli szukam literatury, szukam prozy. Mhm. Tak? Dla siebie, dla swojej przyjemności.
2: Ja mam tak samo, wiesz, że no właśnie ja czytam o tych miejscach, ale idę z pewnymi pisarzami, na przykład Sycylia z Iwaszkiewiczem. I to jest zupełnie inaczej, kiedy poznawałam Sycylię przez Iwaszkiewicza, bo weszłam w Szymanowskiego i w Króla Rogera. Jakby rozumie się coś więcej właśnie o tym, czym to miejsce było historycznie, ale poprzez filtr Iwaszkiewicza i poprzez to, że w hotelu na wyspie pisał pan z Wilka, a najpierw siedział w zamieci właśnie gdzieś w Polsce, a potem pojechał tam i w tym hotelu kończył pan z Wilka, czyli utwór kompletnie jakby niezwiązany z Sycylią. Więc takie rzeczy mnie interesują. Albo, że trafiłam do miejsca, do Norwich, gdzie Zebald wykładał i jadąc, zresztą to było, lubię takie nakładanie się dosyć tajemnicze, czyli jadąc do Norwich, wzięłam książkę Zebalda, nie wiedząc o tym, że jadę do jego miejsca.
1: Wspaniale.
2: Tę właśnie podróży po północnej Anglii, po jego wędrówkach właśnie po tych miejscach. Więc się okazało, że coś się nakłada, coś się właśnie wielokrotnie, są te obrazy. Ktoś z nami jest.
0: Mhm. Ktoś z nami jest. Ze mną był Flaubert, kiedy pisałem tę książkę,
2: no,
0: ale właściwie dlatego był, że jest taka książka, której współautorem jest Gustav Flaubert, czyli razem ze swoim przyjacielem Maksymem Dikampem to napisali, mając po 26 lat, 27, na grubo przed panią Bowary. Mianowicie oni jako dwudziestoparolatkowie poszli piechotą z Rouen, gdzie mieszkali do Bretanii, przez kraj Loary. Piechotą, łódkami, jakimś tam wozem pocztowym i napisali o tym książkę, która w ogóle dla Polski nigdy nie była przełożona. Ona się nazywa Przez Pola i Wybrzeża, tak, w tłumaczeniu. I nie istnieje w polskiej literaturze, natomiast istnieje w tłumaczeniu, które ja no, zleciłem, czy zamówiłem specjalnie i ta książka jest w moim komputerze gdzieś. Nawet próbowałem namówić jakieś wydawnictwa na to, ale żadne nie było zainteresowane nieznaną książką Flauberta, no dlatego, że to jest książka podróżnicza i nie jego samego, tylko napisana z kolegą może, a poza tym już no, chyba nie było, przepraszam za słowo, ssania na Flauberta w Polsce. Natomiast to była dla mnie przygoda, tak? Polegało to na tym, że oprócz krajobrazów i historii, a jestem człowiekiem książek, tak? Czyli czytałem dużo literatury historycznej o Normanach, o Wilhelmie Zdobywcy, o katedrach. I ten Flaubert był ze mną, bo ja lądowałem w tych mieścinkach, w których on był 150 lat wcześniej.
2: Tak.
0: I patrzyłem, jak to się zmieniło. Widziałem te elementy, które zostały od tego czasu i jak świat się zmienił. Bo pamiętajmy, że Brytania w czasach, w połowie XIX wieku była potwornie biednym regionem, tak? I Flaubert opisywał skrajną nędzę tych ludzi. Biedę zupełną, głód, choroby i tak dalej. Teraz to tam miliony turystów przyjeżdża i wydaje dużo euro. Więc wydaje mi się, że jeżeli ja podróżuję, no to siłą rzeczy też podróżuję z książkami. Nie tylko krajobraz, ale kontekst jest dla mnie ważny. Historyczny, literacki. Czyli jak jestem w Normandii, to czytam Flauberta, tak?
2: Tak. No więc ja tak samo w Orvieto czytałam Herberta i siedziałam przed katedrą z tym winem i patrzyłam, że kolor tego wina z Orvieto jest taki, jak opisał to Herbert w swoim eseju. Czy patrzyłam na przykład, jak Henry James pisze o Umbrii i Toskanii i to jest początek XX wieku i jest to samo. Znaczy jest ten ruch turystyczny, że jakby Włochy się nie zmieniają w tym sensie, że zawsze są niszczone przez te hordy turystów, a gdzie jest to prawdziwe Włochy i on to widzi. Właśnie Henry James tam podróżując po tych miejscach, więc patrzymy i porównujemy, co się zmieniło, czy się zmieniło, czy się nie zmieniło, ale oni z nami są.
1: Słuchajcie, nasza literacka, książkowa godzina prawie już dobiega końca, ale na koniec chciałam was prosić o jedno krótkie polecenie książkowe, co czytać na majówkę. Gdybyście mieli polecić jedną książkę albo jednego autora, to co to by było?
2: A można trzy?
1: Proszę bardzo.
2: Dobrze, muszę trzy, ponieważ to jest Nagroda Warszawska, nasze nominowane książki kategoria proza i wszystkie trzy polecam. Pijaczek Macieja Sieńczyka. Czy ty już czytałeś,
0: Macieja? Nie, nie, nie.
2: To jest cudowna powieść, Biblioteka Śląska, która nie jest o pijaczku tak naprawdę. To jest powieść po prostu jak rękopis znaleziony w Saragoście.
1: A druga?
2: Nul Twardocha, też nominowany, oraz Urodziny Weronika Murek. Trzy nominacje, Nagroda Warszawska.
1: 15 sekund, jeszcze jedna książka.
0: To dwie książki, bo one ze sobą rozmawiają, czyli takiego australijskiego historyka sztuki, który się nazywa Sebastian Sme, Paryż w ruinie. To jest opowieść o wojnie francusko-pruskiej, komunie paryskiej i narodzinach impresjonizmu, który wynikł z tego w dużej mierze. A druga, która się z nią rymuje, to jest książka wydana przez Marginesy, to jest biografia Claude'a Moneta, która właśnie wyszła. Czyli dwie książki o narodzinach impresjonizmu. Na majówkę jak znalazł. Kwiaty, krajobraz, rzeka.
1: Wspaniale. Krzysztof Warga, tygodnik Newsweek, Justyna Polityka, tygodnik Polityka i ja się żegnam z państwem. Aleksandra Karasińska. Program wydawała Magdalena Sikoń, a realizował go na żywo Maciej Golczyński. Do usłyszenia za tydzień.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: ceny.
1: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzburg świętuje, brzmi i inspiruje. 270 lat Mozarta, filmowe historie i kultura, która zachwyca na każdym kroku. Odkryj jedno z najbardziej magicznych miast Europy. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Ski-team. Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski-team i na skiteam.pl.
9: Ski-team.
10: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
11: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Karol Nawrocki dogadał się z szefem MON. Dziś wręczy nominacje generalskie. Ogromne problemy polskich sadowników. Przez przymrozki mogą nie mieć żadnych plonów. Donald Trump nakłada kolejne cła na Europę. Tym razem chodzi o samochody. Jest 10:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś w południe prezydent wręczy nominacje generalskie dla oficerów polskiego wojska. Karol Nawrocki zgodził się na awanse 12 wojskowych na wniosek ministra obrony narodowej. To jeden z pierwszych kompromisów, jakie udało się wypracować na linii rząd-pałac prezydencki w ciągu ostatnich kilku tygodni. O szczegółach Szymon Kępka.
15: Nominacje przygotowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej obejmują dowódców jednostek lądowych, wojsk specjalnych, ale też marynarki wojennej. Oficjalna ceremonia odbywa się w Święto Flagi, a więc kompromis między Karolem Nawrockim a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem obrony i wicepremierem, był tutaj niezbędny, bo bez współpracy awansów dla wojskowych by nie było, mówi wicepremier.
16: Wojsko potrzebuje wypełnienia zobowiązań. Mamy powołanych dowódców na stanowiska, które są w normalnej procedurze stanowiskami generalskimi. Mają etaty generalskie, a często są pułkownikami, więc chciałbym, żeby to zostało wypełnione.
15: Karol Nawrocki wręczy dziś także odznaczenia państwowe przedstawicielom Polonii i Polaków za granicą, ale też akty powołania członkom Rady do spraw Polonii i Polaków za granicą przy prezydencie RP. Szymon Kępka, TOK FM.
14: Wielu sadowników w Polsce, w tym na Lubelszczyźnie, może nie mieć żadnych plonów. Po kilku dniach przymrozków z temperaturą do minus 8 stopni w wielu sadach zawiązki owoców na drzewach są niemal doszczętnie zniszczone. Straty sięgają 100%. Anna Gmiterek-Zabłocka.
0: Przed rokiem rolnicy apelowali o system ubezpieczeń, ale niewiele się zmieniło. Wciąż nie ma systemowego podejścia, a prywatne firmy nie chcą sadowników ubezpieczać ze względu na zbyt duże ryzyko. Mówi jeden z rolników, Marcin Gazda, i dodaje, że stąd właśnie apele o pomoc.
9: O reformę ubezpieczeń. W końcu trzeba za to się wziąć porządnie, żeby była możliwość ubezpieczenia lub stworzenia funduszu składkowego rolników, żeby można było spać spokojnie.
0: Ostatnie noce spokojne nie były. Sadownicy robili, co mogli, by uratować drzewa. Było podgrzewanie, ustawianie palenisk, pryskanie wodą, ale w wielu przypadkach niewiele to pomogło. Stąd zapowiedź pomocy, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski.
12: Wystąpimy w najbliższych dniach o pomoc do Komisji Europejskiej, ale też mamy zabezpieczone pieniądze w budżecie krajowym po to, żeby wypłacić odpowiednie wsparcie.
0: A gminne komisje, które będą szacować straty w sadach, mają ruszyć w teren już w poniedziałek. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
14: Donald Trump rozpoczyna kolejną wojnę handlową z Europą. Amerykański prezydent zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody z Unii do 25%. Jednocześnie zarzucił Unii Europejskiej, że nie przestrzega obecnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
17: Zawarliśmy wszyscy świetną umowę handlową, ale Unia Europejska jej nie przestrzegała, więc zwiększyliśmy cła na wszystkie samochody osobowe i ciężarowe importowane do Stanów Zjednoczonych o 25%.
14: Trump dodał, że w przypadku produkcji samochodów osobowych i ciężarowych w zakładach zlokalizowanych na terenie USA cło nie będzie pobierane. Rekord absencji chorobowej w Polsce. Prawie 300 milionów dni na zwolnieniach w ciągu jednego roku. W 2025 Polacy spędzili na L4 dokładnie 290,5 miliona dni. Wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To więcej niż rok wcześniej i aż o 8 milionów dni więcej niż 4 lata temu. Zwolnienie dostał statystycznie co drugi ubezpieczony, a średnio trwało ono 11 dni. Najczęściej chorujemy na problemy z kręgosłupem i układem ruchu, wylicza Wojciech Dyląg z rzeszowskiego oddziału ZUS.
18: To ogromna liczba, ale jeśli ją przełożymy na lata, to wychodzi, że w ubiegłym roku łącznie spędziliśmy na zwolnieniu lekarskim 795 tysięcy lat.
14: Eksperci podkreślają, że coraz częściej bierzemy krótkie zwolnienia. Jednocześnie w statystykach widać, że problem przeciążenia pracą i stresu wyraźnie rośnie. A na koniec zaglądamy na drogi i ostrzegamy. Trasa ekspresowa S12, S17 na odcinku na Łęczów-Kurów w kierunku Warszawy i Radomia jest całkowicie zablokowana. To po tym, jak zderzyły się tam trzy pojazdy, w tym ciężarówka i policyjny radiowóz. Do szpitala trafił jeden z policjantów. Ruch na miejscu odbywa się objazdami. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w jubileuszowej 30. Paradzie Parowozów w Olsztynie. Impreza, która od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów, rozpocznie się dziś o 13.45. Parowozy w różnych konfiguracjach przejadą przed zgromadzonymi widzami. Dla gości prócz parady przygotowano również m.in. symulator jazdy pociągiem czy warsztaty kartonowych modeli. Wolsztyńska parowozownia jest ostatnią na świecie obsługującą planowe przewozy pasażerskie trakcją parową na normalnym torze. Kolejne informacje o 10.20, a teraz jeszcze pogoda. Przed nami bardzo słoneczny i ciepły dzień. Jedynie na południowym wschodzie może pojawić się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni na Helu przez około 25 w centrum do nawet 27 na plusie na zachodzie.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Audycja Otwarta Kuchnia przy mikrofonie Paulina Nawrocka. Witam Państwa kolejny dzień z rzędu w tę piękną majówkę. I porozmawiamy dziś w Otwartej Kuchni między innymi o polskich serach. To po 10.40 moim gościem będzie Bartosz Wilczyński, promotor serowarstwa, ale i juror pewnego brazylijskiego konkursu, z którego Polska wróciła z workiem medali za sery właśnie. To po 10.40. A teraz chciałam Państwa zaprosić na rozmowę o książkach i o jedzeniu. Tutaj odrobina prywaty, pewnie część z Państwa pamięta, przez wiele lat na antenie Radia Tok FM była taka audycja Poczytalni, którą i ja miałam przyjemność współtworzyć. I taką naszą tradycją majówkową było w tej audycji właśnie w weekend majowy polecanie lektur. Na majówkę lektur lekkich, ale i nie tylko, rozwijających, przyjemnych, często takich, na które nie ma czasu w zgiełku dnia codziennego. I tak postanowiłam niejako do tej tradycji nawiązać i polecić Państwu w tej majówkowej otwartej kuchni trochę lektur o jedzeniu, choć nie będących książkami kucharskimi, książkami kulinarnymi, raczej takimi, gdzie jedzenie jest pretekstem do jakiejś opowieści. I nie będę tego robić sama. Ze mną w studiu Paulina Bandura. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Doskonała gościni do tego tematu, bo miłośniczka zarówno literatury, promotorka literatury, książek, jak i jedzenia i kulinariów.
20: Chciałam zaznaczyć, że byłam kilka razy gościnią poczytalnych, więc bardzo się cieszę, że nawiązałaś do tamtej tradycji.
19: Trochę symbolicznie właśnie przywołujemy tego ducha. Takich właśnie lektur, które idealnie na taki weekend majowy się nadają. Przyniosłaś ze sobą dzisiaj do studia całkiem spory kopczyk książek.
20: Tak, no bardzo jest mi ciężko wybrać mniej z tej całej sterty wspaniałych książek, które chciałabym polecić. Wybrałam kilka nowości, mam jedno wznowienie i dwie takie starsze rzeczy, ale starałam się, żeby było różnorodnie. Mam na przykład i gorąco polecam właśnie nowość. To jest reportaż kulinarny, można tak powiedzieć. Autorem książki jest Rowan Jacobsen, amerykański dziennikarz, który zajmuje się różnymi tematami jedzeniowymi. Napisał książkę o truflach, napisał książkę o ostrygach, a teraz i te książki będą w bliższym lub dalszym czasie w Polsce wydane. A pierwszą jego książką, którą możemy czytać, jest Dzikie kakao, wyprawa do źródeł czekolady. To jest taka trochę opowieść o tym, jak to w tej Ameryce Środkowej i Południowej, jak się Państwo domyślacie, bywało z tym kakaem, z tą czekoladą dawno, dawno temu, ale Rowan po prostu pakuje plecak, jedzie do Gwatemali, Boliwii, Meksyku i sprawdza, czy da się dzisiaj tak uprawiać kakao, albo pozyskiwać właśnie to tytułowe dzikie kakao, żeby ta czekolada, którą dzisiaj jemy lub pijemy, smakowała znowu tak jak kiedyś, żeby była tą prawdziwą czekoladą z mniejszą ilością cukru, a z większą ilością właśnie kakao. Przy okazji jest to świetny reportaż. Ja przygotowałam wywiad z Rowanem i zapytałam go pół żartem, pół serio, czy dzwonili już z Hollywood, że chcą nakręcić film na podstawie tej książki, bo spokojnie mogła to by być taka historia przygodowa w klimacie Indiana Jonesa, który wyrusza i skarbem nie będą jakieś skrzynie ze złotem, tylko właśnie wspaniałe drzewa kakaowca, z którego potem powstanie cudowna czekolada.
19: To jest książka, którą zdradzę Państwu, mam na kupce przy łóżku.
20: Na weekend majowy.
19: Tak, dosyć również złożonej z wielu książek, które czekają na swoją kolej, ale temat czekolady istotnie tematem jest fascynującym, temat kakao. Pamiętam jedną z książek, od których zaczęła się w ogóle moja taka kulinarna fascynacja. To była taka książka, jak warzywa i przyprawy wywoływały wojnę.
20: Tak, ja jestem w ogóle właśnie pasjonatką tu przy okazji innej książki, której pierwszy rozdział jest o kawie, to no, muszę przypomnieć wznowiony kilka lat temu, pięknie wydany esej, który czeskiego autora, którego nazwiska nigdy nie pamiętam, ale esej nosi tytuł Kawa i jest po prostu wspaniałą opowieścią o tym, po pierwsze, skąd kawa się wzięła i dlaczego rano możemy się napić tego wspaniałego napoju i odzyskać chęć do życia. To jest też wspaniałą opowieścią o tym, o czym ty mówisz, czyli o tym, jak te ziarenka zmieniły świat, jak wpłynęły na historię. I tutaj też trochę Jakobsen do tego nawiązuje i opowiada. Jaka to była książka?
19: Znalazłam, to była książka Briana Bruce'a, Krwawa historia smaku.
20: O, tak.
19: Jak warzywa i przyprawy budowały fortuny, wywoływały wojny i wpędzały ludzi w szaleństwo. Widzę, że wznowienie, bo ja miałam tę książkę jeszcze jakoś z przełomu lat 90. i 2000. Widzę, że wznowienie już nie miało tego przymiotnika krwawa. Jest po prostu historia smaku. Może ktoś uznał, że to było zbyt brutalne, ale no, chyba trzeba jej szukać po antykwariatach, bo nie ma jej obecnie. Ale jeśli będą mieli Państwo okazję, polecam. To nie są długie historie, a pozwalają się jakby zainteresować i zaintrygować tym, jak bardzo to jedzenie potrafiło zmieniać dzieje.
20: Tak, i jeżeli słyszą nas wydawcy i chcieliby wznowić, to gorąco polecamy. Jeżeli Państwo nie znajdziecie tamtej książki, którą ja też gorąco polecam, to wydawnictwo naukowe PWN wydało niedawno książkę pod tytułem Narodziny smaku, która też trochę o tym opowiada. Autor jest Markus Beneman, jest niemieckim dziennikarzem i literaturoznawcą, ale właśnie też jedzenie jest jego pasją, zainteresowaniem. I on tu tak trochę miesza w niektórych sprawach, opiera się na ewolucji, na biologii, botanice, zoologii i przygląda się różnym tematom. Zadaje oczywiście to pytanie, które zadajemy sobie wszyscy, co było pierwsze, jajko czy jaszczur, bo on idzie jeszcze tam dalej niż zanim
19: jajko jaszczura.
20: Jajko jaszczura, niż była kura, ale też zastanawia się, co było pierwsze, mleko czy ser na przykład. I miesza trochę w tych naszych wyobrażeniach właśnie, idąc jeszcze dalej niż do tej pory w historii jedzenia zaglądano. I jest to o tyle, proszę się nie dać zwieść, że wydawnictwo naukowe, to znaczy, że to będzie taka poważna rozprawa naukowa. Nie, jest to napisane z bardzo dużym humorem, z takim dystansem do tematu i właśnie na, wydaje mi się, że na majówkę czy lub inny dłuższy, wolny czas, to jest naprawdę świetna rzecz, bo ma taką porcję, odpowiednią porcję rzetelnej wiedzy, ale też trochę humoru, trochę osobistych opowieści, bo oczywiście przy jedzeniu zawsze te opowieści gdzieś tam wychodzą i naprawdę no, zastanawia się, kim są grzyby i czy to są zwierzęta, rośliny, czy w ogóle jakieś postacie z kosmosu, więc naprawdę te narodziny smaku warto po nie sięgnąć, bo i będziemy mogli później zabłysnąć wiedzą, no i trochę sprawi nam przyjemność czytanie.
19: Nie, to istotne, co mówisz, bo czasami te książki, które są właśnie o historii jedzenia, czy które się tak cofają, by nam wytłumaczyć przyczynę wszechrzeczy z tym związaną, pisane są no, nieco zbyt naukowo albo zbyt sucho. Taki problem jest z książką, którą bardzo cenię i którą też Państwu polecam, czyli Historia naturalna i moralna jedzenia. Maguelon tu są sama, czyli takiej francuskiej pisarki, ale ona jest jednak tak, no tam to raczej troszkę jak leksykon się czyta. Uh-huh. Dobrze, to dzisiaj sobie poczytam o historii pieczywa, ale jest to tak naszpikowane informacjami, że ciężko to czytać jak po prostu powieść od deski do deski. A o innym książkach porozmawiamy już za chwilę po skrócie informacji Radia Tok FM, a ja jeszcze korzystając z okazji chciałam nadmienić, że za tydzień będą Państwo słuchać Otwartej Kuchni o innej porze. Zmieniamy godzinę emisji z 10 na 12 i już dziś można sobie zapisać, żeby nie umknęło. Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to potem będą jakieś pieniążki.
21: Skanuję opakowanie. Na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
22: Opakowanie?
19: Wpadło.
21: Tak, wpadło. Zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ. Drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
23: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
24: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
23: świetna.
2: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
3: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
19: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
4: Tak. Na stówę.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Reklama.
22: Ola lala, majówka, ale jazda. Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na lamajówkę w Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
24: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
25: Gorąco.

0: liczysz do Carrefoura?
1: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
2: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
3: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Wow, panie burnejka, a ile pan wyciska?
1: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: To pewne. Niskie ceny są.

0: Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego lody familijne Marletto 1 litr. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus jedne gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Dwóch mężczyzn oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Izraela zostało straconych w Iranie. Jeden ze skazanych był oskarżony o przekazywanie poufnych informacji oficerowi Mossadu, a drugi o zbieranie informacji na temat przedstawicieli rządu, religijnych dostojników oraz kluczowych obiektów. Od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie stracono w Iranie co najmniej 21 osób. Nowe sankcje nałożone na Kubę przez USA stanowią karę zbiorową, napisał na platformie X szef dyplomacji wyspy Bruno Rodriguez. W piątek prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze nakładające nowe sankcje na komunistyczne władze Kuby. Obejmą m.in. osoby z sektora energetycznego, obronnego czy górniczego. W Nowym Jorku otwarto pierwszą księgarnię bez książek. Sprzedawane w niej są wyłącznie audiobooki. Każdy może do niej wejść i posłuchać za darmo kilkuminutowego fragmentu oferowanej książki. Według danych Amerykańskiego Stowarzyszenia Wydawców Audio, wartość audiobooków sprzedanych w 2024 roku wyniosła ponad 2 miliardy dolarów. To o 85% więcej niż jeszcze 5 lat wcześniej.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie Paulina Nawrocka. Wracamy do rozmowy o książkach o jedzeniu, choć niekoniecznie kulinarnych i kucharskich, na święta, na majówkę. A ze mną jest Paulina Bandura, miłośniczka literatury i kulinariów, która przyszła dziś do mnie z dużym kopcem różnych książek, bardzo interesujących, o jedzeniu właśnie. Jakieś azjatyckie, widzę, klimaty.
5: Tak, przed przerwą mówiłaś o tym, że książkę, którą polecasz, nie czyta się jak powieść, to ja mam powieść. Bardzo myślę, że jak się interesujemy jakimś tematem, to czytamy różne książki i wtedy w tych książkach szukamy tego, co nas interesuje najbardziej. Ja mam tak z jedzeniem. I czytałam bardzo przyjemną powieść japońskiego autora Hiromiego Kawakamiego. Książka nosi tytuł Dziwna pogoda w Tokio. Jest opowieścią o niespodziewanie nawiązującej się relacji między młodą kobietą a jej byłym nauczycielem. I spotykają się w barze, gdzie jedzą kolację, okazuje się, że mieszkają po sąsiedzku, lubią te same miejsca, zwracają na siebie uwagę, bo zamawiają dokładnie to samo. Więc łączy ich jedzenie, pierwszym takim bodźcem jest jedzenie i później wiele czasu spędzają razem jedząc, razem wychodząc na targ, razem wybierając się na grzybobranie. Jest to niesamowicie ciekawy opis. Dwa rozdziały poświęcone grzybobraniu. Jest oczywiście święto Hanami, podczas którego też się je i pije. I to jedzenie, jest tam bardzo szczegółowo autor nam za każdym razem, przy każdym spotkaniu opisuje, co jedzą. Więc jest to powieść nie o jedzeniu, ale pokazująca, że to jedzenie jednak łączy ludzi w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach. I jest to po prostu niewielka książka, szybko się ją czyta, więc na ten krótki, długi weekend myślę, że będzie idealna.
4: Zarówno dla miłośników jedzenia, jak i zapewne japońskiej kultury.
5: Tak, oczywiście.
4: Tutaj możemy się zatrzymać na chwilę przy takiej książce, która była dość dużym hitem wydawniczym ostatnich miesięcy. I chodzi mi o książkę Masło z Asako Yuzuki, która trochę jest kryminałem, ale nie do końca. Powieść zainspirowana prawdziwą historią zabójczyni. Taka, gdzie ten temat jedzenia, jak również gra pierwsze skrzypce, I dużo bardziej istotne od wątku kryminalnego, zagadki, jest właśnie kwestia tego, kto co je, w jaki sposób przygotowuje. No to tytułowe masło też odgrywa tam nielichą rolę. Tak staram się jak powiedzieć w miarę tajemniczo, żeby kto nie czytał, nie tracił przyjemności. Bardzo sensualna książka też i przyjemna lektura. Jeśli ktoś jest zainteresowany jedzeniem, szczególnie, myślę, że z czystym sumieniem mogę Państwu polecić masło Asako Yuzuki, również japońska literatura z jedzeniem w roli głównej. No, ale jest i tutaj lektura u Ciebie, która właśnie doczekała się wznowienia. Ikony kulinariów, człowieka, który sprawił, że zaczęliśmy myśleć o gastronomii jako rock'n'rollu. A mowa oczywiście o Antonym Bourdain, którego Kitchen Confidential, wcześniej wydany w Polsce jako Kill Grill, znowu jest na półkach.
5: Znowu jest na półkach z romantycznym zdjęciem naszego gwiazdora, jeszcze z burzą czarnych włosów. Zgodziłby się z tobą, że masło jest obowiązkowym elementem. Przede wszystkim kuchni, nie wiem, czy kryminału, ale czytam to wznowienie i jest ładniej wydane, wydaje mi się, ta książka niż poprzednia, więc będzie się ją czytało przyjemniej. No i oczywiście z inną perspektywą, bo niestety Antonego już nie ma z nami. Bardzo bawi wstęp, w którym on pisze, że pewnie przez tę książkę to już nikt nie będzie chciał z nim pracować i nigdy, nigdzie już w ogóle w gastronomii to jest skreślony, bo te wszystkie tajemnice zdradza. A ta książka była dla niego po prostu takim momentem, kiedy wszystko wybuchło i ta jego popularność naprawdę się rozkręciła. No wielka szkoda, że go nie ma. Pisał ją w 2000 roku, została pierwszy raz wydana i jestem ciekawa, jakby dzisiaj patrzył na to, co się podziało.
4: No. No, była to ewidentnie trampolina do kariery, której się być może nawet nie spodziewał. Potem globalna wręcz popularność, tak. I tytuł takiego rock'n'rollowca o wielkiej gastronomii numer jeden. Te wszystkie sekrety, te opowieści z zaplecza. No zresztą książka ta teraz wydana jest z dopiskiem Sex, Drugs and Odd Cuisine, co już nam nieco sugeruje zawartość. Odpuszczono sobie ten tytuł, który był chyba średnio udany.
5: Też mi się tak wydaje.
4: To wtedy w 2007-2008 roku książka wyszła w Polsce jako Kill Grill. I no niewiele to miało wspólnego z zawartością. Potem zresztą wydawca kontynuował to przy kolejnych częściach.
5: Tak, były jeszcze dwie części.
4: Kill 2 i 3, tak. Pamiętam, że kupiłam tę książkę trochę skuszona jakąś tą kolorową okładką i absolutnie zachwyciła mnie ta zawartość. To też była jedna z lektur formacyjnych dla mojego zainteresowania kulinariami te blisko 20 lat temu. Cały czas jeszcze nie otworzyłam tego wznowienia, jakoś gdzieś z obawy przed szarganiem świętości, tak jak to zapamiętałam, ale pamiętam, że chyba zaczynało się od też informacji o tym, dlaczego nie warto dać się skusić na ostrygi w promocji.
5: Tak, tak, w ogóle. Generalnie i sushi. Jeżeli sushi jest przecenione, to dużo takich elementów, które dzisiaj bawią z perspektywy czasu, jeżeli chodzi o gastronomię, o duże restauracje, no te mini porcje i te kleksy z sosu i te kopczyki z gotowanego pora, no to jest taki temat, którego już dzisiaj nie ma i właśnie ciekawa jestem, czy Antony odetchnąłby z ulgą, że może po prostu podać dobrego burgera i ludzie to docenią, czy nawet w gwiazdkowej restauracji, czy jednak nie byłby zadowolony. Mnie zawsze w tej książce, no jeszcze w kontekście tego, co się wydarzyło, jak skończyło się życie naszego gwiazdora, porusza bardzo jego świadomość. To, jak dużo wiedział, jak dużo widział, jak umiał też czytać w ludziach, co myślę jest bardzo ważne w gastronomii, żeby wiedzieć. To, jak on pisze i jego życie udowadnia też, że jest to jednak wielka sztuka i jest zaangażowanych mnóstwo emocji. Trzeba mieć talent, trzeba mieć wytrwałość, być bardzo pracowitym. No, a że jest to też świetna zabawa. No to super ważne, żeby znaleźć granicę tej brawury po prostu.
4: Myślę, że obie z całym sercem polecamy, jeśli nie mieli Państwo jeszcze okazji zanurzyć się w tę na poły biograficzną opowieść Anthony Bourdain, Kitchen Confidential. No, ale to nie koniec twoich propozycji.
5: Jeszcze mam takie dwie książki, jedną z zeszłego roku, którą mogli już gdzieś tam państwo zauważyć, a jedną troszkę starszą, ale jest wciąż dostępna w sprzedaży. Bardzo ją lubię i pomyślałam, że może się przydać takie przypomnienie o niej, ale ta zeszłoroczna to jest Italia w kieliszku wina, przewodnik nieoczywisty Marka Milona. To jest taka książka, która bardzo mnie zaskoczyła, bo pomyślałam sobie na początku, o matko, kolejna książka o włoskich winach. No nie jest to książka o włoskich winach. To jest taka książka, gdzie te włoskie wina są perspektywą, punktem wyjścia i super uzupełnieniem, ale tak naprawdę jest to książka o historii Włoch. I no, gdyby tak pisano podręczniki do historii, to mielibyśmy więcej świetnych historyków.
4: Ja bym była szczęśliwa.
5: Prawda? Mark nie jest zawodowym historykiem, jest dziennikarzem, prowadzi podcast winiarski, organizuje wycieczki głównie do Włoch. Kilkanaście lat temu napisał z żoną serię książek właśnie o winnych drogach Włoch, Hiszpanii, Francji. No i teraz oczywiście zachęcony dużą ilością wolnego czasu w pandemii usiadł nad tą książką. Właściwie od starożytności do współczesności opowiada o Włoszech i o tym, jak te drogi historyczne, polityczne, kulturalne uzupełniały się z tymi gastronomicznymi i głównie winiarskimi. Jest to właśnie kolejna książka, która pokazuje, że jedzenie to nie jest osobna dziedzina życia, tylko bardzo łączy się z tym, jak funkcjonujemy w społeczności, jak funkcjonują państwa. Ma oczywiście ogromny wpływ na gospodarkę, ale także na kulturę, na sztukę. Jest to książka, która jest bardzo dobrze napisana. Ma mnóstwo informacji. Nie wiem, czy zgodziłabym się z podpisem, dopiskiem autora w tytule, że jest to przewodnik, ponieważ nie podaje konkretnych miejsc, które warto we Włoszech odwiedzić. Oczywiście jest tu lista winnic i faktycznie, żeby w większości przypadków spróbować win z tych winnic, to trzeba tam po prostu pojechać, bo to są niewielkie winnice, których raczej w Polsce nie mamy od nich butelek, więc trzeba pojechać, zapukać do winiarza, a najlepiej pewnie z książką. I proszę pana, ten pan napisał, że macie dobre wino, to ja bym chciała spróbować. Ale bardzo ciekawe bardzo ciekawe historie o tym, skąd się wzięła Wenecja, jak ta historia Sycylii układała się w kontekście wina. No, jestem pod wielkim wrażeniem od kilku miesięcy tej książki. Bardzo, bardzo polecam. Italia w kieliszku wina.
4: To ja przy okazji Włochy, tematów historii przez pryzmat picia czy jedzenia, muszę wspomnieć o jednej z moich ulubionych książek ostatnich lat około kulinarnych, czyli o książce Historia makaronu w 10 daniach od tortellini do carbonary Luki Cesariego. Książka, która wkłada prawdziwy kij w mrowisko wszystkim, którzy uważają, że wiedzą, jaki jest jedyny prawdziwy przepis na carbonarę, bo obala mnóstwo mitów, szuka korzeni różnych przepisów i odpowiedzi mogą być czasami zaskakujące. No, doskonałe oręże w różnych kłótniach kulinarnych, a przy tym świetnie napisane przez właśnie dziennikarza, historyka z taką iście kryminalną swadą. Polecam państwu serdecznie. Ale literatura faktu z nami zostaje.
5: Tak, tak. I będzie to biografia kulinarna? Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć. Już dawno, bo 6 lat temu wydawnictwo Afera, które zajmuje się literaturą czeską, wydało właśnie biografię kulinarną. Autorem tej książki jest Michał Żantowski, który jest politykiem i dyplomatą i znał bohatera osobiście. Bohaterem tej książki jest Wacław Havel. Książka nosi tytuł Havel od kuchni. Bardzo bym chciała, żeby jakimś polskim politykom ktoś taką książkę napisał. Nie wiem, czy jest już godny bohater, ale wiadomo, Czechy to mają inaczej.
4: Tak.
5: Czesi mają lepiej. I nawet o jednej z najważniejszych postaci w ich polityce może i w historii współczesnej, nie tylko czeskiej, ale polskiej, może powstać taka książka, w której tu mamy zdjęcie przystojnego Wacława Havla z wąsem, który coś tam dodaje do garnka, a tu mamy małego Wacława Havla, który je bułeczkę z jakimś tam dodatkiem, pewnie słodkim. No i są te opowieści o tym, skąd Wacław Havel te przepisy brał, jakie były realia, bo one były dosyć podobne do realiów komunistycznych Polski Ludowej, ale nieco inne jednak. No i trochę też odczarowuje, trochę potwierdza, że ta kuchnia czeska jest wymagająca.
4: Mało jarzyn.
5: I tak generalnie trzeciego dnia zazwyczaj, ale akurat mi się otworzyło na leczo i tutaj no, dużo. Ale trzeciego dnia generalnie się bardzo pragnie już uciec stamtąd do jakiegoś kraju, gdzie właśnie tych jarzyń jest więcej. Ale też opowiada o tym, co w tej kuchni jest naprawdę dobrego, a co było... Myślę, że w przypadku Czechów kuchnia też była elementem oporu i dawała taką możliwość, żeby się wypowiedzieć w inny sposób. No a Havel... Poza tym, że był politykiem i jak się okazuje kucharzem, był też twórcą teatralnym, więc ten poziom abstrakcji miał dosyć dobrze opanowany i potrafił sobie poradzić i na deskach teatru, i w salonach, na salonach politycznych i w kuchni, więc bardzo zabawna, jak należy.
4: Jak na Czecha
5: jak przystało. Jak na Czecha przystało, tak? Ale też bardzo ciekawa i rzetelna. Bardzo polecam Havla od kuchni.
4: Polityka, sztuka i kulinaria na jednym czeskim talerzu. Mogłybyśmy tak długo, ale niestety czas nieubłaganie dobiega końca. Paulina Bandura, miłośniczka kulinariów i literatury, a może literatury i kulinariów, polecała Państwu książki na majówkę. Dziękuję bardzo.
5: Bardzo dziękuję.
4: A ja przypominam tylko, że za tydzień w sobotę otwarta kuchnia o nowej porze, w samo południe.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: niskie ceny.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Japonia po raz pierwszy od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie otrzyma ropę naftową z Rosji. Kraj uzależniony od dostaw ropy z Zatoki Perskiej usiłuje dywersyfikować źródła dostaw. Do Japonii zmierza obecnie tankowiec z ropą wydobytą ze złoża Sakhalin 2 i kupioną przez japońską spółkę naftową Tayo Oil. Przed wojną Japonia sprowadzała przez cieśninę Ormus ponad 90% importu ropy naftowej i około 11% dostaw skroplonego gazu ziemnego. To było do przewidzenia, powiedział minister obrony Niemiec Boris Pistorius, odnosząc się do decyzji prezydenta USA. Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z jego kraju. Obecnie w Niemczech stacjonuje około 36,5 tysiąca żołnierzy z USA. W nadchodzącym sezonie w Olsztynie będą działały 4 kąpieliska. Znajdą się one nad dwoma jeziorami, Ukiel i Skarbnik. Każde z nich będzie zabezpieczane przez ratowników. W granicach Olsztyna jest w sumie 16 jezior. Nad każdym z nich funkcjonują kąpieliska, ale tylko 4 będą prowadzone przez miasto.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Audycja Otwarta Kuchnia. Przy mikrofonie ponownie Paulina Nawrocka i pora na zapowiadanie.

0: Na temat wielkiego sukcesu polskich serowarów. Ze mną w studiu teraz Bartosz Wilczyński, ekspert Fundacji Wspierania Serowarstwa Farmerskiego na Serio i juror na pewnym szacownym konkursie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam was serdecznie, witam cię Paulino.
0: A konkurs ten był daleko, bo w Brazylii właśnie niedawno wróciłeś stamtąd razem z polskimi serowarami, którzy przywieźli rekordową liczbę medali.
1: Tak, to niewątpliwie kolejny historyczny, bo tak za każdym razem, kiedy pojawiamy się na tych zagranicznych konkursach, mówię pojawiamy, bo ja mam przyjemność pracowania dla polskich serowarów, co ważne farmerskich, jak ich nazywamy, czyli takich, którzy robią to w zdecydowanie innej skali i w trochę inny sposób niż w przemysłowych. Co edycja różnego światowego konkursu, to jest, powiedzielibyśmy, coraz lepiej. I rzeczywiście to był konkurs, no, daleko, w São Paulo. Konkurs Mundial de Queijo do Brazil, tak pięknie się nazywa, czyli po prostu Brazilian Cheese World Cup. Jeden z światowych konkursów takiej światowej lidze, czyli jednym z najważniejszych konkursów, które odbywają się na różnych kontynentach. Te, które się liczą, są w Europie i to są konkursy francuskie głównie, w Tour w Lyonie i konkurs w tym roku, który był światowy w Szwajcarii. I ten w Brazylii ma swoje związki, powiedziałbym, organizacyjne z bardzo dużym konkursem Mundial de Fromage w Tour, który się odbył w tamtym roku, i organizację, która jest taką największą organizacją na świecie zrzeszającą ludzi zajmującą się serowarstwem i to głównie farmerskim, Guildi International Fromage. To jest organizacja, która powstała we Francji i ma swoje oddziały zarówno w Europie, powstała z Francji, ale ma w Japonii i między innymi w Brazylii. Ten konkurs w Brazylii to jest bardzo duży konkurs, taki jak światowe, czyli ponad 2000 serów, 300 sędziów. No i w pewnym momencie przyszło zaproszenie z Brazylii, a może by polska reprezentacja poleciała z serami do Brazylii. Pomysł wydaje się być co najmniej egzotyczny, jak nie abstrakcyjny, co najmniej na samym początku.
0: Już samo wiezienie sera na drugi koniec świata wydaje się być dosyć abstrakcyjne.
1: Mogę zdradzić, że zawieźliśmy te sery na własnych barkach. Mieliśmy 110 kg bagażu, zabezpieczonego oczywiście w sposób chłodniczy, ze wszystkimi możliwymi pozwoleniami, ponieważ do Brazylii trzeba wwieźć te sery, mając pozwolenia sanitarne, ale trzeba przyznać, że je przewieźliśmy sami, 110, 27 godzin lotu. To było ponad 70 serów zgłoszonych, kilkadziesiąt polskich serowarni z całej Polski. Fundacja organizowała pomysł, logistykę, zebranie tego i potem dwóch sędziów, czyli mój kolega prezes Fundacji Sylwester Wańczyk, notabene znany pewnie wielu słuchaczom i ludzi, którzy się zajmują produktami lokalnymi, jeden z najlepszych polskich serowarów. No i wybraliśmy się we dwóch na tą absolutnie egzotyczną przygodę. Wylądowaliśmy w Brazylii, zawieźliśmy te sery od razu do chłodni i rozpoczął się całe duże wydarzenie, bo to jest nie tylko konkurs, ale olbrzymie wydarzenie w środku São Paulo. São Paulo jest absolutnie państwem, miastem, 20 milionów ludzi, niekończące się ulice, 7 milionów samochodów na ulicach codziennie. No, kosmos. I oni zrobili rzeczywiście wielki, po pierwsze, konkurs, główny konkurs, w którym się wybiera i przyznaje medale jakościowe, czyli brązowe, srebrne, złote i supergoldy. I w tych kategoriach wszystkich mamy swoich laureatów. Począwszy od supergoldów do brązowych, 24 w ogóle medale.
0: 24 medale to jest liczba, która robi bardzo duże wrażenie, bo jak rozmawialiśmy tuż chwilę przed programem, to bardzo mocno zwiększyło dotychczasowy dorobek medalowy Polaków na tego typu imprezach.
1: Tak, zaczęliśmy, odważyli się polscy serowarzy, my ich wspieraliśmy. Ja mam tą przyjemność pracowania w dwóch światach, bardzo przyjemnych zresztą, w świecie sera i wina. Jestem z wykształcenia enologiem i jednocześnie pracuję z winiarzami, więc dokładam sery, ale do serów wino w zależności od możliwości. I rzeczywiście od tych kilkunastu lat wspieramy. Ale dopiero to polskie serowarstwo, podobnie analogicznie jak polscy winiarze, przeżyło rewolucję i przeżywa rewolucję. Wróciliśmy do starych receptur. Rzeczywiście rolnicy zobaczyli, że mają szansę, zaczęli się przekształcać. Jest sporo korpo ludzi, która rzucił i zaczął robić sery. Takich przykładów mamy sporo. Ale dopiero w 2023 roku dwóch moich kolegów zdecydowało się wysłać na zagraniczny konkurs w Trondheim na World Cheeses Awards w Norwegii swoje sery. I tam się zaczęła ta przygoda międzynarodowa polskich serowarów, gdzie w ogóle myśmy byli egzotyką. I od 23 roku zaczęliśmy wysyłać i ten rok 2025 to był rok przełomowy, bo uruchomiliśmy konkurs w Tour, to jest bardzo duży konkurs też taki we Francji, międzynarodowy, 300 sędziów, świetnie robiony organizacyjnie i tam zdobyliśmy kilkanaście. Potem przyszedł duży sukces na światowym konkursie na World Cheeses Awards w Bernie. Potem przyszedł Lyon, absolutna stolica gastronomiczna, w której znów zdobyliśmy medale i przywieźliśmy stamtąd. No i przyszła ta Brazylia. I w tej Brazylii mamy 24 medale, co daje nam w sumie, policzyłem taką statystykę specjalnie, bo czasami ona pokazuje, mamy 66 medali w kategorii światowej, od takich super goldów, tak jak tutaj w Brazylii, skończywszy na brązowych medalach. Pewnie pojawiłoby się pytanie, a po co nam to wszystko? Po co nam te sery wozić z Polski gdzieś tam do Brazylii? Okazuje się, że zdobycie jakościowego medalu, bo trzeba mieć jakby świadomość też, żebyśmy nie mówili o tym, że jak ktoś dostał złoty medal, to jest pudło, pierwsze miejsce. Nie. To jest oznaka jakości, więc mamy całą pulę supergolów, tamtych supergoldów prawie 80 czy 100, już nie pamiętam, dużej ilości, ale to jest przyznanie pewnego poziomu jakościowego. Złoty medal, srebrny i brązowy, i żebyśmy mieli świadomość, serowarzy, którzy dostali w tamtym roku medale na tych trzech konkursach, do tej pory nie są w stanie wyrobić z własnymi zamówieniami. Stali się gwiazdami, celebrytami serowarskimi we własnych miejscowościach. Począwszy od tego, że pan burmistrz, wójt, wszyscy się chwalą z nimi. Wszyscy politycy się chwalą z nimi. Wszystkie urzędy marszałkowskie, wszyscy się chwalą, bo mają najlepszych serowarów. Słuchaj, to jest nieprawdopodobne.
0: Czyli to przekłada się na zainteresowanie produktem, zapewne też na edukację taką gastronomiczną, spożywczą odbiorców. No ale pytanie najważniejsze, cóż to za sery? Jakie te sery zostały uznane za najlepsze? Czym się chwalimy za granicą i co się to cieszy największym uznaniem z tych naszych rodzimych serowych produkcji?
1: Trzeba powiedzieć, że my w przeciwieństwie do Francuzów mamy tylko 6 serów typu AOP, znaczy znakowanych, tak? Z oznaczeniem geograficznym, z nazwą i tradycyjną specjalność. Francuzi mają ich ponad 50. Myśmy tą kulturę serowarską po pierwsze przywracamy i mamy własny pomysł na to. Tak jak część świata po prostu korzysta z takiej puli serów, które są znane na świecie, typu sery alpejskie, czyli górskie, tak? Albo sery jakby parzone. Trzeba przyznać, że nasze wszystkie sery górskie typu redykołka, brędza i nasz absolutnie ikoniczny oscypek, to jest mega ikona. I tu nie ma wątpliwości, bo nawet i oscypek zrobił tam furorę. Ja miałem taką degustację, gdzie częstowałem Brazylijczyków przez 4,5 godziny i to był absolutny hit.
0: Kolejka
1: i w ogóle wszystkie inne rzeczy, a Krzysztof Łaś z Małopolski, notabene bacówka u Krzyśka, dostał srebrny medal właśnie za oscypka. Ale zapytałaś, jakie sery. I tu mamy naprawdę pełną gamę, dlatego że Polacy robią w tej chwili bardzo szeroką gamę, od świeżych, pięknych twarogów, notabene twaróg dostał również. Nie wiem, jak się nam ten twaróg udało, słuchaj, przewieźć w tym momencie, ale Daria Mleczne Wyroby ze Śląskiego właśnie między nimi dostała za swój twaróg medal. I to są sery naprawdę bardzo różne. Od serów świeżych do serów długo dojrzewających, bo na przykład mam przed sobą tutaj listę tak zwanych supergoldów. I supergoldy to były sery z województwa na przykład dolnośląskiego, rubinowy koźlak, serotonina. I to jest taki kozi, pleśniowy ser dojrzewany na czerwoną maś. Mamy absolutnie fantastyczny, mleczny i taki bardzo fajny ser. Powiedziałbym, każdy by go kochał. Nazywa się kociewski chłop na przykład. I to jest radostowskie rarytasy, województwo pomorskie. Do tego mamy kozę górską i tu mamy kozi ser z serowarni Swoboda i to jest podkarpackie. Mamy kolejny diabelski kamień i mamy naturę na wypasie, więc mamy różne sery. Trzeba powiedzieć tutaj i tutaj trzeba przyznać honor, Dolny Śląsk jest bardzo silny serowarsko i to jest taka naprawdę bardzo silna liga i zresztą najwięcej tych serów z Dolnego Śląska było nagrodzonych, ale mieliśmy i Rolade Off, Krawczą z takiego Dolnego Śląska. I mieliśmy znów te radostowskie rarytasy, rozbiły bank, bo 4 medale przywiozły, słuchaj, z tego konkursu. Mieliśmy przepiękne sery w postaci właśnie serów z Wielkopolski. Ten siwy Kazik, o którym w kuluarach rozmawialiśmy, który zdobył po kolei na World Cheese Award od brązowego, srebrnego do złotego. Piął się po szczytach. Tutaj dostał też w tym momencie srebrny medal. Ta lista jest dostępna powszechnie. Ja ją ci udostępnię, jak będzie ktoś z naszych słuchaczy chciał zobaczyć sobie, kto i gdzie. I tu chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, bo myślę, że to co powinno wybrzmieć z naszej rozmowy. Tak jak ja robię na szkoleniach albo na degustacjach z winami i mówię, słuchajcie, moi drodzy państwo, w zasięgu pół godziny, 40 minut macie w Polsce w tej chwili winnicę, którą możecie odwiedzić w enoturystyce. Dokładnie tak samo jest z serowarami. Macie szansę zorientować się, że w pobliżu 30-40 kilometrów na pewno są serowarzy i ci serowarzy na pewno oferują swoje dobre produkty na lokalnym targu, na ekologicznym targu, albo w miejscu, w którym tak naprawdę możecie ich spotkać. I szczerze mówiąc, w każdym województwie w tej chwili, bo nawet ta lista nagrodzonych pokazuje, że oni są dokładnie z całej Polski. Od Pomorza przez Podkarpacie, Małopolskę, Mazowieckie, Dolnośląskie, Wielkopolskie możemy wymieniać. I teraz po pierwsze wystarczy kliknąć, poszukać sery farmerskie województwo i pojawi wam się prawdopodobnie serowarnia, która robi naprawdę fajne sery. My w tej chwili oceniamy około 1000 serowarni, z czego 150-200 potrafi konkurować w kategorii europejskiej. Zaufaj, sędziowałem w Polsce wszystkie konkursy, jeżdżę z tymi serami po świecie na konkursach światowych francuskich, absolutnie w jaskini. W jaskini, powiedziałbym, serowarskiej, legendarnych rzeczy. Wożę te sery. I nie ma wątpliwości, że nie to, że nie mam się czego wstydzić, bo to zabrzmiałoby pejoratywne, że sery nie mam się czego wstydzić. Nie. Kroję te sery i Francuzi nie są w stanie czasami wyżyć, że to jest ser, który przywieźliśmy tutaj. Naprawdę, jeszcze oczywiście w Polsce chcemy edukować, bo kiedyś, jak wiesz, to był tylko takie, mieliśmy kategorię biały ser i żółty ser, mniej więcej. Nie? I to nam się...
2: I Rockford.
1: A no i może jakiś...
2: Rockpol.
1: Rockpol albo jakaś, tak wiesz, jak wszystkie rzeczy. Fakt, trzeba przyznać, że polski konsument i my jemy zdecydowanie najwięcej świeżych serów, czyli takich kwasowo-podpuszczkowych, czyli takich serków, twarożków obtaczanych w ziołach. Twaróg to jest absolutna ikona polska. Tak jak oscypek. Ja jestem fanem twarogu również, bo z tego się da zrobić jakby wszystko. I jeszcze uczymy się trochę degustowania i jedzenia serów długo dojrzewających. Takich, które już mają rok, półtora, takie, które mają te chrupiące aminokwaski, które chrupią i rozpływają się takie karmelkowe. Oczywiście ikonicznymi serami w Polsce tego typu jest na przykład parmezan, tak? Czy parmigiano reggiano, byśmy powiedzieli, ale sery typu Gruyère, który jest absolutnie topowym alpejskim serem, też zaczyna być popularny. I my robimy w Polsce bardzo dobre sery długo dojrzewające, typu na przykład górskiego, takie alpejskie, które się nadają na deskę serów, do tego, żebyśmy je użyli również jakby kulinarnie, w zasadzie do gotowania i do świetnych rzeczy. I co jest najważniejsze, co zaczynam obserwować, pracując z szefami kuchni, że polscy szefowie kuchni przekonali się już do polskich serów i mamy już pojawiające się wersje, że zaczynamy mieć wzór absolutnie światowy, że już w kilku restauracjach widziałem wózek. Czyli przyjeżdża kelner, przyjeżdża osoba, która obsługuje, cały wypakowany i kroi przy nas, dokładnie składając nam deskę serów z polskich serów. Słuchaj, fantastyczna wersja, która powoduje, no, że jednak mamy się czym pochwalić tutaj. No, szkolimy serowarów i jakby mamy jakby w tej wersji.
0: Jednym słowem, jak to zwykle, cudze chwalicie, swego nie znacie. Pozostaje nam zakończyć tę rozmowę apelem, byśmy eksplorowali rynek polskich serów, bo mnóstwo skarbów tam się kryje. O czym przekonywał państwa Bartosz Wilczyński, ekspert Fundacji Wspierania Serowarstwa Farmerskiego Na Serio. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję i jedzcie polskie sery farmerskie. Na pewno będzie świetnie.
0: I ja państwu dziękuję. kuchnia@tok.fm. Przypominam adres mailowy, zachęcam do kontaktu, nie tylko w kwestii polskich serów. Przypominam też, że za tydzień otwarta kuchnia o nowej porze, również w sobotę, ale w samo południe, po głównym wydaniu informacji Radia Tok FM. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień po 12:00. Ja nazywam się Paulina Nawrocka. Dziękuję państwu za czas, który poświęciliście na słuchanie audycji. A teraz Tomasz Stawiszyński.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest. Stokrotka.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 watów Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca. Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Karol Nawrocki powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Dziś wręczył nominację dla członków. Stany Zjednoczone wycofują wojska z Niemiec. Co z tego wynika? O tym za chwilę. A na koniec zajrzymy do Warszawy. Znów możemy podziwiać wyjątkowe pokazy w multimedialnym parku Fontan. Jest 11, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Stworzenie mechanizmu prawnego i podatkowego dla Polaków wracających z emigracji. Tym ma zająć się Rada do spraw Polonii i Polaków za granicą przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Karol Nawrocki wręczył uroczyste nominacje członkom Rady.
13: Są tacy, którzy są gotowi, aby do Rzeczypospolitej Polskiej wrócić. Musimy w Radzie do spraw Polonii zrobić wszystko, by stworzyć mechanizm prawny, mechanizm podatkowy, który zachęci Polaków spoza Rzeczpospolitej, naszą narodową wspólnotę, do tego, aby do Polski wrócić.
12: Prezydent zapowiada też powołanie w święto Konstytucji 3 maja Rady do spraw nowej Konstytucji. Jutro zostaną powołani pierwsi członkowie tej Rady. Stany Zjednoczone zmniejszają swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki?
14: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA. Marcin Starzec, TOK FM.
12: W ostatnich dniach Donald Trump kwestionował również obecność swoich wojsk w Hiszpanii i we Włoszech. Japonia po raz pierwszy od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, która doprowadziła do zamknięcia cieśniny Ormus, otrzyma ropę naftową z Rosji. Kraj uzależniony od dostaw ropy z Zatoki Perskiej usiłuje dywersyfikować źródła dostaw. Do Japonii zmierza obecnie tankowiec z ropą wydobytą ze złoża Sakhalin 2 i kupioną przez japońską spółkę naftową Tayo Oil. Projekt wydobycia ropy i gazu Sakhalin 2 jest realizowany przez rosyjski koncern państwowy Gazprom, ale japońskie firmy Mitsubishi i Mitsui są w nim dużymi akcjonariuszami. Przed wojną Japonia sprowadzała przez cieśninę Ormus ponad 90% importu ropy naftowej i około 11% dostaw skroplonego gazu ziemnego. Dla kogo piłkarski Puchar Polski? Dziś finał rozgrywek na Stadionie Narodowym. O tytuł zagrają Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
15: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią. Przemysław Pozowski, TOK FM.
12: A finał Pucharu Polski zacznie się o 16. Podczas pierwszych po zimowej przerwie kursów elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka doszło do awarii jednego z czterech pojazdów. Elektryczne busy wróciły na trasę wraz z początkiem majowego weekendu. Jak przekazała Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego, jeden z nich uległ awarii po wywiezieniu turystów na Włosienicę przed Morskim Okiem. Pojazd spędził tam noc, bo nie dało się go uruchomić. Dziś wróci na dół przy pomocy lawety. Pozostałe trzy busy będą realizowały zaplanowane kursy bez zmian. Wielkie serca to hasło przewodnie tegorocznych warszawskich pokazów Fontan. W ramach wydarzenia na wodnym ekranie zostaną wyświetlone filmy o empatii, życzliwości i czynieniu dobra. W wydarzeniu towarzyszyć będzie piosenka Tak jak ty, stworzona przez kompozytora muzyki filmowej i teatralnej Stanisława Syrewicza.

0: a piosenkę wykonuje Monika Wydrzyńska, współzałożycielka zespołu Linia Nocna. Pokaz w multimedialnym parku Fontan można zobaczyć również dziś o 21.30. Kolejne informacje natomiast o 12.00, a teraz jeszcze pogoda.
1: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl. Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
0: Na brak słońca nie możemy dzisiaj narzekać. Więcej chmur może pojawiać się jedynie na południowym zachodzie. Na termometrach natomiast od 20 stopni na Suwalszczyźnie, przez 25 w centrum, do nawet 27 na zachodzie.
1: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl. Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry Państwu. Mówi Tomasz Stawiszyński. Zaczynamy sobotni magazyn. Ileż to razy mówiłem, że zaczynamy go tak jak zawsze, że jak zwykle, no i że lepsze jest wrogiem dobrego i że powtarzalność jest czymś, co mojemu sercu jest wyjątkowo bliskie. Pewna struktura, powtarzalność, stabilność podtrzymuję. To są wartości, które bardzo, bardzo cenię. No ale dzisiaj jednak jest inaczej, no bo witam się z Państwem z tej anteny po raz ostatni. To jest moja ostatnia audycja w Radiu Tok FM. Po 10 latach żegnam się z Tokiem. No, z Państwem żegnam się i nie żegnam, no bo oczywiście nie znikam. Kto będzie chciał mnie znaleźć, ten mnie znajdzie w różnych miejscach. Ale no, z Wami w tej konwencji, w tej sytuacji, pod tą egidą, pod tym szyldem, przychodzi mi się dzisiaj pożegnać. Bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję za te wszystkie wspaniałe, spędzone wspólnie godziny. Mnóstwo ich było, nie zliczę nawet ile, ale bardzo, bardzo dużo. Dzięki za wszystkie wspólne dyskusje, za rozmyślania, za te nasze niekiedy ciągnące się i ciągnące dywagacje bez puenty, bez wniosku ostatecznego, za dygresję, za meandrowanie, no i też za taką ciekawość świata i różnych jego osobliwości, dziwaczności, dziwności. To jest to, czym lubiliśmy się tutaj zajmować, no bo pasjonuje nas to, myślę, wszystkich i wszystkich, którzy tutaj skupiliśmy się wokół sobotniego magazynu i Godziny Filozofów. No i cóż, no, wydaje mi się, że kawał dobrej roboty udało nam się tutaj przez te 10 lat wykonać. Bez Państwa to oczywiście nie miałoby żadnego, żadnego sensu. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za Waszą obecność, za współmyślenie i za morze życzliwości, a właściwie ocean życzliwości, który od Państwa do mnie spłynął i spływa. To jest coś niezwykłego i wzruszającego i zostanie to ze mną do końca życia. Bardzo dziękuję oczywiście wydawcom i wydawczyniom, z którymi tutaj współpracowałem. Dziękuję bardzo Małgosi Wołczyńskiej, Mateuszowi Luftowi, Oldze Tanajewskiej, Ani Piekutowskiej, Pawłowi Kierzniewskiemu, Szczepanowi Maziarkowi, Martynie Lisy, Marii Andrzejewskiej, Marii Mroczkowskiej za te ostatnie miesiące, za ten ostatni czas wspólny w sobotnim magazynie. Dziękuję specjalnie Kasi Murawskiej, z którą żeśmy pracowali w toku wspólnie chyba najdłużej i dobry team tworzyliśmy. Kasiu, dzięki za te wszystkie wspólne lata spędzone na tych audycjach. Dziękuję oczywiście wszystkim realizatorom moich audycji, Kamilowi Wróblewskiemu, Liwii Prądzyńskiej, Maćkowi Golczyńskiemu i wielu, wielu innym wspaniałym realizatorom, bez których w ogóle Państwo by mnie nie słyszeli, kiedy do Was mówię. No i w ogóle wszystkim współpracowniczkom, współpracownikom z Radia Tok FM. To była wielka przyjemność móc z Wami pracować przez tę dekadę. Trzymajcie się, fajnie było. Powodzenia życzę, naturalnie. No a teraz przed Państwem wydanie specjalne, no bo tak uznaliśmy z Marią Mroczkowską, że musi to być wydanie specjalne, skoro to ostatnia audycja. A ja postanowiłem do tego wydania specjalnego zaprosić dwóch moich przyjaciół, moich, myślę, że mogę to powiedzieć z ręką na sercu, najlepszych przyjaciół, czyli Pawła Boguszewskiego i Janka Chwedeńczuka, którzy od lat w moim życiu są i publicznym, i prywatnym, i z którymi rozmowy wypełniały znaczną część tych lat spędzonych wspólnie w Radiu Tok FM naszych. No bo moja filozofia pracy radiowej, jak Państwo na pewno wiedzą, to jest taka filozofia, nie żeby zawsze szukać nowego, tylko żeby pogłębiać to, co jest. Więc ja bardzo lubiłem tutaj zapraszać gości, którzy powracali. Miałem taką stałą ekipę swoich ulubionych rozmówców, no i starałem się, żeby oni jak najczęściej się na antenie pojawiali i w ścisłym topie tych ulubionych rozmówców oczywiście byli Janek Chwedeńczuk i Paweł Boguszewski. No i pomyślałem, że ten ostatni program, ten ostatni sobotni magazyn, to będzie od 11 do 13.40 rozmowa z Janem Chwedeńczukiem i Pawłem Boguszewskim. No i to się udało, na szczęście. Zaraz Państwo usłyszą. No i cóż, zapraszam w takim razie na ten ostatni sobotni magazyn i też na ten ostatni dźwięk, który po raz ostatni odróżni i oddzieli moje do Państwa tutaj gadanie na zasadzie wstępu od właściwego miąższu audycji. Ale w tym przypadku to gadanie było ważne, bo chciałem Wam po prostu za wszystko bardzo, bardzo podziękować. Ściskam. A teraz już zapraszam na program specjalny, ale najpierw ten dźwięk, tak jak powiedziałem. No i zaczynamy, chciałoby się powiedzieć, pierwszą i ostatnią godzinę filozofów w tym radiu, na tej antenie, przynajmniej w moim wykonaniu, no ale nie ma innej godziny filozofów niż ta w moim wykonaniu, tak się złożyło. Goście bliscy memu sercu, stali goście tej audycji, przyjaciele moi również w życiu pozaaudycyjnym, dr Paweł Boguszewski. Cześć Pawle.
4: Dzień dobry, cześć Tomku.
3: Neuronaukowiec związany z Instytutem Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. No i popularyzator nauki znany Państwu nie tylko z anteny TOK-u. I profesor Jan Chwedeńczuk. Dzień dobry, Janku.
5: Dzień dobry.
3: Fizyk kwantowy, jak to kiedyś zakrzyknął pewien człowiek w pociągu, w wagonie Wars, który cię rozpoznał z Instytutu Fizyki, z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. No i cóż, będziemy rozmawiali dzisiaj w kontekście tej ostatniej audycji naturalnie o tym, jak w zasadzie przez te 10 lat, kiedy ja się tutaj z Państwem spotykałem w Tok FM, zmienił się świat. No bo wyście od początku bywali gośćmi mojej audycji. Ja zacząłem w Toku występować w roku 2016. Mija 10 lat, minęło już 10 lat właściwie w marcu. No i tak pomyślałem sobie, że na tę ostatnią audycję, która potrwa w tym składzie do 13.40, tak jak już Państwu wspominałem, żebyśmy po prostu sobie pogadali o tym, jak przez tę dekadę wszystko się zmieniło. Bo ja mam, nie wiem jak Wy, ale poczucie, że świat w 2016 roku to był jakiś zupełnie inny świat niż ten, w którym żyjemy dziś.
5: Zupełnie. Pamiętam pierwszą audycję Twoją w Toku, na którą w której miałem zaszczyt uczestniczyć, aczkolwiek nie przypominam sobie, żeby Paweł był zaproszony na tę pierwszą audycję.
3: Paweł był w innej pierwszej.
5: Był w innej.
4: W zerowej.
5: Więc to, co sobie pomyślałem, przygotowując się do naszego spotkania, jest oczywiście wiele aspektów, ale tak, żeby jakoś liczbowo to, bo lubię w tym świecie liczb i cyfr się odnajduję, to rok 2016 to był początek wdrażania porozumień paryskich klimatycznych, które w 2015 roku zostały zawarte. No i te deklaracje tam były górnolotne. I dość powiedzieć, że w te 10 lat, odkąd pierwszy raz miałem przyjemność przyjść do Toku i z tobą rozmawiać, wyemitowaliśmy do atmosfery około 360 miliardów ton dwutlenku węgla. I to oczywiście jest taka liczba, co nie bardzo wiadomo, czy to dużo, czy mało, bo świat też jest duży, więc może to nie jest po prostu nieprzystająca miara do tego, co się dzieje na całej wielkiej planecie. Ale to jest dużo, to znaczy to wyraźnie zwiększyło w sposób zauważalny koncentrację dwutlenku węgla. No minęły te 10 lat, gazów cieplarnianych jest więcej i przybywa w tempie mniej więcej stałym z roku na rok, nawet może nawet odrobinę rosnącym. Trwają próby, żeby ten proces odwrócić, znaczy zahamować emisje, i one są godne podziwu, znaczy to przejście na zielone energii, zielone źródła energii i tak dalej, samochody. No niemniej przez te 10 lat nie dotrzymaliśmy my jako, nie jako obywatele, ale no może raczej powiedzieć rządzący nami nie dotrzymali słowa. Idziemy właśnie w takim mniej więcej jednostajnym kierunku, tempie, w złym kierunku, i to jest taka jedna z wielu liczb, którymi można te 10 lat podsumować. I jest to parametr, który jeszcze wydaje mi się, że w tej chwili to nie jest tak w naszym życiu istotne. Znaczy możemy funkcjonować właściwie, no, pod pewnymi względami to nic nie zmieniło. Znaczy większość z nas w tym świecie zachodnim w każdym razie funkcjonuje tak, jak funkcjonowało. Te jakieś katastrofalne zdarzenia są punktowe i tak długo, jak nas nie dotyczą, to można po prostu z tym żyć. No jest to smutna informacja, ale nie jakaś miażdżąca dla wielu osób. Obciążenia budżetów związane na przykład z naprawianiem szkód też nie są gigantyczne, więc ta liczba jeszcze, to nie jest tak, że ona dzwoni w uszach, że tak powiem, ale wydaje mi się, że jest to jedna z bardzo wielu, z wielu pewnie, które będziemy omawiać tutaj, istotnych kwestii, która w ciągu tych 10 lat no tak nabrzmiewała i której konsekwencje przypuszczam, że zaczniemy w następnym dziesięcioleciu już na dobre odczuwać. To tak pierwsza taka uwaga co do tego dziesięciolecia.
3: Pawle?
4: Mało optymistyczno.
3: No, raczej nie będziemy tutaj bardzo optymistyczni, jak sądzę, zarówno w diagnozach, jak i w przewidywaniach, chyba że, nie wiem, może się mylę.
4: To ciężko powiedzieć, bo tutaj się całkowicie zgodzę z tobą, Tomku, że tak jak przygotowywałem się i popatrzyłem sobie na pewne zestawienia, pewne technologie, które się pojawiły, to rzeczywiście to przyspieszenie technologiczno-cywilizacyjne, czyli tak naprawdę przełożenie pewnych zmian, które powstały zaledwie 10-15 lat temu i już teraz są, można powiedzieć, wdrożonymi, dojrzałymi technologiami, gdzie mamy takie poczucie, jak żeśmy mogli bez tego w ogóle żyć. No to rzeczywiście, jak się cofniemy o te 10 lat, to ogromna ilość rzeczy, chociażby takich jak generatywna AI, nie istniało i nagle się okazuje, że zastanawiamy się, jak to w ogóle wtedy ludzie sobie dawali radę bez pewnych wynalazków, bez pewnych technologii. Dla mnie to jest ten właśnie taki największe zadziwienie, że kiedyś się odwoływaliśmy, nie wiem, do czegoś, co było 30 lat temu, czegoś, co było 50 lat temu, to były czasy, teraz nie ma czasów. A tu się nagle okazuje, że ten czas pomiędzy tym, że są czasy, a nie ma czasów, to jest 5, 6, 10 lat. Że nagle mówimy o zupełnie innej rzeczywistości, gdzie ludzie, którzy dokładnie te wszystkie rzeczy przyjmą jako coś, co jest po prostu częścią środowiska, wszechświata, w którym oni żyją, no zupełnie będą mieli inne myślenie. Więc dla mnie ta zmiana jest tutaj rzeczywiście najbardziej taka wyrazista i tempo tych zmian, ono cały czas przyspiesza. Więc tak naprawdę być może te zmiany, które będziemy dzisiaj omawiali, które były w skali 10 lat, w przyszłości zdarzą się w zakresie 5 lat albo jeszcze krótszym. Także tempo zmian jest naprawdę gigantyczne. I tutaj rzeczywiście pojawiło się kilkanaście rzeczy, które według mnie są całkowicie przełomowe. Nie tylko pewnego rodzaju przyspieszenie czegoś, co wcześniej istniało, czyli chociażby ta emisja dwutlenku węgla jako ten raczej negatywny wpływ, no ale tutaj mamy kilka wydarzeń i to dokładnie pokazuje pewnego rodzaju zjawisko, jakim jest w ogóle, nie wiem, życie i cywilizacja na planecie Ziemi, że bardzo mocno splata się to, co rozwijamy jako wiedza, jako technologia, nasze ludzkie przywary, czyli to, że lubimy, znaczy no nie lubimy, ale zdarzają się, nie wiem, wojny, konflikty i różnego rodzaju inne dziwne zjawiska, ze zjawiskami czysto biologicznymi, nieco losowymi, takimi jak chociażby pandemia. No i w momencie, kiedy jesteśmy już środowiskiem w pełni globalnym, nie tylko pod względem produkcji psucia planety, tylko, no nie wiem, współpracy gospodarki i wymiany wirusów, no to nagle okazuje się, że te zjawiska są na sterydach. Więc to i ostatnie dziesięciolecie rzeczywiście mocno obfitowało w różnego rodzaju zjawiska, które moglibyśmy powiedzieć zgodnie z chińskim przekleństwem, obyś żył w ciekawych czasach.
3: Pasuje tutaj zdecydowanie.
4: Dokładnie tak.
3: Janku, coś zaczynałeś mówić w pewnym momencie?
5: Chciałem dorzucić taką refleksję może o tym pewnie też wspomnimy trochę dłużej, o kondycji Stanów Zjednoczonych. Mianowicie mamy to globalne mocarstwo, które jest mocarstwem, no to różnie można to liczyć, ale powiedzmy, że rzędu 100 lat przejęło pałeczkę od Wielkiej Brytanii. No i być może ono jest w regresie takim czasowym, a być może jest to stały już proces, który oczywiście nie sprawi, że Ameryka będzie małym, ubogim państewkiem, ale że już na stałe utraci tę palmę pierwszeństwa. Jeżeli tak by było, no to właśnie to, że w ciągu 100 lat narodzi się wielkie mocarstwo i tak dominuje przez kilkadziesiąt lat, a po upadku Związku Radzieckiego, no to jest w ogóle hegemon. I że on w tak szybkim czasie, ten hegemon jest w stanie w taki sposób się
4: Zwinąć,
5: czy rozpocząć proces zwijania.
3: Zmutować też specyficznie.
5: Bardzo myślę. Specyficznie zmutować. No to pokazuje to tempo zmian. Oczywiście to nie, znaczy tak myślę, że to nie byłoby możliwe bez internetu i bez tego radykalnego przyspieszenia obiegu informacji i dostępu do informacji, w tym łże informacji, które tu grają istotną rolę. Niemniej, tak jak Paweł mówił o tym przyspieszeniu i że te 10 lat to jest właściwie nowa epoka, no to 100 lat okazuje się być już tak ogromnym odcinkiem czasowym, że w tym czasie powstaje i być może upada światowe mocarstwo, co jednak nie jest tą skalą, w których to się działo drzewiej. Mm-hmm.
3: No właśnie, bo to pytanie, czy to jest taki, wiesz, upadek w sensie dosłownym, czy upadek moralny na przykład tego mocarstwa. To jest bardzo ciekawe, bo oczywiście w 2016 roku prezydentem Stanów Zjednoczonych był wciąż jeszcze Barack Obama.
5: Tak.
3: Trump się tam szykował do tego, żeby wystartować w wyborach, ale no jednak świat wyglądał zupełnie inaczej za Obamy, Ameryka wyglądała inaczej, chociaż tam było już wtedy, pamiętam, pewne rozczarowanie, takie poczucie, że wielkie nadzieje były związane z tym pierwszym czarnoskórym prezydentem USA, a jednocześnie, że te nadzieje trochę nie zostały zrealizowane, że to się jakoś tak rozeszło, rozmyło i już jakby można było się spodziewać, że wydarzy się jakieś takie, coś dziwnego bardzo, choć raczej chyba wtedy nikt nie spodziewał się, że to aż tak może w tę stronę pójść. Ja czytałem taką książkę, której autor, dziennikarz amerykański Matt Taibbi, zresztą trochę w dziwne rejony dziś teraz wywędrował, ale książka jest bardzo ciekawa. Nienawiść spółka z o.o. wyszła w wydawnictwie Czarnym w serii amerykańskiej. On pokazywał, że paradoksalnie Trumpa na kandydata na prezydenta wylansowały liberalne media amerykańskie, bo były przekonane, że nie ma szans, żeby on wygrał. To znaczy, on będzie dobrym kontrkandydatem dla Hillary Clinton, bo nie ma możliwości, żeby on jakkolwiek zdobył to stanowisko. Ale rzeczywiście to ciekawy proces takiej kompletnej zmiany tego, co myślimy o Ameryce, jak ją widzimy.
5: Tak, a tymczasem im bardziej ówcześni celebryci popierali Hillary Clinton, tym bardziej na przekór Donald Trump zyskiwał. I to się, to jest chyba powszechne zjawisko na świecie, że te wsparcia tych no, takich elit, nazwijmy to kulturowych, ale popkulturowych, to jest jak dotknięcie, jak z jakiejś, wiecie, no, czarna polewka. Tak, pocałunek
3: śmierci. Cios wibrującej śmierci. Dokładnie.
4: No, ale tutaj zaczęliśmy od tej geopolityki. Mam nadzieję, że szybko z niej uciekniemy.
3: Proszę. Nie ma problemu, tak.
4: Natomiast tutaj rzeczywiście to, co trzeba powiedzieć, co było tym takim w drugą stronę największym rozwojem, no to są Chiny. Tutaj, kiedy jeszcze te 10 lat temu produkty chińskie raczej były kopiami, były czymś wtórnym, technologia była, no, dzięki dosyć zmyślnej polityce takiej, żeby firmy raczej zakładały joint venture, to znaczy nie tylko produkowały i ewentualnie zostawiały podatki, ale przede wszystkim, żeby się dzieliły wiedzą. No, ta polityka zaowocowała tym, że powstały właśnie mniej więcej tam od 2010, może 2015 roku, już właśnie ich rodzime marki, które tak naprawdę no, są troszeczkę oskarżane, że jeżeli damy sobie taką skalę innowacyjności od 0 do 10, gdzie ten od 0 do 1 to jest przeskok, wymyślenie czegoś, a potem do 10 mamy skalowanie technologii, że one są dosyć słabe w tym 0-1, natomiast potem potrafią błyskawicznie rozwinąć daną technologię, skopiować, udoskonalić i rozszerzyć. No i to jest rzeczywiście to, co się dokonało. To znaczy w obecnym świecie już produkty wysokiej technologii, no one nie tyle konkurują z tymi na przykład, które są ze Stanów Zjednoczonych czy z Europy, tylko je po prostu wymiatają z rynku tym, że są tańsze z powodu dużo wyższej konkurencji. I tutaj jest oczywiście duży problem z tym, jaki jest to koszt społeczny dla ludzi, którzy tam żyją w gospodarce, która jest dużo bardziej konkurencyjna i dużo bardziej drapieżna niż to, co widzimy w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jednak jest to zmiana, która jest totalnie gwałtowna i która łączy się oczywiście też ze zmianami kulturowymi i społecznymi w Chinach, czyli między innymi, że ta technologia, w szczególności informatyczna, jest używana tak naprawdę do prowadzenia państwa, do pewnej inżynierii społecznej. No i tutaj jest to coś, no nie wiemy, jak to będzie wyglądało w przyszłości, bo jednak tutaj, o ile my w Europie jesteśmy obecnie chyba w jednym z najfajniejszych miejsc do życia, gdzie mamy i dostęp do technologii, ale jednocześnie mamy zapewnione pewne prawa, które nas chronią przed, no właśnie, trochę chronią przed wielkimi korporacjami, dosyć dobrze chronią przed zakusami polityków, no to jednak ten poligon wschodni jest czymś, co może nam pokazać pewnego rodzaju technologiczną przyszłość cywilizacji ludzkiej. Miejmy nadzieję, że dobrą. Natomiast wydaje mi się, że to jest dużo taki bardziej silny trend niż to, co obserwujemy właśnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie rzeczywiście pewnego rodzaju kryzys polityki, który no, był zapoczątkowany, tak jak powiedzieliście, dużo wcześniej, no bo jednak kiedy wyborca ma do wyboru tylko dwie partie i one się różnią tym, że są tam dwa różne klany ludzi, ciągle tych samych ludzi i podstawowym wyznacznikiem, kto rządzi, jest to, ile ma pieniędzy, ile zdołał zebrać pieniędzy na media, technologie, kiedyś telewizję, obecnie na zakup po prostu algorytmów w sieciach społecznościowych, no to tutaj akurat pojawienie się Trumpa jest pewnego rodzaju według mnie takim protestem oddolnym, niezgodę na to, że wszyscy gramy w teatrzyku dwóch sił politycznych i dają nam do wyboru sianko albo słomę.
3: No na pewno była to czerwona kartka dla pewnego typu polityki elit liberalnych, które rządziły przez bardzo długi czas, taką władzę symboliczną sprawowały w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, Wschodniej potem też, ale no tu ten wątek jeszcze rywalizacji chińsko-amerykańskiej jest istotny, bo tu rzeczywiście mamy do czynienia z takim sprzężeniem tych dwóch potęg. Chiny chcą być takie jak Ameryka, chcą być nowym liderem dominującym światową gospodarkę i światową politykę i światową naukę, bo też i o naukę chciałem was zapytać. Mówiłeś, Paweł, o tych technologiach chińskich, ale przecież w naszych rozmowach, które prowadziliśmy na Falach Toku w ciągu tej dekady, ten temat Chin i nauki właśnie, tego jak funkcjonuje nauka chińska, w jakich jest relacjach do nauki zachodniej, nazwijmy to, on się pojawiał nie raz. Może o tym trochę powiecie, jak to z waszej perspektywy wygląda, Janku.
5: No, zacznę od tego takiego obrazka, mianowicie przez... Jak zaczynałem pracę naukową, czyli powiedzmy, że od momentu, kiedy zacząłem robić doktorat, no to przez wiele lat chińska praca, w znaczeniu chińska publikacja, było synonimem tego, co nazywamy tanią chińszczyzną w produktach konsumpcyjnych, czyli była zazwyczaj źle napisana, bardzo złą angielszczyzną, chwilami nawet komiczną, plus badania te były na bardzo niskim poziomie, właśnie to trochę jakby zahacza o to, co mówił Paweł. Znaczy, to one nie były z tego zakresu kluczowego 0-1, tylko to było gdzieś tam używanie bardzo już zużytych koncepcji, żeby jeszcze coś tą metodą policzyć i zrobić wykres i mieć publikację, bo stanowi zawsze to w środowisku naukowym stanowi zasób, taka publikacja, a w takim rodzącym się środowisku jak to chińskie, to pewnie było kluczowe, żeby zaistnieć. No i od tej pory te chińskie prace obecnie to oznaczają, oczywiście nie muszą, ale często oznaczają coś dokładnie odwrotnego, czyli w każdym razie mówię o mojej działce, o tych technologiach kwantowych, informacji kwantowej. No, czołowe laboratoria są w Chinach. Postęp w dziedzinie pracy nad prototypami komputerów kwantowych jest napędzany głównie przez Stany i przez Chiny, z tym, że Chiny naprawdę mają bardzo istotny wkład. Jak się patrzy codziennie na, jest takie ogólnie dostępne archiwum prac, które się nazywa Archive i jest do tej pory było współprowadzone przez Cornell University w Stanach. I to jest takie miejsce, gdzie przyjęło się, że umieszcza się swoją pracę, zanim się ją wyśle do czasopisma, żeby środowisko ewentualnie mogło coś skrytykować, skomentować i można, żeby można to było uwzględnić jeszcze zanim się wyśle do i zawróci głowę recenzentom. No więc codziennie w mojej działce jest tam kilkadziesiąt, 20-30 powiedzmy prac, z czego pewnie są takie dni, kiedy ponad połowa to są prace z Chin i wśród nich są prace wybitne. No, w związku z tym to pokazuje, że to też taki no, chyba ogólne zjawisko, że jak się bardzo długo robi na tym etapie od 2 do 10, czy tam od 1 do 10, czyli bardzo długo się uczy cudzych technologii i się jeździ po uniwersytetach zachodnich i się tę wiedzę zasysa w normalnym, zdrowym procesie naukowym, a nie w jakimś, to nie jest żadna kradzież własności intelektualnej. No to w pewnym momencie przekracza się jakiś taki punkt krytyczny, pojawiają się wybitne jednostki, które w czołowych zachodnich laboratoriach terminują, a potem wracają ci ludzie do Chin i już są w stanie, już są tym zaczynem, tym zakwasem, na którym rośnie chleb chiński i jest on często, oczywiście nie zawsze, ale jest on często najwyższej jakości produktem naukowym.
4: Tutaj dodam, że kiedy ja akurat byłem na stażu podoktorskim, to był taki moment chyba przełomowy, czyli to było w okolicach tam 2010 roku, gdzie jak do tego czasu, to generalnie naukowcy z Chin starali się zdobyć wizę w Stanach, żeby tam sobie popracować troszeczkę i najlepiej zostać i wejść na rynek amerykański, spróbować, nie wiem, czy być pracownikiem, czy być szefem labu. Natomiast wtedy już duża część ludzi, którzy przyjechali, oni przyjeżdżali w zamyśle, że chcą tutaj, tam w Stanach zdobyć papiery po to, żeby wrócić do Chin. Im lepszy papier zdobędą w Stanach i lepsze, nie wiem, publikacje zdobędą, czy jakiś stopień naukowy, to tym wyżej będą mogli startować w Chinach, gdzie jednocześnie będą mieli o wiele wyższe finansowanie, czyli dostaną dużo wyższe pieniądze na, nie wiem, założenie labu i zbudowanie zespołu, co jednocześnie jest połączone z dużo mniejszą biurokracją i mniejszym obciążeniem różnego rodzaju regulacjami. Więc to był ten

0: uniwersytety, gdzie rzeczywiście nie ma problemu, no nie wiem, z jakimkolwiek dostępem do sprzętu czy dostępem do specjalistów. No dosłownie 3 dni temu rozmawiałem właśnie z profesorem, który pracuje w Niemczech, ale jednocześnie dostał propozycję założenia swojego labu właśnie w Chinach, gdzie no, przylatuje raz na jakiś czas sprawdzić, co tam się dzieje i czy projekty idą do przodu. I no, mówi, że generalnie tam nie ma problemu z dostępem do sprzętu, z dostępem do różnego rodzaju rzeczy. Po prostu jak pisze, że coś ma być, to jest. To się łączy niestety też z pewnego rodzaju podejściem do pracy tam w Chinach, gdzie raczej oni nie pracują 8 godzin, tylko raczej 12-14, 6 dni w tygodniu, plus bardzo duża konkurencja pomiędzy ludźmi. I to jest coś, co napędza pewnego rodzaju produktywność i kiedy postawimy do jakiegoś problemu naukowego 100 ludzi, to w końcu ten jeden na to wpadnie, na rozwiązanie dużo bardziej efektywne, no ale jest to okupione ogromnymi kosztami jakości życia dla tych ludzi. Więc tutaj akurat ta efektywność, niestety ona ma dwie strony. Plus to, że no, tworząc tego typu system naukowy, ich regulatorzy wymagają tego, żeby te osoby publikowały. Stąd widzimy publikacje chińskie. Natomiast niestety stamtąd też pochodziło wiele patologii publikacyjnych, o których mówiliśmy, jak chociażby to, że były no, specjalne tak zwane młyny publikacyjne, czyli ktoś pisał pseudopublikacje, dokupywał do tego, sprzedawał na przykład autorstwo ludziom, którzy potrzebowali się legitymizować, żeby dostać, nie wiem, podwyżkę, awans czy lepsze stanowisko. I był po prostu handel tego typu współautorstwem w publikacjach. Także niestety to pokazuje, że tak, pewnego rodzaju darwinizm w obrębie środowiska naukowego wzbudza efektywność, wzbudza to, że możemy znaleźć pewne przełomowe technologie, rozwiązania czy terapie, ale niestety trzeba bardzo ostrożnie go stosować, ponieważ dosyć szybko może spowodować różnego rodzaju patologie.
1: No ale te patologie to oczywiście są wszędzie, no to nie jest wyjątek.
0: No tu jest pytanie tylko o skalę.
1: Skalę.
0: O skalę i pytanie, czy coś się robi z takimi patologiami. Czy tak się zmienia system, żeby je likwidować? I akurat tutaj Chiny były chyba jako jednym z pierwszych krajów, który wprowadzał regulacje, które właśnie karania za współudział w tego typu pseudopublikacjach. Z tego co wiem, to chyba jeszcze w Unii Europejskiej cały czas nadal się nad tym debatuje. Natomiast Chiny wprowadziły już regulacje, które no, można stracić karierę za coś takiego.
1: Tak, to ja powiem może przy okazji moją przygodę z takim czasopismem. To się chyba mówi drapieżne, czy
0: drapieżne? Tak, drapieżne czasopisma.
2: Tak, z Pawłem żeśmy rozmawiali nawet o tych drapieżnych czasopismach jakiś czas temu.
1: To skądinąd jest dość, jak człowiek sobie próbuje wyobrazić, jak wygląda drapieżne czasopismo,
2: no, tak, to jest to. Prawda, to można odpłynąć w wyobrażeniach. Jest.
1: W każdym razie
0: rzuca się. To zanim opowiesz, to powiem, skąd to się wzięło. To jest od predatory, czyli od kogoś, kto poluje. Chodzi o to, że ci, którzy wydają takie czasopismo, oni szukają ludzi, którzy tam mają opublikować i często stosują techniki, żeby oszukać. Czyli naukowiec na przykład w dobrej wierze chce opublikować swoją ciężką pracę w jakimś czasopiśmie i oni na przykład dodają jedną literkę do nazwy dobrego czasopisma, mówią, no to u nas możesz opublikować, więc to były różnego rodzaju techniki, triki, łącznie z hakerskimi, na przykład przyjmowanie stron czasopism, także stąd nazwano je drapieżne, jako właśnie drapieżnik, który aktywnie szuka ofiary w środowisku.
1: No, no tak, i kluczowe jest.
0: Przypadek chiński był taki, że tam ten drapieżnik wręcz był poszukiwany, żeby zjadł.
1: Co to znaczy?
0: No to, że właśnie, że tam decydowali się specjalnie publikować w tych czasopismach drapieżnych, bo udawało to artykuł naukowy.
1: Ale ja myślę, że to jest częsta. Znaczy często, może, no ale że to nie tylko w Chinach tak jest.
0: No to świadome popełnienie pewnego rodzaju, no może nie przestępstwa, ale
1: brzydkiego czynu, tak.
0: Brzydkiego czynu.
1: No, kluczowe jest dodanie, że te czasopisma polują, bo pobierają sowite opłaty za publikację. No.
0: Tak.
1: Bo nie wszystkie czasopisma w mojej dziedzinie są czołowe

0: czasopisma, choć nie wszystkie, publikują bezpłatnie. W związku z tym w ogóle nie mają tej zachęty. No. I skądinąd są to czasopisma, które bardzo sobie może, nie wiem, czy najbardziej cenię, które mają renomę od ponad 100 lat i tam w ogóle nie ma tego... Znaczy, ja skądinąd ufam, że tam nie byłoby tej pokusy, ale chodzi mi o to, że niektóre czasopismo, że to nie jest oczywiste, że czasopismo żąda zapłaty, a te zapłaty to bywa chyba po 2-3 tysiące dolarów w takich periodykach. W każdym razie dostałem kiedyś zaproszenie, bo to przychodzą mailami takie zapytania od edytorów, czy też redaktorów tych różnych czasopism, czy mógłbym zrecenzować jakąś pracę. I wtedy jeszcze to czasopismo, no nie było powszechnie wiadomo, że jest drapieżne. I ja w ogóle nie włączył mi się żaden alarmowa lampka. Przyjąłem zaproszenie, przeczytałem pracę i napisałem skrajnie negatywną opinię, na jaką wydaje mi się zasługiwało to dzieło. No i oczywiście napisałem tę opinię i efektem było to, że praca została opublikowana jakieś 2 tygodnie później, bez w ogóle bez tej rundy wtórnej, to znaczy tej, kiedy autorzy odpowiadają na zarzuty recenzentów. Przypuszczam, że to tak naprawdę to nie wiem, czemu to miało służyć, ale domyślam się, że redaktorka był ciężko obrażony, że w ten sposób zachowuje się, kiedy wiadomo było, czego się ode mnie oczekuje. Jeszcze wtedy jakoś nadal mi się ta lampka nie do końca zapaliła, bo dostałem drugie z tego czasopisma prośbę o recenzję. Jak już pierwszą dostarczyłem, to oni bardzo się ożywili. Druga praca była jeszcze gorsza. Oczywiście napisałem znowu skrajnie negatywną recenzję. Znowu praca ukazała się błyskiem, bez żadnych zająknięcia, że może należałoby jakoś coś tam poprawić. No i od tej pory to czasopismo wysyłało mi dziesiątki propozycji, bym u nich opublikował, albo żebym wręcz został współredaktorem tego wielce szanownego periodyku. No i to pokazuje tę dość paskudną stronę tego biznesu, gdzie zyskują obie strony tego procederu, to znaczy zarówno czasopismo, bo ma pieniądze właściwie za nic, bo ta praca tych redaktorów i recenzenci w ogóle są my pracujemy bezpłatnie. Praca redaktorów jest niewielka, pewnie jakiś format tam graficzny tego jest przygotowany, więc się potem te wypociny wkleja i cześć. A autorzy, szczególnie jeżeli pochodzą z małych, prowincjonalnych ośrodków, no to może to być często dla nich jedyna metoda, żeby coś gdzieś opublikować. No i się legitymują publikacją i w ten sposób powstaje taka szara strefa. I się promują ludzie, którzy przy pomocy bardzo nieładnej metody, za publiczne zazwyczaj pieniądze, bo te parę tysięcy dolarów jest płacone z grantu, który daje jakaś pewnie publiczna instytucja. No i tyle. No także to chcę powiedzieć, że to nie bynajmniej nie jest fenomen chiński. Mam nadzieję, że on nie jest tak powszechny, aczkolwiek tego nie wiem, prawdę powiedziawszy.
1: No, tu jest jeszcze jeden wątek, który się właściwie w pewnym zapośredniczeniu już pojawił w tym, co mówiliście. I taki wątek, który często w kontekście Chin i nauki powraca w dyskusjach, czyli wątek etyki badań naukowych. To zwłaszcza chyba w twojej działce, Pawle, jest obecne. To pytanie o to, jakie są granice pewnych ingerencji na przykład w organizm ludzki, co można, mając pewne możliwości technologiczne, robić, a czego nie. No i wtedy stereotypowo zazwyczaj pojawia się argument, no, że my wprawdzie tego nie zrobimy, ale Chińczycy na pewno to zrobią. No bo oni właśnie nie kierują się takimi regułami, jakimi my się kierujemy. Czy tu w ciągu tej ostatniej dekady mieliśmy kilka takich sytuacji, które dałoby się jako ilustrację tego wątku wskazać?
2: No tak z głowy nie powiem. To znaczy, mogę powiedzieć ogólnie, to znaczy na pewno jest tam dużo mniej regulacji, chociażby nie wiem, czy przy badaniach zarodków, czy komórek macierzystych, czy różnego rodzaju chociażby badań na zwierzętach, to no, ich sytuacja jest inna. To znaczy po prostu tam jest jednak podejście bardziej utilitarne, jeżeli możemy coś uzyskać w pewnym rodzaju, że cel uświęca środki. Także te regulacje, one są trochę bardziej luźne, ale też muszą cały czas oczywiście postępować według odpowiednich no, wytycznych, które powstały tam, gdzie tworzyła się nauka, czyli w świecie zachodnim, ponieważ jeżeli chcą publikować w czasopismach, które no, są oparte w świecie zachodnim, no, to muszą spełniać pewnego rodzaju wytyczne właśnie komisji etycznej czy postępowania. Natomiast bardziej tutaj chyba mówimy o czymś takim, jak na przykład zakaz pewnego rodzaju badań. To, co był ten słynny zakaz na przykład badania komórek zarodkowych, czyli pobierania, tak, nie wiem, zarodków, komórek zarodków do badań nad chociażby komórkami macierzystymi, który był no, wprowadzony w Stanach Zjednoczonych, to tutaj tego typu regulacji nie ma. I wtedy dokładnie mówiono, że te badania się przeniosą się do Chin. Także coś takiego się na pewno się dzieje, ale muszę się przyznać, że z głowy konkretnych przypadków ciężko byłoby mi przytoczyć.
1: Janku, a jak ty patrzysz na ten wątek, te kwestie?
0: No wiesz, te kwestie etyczne to w fizyce
1: teoretycznej w mniejszym stopniu występują niż w neuronaukach i w biologii.
2: Nie krzywdzicie kwantów.
0: Korpuskułki, jak to mawia Tomusz, korpuskułki.
1: Korpuskułki.
0: W każdym razie, no taką chyba jedyną kwestią etyczną, która mi przychodzi do głowy, związaną z rozwojem technologii kwantowych, no to jest to, że trochę tak jak ze sztuczną inteligencją może być, to znaczy...
1: Komputer kwantowy, tak, to że ten komputer może uczynić później.
0: Co może uczynić, czyli w jaki sposób na przykład może łamać szyfrowania. Już nie tak jak te obecne, najnowsze modele, o których jest głośno, które łamią zabezpieczenia, wyszukując po prostu dziury w systemie bezpieczeństwa, lecz eksplicite łamiąc szyfr w tempie, który jest niedostępny dla jakiegokolwiek klasycznego urządzenia. I trochę tak jest taka obawa, że z komputerem kwantowym może być tak, jak mogło być, a nie było na szczęście chyba, może nie na szczęście, z bronią jądrową. To znaczy pierwszy, kto to wyprodukuje, to bierze wszystko. Z bronią jądrową tak nie było, bo Amerykanie poza atakami w Japonii nie zdecydowali się na przykład na dociśnięcie Związku Radzieckiego po II wojnie światowej i to dało czas kolejnym państwom na produkcję broni, więc się wygenerował taki stan stabilny, stan równowagi. A tutaj kto wie, jak będzie. Znaczy, jeżeli ktoś przeskoczy ten próg, który nas dzieli od najszybszego nawet superkomputera do komputera kwantowego, naprawdę działającego, czyli zdolnego wykonać złożone obliczenie i wykonać je radykalnie szybciej niż klasyczny komputer, no to ta firma, to państwo, jeżeli będzie chciało wykorzystać w sposób taki no, złowieszczy tę technologię, to może naprawdę przejąć kontrolę nad wieloma aspektami życia ekonomicznego na przykład. No i ten wyścig trwa. No. I to oczywiście znowu liderami są Amerykanie i Chińczycy. Są oczywiście przedsięwzięcia w innych wiodących gospodarkach japońskiej, indyjskiej czy europejskiej. No ale to jest taka jątrzo, taka no, potencjalnie źródło bardzo wielu problemów, tak jak się domyślam, ale to może Paweł więcej opowie na ten temat, może być z tym, kto pierwszy stworzy system sztucznej inteligencji, który naprawdę będzie jakoś radykalnie dominował nad otoczeniem.
2: No tutaj z tymi komputerami kwantowymi, to chwilę poczekajmy, bo skoro się na nich trochę znasz, to ja mam więcej pytań niż odpowiedzi, bo powiem szczerze, mam takie wrażenie, że o tym, że one całkowicie coś zrewolucjonizują, to słyszymy nie tam od 10, tylko pewnie od 20 czy tam od 30 lat.
0: No tak, oczywiście.
2: I takie mam wrażenie, że to jest cały czas, zaraz będzie.
0: Ja to rozumiem.
2: No bo tak jak nawet teraz, że już teraz podobno wchodzą jakieś systemy, które teoretycznie są już oparte na, nie wiem, qubitach, czy właśnie jakichś obliczeniach kwantowych, które można kupić, ale okazuje się, że chyba, nie wiem, jakaś jedna firma sprzedaje je do zastosowań finansowych, przy czym nie są podobno wcale lepsze od komputerów klasycznych, czyli można mieć, bo to fajnie wygląda w portfolio firmy, natomiast pytanie jest, czy rzeczywiście coś daje, bo czy jest jakakolwiek pytanie, które ma odpowiedź w postaci złożonych obliczeń, które rzeczywiście obecne komputery kwantowe zrobiły szybciej, lepiej niż komputery klasyczne? Czy już mamy jakąkolwiek jedno zastosowanie realne? To znaczy, no nie wiem, złamanie szyfru czy czegoś?
0: Nie, no okej, no ale to jakby wziąłeś w jedno, dwie oddzielne kwestie. Najpierw zapytałeś, czy jest...
1: Nie, to jest bardzo ciekawy wątek, bo lubimy tu budować, lubiliśmy właściwie, powinienem powiedzieć, w czasie przeszłym, no bo to ostatnia
2: zawsze
1: audycja.
2: Zawsze lubimy. I będziemy.
1: Ale my
2: lubić.
1: Lubimy skądinąd i będziemy, naturalnie, tak, jak najbardziej. Profesor Jan Chwedeńczuk, dr Paweł Boguszewski goszczą w tym ostatnim wydaniu magazynu sobotniego. I to właśnie są 3 godziny filozofów w tym programie. No i będą po informacjach, na które Państwa teraz zapraszamy i zaraz do tych kwestii tu poruszanych wrócimy, jak tylko się znów pojawimy na antenie.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM.
3: Tok 2.
5: Pan poseł Tomczymkiewicz z głosem przeciwnym.
6: Głosem przeciwnym. Panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo. Panie Czarnek, czy jesteście nam w stanie powiedzieć, czy te 450 tysięcy przelane na fundację związaną z ludźmi Prawa i Sprawiedliwości, to było tylko na podtrzymanie jednego weta, czy awansem to już jest zapłacone za kolejne?
4: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
7: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złote 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
6: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów, aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje, 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę, aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Skidim. Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl. Skidim.
15: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Yeah. W te maju-

0: Kupuj codziennie z Biedronką.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Prezydent chce zachęcić Polonię do powrotu do kraju. Powołał w tym celu specjalną radę. Ogromny ziemniaczany problem w rolnictwie. Tony warzyw leżą w magazynach. To już ostatnia chwila na przygotowania. W poniedziałek w całym kraju ruszają matury. Jest 12. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Z 20 milionów Polaków poza granicami kraju są tacy, którzy wahają się, czy wrócić. Trzeba stworzyć mechanizm prawny i podatkowy, który zachęci Polaków do powrotu, podkreślił prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że będzie to zadanie powołanej przez niego Rady do Spraw Polonii i Polaków za granicą. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Nawrocki wręczył akty powołania członkom Rady. Wręczył też odznaczenia państwowe działaczom polonijnym. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 7 zostało rannych w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w miejski autobus w Chersoniu na południu Ukrainy, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że Rosja codziennie urządza polowanie na ludzi w miastach przyfrontowych. Poinformował, że w Charkowie na wschodzie kraju dron uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny. Odnotowano również ataki na infrastrukturę energetyczną w obwodzie mikołajowskim oraz ostrzały w kilku innych obwodach. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały, że armia rosyjska zaatakowała Ukrainę 163 dronami. Rolnicy apelują do resortu rolnictwa o pilną pomoc w sprawie sprzedaży ziemniaków. Od miesięcy w magazynach zalegają tony jeszcze starych warzyw. W zeszłym roku rolnicy nie tylko zasadzili ich więcej, ale przez dobrą pogodę zebrali nawet o 18% więcej niż zwykle. Pomóc mogłyby dopłaty do kilograma, mówi dr Dominika Skiba z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
4: Żeby chociaż mu zrekompensować to, co on wydał i żeby mógł dalej funkcjonować. No i rzeczywiście teraz trzeba sadzić te nowe ziemniaki młode i na tym, żeby się mogli skupić, a nie niestety martwić o tym, co mają zrobić z tym starym. Te stare tak naprawdę, no tutaj też próby są, żeby jakoś jeszcze bardziej pobudzić przetwórstwo, żeby oni wchłonęli te ziemniaki.
3: Minister rolnictwa tłumaczy, że kryzys ziemniaczany jest w całej Europie. Resort cały czas szuka nowych rynków zbytu i zaleca skracanie łańcucha dostaw. W majówkę chętnie spędzimy czas na świeżym powietrzu. Często wybieramy rower czy popularną w ostatnich latach hulajnogę elektryczną. Ważne, by podczas przejażdżki mieć na głowie kask i wiedzieć, jak się poruszać. Jak mówi TOK FM podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, w szczególności dotyczy to dzieci i młodzieży.
5: Dzieci niestety zdają egzamin na kartę rowerową, ale niekoniecznie te przepisy potem stosują w praktyce. Jeżeli my, jako użytkownicy hulajnóg elektrycznych, będziemy wjeżdżać na przejścia dla pieszych, na skrzyżowania, bez rozejrzenia się, to sami prosimy się o wypadek i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Szczególnie w ostatnim czasie mamy dużo zdarzeń właśnie z hulajnogami elektrycznymi.
3: Potwierdzają to statystyki. W ubiegłym roku spadła liczba wypadków na rowerach, za to drastycznie, bo aż o 54% wzrosła liczba wypadków na hulajnogach elektrycznych. Co czwarty został spowodowany przez dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Już w poniedziałek maturzyści zasiądą do pierwszych egzaminów. Na start język polski. A im bliżej do matur, tym większa jest też presja, by wiedzę z całych 4 lat nauki skutecznie powtórzyć. Oto, czy warto jeszcze siadać do nauki i jak przygotowywać się do egzaminu, gdy rośnie poczucie stresu, pytał nasz reporter Ben O'Connor.
6: Dla maturzystów ostatnie chwile przed maturą to okazja do utrwalenia zdobytej wiedzy.
7: To, że się w sumie spieramy i nie wiem, ja bardzo pożeram teraz zbiory maturalne, razem sobie pożyczamy, tam próbujemy sobie pomóc w jakichś zadaniach.
6: Jak mówi dr Klara Królewiak-Decji z Uniwersytetu SWPS, w ostatnim momencie najlepiej skupić się na powtórzeniu tego, co już się wie.
8: Ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest w tych ostatnich dniach powtarzać. Chodzi o to, żeby konsolidować te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
6: Według psycholożki najskuteczniejszą metodą na utrwalenie wiedzy jest różnicowanie materiału i dbanie o odpowiedni odpoczynek. Benedykt O'Connor, TOK FM.
3: Katarzyna Kawa awansowała do finału tenisowego turnieju WTA w chińskim Huzhou. Pokonała reprezentantkę gospodarzy Haniu Guo 6-4, 6-1. W niedzielę jej ostatnią rywalką będzie Słowenka Weronika Erjavec. 33-letnia Polka w światowym rankingu zajmuje 163 miejsce. Kolejne informacje o 12.20, a teraz jeszcze pogoda. Najcieplej będzie dziś na zachodzie kraju. Tam na termometrach zobaczymy nawet 27 stopni. Ale na temperaturę nikt dzisiaj nie może narzekać. W centrum maksymalnie 25 na plusie, a na wschodzie, gdzie będzie najchłodniej, 20 stopni Celsjusza. Zapowiada się również bardzo słoneczne popołudnie. Nieco więcej chmur pojawić się może jedynie na południowym wschodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Jesteśmy ponownie na antenie. Wciąż są z nami w tym programie, który w tym składzie, przypomnę, do 13.40 potrwa i już się nie pojawi na antenie Toku, bo to ostatni mój program w tej radiostacji. Są z nami dr Paweł Boguszewski, profesor Jan Chwedeńczuk. Pasjonująca kwestia komputerów kwantowych pojawiła się pod koniec poprzedniej części naszej rozmowy, a w ogóle dla tych z Państwa, którzy się włączyli dopiero teraz, choć mam nadzieję, że takich nie ma, wszyscy słuchają nas od samego początku, to żart naturalnie. No w każdym razie, jeśli ktoś się włączył, to temat audycji, czy taki wątek przewodni, to jest ta ostatnia dekada. Te 10 lat mojej bytności w toku i to, w jaki sposób świat się wtedy zmieniał, te nasze 10 lat razem, nasze z Państwem, bo Paweł Boguszewski i Jan Chwedeńczuk, gośćmi audycji, byli od początku. No właśnie, więc komputery kwantowe. Janku, jakbyś mógł pokrótce zrekapitulować, co Paweł pomieszał w swojej ostatniej wypowiedzi, bo tak się skończyła ta poprzednia część naszej rozmowy.
1: Bo Paweł zapytał, czy komputery kwantowe wykazały już gdzieś przewagę nad klasycznymi, po czym od razu dopowiedział, czy istnieje jakieś realne zastosowanie. Więc jedno oczywiście nie oznacza drugiego. Komputery, bardzo prototypowe prototypy, są w stanie policzyć pewne wielkości, wyznaczyć szybciej o wiele niż klasyczne, zaraz dam przykład, ale te obliczenia niczemu praktycznemu nie służy. Jest to tylko demonstracja, że istnieją pewne zagadnienia, które potencjalnie można rozwiązywać szybciej niż przy pomocy klasycznego komputera, ale póki co nie ma jeszcze, w każdym razie ja nie jestem świadomy, nie ma takich wyników, społeczeństwo miałoby z nich jakąś korzyść. Jest takie zjawisko, które się nazywa bardzo ładnym staropolskim określeniem się oznacza, to się nazywa boson sampling. I jest to jakoś w bardzo dużym skrócie zagadnienie, w którym do grupy światłowodów tak równolegle idących, tak jak równolegle można sobie pomyśleć, pod ziemią idą rury, na przykład kanalizacyjne, do tej grupy światłowodów wpuszcza się naraz ileś tam cząstek światła, czyli fotonów, i one idąc przez te światłowody mogą się ze sobą spotkać, czyli te światłowody czasem się przecinają i tak dalej, i tak dalej. I na końcu zadajemy sobie pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo przy zadanym początkowym wrzucie, że tak powiem, do tego układu, jakie jest prawdopodobieństwo, że w danym światłowodzie wyleci jeden foton, a w drugim dwa i tak dalej, i tak dalej. Czyli innymi słowy, jak te początkowe porcje światła się rozkładają na końcu w tej grupie rur. No i to zagadnienie radykalnie rośnie, jego złożoność, wraz z tym, jak się zwiększa liczbę fotonów, tych światłowodów, tych przecięć i tak dalej, i tak dalej. Do tego stopnia, że bardzo szybko czas policzenia tego rozkładu na końcu przy pomocy najszybszego nawet superkomputera, jaki jest na planecie, zająłby przypuszczalnie coś rzędu wieku wszechświata, może trochę krócej. może 10 miliardów lat tylko, może nawet 8, jakby tak bardzo tam się postarać. No i jakoś niewyobrażalną ilość energii. A takie prototypowe urządzenie stworzone w Chinach, które służyło tylko, między innymi w Chinach, bo to też w Ameryce się ludzie tym zajmują, stworzone tylko do tego jednego celu, czyli żeby wyznaczyć ten rozkład fotonów na końcu. Do tego celu złożone przez pewnie wiele miesięcy wysiłków bardzo wiele ludzi, wysoce wyspecjalizowanych, ono to policzyło i zostało rozmontowane. No to takie urządzenia oparte na właśnie zjawiskach kwantowych, które wiadomo, że akurat w tym przypadku przyspieszają proces obliczeniowy, no to liczy to w jakąś tam jedną tysięczną sekundę zamiast miliarda lat. No więc to jest dość radykalny postęp. Nie wiem, czy cię, Pawle, to przekonało, czy nadal będziesz takim lekko złośliwym...
0: Sądząc po minie, nie wiem, czy przekonało Pawła.
9: Trochę tak, a trochę nie.
1: To znaczy to, co nie ulega wątpliwości, to że ten rozkład, to nie ma żadnego znaczenia, w każdym razie ja tego nie znam, dla jakichś praktycznych zastosowań. Niemniej jest to pokazanie, jak pewne obliczenia można przyspieszyć. Wiadomo, że innym obliczeniem, które można tak radykalnie przyspieszyć, jest jest rozkodowywanie pewnej metody szyfrowania powszechnie używanej, czyli rozkładu bardzo wielkiej liczby, która ma wiele, wiele cyfr zapisanych na wielu, wielu kartkach, na iloczyn liczb pierwszych, czyli w jaki sposób można zapisać tę liczbę jako 3 razy 5, 7, kolejne liczby pierwsze, tam potem będzie 11, 13 i tak dalej, i tak dalej. No i ten rozkład tej liczby złożonej na liczby pierwsze, który jest używany do szyfrowania połączeń, jest bardzo bezpieczny. Ten rozkład można radykalnie przyspieszyć przy pomocy komputera kwantowego i w ten sposób łamać szyfry. Tylko że póki co takie urządzenie, i to jest odpowiedź na tę drugą część, Pawle, twojego pytania, takie urządzenie nie istnieje, no może na szczęście.
9: No tak, bo właśnie ta kryptografia, w szczególności antykryptografia, to jest coś, co rzeczywiście tym straszono, właśnie komputerami kwantowymi straszono. To znaczy, że pewnie nie będzie to miało znaczenia dla przyszłego szyfrowania danych, ale coś, co mamy obecnie zaszyfrowane, nie wiem, jakieś tam swoje dyski gdzieś pochowane w różne dziwne miejsca, nagle może stać otworem dla kogoś tam, kto po prostu rozkoduje i zgadnie w cudzysłowie hasła w ułamku sekundy. No dobrze, to trochę mnie przekonałeś, aczkolwiek wizja światłowodów w piwnicy, w których latają sobie fotony, mi się dużo bardziej podoba. No dobra, ale w ciągu 10 lat rzeczywiście się zdarzyło kilka rzeczy, które według mnie no dużo bardziej zmieniły nasze życie, bo zacząłem mówić od tego, właśnie od tej, w cudzysłowie, bo niektórzy nienawidzą tego słowa, sztucznej inteligencji.
0: Do niej na pewno wrócimy, jeśli nie wiem, czy teraz chcesz wrócić, ale ja w ogóle chciałem jeszcze o tym za moment więcej porozmawiać, ale proszę bardzo, nie, idźmy za tym, co chciałeś tutaj wprowadzić.
9: Ponieważ wydaje mi się, że tutaj to, co tutaj rzeczywiście nastąpiło, to nie tylko samo stworzenie nowych algorytmów, no bo to, co nazywamy sztuczną inteligencją, jest tak naprawdę pewnego rodzaju formą obliczania danych. Powstało coś w rodzaju pewnego rodzaju takiego sprzężenia zwrotnego, to znaczy, gdzie budowanie tych klasycznych komputerów, klasycznej technologii, nie wiem, chociażby przez to, że, no nie wiem, NVIDIA jest obecnie chyba jedną z największych firm światowych, która produkuje już kiedyś karty graficzne i to dosłownie było te 10 lat temu, gdzie można było sobie Wiedźmina odpalić na porządnym GeForce'ie. Zamieniła się w firmę, która produkuje gotowe systemy już dedykowane pod konkretne typy obliczeń związanych z sztuczną inteligencją. I co więcej, robi to w tak gigantycznym tempie, co nie tylko wpływa na to, w jaki sposób my funkcjonujemy teraz, czyli w jaki sposób, nie wiem, przygotowujemy teksty, przeglądamy różnego rodzaju informacje i robimy z tego syntezy, ale zaczyna to wpływać chociażby na to, od czego zaczął Janek, czyli produkcję energii, gdzie ta energia zaczyna być tak naprawdę kradziona przez centra danych, przez wielkie centra obliczeniowe, które już przestały mieć wpływ, troszeczkę biorę i tam troszeczkę produkuję, na to, gdzie one tak naprawdę wchodzą w konkurencję z zwykłymi ludźmi, z konsumentami, którzy nagle muszą płacić dużo wyższe ceny, żeby przebić bogate firmy technologiczne, które po prostu stać, które robią więcej, można powiedzieć, dolarów z jednego kilowata. Więc to jest coś, co wydaje mi się, że nie tylko zmieniło się ilościowo, ale przede wszystkim właśnie w ciągu tych ostatnich 10 lat zmieniło się jakościowo. To znaczy z pewnej technologii, którą wykorzystywaliśmy, nie wiem, rozpoznawanie obrazu, rozpoznawanie pisma ręcznego, rozpoznawanie cyfr, przeszło to w tak naprawdę jeden z bardziej takich... jedna z bardziej centralnej technologii, która tak naprawdę kształtuje wszystkie inne. Finanse, nauka, przede wszystkim medycyna. I to jest taka zmiana, która chyba dla mnie jest najbardziej wyraźna w ciągu tych ostatnich 10 lat. Rzeczywiście ta technologia, którą wykorzystywaliśmy w różnych dziwnych, ale niezbyt dużych obszarach, nagle wchodzi tak naprawdę absolutnie wszędzie. Łącznie z tym, że łączy się to bardzo blisko z tym, co się dzieje już na zupełnie platformie geopolitycznej, czyli na przykład chociażby do zastosowań wojskowych. I dla mnie to jest zmiana, która jest gigantyczna.
0: Czyli to wytwarza...
9: Chociażby,
0: to wytwarza.
9: Nie wiem, drony, które 10 lat temu były zabawką, którą można było sobie polatać i zrobić ewentualnie fotkę, jak ktoś miał dużo pieniędzy, do technologii, która się staje podstawą technologii wojskowej, i ogólnie kontroli tego, co się dzieje dookoła nas.
0: To wytwarza zupełnie nowe zapętlenia pomiędzy biznesem a właśnie wojskowością, a państwem, a w ogóle całym naszym życiem, bo dostawcy tych technologii to są po prostu podmioty gospodarcze, które też... w potężny sposób zyskują na wartości i na władzy, dzięki temu właśnie, że ta technologia, jak powiedziałeś, jest używana właściwie we wszystkich obszarach dzisiaj istotnych życia. Za moment do tej rozmowy wrócimy. Są z nami dr Paweł Boguszewski, profesor Jan Chwedeńczuk. Będziemy za moment po informacjach znowu z Państwem.
10: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
11: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców, wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
12: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
13: Widać tam różnicę na korytarzach? Na przykład w czasie przerwy?
10: Myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Nowo Kraina Mięs 8,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A z lady tradycyjnej polecamy świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W dniu flagi Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się uroczystość podniesienia flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Wziął w niej udział prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką. Uroczyste podniesienie flagi odbyło się przy dźwiękach hymnu odegranego przez orkiestrę reprezentacyjną Wojska Polskiego. Następnie z wieży zegarowej wybrzmiał hejnał warszawski, powstały ku pamięci poległych powstańców warszawskich. Rzeczniczka NATO Alison Hart poinformowała, że Sojusz współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o planowanym wycofaniu części wojsk amerykańskich z Niemiec. Ta zmiana świadczy o potrzebie dalszego inwestowania przez Europę w obronność, napisała Hart na platformie X. Szef Pentagonu Pete Hegseth podjął decyzję o wycofaniu z Niemiec około 5000 amerykańskich żołnierzy. Humbug Timmy został wypuszczony do Morza Północnego u wybrzeży Danii i pływa swobodnie o własnych siłach, przekazali organizatorzy prywatnej operacji ratunkowej. Zwierzę w ostatnich dniach transportowane było specjalną barką z wód Bałtyku. Timmy pod koniec marca kilkukrotnie utknął na mieliźnie w Niemczech. Bez akcji ratunkowej groziłaby mu śmierć.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: I jesteśmy ponownie. Profesor Jan Chwedeńczuk, doktor Paweł Boguszewski. Rozmawiamy o tym, co w ostatniej dekadzie wydarzyło się istotnego na świecie. Paweł poruszył wątek technologiczny, o nim żeśmy sporo mówili. Janku, czy ty w tym wątku technologicznym też chciałbyś coś dorzucić do tego, co Paweł powiedział?
8: Po pierwsze, to tylko tak uzupełnię, bo ty, Pawle, powiedziałeś, że te centra obliczeniowe kradną energię. Rozumiem, że to jest takie perspektywa człowieka, szarego człowieka, tak? Że tu jest ta wielka buda i ona nam zabiera to, co jest wspólne, ale one, rozumiem, nie kradną, znaczy po prostu zabierają, no, zużywają ze wspólnego zasobu, ale nie jest to kradzież w sensie bezprawnego.
9: To znaczy, z tego, co się orientuję w tej dziedzinie, to, a nie mam zbytnio szerokiej wiedzy, to raczej jest to pewnego rodzaju niezdrowa konkurencja. To jest, no, taka konkurencja, jak masz kogoś, kto jest w stanie wykupić cały produkt z rynku po wyższej cenie, bo go po prostu stać.
8: No tak.
9: Więc w momencie, kiedy mamy rynek energetyczny, w szczególności rynek, mówię tu głównie, no, największe data center powstają w Stanach Zjednoczonych, gdzie no one w tym momencie mogą zaoferować wytwórcom energii, czyli elektrowniom, dużo wyższe stawki.
8: No tak.
9: I no, tam jest wolny rynek, tak? Ta sieć energetyczna nie jest czymś, co jest uznawane za pewnego rodzaju prawo cywilizacyjne, tylko jeżeli się nie stać, to po prostu nie masz. W związku z tym wiem, że tego typu naprężenia już tam istnieją, a co więcej, na szczęście bądź na nieszczęście, dosyć dużo technologii idzie w kierunku właśnie zapewnienia tej energii, to znaczy chociażby, nie wiem, fuzja nuklearna, gdzie już się właśnie myśli pod kątem tego, że ta fuzja nuklearna ma zapewnić pewną stabilizację energetyczną w miastach, ale jednocześnie właśnie, żeby była pewnego rodzaju bezpośrednim zasilaniem już do tych centrów obsługi, obróbki danych.
8: No ale do fuzji to jeszcze kawałek, prawda?
9: No i tutaj wydaje mi się, tak jak przyglądam się tej dziedzinie, jest, nie to żeby jestem złośliwy, jak mnie już tak nazwałeś, ale że jest jej bliżej do pewnej wykonalności realnej niż z komputerem kwantowym. Bo fuzja rzeczywiście przez wiele lat to było, za 30 lat się uda, czyli mówiąc realnie, jak naukowcy czy technolodzy mówią, za 30 lat się uda, to znaczy, że nie wiedzą, kiedy się uda. I natomiast tutaj rzeczywiście chyba ta technologia zbliża się już do takiej technologii w miarę półprzemysłowej, ponieważ no, te doniesienia o nowych konstrukcjach, nie wiem, typu stelatory, które utrzymują tą plazmę dużo dłużej już w zakresie chyba minut teraz, no to pokazuje to, że to już jest, tam już bilans wychodzi na plus. I to znacznie.
8: A drugie, to chciałem cię zapytać o ten postęp, co jest źródłem postępu w rozwoju modeli językowych? Czy to jest to, że one się coraz więcej uczą, czy też jest postęp w budowie coraz nowocześniejszych tych procesorów graficznych? Czy to też przyspiesza ta technologia?
9: To znaczy tutaj... jestem neurobiolog, tak?
8: No ale...
9: Ewolucja mózgu jest powolna. Nie, znaczy przy tych modelach jest chyba kilka rzeczy, ponieważ to jest rzeczywiście coś... Po pierwsze technologia, to znaczy prawo Moore'a, czyli podwajanie prędkości przetwarzania informacji już chyba dawno, dawno temu zostało przekroczone. W związku z tym ta moc obliczeniowa rośnie dużo szybciej niż kiedyś. Co więcej, teraz już się patrzy pod kątem wydajności obliczeniowej względem energii, czyli dokładnie tak, żeby te nowe technologie, one po prostu przetwarzały więcej tokenów za mniejszą ilość energii. Ale też tutaj co jakiś czas są zmiany, można powiedzieć, całkowicie od strony teoretycznej. No to, co pchnęło tą ewolucję dużych modeli językowych, czyli mechanizm atencji, mechanizm uwagi, no to jest pewnego rodzaju nowa koncepcja przetwarzania danych, czyli ona nie miała nic praktycznie wspólnego z technologią.
7: Wyjaśnisz to trochę, ten mechanizm atencji, na czym to polega?
9: On polega mniej więcej na tym, że do tej pory problem był, znaczy znowu, jako neurobiolog, to jest moje zrozumienie tego problemu. Chodziło o to, że obecnie ten rodzaj przetwarzania informacji, on potrafi zamienić dużą ilość tekstu, no bo to głównie te modele są tworzone do przetwarzania tekstu bądź innego rodzaju informacji zamienionej na tak zwane tokeny. I o ile wcześniejsze sieci neuronowe, one robiły jeden za drugim, to tutaj jest specjalny mechanizm przywiązywania właśnie tej wagi do poszczególnych tokenów, także one są przetwarzane równolegle. Można powiedzieć, taki komputer, no ChatGPT, przetwarzając nasze zapytanie, on ma dostęp do całej tej informacji, a nie tylko wyraz po wyrazie. Ale to jest moje dosyć zgrubne rozumowanie tej technologii. No i to była rzeczywiście chyba jedna publikacja, nie wiem, czy chyba 2017 rok, ale tutaj nie dam sobie nic obciąć za to. I ona się nazywała, ta publikacja, All You Need Is Attention. Czyli i to była publikacja naukowa i tu się okazało, że ona była rzeczywiście przełomowa do tej technologii. No i na niej powstały właśnie te duże modele językowe typu GPT czy Anthropica Claude czy Grok. I to było coś, co wydaje mi się jest uznawane obecnie za ten moment, kiedy dokładnie te modele z urządzenia, które robiły jakieś dziwne rzeczy, nagle jest pewnego rodzaju usługą, którą możesz odpalić w przeglądarce i zacząć używać i mieć to dziwne wrażenie, że gadasz z kimś, kogo nie ma. Natomiast rzeczywiście tutaj to, co pytałeś się o tą kwestię technologiczną, to oczywiście te dane są dosyć nie do końca opublikowywalne, ale chyba teraz najnowsze data center, które jest budowane dla chyba właśnie dla jednej z firm Elona Muska, no to ono ma zawierać, już zawiera chyba ponad 200 tysięcy właśnie procesorów graficznych. Mhm. Dosyć szybkich. No, taki komputer, który my używamy akurat do pewnych obliczeń czy symulacji, zawiera ich 6.
8: Jest szybki.
9: Jest szybki, tak. Także tutaj ta skala jest gigantyczna i to Tak, to się oczywiście przekłada później na już no, technologie, koszty, bo koszt wytrenowania takiego modelu to są wytrenowania, czyli przeprowadzenia uczenia takiej sieci tego, że potem możemy przez nią przepuścić pytanie i wypada odpowiedź, no to są miliony dolarów.
8: W energii, tak?
9: W energii, w koszcie, no wiem, wynajęcia na przykład procesorów. Także to są rzeczy, które są rzeczywiście bardzo drogie. Potem już jest taniej. Ale tutaj wspomniałeś o tej technologii, to tylko bym powiedział, że pojawiają się tak coraz nowe technologie i nagle się okazuje, że można taki model zrobić na przykład, nie wiem, na dużo słabszym sprzęcie, dużo taniej. Chyba takim jednym z ciekawszych był taki właśnie chiński model DeepSeek, które okazało się, że...
7: Podobno był bardzo tani, taka była opowieść o nim.
9: Znaczy tani w sensie, że możesz go uruchomić na dużo słabszym sprzęcie, natomiast to jest też dosyć ciekawe, bo tego byśmy się nie spodziewali, o ile te wszystkie, większość tych modeli zachodnich to są modele, gdzie po prostu firma chce na tym zarobić, o tyle Chińczycy stwierdzili, że tego typu technologie fajnie rozwijać open source, więc tutaj można mieć to za darmo.
8: Nie wiem, czy pamiętacie historię o tańczącym robocie na jakimś pokazie w Rosji. Był taki o ludzkich kształtach robot, który niezwykle sprawnie tańczył. Wykonywał takie ruchy no płynne, ale widać było, że robot, ale płynne. I potem się okazało, że tam pod tą skorupą po prostu siedzi człowiek.
7: To jest, widzę, że uniwersalny mechanizm, bo ja pamiętam taki dowcip jeszcze z czasów PRL-u, jak to jakaś delegacja do Związku Radzieckiego się udała, no i tam demonstrowano niezwykle nowoczesną, nie wiem, czy to pamiętacie, maszynę, czy znacie ten dowcip, maszynę do obierania ziemniaków, taką, która po prostu jakąś tonę ziemniaków błyskawicznie obiera. No i te tonę ziemniaków wsypano na oczach owej delegacji do tej wielkiej maszyny, takiej imponujących kształtów i rozmiarów, no i po pewnym czasie, jakoś tak długo to trwało, ale bach, wypada jeden ziemniak. No i mija znowu jakiś dłuższy czas, wypada kolejny. No i tak po jednym ziemniaku w pewnych odległościach czasowych. No i w końcu ta delegacja jakaś taka rozczarowana, cokolwiek odjechała dalej, a lokalny urzędnik przybiega tam i zagląda do środka, no i tam widzi takiego jednego Iwana, co siedzi w środku i obiera te ziemniaki i pyta, no co się stało, no co to ma być w ogóle? No mówi, ja zostałem, innych przysypało. więc widzę, że to uniwersalne są.
8: Tyle, że to nie, to co powiedziałem, to nie był dowcip.
7: Ja wiem, że to nie był dowcip, tak, no, ale widzisz, no to jednak rzeczy, powtarza się historia w jakimś sensie. Realizują się dowcipy już teraz na swój sposób.
8: Tak jest.
7: W nowych kostiumach. Ja w ogóle powiem szczerze, że jak miałbym wskazać te najważniejsze wydarzenia, poza tymi, które już poruszyliście, to na pewno sztuczna inteligencja, o niej trochę rozmawiamy, ale ten rodzaj nowej jakości, jaką wnosi sztuczna inteligencja, ten outsourcing rozumu, woli i wszystkiego, co wiąże się z myśleniem oraz mówieniem i pisaniem na rzecz owych konstrukcji, bo chyba z tym mamy teraz do czynienia, wytworzenie się jakiegoś dziwnego, wielkiego podmiotu, z którym można mieć iluzję bardzo bliskiej niekiedy więzi, bo te głębokie relacje, jakie ludzie nawiązują z modelami językowymi, to jest fenomen niezwykle ciekawy, takie poczucie, że ktoś tam jest po drugiej stronie, kto cię bardzo uważnie słucha, zawsze jest tobą zainteresowany, jest niezwykle miły, sympatyczny. No, w kontaktach z tymi bytami, mówiąc szczerze, sam miewam czasem takie poczucie zupełnie bezwiednie. Trump niewątpliwie i to, co się stało z Ameryką, to kolejne takie wydarzenie. Wojna w Ukrainie i Rosja, która idzie po swoje, idzie dalej, swoje w cudzysłowie naturalnie, ale rozpędza się, jak wszystko na to wskazuje. No i pandemia. Myślę, że pogadałbym jeszcze chwilę teraz o tej sztucznej inteligencji, a potem byśmy przeszli do pandemii. Tylko tak patrzę na zegarek i widzę, że to już powoli się zbliża czas informacji, więc tylko Państwu przypomnę, że są z nami profesor Jan Chwedeńczuk i dr Paweł Boguszewski, że to jest ostatnia moja audycja na falach TOK FM. Żegnam się z Państwem tą audycją po 10 latach. No i właśnie dlatego o tych ostatnich 10 latach z perspektywy dwóch gości, którzy chyba najczęściej bywali w tej audycji w ciągu tych ostatnich lat, rozmawiamy. No i będziemy rozmawiać po informacjach, które już za chwilę Państwo usłyszą.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
3: Lidl, to się opłaca. Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 12.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W południe na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego rozpoczęła się uroczystość, podczas której prezydent Karol Nawrocki wręcza 12 nominacji na stopnie generalskie i admiralską na wniosek wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Na Pałacu Prezydenckim uroczyście dokonano też zmiany flagi państwowej. Prezydent wręczy też 16 flag, które wcześniej powiewały na pałacu. Trafią one m.in. do szkół mundurowych w każdym województwie. Stany Zjednoczone nałożyły kolejne sankcje na irańską ropę naftową. Tym razem uderzają m.in. w chiński terminal naftowy obsługujący dostawy tego surowca. Miał on przyjąć dziesiątki milionów objętych sankcjami baryłek. Według władz USA chińska firma umożliwiła transfer miliardów dolarów do Teheranu. W związku z finałem piłkarskiego Pucharu Polski na warszawskich drogach pojawią się utrudnienia. Zamknięta będzie część ulic w okolicach Stadionu Narodowego i to zarówno w Śródmieściu, jak i na Saskiej Kępie. Najłatwiej na stadion kibice dostaną się metrem lub tramwajami kursującymi po mostem Poniatowskiego oraz autobusami. Szczegóły oraz obowiązujące dziś rozkłady jazdy można znaleźć na stronie warszawskiego transportu publicznego.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: I jesteśmy ponownie. Wciąż są z nami profesor Jan Chwedeńczuk i dr Paweł Boguszewski. Rozmawiamy o tej minionej, mijającej dekadzie. Powiedziałem o tym, że chciałbym jeszcze chwilę porozmawiać o sztucznej inteligencji i są takie dwa wątki, które kieruję do was jako ekspertów w tych obszarach. Jeden to jest wątek, znaczy właściwie o obu tych wątkach myśmy tutaj rozmawiali osobno z każdym z was. Jeden to jest wątek, powiedziałbym, zastępowania naukowców przez sztuczną inteligencję. To Janek się tym sporo zajmował i sporo o tym mówiłeś, nie tylko zresztą w tej audycji. A drugi wątek to jest właśnie poczucie rzeczywistości, to jak nasz umysł traktuje te treści, które pojawiają się w kontakcie ze sztuczną inteligencją, z tym wrażeniem, że tam gdzieś jest ktoś po drugiej stronie, kto mnie słucha, takiej iluzji tego podmiotu. To jest też coś bardzo ciekawego. Pamiętam, Pawle, że kiedyś rozmawialiśmy też o takich badaniach, które mierzyły poziom

0: mentalizacji, na ile tamte chatboty mentalizują, na ile mają takie funkcje poznawcze wyższe. Zacznijmy może od tej zastępowalności. Janku, może powiedz trochę o tym, jak ty jako naukowiec, który pracuje na poziomie teoretycznym, nie tylko oczywiście, ale fizyka teoretyczna to jest twoja domena, więc jakby posługujesz się matematyką wysoką w swojej pracy. No jak ty patrzysz na właśnie te pojawienie się sztucznej inteligencji i doskonalenie się? Czy masz poczucie, że ona ciebie zastąpi, innymi słowy, za jakiś czas?
1: No, myślę, jest taka szansa, czy też z mojej perspektywy ryzyko. Wczoraj byłem na obiedzie na kampusie z pewnym matematykiem, czyli pracownikiem Wydziału Matematyki, który aktywnie prowadzi badania. I on mi powiedział, że pracował z grupą ludzi nad pewnym dowodem jakiś dłuższy czas, pewnie, przypuszczam, że mierzony w latach. I w końcu udowodnili pewne twierdzenie, które wydaje mi się dość istotne również dla fizyków. Pracę spisali, opublikowali, po czym niedawno zapytali któryś z takich bardziej wyszukanych, płatnych modeli językowych o to, czy mógłby przeprowadzić dowód tego twierdzenia, które oni z wielkim trudem konstruowali przez długi czas wiele osób. No i ta maszyna wyprodukowała taki dowód, o wiele elegantszy, jak powiedział mój rozmówca, od ich. Nie wiadomo, czy zajrzała tam do ich pracy i na tej podstawie, chociaż on twierdzi, że jedyne, co chyba mogła wyciągnąć od nich, to że to jest prawda, to twierdzenie jest prawdziwe, bo jej metoda była wyraźnie, no tak zrozumiałem, lepsza, czyli elegantsza, krótsza, spójniejsza. No i to pokazuje, że ten obszar, na którym pod względem naukowym jesteśmy unikalni, zdaje się kurczyć, takie mam wrażenie. I teraz powiem jeszcze, zanim Pawłowi przekażę głos, to powiem, że są takie pomysły. Jednym z pomysłodawców jest Andrzej Dragan, fizyk z wydziału, na którym pracuję, żeby stworzyć model językowy, który zostanie nakarmiony całą wiedzą z fizyki z końca XIX wieku oraz zostanie poinformowany o tych problemach, które miała klasyczna fizyka, a które to doprowadziły ludzi do sformułowania mechaniki kwantowej. No i teraz pytanie jest, czy ten model językowy będzie w stanie na podstawie tych informacji zaproponować postulaty mechaniki kwantowej i stworzyć tę teorię sam z siebie.
0: Bo jeżeli bardzo by tak, ciekawe.
1: Bardzo ciekawe. I jeżeli by tak, nie daj Boże, było, no to twierdzenie, że jest to algorytm, który w sposób w jakiś sensie odtwórczy mieli to, co lata w internecie, mówiąc potocznym językiem, no upada już, tak bym powiedział, z łoskotem. W związku z tym, tak żeby podsumować, moim zdaniem, jeżeli nie obecnie, to niedługo ta tak zwana sztuczna inteligencja będzie w stanie zastąpić znaczną część pracy naukowej, w każdym razie tej teoretycznej.
0: Pawle?
2: Też mi się tak wydaje. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj najważniejszym pytaniem jest tak naprawdę, co jest sednem pracy naukowej. No i według mnie podstawowym sednem pracy naukowej jest umiejętność...
1: Wypełnianie tabelek, Pawle, jak to co? Przepraszam, że ci przerwałem, ale...
2: Tak. Ja nie wypełniam. Zapominam. No nie, ale dla mnie sednem naukowym jest właśnie zadawanie pewnych pytań. To znaczy bardziej się boję tego momentu i niestety on już troszeczkę jest, no bo teraz przechodzimy z takiego modelu tylko modeli językowych do tak zwanej sztucznej inteligencji typu agentowej, czyli że jest pewnego rodzaju mniejsza sztuczna inteligencja, która wykorzystuje wiele innych, potrafi zadawać pytania i przetwarzać je w pewnym cyklu pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź. Natomiast wydaje mi się, że jednak do tych dużych pytań cały czas ta nasza pewna innowacyjność będzie potrzebna. Natomiast jeżeli rzeczywiście ogromną ilość takiej, można powiedzieć, pośredniej pracy naukowej taki automat wykona, to myślę, że to będzie raczej z dobrem dla nas. No bo w tym momencie będziemy mogli rzeczywiście poświęcić się tej wymyślaniu tych wielkich, dużych pytań.
1: Ale Pawle, no przepraszam, ale...
2: Nie?
1: No tak, ale kto... Ile znasz, jaki ułamek naszych wysiłków naukowych to jest formułowanie wielkich pytań?
2: No i to jest dobre pytanie ogólne. No bo w tym momencie, jeżeli już powstają tak zwane czarne fabryki, tak, ciemne fabryki, gdzie praktycznie cała produkcja jest zrobotyzowana, taką ideą fix chyba Elona Muska sprzed wielu, wielu lat było właśnie stworzenie fabryki, z której strony jednej wsypujemy podstawowe materiały, wręcz całkowicie nieprzetworzone elementy i z tyłu, z drugiej strony wyjeżdża gotowy produkt, który nie, a w środku praktycznie nie ma ludzi, jest tylko i wyłącznie robotyka i sztuczna inteligencja. Jeżeli dojdziemy do tego, że właśnie, że będą maszyny wymyślały pytania naukowe i jeszcze na nie szybko odpowiadały, no to pytanie jest, co dla nas zostanie. Więc tutaj akurat stąd właśnie ten duży boom na wszystko, co nazywamy technologią sztucznej inteligencji, on tak naprawdę doprowadzi do pewnego całkowitego zmiany ładu społecznego. Bo nawet wydaje mi się, że w ostatnim roku się pojawiało w dyskursie właśnie głównie no, tych technologicznych gigantów już pewnego rodzaju obawa, gdzie jak w takim razie zrobić z tym akumulującym się kapitałem, co z nim robić, bo problem będzie taki, że co z tego, że będą fantastyczne fabryki, które produkują wszystko, jak nie będzie konsumentów i ci konsumenci nie będą mieli za co w ogóle kupić i skonsumować tego typu dóbr. Więc tutaj to jest coś, co dla mnie jest takim najciekawszym tematem na najbliższe dziesięciolecie. Jak się zmieni całkowicie układ społeczny z układu, gdzie rzeczywiście była bardzo duża liczba pracowników i ludzie zarabiali na swojej pracy, do układu, gdzie ta praca po prostu nie będzie w żaden sposób potrzebna. Że nawet jeżeli to przejdzie w kierunku usług mniejszego szczebla, no to jednak gdzieś ten profit, gdzieś te pieniądze się muszą w tym całym układzie pojawić, może w ogóle całkowicie znikną.
1: No właśnie, może to jest koniec.
0: Będziemy żyli w spełnionej utopii.
2: Tak, no to jest...
1: Albo dystopii.
0: Albo
2: jak
0: raczej
2: popatrzymy
0: dystopii.
2: Sobie na raczej różnego dystopii. Rodzaju... Dokładnie, różnego rodzaju wizje przyszłości robione przez różnych autorów science fiction, to chyba przeważa raczej dystopia, bądź pewnego rodzaju utopia z jakimś ciemnym tłem. No dobrze, ale tak patrząc jeszcze bardzo dużo bliżej, to tą zmianą, która jest rzeczywiście zaszła w ciągu ostatnich 10 lat, albo nawet krócej, i wydaje mi się, że jeszcze szybciej zmienia nasze społeczeństwo, no to są właśnie między innymi zmiana charakteru mediów społecznościowych.
1: Na no, antyspołecznościowe.
0: Antyspołecznościowe.
2: Niedawno właśnie zrobiłem w ramach Tygodnia Mózgu wykład na temat tak zwanych krótkich form wideo, to się tak nazywa, short video forms, czyli filmików, którymi można się dzielić i które można wyświetlać w sposób bardzo, że tak powiem, łatwy, miły i przyjemny, używając absolutnie tylko i wyłącznie jednego palca, gdzie treść tych filmów dobiera algorytm. Algorytm, który nas profiluje za pomocą tak zwanych mikrointerakcji. Mówię tutaj chociażby o TikToku, gdzie to, czy się zawahamy, po ilu sekundach przełączymy, na jakiej scenie przewiniemy, czy się cofniemy, czy obejrzymy, czy klikniemy w danego twórcę, potrafi człowieka sprofilować w ciągu dosłownie kilkunastu, kilkudziesięciu minut i zacząć mu podsuwać te treści, które wciągnęły do scrollowania innych ludzi. Medium zupełnie, gdzie wcześniej były firmy, technologie, które produkowały tego typu, no chyba krótkie filmiki wprowadził, nie wiem, Snapchat, czy chyba wcześniej jeszcze jakaś firma się tym posługiwała. Natomiast tutaj nastąpił pewnego rodzaju przełom, gdzie coś, co rzeczywiście ma charakter, w cudzysłowie, możliwości uzależnienia technologicznego ludzi, uzależnienia behawioralnego, stało się tak popularne, gdzie wszystkie duże platformy, czyli właśnie krótkie filmiki wprowadził szybko Facebook, wprowadził szybko YouTube, i to zaczyna rzeczywiście wpływać na jakość. Jest taki raport, który tworzy NASK co jakiś czas na temat właśnie udziału dzieci w internecie, udziału ich zaangażowania, zagrożeń. No i to pokazuje rzeczywiście skalę gigantyczną, skalę, gdzie z platform, które teoretycznie są dozwolone dopiero od, nie wiem, 13, czy w niektórych krajach od 15 roku życia, korzystają dzieci od 7 roku życia i korzystają przez wiele godzin dziennie, co powoduje to, że no, nie mają tego wszystkiego, co dziecko powinno mieć, czyli patyki, brud i interakcja z innymi rówieśnikami.
0: Tak, to jest, wydaje mi się, niezwykle taki poważny proces i jakaś taka gigantyczna zmiana, która raczej nie będzie miała korzystnych skutków, zgodnie z przyjętą przez nas postawą raczej pesymistyczną, a nie optymistyczną. Doktor Paweł Boguszewski i profesor Jan Chwedeńczuk są Państwa gośćmi. Za moment przed nami ostatnia godzina audycji w tym samym składzie, bo dziś w tym składzie przez całą tę audycję, ostatnią moją audycję w toku, rozmawiamy. Ale najpierw informacje.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Przed Pałacem Prezydenckim trwają uroczystości z okazji Dnia Flagi Państwowej. Karol Nawrocki wręczył nominacje generalskie. Ustawa stażowa weszła w życie. Do stażu pracy możemy doliczyć nie tylko etat. Majówka trwa w najlepsze, a leśnicy zachęcają. W trakcie wycieczek posprzątajmy wspólnie lasy. Jest 13. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki wręczył 12 nominacji generalskich. Uroczystość w dniu Święta Flagi Państwowej odbywa się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. O wartości flagi jako symbolu patriotycznego mówił prezydent.
12: Czołem! Żołnierze!
13: Czołem moim prezydentem!
14: Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 maja 2026 roku na wniosek Ministra Obrony Narodowej na stopnie generalskie mianowani zostają.
15: Stajemy dzisiaj w obliczu symbolu flagi Rzeczpospolitej, która jest najważniejszym punktem odniesienia. Dla naszej misji, dla naszej działalności, dla naszej codziennej pracy.
11: Prezydent wręczył też 16 flag państwowych, które wcześniej powiewały na Pałacu Prezydenckim. Trafią one m.in. do szkół mundurowych w każdym województwie. Największym zagrożeniem dla wspólnoty transatlantyckiej nie są jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad naszego sojuszu, podkreślił premier Donald Tusk. Szef rządu wezwał, aby zrobić wszystko, aby odwrócić ten trend. Pentagon poinformował w piątek, że szef resortu Pete Hegseth podjął decyzję o wycofaniu z Niemiec około 5000 amerykańskich żołnierzy. Zapowiedział, że operacja ta zostanie zakończona w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Z kolei rzeczniczka NATO Alison Hart poinformowała, że sojusz współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o planowanym wycofaniu części wojsk amerykańskich z Niemiec. Ta zmiana świadczy o potrzebie dalszego inwestowania przez Europę w obronność, napisała Hart na platformie X. Jak dodała, w tym obszarze widać już postępy, odkąd sojusznicy zgodzili się na inwestowanie 5% PKB w obronność. Obecnie w Niemczech stacjonuje około 36 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Blisko pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w Święto Pracy ministra pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. O ile od stycznia dla możliwości zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy miał sektor publiczny, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Dziemianowicz-Bąk.
9: Efektem naszej walki na rzecz pracownic i pracowników jest ustawa stażowa. Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
11: A przekształcenia śmieciówek mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy. Trwa długi majowy weekend. Część z nas wybrała się na wypoczynek do lasu. Jest niestety niemała szansa, że w czasie takich odwiedzin natkniemy się na śmieci, bo problem zaśmiecania lasów jest nadal ogromny. Stąd apel leśników, by przyłączyć się do społecznej akcji Zabierz piątkę z lasu. Chodzi o to, by w czasie spaceru po lesie zebrać w nim co najmniej 5 śmieci, zrobić zdjęcie i pochwalić się tym w mediach społecznościowych.
16: Pamiętajmy, że odwiedzając las jesteśmy gośćmi, czyli nie pozostawiamy w lesie śmieci.
17: Jak duży to problem?
16: Tylko w ubiegłym roku zebraliśmy 4000 metrów sześciennych śmieci. Jakby porównać do takiej naczepy na tirze, która ma pojemność 100 metrów sześciennych, to jest 40 tirów, czyli tyle wywieźliśmy w ubiegłym roku tylko z łódzkich lasów. I poświęciliśmy na to 2,5 miliona złotych. W skali lasów państwowych to są przeogromne kwoty, bo ponad 30 milionów złotych i ponad 80 tysięcy metrów sześciennych śmieci.
11: Mówi Hanna Kolasińska z łódzkich lasów państwowych. Leśnicy przypominają też, że foliowa reklamówka rozkłada się 15 lat. Szklana butelka 500, a styropianowy kubek nie rozłoży się wcale. Lublin otworzył sezon na fontanny. Przez całą majówkę miasto zaprasza na multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Projekcje łączą światło, muzykę i wodę, mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
18: Program obejmuje dobrze znane i lubiane lubelskie widowiska, a także pokazy tematyczne nawiązujące do historii miasta i jego tożsamości. Łącznie w maju na widzów czekać będzie 28 multimedialnych spektakli.
11: Pokazy można oglądać przez całą majówkę o 21. Pełny harmonogram dostępny jest na stronie lublin.eu. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda.
19: Sponsorem programu jest firma Coral, producent lodów Top Milker.
11: Przed nami bardzo słoneczne i ciepłe popołudnie. Jedynie na południowym wschodzie może pojawiać się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni na Helu, przez około 25 w centrum, do nawet 27 na plusie na zachodzie.
19: Sponsorem programu była firma Coral, producent lodów Top Milker.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
20: I jesteśmy ponownie po informacjach przed Państwem. Krótsza wprawdzie, jeśli chodzi o czas, ale pod względem kalibru intelektualnego, ciężaru gatunkowego, równie intensywna jak poprzednie godzina rozmowa, w której goszczą dr Paweł Boguszewski i profesor Jan Chwedeńczuk. Ostatnia to moja audycja w toku i pomyślałem, że właśnie ci dwaj panowie to są ci goście, z którymi całą tę ostatnią audycję chciałbym przegadać, no bo od początku pojawiali się na tych falach razem ze mną i no właśnie, to przyglądamy się teraz temu wszystkiemu, co działo się od 2016 do 2026 roku. Kilka naturalnie wybraliśmy rzeczy takich najbardziej dla nas interesujących. Ja bym się jeszcze odwołał do tego, co powiedziałeś, Pawle, o tym, co dzieje się z umysłami najmłodszych użytkowników i mediów społecznościowych, i mediów w ogóle, i wirtualnej technologii. I bym to połączył z tym wątkiem, o którym wspominałem wcześniej, czyli ze sztuczną inteligencją. Mianowicie dla mnie to jest rzeczywiście coś takiego, co wydaje mi się niezwykle taką potężną jakościową zmianą pojawienie się nie tyle tego urządzenia, które tak świetnie przetwarza dane, ile tego czegoś, co tak doskonale imituje podmiot, imituje świadomą, komunikującą się istotę. Jak patrzycie na to z kolei? Na to, no właśnie, że przecież mamy do czynienia z czymś, z czym można dzisiaj wejść w bardzo głęboką relację, w czym można się nawet zakochać, co jest cały czas nami zainteresowane, wie wszystko o wszystkim bez mała i jest w stanie prowadzić z nami nieskończące się rozmowy, słucha nas. Dzisiaj w ogóle żyjemy w takiej epoce samotności i poczucia, że nie mamy za bardzo do kogo się odezwać i świat zajęty jest swoimi sprawami, a tu nagle ktoś nas słucha. No, ale to wszystko jest przecież na potrzebę korporacji, na potrzebę rynku. No i też mamy ten outsourcing naszych umiejętności, naszego myślenia krytycznego, zdolności do formułowania myśli, i tak dalej, na te urządzenia. Już teraz jak się popatrzy w media społecznościowe, to widać, że ludzie po prostu swoje posty albo kopiują z tego, co napisały im chatboty, albo w każdym razie przepuszczają przez chatboty, żeby one w specyficzny sposób to zredagowały.
17: Ale bo z tego, co mówisz, to rozumiem, że te algorytmy, uważasz, że one są nieświadome, że to są algorytmy.
20: Znaczy ja tego nie wiem.
17: No właśnie, ja też nie wiem. Ja też tak myślę, ale taka jest moja intuicja.
20: Tak mi się wydaje, no.
17: Ale pytanie, kiedy...
20: Co to wiesz, znaczy?
17: Co musiałoby się stać, żebyśmy stwierdzili, że została przekroczona ta granica? Bo one tak, ja tak jak powiedziałeś, one już są tak komunikatywne,
20: tak.
17: Że...
20: No nie wiem, no tak odruchowo mogę odpowiedzieć, ale to ciekaw jestem, co Paweł o tym powie, jako specjalista od mózgu, który jest podłożem świadomości, no że właśnie pojawiłyby się jakieś przesłanki dodatkowe do tego, żeby jakoś uznać, że mamy do czynienia z podmiotem świadomym.
21: I tutaj jest to dobre pytanie, bez dobrej odpowiedzi. Obecnie jest... spory taki ruch w dziedzinie nauki, neuronauki, która właśnie dotyka najbardziej podstawowych problemów, czyli świadomości. I nie tylko w aspekcie, można powiedzieć, poziomu świadomości, czy nie wiem, czy jesteśmy zaspani, średnio zaspani, czy w stanie flow, bądź w stanie śpiączki, tylko właśnie tej odpowiedzi, czym ona jest z punktu widzenia neurobiologii i czy da się ją na przykład przenieść na jakieś inne medium. Na przykład właśnie z in vivo do in silico. I to jest ciekawy wyścig, ponieważ do tej pory no, tych teorii, które wiązały budowę mózgu bądź ogólnie neuro z właśnie ze świadomością, no, jest bardzo, bardzo dużo. Takich sensownych to jest może, nie wiem, tam z 10. Sensownych w tym sensie, że które nie zakładają na przykład, no nie wiem, istnienia kwantowej świadomości czy jakiejś innego zamiany ducha na jakikolwiek inną nazwę nienaukową bądź naukową. Natomiast rozpoczęto pewnego rodzaju taką kooperację, która ma wyłonić zwycięzcę. Znaczy są takie dwie duże teorie, można powiedzieć takiej przestrzeni roboczej i teoria informacji zintegrowanej. Jak gdyby te zespoły ustaliły, że będą ze sobą współpracować w celu ustawienia zestawów doświadczeń, które powie, która z nich jest bliższa prawdy. I bardzo zgrubnie biorąc to ujmując, to jedna uznaje, że świadomość jest właściwością, można powiedzieć, emergentną i właściwą dla materii. To znaczy, że świadomość ludzką nigdy nie będzie można stworzyć poza człowiekiem, że być może stworzymy coś, co jest podobne do świadomości bądź innego rodzaju świadomością komputerową, ale to będzie wtedy właśnie świadomość komputerowa. Natomiast ta druga teoria mówi, że raczej świadomość jest po prostu zwykłym procesem obliczeniowym, który zachodzi na niecyfrowym, nieliniowym komputerze, jakim jest nasz układ nerwowy, i gdybyśmy byli w stanie przenieść dokładnie elementy tego obliczenia do innego medium, to czemu nie? Natomiast póki co jesteśmy bliżej prób znalezienia cząstkowej odpowiedzi, ale jakby cały czas na razie tej odpowiedzi wskazania nie mamy. Czyli mówiąc skrótowo, nie wiemy, czy uda się obudzić ludzkiego ducha w maszynie. To z jednej strony.
17: Ale ta pierwsza, przepraszam, dokończ.
21: No,
17: chciałem tylko powiedzieć, że ta pierwsza teoria, która interpretacja czy teoria, postulat, że świadomość jest jakoś jednoznacznie związana z budulcem, to trąci jakimś niemal mistycyzmem. No.
21: Tak, i to jest jeden z większych zarzutów, ponieważ tam w obrębie tego dokładnie obozu są tak zwani panpsychiści, czyli ci, którzy uznają, że właśnie świadomość jest pewnego rodzaju fundamentalną wartością wszechświata i wszystko ma jakiś poziom świadomości, tylko niektóre rzeczy bardzo małą, czyli rzeczy niezłożone typu kamień mają jej, no nie wiem, 0,0001, kiedy my mamy miliard. No pytanie jest, czy w jakikolwiek sposób będą w stanie to sprawdzić, natomiast odnosząc się już konkretnie do człowieka, to raczej postulat jest taki, że no, ta świadomość, jeżeli by była, ona byłaby zupełnie innego charakteru. Natomiast bardzo się cieszę, że taki wyścig jest, bo jest on pewnego rodzaju, przechodzi z etapu, gdzie tworzy swoją teorię i teraz zajmę się jej obroną i nie będę z nikim gadał i przede wszystkim jej konfrontował, do etapu, gdzie nie tylko konfrontujemy teorię ze sobą, że tak powiem, czoło w czoło, ale jednocześnie jeszcze współpracujemy w celu wytworzenia narzędzi, żeby sprawdzić. Być może żadna z nich się nie okaże prawdziwa, ale być może w toku powstaną fajne narzędzia, które nam coś powiedzą o nas. Natomiast innym problemem jest to, czy jeżeli stworzymy taką świadomość w maszynie, czy w sposób intencjonalny, to znaczy będziemy rzeczywiście starali się zbudować hardware, który będzie w stanie uruchomić pewnego rodzaju świadomość typu ludzkiego, czy ona powstanie niechcący, to znaczy, że przekroczymy jakąś granicę, której jeszcze nie znamy i nie wiemy, czyli połączymy zbyt dużą ilość elementów komputerowych nazbyt efektywnie, one nagle powstanie to pstryk i tam się coś obudzi, to pytanie jest, czy będziemy w ogóle w stanie to rozpoznać i zrozumieć. Bo tak jak my, ja nie jestem w stanie w pełni doświadczalnie wiedzieć, czy wy jesteście świadomi.
17: No właśnie.
21: Czy też możecie jesteście tylko i wyłącznie pewnego rodzaju filozoficznym zombie, coś, co chodzi i udaje, że myśli, ale w środku zupełnie jest, nie wiem, co jest. Nie wiem, czy tam jest ten taki sam ktoś, kto siedzi u mnie za oczami i patrzy na świat. To jest taki bardzo głęboki filozoficzny problem, tak zwany twardy problem świadomości, że nasza świadomość jest tym, co odczuwamy. Tak? No to od Kartezjusza jedyne, czego jestem pewny, to jest to, że ja jestem, bo ja myślę. Natomiast wszystko inne na zewnątrz może być, nie wiem, łudą moich zmysłów, a każdy element w tym środowisku może być czymś, co jest, czymś, co udaje świadomą osobę, a jedynie moje wewnętrzne poczucie, że jak coś ma dwie ręce, dwie nogi, to jest człowiekiem i ja wtedy przywołuję i nadaję mu pewne cechy, które mam swoje. Tutaj na to pytanie to akurat te badania i ten wyścig pomiędzy teoriami chyba nie odpowie, bo jest to cały czas uznawane za tak zwany twardy problem świadomości, czyli jak przejść z badań ogólnie stanu organizmu do tego indywidualnego odczucia, że ja jestem.
20: Bardzo ciekawe pytanie. Tutaj może sobie wszyscy zadamy właściwie, jak to, skąd wiemy, że jesteśmy? O, tak może. Z tym Państwa na czas informacji pozostawimy. Oczywiście można, zadając sobie to pytanie, tych informacji słuchać i też zadawać sobie pytanie, jak to właściwie jest możliwe. Są z nami dr Paweł Boguszewski, profesor Jan Chwedeńczuk. Wracamy do naszej rozmowy po informacjach.
0: SAFE. Program, który ma wzmacniać obronność Unii. My z tego programu dostaniemy największą pulę pieniędzy. Ile to jest dokładnie?
1: Nie? 43,7 miliarda euro. Większość pieniędzy ma trafić do polskiego przemysłu.
2: Amunicja produkowana w Polsce, 155, ma być projektem całkowicie suwerennym. Takim, w którym mamy kontrolę nad każdym etapem procesu. Nad tym, żeby każdy element był wyprodukowany w Polsce. Żeby ta amunicja 155 dawała tutaj pracę, tutaj kompetencje, tutaj płacone podatki.
1: Dla mnie przemysł polski zbrojeniowy to jest przemysł państwowy i prywatny, tak samo ważny. Wstępne szacunki mówią, że te pieniądze mniej więcej 50 na 50 będą wydawane w prywatnym i w państwowym przemyśle zbrojeniowym.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Reklama.
24: Olala, la majówka się rozkręca. Bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Takich okazji jeszcze nie było. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj goździki Pink Kisses w cenie dnia 7,97. Goździk 20-25 cm tylko 7,97. Olala, jak majówka, to w Leroy. Zapraszamy, Leroy Merlin.
25: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
26: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
25: A, no i merci bardzo.
27: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
28: Czas na rower. Skidim czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
29: W tę majówkę

0: Lidlówki. Odbierzesz za nie kaucję, czyli odzyskasz ją podwójnie. Maksymalna wartość vouchera 20 zł na transakcję. Szczegółowe warunki akcji promocyjnej, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Mój recyklomat. Segreguj i odzyskuj codziennie z Biedronką.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Dwóch mężczyzn oskarżonych o szpiegostwo na rzecz Izraela zostało straconych w Iranie. Jeden ze skazanych był oskarżony o przekazywanie poufnych informacji oficerowi Mossadu, a drugi o zbieranie informacji na temat przedstawicieli rządu, religijnych dostojników oraz kluczowych obiektów. Od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie stracono w Iranie co najmniej 21 osób. Amerykański sąd apelacyjny tymczasowo zawiesił dostęp do pigułek aborcyjnych, poinformował portal Axios. Do tej pory mogły być one przepisywane zdalnie i wysyłane pocztą. Decyzja sądu stanowi poważne zwycięstwo ruchu antyaborcyjnego. Naciskał on na prezydenta Donalda Trumpa, by przywrócił wymóg osobistej obecności przy przepisywaniu pigułki. Aborcje dokonywane tym sposobem stanowią 60% wszystkich zabiegów przerywania ciąży w USA. Premier Donald Tusk w niedzielę rozpocznie wizytę w Armenii. Razem z liderami prawie 50 państw weźmie udział w 8. szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w stolicy tego kraju, Erywaniu. Jutro szefowie państw i rządów zjedzą wspólnie kolację, a w poniedziałek będą obradować m.in. na temat bezpieczeństwa energetycznego. Po raz pierwszy w forum weźmie udział kraj spoza Europy. Kanada reprezentowana przez premiera Marka Carneya.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: I jesteśmy ponownie, wciąż są z nami profesor Jan Chwedeńczuk i dr Paweł Boguszewski w tej ostatniej mojej audycji, ostatnim sobotnim magazynie, ostatniej godzinie filozofów w Radiu TOK FM. No i cóż, przeszedłbym na koniec tej naszej rozmowy, która długo, długo już trwa, a zarazem dotyczy no, dekady, więc siłą rzeczy musiała być taka rozległa i mieć szeroki horyzont, do tego wątku, który też mi się wydaje jednym z najważniejszych wydarzeń minionego dziesięciolecia. Wątku, który też jakoś bezpośrednio łączy się z tym, co mamy na antenie, no bo i mieliśmy na antenie, bo przez cały okres pandemii spotykaliśmy się, nagrywając te audycje czasem online'owo, czasem robiąc je na żywo z online'u, co było też osobliwym doświadczeniem. Ale mi się wydaje, że ta pandemia rzeczywiście no jest wydarzeniem też niezwykłej wagi i że myśmy szybko jakoś o niej zapomnieli. Wydaje się nam, że to jest jakaś odległa przeszłość, właściwie się zaciera ten czas, bo on się staje taki jednolity w naszym wspomnieniu, choć to przecież trwało i trwało. No, 2 lata takie bite to z pewnością. Jak myślicie, jak ta pandemia zadziałała, poza tym, że stała się sprężyną rozwoju teorii spiskowych, które też niesamowicie się rozpleniły od tamtego czasu? Pamiętam, dekadę temu jeszcze wciąż się wydawało, że to jest takie niszowe zjawisko, a dzisiaj no to właściwie jest mainstream i to po dwóch stronach sceny politycznej staje się powoli mainstream. No właśnie, jakie macie myśli o tym czasie pandemii, jak go w ogóle wspominacie? Może od wspomnień zacznijmy.
5: No może ja zacznę.
4: Dobrze, Janku, dobrze, proszę bardzo.
5: No trochę może to jest takie aempatyczne, co powiem, ale dla mnie pewna część pandemii, szczególnie ta początkowa, była takim dobrym okresem uspokojenia i przez to, że byłem w tej wybranej grupie, która mogła wynieść się na ten czas z miasta i korzystać z przyrody, no to nie cierpiałem tego strasznego uwięzienia, które bardzo, bardzo wiele osób dotykało i które no, wydaje mi się, że się odcisnęło piętno na psychice wielu osób. Jest kwestia tego, jak to wpłynęło na rozwój szczególnie najmłodszych, czyli może nie na najmłodszych, ale tych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, czyli jak to odcięcie od relacji społecznych wpłynęło na nie. Pewnie to nadal jest kwestia badań, ale na pewno niekorzystnie. No i taka jedna rzecz, którą bardzo mocno pamiętam z tamtych czasów, to jest opowieść wielu osób, które miały wtedy dzieci w wieku szkolnym, że wielu rówieśników nie chciało pokazywać, jak się łączyło online, to uruchamiało jakieś sztuczne tła i tak dalej, bo się wstydziło skromnych warunków, w których mieszkało, że póki ta relacja była w szkole, to one nie musiały, no mogły wyabstrahować w jakimś sensie od tego tła rodzinnego, które czasem było nie najlepsze. No. I tutaj te biedne dzieci, które jakoś próbowały nie pokazać rówieśnikom i nauczycielom, że nie żyją w raju, tylko w jakimś skromnych warunkach. To takie przykre wspomnienia. No i jeszcze kończąc to moje wejście, to jest charakterystyczne dla takich zjawisk. To jest to po pierwsze ta próba jakoś ogarnięcia tej rzeczywistości, która jest z góry skazana na porażkę, bo jest to tak złożone zjawisko, że co chwilę ktoś się wypowiada, co chwilę pojawiają się wiadomości, które są, co chwilę sobie same zaprzeczają. I człowiek jest unurzany w tym strumieniu informacji i naprawdę nie wiadomo, co jest prawdą. No i nie dziwota, że to się staje podglebiem dla wszelkiej maści teorii spiskowych.
1: Pawle?
6: No tutaj się zgodzę, że no to był rzeczywiście taki no moment bardzo dziwny, no bo o ile to, co się dzieje potem, wojna w Ukrainie, to jest coś, co no jest działaniami wojennymi, z którymi my nie mieliśmy bezpośrednio do czynienia, ale było gdzieś tam w jakiejś pamięci naszych przodków, ich wspomnieniach, to tutaj jest rzeczywiście pewnego rodzaju zupełnie nowe zjawisko, które powstało między innymi jako taki efekt globalizacji, no bo błyskawiczne rozejście się tego wirusa po całym świecie, no to jest efekt tego, że możemy podróżować po całym świecie dosyć niskim kosztem i dosyć łatwo. Więc to było zupełnie coś nowego. No i tutaj to pokazało nam wiele różnych aspektów, no chociażby to dobrze wspomniałeś o tych teoriach spiskowych, bo one wynikały z tego, że ci, którzy radzili sobie z tą pandemią, to znaczy wprowadzali pewnego rodzaju obostrzenia, próbowali robić pewnego rodzaju, wprowadzać, no nie wiem, chociażby lockdowny, czy nie wiem, zakaz wstępu do lasu, czy nakaz bądź niezakaz noszenia maseczek, oni też nie do końca wiedzieli, co robią, nie dlatego, że byli niekompetentni, tylko dlatego, że po prostu nie było wcześniej tego typu przypadku. W związku z tym pewnego rodzaju polityki, które były wprowadzane w różnych krajach w różny sposób, gdzie były kraje, które całkowicie pomijały kwestie, no nie wiem, na przykład właśnie nie stosowały izolacji czy lockdownów, do krajów, które stosowały ją bardzo rygorystycznie, to było to coś, co nie było, że tak powiem, błędem wynikającym z jakiegoś zaniedbania, czy z braku edukacji, czy ze złej woli, tylko po prostu z tego, że tutaj nie mieliśmy informacji, bo wirus to jest wirus, podlega mutacjom, każdy jest troszeczkę inny, inna jest jego siła zarażenia, inna jest długość inkubacji, inna jest zjadliwość, w związku z tym to było rzeczywiście zagrożenie, które po prostu było zagrożeniem nieznanym. My wiedzieliśmy, że i naukowcy ostrzegali od wielu, wielu lat wcześniej, że koronawirusy to jest to, co jest potencjałem właśnie powstania tego typu pandemii, ponieważ mają pewne charakterystyki, jak łatwe właśnie przenoszenie się drogą oddechową i tam jest wiele innych takich aspektów. No i także ta pandemia była w pewien sposób no, spodziewana, bo wcześniej mieliśmy SARS, mieliśmy innego rodzaju tego typu mniejsze epidemie na mniejszą skalę. To, co tutaj się okazało fantastyczną rzeczą i oczywiście jest całkowicie krytykowane przez antynaukowców i antyszczepionkowców, to jest zadziałanie tych szczepionek mRNA-owych. I to jest rzeczywiście coś, co uważam akurat za dobry aspekt tej pandemii, to znaczy bardzo przyspieszono pracę nad technologią, która już obecnie będzie wprowadzała przełom chociażby w terapii nowotworowej, czy na przykład w terapii zindywidualizowanej. Dosłownie w zeszłym tygodniu się ukazała publikacja, która podsumowywała trzy różne rodzaje nowoczesnej terapii, między innymi właśnie opartej na mRNA, w tym na mRNA celowanym pod konkretną chorobę, czyli to nie jest to, że bierzemy lek z półki, tylko to jest ten moment, kiedy bierzemy tkankę od pacjenta, patrzymy, co tam jest, projektujemy lek pod tego pacjenta i ten lek może ten pacjent dostać. I to były leki na raka trzustki. Raka trzustki, który jest po prostu killerem, gdzie średnia długość przeżycia od diagnozy to jest około 6 miesięcy. I tam się okazało, że średnio te terapie były w stanie przedłużyć życie pacjentów praktycznie dwukrotnie. U niektórych powodując całkowite wyliczenie. Więc to jest technologia, która wtedy jak gdyby nie była zupełnie nowa, bo ona była już badana i rozwijana co najmniej z 20 lat wcześniej, tylko tutaj została gwałtownie przyspieszona. I dlaczego akurat dla mnie, dla biologa jest ona fantastyczna? Ponieważ to był ten moment, gdzie o ile wcześniej, jeżeli chcemy wyprodukować szczepionkę, to musimy mieć fizycznie dostęp do materiału biologicznego tego, co wywołuje chorobę, czyli musimy mieć wirusa, którego namnażamy na odpowiednich kodowlach tkankowych i potem z niego generujemy szczepionkę, to tu w tym przypadku ona jest całkowicie syntetyczna. To znaczy my tę szczepionkę możemy dostać za pomocą e-maila. I mając odpowiednią aparaturę, jesteśmy w stanie ją uruchomić i produkcję. Więc pytanie jest, czy z tego wyciągnie świat odpowiednią lekcję i uruchomi tego typu publiczne, dostępne, niekoniecznie związane tylko i wyłącznie z dużymi firmami, sposoby produkcji tego typu substancji na przyszłe pandemie.
4: Drodzy Państwo, nadszedł ten moment, że się żegnamy. Przede wszystkim dziękuję Pawłowi Boguszewskiemu i Jankowi Chwedeńczukowi, doktorowi Pawłowi Boguszewskiemu i profesorowi Janowi Chwedeńczukowi za tę dzisiejszą rozmowę. Panowie, wielkie dzięki za to spotkanie i za wszystkie spotkania na antenie TOK-u, naturalnie
6: bardzo
4: też.
6: Bardzo dziękujemy za słuchanie nas.
4: O, i Państwu ja dziękuję najmocniej za wszystkie te niezliczone audycje wspólne myślenie, wspólne dywagowanie, wspólne dygresje, wspólne meandrowanie i za wszystkie zgody, niezgody, za uwagi entuzjastyczne i uwagi krytyczne, za całą życzliwość, którą przez te 10 lat od Państwa dostałem. Było tego naprawdę, naprawdę mnóstwo i jestem Wam przeogromnie wdzięczny za to wszystko, co nas tutaj spotkało. I też oczywiście dziękuję wszystkim współpracowniczkom i współpracownikom z Radia Tok FM, tak jak na początku też dziękowałem, tak i na końcu dziękuję wszystkim wydawczyniom, wydawcom, wszystkim koleżankom i kolegom z TOK-u. Ja oczywiście nie znikam, nie dematerializuję się, więc jak Państwo mają ochotę gdzieś mnie odnaleźć, to nie ma z tym większego problemu. W dzisiejszej infosferze można to zrobić jednym gestem. Kto chce, kto będzie szukał, ten znajdzie, trawestując klasyka naturalnie. No i cóż, bardzo, bardzo raz jeszcze Państwu dziękuję za to wszystko, co nas tu razem spotkało. Program wydawała Maria Mroczkowska, a ja się nazywam Tomasz Stawiszyński. No i żegnam się z Państwem. Wszystkiego dobrego.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Super promka na sobotniego grilla. Papryka czerwona 55% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 2 maja. Cena przed obniżką 19,99.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z 3 kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykańskie tanie linie lotnicze Spirit Airlines odwołały wszystkie loty i zakończyły działalność. To wynik gwałtownego wzrostu cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie, a te wzrosły prawie dwukrotnie. Powstałe w 1992 roku Spirit Airlines były jednymi z pierwszych linii niskokosztowych na rynku amerykańskim. Według danych Ministerstwa Transportu od lutego ubiegłego roku do stycznia przewiozły około 28 milionów pasażerów. W Opolu odbędzie się polsko-czeska konferencja poświęcona porównaniu systemów zdrowotnych obydwu państw. Na spotkaniu pojawi się m.in. Ladislav Sveć, wiceminister zdrowia Czech. Konferencję w połowie maja organizuje Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu wspólnie z samorządem województwa. Medycy poruszą m.in. kwestie finansowania, kształcenia czy wynagrodzenia personelu. Do końca majówki na brak słońca i temperatury nie będziemy narzekać. Jak informuje IMGW, do końca weekendu będzie pogodnie z temperaturą do 28 stopni Celsjusza. Zmiana nadejdzie dopiero w nocy z niedzieli na poniedziałek. Do Polski zbliży się front atmosferyczny, który przyniesie trochę deszczu.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dzień dobry Państwu, witamy w audycji Homo Science.
9: Przy mikrofonie Aleksandra Stanisławska,
8: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
9: I jest z nami gościni doktorka Ewa Biela, biofizyczka, farmaceutka oraz, tutaj musimy nieskromnie przyznać, autorka, która czasami pisuje na naszego bloga Crazy Nauka. Witamy Cię Ewo bardzo serdecznie.
10: Dzień dobry.
9: A będziemy rozmawiać o micie naturalności, czyli o przekonaniu takim, że to, co naturalne, cokolwiek to znaczy, o tym jeszcze porozmawiamy, jest znacznie lepsze od tego, co sztuczne, innymi słowy, od tej złej chemii, od tego, co zostało przetworzone, wytworzone w laboratorium. I zastanowimy się, czy to ma ręce i nogi i czy rzeczywiście jest się czego obawiać, jeśli chodzi o te różnice rzekome pomiędzy naturalnym a sztucznym.
8: Oczywiście ten mit jest znacznie szerszy niż tylko ten zakres, powiedzmy, biologiczno-chemiczny, bo jakby tak próbować sięgać do współczesnych źródeł, znaczy źródeł współczesnej wersji tego mitu, to chyba gdzieś byśmy musieli aż do romantyzmu sięgnąć, gdzie natura była taka piękna i zdrowa i wspaniała i to był powrót do tego prawdziwego, zdrowego świata. A potem oczywiście mieliśmy epokę, no powiedzmy, szeroko rozumianych dzieci kwiatów, new age'owe klimaty i tak dalej. A potem gdzieś w latach 70. wszystko to radośnie przejął marketing i teraz jeżeli chcemy mieć coś, co możemy sprzedać drożej, to powinno mieć takie lekko szarawe opakowanie i zielonkawy napis i napisane, że naturalne.

0: chemiczne i składniki, 98% składników naturalnych i tak dalej, i tak dalej. Chcemy się zastanowić, dlaczego w ogóle tak o tym myślimy. Oczywiście siłą rzeczy będziemy się zastanawiali z punktu widzenia bardziej tak stricte naukowego niż filozoficznego, ale może taką państwo mają pracę domową, żeby się zastanowić i zwrócić uwagę na to, jak ekstremalnie silnie jest to w nas, można powiedzieć, wypalony ten sposób myślenia, że jednak te rzeczy naturalne są lepsze. Ja tylko tak na początek zadam do myślenia, że jeśli chodzi o rzeczy naturalne, to naturalne jest na przykład ospa prawdziwa, złamania otwarte są naturalne, tornada są naturalne, ebola jest naturalna, epilepsja jest naturalna. Dużo mamy fajnych, naturalnych rzeczy, o których nie myślimy w ten sposób, ale wróćmy do głównego wątku.
1: Ewo, dla ciebie jako dla naukowczyni, czy istnieje w świecie nauki taka granica pomiędzy tym, co naturalne i tym, co sztuczne? I czy w ogóle można mówić o takim rozróżnieniu w kontekście nauki, medycyny?
2: Właściwie to ciężko jest postawić jakąkolwiek granicę pomiędzy tym, co naturalne i co sztuczne. Weźmy na przykład taką insulinę, którą produkujemy dla diabetyków. Insulina produkowana na bazie genu pochodzącego od człowieka. Ten gen musi być trochę zmieniony, żeby bakterie były w stanie wyprodukować ludzką insulinę. Inaczej one sobie z tym nie poradzą. Zatem mamy ludzki gen, ale już edycja jest de facto technologiczna. Później mamy go wprowadzonego do bakterii, ale czy on jest naturalny, skoro pochodzi od człowieka? Ja tutaj nawet nie próbuję szukać, gdzie może leżeć granica pomiędzy naturalnością i sztucznością, ponieważ tak naprawdę jest to zupełnie nieuchwytne.
1: No tak, a gdybyśmy chcieli polegać tylko na tych naturalnych ospach prawdziwych, na szkorbutach i innych epilepsjach i nie ingerować w to naszą sztucznością zrodzoną z postępu naukowego, postępu medycznego, no to no, mielibyśmy poważny kłopot. Ludzkość nie byłaby obecnie tak liczną populacją. I jak to, powiedz mi, wygląda jeszcze właśnie z punktu widzenia naukowców? Czy to jest tak, że naukowcy sami w sobie doskonale sobie zdają sprawę, że to, co naturalne i sztuczne, no, nie jest jakkolwiek rozgraniczone, tak jak wspomniałaś, trudno w ogóle mówić o takiej granicy. Czy też zdarza się, że właśnie na niwie biologii, medycyny, farmacji są takie dyskusje i rzeczywiście są takie zagadnienia, które mogą wskazywać na to, że jednak świat nauki może rozróżniać naturalne od sztucznego?
2: Sama z czymś takim się nie spotkałam i zresztą byłoby to absolutnie nielogiczne. Jednak naukowiec musi mieć świadomość, że nie ma sztucznych i naturalnych atomów. A przecież wszystko, co nas otacza, to no, materia. Atomy, cząsteczki, powietrze, woda, to, czego używamy w laboratorium, niezależnie od pochodzenia, jest dokładnie takim samym związkiem chemicznym.
0: No tak, bo to jest dość fundamentalna kwestia w myśleniu, że może już teraz to troszeczkę w ostatnich latach się uspokoiło, ale myślenie o na przykład naturalnej witaminie C i nienaturalnej witaminie C. Czy w ogóle można wspomnieć o tym, że ona jest jakkolwiek inna?
2: Witamina C to jest po prostu witamina C. Zawsze tyle samo atomów węgla, tlenu, wodoru. Nie ma tutaj żadnej, absolutnie żadnej różnicy. To wszystko jest po prostu cząsteczka chemiczna.
0: Okej, czyli jeżeli weźmiemy sobie witaminę C z czegoś, co tam ją sobie zawiera, wcale cytryna nie ma jej najwięcej, papryka ma na przykład dużo, i byśmy ją całkowicie oczyścili, wyizolowali z tej tam cytryny, papryki, czegokolwiek, po czym byśmy podreptali do apteki, kupili tą witaminę C i byśmy je przeanalizowali na wszelkie możliwe sposoby, to rozumiem, że nie ma żadnego sposobu na wykrycie różnicy pomiędzy nimi.
2: Jeśli mam idealne oczyszczenie, absolutnie nie.
1: Okej, to w takim razie dlaczego ludzie mają przekonanie, że chemia to zło?
2: No cóż, mamy tutaj do czynienia z takim po prostu błędem poznawczym. Wydaje się, że to, co jest naturalne, jest bezpieczne, czyste, nieskażone, natomiast chemia kojarzy nam się z czymś brudnym, z zanieczyszczeniem, z czymś niewłaściwym, toksycznym. Tak naprawdę wszystko jest chemią. To powietrze, którym oddychamy, to chemia. Woda, którą pijemy, to też chemia. Nie ma materii niechemicznej.
0: No dobrze, bo ja myślę, że to może być coś, o czym my niekoniecznie lubimy myśleć, bo lubimy o sobie myśleć jako o ludziach szalenie, nie wiem, światłych, cywilizowanych, no,
1: irracjonalnie myślących,
0: tak? Większość osób raczej lubi o sobie myśleć jako o takich osobach, które podejmują te decyzje racjonalnie. Natomiast mamy szereg rozmaitych eksperymentów chociażby, które dowodzą tego, że pewna forma magicznego myślenia, można powiedzieć, jest wręcz, no można powiedzieć, zakodowana w nas, co prawdopodobnie ma swoje uzasadnienie ewolucyjne, ale jest taki słynny, nie wiem czy on jest słynny, ale szalenie ciekawy eksperyment, kiedy badano, jak ludzie postrzegają pewne obiekty, o których wiedzą coś szczególnego. I to było znane jako sweter Hitlera, dlatego że przedstawiano taki eksperyment myślowy jakiejś badanej grupie, gdzie mówiono ludziom, czy byliby skłonni nosić ubranie, które przez godzinę nosiła jakaś osoba i potem ono zostało wyprane, wyczyszczone całkowicie i tak dalej. I podawano tu różne osoby. To były osoby, na przykład, nie wiem, człowiek bez nogi, człowiek chorujący na gruźlicę, no i takim szczytem tych straszliwych rzeczy rozmaitych, bo tak to było, jak powiem, stopniowane, można powiedzieć. Nie mówię, że to jest racjonalne, mówię, jak to było prowadzone. Był Adolf Hitler i czy ludzie byliby skłonni nosić sweter, który nosił Adolf Hitler? No i znacząca większość ludzi mówiła, że nie. Potem próbowano stosować metodę odczarowywania tego. Wtedy proponowano na przykład, że co by było, gdyby ten sweter po Adolfie Hitlerze jeszcze przez kolejną godzinę nosiła Matka Teresa. Ja tutaj abstrahuję zupełnie od tego, jak naprawdę funkcjonowała Matka Teresa, ale raczej do takiego społecznego pojęcia o niej. Może u nas powinien to być Jan Paweł II, powiedzmy, tak? I czy to by w jakiś sposób, nie wiem, oczyściło ten sweter z tego zagrożenia domniemanego. I to oczywiście było prowadzone, bo kiedyś sądzono, że takie myślenie jest charakterystyczne tylko dla społeczeństw bliżej pierwotnym, bliższych pierwotnym takim poglądom. Natomiast okazuje się, że my to mamy bardzo mocne. I teraz myślę sobie, że może to jest troszeczkę też tak, że my mamy takie poczucie, że ta naturalna cytryna, papryka, cokolwiek to będzie, ona zostawia jakiś swój tajemniczy odcisk na tej witaminie C.
1: Taki znak wodny.
0: Taki znak wodny. Trochę na tym się homeopatia też niby opiera, no bo homeopatia też ma jakoś pozostawiać taki znak. Czy w ogóle jest taka z punktu widzenia, powiedzmy, chociażby farmacji, no, która się jednak zajmuje działaniem rozmaitych struktur chemicznych na organizm człowieka. Czy jest taka możliwość, żeby pochodzenie danego związku jakoś odciskało piętno na nim i przez to wpływało na działanie tego związku?
2: Jeżeli mówimy o czystym związku chemicznym, to absolutnie nie. Jeśli mówimy o mieszaninie związków, to te powstałe w laboratorium będą się troszeczkę różnić od tych powstających na przykład naturalnie w owocu. Ale
0: o, to ważne, rozwij to proszę.
2: To już oczywiście. Taki owoc to jest tak naprawdę fabryka biochemiczna. Tam powstają związki, czyli ten nasz związek, o którym w tym momencie mówimy, ale także cała masa substancji, które będą jakimiś półproduktami do reakcji, produkty metabolizmu i tak dalej. Więc jeżeli wydzielimy taką na przykład witaminę C z soku pomarańczowym, no to ten sok będzie miał troszeczkę inny skład niż sok, który będzie właściwie napojem o smaku pomarańczowym z aromatów identycznych z naturalnymi i wzbogacony o witaminę C. Wtedy będzie jakaś różnica. Natomiast jeśli chodzi o samą konkretną cząsteczkę, nie ma czegoś takiego. Mówiono o pamięci wody, tutaj nawiązałeś do homeopatii. No, jest to kompletna bzdura. To było takie doświadczenie, które wyszło podobno w jakimś laboratorium, że woda może, czy tam medium, w którym były jakieś przeciwciała, może pamiętać działanie tych przeciwciał. Tyle tylko, że kiedy powtórzono ten eksperyment już jako ślepą próbą, Okazało się, że to wszystko był tylko i wyłącznie błąd wynikający z tego, że naukowcy wiedzieli, na co patrzą. To wszystko nie miało miejsca. Zresztą jeżeli powiedzielibyśmy o tej pamięci wody, no to ja nie chcę pomyśleć o tym, co pijemy, biorąc pod uwagę, co dzieje się w naszych toaletach.
0: No tak, no tak, zwłaszcza, że woda ma raczej, jest w dość zamkniętym obiegu na Ziemi, lepiej o tym nie myśleć, może to rzeczywiście.
1: Od razu sobie skojarzyłam Międzynarodową Stację Kosmiczną no i tamtejsze przetwarzanie wody w obiegu naprawdę.
0: Tam już mają bardzo ten obieg tak wąski. Ale wiesz co, ja chciałem jeszcze cię zapytać o jedną rzecz, ale jest coś takiego, że niektóre substancje na przykład mogą oddziaływać inaczej albo być na przykład lepiej przyjmowane przez organizm, w znaczeniu organizm je lepiej, nie wiem, wchłania czy coś takiego, właśnie ze względu na te towarzyszące jakieś dodatkowe składniki. Może to stąd się bierze. Jak to jest? Bo rzeczywiście chyba jest tak, że no, my myślimy witamina C, ale tam dookoła różne inne rzeczy też się pojawiają. Może nie wiem akurat, czy to jest dobry przykład z witaminą, ale ta wchłanialność, jakaś bio... ma to taką ładną nazwę, bio coś tam...
2: Biodostępność.
0: O, dziękuję, to właśnie o to mi chodziło.
1: Biodostępność.
2: Tutaj może lepszym przykładem będzie na przykład żelazo, które faktycznie lepiej wchłania się z produktów mięsnych niż z produktów roślinnych. No i tutaj w suplementach również może być ta różnica, ale to wynika ze stopnia utlenienia tego żelaza, z towarzyszących mu cząsteczek dodatkowych. I w tej sytuacji oczywiście możemy mówić to żelazo chemowe, niechemowe, możemy brać to pod uwagę, ale samo żelazo jest wciąż tylko i wyłącznie żelazem. Natomiast ta naturalność, no Piotrze, nawet wodę reklamujemy jako pochodzącą z natury. No jeżeli wodę pochodzącą z natury, no to sugerowałoby to, że nie wiem, kranówka jest sztuczna.
0: No trochę tak, bo jest przecież tam słynna woda Fiji czy coś takiego. Przy wodzie to chyba ludzie trochę wychodzą z założenia, że tam są jakieś dodatkowe składniki, tak sądzę.
2: Generalnie tak, natomiast no, twierdzenie woda z natury, no cała woda jest naturalna.
1: Ale wspomniałaś w jednej ze swoich wypowiedzi o czymś, co absolutnie elektryzuje ludzi, czyli o identycznych z naturalnymi aromatach, związkach. Czy to jest słusznie wyśmiewane?
2: Nie, to nie jest słusznie wyśmiewane. Jeżeli mamy identyczny, to mamy identyczny. Tu jest to, o czym mówiłam, nawiązując do tego soku pomarańczowego i napoju o smaku pomarańczowym. W tym przypadku w przypadku tego napoju mamy dokładnie takie same składniki, tyle tylko, że w soku pomarańczowym składników jest więcej, że mamy tam śladowe ilości dodatkowych innych produktów, półproduktów reakcji, produktów metabolizmu, tak jak wspomniałam, i ten smak wydaje się nam pełniejszy. Natomiast w takim napoju o smaku pomarańczowym z produktów identycznych z naturalnymi będą tylko te główne składniki. Nie jesteśmy w stanie odtworzyć, skopiować dokładnie wszystkiego i stąd będzie wynikać cała różnica.
0: Jasne. W drugiej części audycji jeszcze podrążymy ten temat, bo mam wrażenie, że tu jeszcze sporo jest do powiedzenia, bo to...
1: Kurczę, może to jest... Na przykład w kwestii szczepionek, czy warto walczyć o uodpornienie
0: naturalną
1: bez użycia
0: odporność
1: szczepionek, czy też jednak szczepionki można jakoś zaakceptować. A naszą gościnią jest dr Ewa Biela, biofizyczka i farmaceutka. Zapraszamy na ciąg dalszy naszej audycji.
3: To Iran w tej chwili tak naprawdę paradoksalnie ustawił trochę sytuację, bo taką czerwoną linią była też właśnie blokada cieśniny Ormus.
4: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce. Niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
5: Jeżeli by się okazało, że ceny paliw jeszcze tydzień, dwa będą takie wysokie, no to najprawdopodobniej nie będzie innej możliwości, jak zacząć to ukazywać w cenie towarów i usług.
6: W obecnej sytuacji nie rozważamy rozpoczęcia operacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Najważniejsze jest teraz podjęcie działań dyplomatycznych, które pozwolą uspokoić sytuację.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Nowy numer książki Magazyn do czytania już w sprzedaży. Czy to Szekspir napisał te wszystkie arcydzieła? Rozmowa z najsłynniejszym szekspirologiem świata Stevenem Greenblattem oraz przewodnik po nowościach książkowych na wiosnę. Nowy numer książki Magazyn do czytania już w sprzedaży.
4: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Prezydent wręczył nominacje generalskie. To efekt współpracy Karola Nawrockiego i rządu. Dwie osoby, które wypadły z łódki na Kaszubach, nie żyją. Sternik miał 1,5 promila. Leśnicy nie mogą doczekać się deszczu. W wielu miejscach występuje trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Jest 14. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Około 15-letnia dziewczyna zginęła w wyniku wybuchu gazu w domu w miejscowości Anielin w województwie łódzkim. Do szpitala z rozległymi poparzeniami ciała trafiła około 40-letnia kobieta. Do wybuchu w budynku mieszkalnym doszło około godziny 10.20. Hospitalizowana została też około 20-letnia kobieta, która była w szoku. Strażacy ewakuowali z budynku również osobę na wózku inwalidzkim bez dolegliwości medycznych. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, mówi prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Flagi Państwowej. Prezydent wręczył 12 nominacji generalskich i admiralskich oficerom Wojska Polskiego. Awanse to efekt wniosku ministra obrony i zgody premiera, a więc wspólnego porozumienia rządu i prezydenta w tej sprawie. O współpracy z Pałacem Prezydenckim mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji na stanowiska generałów i kontradmirała. To pokazuje, że odpowiedzialność za Polskę jest czymś więcej niż zwykłą emocją. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić, czasem jednodniowej polityki.
7: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu miał sternik łódki, która wywróciła się na jeziorze w Salinie na Kaszubach. Na pokładzie było 5 osób, 2 nie przeżyły. Do wypadku doszło wczoraj przed 23, mówi Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
9: Jedna z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
7: Policja i prokuratura wyjaśniają teraz okoliczności wypadku. Od ich ustaleń zależy, jakie zarzuty może usłyszeć 33-letni sternik. Przed planowanym referendum i ewentualnymi wyborami prezydenckimi w Krakowie lista potencjalnych kandydatów robi się coraz dłuższa. Na politycznej giełdzie pojawiają się nazwiska Andrzeja Dudy czy Grzegorza Brauna. Szczegóły Katarzyna Młynarczyk.
10: Wśród możliwych kandydatów wymienia się też Monikę Piątkowską, Ireneusza Rasia, Łukasza Kmitę czy Konrada Berkowicza. Jest jednak jeden pewnik, mowa o Łukaszu Gibale, zauważa politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Łukasz Stach.
11: Poprzednie wybory przegrał o włos, bardzo niewiele dzieliło go od zwycięstwa.
10: Nie brakuje politycznych kalkulacji.
11: Prawo i Sprawiedliwość bez wątpienia traktuje wybory, traktuje referendum w Krakowie, przede wszystkim na płaszczyźnie nadchodzących wyborów parlamentarnych, ponieważ odwołanie Aleksandra Miszalskiego byłoby poważnym ciosem dla Koalicji Obywatelskiej.
10: Jeśli mieszkańcy 24 maja rzeczywiście pójdą do urn, to Kraków wejść może w jeden z najbardziej nieprzewidywalnych wyścigów o władzę od lat. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
7: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. W nadleśnictwach, m.in. w Kujawsko-Pomorskiem, występuje trzeci stopień zagrożenia pożarowego. A to oznacza, że bardzo łatwo może dojść do zaprószenia ognia. Ostrzega Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
12: Sytuacja jest bardzo poważna. Wilgotność ściółki oscyluje już na poziomie około 12-14%. To jest bardzo niska wartość. Nie dajmy się zwieść tym niższym temperaturom powietrza. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
7: Od początku roku kujawsko-pomorscy strażacy gasili ponad 100 pożarów w lasach. Tylko w ostatni weekend było ich 20. Kolejne informacje, na które zaprasza już Arkadiusz Urbanek o 15.20, a teraz jeszcze pogoda.
13: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
7: Najcieplej będzie dziś na zachodzie kraju. Tam na termometrach zobaczymy nawet 27 stopni, ale na temperaturę nikt dzisiaj nie może narzekać. W centrum maksymalnie 25 na plusie, a na wschodzie, gdzie będzie najchłodniej, 20 stopni Celsjusza. Nie powinniśmy też narzekać na brak słońca. Nieco więcej chmur pojawiać się może jedynie na południowym wschodzie.
13: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Witamy Państwa ponownie. Druga część audycji Homo Science.
15: I ponownie Aleksandra Stanisławska.
14: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
15: I wciąż jest z nami gościni doktorka Ewa Biela, biofizyczka, farmaceutka, autorka m.in. artykułów na naszym blogu Crazy Nauka, do których przeczytania gorąco zachęcamy, zwłaszcza, że jeden z nich jest poświęcony właśnie mitowi naturalności, czyli tematowi, o którym dzisiaj rozmawiamy.
14: I w pierwszej części audycji nasza gościni mówiła o tym, że no z punktu widzenia nauki, takiej czystej nauki, nie ma pojęcia, że coś jest naturalne albo nienaturalne. Tu jeden wątek, który bardzo mi się kojarzy z tym wszystkim, to jest GMO, czyli modyfikowane genetycznie organizmy, szczególnie w kontekście jedzenia, dlatego że, no oczywiście wspomina się o insulinie, to jest kwestia bakterii, które po modyfikacji genetycznej wytwarzają tą insulinę, natomiast to jakoś nie budzi specjalnych emocji, za to ogromne emocje budzi wszelkie modyfikowane genetycznie jedzenie, czy to soja, czy to ryby, czy coś. W Unii Europejskiej teoretycznie są one niedopuszczane, chociaż to oczywiście jest bardziej skomplikowane. Czy to jest dobry przykład właśnie tego problemu z tą naturalnością?
16: To jest bardzo dobry przykład takiego problemu z naturalnością, sztucznością. To jest świetny przykład na to, jak ludzie, jak strach przed nieznanym potrafi zmienić nasze podejście, jak potrafi nas zablokować. W przypadku GMO, czyli organizmów modyfikowanych genetycznie, tutaj jako jedzenie będą to na przykład rośliny. Mamy cały ogrom danych, które pokazują bezpieczeństwo konkretnych zastosowań, a mimo to mamy bardzo silny opór społeczny. No bo w tych roślinach jest wprowadzone sztucznie DNA. No dobrze, ale DNA jest we wszystkich roślinach. To nie tylko tych, które są genetycznie modyfikowane. Jeżeli mamy pomidor, to w tym pomidorze również jest DNA, jest to DNA pomidora. Jeżeli weźmiemy, powiedzmy, gen, który będzie kodował prowitaminę A z nagietka i wstawimy ją do ryżu, to będzie taka sama prowitamina A, jaką mamy w marchewce. I my jemy tą marchewkę i jemy ryż. Dlaczego mielibyśmy mieć problem ze zjedzeniem takiego ryżu? A jednocześnie cała wielka afera o tak zwany złoty ryż, który miał być rozwiązaniem dla ludzi żyjących w Azji, gdzie witaminy A w diecie nie ma. Prowadzi to do ślepoty, prowadzi to do bardzo poważnych konsekwencji, no bo utrata wzroku, utrata możliwości zarabiania. Właściwie ta ślepota w wielu przypadkach jest pośrednią przyczyną śmierci. W związku z czym dla ludzi, którzy tam żyją, taki złoty ryż byłby no de facto wybawieniem, a jednak problem, ponieważ to jest sztuczne, ponieważ tam jest sztucznie wprowadzone i nie wiadomo, co stanie się nam od tego genu. Weźmy takie rośliny, które mają wprowadzony gen, który daje im odporność przeciwko owadom. Po prostu produkują cząsteczkę, która zabija owady, które próbują na tej roślinie żerować. Powoduje to, że dla takiej rośliny my w ogóle nie mamy potrzeby używania pestycydów. W ogóle. Ale nie, przecież to jest straszne, to jest zło, bo tam jest wprowadzony obcy gen. Tylko że my wszystkie geny, które przyjmujemy w pożywieniu, po prostu trawimy. To nie ma znaczenia, co przyjmiemy, bo tak naprawdę rozbijemy to na minimalne, mikroskopijne cząsteczki budulcowe, takie jakby cegiełki. I to jest to, co nasz organizm przyjmie, a potem zbuduje sobie z tego swoje własne geny. Tymczasem pomysł, by rośliny opryskiwać bakterią, z której pochodził ów gen, jest już okej, bo jeżeli zjemy go w takich pozostałościach bakterii, to on będzie w porządku, a jeżeli wprowadzimy go do roślin, to już nie.
14: Ja myślę, że to może mieć troszeczkę związek z takim przekonaniem, że jeżeli coś dzieje się w naturze, takimi pozornie naturalnymi procesami, to to jest bezpieczniejsze, a ci naukowcy to sami nie wiedzą, co robią i nagle ta roślina zrobi coś strasznego, jakoś oszaleje i nas wszystkich pozabija. To może tędy jest, stąd jest ten problem.
16: No dobra, ale co powiecie na przykład o czerwonych grejpfrutach, które wyprodukowano metodą mutagenezy radiacyjnej? Zatem mieliśmy takie nasiona, które zostały poddane promieniowaniu, i tam doszło do zmian genetycznych, do mutacji. Na chybił trafił zupełnie przypadkowy, w zupełnie przypadkowych miejscach, ale to wciąż jest ten sam grejpfrut, w związku z czym to jest w porządku i taką modyfikację dopuszczamy i do takiej modyfikacji nie mamy żadnych zastrzeżeń. Natomiast do bardzo precyzyjnej operacji, gdzie wiemy co, wiemy w którym miejscu wstawiamy, już nie, to już jest coś złego. Porównując te dwie techniki, to ta mutageneza radiacyjna jest jak walenie młotkiem w porównaniu z operacją neurochirurgiczną.
15: Okej, okay, mamy też szczepionki, co do których istnieje ogromny opór społeczny, ogromny ruch przeciwny szczepieniom, który wyznaje zasadę, że lepiej się uodpornić w sposób naturalny, aniżeli poprzez zaszczepienie się, bo szczepienie to jest coś, co jest ingerencją w organizm, sztuczną ingerencją, serwowaniem ludziom chemii i znacznie lepiej przechorować i dzięki temu nabrać odporności.
16: Tak, właśnie tutaj ta naturalna odporność, czyli po prostu odporność po chorowaniu. No nie wiem, jakim cudem ktoś normalny chce chorować, no bo do tego się to sprowadza, a wezmę sobie pochoruję, będzie fajnie. Do tego mamy kwestię całej gamy powikłań przy chorobach. Mamy kwestię tego, że ileś osób na te setki, tysiące zwyczajnie danej choroby nie przeżyje. Mogą po chorobie nawet wirusowej, nawet po banalnej ospie, możemy mieć nadkażenia bakteryjne, możemy mieć zapalenie płuc, możemy mieć zapalenie mózgu. Po odrze to tak zwane stwardniające zapalenie mózgu, które po prostu jest śmiertelne. Takie powikłania mogą zdarzyć się po naturalnym nabyciu odporności, a jednocześnie wielu ludzi wciąż woli, wielu rodziców wciąż woli polizany przez chore dziecko lizaczek, niż po prostu ukłucie igłą i podanie zwykłego szczepienia, które temu wszystkiemu może zapobiec.
14: No dobra, ale szczepionki mRNA, bo na przykład już ludzie w jakimś stopniu powiedzmy uznali, że są te stare, dobre szczepionki, które jakoś tam są zaakceptowane.
15: Już są trochę bardziej naturalne, tak, niż te mRNA, które się pojawiły znienacka podczas pandemii COVID-19 i co też ta,
14: i nie wiadomo, co one
15: też
14: robią,
15: ci naukowcy zrobili w tych
14: ogóle,
15: laboratoriach.
14: Jak się do naturalności mają szczepionki mRNA, które no nie, jednak jakby nie patrzeć, są efektem już naprawdę bardzo zaawansowanych biotechnologii. biotechnologicznych działań.
16: No, szczepionki mRNA to jest po prostu coś genialnego, to jest wspaniałe osiągnięcie, to jest rewelacja. One umożliwiają nam produkowanie nowych szczepionek przeciwko nowym patogenom znacznie, znacznie szybciej. Tak naprawdę pozwalają pozbyć się niektórych wręcz produktów pośrednich. Mamy szczepionkę, starą szczepionkę na przeciwko grypie, która była hodowana na zarodkach kurzych i w przypadku osób uczulonych na białko jaja teoretycznie może wywołać reakcję alergiczną. Tymczasem szczepionki mRNA, no czym one się różnią? Różnią się tak naprawdę tym, że zamiast podania patogenów w takiej czy innej formie, czy osłabionego, czy już martwego, podajemy tylko i wyłącznie fragment materiału, na którym instrukcję, żeby komórki wyprodukowały sobie same daną część patogenu, przeciwko której następnie nabierze się odporności. Tutaj trzeba by powiedzieć trochę więcej o tym, jak w ogóle działają szczepionki. My je podajemy domięśniowo, gdzie masa, powiedzmy wprost, proepidemików twierdzi, że szczepionki podawane są do krwi. To jest kompletna bzdura. Szczepionka nie jest podawana do krwi i ona nie ma we krwi i w całym naszym organizmie jakoś krążyć. Ona ma spowodować odpowiedź w mięśniu. Mięsień wyprodukuje nowe, obce dla siebie typowe białko, po czym to białko wystawi na zewnątrz dla komórek układu odpornościowego. Popatrzcie, takie o zrobiłem. Fajne. Komórki uznają to za niefajne i po pierwsze zaatakują tą komórkę mięśniową, ale również zawloką ten dany antygen dalej do węzłów chłonnych, tam gdzie rozpozna go więcej komórek odpornościowych, gdzie one się namnożą i później te komórki odpornościowe będą już działać i w ten sposób mamy nabywaną tą odporność. To nie jest tak, że szczepionka idzie do krwi, krąży po organizmie i robi tam jakąś krzywdę.
14: A my Państwa odsyłamy do artykułu naszej dzisiejszej gościni, który mogą Państwo znaleźć na naszej stronie crazynauka.pl.
15: A za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękujemy doktorce Ewie Bieli, biofizyczce, farmaceutce i osobie bardzo dobrze obeznanej z zagadnieniami mitów, które absolutnie kolidują z nauką.
16: Dziękuję również.
14: Dziękujemy bardzo, a za moment Twój problem, moja sprawa zaprosi Państwa na tą audycję Anna Gimiterek-Zabłocka.
17: U mnie w programie dziś majówkowi pacjenci, czyli seniorzy, którzy są pozostawiani na szpitalnych oddziałach, między innymi właśnie w takie weekendy, jakie mamy teraz. W długie weekendy, w święta i w czasie, kiedy tych dni wolnych jest więcej. Co mówią rodziny i dlaczego nie chcą brać seniorów do siebie, o tym już niebawem w rozmowie z geriatrą, a w drugiej części mojego programu mapa, która mówi między innymi o mieszkaniach i pieniądzach.
18: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
19: Tok 6.
20: Jeszcze proszę na koniec, dzisiaj 69. urodziny obchodzi szef rządu Donald Tusk. Czego pani życzy Donaldowi Tuskowi?
21: Życzę panu premierowi wszystkiego dobrego i radosnej, jak najszybszej emerytury politycznej.
20: Życzenia składała Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii Razem. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
21: Dziękuję bardzo, do widzenia.
18: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
22: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy, że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
23: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
24: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nam, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
22: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: To

0: Wiśniowo Kraina Mięs 8,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A z lady tradycyjnej polecamy świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 14.20, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Około 15-letnia dziewczyna zginęła w wyniku wybuchu gazu w domu w miejscowości Anielin w województwie łódzkim. Do szpitala z rozległymi poparzeniami trafiła 40-letnia kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Wybuch nie naruszył konstrukcji budynku. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Ćwiczenia potrwają do piątku. Ćwiczenie Ambershock 26 jest częścią manewrów o kryptonimie Cyberstrike 26, które odbywają się w Polsce, Litwie i Finlandii. Od dziś rząd Giorgi Meloni zajmuje drugie miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet zaprzysiężony 22 października 2022 roku ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Kolejne informacje w TOK FM o 14.40.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. Ja się nazywam Anna Gmiterek-Zabłocka i zapraszam na program Twój problem, moja sprawa. Proszę Państwa, u mnie dziś majówkowo, od majówki zaczniemy, ale majówki w takim trochę smutnym wydaniu. Mianowicie zabiorę Państwa do szpitala. Szpitala przy ulicy Herberta w Lublinie, szpitala, w którym mieści się między innymi oddział geriatrii. Tam jest około 25 łóżek. Jednocześnie w tym szpitalu są również dwa zakłady opiekuńczo-lecznicze, tak zwane ZOL-e, w których również leżą osoby starsze. I niejednokrotnie, mimo że mają rodzinę, zostają na tych oddziałach właśnie na majówkę, na święta, na jakiś inny dłuższy weekend. Zapraszam Państwa na rozmowę z konsultantką wojewódzką do spraw geriatrii.
5: Dzień dobry, Magdalena Wiśniewska, jestem konsultantem wojewódzkim w dziedzinie geriatrii i zarazem kieruję oddziałem geriatrycznym w Lublinie, który mieści się w ramach szpitala przy Alei Kraśnickiej.
4: Pani doktor, rozmawiamy o zakładach opiekuńczo-leczniczych, ponieważ z pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, takie mam informacje z Urzędu Wojewódzkiego, ma być budowanych 10 nowych ZOL-i. Czy to dużo?
5: To dużo i myślę, że jest to bardzo potrzebne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bo to, co zauważamy, społeczeństwo się starzeje, to jedno, ale też zaczyna być bardziej widoczne tak zwane efekt podwójnego starzenia, czyli ci pacjenci 90-letni mają opiekun takiej osoby, ma 70 lat i często stają się niewydolni. Po prostu fizycznie i sami są obciążeni chorobami, więc uważam, że to będzie duża pomoc dla tych osób.
4: A jednocześnie na takie miejsce w ZOL-u, bo wiem, że ZOL-i jest kilkanaście na Lubelszczyźnie, czeka się długo?
5: Przeciętnie około 6 miesięcy. Pacjent, który trafia do ZOL-u, to jest pacjent, jest skala Bartel, taka skala sprawności pacjenta. I tak naprawdę wypisać pacjenta, jeżeli poza oczywiście wnioskiem rodziny, to możemy tylko, ten pacjent przestaje być finansowany przez NFZ w momencie, kiedy poprawi się, czyli w tej skali uzyska powyżej 40 punktów. Ta skala ocenia samodzielność, czy się samobierze, czy zje, czy wstanie przy seniorach i w ogóle przy pacjentach takiej opieki długoterminowej, no jest to mało prawdopodobne, aczkolwiek się zdarza.
4: No właśnie, bo ZOL to jest takie miejsce, w którym tylko się leży, czy tam też jest rehabilitacja, jakieś zajęcia?
5: Jako opiekuńczo-leczniczy to takie miejsce, gdzie pacjent ma trafić, który został już zdiagnozowany, tylko do leczenia objawowego, czyli to leczenie jest ustalone, nie ma choroby nowotworowej, nie ma choroby psychicznej. W skład opieki ZOL-owej wchodzi zespół terapeutyczny, to tak szumnie zwane, a generalnie jest lekarz, panie pielęgniarki, uważam, że bardzo ważną rolę panie pielęgniarki spełnią, plus opiekunowie. Wchodzą również fizjoterapeuci, jest psycholog, jest terapeuta zajęciowy. To często są ludzie, którzy mają niepełnosprawność ruchową ze świadomą głową. Mają organizowany czas, tak też. Tutaj w momencie, kiedy ZOL mieścił się w parku, byli też wyprowadzani, bo są tak też opiekunowie. Przychodzą też na praktyki czasami, panie pielęgniarki, no ale no nie ma zbyt wielu wolontariuszy, tak? Ale tak też współpraca z rodzinami ma duże znaczenie, bo są rodziny, które chcą się nauczyć. Jest możliwość ZOL-u, jest możliwość wysłania pacjenta na przepustkę. Także też jest taka opcja. Kiedyś wierzyłam, że dobre, ale to niekoniecznie jest dobre, bo to jest wracanie. Czasami warto przemyśleć, czy to jest dobre dla pacjenta, aby z powrotem wracał nawet na chwilę do domu, prawda? Bo pacjenci się przywiązują i tak naprawdę wcale nie chcą opuszczać tych ZOL-i.
4: Ale jak pani jeździ po ZOL-ach, są ZOL-e te dobre, super wyposażone i naprawdę zaangażowane i ZOL-e tak jak słyszymy czasami o DPS-ach, które pozostawiają wiele do życzenia?
5: Kwestia nawet banalnie lokalizacji, kiedy mieszczą się w jakichś zagrzybionych pomieszczeniach starych, bo niektórzy sądzą, że taki pacjent na ZOL trafia, ta ostatnia prosta, że to tylko przekręca się z boku na bok. To są seniorzy, tak też, ale nie tylko. To są często młodzi ludzie, którzy na przykład ulegli wypadkom komunikacyjnym, mając lat 30 parę. To są ludzie, którzy nie pracowali, którzy mają bardzo niskie doświadczenia. To nie jest pacjent, o którego się będą szpitale, oddziały biły. No nie. Bo to są pacjenci, no bardzo często, którzy już nie będą wyleczeni. Dla nas sukcesem jest to, że pacjent, nie wiem, zacznie siedzieć, że zaczyna mieć jakiś kontakt, tak? To jest trochę inny pacjent, aczkolwiek no, cuda się tak też zdarzają. Co jest przykre, czasami patrzę, że ludzie, którzy, tak jak kontroluję, trudności związane z kadrą lekarską, to na pewno, i postrzeganie, ja sama kiedyś uważałam, że na przykład kadry pielęgniarskiej. Panie pielęgniarki, to, które pracują na ZOL-ach, to są bardzo często panie, które muszą mieć duże doświadczenie, bo one nie mają lekarz jest do godziny 8 albo nie, i one same decydują, kiedy pacjentowi podać płynę, kiedy w ogóle zareagować, i to są bardzo doświadczone osoby, a często nawet słyszę teraz, jak młode panie pielęgniarki myślą o tym, adeptki pielęgniarstwa, gdzie pracować, to wszystko tylko nie na ZOL-u. Praca fizyczna tak też, ale na ZOL-u są opiekunowie fizyczne, no bo to jest pacjent, którego trzeba, ma pampersy, którego trzeba umyć, któremu trzeba pomóc bardzo często. To trzeba czuć. Ja to tak jak jestem na geriatrii, mówię, że lubię pracować z ludźmi, którzy to czują, bo i na ZOL-u, i na geriatrii my mamy swoje zakresy obowiązków, ale lubię pracować z ludźmi, którzy potrafią przejść poza to, którzy mają, no to trzeba mieć jakąś swoją kulturę, czuć tego pacjenta w jakiś sposób. Ja to zawsze powtarzam, że tak naprawdę to, co robimy teraz, jak pyta pani o ZOL-e, odpowiednia kwalifikacja, bo ZOL też nie dla wszystkich. To jest troszkę ostatnie miejsce dla pacjenta, który już nie jest samodzielny, który wymaga częstszych wizyt lekarskich, którego nie jesteśmy w stanie zapewnić tego w ramach lekarza rodzinnego, prawda? Ale żeby tak też tego nie nadużywać, bo osoba, która trafi, to nie jest miejsce, gdzie rozwijają się kulturowo jakieś znajomości zawierają. No nie, to są chorzy ludzie generalnie. I jeżeli i takie osoby powinny tam trafiać, tak uważam.
4: Pani została geriatrą, bo?
5: No nie było to moje marzenie. Wiem, że taka odpowiedź była bezpodziewana. Zostałam geriatrą. Panu dyrektorowi dziękuję, bo chciałam zrobić jeszcze specjalizację po internie. Zawsze pracowałam ze starszymi ludźmi i naprawdę lubię starsze osoby. Natomiast moje początki geriatrii, tu swoim panią doktor mówię, geriatria w tamtym czasie, jak pojechałam na pierwsze szkolenia, pokazanie seniorów jako odleżyny, upadki, nietrzymanie moczu. To było coś, co mnie załamało i doszłam do wniosku, że tego nie zrobię, bo to jest nudne, straszne. Jest genialna, tak naprawdę jest świetna pani profesor Bień, ona dalej jest. Organizuje jeszcze konferencję w Białymstoku. Geriatria, że naprawdę robimy to dla siebie. To my i to, jaka będzie jakość tej opieki. To nie jest tak, że ten senior to się stanie w którymś momencie. No pojęcie wieku to jest względne, prawda? I postrzeganie ludzi w sposób, w jaki pokazała taką fajną naukę o człowieku, że to się zmienia się wydolność narządów, to wszystko tak, ale to nie jest to jakiś kosmita, tylko naprawdę człowiek, mega ciekawi są tacy ludzie. Ja mówię, że mamy teraz panią tancerkę, zależy jak na to spojrzeć. Z jednej strony leżąca, wyniszczona, odwodniona, biedna, a z drugiej strony człowiek, który fajne rzeczy przeżył i może opowiadać. Tylko trzeba lubić. Ja mówię, że jak ktoś nie lubi starszych osób, bo są tacy, też słyszę, że to już są ludzie poza okresem produktywnym, że już niewiele można od nich uzyskać. No nie do końca. I tu bardzo fajną rolę odgrywają wnuki. Coraz częściej widzę zaangażowanie. Mamy naprawdę fajne młode pokolenie. Mamy fajnych młode panie pielęgniarki, które potrafią same z siebie coś zrobić, pomóc, porozmawiać. To jest świetne, uważam.
4: No właśnie o to chciałam zapytać. To teraz przejdźmy do tego wątku, czyli rodziny. Wiemy o tym, że na święta, Boże Narodzenie, Wielkanoc często słyszymy, że nie chcą rodziny odbierać osób starszych, mamy, taty, dziadka, babci, bo są niewygodni. Jak to z pani perspektywy wygląda i co pani słyszy, co pani widzi?
5: Bardzo smutno to wygląda i powiem pani, że te rodziny wielopokoleniowe, no niestety coraz mniej mamy takich rodzin. Natomiast przykre jest to, tak też rozmawiałyśmy, że ludzie, którzy mogą sobie finansowo pozwolić na miejsce, bo tak jak rozmawiałyśmy, zakład opiekuńczo-leczniczy, tak, ale nie dla każdego. Czasami są domy seniora, są pacjenci, którzy mogą korzystać jeszcze, nie wiem, z wycieczek, ze spotkań, na przykład z domów pomocy. Są zasady, żadnych domów prywatnych nie polecam, bo nie znam za bardzo tak też, ale wiem, że są takie miejsca, tak, gdzie jeżeli nie wymaga szczególnej pomocy medycznej, to może tam być, wymaga pomocy takiej w czynnościach jakichś złożonych. I są rodziny, które generalnie deklarują, że mają finanse, ale nie dla tej osoby. To przykre. Po prostu pozostawiają i słyszę, że nie zabiorą. Absolutnie nie zabierze mamy do domu. Tak, tak bywa niestety. Odkąd pojawiło się świadczenie wspierające, jest to świetna forma finansowania dla pacjenta pozostającego w domu. Wierzę, że jest to przejściowe i wierzę, że tym się ludzie nie kierują. Chcę w to wierzyć. To są dodatkowe pieniądze dla osoby leżącej, takie, które rodzina napadł na tą konkretną osobę. To jest bodajże maksymalnie, to jest około 4 tysięcy, więc to już taka całkiem fajna kasa, gdzie można zorganizować opiekę w domu, prawda? Można podróż tego pacjenta leżącego nawet do lekarza. No ale można tak też inaczej, że pacjent może pozostać w szpitalu, ale nie należy się to świadczenie, kiedy pacjent trafia do ZOL-u. Więc zauważam też taki trend, że nie wszyscy chcą oddać pacjenta już do ZOL-u. Zresztą zawsze mówię, że nie oddajemy, tylko zapewniamy opiekę. Tylko pacjent sobie leży w szpitalu, prawda? A kasa jest, tak? Z moimi pacjentami i seniorami no zawsze jest tak, no śmiertelni jesteśmy, prawda? Więc zauważam, że rodziny... To też smutne, bo widzę, że ci pacjenci są, no, są zaniedbani. Nie oceniam, bo wiem, że pracujemy, że każdy ma swoje zajęcia, no i muszą ludzie tak też z czego żyć. Natomiast widzę formę opieki, jaka była przed, tak? Mogę posądzić po pacjencie, a widzę, jakie wymagania są tutaj. No wymagania mamy ograniczone możliwości, pomimo starań, no nie jesteśmy zapewnić indywidualnej opieki. Natomiast jestem bardzo otwarta na opiekę, na pomoc rodzin. No i tutaj, jak pani zapyta, ta pomoc, no nie za bardzo, nie widzę takich chętnych rodzin. Bardzo bym chciała właściwie i może wtedy byłoby na miejscu, żeby nawet my jesteśmy w stanie pokazać, w jaki sposób pielęgnować, pampersa zmieniać, bo sposób się liczy w tym wszystkim. Ale tutaj bardzo często rodzina po prostu wychodzi, woła panią pielęgniarkę i dziękuję. Na przykład jestem zaskoczona, że jak pacjent trafia do szpitala, część rodzin nie zdaje sobie sprawy, że dalej potrzebują środków czystościowych, że potrzebują, że to nie tak jak na zachodzie, że mamy piżamki i tak dalej. Pacjenci często nie mają nic i rodziny nie czują, że trzeba dostarczyć. To jest trochę smutne, prawda?
4: Jak pani chce wypisać, to co pani słyszy?
5: To słyszę najpierw historię choroby osoby, która się zajmuje, że nie da rady, że może jakaś mam pomysł na rozwiązania. To są takie fajne teksty, rozwiązania systemowe. Nie wiem, co rozumie rodzina pod tym, że systemowe. A przede wszystkim szukanie takiej dziury w całym, że tu mamusie jeszcze boli, tu kuje. Idę do pacjentki, a pacjentka nie wie, że ją boli. I to jest smutne, ale to właśnie to wcale nie są rodziny, to są te złe przykłady rodzin, które według mnie mogłyby sobie poradzić, zorganizować, bo jest kilka osób. Natomiast mam fajnych pacjentów, gdzie są to rodziny spoza Lublina, gdzie mają, wiem, że mają gospodarstwa, mają pacjentów z otępieniem, czy mam taką pacjentkę, gdzie pani jest z otępieniem, już wielokrotnie trafiała do nas, bo była chora, w postaci leżącej wychodziła ze szpitala, gdzie syn to zupełnie bez wykształcenia medycznego stawia mamę na nogi, wymaga i się nią opiekuje. Można, naprawdę można, organizuję to sobie, no przy pomocy, tak? Znam taką, mam fajną pacjentkę 91 lat, gdzie troje dzieci i pani chodzi do dziennego domu seniora, posiłki przywożą, wszyscy pracują. Tylko, że to jest tak pięknie, prawda? To jest bajkowo. No tak na co dzień tak nie jest.
4: Zdarzy się tak, że ktoś mówi nie, u mnie nie ma miejsca w domu, albo nie wiem, wyjeżdżam na wakacje, cokolwiek.
5: Zdarzyło się, że nie pasuje do wystroju. Naprawdę, osoba starsza, tak. Teraz też mam osobę, która czeka, bo nie zabiorą. I nie zabiorą. Rodziny potrafią poruszyć niebo i ziemię, żeby pacjent pozostał w szpitalu. Przykre, wie pani, no ale tak jak rozmawiałyśmy, staram się nie oceniać, bo po pierwsze, no nie wiem, nie znam wszystkich szczegółów, a po drugie, to co kiedyś próbował Jurek Owsiak, grając na seniorów, że to są wspaniali ludzie, to są wspaniali ludzie, to są ludzie, którym dane przeżyć było, mega ciekawi, ale to też są ludzie, którzy no nie byli doskonałymi rodzicami. Teraz odcinają od tego kupony, tak? Są dzieciaki, które mimo wszystko, dzieciaki lat 60 parę, którzy mimo wszystko mają takie poczucie, nie wiem, dla swoich dzieci to robią i zapewniają opiekę, bo ja mówię, nie wszyscy muszą zabierać do domu, ja to rozumiem i szanuję, bo to jest trudno zachować dystans, nie wiem, zmieniając pampersa własnej mamy, czy patrząc, jak mama pluje, ale zawsze ja powtarzam, że bardzo często słyszę, że mamusia no, nie może iść do prywatnego żadnego ośrodka, bo nie mają pieniędzy, bo czy ja wiem, jaka jest emerytura, wiem, jakie są emerytury, ale też mówię, że ci ludzie ze wsi mieli jakieś ziemie, tak, mają jakieś domy, są jakieś możliwości spieniężenia, tak? No nie powinnam tak daleko w to wchodzić, bo nie, ale myślę sobie, że to nie jest tak, że przez całe życie ten człowiek nic nie osiągnął. No kwestia pomyślenia. Słyszę na przykład, mam osobę, przychodzi dwoje zupełnie bardzo często pokłóceni ludzie gdzieś tam, spory o majątki, a ten biedny człowiek leży, tak to właśnie wygląda trochę. Przywartościowuje się i po pierwsze chyba patrzę, że dla każdego z nas spotkać może taki los. Jednak to, co nam zostaje, to nasze chyba wspomnienia i nasze życie tu i teraz, tak, tak poważnie.
4: A z drugiej strony, co pani słyszy od tych osób starszych? które tu leżą i które doświadczają tego, o czym pani doktor mówi.
5: No jest to oddział szpitalny, tak? Nie jest tu jakoś mega komfortowo. Mam osoby po prostu, które płaczą, nie chcą wychodzić. I wtedy sobie myślę, jak musi być im strasznie w domu. Mam dyżury w święta, już pomijam pozostawianie na święta. Miałam w święta teraz, w Wielki Poniedziałek, ja nie widziałam tutaj tłumów. To też jest przykre. Tłumy, niedziela handlowa, też nie było tłumów. Tak naprawdę ci ludzie, wierzę, że są tak też zmęczeni. Pytała pani o te zole. To jest bardzo ciężko, 24 na dobę opiekować się osobą z otępieniem, która chodzi, tylko nie wie dokąd, która wymaga naprawdę, która nie okaże żadnej wdzięczności za tą opiekę. No bo to życie to też, to chyba najgorszy jest moment, tak myślę, wśród moich pacjentów, kiedy tak serio wszyscy czekają na to, żeby ten pacjent odszedł. To jest chyba najgorsze. I wiemy, że to już dobrze nie będzie. Ta rodzina przychodzi, pyta, czy już, i tylko się boją, żebym przypadkiem nie wypisała. No ale tak to życie wygląda i myślę, że temu ta geriatria trochę służy. Ja to myślę, wie pani co, że przede wszystkim ci ludzie muszą czuć się potrzebni i muszą wiedzieć, po co mają dalej funkcjonować, bo są potrzebni.
4: A z czego pani zdaniem, pani doktor, wynikają tego typu zachowania bliskich, rodzin?
5: W dużej mierze myślę, że wynika z tego, z takiego naszego pędu życia tak naprawdę. Chociaż czasami z próby wygodnego życia. I takich osób jest coraz więcej, to prawda.
4: I to będzie puenta naszej rozmowy, a moją gościnią była Magdalena Naja-Wiśniewska, specjalistka chorób wewnętrznych i geriatrii, a jednocześnie konsultantka wojewódzka w dziedzinie geriatrii na Lubelszczyźnie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. A ja już teraz zapraszam Państwa na drugą część mojego programu. Po informacjach TOK FM o 14.40 będziemy rozmawiać o pewnej mapie. Mapie, która została stworzona z myślą o lekarzach przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

0: Autopromocja.
1: Galicja Felix, Galicja Szczęśliwa, stworzyła sprzyjające warunki dla rozwoju politycznego i kulturalnego nie tylko Polaków, ale także Żydów i Ukraińców.
2: Są stworzone warunki, ale zobacz, Ukraińcy i Żydzi, ordynacja w Galicji w nich bardzo uderza. Żydów posłów jest 2,5%, to jest ponad 4 razy mniej niż ich udział w populacji.
3: Prawdziwa historia Polski.
4: Słuchajcie nas w aplikacji to

0: świetnie z Biedronką.
1: Nowy numer książki Magazyn do czytania już w sprzedaży. Czy to Szekspir napisał te wszystkie arcydzieła? Rozmowa z najsłynniejszym szekspirologiem świata Stevenem Greenblattem oraz przewodnik po nowościach książkowych na wiosnę. Nowy numer książki Magazyn do czytania już w sprzedaży.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 14.40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Szef Pentagonu Pete Hegseth podjął decyzję o wycofaniu około 5000 żołnierzy z Niemiec, poinformował rzecznik resortu Sean Parnell. Zapowiedział, że operacja wycofywania amerykańskich wojsk zostanie zakończona w ciągu najbliższych od 6 do 12 miesięcy. Amerykańskie tanie linie lotnicze Spirit Airlines, które od miesięcy borykały się z problemami finansowymi, poinformowały, że odwołały wszystkie loty i zakończyły działalność w związku z podwojeniem się cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Powstałe w 1992 roku Spirit Airlines były jednymi z pierwszych linii niskokosztowych na rynku amerykańskim. Biało-czerwona flaga o długości ponad 3 km i wadze blisko 450 kg w dzień flagi została rozwinięta w Bornym Sulinowie w Zachodniopomorskiem. Rozwijanie flagi zaczęło się o 11 przy Alei Niepodległości, zakończyło przed 13 przy ulicy Sportowej, a szycie flagi rozpoczęło się pod koniec stycznia, trwało etapami i zakończyło się 3 miesiące później. Kolejne informacje w TOK FM o 15.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: W programie Twój problem, moja sprawa. Wita Państwa Anna Gmiterek-Zabłocka. W drugiej części moim gościem jest dr Marcin Matuszewski, który jest członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Dzień dobry, panie doktorze.
9: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
8: Pan doktor jest pomysłodawcą projektu, o którym będziemy rozmawiać. Ten projekt nazywa się Mapa Wsparcia Szkolenia Specjalizacyjnego dla Lekarzy. Proszę państwa, jest tak, i o tym wiem również od samych młodych lekarzy, ale także od dyrektorów szpitali, z którymi regularnie rozmawiam. Jest tak, że szpitale powiatowe bardzo, ale to bardzo mocno narzekają na brak kadry, zwłaszcza na młodych lekarzy, którzy nie za bardzo chcą na, w cudzysłowie to powiem, tak zwaną prowincję jechać, by tam się szkolić, choć szpitale się rozbudowują, warunki są coraz lepsze, pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy są niemałe właśnie dla szpitali powiatowych, więc tych wyzwań, które są również w tych szpitalach, na pewno jest dużo. Natomiast lekarze jakby pomijają i omijają szerokim łukiem. I teraz, panie doktorze, stworzył pan mapę. Mapę wsparcia właśnie dotyczącą specjalizacji. Gdybyśmy mogli zacząć od tego, co to jest za narzędzie?
9: Generalnie tak, od razu tak na wstępie może wspomnę, że to nie udało mi się samodzielnie, tylko tutaj przy pomocy całej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, bo samemu wdrożyć taki projekt byłoby to niemożliwe. Także na wstępie tutaj podziękowania dla wszystkich właśnie członków Izby, całego działu medialnego, który też pomagał właśnie w projekcie tej mapy. Pokrótce powiem, że jest to projekt, który powstał z bardzo konkretnej obserwacji problemu. Lekarze wybierający miejsce specjalizacji nie mieli dostępu do jednego uporządkowanego źródła informacji, jakie wsparcie oferuje dany szpital i czego mogą się tam realnie spodziewać. Te informacje były rozproszone, często nieaktualne lub przekazywane w sposób nieformalny. Z drugiej strony szpitale, szczególnie te poza, jak pani redaktor wspomniała, dużymi ośrodkami, mające konkretną ofertę i to jest bardzo często atrakcyjna oferta, ale nie mające skutecznego sposobu, żeby jasno przedstawić ją właśnie środowisku lekarskiemu, środowisku młodych lekarzy. No i tutaj szpitale powiatowe często przegrywały z dużymi miastami, po prostu przez brak widoczności.
8: Mimo tego, że mają miejsca rezydenckie, mają miejsca dla młodych lekarzy, bardzo chętnie tych lekarzy by przyjęli, natomiast brakuje chętnych. I teraz pan wymyślił takie narzędzie, które pokazuje wprost, co w danym szpitalu jest takiemu młodemu lekarzowi oferowane. Przy czym na razie, rozumiem, dotyczy to tylko Mazowsza, bo pan reprezentuje Okręgową

0: Radę Lekarską w Warszawie, ale jak rozumiem, ten pomysł mógłby w przyszłości zostać rozszerzony na całą Polskę, no bo to jest narzędzie, z którego naprawdę warto skorzystać. No właśnie, bo teraz powiedzmy, jakie to są, panie doktorze, profity, że tak ujmę to w cudzysłowie, czyli takie rzeczy dodatkowe, które można dostać, będąc na rezydenturze w małym powiatowym mieście.
1: To znaczy tak, może jeszcze tak porządkując tutaj sytuację odnośnie tego projektu, bo na moment, kiedy projekt był, mapa właśnie wsparcia szkolenia specjalizacyjnego była wdrażana, mieliśmy sytuację, w której te informacje już istniały, ale no, były one rozproszone i trudno dostępne. No i stąd pomysł na powstanie mapy wsparcia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy. No i ona w jednym miejscu zbiera właśnie konkretne te aktualne dane, przekazywane bezpośrednio przez szpitale. I tutaj wracając do pani pytania, obejmują one między innymi różnego rodzaju wsparcie finansowe, benefity, dodatkowe wynagrodzenia oraz kontakt do osób za to odpowiedzialnych. Dlatego młody lekarz, wchodząc na tą interaktywną mapę, widzi wszystko w jednym miejscu i może w bardzo prosty, przejrzysty sposób sobie znaleźć takie informacje.
0: Bardzo fajną rzeczą, która też jest wykazywana na tej mapie, jest fakt, że w niektórych szpitalach, niektóre miejscowości, jak rozumiem również wspólnie z samorządami, oferują nawet młodym lekarzom mieszkania.
1: Tak, najczęściej są to mieszkania przyszpitalne. Z rozmów z dyrektorami wspominali, że to jeszcze pozostałość po poprzednim systemie, prawda, kiedy właśnie takie mieszkania były oferowane. I jak najbardziej dyrektorzy, jeżeli mają do tego dostępność, udostępniają możliwość zamieszkania młodym lekarzom w takich miejscach.
0: Albo, też widziałam w niektórych szpitalach, że nie ma mieszkań, ale jest na przykład dopłata do mieszkania.
1: Tak, dokładnie tak. Też występują takie formy wsparcia, to w zależności właśnie od szpitala, który to oferuje.
0: Czy mógłby pan powiedzieć, jakie kwoty dopłat właśnie w ramach tego, że ktoś wybierze szpital w mieście powiatowym? Jakie to są kwoty dopłat? Przykładowo oczywiście.
1: Są to kwoty bardzo zróżnicowane. Nie chciałbym tutaj mówić z pamięci, ale wahają się tak mniej więcej w granicy od 1000 do około 4000 dopłaty do szkolenia rezydenckiego. Oczywiście mówimy tutaj o kwotach miesięcznych.
0: Pana doświadczenie, bo wiem, że pan był wcześniej w jednym ze szpitali powiatowych, ma pan doświadczenie z takiego miejsca. Gdyby pan mógł o nim opowiedzieć i jakby co panem kierowało w tym, żeby stworzyć takie narzędzie dla młodych lekarzy. Młodych lekarzy, których jest bardzo dużo, bo wiem, że coraz więcej osób kończy studia medyczne, natomiast no, głównie wybierają duże ośrodki.
1: Pani redaktor, mój początek z pracą właśnie w szpitalu powiatowym to była mała miejscowość, 15-tysięczna, wziął się z prostego powodu. Mianowicie no, chciałem jak najbardziej mieć możliwość praktycznego udziału właśnie w nauce medycyny. Wiem, że właśnie wielu kolegów gdzieś w jakiś sposób obawia się tego podejścia do szpitali oddalonych bardziej od tutaj ośrodków dużych, akademickich. Ja pracowałem przez 2 lata właśnie w takim szpitalu, zdobyłem, wydaje mi się, dość dobre doświadczenie, solidne podstawy i zauważyłem pewną prawidłowość. Mianowicie no, młodzi lekarze właśnie w początku swojej drogi, wybierając te miejsca specjalizacyjne, też zauważali pewne braki, jeżeli chodzi o w początkowym etapie brak umiejętności tych praktycznych. I stąd właśnie takie moja obserwacja, rozmowy z lekarzami gdzieś w dyżurkach, gabinetach lekarskich, że te miejsca specjalizacyjne są, ale nie zawsze właśnie była możliwość dostępu do informacji, co te szpitale oferują i jak mogą zachęcić młodego lekarza, żeby się do nich zgłosił.
0: A jednocześnie ja wiem, że są prywatne firmy, które również pomagają w takiej rekrutacji. Tym bardziej chylę czoła, że takie darmowe narzędzie pan przygotował. Tam jest również liczba miejsc rezydenckich wymieniona, także możecie państwo sobie zajrzeć. Ta mapa jest dostępna na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Panie doktorze, jakie pierwsze głosy od osób, które z tego korzystają?
1: To znaczy, to jest znowu chyba możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsze to młodych lekarzy, którzy na razie dostając informacje przez social media albo gdzieś tam od znajomych właśnie, czy po prostu od osób, które gdzieś na ten projekt się natknęły, powiedziały, że to jest bardzo przydatne narzędzie, że jak najbardziej pomoże im w wyborze miejsca specjalizacyjnego. Jeżeli chodzi o dyrektorów szpitali, czyli te placówki medyczne, głównie właśnie zlokalizowane poza Warszawą, też jest bardzo duży odzew pozytywny. Na zasadzie, że oni często mieli te oferty, które kierowali do lekarzy, tylko to nie trafiało. W końcu mają jasny i przejrzysty sposób, żeby do młodych lekarzy dotrzeć. Na razie czekamy na efekty, ile tych miejsc się zapełni.
0: A jeśli chodzi o lekarzy z doświadczeniem?
1: Tutaj mogę powiedzieć na przykładzie kolegów z Okręgowej Rady Lekarskiej, którzy bardzo pozytywnie ocenili ten projekt, no i wspierali, prawda, w wykonaniu go.
0: Panie doktorze, to teraz powiedzmy, pan jest młodą osobą, młodym lekarzem, który wymyślił i współtworzył tę mapę, ale chciałam z panem porozmawiać też o takim zawodowym życiu młodych lekarzy w Polsce, bo wiemy o tym, że to jest tak, że kończycie studia w dużym ośrodku akademickim. Jakby, jaka jest kolej rzeczy? Czy wy nie jesteście trochę rzuceni na głęboką wodę? Bo teraz jest taka duża dyskusja o tym, co dalej. Czy zlikwidować staż, czy go nie likwidować, prawda? Jak pan do tego podchodzi?
1: Osobiście po ukończeniu studiów, znaczy może ja nie jestem też najlepszym tutaj przykładem, bo jednak miałem duże tutaj doświadczenie właśnie przez szpital powiatowy, ale uważam, że staż podyplomowy jak najbardziej w obecnej wersji jest opcją, która powinna zostać, prawda? Tutaj wiem, że są pomysły o początkowo likwidacji, następnie skracaniu stażu podyplomowego. Jednak no, jako młody lekarz ze swojej perspektywy i perspektywy kolegów uważam, że powinien zostać na tym samym poziomie, na którym jest. To znaczy bez skracania, bez rezygnacji z niego.
0: A co daje taki staż?
1: Przede wszystkim nauczenie praktycznych umiejętności. To znaczy wchodząc w zawodowe tutaj życie właśnie już lekarskie, otrzymujemy prawo wykonywania zawodu. W związku z czym wchodząc już do dyżurek, nie jesteśmy traktowani jako studenci, tylko po prostu młodsi koledzy i jak najbardziej wtedy wdrażani do zawodu.
0: Ale też rozumiem, macie kontakt bezpośredni z pacjentami, stawiacie pierwsze diagnozy?
1: Tak, mamy możliwość właśnie przyjmowania pacjentów, badania ich, zlecania badań, czy leków, oczywiście wszystko pod nadzorem starszych kolegów.
0: Po tym stażu, kolejnym etapem, żebyśmy wyjaśnili naszym słuchaczom, jak ten system w tej chwili wygląda. Po tym stażu już można pracować jako lekarz.
1: Po stażu podyplomowym otrzymujemy pełne prawo wykonywania zawodu i jest to okres, gdzie najczęściej lekarze ubiegają się o rezydenturę, czyli po prostu miejsce, gdzie mogą odbywać miejsce specjalizacyjne.
0: I tutaj chciałam pana zapytać, bo widziałam te listy specjalizacyjne, jeśli chodzi o ten nabór w sesji wiosennej i widzę, że jest bardzo mało chętnych, na przykład na takie specjalizacje jak onkologia, radioterapia, no na chirurgię też wcale nie za dużo chętnych. No, dużym powodzeniem cieszy się medycyna rodzinna, interna, pediatria, też tak sobie, ale chyba coraz lepiej. Jak pan rozmawia z kolegami, czym się młodzi ludzie kierują, wybierając specjalizację w pana ocenie?
1: To znaczy jeszcze może tak powiem, a propos w nawiązaniu projektu, mapy i rozmów z dyrektorami, czy właśnie kolegami, no to jednak te specjalizacje deficytowe, które po części pani wymieniła, czyli choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, pediatria, czy medycyna ratunkowa, czyli to trzon niejako szpitali powiatowych, często, no nie zawsze te miejsca są wypełniane, prawda, pozostają luki. Stąd też właśnie duży plus tego programu, gdzie pozwoli te miejsca specjalizacyjne w jakiś sposób zachęcić młodych lekarzy, żeby właśnie te specjalizacje wybierali.
0: Że oprócz miejsca rezydenckiego i pieniędzy związanych z umową w ramach rezydentury, można otrzymać coś jeszcze.
1: Dokładnie tak, dodatkowe benefity, które można znaleźć na mapie. I tak z perspektywy młodego lekarza daje to możliwość podjęcia takiej świadomej decyzji, prawda? Czyli dostęp do realnych danych o warunkach wsparcia, myślę, że daje większą satysfakcję i stabilność pracy.
0: No właśnie, jeszcze z pana perspektywy, jak pan rozmawia z kolegami, czym oni się kierują?
1: Każdy szuka czegoś innego. Część osób szukająca adrenaliny, prawda, wybiera raczej specjalizację w okolicach medycyny ratunkowej, anestezjologii. Część osób lubiąca operować, prawda, czująca dryg do tego, wybiera specjalizację, gdzie taką możliwość mają, prawda, chirurgia ogólna, urologia, ortopedia. Część osób, która po prostu lubi medycynę zachowawczą, kieruje się ku chorobom wewnętrznym bądź medycynie rodzinnej. Także tutaj chyba nie ma zależności. Wszystko zależy indywidualnego podejścia właśnie tutaj lekarza młodego.
0: Teraz mówimy do lekarzy, że warto zajrzeć do mapy, bo tamte miejsca rezydenckie w podziale na poszczególne szpitale, na poszczególne powiaty są, jeśli chodzi o Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Panie doktorze, ile państwo pracowaliście nad tą mapą? Bo rozumiem, że to trzeba było rozesłać do dyrektorów szpitali, jakieś pytania, informacje, ankiety.
1: Generalnie początek projektu możemy uznać w okolicach lutego. 1 kwietnia projekt już został wdrożony. Na ten moment mamy 9 szpitali. Dzisiaj miałem kolejne spotkanie z przedstawicielami szpitala powiatowego, także tutaj mogę zdradzić taką małą tajemnicę, że niedługo będzie ich więcej. Na mapie widnieje ponad 120 miejsc specjalizacyjnych właśnie z różnego rodzaju benefitami. No i tutaj co ciekawe jest to, że to nie są tylko te specjalizacje deficytowe, prawda? Szpitale powiatowe też mają specjalizacje potocznie uważane za bardziej oblegane, czyli na przykład diabetologia, ginekologia i położnictwo, czy właśnie wspomniana wcześniej przeze mnie ortopedia. Także jak najbardziej tutaj zachęcam do zapoznania się z mapą.
0: To już na koniec, proszę Państwa, nie mogę o to zapytać, panie doktorze, bo jesteśmy po wielkim wyczynie internetowym, czyli wielkiej zbiórce Łatwogang na rzecz dzieci z chorobami onkologicznymi. Gigantyczne pieniądze, wsparcie ogromnej rzeszy celebrytów, aktorów, muzyków, influencerów i tak dalej, i tak dalej. Jak pan to odbiera? Jak pan patrzy jako młody lekarz, że trzeba zbierać pieniądze na zbiórkach publicznych na rzecz właśnie leczenia dzieci?
1: Sam śledziłem właśnie tutaj poczynania tej inicjatywy. No tutaj odczucia są mieszane, prawda? Z jednej strony dużo pozytywnej energii, duża chęć pomocy, no ale z drugiej strony zdajemy, no jednocześnie tutaj z drugiej strony też podchodząc do tego projektu, wydaje mi się, że dobrze by było, jakby nie było takich inicjatyw z tego względu, że żeby nie były potrzebne, prawda? Żeby ten system był zaopatrywany gdzieś odgórnie.
0: Oczywiście byłoby pięknie, gdyby tych pieniędzy w ochronie zdrowia starczało na wszystko, ale tak nie jest. Dlatego tak ważne są inicjatywy, na przykład właśnie zbiórek charytatywnych. W tym przypadku zebrano ponad 280 milionów złotych. Moim gościem był dr Marcin Matuszewski z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Pięknie dziękuję za tę rozmowę. A wszystkich Państwa już teraz zapraszam za tydzień na szczególne wydanie programu Twój Problem, Moja Sprawa w sobotę o godzinie 14.20. A ja już teraz się z Państwem żegnam. Mówię do usłyszenia, a przed nami informacje TOK FM o godzinie 15.
2: Dzień dobry. Tuż po informacjach. Państwa i moim gościem w Pisarkach i Pisarzach będzie profesor Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej. 30 lat temu krakowska poetka otrzymała literacką Nagrodę Nobla. Poeta Bronisław Maj nazwał to wydarzenie katastrofą sztokholmską. O tym między innymi będziemy rozmawiali dzisiaj w naszym programie. Zapraszam, Mikołaj Lizut.
3: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, TOK Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
4: TOK 5.
5: Wracając jeszcze do prezesa Piesiewicza, to on to zapytanie do ABW, a właściwie prośbę o szkolenie, wysłał 17 października, to był piątek. Natomiast umowa została podpisana z Zonda Krypto, której nazwa, tak jak pan powiedział, w tym dokumencie nie padła, 22 października. Więc chyba jest jasne, po co Piesiewicz wystosował ten dokument do ABW, żeby w chwili, kiedy firma ta zwinie żagiel, pomachać opinii publicznej tym dokumentem, jak to zrobił na poniedziałkowej konferencji. To ma takie ładne określenie w języku polskim. Tak, ja jego uszyję. Dupokrytka po prostu.
6: Dziękuję, że pani to powiedziała, bo to jest jedyne słowo, które mi się tutaj chciałem użyć, ale to jest najbardziej właściwe słowo tutaj, bo to jest dupokrytka, a jednocześnie jak zobaczymy tą treść tego pisma, to on dopokrótku nawet przestaje być, bo tam on de facto nie zapytał o tą giełdę.
3: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: 70% taniej oraz wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Tak, 70% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzburg świętuje, brzmi i inspiruje. 270 lat Mozarta, filmowe historie i kultura, która zachwyca na każdym kroku. Odkryj jedno z najbardziej magicznych miast Europy. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca. Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Na początek informacji reakcja Berlina na decyzję USA o wycofaniu części amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ulicami Wilna przeszła coroczna parada polskości. Dziś dowiemy się, do kogo trafi piłkarski Puchar Polski. O tytuł zagrają na Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. Minęła 15. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Niemcy reagują na decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu części amerykańskich wojsk z baz na terenie Niemiec. Europejczycy muszą wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, stwierdził niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Co dokładnie mówi Berlin i czy to zmienia podejście do bezpieczeństwa na kontynencie? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
8: Zdaniem niemieckiego ministra obrony Borisa Pistoriusa taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Jak podkreśla, można było to przewidzieć. Chodzi o zapowiedź Pentagonu, który planuje wycofać z Niemiec około 5000 żołnierzy w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją. Marcin Starzec, TOK FM.
7: Głównymi ulicami Wilna przeszła dziś Parada Polskości. Coroczna manifestacja polskości organizowana w litewskiej stolicy z okazji Dnia Flagi RP, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W przemarszu uczestniczyło 12 oddziałów Związku Polaków na Litwie z całego kraju oraz 150 reprezentacji polskich szkół i przedszkoli, polskich zespołów artystycznych, organizacji społecznych i grup rekonstrukcyjnych. Parada Polskości w Wilnie jest jednym z największych na świecie wydarzeń promujących polskość i przywiązanie do polskich korzeni, języka i kultury. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła szefowa resortu pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. O ile od stycznia możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy miał sektor publiczny, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
9: Efektem naszej walki na rzecz pracownic i pracowników jest to, co wchodzi dziś w życie. 1 maja, czyli ustawa stażowa. Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
7: Przekształcenia śmieciówek mają ruszyć w lipcu równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy.
9: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych. Spodziewamy się, że część śmieciówek przestanie istnieć i funkcjonować, bo sami pracodawcy dojdą do wniosku, że prawa należy przestrzegać.
7: Wnioski o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie. Na ścieżkach rowerowych, ulicach i drogach poza miastem zaroiło się od rowerów i hulajnóg elektrycznych. Ładna pogoda w majówkę sprzyja przejażdżkom, a policjanci apelują tymczasem, by jeździć w kasku. Mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
10: Zachęcamy wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby te kaski zakładać, bo to naprawdę poprawia bezpieczeństwo, chroni głowę, która jest najbardziej narażona na te urazy, ale oprócz kasku zachęcamy też do stosowania elementów odblaskowych, kamizelek odblaskowych, ponieważ to również poprawia nasze bezpieczeństwo, szczególnie po zmierzchu, gdzie ten kierowca może nas nie widzieć.
7: Od 3 czerwca noszenie kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej będzie obowiązkowe dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Za brak kasku u dziecka rodzic lub opiekun może zostać ukarany grzywną do 100 zł. Dla kogo piłkarski Puchar Polski? Dziś finał rozgrywek na Stadionie Narodowym. O tytuł zagrają Górnik Zabrze i Raków Częstochowa. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
11: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach. Wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią. Przemysław Pozowski, TOK FM.
7: Finał Pucharu Polski zacznie się o 16, a na kolejne informacje w TOK FM zapraszam o 15.20. Dziś przez cały dzień słonecznie i bez deszczu i do tego bardzo ciepło. Na termometrach od 20 stopni na południowym wschodzie do 23 w centrum i na północy i do 27 na zachodzie kraju. Noc szykuje się bezchmurna i bez opadów, a termometry pokażą od 6 do 10 stopni. W rejonach górskich w nocy lokalnie jedynie spadki do minus 1 stopnia.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Mikołaj Lizut, witam Państwa bardzo serdecznie, a ze mną jest profesor Michał Rusinek. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Literaturoznawca, specjalista od retoryki, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, a także jej sekretarz aż od Literackiej Nagrody Nobla do jej śmierci. No właśnie, w tym roku przypada okrągła 30. rocznica Literackiej Nagrody Nobla dla Wisławy Szymborskiej. Chciałem się przede wszystkim zapytać, czy ci jej brakuje?
13: Och, oczywiście, że tak. I to właściwie łapie się na tym w takich dziwnych sytuacjach, trochę komicznych, dlatego że zawsze, kiedy wyjeżdżałem z rodziną na wakacje, albo sam gdzieś wyjeżdżałem, to przywoziłem jej stamtąd różne dziwne, śmieszne prezenty z tak zwanych śmiesznych sklepów, bo ona je po prostu kolekcjonowała, a jak nie kolekcjonowała, to rozdawała na kolejnych loteryjkach. No i łapię się na tym, mijając takie sklepy, że chętnie bym wszedł i coś kupił, tylko już nie mam komu. A nawet raz miałem sen. Mnie się bardzo rzadko cokolwiek śni, w każdym razie rzadko pamiętam, ale kiedy założyliśmy fundację, wynajęliśmy pierwsze biuro, to mnie się przyśniło, że przecież wszystkim już to biuro pokazałem, ale jeszcze nie pokazałem Szymborskiej. No więc w tym śnie jedziemy windą, wchodzimy do tego biura, ja jej tak pokazuję to biuro i ona wybucha jakimś takim oczyszczającym śmiechem, który widocznie był mi potrzebny zgodnie z jakąś którąś tam teorią snu.
12: Jakiego typu to była relacja między wami? Piszesz w swojej książce o zaprzyjaźnieniu. To tak jest dziwna figura, bo nie była to przyjaźń. To była taka relacja mistrzyni-adept.
13: Też chyba nie, bo ona nigdy by w życiu by chyba tak o sobie nie pomyślała, ani by się tak nie usytuowała. Ona właściwie ze wszystkimi wchodziła w takie relacje quasi-partnerskie. Zresztą przechodząc na ty ze wszystkimi, z moimi dziećmi włącznie, nieletnimi jeszcze wówczas.
12: Ale z tobą nie.
13: Ze mną nie. Zachowaliśmy tę formę, żeby był taki jakiś znak administracyjności naszej relacji. Ale ja dlatego posługuję się tą dziwną figurą, jak powiedziałeś, zaprzyjaźnienia, bo ona używała słowa przyjaciel, przyjaciółka tylko wobec takich odwiecznych przyjaciółek i przyjaciół.
12: Czesław Miłosz.
13: Chyba nie. Raczej myślę o na przykład koleżankach z klasy, z gimnazjum, to tak. Albo jakieś takie, no naprawdę przyjaciółki od serca, z którymi tam sobie coś się spotykał. Ale trochę mnie irytowało, jak po jej śmierci się nagle zaroiło od jej przyjaciół. No ale widocznie mieli taką potrzebę, więc trudno. Zresztą z tymi przyjaciółkami też bywało zabawnie, bo przyjaciółkami, koleżankami z gimnazjum, bo one się raz do roku spotykały. To były tak zwane sabaty czarownic. Oczywiście ja nigdy nie miałem wstępu na tego typu spotkania. No, ale Szymborska mi opowiadała, że była tam żelazna zasada, że nie wolno było opowiadać o chorobach, ponieważ panie były, no, co tu kryć, coraz starsze, więc to był taki temat naturalny. I nawet były kary pieniężne. Jeśli któraś powiedziała coś o chorobie jakiejś, to musiała płacić, więc którymś razem któraś jej koleżanka, przyjaciółka właśnie przyszła na takie spotkanie, wysypała na stół zawartość portmonetki i powiedziała: muszę.
12: To jest w ogóle...
13: Jak widzisz, uniknąłem pytania.
12: Tak.
13: O relacje.
12: Tak, ale spróbuję jakoś do tego wrócić naokoło. Otóż to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawa i dziwna pozycja życiowo-zawodowa, bycie sekretarzem pisarki, poetki czy pisarza. Adam Michnik był sekretarzem Antoniego Słonimskiego. On był wtedy w takich trudnej sytuacji życiowej. Wyszedł z więzienia i właściwie nie bardzo miał co ze sobą zrobić. Pan Antoni zaproponował mu funkcję pierwszego sekretarza, bo tak. Drugiego nie miał.
13: Ja nawet specjalnie pojechałem do Adama Michnika, ponieważ jak zostałem sekretarzem Szymborskiej, bo ona do mnie, czy też o mnie mówiła, mój pierwszy sekretarz, i ja go musiałem zapytać, czy mogę używać tej formy. Mhm. Zgodził się. Mhm.
12: No właśnie, no ale co to jest za zawód, bądź pozycja życiowa, bądź jak byś to określił?
13: No, to zależy od tak naprawdę pisarza czy pisarki, bo podejrzewam, że zapotrzebowanie czy potrzeby są pewne. Ja nie byłem takim sekretarzem literackim, to znaczy nie chodziłem do biblioteki, nie wyszukiwałem cytatów, nie przynosiłem książek, bo akurat praca poetki czy też tej poetki tego nie wymagała. Raz bardzo z siebie byłem dumny, bo sprawdzałem jej jakieś botaniczne nazwy łacińskie jakichś roślin czy też zwierząt, których potrzebowała, no ale to nie musiałem w tym celu iść do biblioteki, powiedzmy sobie, tylko do encyklopedii zajrzeć, czy też słownika. I pełniłem też taką funkcję, powiedzmy sobie, rzecznika prasowego, bo to było tak, że ona w niektórych sprawach wypowiadała się osobiście, a w niektórych sprawach prosiła, żebym ja w jej imieniu się wypowiedział.
12: Czy w pewnym sensie ją chroniłeś, tak?
13: I trochę ją chroniłem, tak. To znaczy, tak sobie w ogóle od razu zwizualizowałem tę moją funkcję. Nie tylko zresztą moją, bo ona także miała swojego prawnika, który w tej chwili zasiada również w zarządzie fundacji, Marek Bukowski. I myśmy wokół niej z Teresą Walas, profesor Teresą Walas, stworzyli w trójkę taki rodzaj kokonu, w którym ona miała się wreszcie poczuć bezpiecznie. No, trwało to 3 lata, bo dopiero po 3 latach ona wróciła do pisania wierszy. Wcześniej wróciła do pisania tak zwanych lektur nadobowiązkowych, czyli takich felietono, esejów o książkach do Gazety Wyborczej zresztą. Ale dla mnie taki moment, kiedy ona dała mi do przepisania 2 pierwsze po Noblu wiersze, był momentem takim, że ja sobie pomyślałem, no udało się wreszcie skonstruować coś takiego, taką przestrzeń dla niej, teraz to jest modne słowo, przestrzeń, w której ona czuje się bezpiecznie i może wrócić do tego, co lubi i umie robić najbardziej, to znaczy do pisania wierszy. Oprócz tego organizowałem, czy współorganizowałem jej wyjazdy zagraniczne. Nie było tego dużo, bo to było średnio, powiedzmy, 2 wyjazdy rocznie, no ale trzeba było przekonać dziennikarzy, że nie będzie żadnych wywiadów, nie będzie żadnej sesji zdjęciowej, żadnej telewizji i tak dalej, i tak dalej. To wymagało pewnego rodzaju, powiedzmy, kompetencji i asertywności. Ale poza tym to jej bardzo zależało na tym, żebym ja prowadził swoje normalne życie, żebym na przykład nie zaniedbał swojego doktoratu. Notabene przyszła na publiczną.
12: Na obronę twoją, tak.
13: Tak, sparaliżowała moim zdaniem Radę Wydziału i tylko dzięki temu oni w ogóle nie zwracali na mnie uwagi. Więc jakoś ten doktorat przeszedł. Wszyscy byli pod dużym wrażeniem. Dostałem potem od niej butelkę szampana oraz wyklejankę. Z napisem za dużo myśli.
12: O. Jak ona znosiła ten czas po Noblu? Bo to chyba Bronek Maj wymyślił tą
13: tragedię
12: sztokholmską.
13: Tak, tak. Nie używała tego określenia.
12: Ale rzeczywiście to była dla niej tragedia? To znaczy, no bo to jest bardzo ciekawe, a jednocześnie chyba niezwykły los dla pisarza, gdy staje się tak bardzo rozpoznawalny, gdy właściwie tak. Każdy wie, jak wygląda, jak zaczepia go na ulicy. Pani Wisława prowadziła przecież normalne życie w Krakowie.
13: Oczywiście. Nie? Myślę, że są gorsze tragedie w życiu od otrzymania $1 000 000, po pierwsze. Po drugie, to jest tak, że dla niej może nie była to tragedia, ale na pewno było to ogromne zamieszanie. Notabene wtedy, kiedy jej przyznano Nagrodę Nobla, czyli w październiku 1996 roku, był w Polsce Seamus Heaney, czyli noblista z poprzedniego roku i udzielił Jackowi Żakowskiemu wywiadu pod tytułem znamiennym Biedna Wisława, bo on wiedział, co ją czeka. Z tego, co wiem, to Szymborska rozważała na początku nawet nie przyjęcie tej nagrody, dlatego że obawiała się, że jej życie właśnie się przewróci do góry nogami, ale uświadomiła sobie prawdopodobnie, że jeżeli jej nie przyjmie, to jeszcze bardziej się przewróci do góry nogami.
12: No, a jak pamiętasz, Jean-Paul Sartre nie przyjął Nobla, ale potem właśnie uświadomił sobie, że to jest jednak bardzo dużo pieniędzy. I zapytał Komitet Noblowski, czy można by było nie przyjąć z przyczyn ideologicznych, ale pieniądze ale jednak pobrać. Przyjąć. Tak?
13: To chyba nie wchodzi w grę. Trochę się chyba też obawiała tego zamieszania noblowskiego. Tu jeszcze wspólnie z profesor Teresą Wallas negocjowaliśmy, ale trzeba było dobrze wynegocjować jej obowiązki w Sztokholmie, żeby się nie spłoszyła zanadto. Ona w przeciwieństwie do wielu swoich kolegów i koleżanek noblistów i noblistek nie miała za sobą takiego doświadczenia uniwersyteckiego, ani nawet nauczycielskiego, więc dla niej napisanie i wygłoszenie wykładu to było jednak pewne nowum. To nie był jej ulubiony gatunek literacki. Notabene, kiedy teraz czytam ten wykład, został on zresztą opublikowany w takim wyborze jej wiersz wydanym przez wydawnictwo A5, Poeta i Świat, to widzę dobrze, że to jest do połowy felieton, a od połowy wiersz. I ona rzeczywiście poświęciła jeden felieton, pomysł na felieton i pomysł na wiersz, pisząc ten najkrótszy podobno w historii literackiego Nobla wykład noblowski.
12: Zresztą był on spektakularny, trzeba przyznać.
13: Tak, był bardzo komentowany, tak. Bardzo szeroko.
12: Profesor Michał Rusinek jest gościem Pisarek i Pisarzy. Wracamy tuż po informacjach Radia Tok FM.

0: Reklama.
1: Olala, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
2: Kto zwalcza ból? Voltaren! Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minęła 15.20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki wręczył dziś 12 nominacji na stopnie generalskie i jeden admiralski. W swoim wystąpieniu na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego prezydent podkreślił, że należy umacniać nasze sojusze, w tym w NATO. Podczas uroczystości Karol Nawrocki wręczył także 16 flag państwowych, wcześniej powiewających na Pałacu Prezydenckim. Trafiły one do organizacji polonijnej i szkół mundurowych. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 7 zostało rannych w wyniku uderzenia rosyjskiego drona w miejski autobus w Chersoniu na południu Ukrainy, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Położony nad Dnieprem Cherson jest bardzo często ostrzeliwany przez siły rosyjskie, okupujące tereny na drugim brzegu rzeki. Japonia otrzyma ropę naftową z Rosji po raz pierwszy od wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem, która doprowadziła do zamknięcia cieśniny Ormus, podał przedstawiciel Ministerstwa Handlu w Tokio. Japonia, uzależniona od dostaw ropy z Zatoki Perskiej, usiłuje w ten sposób dywersyfikować źródła dostaw. Kolejne informacje w TOK FM o 15.40.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Profesor Michał Rusinek jest gościem programu. 30 lat minęło od literackiej Nagrody Nobla dla Wisławy Szymborskiej. Was poznała ze sobą profesor Teresa Wallas. W jakich okolicznościach?
10: Wszystko się zaczęło mniej więcej pół roku przed przyznaniem Szymborskiej Nagrody Nobla. Zorganizowaliśmy wtedy na polonistyce, na ostatnim roku polonistyki, taki rodzaj Towarzystwa Admiratorów Teresy Wallas, naszej ulubionej profesorki. I ponieważ wiedzieliśmy, że ona ma również innych admiratorów i inne admiratorki, to wśród nich Wisławę Szymborską, to zaprosiliśmy tychże admiratorów i admiratorki do naszego towarzystwa. Zgodziła się na takie pierwsze spotkanie przyjść, między innymi Wisława Szymborska. Czesława Miłosza nie było wtedy w Krakowie. Przysłał jakiś list, więc jest członkiem tego, czy był członkiem tego towarzystwa, ale nie było go wtedy. W każdym razie pamiętam, że ja napisałem zaproszenie do Szymborskiej, dostałem odpowiedź bardzo piękną na papierze firmowym jakiejś fabryki mydła z limerykiem dołączonym. I na tym pierwszym spotkaniu absolutnie wszyscy się zakochaliśmy w Szymborskiej. Po prostu była absolutnie urocza, opowiadała bardzo ciekawe historie, tyle że zadymiła strasznie mieszkanie naszej koleżanki, w którym się spotykaliśmy. Podobno do tej pory nie da się go oddymić, tak naprawdę nie udało. Ale pół roku później wybuchła wiadomość o Noblu, więc ja w imieniu tego towarzystwa, jako jego samozwańczy prezes, napisałem list z gratulacjami oraz insynuacją, że częściowo to za limeryki Szymborska dostała tego Nobla. Później, mniej więcej 2 czy 3 tygodnie później, zostałem już jej sekretarzem i w takim stosie listów z gratulacjami znalazłem także ten swój i mogłem sam sobie bardzo serdecznie odpowiedzieć.
9: Bo rozumiem, dziękować. Że to ty prowadziłeś korespondencję.
10: To jest oczywiście nieprawda, tylko dla dobra anegdoty. To znaczy, częściowo ja prowadziłem korespondencję w tym sensie, że jeśli były była to korespondencja w sprawach oczywistych. Na przykład jakieś uniwersytety pytały, czy Szymborska przyjęłaby doktorat honorowy, to miałem od razu zgodę, taką sztancę gotową, że nie, ponieważ ona rok wcześniej przed Noblem, w 1995 roku, przyjęła doktorat honoris causa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i wtedy powiedziała, że to będzie jedyny, który przyjmie. Więc była kryta, że tak powiem. Aha, i na przykład różne placówki oświatowe, nazwijmy to omownie, próbowały przyjąć jej imię i ona uważała, że nie wypada za życia stawiać sobie takich pomniczków, więc tutaj też miałem zielone światło, żeby odpowiadać sam, nie, nawet z nią nie konsultując tego. Natomiast w innych sprawach ona zawsze podejmowała decyzje. Może nie zawsze redagowała odpowiedzi, ale zawsze widziała te odpowiedzi, które ja pisałem.
9: Dzięki Tobie, a także Twojej książce, która w tym roku chyba jest wznowiona w ogóle.
10: Tak, po 10 latach.
9: Tak, wiemy sporo o tych 15 latach od Nobla do śmierci Wisławy Szymborskiej. Wiemy oczywiście o tych zabawach literackich, o lepiejach, o odwódkach, o loteryjkach, ale życie literackie Krakowa jest, jak doskonale wiesz, bardzo specyficzne i różnie się przejawia. No, także alkoholowymi ekscesami, burdami i tak dalej.
10: Ale na szczęście ustawa o wychowaniu w trzeźwości nie pozwala nam komentować takich rzeczy na antenie.
9: Ale wiesz co, tak. No dobrze, to chciałem w takim razie u źródeł zweryfikować taką anegdotę, którą słyszałem w Krakowie, gdy rano kompletnie skacowany Piotr Skrzynecki wszedł do apteki.
10: To był Jerzy Hordyński, który poeta, który później wyemigrował do Rzymu. I to on podobno właśnie postanowił zrobić obciach Szymborskiej i powiedzieć, co my tu kupujemy, kupmy prezerwatywy. Jakie to my kupujemy? A Szymborska podobno powiedziała, najmniejsze. I tym sposobem, że tak powiem, no wyszedł z apteki, nazwijmy to później. Ale to jest chyba tak zwana legenda miejska. Ja nigdy nie słyszałem, żeby ona tę historię opowiadała publicznie, gdziekolwiek, ani prywatnie. Ale jest to możebne, żeby tak rzec, ponieważ miała ona dosyć, powiedziałbym, specyficzne poczucie humoru. Notabene to poczucie humoru, które ja próbuję zanalizować w książce, bo tak, było specyficzne dlatego, że są, powiedzmy, dwa rodzaje ludzi zabawnych. Są tacy ludzie, którzy opowiadają dowcipy lub anegdoty po to, żeby być tak zwaną duszą towarzystwa, żeby przyciągać do siebie uwagę. Absolutnie taka nie była Szymborska. Ona używała poczucia humoru i używała anegdot jako takiej zasłony dymnej, za którą mogła się schować. Często te anegdoty były prowokowane przez jakieś trudne pytania, ale nie trudne politycznie, tylko trudne pod tym względem, że to były poważne pytania. Ona na poważne pytania odpowiadała w tej formie, w której czuła się najlepiej, czyli w formie wiersza. Notabene jest taka, ja nie byłem tego świadkiem, ale jest inna anegdota o niej. Jak kiedyś przyszedł do niej dziennikarz, zadał jej właśnie jakieś ważne pytanie, a ona powiedziała, ja panu nie odpowiem na to pytanie teraz, tylko być może napiszę o nim wiersz. To oznaczało, że dotknął czegoś ważnego. No ale jeżeli nie chciała aż pisać wiersza, ale wiedziała, że nie wypada w ogóle nie odpowiadać na pytania, to odpowiadała anegdotą. Po anegdocie, która ma puentę, nikt nie ma już odwagi zapytać, no dobrze, ale teraz powiedz na serio, jak to było, albo o co chodzi. Więc stąd ona się otaczała tymi anegdotami i używała swojego poczucia humoru jako swego rodzaju tarczy obronnej.
9: Człowiek dowcipny musi być jednocześnie błyskotliwy, musi być szybki. Ona była szybka?
10: Bywała bardzo szybka. Mimo, że nie lubiła sytuacji wywiadów, to było widać bardzo często, że była szybka. Pamiętam taką konferencję prasową, którą zorganizowano zaraz po przylocie do Sztokholmu. z nią i tam padło pytanie o Karola Wojtyłę, Jana Pawła II. No, byli z podobnego rocznika, czy się znali i co sądzi o jego poezji. I ona wtedy błyskawicznie odpowiedziała, że papież jest nieomylny w sprawach wiary, co nie oznacza, że jest nieomylny w sprawach poezji.
9: Trudne pytanie. No właśnie, no ale to kipiące życie literackie Krakowa jakoś się w ogóle wciągało, no bo wiesz, no, na przestrzeni tych
10: oczywiście
9: lat działo się bardzo dużo, no, wiesz, Krynicki, Zagajewski, Kornhauser, młodzi poeci, którzy przyszli jakby z naszym pokoleniem bardzo
10: no, wiesz,
9: inni.
10: To było tak, że kiedyś to środowisko literackie było jednak o wiele bardziej zintegrowane. Zaraz po wojnie było zintegrowane również mieszkaniowo, ponieważ Adam Warzyk za butelkę spirytusu kupił kamienicę, właściwie no, dostał kamienicę od sowieckich żołnierzy przy ulicy Krupniczej. Tam powstał słynny Dom Literatów.
9: No,
10: to, co oczywiście było wspaniałą inicjatywą, ale no bo zapewniało tym literatom, którzy utracili w czasie okupacji dach nad głową, właśnie rodzaj dachu nad głową, a z drugiej strony był to pomysł szatański, no bo chodziło też o to, żeby mieć nad nimi kontrolę. No ale tam można powiedzieć, że to nie tak wyglądało, że tam się odbywała jedna wielka impreza cały czas, ale oni oczywiście cały czas byli jakoś tam ze sobą. Szymborska, jak już się wyprowadziła z domu literatów i mieszkała w raz, dwa, trzech mieszkaniach, to poza szufladą, które było malutkim mieszkaniem, podobno, bo ja go nie widziałem, to we wszystkich kolejnych, w obu kolejnych mieszkaniach organizowała regularnie spotkania, głównie ze swoimi kolegami i koleżankami po piórze. Choć nie tylko. I można powiedzieć, że prowadziła taki rodzaj salonu literackiego. To zresztą było zabawne, ja dopiero później sobie uświadomiłem, że ona zapraszała no, maksymalnie 8 po Noblu, to się zmieniło nawet czasami 10 gości, ale nie dlatego, że miała mało miejsca, więcej by się zmieściło, tylko dlatego, że lubiła, jak toczyła się rozmowa na jakiś jeden temat i zwykle ten jeden temat, co właśnie sobie uświadomiłem, był związane z czymś, nad czym ona aktualnie pracowała, myśla, o czym myślała, czyli krótko mówiąc, z jakimś tematem do wiersza, czyli ona wykorzystywała te spotkania do, można powiedzieć, pobierania danych. I stąd tam byli ludzie różni. Zresztą teraz...
9: Różni sobie, mówisz, ale no na przykład...
10: No nie zawsze nie wiem, pisarze.
9: Świetlicki, Baran? Raczej nie.
10: Z Marcinem Baranem chyba się jakoś spotykał, ale nie wiem, czy był zapraszany. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Raczej to byli ludzie z starszych pokoleń, ale też bez przesady. Pamiętam, jak kiedyś zawiozłem ją do Konstancina, bo tam Antoni Marianowicz organizował jakieś spotkanie i potem ją odbierałem z tego Konstancina i zapytałem, czy była bardzo molestowana przez tych pisarzy i pisarki, na co ona powiedziała, nie, wie pan, tam byli głównie tacy równolatkowie Tuwima. Oni się z takimi gówniarami jak ja nie zadają.
9: Piękne.
10: Natomiast bywali pisarze, bywali tłumacze, ale też bywali na przykład, nie wiem, bywali fizycy, bywał geolog, bo ją takie tematy interesowały. Zresztą bardzo nie lubiła tak zwanych spędów literackich, nie lubiła festiwali literackich, nie lubiła na nie jeździć, ponieważ miała takie poczucie, że jeżeli poeta rozmawia z poetą o poezji, no to jest taki huf wsobny się robi, to już jest moje określenie, nie jej, ale nic z tego nie wynika dobrego dla poezji obu czy obojga z nich, że trzeba jednak wyściubić nos poza ten świat czysto i tylko i wyłącznie literacki. Ale też pamiętam, jak Krakowem wstrząsnęła pewna dramatyczna historia, jak to pewien profesor teorii literatury spoliczkował pewnego pisarza i tłumacza i wszyscy o tym mówili bardzo dużo. Nawet pojawiły się jakieś takie żarty, że jak gdzieś dwaj panowie się naparzają, powiedzmy w Nowej Hucie, to, to nie jest naparzanie, tylko to jest cytowanie profesora i tu padało jego nazwisko, więc ja też taki cały podekscytowany przyszedłem do Szymborskiej, opowiedziałem o tym wydarzeniu, ona powiedziała, wie pan co, za moich czasów to było na porządku dziennym.
9: Ciekawe, gdzie pani Wisława, dokąd pani Wisława chadzała.
10: Myślę, że w domu literatów się zdarzały rzeczy dramatyczne.
9: Michał Rusinek jest gościem Państwa i moim. Wracamy tuż po informacjach Radia Tok FM.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
1: TOK 7.
2: Ja nie jestem fanką tego kandydata, bo teraz działa w Instytucie Psychiatrii i Neurologii i bardzo tam...
3: A tam z kolei, to też kolejny powód może do rozmawiania o pani Grędzie, dyrektorką została polonistka, która przyszła z IPN-u. No i co pani na to? Dyrektorem Instytutu Psychiatrii i Neurologii. To są bardzo wyrafinowane dziedziny medycyny.
2: Tak.
3: Została polonistka. No co?
2: Podobno ma jeszcze pani jakieś pole. Inne umiejętności oprócz tego, ale była osobistą sekretarką.
3: Jeździ na rowerze. Tak,
2: była osobistą sekretarką pana, o którym rozmawiamy właśnie, także...
3: No,
2: współpracownicą.
3: No, tak. Ja widzę pani minę. Widzę pani minę, ona szkoda, że nie ma transmisji w tej chwili.
2: Nie ma? Och, jaka szkoda.
3: No, ale wie pani, to jest wstrząsające przecież. No tak. Panią to wstrząsnęło?
2: Wstrząsnęło, dlatego że ja miałam kontakt.
3: No to
2: z
3: jak ta pani Sobierańska Grenda może się utrzymać na urzędzie, jak robi takie rzeczy?
2: Ma swoje, że tak powiem, kompetencje i uprawnienia i robi to, co robi. No a jakby ja to oceniam akurat tu, w tym przypadku, to źle. No wielka szkoda. Znaczy ja mam nadzieję, że jednak ten instytut ocaleje, bo jest to jeden z kluczowych instytutów naukowych, neurologicznych i psychiatrycznych w Polsce.
3: No i też ośrodków medycznych.
2: Ośrodków, bardzo, tak, bardzo. No z całej Polski ludzie przyjeżdżają, się leczą, są stwardnienie rozsiane na przykład. Jest to jeden z wiodących ośrodków, 1300 pacjentów.
3: Mhm. No dobrze, ale da się to jeszcze odkręcić?
2: Panią dyrektor polonistkę, no bo...
3: No tak, no ale wie pani, to może lepiej, żeby została dowódcą planu kosmicznego.
2: Może lepiej nie, bo to bardzo odpowiedzialne.
3: No tak, bo to transmitują i ludzie by zobaczyli jakieś tragiczne wydarzenia. Bardzo dziękuję. Poseł Joanna Licha była z nami.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszej daniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz...

0: super niskich cenach.
1: Nowy numer książki Magazyn do czytania już w sprzedaży. Czy to Szekspir napisał te wszystkie arcydzieła? Rozmowa z najsłynniejszym szekspirologiem świata Stevenem Greenblattem oraz przewodnik po nowościach książkowych na wiosnę. Nowy numer książki Magazyn do czytania już w sprzedaży.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęła 15.40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Jutro nominacje mają odebrać pierwsi członkowie Rady do spraw nowej konstytucji przy prezydencie RP. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową konstytucją. Do tego tematu wrócimy w kolejnych informacjach TOK FM. Tłumnie i głośno, ale spokojnie jest wokół PGE Narodowego w Warszawie, gdzie już o 16 rozpocznie się finał piłkarskiego Pucharu Polski między Górnikiem Zabrze a Rakowem Częstochowa. Pula nagród wynosi 10 milionów złotych, z czego połowa przypadnie zwycięzcy, który zapewni sobie udział w kolejnej edycji europejskich pucharów. Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na najwyższym maszcie w Gdańsku, znajdującym się na Górze Gradowej, uroczyście podniesiono dziś biało-czerwoną flagę. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz miasta, mieszkańcy, turyści oraz rekonstruktorzy w historycznych mundurach. Kolejne informacje w TOK FM o 16.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Profesor Michał Rusinek jest gościem programu. Michale, chciałbym w tej części porozmawiać z tobą już nie o pani Wisławie Szymborskiej, ale o języku, czyli o rzeczy, którą także zajmujesz się od lat. Jesteś specjalistą od retoryki. Ja trochę nie wiem, co to jest współcześnie.
7: A to ja bardzo chętnie.
6: Wiem, że napisałeś o tym habilitację. Więc boję się, że to trochę potrwa, gdy będziesz nam to tłumaczył. Ale jesteś też członkiem Rady Języka Polskiego. To jest taka polska odpowiedź na Académie Française.
7: Nie do końca, bo nie mamy aż takich kompetencji.
6: Nie ma 40 foteli, masz szpadę?
7: Nie mam szpady i absolutnie nie. To jest zupełnie inna instytucja, raczej przypomina inną francuską instytucję, która stoi na straży samego języka i rzeczywiście na przykład nie dopuszcza anglicyzmów do języka francuskiego. Jak wiemy, komputer to nie może być komputer, tylko jest l'ordinateur po francusku. No my nie mamy takich kompetencji. Natomiast oczywiście wtedy, kiedy do nas się zgłaszają jakieś instytucje i pytają, jak sobie poradzić z jakąś kwestią, czy to powiedzmy imienia dla dziecka, urzędy stanu cywilnego, czy to ustawodawca pyta, czy na przykład dana ustawa jest napisana po polsku i zrozumiała i tak dalej, albo na przykład ministerstwa, które wprowadzają jakieś nowe rozporządzenia dotyczące powiedzmy feminatywów, no to wtedy Rada się na ten temat wypowiada.
6: No tak, ale zajmujesz się językiem nie tylko z ramienia Rady, ale także jako autor napisałeś książkę o języku dobrej zmiany.
7: Tak. Wspólnie z profesor Katarzyną Kłosińską napisaliśmy.
6: Tak, z profesor Katarzyną Kłosińską i tam pada taka teza, która wydaje mi się ciekawa i przerażająca, mianowicie, że język dobrej zmiany to jest język totalitarny. Co to takiego?
7: To znaczy, za nim się kryje, za każdym językiem politycznym kryje się pewna wizja świata. Politycy przekonują nas do tej wizji świata, wprowadzając różne takie tak zwane oczywistości. Ja bardzo jestem uczulony na to, jak ktoś z polityków mówi, że to jest oczywiste, że i wtedy mówi to, do czego chciałby nas przekonać. Akurat język dobrej zmiany, tak zwanej, był bardzo, bardzo specyficzny, bardzo przypominał język zresztą PRL-u. Ja próbowałem znaleźć, akurat mówię ja, dlatego że to ja się zajmowałem tą warstwą retoryczną tego języka, a takimi językoznawczymi kwestiami profesor Katarzyna Kłosińska. Więc Więc ja próbowałem znaleźć jakąś taką figurę retoryczną, która leży u podłoża tego języka, która okazała się dokładnie taka sama, jak figura retoryczna, która leżała u podłoża języka PRL-u. Tym językiem PRL-u

0: Zajmował się profesor Michał Głowiński swego czasu, napisał książki na ten temat. Nie dał się już namówić na napisanie o języku dobrej zmiany, natomiast no, powiedzmy zrecenzował naszą książkę. I to jest figura antytezy, to znaczy świata podzielonego bez reszty na dwie części, bohaterów i zdrajców, czarne i białe, my i oni.
1: Czyli takie budowanie antynomii, gdzie nie ma żadnego
0: nie ma niczego,
1: cienia szarości.
0: Nie ma szarości, absolutnie. To, co się udało zrobić po 89 roku w języku, to zaproponować inną figurę. Taką figurę, można powiedzieć, różnorodności. Pamiętasz pewnie taki wierszyk Ernesta Bryla, który towarzyszył programom wyborczym w 89 roku.
1: Tak,
0: jesteśmy wreszcie we własnym domu.
1: Tak.
0: Nie stój, nie czekaj, co robić, pomóż. Była wersja druga, nie stój, nie czekaj, co robić, uciekaj. Ale ważny jest tutaj ten przymiotnik własny, dom jest własny. Prawda? Mhm. Tutaj się jeszcze łączy z tą grubą kreską, mityczną oczywiście, bo ona nigdy nie padła w przemówieniu Mazowieckiego.
1: To oznaczała zupełnie co innego.
0: Oznaczała co innego, no ale linią zresztą była, nie kreską, wszystko jedno. W każdym razie to było takie myślenie, że oto teraz zapomnijmy, co nas dzieliło, spróbujmy budować coś, co będzie oparte na, i tu jest znów słowo, o którym już zapomnieliśmy, a które było ważne na początku lat 90., mianowicie konsensus albo konsens. Prawda? To znaczy, są takie rzeczy, co do których się różnimy, każdy z nas ma nieco inne poglądy, ale są niektóre rzeczy, takie części wspólne, prawda? Oczywiście zawsze powstaje pytanie, co z dyssensusem, czyli co z tym, co do czego się nie zgadzamy i który to dyssensus teraz nam się od czasu do czasu odbija czkawką. No niemniej jednak zaproponowano wówczas zupełnie inną figurę, no i figurę różnorodności właśnie. Jesteśmy wszyscy różni, ale spróbujmy jakoś się ze sobą dogadać. Figura antytezy w ogóle nie pozwala na to, żeby się dogadać. To, co się wydarzyło w 89 roku, było także swego rodzaju cudem językowym, ponieważ
1: tak,
0: ta para my i oni nie została, że tak powiem, wywrócona. To znaczy, przeszliśmy tylko na te inne pozycje, prawda? My to oni to my. Tylko tak naprawdę stolik został przewrócony, inne reguły zapanowały, także reguły językowe. Natomiast to, co próbował zrobić PiS, nadal próbuje, no to nas właśnie podzielić na bohaterów i zdrajców, na tych, którzy stali tam, gdzie stało ZOMO, i tych prawdziwych, prawda? Czyli wprowadzili dokładnie tę samą figurę. Notabene wszystkie reżimy autorytarne albo takie zmierzające ku autorytaryzmowi posługują się właśnie takim samym, a w każdym razie bardzo podobnym językiem.
1: Ale czy nie masz takiej obawy, że to jest trochę tak, że ten krótki bądź co bądź okres po 89 roku, powiedzmy tak, do sprawy Rywina, to był jakiś przedziwny wyjątek.
0: Tak, to był cud.
1: To był cud, to był wypadek przy pracy. Mało tego, no ten język antytezy, jak go nazwaliście, obowiązuje nie tylko w krajach o skłonnościach autorytarnych. No to jest język współczesnej Francji, debaty publicznej. Też są my, oni. Właściwie trudno tam szukać jakiejś części wspólnej. Nawet gdy pada słowo republika, to tam od razu już niektórzy dostają szału.
0: No to tak jak w Polsce, jak pojawia się przymiotnik narodowy, prawda? Tak. On też wywołuje gulę.
1: No więc po pierwsze to był jakiś taki przedziwny cud, łącznie z cudowną wówczas klasą polityczną. No to chyba rzeczywiście zupełnie niezwykłe, gdy za kształt polskich przemian odpowiadali tacy ludzie jak profesor Geremek, czy Tadeusz Mazowiecki, czy tego formatu ludzie. Tak na ogół nie jest, no bo klasa polityczna rekrutuje się zupełnie z innych
0: środowisk.
1: No i wreszcie chciałem cię zapytać, czy od tego jest odwrót. To znaczy, czy myślisz, że możliwy jest jakiś taki scenariusz, że ten język antytezy przestanie być
0: zagrożeniem?
1: No, czy głównym naszym językiem publicznej debaty, że może się stać coś. Ja szczerze mówiąc nie widzę co by to mogło być, co sprawi, że znowu staniemy się jakąś wspólnotą, znaczy nie mówię o jedności, ale o możliwości rozmawiania, bo ze zdrajcą przecież nie ma rozmowy.
0: Ja się boję, szczerze mówiąc, takich marzeń o wspólnocie, bo nas potrafi tylko jakby ujednolicić jakaś tragedia, więc, bo nawet nie piłka, nawet nie łączy nas piłka, więc to nie jest coś, o czym ja marzę. Natomiast ja mam takie poczucie, że w momencie, kiedy my będziemy baczniej zwracać uwagę na język tych, którzy nami rządzą, to sobie jakoś poradzimy z tą sytuacją, to znaczy poradzimy sobie również z sytuacją polityczną, bez względu na to, jak będzie wyglądać świat. Dlatego, że jeśli uświadomimy sobie, że język antytezy jest w gruncie rzeczy bardzo prymitywny i że my potrzebujemy jednak czegoś innego i że świat nie wygląda tak, jak próbuje się nas do tego przekonać, jeżeli będziemy jednak, ty użyłeś określenia zdrajcy, jednak, no jeśli ktoś przekroczy jakieś granice, to powinien być usuwany moim zdaniem z debaty publicznej, z życia publicznego. Tego niestety w Polsce nie ma. Są wciąż tacy ludzie, którzy moim zdaniem nie powinni zabierać głosu publicznie i media nie powinny im również poświęcać uwagi. Ale jeżeli uczestnicy tej debaty publicznej będą zachowywali jakiś elementarny szacunek wobec siebie, nie będą się również dehumanizować, bo to jest coś, co przy czym wszystkim nam, nie
1: ale ciekawe,
0: tylko im.
1: Ale mogłoby się to w ogóle stać przy tym... Do czego już
0: przy zaognieniu.
1: To znaczy, gdy słowo zdrajca stało się dawnym...
0: Słabym określeniem.
1: Dawnym huncwotem. No.
0: Nieomal, tak. No tak, to jest pewne niebezpieczeństwo, bo jak nam brakuje słów, to już wtedy przechodzimy do czynów. Ale może rzeczywiście przez chwilę tego zdrajcę ja bym schował, zostawił na jakieś inne, adekwatne rzeczywiście przypadki, a próbowałbym jednak doszukiwać się i raczej wsłuchiwać w głos tych, którzy nie posługują się taką retoryką ostrych antynomii i retoryką przede wszystkim dehumanizującą.
1: W waszej książce o języku dobrej zmiany można doszukać się też no właściwie biblijnej tezy mówiącej o tym, że język stwarza. To Bóg przy pomocy słów stworzył świat, a właściwie no, językiem się rządzi.
0: Oczywiście, że tak.
1: To jest główne narzędzie.
0: Ten, kto ma głos, ten tak naprawdę narzuca pewną opowieść o świecie, również produkuje mity. Mity potrzebne nam są do tego, żeby świat rozumieć i tak dalej, i tak dalej. Jak najbardziej, ale to nawet nie jest bardzo biblijna teza, bo to jest taka teza, która towarzyszy już językoznawcom i filozofom języka od dawna, która mówi o tym, że język nie służy tylko do opowiadania o świecie, ale także ten świat stwarza, ma taką funkcję światotwórczą. No bo go na przykład od razu wartościuje. Mhm. No, nie ma takich neutralnych wypowiedzi o świecie. Właściwie one nie istnieją. Niby tego się wymaga od mediów, ale to też, jak doskonale wiesz, jest praktycznie niemożliwe. No ja bym chciał, żeby ta opowieść o świecie zostawiała słuchaczom, czy widzom, czy czytelnikom miejsce na ich aktywność, na ich interpretację, na ich ocenę. Zwróć uwagę, że to, co abstrahując od różnych absurdów, pasków w telewizji w czasach dobrej zmiany, to jedno było w nich zawsze obecne, mianowicie ocena, od razu wartościowanie. Tam nie było takiego komunikatu, pan X wykonał czynność Y, tylko tam było ten straszny pan X wykonał tę horrendalną, straszliwą czynność.
1: No tak, można powiedzieć, że to jest pierwszy rok dziennikarstwa, czyli właściwie... Taka najważniejsza rzecz, która dotyczy tego zawodu, żeby te dwie rzeczy oddzielać.
0: Tak, oczywiście. Natomiast tego nie było.
1: Wydaje mi się, że też przez to, jak zmieniają się media we współczesnym świecie, od tego nie ma już ucieczki. To znaczy, trudno sobie wyobrazić język jakiejś konsyliacji, jakiegoś właśnie szukania części wspólnych, no bo to jest...
0: No bo on jest nudny.
1: On jest nudny, tak.
0: My najbardziej lubimy, jak krew się leje i jak ktoś, ponieważ my jesteśmy jednak narodem rolniczym, kogoś zaora. albo za orze.
1: Tak.
0: To wtedy jesteśmy usatysfakcjonowani. Ale ja wrócę do tego wysiłku interpretacyjnego, czy wysiłku krytycznego. My jesteśmy generalnie, i to mówię nie my Polacy, tylko my ludzie, jesteśmy leniwi. Jeśli ktoś nas zwalnia z jakiegoś obowiązku i robi coś za nas, to my bardzo to lubimy. Dlatego zresztą, między innymi, dlatego tego typu komunikaty, które od razu interpretują, które od razu podają ocenę faktów, są popularne. No bo po co ja mam się biedzić i zastanawiać, czy ten ktoś zrobił dobrze, czy niedobrze, co z tego wynika? Od razu mi to tak naprawdę mówią.
1: Ale powiedz szczerze, widzisz jakąś symetrię pomiędzy stronami politycznego sporu? To znaczy, wszyscy używają tego języka antytezy i mieszają informacje z komentarzem?
0: Nie. Symetrii nie ma. Oczywiście jest pewnie w jakichś takich przykładach skrajnych, natomiast zawsze wtedy, kiedy władza ma zapędy autorytarne, to wtedy pojawia się właśnie myślenie antytetyczne i pojawia się znika sama informacja, tylko jest od razu informacja zinterpretowana czy wartościowana. To jest bardzo charakterystyczne dla wszystkich autorytaryzmów. Czy to prawicowych, czy to lewicowych zresztą. Natomiast myślę, że jeżeli możemy jeszcze mówić o czymś takim jak liberalne demokracje, to tam to, o czym mówisz, znaczy pojawienie się antytezy, jest pewnego rodzaju efektem pewnie też różnych rzeczy, pewnie lenistwa swego rodzaju. No bo taka wizja, że jesteśmy różnorodni, ale też staramy się być inkluzywni i traktować wszystkich na równi, jest utopijna, umówmy się. To nie jest też w naszej naturze. My gdzieś lubimy jednak, żeby wiedzieć, kto jest wyżej, kto jest niżej. Oczywiście sami chcemy być wyżej. Prawdzie nie przyznajemy się do tego, że kimś pogardzamy.
1: Do którego plemienia należymy.
0: No i lubimy oczywiście należeć do jakiegoś plemienia i uważać, że to nasze plemię, to jest to prawdziwe. Pamiętam przecież, jak na jakichś wiecach Prawa i Sprawiedliwości krzyczano, tu jest Polska, ale też na wiecu przedwyborczym, przed wyborami 15 października, Donald Tusk też mówił, tu jest Polska. Muszę powiedzieć, że mnie się to nie bardzo podobało, bo Polska jest i tu, i tam, i trzeba mieć tego
1: świadomość. Czy jest pewna symetria jednak?
0: W tym przypadku była symetria. Ale nie, myślę, że na tego typu rzeczy trzeba po prostu uważać, kiedy się jednak reprezentuje tę stronę liberalną. Ale w ogóle ja bym zachęcał do takiej uważności językowej nas wszystkich, nie tylko polityków, ale przede wszystkim wyborców przecież. Przede wszystkim nas, ludzi zwykłych i też nie tylko językoznawców, żeby zwracać uwagę na to, jak się do nas mówi.
1: Michał Rusinek, panie i panowie, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Za tę rozmowę. Program przygotowała Maria Andrzejewska. Ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się państwu nisko.
2: Jak bardzo trzeba było pracować, by Polska weszła do Unii Europejskiej? Dlaczego wciąż warto być członkiem naszej europejskiej wspólnoty? O tym porozmawiam z moimi gośćmi zaraz po informacjach o godzinie 16:00. Zapraszam.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Jutro nominacje mają odebrać pierwsi członkowie prezydenckiej rady do spraw nowej konstytucji. Między Friedrichem Merzem a Donaldem Trumpem nie ma już przyjaźni, oceniają niemieckie media po ujawnieniu decyzji USA o wycofaniu części amerykańskich żołnierzy z Niemiec. W informacjach również porady dla maturzystów. Egzaminy startują już w poniedziałek, a eksperci radzą, żeby na ostatniej prostej po prostu odpocząć. Minęła 16. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Jutro w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja nominacje mają odebrać pierwsi członkowie Rady do spraw nowej Konstytucji przy prezydencie RP. To inicjatywa Karola Nowrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową Konstytucją. O szczegółach Szymon Kępka.
8: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nowrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, po dwie osoby z każdego klubu i po jednej z każdego koła. Do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk, który w serwisie X odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej, w tym wypadku konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
9: Meranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartości. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
8: Powstanie rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma. Szymon Kępka, TOK FM.
7: Decyzja Pentagonu o wycofaniu z Niemiec około 5000 amerykańskich żołnierzy to sygnał pogarszających się relacji transatlantyckich i znak, że między prezydentem USA Donaldem Trumpem a kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem nie ma już mowy o przyjaźni, piszą dziś niemieckie media. Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze, że decyzja Pentagonu oznacza cofnięcie wzmocnienia, do którego doszło za prezydentury Joe Bidena. Dziennik odnotowuje, że równocześnie prawdopodobnie anulowana zostanie planowana instalacja amerykańskich rakiet średniego zasięgu w Niemczech, co uzgodnili w 2024 roku Biden i ówczesny kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Co i Deutsche Zeitung ocenia, że odkąd Donald Trump i Friedrich Merz zaczęli bez ogródek komentować nawzajem swoje działania dotyczące Iranu, w ich relacjach zakończył się etap przyjaźni. Jak dodaje dziennik, nie można jednak wykluczyć, że istotną rolę odegrała także rozmowa telefoniczna, którą Donald Trump odbył w tym tygodniu z Władimirem Putinem. Trump określił ją jako długą i dobrą, dodając, że zaproponował Putinowi zawieszenie broni na Ukrainie. Niewykluczone, że w zamian za taki krok Putin zażądał czegoś, co Trump i tak już rozważał. Redukcji liczebności amerykańskich żołnierzy w Europie spekuluje co i Deutsche Zeitung. Podkreśla przy tym, że Trump mówił ostatnio także o możliwości wycofania amerykańskich wojsk z Włoch i Hiszpanii. Wydłużone weekendy, takie jak majówka, to dla części seniorów trudny czas. Zostają w szpitalach, choć mogliby wrócić do domu. Lekarze przyznają, że takich sytuacji nie brakuje. Jak mówi TOK FM geriatra dr Magdalena Naja-Wiśniewska, rodziny często odwlekają wypis, tłumacząc się brakiem sił, chorobą albo prosząc o rozwiązanie systemowe. Zdarza się też, że senior, choć nie zgłasza już dolegliwości, zostaje na oddziale, bo bliscy nie chcą lub nie potrafią zorganizować opieki.
10: I są rodziny, które generalnie deklarują, że mają finanse, ale nie dla tej osoby. To przykre. Po prostu pozostawiają i słyszę, że nie zabiorą. Absolutnie nie zabierze mamy do domu. Tak bywa niestety.
7: Problem szczególnie widać w święta i długie weekendy. Lekarze podkreślają, że to nie tylko kwestia relacji rodzinnych, ale też braku miejsc w publicznych domach opieki i wysokich kosztów prywatnych placówek. To już ostatnia prosta przed maturą. W poniedziałek, tuż po majówce, uczniowie zmierzą się z egzaminem z języka polskiego, a w kolejnych dniach z matematyką i językiem obcym. Jak przygotować się na te ostatnie dni? Popularyzator nauki dr Adam Mirek w rozmowie z TOK FM radzi przede wszystkim odpuścić. Zamiast nauki odpoczynek, sen i chwila z dala od zeszytów.
11: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
7: Jak dodaje dr Adam Mirek, jednym z gorszych pomysłów jest nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą.
11: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
7: W tym roku do egzaminu maturalnego przystąpi około 330 tysięcy osób. Lublin otworzył sezon na fontanny. Przez całą majówkę miasto zaprasza na multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Projekcje łączą światło, muzykę i wodę, mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
12: Program obejmuje dobrze znane i lubiane lubelskie widowiska, a także pokazy tematyczne nawiązujące do historii miasta i jego tożsamości. Łącznie w maju na widzów czekać będzie 28 multimedialnych spektakli.
7: Pokazy można oglądać przez całą majówkę o 21, a pełny harmonogram dostępny jest na stronie internetowej lublin.eu. Kolejne informacje w TOK FM o 16.20. Dziś do końca dnia słonecznie i bez deszczu i do tego bardzo ciepło. Na termometrach od 20 stopni na południowym wschodzie do 23 w centrum i na północy i do 27 na zachodzie kraju. Noc szykuje się bezchmurna i bez opadów, a termometry pokażą od 6 do 10 stopni w rejonach górskich. W nocy lokalnie jedynie spadki do minus 1 stopnia.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dzień dobry, to jest specjalne wydanie audycji z cyklu Maciej Żakrocki przedstawia. Spotykamy się w nietypowy dzień, o nietypowej godzinie, gdyż chciałbym dołożyć własną cegiełkę do trwających na naszej antenie obchodów 22-lecia członkostwa Polski w Unii. Sama rocznica była wczoraj, ale obchody ciągle trwają. Dzisiaj moimi państwa gośćmi będą osoby, które kawał swojego życia poświęciły, pomagając Polsce w wejściu do naszej Unii, a dzisiaj dalej pracują w instytucjach wspólnoty, przekazując swoją wiedzę i doświadczenie. Tym pierwszym gościem jest Jakub Boratyński, dyrektor w Dyrekcji Generalnej do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i małych i średnich przedsiębiorstw Komisji Europejskiej. Dzień dobry, Kubo.
14: Dzień dobry, Maćku.
13: Tak będę mówił, no bo znamy się tyle lat, byłoby sztuczne, tak, gdybyśmy mówili inaczej. Przypomnij naszym słuchaczom, czym się zajmowałeś, no powiedzmy, na początku XX wieku.
14: A no tak, było to rzeczywiście dosyć dawno. Miałem fascynującą okazję pracować jako szef programu europejskiego Międzynarodowego Fundacji Batorego, gdzie kwestia członkostwa Polski w Unii była jedną z najważniejszych, ale nie tylko, bo już wtedy też na przykład bardzo myśleliśmy o tym, jak w tej perspektywie europejskiej umieścić Ukrainę. Więc byłem zaangażowany w kampanię referendalną. Robiliśmy na przykład taki wspaniały projekt edukacyjny, gdzie licealiści z całej Polski robili, że tak powiem, negocjacje akcesyjne, symulowali negocjacje akcesyjne. Przy tej okazji zresztą poznałem naszego obecnego komisarza Piotra Serafina, z którym bardzo blisko wtedy współpracowaliśmy.
13: Ta robota wykonywana w bardzo wielu miejscach, również w Fundacji Batorego, przyniosła dobry wynik. Ty byłeś pewien? No oczywiście, że w referendum Polacy powiedzą tak, to właściwie wszyscy byli pewni. Chodziło tylko o to, żeby ono było ważne, czyli żeby frekwencja była powyżej 50%. Wierzyłeś w zwycięstwo?
14: Wiesz co, wydaje mi się, że tak. No, to były te czasy, kiedy oczywiście też głos papieża Polaka był niezwykle istotny i to było chyba takim kluczowym punktem, który rozwiewał te wątpliwości. Ale rzecz niesamowita, jak sobie przypomnimy te główne obawy, na przykład główne obawy dotyczące rolnictwa, zakupu polskiej ziemi, gdzie jest, jak spojrzymy dzisiaj, to jest jeden z największych sukcesów Polski. Eksport polskiej żywności i w jakimś sensie potęga polskiego rolnictwa na tle europejskim. Więc to jest też taka niesamowita weryfikacja tego, jak po 20 latach widzimy, jak te obawy ówczesne kompletnie się nie sprawdziły.
13: No tak, no potem 1 maja 2004 roku, gdzie wtedy byłeś?
14: Słuchaj, byłem wtedy w miejscowości na Podlasiu, która potem stała się bardzo znana, w gminie Michałowo. Tam moi przyjaciele mieszkali i brałem udział, że tak powiem, w lokalnym festynie z okazji członkostwa. I pamiętam piosenkę Michała Wiśniewskiego, Keine Grenzen, która brzmiała tam bardziej niż Oda do radości. Tak. A pierwszego dnia członkostwa że miałem taką chwilę zadumy z moim przyjacielem Kubą Wygnańskim, pojechaliśmy nad graniczną rzekę Świszło i patrzyliśmy na Białoruś po drugiej stronie i taka to poszła nam refleksja. No i co dalej? I co z tą Białorusią? Bo te tematy wschodnie były mi zawsze bliskie. Tak spędziłem 1 maja, ale no naprawdę euforia niesamowita.
13: No to tyle też ciekawe, że tak można by powiedzieć, że ten wschód Polski może był trochę zawsze bardziej ostrożny, nie chcę powiedzieć eurosceptyczny i na pewno nie
14: tak,
13: wszyscy.
14: Tak, zdecydowanie. Ale jak ja widziałem, jak się gmina Michałowo zmieniała w tym okresie przed właśnie członkostwem i potem po, no to jest znowu kompletnie nie do poznania po prostu. Bo to jest to miejsce na Podlasiu, które rzeczywiście dobrze znam.
13: No a potem pomyślałeś sobie, że co, że już w Polsce zrobiłeś wszystko, co...
14: Ja nawet o tym nie myślałem tak, bo było nadal mnóstwo ciekawych rzeczy i trochę zacząłem myśleć o tym, bo nie myślałem w ogóle o sobie jako urzędniku unijnym, ale jak moi koledzy również z organizacji pozarządowych i też z brukselskich organizacji pozarządowych zaczęli się wstępować do instytucji unijnych, pomyślałem w sumie czemu nie. I tym, co mnie naprawdę bardzo tam bardzo mnie, że tak było super atrakcyjne, to była moja pierwsza oferta pracy, jaką tam dostałem, znaczy zdałem te konkursy oczywiście, ale zaproponowano mi pracę, no i to ewidentnie źle poszło, w Wydziale do Spraw Rosji i pracą nad nową umową strategiczną między Unią Europejską i Rosją w kontekście czy w dziedzinie energii. No więc to było rzeczywiście absolutnie fascynująca przygoda. Jak wiadomo, wszystko poszło bardzo źle, ale to był też taki moment, kiedy tacy ludzie jak ja mogli, że tak powiem, odegrać ważną rolę w otwieraniu oczu naszych, że tak powiem, zachodnich przyjaciół czy partnerów wewnątrz komisji. No także to była pierwszy taki etap. Potem zajmowałem się naprawdę bardzo różnymi rzeczami, polityką antykorupcyjną Unii Europejskiej, cyberprzestępczością, cyberbezpieczeństwem. No a w tej chwili zajmuję się na przykład takimi tematami jak rozmaite narzędzia cyfrowe, które pozwalają funkcjonować jednolitemu rynkowi, czy taki zupełnie, można powiedzieć, jeden z ostatnich inicjatyw unijnych, rozporządzenie o zagranicznych subsydiach, którego celem jest przeciwdziałanie temu, by firmy z krajów trzecich, na przykład z Chin, dzięki subsydiom, które dostały z własnego państwa, że tak powiem, wygrywały przetargi publiczne. Więc to jest jeden z takich elementów czegoś, co jest znowu bardzo nowe. Niektórzy mówią czasami, że to nie jest ta Unia, do której wstępowaliśmy. No rzeczywiście ta Unia się niesamowicie zmieniła, bo świat się dramatycznie zmienił i mi się wydaje, że ta moja praca jakby w komisji temu trochę towarzyszy. Kiedy myślę o cyberbezpieczeństwie, początkowo państwa członkowskie nam mówiły, wara od tego, to kwestia bezpieczeństwa narodowego, no ale wkrótce się okazało, że działamy w realiach jednolitego rynku, naczyń połączonych i trzeba wspólnie z takimi wyzwaniami się mierzyć. Potem w czasach COVID-u zajmowałem się cyberbezpieczeństwem i też takimi aplikacjami, które miały nas chronić, informować o zakażeniach. Więc to są znowu obszary dla Unii zupełnie nowe, no ale dlaczego my tam działamy? No taka jest konieczność.
13: No ale ci, którzy narzekają czasami, że ta Unia dzisiaj jest inna niż 22 lata temu, mówią, że to między innymi wina brukselskich biurokratów, którzy oderwali się zupełnie od realnego życia zwykłych obywateli. Jak słyszysz taki argument, to jako brukselski biurokrata...
14: Znaczy ja z pokorą oczywiście przyznaję, że jest niezwykle ważne dla nas właśnie brukselskich biurokratów, jest ważne to, żeby nie tracić kontaktu z tą rzeczywistością, więc mamy oczywiście cały ten mechanizm, który jest niesamowicie ważny. Mówi się dużo o lobbingu w Brukseli, prawda? Ale za tym słowem lobbing, za tym tak naprawdę tkwi to, że my się w rozmaitych sprawach nieustająco konsultujemy. My musimy wiedzieć, jakie są rzeczywiste, że tak powiem, potrzeby, interesy i problemy, bo tylko wtedy to, co się na poziomie unijnym skonstruuje, ma rzeczywiście sens. Także na przykład to, co jest zawsze dla mnie jedną z najbardziej ciekawych rzeczy w mojej pracy, to jest spotykanie się z ludźmi z całej Europy, czy podczas podróży do różnych krajów członkowskich, czy w Brukseli i generalnie rozmawianie właśnie o tym, jakie są problemy, jakie są, że tak powiem, wyzwania. Ja przez ostatnie 3 lata zajmowałem się bardzo dużo z dialogiem właśnie z różnymi głównymi organizacjami, przedstawicielami biznesu, różnych gałęzi przemysłu. No i ta w tej chwili fala uproszczeń, czy nazywana też czasem falą deregulacyjną z Brukseli, no jest też elementem tego, że musimy słuchać i korygować, że tak powiem, to, co się tutaj, że tak powiem, wypichca w tym brukselskim kotle. Natomiast znowu, brukselscy biurokraci, to jest banał, ale warto o tym przypominać. No, rolą komisji jest przygotowanie propozycji. Za ostateczny kształt prawa europejskiego odpowiadają państwa członkowskie i Parlament Europejski, który ma mandat z bezpośredniego wyboru. Także to ta cała ten układ instytucjonalny, który jest skomplikowany, no ale on jest też odzwierciedleniem tego, że koniec końców ten głos, że tak powiem, płynący bezpośrednio z państw członkowskich ma decydujący wpływ na tego, co ostatecznie z tej Brukseli wychodzi.
13: No to już na koniec, sądzisz, że właśnie tylko, nie wiem, no wyjaśnianie, edukacja jest jedyną receptą na również narastające w Polsce zjawisko eurosceptycyzmu? O polexicie zaczęliśmy rozmawiać po 22 latach, a niektóre badania mówią, że myślących o polexicie może jest nawet ponad 20%.
14: I tak, ja zawsze wierzyłem, że tak powiem, w siłę, że tak powiem, dyskusji, edukacji i debaty. Natomiast oczywiście żyjemy też w czasach, w których ten cały, że tak powiem, krajobraz medialny czy informacyjny został niesłychanie zdewastowany przez model działania mediów społecznościowych, poprzez algorytmy, które podkręcają to wszystko, co toksyczne i negatywne. I to są rzeczy systemowe, z którymi również musimy sobie jakoś radzić. No, mamy ten flagowy Digital Services Act Komisji Europejskiej i są próby jakby wprowadzenia, że tak powiem, do tej przestrzeni medialnej jakichś elementów, no nie wiem, ładu, przyzwoitości. Oczywiście nie mówimy o żadnej cenzurze, natomiast żyjemy rzeczywiście w czasach, w których niestety ta gorsza moneta, fałsz, manipulacja, no wypiera tą monetę lepszą. Mhm. I to są rzeczy, jak mówię, które mają charakter systemowy, które nie są tylko problemem europejskim, tylko w ogóle są związane z wyzwaniami, przed którymi stoją demokracje na całym świecie. Także oprócz jakby edukacji, wydaje mi się, że te kwestie regulacyjne dotyczące funkcjonowania przestrzeni informacyjnej są super, super ważne i w tym sensie też polskie inicjatywy są w tej sprawie istotne.
13: Bardzo Ci dziękuję zarówno za podzielenie się z nami swoimi wspomnieniami, jak i informacjami o tym, czym się teraz zajmujesz, co jest ważne. Kuba Boratyński, dyrektor w Dyrekcji Generalnej do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP w Komisji Europejskiej, był z nami. Dziękuję pięknie za rozmowę.
14: Dziękuję bardzo za rozmowę. Do widzenia.
15: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
16: Tok 3.
17: Poseł Mariusz Krystian, bardzo proszę. Widzę, że pani posłanka Olbryś wróciła. Ja nic nie mówiłem, ja pani nie śmiem proponować, żeby pani tu powróciła do listy. Bardzo proszę, pan poseł Krystian.
18: Dziękuję, panie marszałku. Nie, żebym panu źle życzył, ale... Służy panu to wicemarszałkowanie, tak?
17: Ale że na cerę, czy raczej?
18: Myślę, że w wielu
17: tak, względach. W ogóle, tak?
18: W ogóle. No. Ale to nie, żebym źle życzył, po prostu nie, tak, taka różna uwaga.
17: Wie pan, ja się spełniam.
19: Wysoka Izbo, kochana Polsko i szanowny panie marszałku. Panie wicemarszałku, no, nie sądzę, panie marszałku, że to kiedykolwiek powiem, ale tęsknię za panem w roli marszałka, naprawdę, bo nawet jak się z panem nie zgadzałem, to jakoś tak to było inteligentnie, z polotem, z humorem, a teraz to tak bardziej po stalinowsku, no ale dobra, do rzeczy.
17: Nie przekreślajmy naszego związku. Dziękuję bardzo. Pani poseł Urszula Rusecka, bardzo proszę.
20: Oświadczeniach wesoło, chyba zacznę wygłaszać.
17: Tak, jest to jeden z moich ulubionych programów w tej izbie. Oświadczenia poselskie.
20: Panie
17: bardzo
20: marszałku,
17: proszę.
20: Wysoka Izbo.
15: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: SkiTeam. Czas na rower. W SkiTeam czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w SkiTeam i na skiteam.pl.
4: SkiTeam! Uwielbiam rysowanie!
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
6: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl.
7: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
0: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Minęła 16.20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki wręczył dziś 12 nominacji na stopnie generalskie i jeden admiralski. Podczas uroczystości Karol Nawrocki wręczył także 16 flag państwowych, wcześniej powiewających na Pałacu Prezydenckim. Trafiły one do organizacji polonijnej i szkół mundurowych. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Ćwiczenia potrwają do piątku. Ćwiczenie Ambershock 26 jest częścią manewrów o kryptonimie Cyberstrike 26, które odbywają się w Polsce, Litwie i Finlandii. Wspólne odśpiewanie hymnu narodowego zainaugurowało o 16 na PGE Narodowym finał piłkarskiego STS Pucharu Polski, w którym Górnik Zabrze gra z Rakowem Częstochowa. Na trybunach zasiadł komplet kibiców. Na razie na Narodowym bezbramkowy remis. Kolejne informacje w TOK FM o 16.40.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Kolejnym gościem dzisiejszej audycji jest pan Maciej Popowski, dyrektor generalny, Dyrekcja Generalna do Spraw Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: I jak to się stało, że filolog germański i niderlandzki został tylko dzisiaj wysokim funkcjonariuszem w Komisji Europejskiej, do czego za chwilkę dojdziemy, ale przede wszystkim, no właśnie nie wiem, zakochał się w Unii, zakochał się w wizji Polski w Unii?
14: Pewnie trochę tak, ale przede wszystkim byłem we właściwym miejscu i we właściwym czasie, to znaczy ja trafiłem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z konkursu, no prawie że z ulicy, w 1991 roku, kiedy ta nasza europejska przygoda się dopiero zaczynała. Właściwie to jeszcze o tym nie miałem pojęcia. Ale dość szybko też trafiłem do Brukseli jako młody dyplomata, bo pod koniec 1993 roku, czyli ponad 30 lat temu. No i tak się zaczęło. Spędziłem tu łącznie kilkanaście lat jako polski dyplomata, a potem zacząłem karierę w instytucjach, to znaczy Komisji, Parlamencie Europejskim, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, no i znowu z Komisji. No i w tej chwili właśnie jestem w miejscu, o którym wspomniałeś.
13: No tak, ale to właśnie tak szybko te 30 lat przeleciało, to ja mam świadomość. Natomiast wydaje mi się, że no też dwa słowa słuchacze pewnie są ciekawi. Łatwo jest zrobić taką karierę, dlatego że często słyszymy, że jednak jeśli chodzi o te wyższe stanowiska w instytucjach unijnych, Polaków zbyt wielu nie ma.
14: Nie ma, to znaczy jest dużo mniej niż być powinno. Nie ma formalnych kwot, ale są takie nazwijmy to kwoty docelowe, takie założenie, ilu powinno być polskich dyrektorów, szefów wydziałów, dyrektorów generalnych i rzeczywiście jest ich nadal za mało. Nie jest łatwo taką karierę zrobić, chociażby dlatego, że pracujemy w instytucji dość hierarchicznej i tych stanowisk wyższych jest oczywiście nie tak dużo, czyli im wyżej, tym większa konkurencja. No ja należę do tego pokolenia, które miało doświadczenie z procesu akcesyjnego, także wielu z nas znalazło się w instytucjach zaraz po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej albo niedługo po tym. Niektórzy już odeszli na emeryturę, chociażby Jan Truszczyński, nasz były główny negocjator, ambasador i negocjator, a potem między innymi dyrektor generalny do spraw edukacji i kultury. Także część z nas w ten sposób się tu znalazła. No ale teraz widzimy właśnie kolegów młodszych, którzy na przykład nie mieli w życiorysie tego doświadczenia pracy dla administracji rządowej, a robią karierę w instytucjach europejskich. No bo taka wymiana pokoleniowa jest naturalna i no mam nadzieję, że będzie z czasem coraz więcej. Zresztą ostatnio nawet było całkiem sporo polskich nominacji dyrektorskich przez ostatni mniej więcej rok. Między innymi w dyrekcji, która odpowiada za przemysł zbrojeniowy i za politykę związaną z kosmosem.
13: No, takim miejscem, które no przynajmniej z mojego oglądu wydaje się, że było bardzo i prestiżowe i ciekawe, to twoja praca w latach 11-15 w tworzącej się tak na dobrą sprawę Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, w skrócie mówimy unijna dyplomacja. Tutaj też akurat się mówi, że tych naszych ambasadorów trochę jest, było i jest za mało. Czy to dla ciebie też był taki czas, no nie wiem, najciekawszych wyzwań z punktu widzenia tworzenia czegoś praktycznie od początku?
14: To na pewno było ciekawe, nie było łatwe, ale było ciekawe. No jak się tworzy jakiś nowy byt, nową strukturę, no to napotyka się też na pewien opór materii. Trzeba było też zintegrować ludzi, dlatego że ta służba była i jest w pewnym sensie hybrydowa, to znaczy składa się z urzędników europejskich zawodowych, którzy wtedy wywodzili się z Komisji Europejskiej i narodowych dyplomatów, prawda, których tam jest według decyzji o powołaniu do życia tej służby 1/3. Także trzeba było z tych różnych ludzi stworzyć pewną spójną całość. Tego oczywiście nie da się zrobić w ciągu kilku miesięcy. Trzeba było stworzyć nowe procedury, trzeba było tak naprawdę tchnąć nowego ducha w europejskie delegatury, bo one kiedyś były wyłącznie delegaturami, przedstawicielstwami Komisji Europejskiej, a po 2010 roku zaczęły być no, takimi ambasadami Unii Europejskiej na świecie. Ta służba jest nadal mimo wszystko dość nowa, no, bo to minęło raptem 15 lat. Pewne rzeczy się już utrwaliły. Ona ma taki specyficzny status, to znaczy jest właśnie tak, że nie jest typową instytucją wymienioną w traktacie, tak jak Komisja Europejska czy Parlament Europejski, tylko właśnie taką służbą o specyficznym statusie, na której czele stoi wysoka przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Także mówiąc krótko, bardzo ciekawe doświadczenie, może nie zawsze łatwe, ale absolutnie dające dużo satysfakcji.
13: No oczywiście też w ciągu tych 22 lat, niezależnie od pewnego utyskiwania, że właśnie może ta nasza obecność nie jest tak bardzo widoczna, no ale mieliśmy szefa Parlamentu Europejskiego, pana profesora Jerzego Buzka, mieliśmy szefa Rady Europejskiej, obecnego premiera Donalda Tuska. To na pewno był taki czas też pewnego uhonorowania czegoś, co można by nazwać takim polskim sukcesem. Czy rzeczywiście również z punktu widzenia brukselskiej bańki Polska funkcjonowała, funkcjonuje jako kraj, który rzeczywiście z punktu widzenia tej decyzji podjętej no, trochę wcześniej, bo ostatecznie w Kopenhadze w 2002 roku, no ale, ale później, prawda, jest tak postrzegana jako takie państwo, które właśnie, no, może nie jest wzorem, ale dobrym przykładem udanej integracji.
14: Jest tak postrzegana, mimo że mamy za sobą, to już parę lat minęło, dość trudny okres, kiedy właśnie polski rząd toczył z komisją spór o praworządność, no to trwało kilka lat. Natomiast generalnie ten polski taki skok gospodarczy, cywilizacyjny wręcz jest dostrzegany i jest doceniany. Ja to słyszę dość często, muszę powiedzieć. Na przykład wielu niemieckich kolegów, również nie wiem, posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy jeżdżą do Polski i są bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, jak się nasz kraj zmienił. Nie tylko duże miasta, ale w ogóle cały kraj. Mm-hmm. Tu zresztą chociażby ten polski, no nazwijmy to w cudzysłowie, cud gospodarczy też był doceniany, no bo Polska była, jak pamiętamy, uważana czy nazywana Zieloną Wyspą w czasie kryzysu finansowego w latach 2008-2010, kiedy tak naprawdę wszyscy nasi sąsiedzi się zmagali no, z poważną recesją, a Polska nie.
13: No właśnie, dla twojego pokolenia, dla tych osób, które tyle włożyły własnej pracy również w ten nasz sukces, przede wszystkim najpierw w członkostwo, no, a później w korzystanie z tego członkostwa możliwie jak najlepiej, jest pewnego rodzaju, no właśnie, zaskoczeniem, smutkiem, niezrozumiałym czymś, że oto ten sukces właśnie dostrzegany przez innych w Polsce przestaje być tak doceniany, no bo raptem z tego hura entuzjastycznego, euroentuzjastycznego społeczeństwa wyodrębnia się jakaś grupa, niektórzy już ją nawet oceniają na blisko 1/4, która zaczyna przebąkiwać o polexicie. Jak z tej twojej perspektywy i tylu lat pracy, jak ty widzisz to zjawisko?
14: Znaczy, ja się zawsze cieszyłem, czy wręcz chwaliłem się tym wysokim stopniem poparcia w Polsce, poparcia dla idei europejskiej, czy dla członkostwa, ale wiedziałem jednocześnie, że to jest troszeczkę zawyżony poziom. Eurosceptycyzm pewnie jest takim odruchem naturalnym, miejmy nadzieję, znaczy ja tak uważam też jako obywatel, że nigdy nie przekroczy pewnego poziomu i że jednak większość Polek i Polaków jest takimi zdrowymi euroentuzjastami, znaczy nie należy ślepo wierzyć we wszystko, to co nie działa dobrze trzeba poprawić, ale to członkostwo w Unii nam wszystkim wyszło na dobre.
13: No i to jest dobra puenta. Maciej Popowski, dyrektor generalny, Dyrekcja Generalna do Spraw Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej był z nami. Dziękuję ci za rozmowę.
14: Dziękuję bardzo.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 5.
2: Wracając jeszcze do prezesa Piesiewicza, to on to zapytanie do ABW, a właściwie prośbę o szkolenie, wysłał 17 października, to był piątek. Natomiast umowa została podpisana z Zonda Krypto, której nazwa, tak jak pan powiedział, w tym dokumencie nie padła, 22 października. Więc chyba jest jasne, po co Piesiewicz wystosował ten dokument do ABW, żeby w chwili, kiedy firma ta zwinie żagiel, pomachać opinii publicznej tym dokumentem, jak to zrobił na poniedziałkowej konferencji. To ma takie ładne określenie w języku polskim. Tak, ja jego uszyję. Dupokrytka po prostu.
3: Dziękuję, że pani to powiedziała, bo to jest jedyne słowo, które mi się tutaj chciałem użyć, ale to jest najbardziej właściwe słowo tutaj, bo to jest dupokrytka, a jednocześnie jak zobaczymy tą treść tego pisma, to on dopokrótku nawet przestaje być, bo tam on de facto nie zapytał o tę giełdę.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
4: Przyszłość pracy już tu jest. Nowe technologie i sztuczna inteligencja miały sprawić, że będziemy pracować lżej, krócej, bardziej efektywnie. Miały nas odciążyć, zabrać rutynę i zostawić kreatywność. W praktyce nie wygląda to jednak tak kolorowo. Jak technologiczny rozwój zmienia nasze doświadczenie pracy? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Młócka. Reportaże o pracy przyszłości. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TokFM i na YouTubie.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpij

0: 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Minęła 16.40, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Rzeczniczka NATO Alison Hart poinformowała, że Sojusz współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w celu zrozumienia szczegółów decyzji o planowanym wycofaniu części wojsk amerykańskich z Niemiec. Według telewizji CBS, która powołała się na anonimowych urzędników, część sił zbrojnych może wrócić do USA, a następnie zostać wysłana gdzieś indziej, prawdopodobnie w region Indo-Pacyfiku. Japonia otrzyma ropę naftową z Rosji po raz pierwszy od wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem, która doprowadziła do zamknięcia cieśniny Ormus, podał przedstawiciel Ministerstwa Handlu w Tokio. Japonia, uzależniona od dostaw ropy z Zatoki Perskiej, usiłuje dywersyfikować źródła dostaw. Biało-czerwona flaga o długości ponad 3 km i wadze blisko 450 kg w dzień flagi została rozwinięta w Bornem w Sulinowie na Pomorzu Zachodnim. Rozwijanie flagi zaczęło się o 11 przy Alei Niepodległości, a zakończyło przed 13 przy ulicy Sportowej. Kolejne informacje w TOK FM o 17. I teraz czas jeszcze na raport smogowy. Dzisiaj w większej części Polski można spokojnie oddychać pełną piersią. Jakość powietrza jest określana w znacznej większej części kraju jako dobra, a miejscami nawet bardzo dobra. Nieco gorsze wskaźniki są jedynie w okolicach Wrocławia, Wałbrzycha oraz Opola. Tam jakość powietrza określana jest jako umiarkowana.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Trzecim gościem dzisiejszej audycji jest pani Agnieszka Walter-Drob, dzisiaj dyrektor generalna Dyrekcji do Spraw Spójności, Rolnictwa i Polityk Społecznych w Parlamencie Europejskim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Ale jak ze wszystkimi gośćmi, tak i z panią, wracamy do początku przygody z Europą. Kiedy to było w pani przypadku?
3: No to z Europą to przygodę zaczynamy, jak się rodzimy, bo Polska, wiadomo, jest w Unii, jest w Europie. I moje lata młodości, dorastania przypadły na czas, kiedy walczyliśmy o to i byliśmy przekonani o tym, że wejdziemy do rodziny krajów europejskich, a w tym wypadku oczywiście to była akcesja do Unii Europejskiej, w międzyczasie także do NATO. Natomiast przystąpiłam do zespołu głównego negocjatora, byłam szefem jego gabinetu, ministra Jana Kułakowskiego, w marcu 1998 roku.
2: Jak mówi pani, wspominając pana Jana, którego też miałem przyjemność znać, więc mogę tak powiedzieć, polski patriota, Europejczyk z manierami, dyplomata o wielkiej społecznej wrażliwości, miłośnik dobrego czerwonego wina i mocnych papierosów.
3: Miłość do czerwonego wina dzieliliśmy z całym zespołem, papierosy trochę mniej.
2: No właśnie, pan Jan Kułakowski rozpoczął negocjacje, potem kolejna ekipa z panem Janem Truszczyńskim te negocjacje zakończyła. Kopenhaga, grudzień 2002 roku. Pani wtedy była w urzędzie Rady Ministrów w Warszawie i czekała, skończą te negocjacje, czy nie, bo było gorąco.
3: Tak jak byliśmy ekipą negocjacyjną od 98 roku, to było bezpośrednio po decyzji szczytu w Luksemburgu o tym, że jednak rozpoczniemy negocjacje i wchodzimy do Unii. Tak w 2002 roku tą samą ekipą w pewnym sensie kończyliśmy te negocjacje, chociaż każdy z nas w innym miejscu. Ja już wówczas byłam w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale zorganizowaliśmy też wspólnie z kolegami z Kancelarii Premiera studio otwarte i to było takie wydarzenie trzydniowe, medialne, na które przyjechali dziennikarze z całej Polski, z mediów lokalnych, gdzie przeprowadzaliśmy różne dyskusje, ale też mieliśmy most łączony z Kopenhagą, gdzie ci, którzy byli bezpośrednio przy stole negocjacyjnym, opowiadali nam, co się działo, a to wszystko było transmitowane przez telewizję polską.
2: No tak, 13 grudnia, ta data właśnie ma już zupełnie inną konotację od czasu Kopenhagi. Udało się, ja wtedy byłem w Kopenhadze, pamiętam te emocje, bo mały figiel przez mleko i parę różnych innych rzeczy, mogłoby się to skończyć zupełnie inaczej, niż się skończyło. No właśnie, a potem wspaniała uroczystość, wiem, że pani też w niej uczestniczyła, Ateny, podpisanie traktatu akcesyjnego.
3: Tak, to było niecałe półtora roku później, w kwietniu 3 roku.
2: Bo to 3
3: było
2: szybko. Jeszcze przed referendum.
3: Tak, przed referendum. Ja zresztą brałam udział w kampanii referendalnej, bo jednak wszyscy wierzyli

0: i podpisywaliśmy się pod wynikami negocjacji. Wiedzieliśmy, że to jest nasza historyczna, jedyna droga do pełnej suwerenności. No i w Atenach faktycznie pojechaliśmy dużą ekipą, bo byli też wszyscy premierzy rządów po 1989 roku, żeby no, swoją obecnością zaświadczyć, że to jest cel, który nas wszystkich łączył.
1: No właśnie, to wszystko zawsze wspominamy z wielkimi emocjami, no bo takie były. Czuliśmy też wtedy no taką ogromną radość z tego faktu, że Polska do tej Unii Europejskiej wchodzi. Wiemy, że były środowiska przeciwne, wiemy, że w kampanii referendalnej Liga Polskich Rodzin straszyła utratą suwerenności. To wszystko pamiętamy. No natomiast potem, jak już w tej Unii żeśmy się znaleźli, rozpoczęła się taka normalna, można by powiedzieć, praca. I w którym momencie pani, korzystając właśnie z tego członkostwa, decyduje się przejść do pracy w unijnych instytucjach?
0: Ja przez następne kilka lat byłam dyplomatą. Byłam też na placówkach w Europie. Byłam w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Prowadziłam dyrekcję, która zajmowała się całą polityką europejską. I w 2011 roku zostałam w Parlamencie Europejskim dyrektorem do spraw stosunków zewnętrznych, to znaczy...
1: A to rok pierwszej polskiej prezydencji.
0: Tak, dokładnie. Ja zaczynałam chyba 2 czerwca, więc dokładnie wtedy...
1: A, no to tak. Zaczęliśmy prezydencję 1 lipca, tak?
0: Tak, to tuż przed rozpoczęciem prezydencji faktycznie. Tak jak każda prezydencja, teraz przeżyliśmy drugą. To był taki czas intensywnej obecności Polski w unijnych forach, w dyskusjach, też prezentowania się innym krajom, ale też intensywnej obecności problematyki unijnej w debacie we wewnętrznej. No i wówczas byliśmy, powiedzmy sobie, może nie na progu członkostwa, ale byliśmy takim dorastającym członkiem Unii Europejskiej. Dzisiaj można powiedzieć, że dojrzeliśmy, współdecydujemy, z nami się liczą, no i musimy jak najlepiej wykorzystywać tą naszą obecność właśnie do poszerzenia suwerenności, do stabilizacji, do wewnętrznej, do zwiększania szans gospodarczych, do ugruntowania zasad funkcjonowania prawa w porządku publicznym, także w porządku międzynarodowym, w porządku europejskim, no ale też do tego, żeby dobrze wykorzystać na przykład fundusze unijne dla naszych dzieci.
1: No właśnie, tylko że to dojrzewanie jednocześnie wiąże się z tym, co może rzeczywiście, trzymając się już tego porównania, z takim buntem nastolatki, tak? Jeśli przyjmiemy na chwilę, że Polska jest kobietą. No widzimy to, ale to jest w każdym kraju, tak? Że ten entuzjazm z tego wejścia do Unii Europejskiej, no siłą rzeczy nie mógł trwać wiecznie. Potem się zaczyna nie tylko, że no po prostu normalne funkcjonowanie w państwie. Społeczeństwo się specjalnie przecież nie interesuje na co dzień, nie wiem, legislacjami unijnymi i tym, co się dzieje w unijnych instytucjach. Natomiast rzeczywiście w tej grze politycznej zaczęły wracać pewnego rodzaju takie, no, nazwijmy to, demony właśnie z okresu przed referendum akcesyjnego. Znowuż wyobrażenie, że ktoś nam chce odebrać suwerenność, znaczy nie wyobrażenie, tylko taka narracja polityczna w niektórych środowiskach. O zagrożeniach, o odbieraniu nam tożsamości, no jakbyśmy już to kiedyś, prawda, raz przerabiali. Pani zdaniem to jest naturalny proces w innych państwach europejskich, tych już, które jeszcze dłużej może są nawet w Unii, jest podobnie, na przykład Austria jest dłużej w Unii, wiemy, że silną pozycję tam ma ugrupowanie antyunijne. We Włoszech państwo, członek, założyciel, tak jak to mówimy, Francja to samo, tak? Czyli co, wszędzie gdzieś ta Unia się, no nie wiem, zawiodła, zawodzi niektóre środowiska, jak pani to tłumaczy?
0: Wie pan co, ja wiem tylko, jak to jest z buntem nastolatków, dlatego że mam synów. Ale faktycznie to jest tak jak w wypadku młodych ludzi, to jest też proces edukacyjny, to jest ukazywanie szans. I to jest taka próba wytłumaczenia i pokazania w konkretnych rzeczach, że jednak bunt czasami się przydaje, bo jest otrzeźwiający, bo jest pozwala na przepracowanie priorytetów, na może znalezienie nowego języka, a może czasami nawet na zmianę zachowań, bo nie wszyscy jako rodzice jesteśmy, zawsze jesteśmy w 100%, mamy rację. Natomiast równocześnie no, jest pewna ciągłość i trwałość i jak wiemy, tak samo w kontekście rodzinnym są wartości i są przydatne elementy do dalszego rozwoju. Tak samo we wspólnym byciu w Unii Europejskiej ważne jest to, żeby pokazywać, gdzie są te wartości dodane. A te wartości dodane na pewno są zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i w wymiarze za takim ogólnie pojętego bezpieczeństwa i zakotwiczenia w szerokiej, szeroko pojętej strukturze współpracy, która pozwala nam rozwiązywać konflikty w inny sposób, ale pozwala nam też wspólnie stawiać czoła wyzwaniom, które te w tej chwili są globalne. Ja nie widzę tego tylko i wyłącznie jako procesu polskiego, tej debaty i tego pojawiania się stanowisk czy opinii, które są antyunijne, czy takie bardzo zamykające nas, suwerennościowe, co to się mówi teraz o takiej polityce tożsamościowej. Myślę, że to trzeba patrzeć na to w szerszym kontekście europejskim. Pan wspomniał o Austrii, ale jest i wiele innych krajów, gdzie takie głosy dochodzą do debaty. Myślę, że trzeba to brać pod uwagę. Trzeba po prostu spojrzeć na to, że społeczeństwa, różne grupy zawodowe, powiedzmy sobie grupy interesu, ale też generacyjne, mogą inaczej widzieć swoje miejsce w strukturze społecznej i mogą chcieć czego innego, co nie powinno nas skłaniać do tego, żeby się temu poddawać, dlatego że wszyscy w coś wierzymy i tam, gdzie widzimy wartość, gdzie potrafimy to wyjaśnić, powinniśmy otwarcie o tym mówić i pokazywać szanse dla wszystkich, także dla tych, którzy myślą, że lepiej byłoby nam poza Unią. Dla mnie osobiście ważne jest to, że jesteśmy zakotwiczeni w strukturze Zachodu, że jesteśmy, że jesteśmy częścią Zachodu. Ja jeszcze należę do pokolenia, gdzie nas wpychano we Wschód. I to jest odwieczny dylemat Polski, czy jesteśmy między Wschodem a Zachodem. Myślę, że należymy do cywilizacji, wierzę w to, że należymy do cywilizacji Zachodu. Co więcej, ją współtworzymy. Nasze wartości przynosimy także do Unii Europejskiej. Debata o tym na przykład, że trzeba chronić nasze granice, że trzeba się przygotować na zagrożenia zewnętrzne, że trzeba spojrzeć także na wartości lokalne, a nie tylko na wartości takie, powiedzmy sobie, bardziej globalne i kosmopolityczne. To jest nasz wkład i powinniśmy być z tego dumni i też próbować wyjaśnić, że zachowując taką tożsamość naszą polską, narodową, lokalną, jesteśmy też częścią tej większej całości i że to nam się przydaje.
1: No to już na koniec, bo mnie się też wydaje, że jednak trochę żeśmy stracili ten entuzjazm sprzed 22 lat przez język, jakim operujemy. I to nawet dotyczy osób właśnie, które bardzo są za integracją europejską. Nawet wielu politykom, którzy się tak przedstawiają, zdarza się mówić, że walczymy w tej Unii, albo że musimy sprzeciwić się temu, co Unia próbuje narzucić, prawda? Właśnie, czy nie sądzi pani, że to jest nawet na tym poziomie języka szalenie ważne, żeby odwrócić ten trend myślenia, które się ciągle pojawia, że to jest jakieś zewnętrzne coś, jakiś podmiot, z którym my ciągle właśnie prowadzimy jakąś walkę.
0: Nastolatki też walczą ze swoimi rodzicami, ze swoim rodzeństwem. Także ja bym, znaczy oczywiście i nastolatków też uczymy tego, żeby ze sobą dobrze współpracować, więc ja myślę, że zachowując silną pozycję i pokazując, że chcemy swoje zdanie przedstawiać i chcemy, żeby ono było wzięte pod uwagę, nawet w języku, który czasami wydaje się taki agresywny, że jednak jest wartość dodana, bo na końcu wszyscy może tam jakieś batalie toczą, ale potem potrafią zbudować coś razem. I to są nasze osiągnięcia w Unii.
1: O których mówiła pani Agnieszka Walter-Drob, dyrektor generalna Dyrekcji do spraw spójności rolnictwa i polityk społecznych w Parlamencie Europejskim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Audycję realizował Jürgen Schmidt, wydawał Maciej Stępurski. Bardzo im obu dziękuję. No a co jutro? Jutro w niedzielę po godzinie 16:00 ostatnia audycja z serii Polska w Unii. Już teraz zapraszam w imieniu Anny Piekutowskiej. Gościem Ani będzie pani Barbara Limanowska, wieloletnia ekspertka Komisji Europejskiej do spraw gender mainstreaming. A rozmowa dotyczyć będzie troski Unii Europejskiej o prawa kobiet. Za chwilę informacje o 17:00, a po nich Karolina Lewicka i powtórka jej audycji Powrót do przeszłości. Do usłyszenia.
2: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
3: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańcy do konkretnej sprawy do załatwienia.
2: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
4: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
7: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
8: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Salzburg świętuje, brzmi i inspiruje. 270 lat Mozarta, filmowe historie i kultura, która zachwyca na każdym kroku. Odkryj jedno z najbardziej magicznych miast Europy. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To co, Marian? Rowery?
12: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
11: A raty jakie mają?
12: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
12: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
14: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
15: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
16: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Reklama.
5: Radio TOK FM.
16: Pierwsze radio informacyjne.
17: Iran proponował USA otwarcie cieśniny Ormus i zajęcie się kwestią programu jądrowego później. Informacje zaczniemy od doniesień agencji Reuters. Sadownicy apelują o pomoc do rządu. Ostatnie przymrozki niemal doszczętnie zniszczyły plony. W informacjach również garść porad dla maturzystów. Tym razem sprawdzimy, jak radzić sobie ze stresem przed startującymi w poniedziałek egzaminami. Minęła 17. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek jednak jeszcze zerkamy w stronę Warszawy. Górnik Zabrze po pierwszej połowie prowadzi z Rakowem Częstochowa 1-0 w finale piłkarskiego Pucharu Polski, który rozgrywany jest na PGE Narodowym w Warszawie. Odrzucona przez prezydenta USA Donalda Trumpa propozycja Iranu przewidywała otwarcie cieśniny Ormus, pozostawiając rozmowy o irańskim programie jądrowym na później, poinformowała agencja Reutera, powołując się na wysokiego rangą irańskiego urzędnika. Jak podaje Reuters, Teheran uważa tę propozycję za znaczącą zmianę, mającą na celu łatwiejsze osiągnięcie porozumienia. Zgodnie z nią USA i Izrael miałyby zagwarantować, że nie przeprowadzą ponownego ataku, a Iran otworzyłby cieśninę przy jednoczesnym zniesieniu amerykańskiej blokady irańskich portów. W następnej kolejności rozmowy miałyby dotyczyć ograniczenia irańskiego programu jądrowego w zamian za zniesienie sankcji, przy czym Teheran domagałby się od Waszyngtonu uznania swojego prawa do wzbogacania uranu w celach pokojowych. W piątek Donald Trump oświadczył, że władze Iranu chcą zawrzeć porozumienie i poczyniły wielkie kroki w tym kierunku, ale nie był usatysfakcjonowany ich propozycjami. Przyznał też, że może nigdy nie zawrzeć układu i zamiast tego może wykończyć Iran. Największym zagrożeniem dla wspólnoty transatlantyckiej nie są jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad naszego sojuszu, podkreślił premier Donald Tusk. Szef rządu wezwał, aby zrobić wszystko, aby odwrócić ten trend. To komentarz Donalda Tuska po informacjach płynących ze strony amerykańskiej administracji. Pentagon poinformował, że szef resortu Pete Hegseth podjął decyzję o wycofaniu z Niemiec około 5000 amerykańskich żołnierzy. Zapowiedział, że operacja ta zostanie zakończona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Rzeczniczka NATO Alison Hart poinformowała, że sojusz współpracuje z USA w celu zrozumienia szczegółów decyzji o wycofaniu części wojsk z Niemiec. Zbliża się rok od wyboru Roberta Prevosta na nowego biskupa Rzymu. Dla Kościoła pierwszy rok urzędowania papieża Leona XIV na tronie Piotrowym to czas podsumowań i ocen jego pontyfikatu, który od początku naznaczony jest próbą dialogu i otwarcia na nowe wyzwania, mówił w TOK FM jezuita Dariusz Piórkowski.
18: Na pewno widać, że z jednej strony jest ciągłość między nim a poprzednikiem, czy poprzednikami nawet, bo to przecież nie chodzi o Franciszka. Podobną wrażliwość ma, widzę, wobec i ubogich, i widać, że jest przygotowany przez te pobyt na misjach.
17: W ciągu ostatnich miesięcy papież Leon XIV wielokrotnie zabierał głos w sprawach społecznych i międzynarodowych, podkreślając rolę Kościoła w świecie podzielonym konfliktami. Wielu sadowników w Polsce, w tym na Lubelszczyźnie, może nie mieć żadnych plonów. Po kilku dniach przymrozków w wielu sadach zawiązki owoców na drzewach są niemal doszczętnie zniszczone. Przed rokiem rolnicy apelowali o system ubezpieczeń, ale niewiele to zmieniło. Wciąż nie ma systemowego podejścia, a prywatne firmy nie chcą sadowników ubezpieczać, bo dla nich to za duże ryzyko, mówi jeden z rolników, Marcin Gazda, stąd apele o pomoc.
19: O reformę ubezpieczeń. W końcu trzeba za to się wziąć porządnie, żeby była możliwość ubezpieczenia lub stworzenia funduszu składkowego rolników, żeby można było spać spokojnie.
17: Ostatnie noce spokojne nie były. Sadownicy robili, co mogli, by uratować drzewa.
20: Wystąpimy w najbliższych dniach o pomoc do Komisji Europejskiej, ale też mamy zabezpieczone pieniądze w budżecie krajowym po to, żeby wypłacić odpowiednie wsparcie. Pomoc trafi do rolników i musimy to zrobić wtedy, kiedy mogliby oni otrzymać pierwsze pieniądze za jabłka, gruszki.
17: To z kolei zapowiedzi ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Gminne komisje do szacowania strat mają ruszyć w teren od poniedziałku. Czas egzaminów maturalnych, które już w poniedziałek się rozpoczynają, to okres intensywnych emocji, w tym stresu. Nasz reporter Ben O'Connor pytał, jak stresem zarządzać, by sprzyjał nauce, a nie ją zaburzał.
21: Oprócz ekscytacji, maturzyści na chwilę przed egzaminami wspominają głównie o stresie.
22: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
21: Jak mówi dr Klara Królewiek-Decji z Uniwersytetu SWPS, zamiast walczyć ze stresem, lepiej poznać jego cel.
23: Jeśli pomyślimy sobie, o, moje ciało pomaga mi, żebym lepiej napisała ten test, dlatego że mój mózg będzie lepiej dotleniony, więcej dostanie, więcej krwi dopłynie i będzie ona lepiej utleniona, no to okazuje się, że przy takim podejściu faktycznie ten stres nam będzie służył.
21: Psychologowie radzą też, by maturzyści po okresie intensywnej nauki zadbali także o odpoczynek. Benedykt O'Connor, TOK FM.
17: A teraz w Tok FM jeszcze prognoza pogody.
0: Sponsorem programu jest firma Stal Produkty Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
17: Noc szykuje się bezchmurna i bez opadów, a termometry pokażą od 6 do 10 stopni. Jedynie w rejonach górskich, lokalnie spadki do minus 1 stopnia. A jutro dalszy ciąg pogody w sam raz. Do majówkowego wypoczynku będzie słonecznie i prawie bezchmurnie. Jedynie na zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i miejscami dużego, ale bez opadów. Miejscami będzie jeszcze cieplej. Termometry pokażą jutro od 22 do 26 stopni na wschodzie i maksymalnie do 28 w pozostałej części kraju. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich w okolicach 20 stopni.
0: Sponsorem programu była firma Stal Produkty Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry. Z tej strony Karolina Lewicka, zapraszam na moją archiwalną audycję o Związku Wojujących Bezbożników, radykalnej bolszewickiej organizacji walczącej z religią i propagującej ateizm. Lenin zerwał krzyżyk z szyi w 5. klasie gimnazjum i wrzucił go do śmieci. Jako pan kraju rad chce definitywnie skończyć z tą odmianą duchowego ucisku, którą nazywa się religią. Nie da się bowiem zbudować komunizmu wśród ludzi wierzących. To się rozumie samo przez się. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Każdy flirt z Bozią jest niewysłowioną ohydą, zrzyma się w liście do Gorkiego. Zaczyna się z cerkwią ostrożnie, choć cel jest precyzyjny. Partia dąży do pełnego rozerwania więzi pomiędzy klasami wyzyskującymi i organizatorami propagandy religijnej, sprzyjając faktycznemu uwolnieniu mas robotniczych od przesądów religijnych. Im mocniejsza władza bolszewików, tym gorsza sytuacja prawosławia. Świątynie są burzone, krew pomordowanych mnichów płynie strumieniami i pewnie woła o pomstę do nieba. Ale, nie można się zatracić wyłącznie w dziele niszczenia. Trzeba walczyć za pomocą uświadamiania, nauczał Lenin wiecznie żywy, choć już wtedy zmarły. Powołuje się Związek Wojujących Bezbożników, organ partyjny, rzecz jasna. Jego obowiązkiem ma być zniszczenie każdej religijnej koncepcji świata. Jest 7 lutego 1925 roku. Moim i Państwa gościem jest profesor Włodzimierz Marciniak, politolog, sowietolog, były ambasador Polski w Federacji Rosyjskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
24: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
3: Jeżeli Pan pozwoli, to zaczniemy od takiej historii, którą znajdujemy u Kapuścińskiego w Imperium o zburzeniu świątyni Chrystusa Króla. To był sobór, wotum dziękczynne za uratowanie Rosji przed Napoleonem i decyzję o budowie car Aleksander I podpisał w tym dniu, kiedy ostatni żołnierz napoleoński opuścił granice Rosji. A Stalin zdecydował się ten sobór zburzyć. Dwa razy trzeba było przeprowadzać eksplozję, bo za pierwszym razem się nie udało i na miejscu tego soboru wybudować Pałac Rad, czego nie udało się zrobić, bo przygotowania do rozpoczęcia tych prac przerwała II wojna światowa. I Kapuściński pisze o tej sytuacji tak. Stalin poleca zburzyć największy obiekt sakralny Moskwy. Dajmy na chwilę pole naszej wyobraźni. Jest rok 1931. Wyobraźmy sobie, że Mussolini, który w tym czasie rządzi Włochami, poleca zburzyć w Rzymie Bazylikę Świętego Piotra. Wyobraźmy sobie, że Paul Dumas, który jest w tym czasie prezydentem Francji, poleca zburzyć w Paryżu katedrę Notre Dame. Wyobraźmy sobie, że marszałek Piłsudski poleca zburzyć w Częstochowie klasztor jasnogórski. Czy możemy sobie coś takiego wyobrazić? Nie. A co o tym mówią mieszkańcy Moskwy? Jest ich w tym czasie 3 miliony. Przecież burzą ich Bazylikę Świętego Piotra, ich katedrę Notre Dame, ich klasztor jasnogórski. Co mówią? Nic nie mówią.
24: No nie do końca trafne porównanie, bo jeśli na przykład porównywać z Francją, to to jakby zburzyć Sacré-Cœur, a nie Notre Dame. No jednak Stalin nie wydał polecenia zburzenia soborów kremlowskich. Te pozostałe. Więc na pomniki przeszłości on raczej nie... No nie dokonał zamachu. Tutaj raczej chodziło o rozstanie się z przeszłością imperium Romanowych. Rzeczywiście bolszewicy z uporem niszczyli wszystkie ślady rodziny dynastii Romanowów, ale niekoniecznie imperium. A ciekawa jest dalsza historia, ponieważ wiele elementów, które pozostały po zniszczeniu Soboru Chrystusa Zbawiciela, zostało wykorzystywane do dekoracji w metrze moskiewskim. Tutaj zwrócę uwagę na ten ruch. Wielka świątynia, no fizycznie, ale przede wszystkim symbolicznie zwrócona do nieba i kult podziemia.
4: Zakopana pod ziemią.
24: Chtoniczny kult bolszewików.
4: Mnie najbardziej uderza to milczenie mieszkańców Moskwy, na które zwraca uwagę Kapuściński. Bo u progu rewolucji bolszewickiej zorganizowane prawosławie jest potęgą. 100 milionów wyznawców, 60 tysięcy księży, 90 tysięcy mnichów i mniszek, 90 tysięcy świątyń, 40 tysięcy szkół. A jednak bolszewikom udaje się wyrugować.
24: No te dane liczbowe nie świadczą o potędze. Potęga no, ruchu społecznego.
4: Chce mi pan teraz powiedzieć, że prawosławie na początku XX wieku nie było elementem znaczącym życia rosyjskiego społeczeństwa?
24: Instytucjonalnie tak, o czym pisze Kapuściński. Natomiast czy ono sprawuje wówczas rząd dusz? No nawet jeśli sięgniemy do literatury, no to przecież rosyjskiej no, Dostojewski o niczym innym nie pisze, tylko o ogromnym kryzysie prawosławia, jego kryzysie, jego wpływów prawosławia na Rosjan, na mieszkańców imperium.
4: No ze względu, jak rozumiem, na ścisły związek z caratem, tak?
24: Jest taka opowieść, ja ją znam niestety z nawet z trzeciej ręki, o Sołowiowie, Włodzimierzu Sołowiowie, filozofie, myślicielu religijnym, no, który skłaniał się ku katolicyzmowi, uznając, że prawosławie nie w pełni odpowiada przynajmniej jego potrzebom religijnym. I on wspomina wydarzenie, gdy jadąc pociągiem został poproszony do Salonki, do Konstantego Pobiedonoscewa, ważnej postaci politycznej, preceptora Aleksandra III i przyszłego Mikołaja II, cara, a jednocześnie szefa urzędu, który się pięknie nazywał oberprokurator świątobliwego synodu rządzącego. I Pobiedonoscew mówi do Sołowiowa, w zasadzie dlaczego ten katolicyzm interesuje, o co mu chodzi, dlaczego jemu prawosławie nie wystarczy. No Sołowiow przytacza jakąś argumentację, a w końcu Pobiedonoscew używa podstępnej, chytrej argumentacji, mówi, no przecież prawosławie to już jest rupiecie. I po co z tym walczyć? On tu używa pięknego rosyjskiego słowa ruchliacji. To grat, rupiecie.
4: Mm-hmm. Które najczęściej mogą wylądować, jeżeli nie na śmietniku, to na strychu, tak?
24: Co już się rozsypuje. Się już rozsypuje, więc po co? Niby wzorzec konserwatyzmu rosyjskiego. Mm-hmm. No, retoryczny oczywiście chwyt, ale on oddaje chyba w dużym stopniu istotę sytuacji. Bo to pytanie, które pani zadała, można odwrócić. Znaczy, jaka to była potęga, jeśli ona nie powstrzymała?
4: jeżeli tak szybko padła.
24: Tak, tak.
4: A z drugiej strony, jak trwoga to do Boga i kiedy Niemcy rozpoczynają realizację operacji Barbarossa, to nagle okazuje się, że bezbożnicy są niepotrzebni i że za to potrzebne są modły w intencji ojczyzny.
24: No bezbożnicy znaczy nigdy specjalnie nie byli potrzebni. No to ruch masowy, który był czysto instrumentalny.
4: 5 milionów członków w pewnym momencie.
24: No tak, no to właśnie tak jak i te miliony prawosławne, które nagle zniknęły. Ale tutaj są dwa... To oczywiście tak jest, ale zwrócę uwagę na dwie okoliczności, o których czasami się zapomina. Pierwsza okoliczność jest taka, że cerkwie są otwierane na ziemiach okupowanych przez Niemców. Cerkwie są otwierane i tłumy walą do cerkwi.
4: Mhm. Bo wcześniej były zamykane, burzone,
24: tak,
4: a nisi
24: mamy,
4: i...
24: Mamy wiele świadectw o tym, że początkowo bardzo wielu Rosjan z dużą nadzieją witało wojska niemieckie, witało Wehrmacht, licząc, że koszmar się skończył i zostanie przywrócone życie normalne. I otóż te otwarte cerkwie są dowodem i takim oczywistym dla wszystkich. Stalin nie może sobie pozwolić na taką sytuację. On musi to rozładować.
4: Czyli akcja rodzi reakcję, tak?
24: To jest pierwszy ważny kontekst. A drugi ważny kontekst to jest... Cerkiew zostaje zalegalizowana i ten taki sobór się odbywa we wrześniu, na początku września 1943 roku. W grudniu 1943 roku jest konferencja w Teheranie. Stalin musi zaprezentować sojusznikom, od których wówczas bardzo zależy i bardzo mu zależy na zwiększeniu na przykład dostaw w ramach lend-lease'u, że chrześcijaństwo nie jest prześladowane w Związku Sowieckim. Przed tą rozmową odbyła się bardzo ciekawa, przed wypuścieniem nielicznych biskupów, którzy przeżyli represję i zwołaniem soboru, rozmowa z przewielebnym Hewlettem Johnsonem, kapłanem kościoła anglikańskiego, wieloletnim, chyba 30 lat proboszczem katedry w Canterbury, a więc bardzo ważnej postaci, chrześcijańskim komuniście czy komunistycznym chrześcijaninem, który odbywa długą rozmowę ze Stalinem. Stalin go przyjmuje. Nie jest jego pierwsza wizyta w Związku Sowieckim. Jeszcze w latach 30. wychwalał Związek Sowiecki, a dowodząc, że komunizm i chrześcijaństwo są prawie tożsame, opierają się na zasadzie zniesienia własności prywatnej, równości społecznej i tak dalej. I przewielebny Johnson przekonuje Stalina, że to bardzo pozytywnie wpłynie na opinię publiczną na Zachodzie, zwłaszcza na opinię chrześcijańską, i uzyska zwiększenie pomocy od sojuszników zachodnich, jeśli utworzy coś w rodzaju patriarchatu moskiewskiego. Jeszcze przekonuje Stalina, że no przecież bezpieczeństwo państwowe wybierze właściwych ludzi na duchownych. I nie obawiajcie się, a pomoże wam to. Czy to wpłynęło na Stalina, czy nie, to nie wiadomo. No jest zbieżność czasowa, natomiast ten aspekt jest też ważny.
4: No ale z pewnością było też tak, że Stalin, nakazując wstrzymanie tak zwanych bezbożnych publikacji, nieoficjalnie rozwiązując po ataku niemieckim ten związek wojujących bezbożników, chyba liczył też na to, że prawosławie będzie takim elementem integrującym społeczeństwo w obliczu zagrożenia. Zresztą on jednemu z zachodnich dyplomatów miał powiedzieć, że przecież ludzie nie będą umierać za komunistów, ale będą umierać za Matiuszkę Rosję, tak? Więc no, to z pewnością też było jakieś...
24: No na pewno. Nie, to
4: działanie
24: nie kwestionuje tego
4: propagandowo-społeczne.
24: Bardzo ważne. No to pierwsze przemówienie Stalina po ataku, gdy już wyszedł z szoku, że sojusznik na niego napadł, zaczyna się od słów bracia i siostry.
4: A nie towarzysze i towarzyszki.
24: Więc nagle Rosjanie się dowiedzieli, że ten, który ich mordował, jest ich bratem.
4: To wróćmy do początku tej historii, panie profesorze. I moje pytanie brzmi, czy religia w takim państwie, jakie chciał stworzyć Lenin, a potem stwarzał je Stalin, musiała zniknąć, ponieważ była konkurencją o ten rząd dusz. Bo sam Lenin swoją postawę względem religii z czasów jeszcze dzieciństwa określał jako półwiarę i wspominał już w 5. klasie gimnazjum: rozwiązałem radykalnie wszystkie kwestie religijne. Zerwałem swój krzyżyk i wyrzuciłem go do kosza na śmieci. Ale jeżeli chodzi o myśl bolszewicką w tym temacie, to konkurowały ze sobą chyba takie dwie koncepcje. Jedna, która mówiła o tym, że religia jest wyrazem takiej autentycznej tęsknoty ludzi za duchowością, tylko że religia nie jest właściwym punktem odniesienia, tak, że tę duchowość należy realizować w inny sposób i tu wskazywano między innymi laicki humanizm. I była ta druga wersja i ona była prezentowana, zapamiętajmy to nazwisko, bo ono się jeszcze pojawi, przez Jemieliana Jarosławskiego, który twierdził, że trzeba na ostro zwalczać religię, bo to jest przesąd wykorzystywany przez klasy panujące do realizacji swoich interesów. Nie mówiąc już o tym, że była też taka teoria, że jak ludzie za bardzo skupiają się na tym życiu wiecznym, to mało czasu poświęcają życiu doczesnemu, a to niedobrze.
24: No tak, ale właśnie to pytanie jest takie, czy system sowiecki jest efektem konstrukcji? To znaczy na pewnym materiale społecznym inżynierowie społeczni, tak, konstruują sobie według własnych wyobrażeń pożądane społeczeństwo. No i wśród nich są, powiedzmy, dwie koncepcje. Hewlett-Johnson, o którym mówiłem wcześniej w rozmowie ze Stalinem, powoływał się początkowo na tą właśnie pierwszą, że duchowość jest potrzebna i tak dalej, ale to kompletnie nie przekonywało Stalina. Natomiast, że dostawy w ramach lend-lease'u zostaną zwiększone, no to już z punktu widzenia jego socjomafii i jego sposobu myślenia jest było argumentem przekonywującą. Wydaje mi się, że raczej no to, co można oczywiście nazywać doświadczeniem sowieckim czy eksperymentem sowieckim, jest jednak efektem pewnego procesu społecznego, żywiołowego. Imperium Rosyjskie czy Imperium Romanowo się po prostu rozpada. Z różnych powodów. Ten proces jest bardzo długi. On się nie zaczyna w 17 roku, on się zaczyna dużo wcześniej. Przemiany rewolucyjne się toczą. Jednym z przejawów będzie właśnie odchodzenie od religii, no nie tylko Lenina, wielu innych, ta cała sytuacja, właśnie stan półwiary. Jak mówiłem, on jest odnotowywany, no chociażby u Dostojewskiego, jako zjawisko dosyć masowe. Na początku XX wieku, na przykład w prasie rosyjskiej, bardzo dużo się pisze o różnych, no powiedzmy, chuligańskich zachowaniach w cerkwiach. Że młodzi ludzie podpici wdzierają się w czasie mszy, krzyczą, przerywają, zaczepiają wchodzących bądź wychodzących i tak dalej. Przyczyny tego są różne, społeczne i tak dalej, ale to też jest wyrazem.
4: To może być jakiś dowód na słabnięcie religijności tego społeczeństwa.
24: Ładu społecznego w ogóle, w tym także i cerkwi. Tak. I cerkiew też jest rozdarta, dlatego że wielu duchownych prawosławnych niższych uczestniczy w procesach rewolucyjnych. Oni przechodzą na drugą stronę dosyć wcześnie. Wzywają do, powiedzmy, odbierania własności prywatnej i tak dalej. Cerkiew też jest rozdarta. Nie jest strukturą monolityczną, która stoi po jednej stronie tego konfliktu, ale cerkiew jest przez ten konflikt rozdzierana. Są moderniści, postępowcy, jest skrzydło zachowawcze, konserwatywne. Bolszewicy to świetnie wykorzystują, te rozłamy wewnątrzcerkiewne, konfliktując różne grupy wewnątrz cerkwi prawosławnej, ażeby sobie tą instytucję ostatecznie podporządkować. No potem jest jeszcze w okresie Chruszczowa nawrót do tego, że właśnie takiego myślenia w duchu Jemeliana Jarosławskiego, że w ogóle dla religii w komunizmie, w społeczeństwie komunistycznym nie ma miejsca. Tam Chruszczowowi jest przypisywane, nie wiem, prawdziwe czy nieprawdziwe słowa, że miał powiedzieć, że w którymś tam roku pokażemy w telewizji ostatniego popa, żeby będziecie sobie oglądać taki
4: dźwięk.
24: Ale
4: no to wcześniej był taki plan pięcioletni, kiedy wiara miała być wspomnieniem już w roku 37. Zaplanowano konkretne działania na każde z 5 lat tegoż planu. Do tego pewnie jeszcze dojdziemy, ale no dobrze. Chyba jednak Lenin moc tej słabnącej religii doceniał, skoro do 22 roku nie zdecydował się na taki generalny atak na cerkiew, ponieważ oczywiście nie chciał otwierać kolejnego frontu w warunkach toczącej się wojny domowej i konfrontacji bolszewików z armiami białych generałów.
24: No tak, ale na tej samej zasadzie Lenin nie decydował się na konflikt, na otwartą walkę na przykład z ruchami narodowymi, nie rosyjskimi. Tylko traktował instrumentalnie przez pewien czas ich jako potencjalnych sojuszników w walce z białymi. No i w pewnych okresach to odegrało istotną rolę. No powiedzmy, sojusz z Baszkirami pozwolił odeprzeć ofensywę białych na Powołżu. No w tym sensie tak, ale tutaj mówimy już o takiej pragmatyce politycznej. Na pewno bolszewicy nie akceptowali na dłuższą metę funkcjonowania cerkwi prawosławnej, ale która nie jest takim panem dusz, jak cytowany przez panią Ryszard Kapuściński sądził.
4: Ale generalnie nie chciano konkurencji, nawet słabej. No bo przecież powstała świecka religia. Komunizm był rodzajem świeckiej religii.
24: No jeśli spojrzymy na skutki, to żadna świecka religia nie powstała.
4: No, bo ona nie zapewnia ludziom doświadczeń metafizycznych. Takich, jakie zapewniają prawdziwe religie. Ale próby tworzenia świeckich religii są i są bardzo zaawansowane. To są naziści, to są komuniści.
24: No ale co pozostało po Związku Sowieckim?
4: Bóle imperialne i fantomowe.
24: I pozostało jako, wydaje się, że przynajmniej jak na razie trwały skutek, w jakiejś perspektywie, zniszczenie chyba wszelkiej etyki normatywnej. No to ja bym wnioskował z tego, że żadna religia komunistyczna nie powstała, no bo w takim razie powinien z niej wynikać jakiś kodeks etyczny, a takowe
4: nie.
24: Wymyślano.
4: W przypadku religii świeckich chodzi tylko o fasadę. Żeby byli nowi święci, nowi męczennicy, pewne rytuały, nowe święta, tak?
24: A to jest.
4: No to jest.
24: To stworzono, ale to chyba to jest takie rozumienie religii, z którym ja się nie zgodzę, że to jest tylko fasada.
4: No ale właśnie na tym polegają te religie świeckie, tak? Czy religie polityczne, jak je nazywamy?
24: To akurat religie polityczne to potrafią mobilizować i ludzie w nie wierzą, niestety. I to nazizm byłby dobrym przykładem. Nie, no, ja rozumiem. To oczywiście panie redaktor ma w dużym stopniu rację, tylko że właśnie wtedy w okresie tej kampanii antyreligijnej chruszczowowskiej, no tam się wymyśla katechizm budowniczego komunizmu. Ale on się na dobrą sprawę nie przyjął i raczej był traktowany jako przedmiot żartów. Być może krótko był brany poważnie pod uwagę. Natomiast te jakie elementy fasady, no proszę zwrócić uwagę, że no jest pewien panteon bohaterów, nazwijmy ich w cudzysłowie świętych. I każdy z nich ma reprezentować pewną cnotę.
4: Ale są też heretycy, na przykład Lew Trocki. Wyklęci z kościoła komunistycznego.
24: No tak, ale w zasadzie z kościoła komunistycznego może być wyklęty każdy. O, proszę zwrócić uwagę na to, że no czasami się porównuje utopię komunistyczną, że to jest obietnica raju na ziemi. No i ta religia komunistyczna by miała obiecywać zbudowanie raju na ziemi.
4: Myślcie o życiu wiecznym, bo my tutaj ten raj zapewnimy na
24: ale
4: ziemi.
24: Ale nigdy, wydaje mi się, że patrząc z dzisiejszej perspektywy, no Związek Sowiecki w niczym nie przypominał raju na ziemi.
4: A raczej piekło.
24: A też bym tak nie powiedział, tylko czyściec.
4: Niektórzy by się z panem nie zgodzili.
24: Na pewno. I w zasadzie każdy...
4: Na przykład ci, którzy gnili w łagrach. Albo dostawali kulkę w łeb w ramach wielkich ryzyk.
24: No dobrze, no ale no to właśnie się znaleźli. Właśnie nie przeszli. Jedynym nieskrytykowanym człowiekiem w Związku Sowieckim nigdy, który do końca miał zachować w cudzysłowie swoją świecką świętość, to jest Lenin. Nawet ubóstwiany Stalin też został skrytykowany. Jednym z ważniejszych rytuałów, no religia musi mieć rytuał. Jaki jest najważniejszy rytuał? Praktykowany zresztą dosyć krótko, to jest rytuał czystki. On czasami jest rozumiany jako po prostu zaostrzenie polityki kadrowej, ale tak naprawdę no to jest rytuał publicznej spowiedzi i oczyszczenia, tak? W okresie największego natężenia kampanii czystek bardzo poważnie traktowane i bardzo często dramatycznie przebiegające to są czystki. I wydaje mi się, że jeśli by mówić o komunizmie, no sowieckim, tak, ograniczając się tylko do tego, jako próbie stworzenia, nie wiem, religii, jakiegoś kościoła, no to byśmy mieli takie ilustracje.
4: No to jeżeli pan pozwoli, ja jeszcze jedną ilustrację. To Bierdiajew, który przedstawił oczywiście bardzo interesującą analizę stosunku komunizmu do religii. Pisał tak. Komunizm nie jako system socjalny, ale jako religia jest wrogi wszelkiej religii, a najbardziej religii chrześcijańskiej. Sam chce być religią, która zastąpi chrześcijaństwo, aspiruje do dawania odpowiedzi na pytania duszy ludzkiej, do ukazania sensu życia. Komunizm jest kompleksowy, obejmuje całe życie, nie odnosi się do jakiejkolwiek dziedziny społecznej. Dlatego jego starcie się z innymi wierzeniami religijnymi jest nieuniknione. I dlatego pytałam pana, czy właśnie naturalną konsekwencją przyjęcia przez bolszewików władzy i stosunku do religii Lenina, który przecież do 24 roku będzie, no może nie do samego swojego końca, bo wiemy, że agonia była długa, tym państwem zarządzał, że po prostu to musiało się wydarzyć, tak? Zniszczenie prawosławia albo próba zniszczenia prawosławia. Bo jak wiemy, po II wojnie światowej te prześladowania nie były już na taką skalę. Wręcz Stalin się z prawosławiem jakoś ułożył.
24: No tak, nie. No i w zasadzie prawosławie się nie odrodziło. Przynajmniej to właśnie jako głęboka potrzeba duchowa.
4: Tylko jako religia państwowa, jak rozumiem, tak?
24: Nawet nie sądzę. Jako instytucja, jedna z instytucji państwowych.
4: O właśnie, jedna z instytucji państwa. I chyba to jest do tej pory.
24: To jest od czasu Piotra, gdy został zniesiony patriarchat i został wprowadzony ustrój, tak zwany ustrój synodalny,
4: I Piotr był oberprokuratorem Świętego Synodu?
24: Znaczy nie, to był urzędnik mianowany przez cara.
4: No ale car był, jak rozumiem, czapą nad kościołem.
24: No, nominalną głową, nie, ale często wydającą różne polecenia. Ale początkowo cerkwią prawosławną kieruje kolegium duchowe, a w terminologii Piotra kolegium to jest ministerstwo. I do 17 roku w dokumentach wewnętrznych cerkwi prawosławnej właśnie prokuratora świątobliwego synodu nie mówi się o cerkwi prawosławnej, tylko o resorcie prawosławnym. Czyli prawosławie jest jako element administracji rządowej. I ono nawet nie zarządza wprost szkolnictwem. Mhm. Jest osobny resort szkolnictwa. Oczywiście katecheza prawosławna jest elementem szkoły, ale tylko w tym sensie. I wydaje mi się, że nastąpił powrót do mniej więcej podobnego. No nie dokładnie takiego samego. No są tutaj jednak inne czasy, ale tego typu sytuacji. To nie oznacza, że nie ma prawosławia rozumianego jako wspólnoty ludzi wierzących. Ja bym to wyraźnie oddzielał.
4: Profesor Włodzimierz Marciniak jest moim Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego.
7: Reklama.
16: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
25: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
26: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
27: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
28: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
29: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
30: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
31: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
32: Bo w Media Expert taniej masz.
33: Uwielbiam rysowanie.
34: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
35: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
36: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
37: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Reklama.
4: Trwa audycja Powrót do przyszłości. Moim Państwa gościem jest profesor Włodzimierz Marciniak, politolog, sowietolog, były ambasador Polski Federacji Rosyjskiej. Raz jeszcze dzień dobry, panie profesorze. A rozmawiamy o Związku Wojujących Bezbożników i o tym, jak bolszewicy walczyli z prawosławiem. Chciałabym z panem porozmawiać o takiej historii wstrząsającej, a jednocześnie stanowiącej ilustrację tego pragmatyzmu bolszewików, bo lata 21-22 to gigantyczna klęska głodu. Oficjalne źródła podawały, że w marcu 2022 roku głodowało ponad 30 milionów ludzi. I wtedy grupa znanych osób, tam byli i lekarze, i pisarze, i różne inne ważne osobistości, utworzyła za zgodą rządu taki komitet, który miał się zajmować niesieniem pomocy dla głodujących. Patriarcha Tichon zgodził się ofiarować na rzecz tego komitetu, czyli na rzecz głodujących, niepoświęcone naczynia liturgiczne, ponieważ gdyby przekazał poświęcone, to oczywiście byłoby to świętokradztwo. I Lenin wyczuł swoją szansę i okazję.

0: odebranie cerkwi wszystkich naczyń liturgicznych będących w jej posiadaniu w celu pomocy głodującym masom, rzecz jasna. Tichon odmawia podporządkowania się temu dekretowi, zostaje umieszczony w areszcie domowym, władze przystępują do tych konfiskat, jest opór społeczny, na chwilę przestają zbierać te naczynia i wówczas Lenin pisze do biura politycznego taki list. Za wszelką cenę musimy dokończyć odbieranie cerkiewnych kosztowności w sposób stanowczy i szybki. Dzięki temu zapewnimy sobie kapitał wart kilkaset miliardów rubli w złocie. Pamiętajcie o nieprzebranych bogactwach niektórych klasztorów. Bez tego kapitału nie będzie można prowadzić prac państwowych w ogóle i w szczególności dokonać odbudowy gospodarczej, a zwłaszcza umocnić naszej pozycji w Genui. Za wszelką cenę musimy dostać w swoje ręce kapitał kilkuset milionów rubli w złocie. A może nawet kilka miliardów. Można tego dokonać skutecznie tylko w tym momencie. Wszystko wskazuje na to, że później nam się nie uda, bo tylko sytuacja rozpaczliwego głodu wywoła w masach chłopskich takie nastroje, które zagwarantują nam ich sympatię, albo przynajmniej neutralność, dzięki czemu zwycięstwo w walce o odebranie kosztowności pozostanie bezwarunkowo i całkowicie po naszej stronie. No bardzo chytry plan.
1: No, potem powtórzony przez Stalina klęska głodu i pozyskanie zboża na eksport. Dokładnie to samo. Że te kosztowności są potrzebne na eksport.
0: To jeszcze jedno zdanie z tego listu. Im większą liczbę członków reakcyjnej burżuazji i reakcyjnego kleru uda nam się rozstrzelać pod tym pretekstem, tym lepiej.
1: No ale to... Takich listów z Lenina rozstrzelać więcej, jeszcze więcej, to mnóstwo jest z wcześniejszego okresu. Tylko, że teraz dekret o rozdziale kościoła od cerkwi od państwa to jest chyba 18 rok. I on już w zasadzie wprowadzał tak, po pierwsze konfiskatę budynków.
0: To był dekret właściwie na... zagłodzenie, skoro jesteśmy przy klęsce głodu.
1: No tak.
0: Prawosławia, tak? Prawosławie nie mogło czerpać znikąd dochodu, nie mogło posiadać budynków, czyli czerpać z nieruchomości dochodów, nie otrzymywało dotacji państwowych, nie mogło zbierać datków od wiernych, czyli nie mogli się utrzymywać no, z takiego podstawowego źródła, jakim powinni być dla kościoła wierni. No to w zasadzie z czego mieli żyć?
1: No to ich problem. Cerkiew rosyjska, jako scentralizowana organizacja wyznaniowa, nie miała osobowości prawnej. Osobowość prawną miały tylko poszczególne wspólnoty i wspólnoty mogły wynajmować cerkwie, dzierżawić od państwa, bo państwo było właścicielem wszystkich obiektów. Także w tym okresie cerkiew już w zasadzie nie ma osobowości prawnej i status patriarchy Tichona jest no taki niejasny.
0: Może też osoba prywatna na przykład.
1: No raczej tak. To rzeczywiście wykorzystano do tego, ażeby zadać kolejny cios, ja bym powiedział cerkwi. Wydaje mi się, ja nie pamiętam dokładnie statystyki, ale chyba jednak najwięcej duchownych zamordowano w 1937 roku, no w czasie tej wielkiej fali terroru. W sumie chyba wtedy aresztowano gdzieś tak 130 tysięcy, w 1937 roku 130 tysięcy, z tego 90 tysięcy rozstrzelano. Nie znam statystyki z okresu wcześniejszego. Czy wtedy 22 rok to był, więcej zamordowano duchownych wtedy, czy mniej, czy rzeczywiście to wykorzystano. No ale to jest, ale co z tego wynika? To znaczy, i właśnie, czy w ten sposób można w ogóle budować jakąkolwiek religię, w tym także religię świecką, bo tutaj nie widać żadnej innej wartości, oprócz wartości materialnych, o których pozyskanie chodzi.
0: Ale widać też przekonanie, że tylko teraz jest ten moment dla nas, żeby zebrać złoto, rozstrzelać tych, którzy się opierają, bo są takie nastroje wśród głodującego chłopstwa, że zostanie nam to wybaczone i sukces będzie po naszej stronie. Ja wracam cały czas do tego, że Po pierwsze, obawiano się wystąpić frontalnie wobec Kościoła w okresie niepewności utrzymania władzy w trakcie wojny domowej.

0: potem, kiedy te ataki przeprowadzano, to oczywiście były to ataki bezwzględne, ale jednocześnie starano się być sprytnym. To znaczy, że dostrzegano jednak jakiś rodzaj znaczenia, choćby rytualnego, kościoła, cerkwi dla Rosjan po prostu. Zwyczajnych Rosjan.
1: No tak, no ale znowu odwołam się do innej kwestii, do polityki rolnej. Zanim przystąpiono do masowej kolektywizacji, to w kierownictwie partyjnym jest dyskusja, czy to przeprowadzać, bo trzeba będzie posłać wojsko przeciwko chłopom, a większość żołnierzy jest ze wsi. I jedni twierdzą, że nie należy tego robić, bo armia nie wykona rozkazów, a drudzy twierdzą i ich stanowisko zwycięża, że nie, że się podporządkuje i można. I taki jest wybór bolszewików i oni się w takim, że tak powiem, spektrum wartości poruszają. Ludzie się zbuntują, czy się nie zbuntują.
0: I tutaj zakładali, że lepiej wykorzystać moment głodu,
1: tak.
0: Bo gdyby sytuacja była normalna, a nie ekstraordynaryjna, to jednak mógłby być jakiś bunt.
1: No tak, ale to już jest w ogóle już po szczytowym okresie czerwonego terroru, więc już społeczeństwo jest już odpowiednio zastraszone i po akcji, wielkiej akcji kontrybucji na wsi, bo większość ludzi mieszka na wsi i większość wierzących jest na wsi. Czyli tak naprawdę to nie jest sytuacja religia, powiedzmy, religia bez cudzysłowu i religia świecka, czy religia ideologiczna, czyli religia w cudzysłowie, tylko to jest religia albo nie ma żadnych wartości, nie ma żadnych norm.
0: Nihilizm.
1: No powiedzmy. I to drugie zwyciężyło ostatecznie. Znaczy, taka jest moja teza, że eksperyment sowiecki okazał się być skuteczny, nie na tej zasadzie, że ludziom wszczepiono komunizm, ideologię i hasła komunistyczne.
0: Tylko rozpowszechnił się nihilizm.
1: Tylko rozpowszechnił się. A czy to było celem Lenina? No, nie wiem, nie potrafię rozstrzygnąć. Ze Stalinem pewnie tak. Pewnie tak.
0: To teraz to wydarzenie, którego rocznicę dzisiaj mamy, czyli Związek Wojujących Bezbożników, który powstaje 7 lutego 25 roku. I tu pojawi się to nazwisko, które przywoływałam na początku, Jemielian Jarosławski, który staje na czele tejże organizacji, oczywiście, która jest kontrolowana przez NKWD, jest narzędziem rzecz jasna partyjnym. Mówiłam o tym planie pięcioletnim, to się nazywało pięciolatką antyreligijną. Ona została ogłoszona w 1932 roku z kolei i w swoich deklaracjach zapowiadano, że do dnia 1 maja 1937 roku na całym terytorium Związku Sowieckiego nie powinno pozostać ani jednego domu modlitwy i samo pojęcie Boga, pisane małą literą, winno zostać przekreślone jako przeżytek średniowiecza, jako instrument ucisku mas robotniczych. Kiedy się czyta Lenina, jego teksty, ale też jego fascynację się zna Wielką Rewolucją Francuską, to można uznać, że on był jednak jakoś ideologicznie motywowany w tej walce z religią. A Stalin?
1: No, przykład francuski w ogóle odgrywał pewną rolę, ponieważ ten dekret o konfiskacie...
0: To inspirowany komuną paryską.
1: Chyba dekretami rządu Republiki Francuskiej z początku XX wieku po wypowiedzeniu konkordatu.
0: Mhm, czyli po aferze Dreyfusa, kiedy rozpoczął się ten proces, tak, odchodzenia...
1: To jest tam gdzieś 1904 rok, czy coś takiego mniej więcej. Ale nie, oczywiście wpływ rewolucji francuskiej. Zresztą w 18 roku bolszewicy takim w duchu rewolucji francuskiej urządzają spektakl pod tytułem otwierają relikwie. Raki, powiedzmy takie jakby małe trumienki, w których się znajdowały relikwie i otwierano na widok publiczny, wyciągano, pokazywano, że szczątki, że ci pochowani to nie są święci, bo szczątki się nie zachowały, uległy rozłożeniu. No i tam dochodziło do różnych aktów profanacji, plucia, rzucania petów od papierosów i tak dalej. Zresztą efekt był bardzo różny. Ludzie wykształceni, na ludziach wykształconych zrobiło to wrażenie, że rzeczywiście religia jest może oszustwem. Natomiast ciemne, niewykształcone masy były przekonane, że po prostu święci uciekli. Ratując się przed sprofanowaniem ich.
0: Związek wojujących bezbożników działał bardzo prężnie. Przez tych oficjalnie 20 lat, bo on został rozwiązany oficjalnie w 1947 roku, ale już mówiliśmy o tym, że po napaści niemieckiej na Związek Sowiecki właściwie nie miał racji bytu i został rozwiązany w sposób nieoficjalny. No na przykład wydawano ateistyczne pisma. Bezbożnik albo Nauka i życie. Takie antyreligijne treści miały też trafiać do mniejszości narodowych. Na przykład Polacy w Związku Sowieckim otrzymywali wydawany po polsku magazyn Bezbożnik Wojujący. Więc patrząc na te wszystkie działania, takie opresyjne, tak? Od niszczenia, burzenia cerkwi, od mordowania duchownych, od dekretów prawnych, które właściwie uniemożliwiały jakieś takie minimalne funkcjonowanie prawosławia. To była jeszcze ta propaganda trochę w duchu leninowskim, że trzeba też te masy wyedukować w odpowiednim kierunku, żeby oni zrozumieli, że to zabobon.
1: No, to rzeczywiście trzeba wspomnieć, że ta akcja jest skierowana, czy te wszystkie działania, o których mówimy, są skierowane nie tylko przeciwko cerkwi prawosławnej, ale wszystkim innym wyznaniom chrześcijańskim, przeciwko judaizmowi. W wypadku islamu to jest troszeczkę inaczej, bo później, tak, takie działania antyreligijne są w Azji centralnej podjęte, ale no powiedzmy taka może ciekawostka, konfiskowano, no zamykano te synagogi czy bożnice, konfiskowano Torę i inne księgi religijne, no i potem NKWD tym handlowało, no siatkę wywiadowczą w Palestynie utworzono w antykwariacie, w którym sprzedawano literaturę skonfiskowaną.
0: Na wszystkim można zarobić.
1: Na wszystkim można. Pragmatyka jest wartością naczelną. Wszystko, cokolwiek służy dziełu walki o władzę, jest dobre i pożyteczne, nawet jak to wchodzi ze sobą nieustannie w sprzeczność. I chyba ta, no nie wiem, czy to można nazwać kultem religijnym. Bo to nawet można powiedzieć, że ja bym sądził, że Orwell, mówiąc, że to należy pokochać wielkiego brata, to tutaj w gruncie rzeczy nikogo nie należy pokochać. No poza Leninem, ale bo on umarł.
0: Jest wiecznie żywy.
1: Jest wiecznie żywy, tak.
0: Profesor Włodzimierz Marciniak, politolog, sowietolog, były ambasador Polski w Federacji Rosyjskiej. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
1: To ja dziękuję za zaproszenie,
0: rozmowę. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycja Powrót do przyszłości dobiega końca. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawała Anna Piekutowska. Życzymy państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia.
2: Dzień dobry, Ewa Podolska. Europa nie produkuje już leków. No, prawie. Polska produkuje ich bardzo mało. Produkcja leków przeniosła się do Azji i w ten sposób staliśmy się zależni. A co będzie, jeśli załamie się łańcuch dostaw? I właśnie za chwilę chcę państwa zaprosić na rozmowę o bezpieczeństwie lekowym w kolejnym programie z cyklu u doktora po 18:00.

0: Reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Gotowi na majówkę?
4: Tak!
3: Hamak?
4: Jest!
3: Grill?
4: Jest!
3: Zdrabki i gry Lotto?
4: Są!
5: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
0: masz. Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Współdziałanie jest możliwe, mówił szef resortu obrony podczas uroczystości wręczenia prezydenckich nominacji na stopnie generalskie. Płacenie Iranowi za przepłynięcie cieśniny Ormus może skutkować sankcjami, ostrzegają Stany Zjednoczone. W poniedziałek rozpoczynają się matury, za chwilę o tym, jak spożytkować ostatnie godziny przed egzaminem. Minęła 18. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek informacja dla kierowców. Z powodu zderzenia 4 pojazdów zablokowana jest droga ekspresowa S12 S17 między węzłami Kurów Zachód, Kurów Wschód w Lubelskiem w kierunku Lublina, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na miejscu wypadku pracują służby. Według policji jedna osoba wymaga hospitalizacji. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Flagi Państwowej. Prezydent wręczył 12 nominacji na stopnie generalskie, 1 admiralski oficerom Wojska Polskiego. Awanse to efekt wniosku ministra obrony i zgody premiera, a więc wspólnego porozumienia rządu i prezydenta w tej sprawie. O współpracy z Pałacem Prezydenckim mówił wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji na stanowiska generałów i kontradmirała. To pokazuje, że odpowiedzialność za Polskę jest czymś więcej niż zwykłą emocją. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić, czasem jednodniowej polityki.
10: Podczas uroczystości prezydent wręczył także 16 flag państwowych, wcześniej powiewających na Pałacu Prezydenckim. Trafiły one do organizacji polonijnej i szkół mundurowych. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę. Taką deklarację złożyła szefowa resortu pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. O czym więcej opowie teraz Szymon Kępka.
12: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
13: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczyć wliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
12: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
13: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
12: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad 1 000 000 tak zwanych zaświadczeń stażowych. Szymon Kępka, TOK FM.
10: Departament Skarbu USA przestrzegł przed uiszczaniem opłat na rzecz Iranu za gwarancję bezpiecznego przepłynięcia cieśniny Ormus. Iran od ponad 2 miesięcy niemal całkowicie blokuje cieśninę. Władze w Teheranie zapowiadały wcześniej, że będą pobierać opłatę za jej przepłynięcie. Amerykański Urząd do Spraw Kontroli Aktywów Zagranicznych podkreślił, że może to zostać potraktowane jako zawieranie transakcji z reżimem w Teheranie oraz Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej objętych sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych. Cieśnina Ormus, która odgrywa kluczową rolę w transporcie ropy naftowej, jest niemal całkowicie blokowana przez Iran od początku ataku USA i Izraela pod koniec lutego. Im bliżej do matur, a te rozpoczynają się już w poniedziałek, tym większa jest też presja, by wiedzę z całych 4 lat nauki skutecznie powtórzyć. Oto czy warto jeszcze siadać do nauki? Jak przygotowywać się do egzaminu, gdy rośnie poczucie stresu? Pytał nasz reporter Ben O'Connor.
14: Dla maturzystów ostatnie chwile przed maturą to okazja do utrwalenia zdobytej wiedzy.
15: Sądzę, że się w sumie spieramy i nie wiem, ja bardzo pożyczam teraz zbiory maturalne, razem sobie pożyczamy, tam próbujemy sobie pomóc w jakichś zadaniach.
14: Jak mówi dr Klara Królewiak-Decji z Uniwersytetu SWPS, w ostatnim momencie najlepiej skupić się na powtórzeniu tego, co już się wie.
16: Ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest w tych ostatnich dniach powtarzać. Chodzi o to, żeby konsolidować te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
14: Według psycholożki najskuteczniejszą metodą na utrwalenie wiedzy jest różnicowanie materiału i dbanie o odpowiedni odpoczynek. Benedykt O'Connor, TOK FM.
10: Słoneczna majówka przyciągnęła turystów w Bieszczady. Jednym z najczęściej wybieranych kierunków jest Zalew Soliński. W Werlasie jest reporter TOK FM Marcin Starzec.
17: Sezon nad wodą jak co roku jako pierwsi rozpoczęli wodniacy. Przy slipach tworzą się spore kolejki do wodowania łodzi, a w jednej z nich na swoją żaglówkę czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
18: Dzisiaj wodujemy łódkę, dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
17: Na jeziorze od kilku dni prowadzone są już szkolenia żeglarskie.
19: Pogoda się zrobiła, pojawiły się załogi, Zaczęliśmy również szkolenie. Łódki znikają powoli z placu i zaczynają ludzie ładować.
17: Jeszcze przed majówką patrole na jeziorze uruchomił bieszczadzki WOPR. Ratownicy są w pełnej gotowości, bo wraz z dobrą pogodą rośnie liczba osób nad wodą, podkreśla ratownik Tomasz Jefimow.
20: Jeśli chodzi o pływanie, to nie polecamy, no, chyba że ktoś lubi wodę o temperaturze 7 stopni. Zachęcamy o innych aktywności. Kajaki, rowerki.
17: A turyści wyruszyli także na górskie szlaki, a ratownicy przypominają o aplikacji na ratunek. Z Werlasu Marcin Starzec, TOK FM.
10: I teraz jeszcze sport. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski po wygranej w finale z Rakowem Częstochowa 2-0 na PGE Narodowym. A do tego tematu będziemy wracać w kolejnych informacjach TOK FM. A teraz jeszcze prognoza pogody.
21: Sponsorem programu jest producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
10: Niedziela szykuje się słoneczna i prawie bezchmurna. Jedynie na zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i miejscami dużego, ale bez opadów. Na termometrach od 22 do 26 stopni na wschodzie i maksymalnie do 28 w pozostałej części kraju. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich w okolicach 20 stopni.
21: Sponsorem programu był producent systemów dachowych i elewacyjnych Blachy Pruszyński.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Dobry wieczór, Ewa Podolska. Proszę Państwa, chcemy dziś Państwu przypomnieć bardzo ważny program o bezpieczeństwie lekowym. Czy Państwo wiedzą, że na początku wojny w Ukrainie więcej dzieci umarło w wyniku braku insuliny niż było to efektem działań wojennych? I co zrobimy, jeżeli załamie się łańcuch dostaw, bo leki w większości są produkowane w Azji? O tym właśnie za moment porozmawiam z moim gościem. Proszę Państwa, sprawa, o której chcę mówić, jest jedną z tych dwóch, ja to nieraz podkreślam, któreśmy to sobie uświadomili w trakcie pandemii. Ta pierwsza to to, że w ogóle dorośli się szczepią. Bo nam się zawsze szczepienie kojarzyło po prostu z dziećmi. No i szczepienie przeciwko grypie. I tu się w zasadzie repertuar wyczerpywał. Tymczasem w tej chwili szczepimy się przeciwko co najmniej kilku chorobom my dorośli. Często robię o tym audycję. A druga rzecz, która się wtedy pojawiła, to też taka nowa do nas dotarła, że jak jest pandemia, utrudniona jest, bo mówiąc najprościej, komunikacja między krajami i kontynentami, to może się okazać, że nie będę mogła kupić jakiegoś ważnego lekarstwa dla mnie w aptece. A dlaczego? A dlatego, że albo całości to lekarstwo, albo ta jego najważniejsza część, która nas leczy, ta substancja podstawowa tego lekarstwa, ona jest wytwarzana w dalekiej Azji. Jest to na tyle daleko, na tyle są to zaburzone te szlaki dostaw, że nagle lekarstwa nie będzie. I proszę Państwa, ja dostałam takie dane, które chcę Państwu przeczytać, ale zanim to zrobię, ja może powitam mojego gościa, z którym chcę porozmawiać o tak zwanym bezpieczeństwie lekowym. Vis-a-vis mnie siedzi pan Krzysztof Kopeć. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
23: Prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Czasami mówi się też krajowi producenci leków. Dziękuję. Po prostu. I tak, ja przeczytam Państwu. Z 285 leków krytycznych dla życia i zdrowia znajdujących się na liście Unii Europejskiej tylko 35 jest produkowanych w Polsce, a tylko 3 ze składników czynnych, właśnie to jest ta substancja, która leczy, wytwarzanych jest w naszym kraju. Dalej. Do 100 najważniejszych leków pediatrycznych nie produkujemy obecnie żadnej substancji czynnej. Podobnie z lekami kardiologicznymi z listy leków krytycznych. I trochę takie rzecz podsumowująca. Polska, podobnie jak cała Unia Europejska, jest w 80% uzależniona od importu leków i ich składników z Azji. W nawiasie Chiny i Indie. No, niezbyt zachęcająco to wszystko zabrzmiało. Porozmawiajmy troszeczkę o tym, jak właśnie jest. Rozwińmy te wątki, które się tutaj pojawiły. To nie jest rzecz nowa. Ta rzecz nie stała się z roku na rok, prawda? Co więcej, już chyba od czasów pandemii, gdy sprawa pojawiła się w naszych głowach, już nastąpiła pewnie zmiana. Czy ta zmiana nastąpiła w tym kierunku, że jeszcze więcej leków produkowanych jest w dalekiej Azji?
2: Dziękuję za te pytania. One są bardzo ważne. My w takim hermetycznym środowisku producentów o nich rozmawiamy od jakiegoś czasu, ale rzeczywiście jest tak, że z kolei my jako pacjenci wszyscy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że niektórych bardzo ważnych dla nas medykamentów może braknąć i rzeczywiście brakowało w czasie pandemii. Mhm. I później robiliśmy taki bilans, co powoduje, że jedne kraje są bardziej odporne, inne mniej. Pani redaktor o tym słusznie mówiła, że w czasie pandemii te szlaki międzynarodowe, łańcuchy dostaw się łamią. Łamią się z różnych przyczyn. Łamią się dlatego, że następuje strach, tak jak było w pandemii i niektóre kraje blokują swoje granice. My nawet w Unii Europejskiej między sobą, między Polską, Niemcami, Polską, Włochami blokowaliśmy Unię, granice, co powodowało paradoksalne sytuacje, że na przykład nie było, można było wyprodukować leków nawet mając te substancje w Polsce, bo folie do pakowania leków wyspecjalizowanym miejscem wytwarzania są Włochy. I nie można było ich sprowadzić z Włoch. Więc te problemy my powinniśmy jako świat zachodni, a tak naprawdę cały świat, zmapować, określić i sprawdzić, gdzie jest, jakie są najlepsze rozwiązania. Część rzeczy się zadziała. To dowodem jest to, o czym pani redaktor na początku mówiła, że mamy już listę leków krytycznych, bo kiedyś nie mieliśmy jej w ogóle. Mhm. Świat się leczył, dlatego że firmy robiły swoją robotę, produkowały leki, dostarczały, oczywiście na tym zarabiały. Pacjenci bardziej lub mniej, mam nadzieję, że też dzięki pani audycjom rozumieli, że trzeba te leki brać po to, żeby swoje zdrowie albo przywracać, albo podtrzymywać w dobrej kondycji. No i to się toczyło. Ta woda z kranu kapała, każdy się nie zastanawiał, skąd ona leci. Pandemia, kryzysy, ten ostatni też, związany z wojną w Iranie, uświadamiają nam, że ta woda nie zawsze kapie i ona nie bierze się znikąd ani z tego kranu. Ktoś musi ją dowieźć i ona musi się u nas znaleźć. To jest to pytanie. I wtedy Unia Europejska i Polska postawiły sobie pytanie, co jest takim krytycznym zbiorem leków. Mhm. I opracowane zostały dwie listy. Jedna jest listą europejską, druga jest listą polską. One określają substancje i to jest już postęp, bo mamy zdiagnozowane, co tak naprawdę jest kluczowe dla tego kryzysowego bezpieczeństwa lekowego, bo bezpieczeństwo lekowe to możliwość kontynuacji terapii. Nie tylko brania tu i dzisiaj, ale też kontynuacji, jeśli to jest choroba przewlekła. I pytanie, czy te listy zmieniają? Oczywiście zmieniają. Mówią nam, gdzie jesteśmy i co potrzebujemy. Tylko nie ma kolejnych kroków i my walczymy teraz o to, żeby i pacjenci mieli świadomość, i decydenci na poziomie europejskim i polskim, że oprócz listy, którą mamy już zmapowaną, teraz trzeba stworzyć strategię, narzędzia, instrumenty do tego, żeby te leki, już opisane, że są strategiczne, były rzeczywiście w jakimś mniejszym, większym stopniu wytwarzane w Europie, najlepiej od poziomu substancji czynnych, które się w nich zawierają, po to, żebyśmy byli bezpieczni. Oczywiście to nie musi być 100% tych leków wytwarzanych u nas, ale dywersyfikacja i posiadanie takiej amortyzacji w postaci takiej produkcji daje nam bezpieczeństwo lekowe. Odpowiadając na to, co sam mówiłem na początku, że zastanawialiśmy się też, co dało niektórym państwom większe bezpieczeństwo, innym mniejsze, jest to, czy te państwa posiadały przemysł swój, farmaceutyczny. Bo jeśli tak jak w Polsce, był przemysł nasz krajowy, który ja reprezentuję, są zakłady, które produkują. Ten każdy zakład w normalnej, logicznej, biznesowej strukturze ma jakiś zapas, X, na 2-3 miesiące, miesiąc, pół roku. Jeśli mamy dużo tych zakładów, one mają różne zapasy, bo się w różnych rzeczach specjalizują. I przy zamknięciu granic czy całej Unii Europejskiej, oczywiście my jako krajowi najpierw odpowiadamy, że nasz rynek i tu dostarczaliśmy. I ci, którzy mają takich producentów, odczuli mniej. My nawet w Polsce oczywiście odczuliśmy braki, ale dużo mniejsze niż na przykład w Hiszpanii, czy nie wiem, czy na Słowacji, gdzie nie ma producentów takich stricte, które mają linie produkcyjne i gdzie nie było tego zapasu. Oni do nas dzwonili nawet z Hiszpanii i pytali, czy my jesteśmy w stanie z naszego przemysłu dostarczyć im leki do znieczuleń przy zabiegach operacyjnych. I mówiliśmy tak, po zaopatrzeniu naszego rynku możemy się podzielić, ale mieliśmy się czym dzielić. Jeśli ktoś nie ma przemysłu, to musi już tylko bazować na rozmowach z innymi, próbę ściągnięcia, tylko że wtedy już cena i dostępność takich leków jest całkiem inna niż w normalnych okolicznościach.
23: A proszę powiedzieć, jak to się stało, tak ściągnijmy trochę wstecz, historycznie, jak to się stało, że ta produkcja przeniosła się do dalekiej Azji? W efekcie, myśmy tu wcześniej rozmawiali, są na przykład statyny, bardzo ważne leki, a także antybiotyki, które w ogóle nie są produkowane w Unii Europejskiej. Jak to się stało?
2: Wszystko ma swoje źródło i potem konsekwencje. My w Europie podjęliśmy decyzję kiedyś, że chcemy te leki, które już są po patentach, czyli po tych ochronach, okresie monopolu, kupować jak najtaniej po to, żeby zwolnić środki na kolejne. Wiadomo, że to jest racjonalne. Tylko każde postępowanie ma swoje granice i ciągłe oszczędzanie powodowało, że biznes oczywiście się nie obraża, racjonalizował swoje koszty, przenosił produkcję do Azji, mówiąc brutalnie, a Azja z kolei, widząc, że tak się może dziać, stymulowała u siebie powstawanie i rozwijanie tego przemysłu. W związku z tym to była naturalna tendencja do przenoszenia, a teraz niestety ponosimy jej konsekwencje i nie te dodatnie w postaci oszczędności, tylko też te ujemne w postaci tej odległości i możliwych kruchości łańcuchów dostaw.
23: Ale to znaczy tak, firmy, te zachodnie firmy, prawda, przenosiły swoją produkcję do Azji, ale co? A na przykład w takich Indiach czy w Chinach państwo ekstra promowało powstanie ich własnych firm produkujących leki? No bo to jednak ciągle była firma, która tylko tam produkowała, tak, prawda? Ale firma była nie indyjska, nie chińska.
2: I Indie, i Chiny. I to jest też nauka dla nas, bo my trochę patrzymy perspektywą sprzed 50 lat, że tam jest tania siła robocza, oni tam siedzą, zawijają te sreberka, te gotowe towary do nas przyjeżdżają. Nie, oni naprawdę mieli opracowaną strategię rozwoju tej gałęzi przemysłu. Oni dotowali i swoje fabryki, które stawały i były pod wykonawcami do tych europejskich i nawet te europejskie, żeby powstawały, bo tam pracowali już tylko Hindusi, tak? Bo byli tańsi, byli wykształceni, sami żeśmy ich kształcili na europejskich uniwersytetach. My zrobiliśmy outsourcing, nauczyliśmy ich tu wytwarzać, potem postawiliśmy tam zakłady, oni się zorientowali, że to jest bardzo przyszłościowa gałąź przemysłu i jeszcze dotowali to, żeby to jeszcze bardziej powstawało i jeszcze się zwiększało, a zwiększało się kosztem naszej produkcji.
23: Proszę Państwa, za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.
3: Są fajne promocje, można fajne rzeczy patrzeć normalnie w sklepie, gdzie
4: można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy, a my akurat z małżonką skorzystaliśmy z tego, że dostaliśmy karty podarunkowe.
5: W takich sytuacjach uruchamia się w nas takie szybkie, intuicyjne, emocjonalne myślenie, które reaguje natychmiast.
6: Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
5: Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody i kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego, o, tu może być nagroda.
6: Jeśli kupimy coś, co uznajemy za wartościowe, za ułamek ceny nominalnej, czyli takiej, która jest na metce, możemy się lepiej poczuć, jak taki Indiana Jones, który odkrywa skarby Majów.
24: Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
25: Historia integracji europejskiej to po prostu historia męskich elit politycznych. A kiedy i dlaczego do gry weszła kobieca perspektywa? Czy polityka równościowa to dziś unijny priorytet, a może tylko pusto brzmiąca deklaracja? Zapraszam na audycję Polska w Unii. Niedziela o 16. Anna Piekutowska.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
0: Reklama.
26: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
27: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
28: I to razem
29: przyjemnie spędzić czas.
28: Ale pachnie.
27: Spróbować w czekolady.
29: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
28: O, wow!
27: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
30: Keno kręci nas już 18 lat.
31: A my się rozkręcamy.
30: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
32: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
33: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
32: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
31: Ale to kręci.
30: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
34: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
35: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
36: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
0: Reklama.
22: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęła 18.20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje Tok FM. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na PGE Narodowym pokonali Raków Częstochowa 2-0. To ich siódmy w historii triumf w tych rozgrywkach, ale pierwszy od 1972 roku. Ruch lotniczy w przestrzeni powietrznej Zjednoczonych Emiratów Arabskich odbywa się według normalnych procedur, podał Emiracki Urząd Lotnictwa Cywilnego. Władze zniosły środki ostrożności wprowadzone pod koniec lutego, na początku wojny USA i Izraela z Iranem. Z danych Flight Radar 24 wynika, że największy emiracki przewoźnik Emirates przywrócił 75% rozkładu lotów, natomiast Fly Dubai obsługuje wciąż nieco poniżej połowy wcześniejszych połączeń. Od dziś rząd Giorgi Meloni zajmuje drugie miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet zaprzysiężony 22 października 2022 roku ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Kolejne informacje w Tok FM o 18.40.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Proszę Państwa, wracamy do kwestii produkcji lekarstw, do tego, że została chyba zaburzona struktura podziału na kraje, kontynenty tej produkcji, w wyniku czego jesteśmy bardzo uzależnieni od produkcji na Bliskim Wschodzie. Moim gościem jest pan Krzysztof Kopeć, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Krajowi Producenci Leków. Ja państwu powiem jeszcze taką rzecz. Otóż są dane, które mówią, że w czasie I wojny światowej, kiedy nie było dostępnych leków, to więcej żołnierzy zginęło od zakażeń niż od działań zbrojnych. A w Ukrainie w tym pierwszym okresie wojny, naprawdę to mnie bardzo zaskoczyło i myślę, że Państwa też zaskoczy, więcej dzieci zmarło z powodu braku insuliny niż w wyniku ataków militarnych. Rozmawiamy o tym, jak to się stało, że ta produkcja przeniosła się do Azji. Pan tutaj powiedział o tym mechanizmie, no to powiedzmy teraz, jak ta struktura rzeczywiście wygląda. Powiedzmy też o tych lekach, oczywiście nie używając nazw handlowych, których w ogóle w Unii nie ma. Już tu powiedziałam o statynach i o antybiotykach.
1: Sam proces, o czym mówiliśmy przed przerwą, polegał na tym, że sami przenieśliśmy tą produkcję do Azji, poszukując oszczędności. I żeby sobie uświadomić, jak to procentowo wygląda, bo to dopiero pokazuje skalę problemu, to jest tak, że w roku 2000 my w Europie, jeśli chodzi o substancje, produkowaliśmy większość, 60-50% substancji stosowanych w Europie było produkowane w Europie.
23: Pozostała... Jak pan mówi substancja, to ma pan myśli ową substancję czynną, czyli ten składnik leku, który nas leczy.
1: To są jakby dwa rynki kluczowe dla nas. Jeden to jest sama produkcja leku, a drugi to jest wcześniejszy etap, jakby jeden etap wcześniej, produkcja substancji. Czyli mamy, nie wiem, tu mamy produkcję benzyny i ropy, a tu mamy wydobycie ropy wcześniej. Więc sytuacja w substancjach jest taka, że w latach 2000 produkowaliśmy w Europie około 50-60%, a w Azji tylko 20% tych substancji było produkowanych. No i to uzupełniało, to było bezpieczne.
23: Przy czym mówiąc substancja, pan nie myśli o wszystkich substancjach, które tworzą lek, bo przecież tam... Mówimy o tym, co leczy, tak. O tej substancji aktywnej, o tej substancji, czyli co leczy. Bo w jednym leku tam jest dodane coś, tak. W drugim leku jest dodane troszeczkę coś innego, ale w jednym, jak i drugim
1: podstawowa
23: która leczy. Tak.
1: Musi być w takiej samej dawce i tak samo się uwalniać. I teraz tak, te substancje było 30-60 dla Europy w roku 2000. Teraz mamy sytuację dokładnie odwrotną, jest 65 do 25 w Europie.
23: A gdzie te pozostałe?
1: Te wszystkie pozostałe są w Azji. I teraz jeśli spojrzymy jeszcze na Azję, jak patrzymy na Chiny i Indie, to Indie specjalizują się, robią i substancje, i leki, ale specjalizują się w produkcji gotowych leków, czyli tego finalnego produktu. W lekach sytuacja wygląda jeszcze gorzej, bo w lekach sytuacja wygląda tak, że już 80% do Europy, w sensie ilości, sprowadzamy z Azji.
23: Właśnie głównie gotowy lek,
1: który jeszcze przechodzi jakieś procesy, być może, ale już jest praktycznie na końcowym etapie. 80% sprowadzamy z Azji i tylko 20% potrafimy i chcemy i produkujemy w Europie. I teraz jeśli pojedziemy na Azję, to Chiny wyspecjalizowały się w substancjach. Mają około 7 tysięcy wytwórców substancji. W Europie jest 400 coś. Indie mają ich 1500, bo oni specjalizują się w tworzeniu produktu. I w Chinach, jak spojrzymy na wschód, to te wschodnie 2-3 rejony, to są rejony, gdzie jest bardzo dużo tych wyspecjalizowane po prostu. Tam były całe programy nastawione na to, żeby tam była ta produkcja.
23: Ale w tym wypadku, jak pan mówi, że Chiny wyspecjalizowały się w produkcji substancji tych czynnych aktywnych, to my możemy sprowadzać te substancje i lek tu tworzyć, prawda? W Unii Europejskiej. Co jest istotą tego leku, my bez tej substancji aktywnej nie powstanie.
1: Możemy mieć super fabrykę, która tworzy super leki, jest olbrzymia, wystarcza na całą Europę. Tyle, że jak nie będzie tej substancji, która nie dojedzie do nas z Chin, no to ta fabryka nic nie zrobi, nie?
23: A czy są właśnie takie, czy dużo jest takich ważnych leków podtrzymujących zdrowie, a czasem i życie, których naprawdę nie ma w Unii?
1: Bardzo dużo. Ten przykład, no niestety tak to jest. Mógłbym opowiadać, że jest w miarę dobrze, ale nie jest. Po prostu nie jest. No jakby fakty to fakty i ważne, żeby pacjenci i systemy żebyśmy je znali. Bardzo dużo tych leków, które stosujemy, zwłaszcza w kwestiach populacyjnych. Mamy nadciśnienie, mamy choroby kardiologiczne, hipercholesterolemię, POHP, gdzie pacjenci się będą dusić, cukrzycę, której będą tak naprawdę umierać. I w tych wszystkich grupach terapeutycznych część wytwarzamy, ale to naprawdę jest znikoma część, a olbrzymia część, jeśli chodzi zwłaszcza o wolumen, jest tworzona w Azji. Też dlatego, że my sami żeśmy wypychali też wymogami środowiskowymi te leki i ich produkcję, bo w Europie się produkuje, na przykład brzmi to 400 coś miejsc wytwarzania, w sumie dobrze.
23: Tak.
1: Tylko jeśli spojrzymy na wolumen, jeśli na przykład kilogramy i objętość, to jest dużo mniej, bo my w Europie mamy przewagę w produkcji substancji, które wytwarza się bardzo trudno. potrzeba specyficznej wiedzy, są bardzo, są bardzo aktywne, w sensie, że tam kilogram wystarcza na cały rok dla całej Europy, bo my wytwarzamy takie, gdzie nam pozwalają nasze normy środowiskowe i rzeczywiście jesteśmy w stanie w Europie wytworzyć i konkurować ceną, a pozostałe, gdzie na przykład trzeba wytworzyć tysiące ton, to wytwarzane są w Azji, dlatego że my w Europie po pierwsze byłoby drożej, energia, gaz i tak dalej i koszty pracy. Dwa, wymogi środowiskowe, które też nam nie pozwalają. Tam się trochę oszukujemy, bo one nie do końca w Azji są spełniane, ale przyjeżdża do nas produkt, który jest już oczyszczony albo będzie oczyszczany jeszcze w Europie i to znacznie mniej obciąża nasze środowisko i nasze systemy niż tworzenie tego od początku. I to jest to, o czym mówię. Na przykład antybiotyki mamy jedną czy dwie fabryki. Jedna fabryka jest w Austrii, która wytwarza amoksycylinę, tak od początku do końca. Jedną mamy u nas w Tarchominie, to jest ten zakład jeszcze państwowy, nasz jeden z dwóch ostatnich, też nasz członek i on też wytwarza jeszcze antybiotyk. A poza tym w Europie już ich nie wytwarzamy, bo stwierdziliśmy, że dużo taniej, lepiej, lepiej jest kupić dużo tańsze w Azji. A w Azji zawsze wygra, bo jeśli mamy produkcję, mamy zakład nawet w Austrii, on ma określoną jakby wydolność. On może wyprodukować na całą Europę, a w Indiach były całe programy, które powodowały, że powstawała fabryka, która sprzedaje na przykład 70% całej substancji dla całego świata. I na przykład jeśli spojrzymy na lata, nie wiem, 2000 czy 90 któryś rok, to była na przykład była jedna substancja, załóżmy ta simwastatyna, czy wtedy jeszcze i wcześniejsze substancje, czy antybiotyki, których wytwarzało 20 wytwórców. Czyli oni mieli różne ceny, w miarę zbliżone i to była według mnie zdrowa sytuacja. Teraz na przykład w bardzo dużej ilości substancji jest tak, że jest dwóch albo jeden wytwórca, czyli azjatycki. I on jakby skonsumował tych wszystkich mniejszych, mówiąc brutalnie i kapitalistycznie, wybił konkurencję i jest jeden. I pytanie, czy to się na pewno opłaca, bo on może podnieść cenę kiedy chce i jak chce, bo jest tylko jeden. Jest monopolistą wtórnym, no bo kiedyś był monopol, jak ktoś to wynalazł, a teraz jest ten wtórny, bo on zlikwidował konkurencję. Nasz krajowy producent na Tarchominie wytwarzał w latach 90. i był kluczowym dostawcą na świecie, nawet nie w Europie, tylko na świecie, erytromycyny, czyli silnego antybiotyku używanego w infekcjach bakteryjnych. I byliśmy liderem. I naprawdę on był najlepszej czystości, wszyscy na świecie doceniali. I w którymś momencie Hindusi i Chińczycy postawili na budowę takiej fabryki, postawili ją. I ta cena była 3 razy tańsza niż ta nasza. No i ponieważ nikt z płatników wtedy nie patrzył na to, że to jest też cena bezpieczeństwa, bo to powstaje tu, każdy płacił za tamto i zostały całe linie produkcyjne, które zardzewiały, bo nikt nie kupował tej erytromycyny z Polski.
2: No wie pan, najprościej takim można by to podsumować, że to są takie fałszywe oszczędności, tak, które patrzą się na to bardziej długofalowo. A w wypadku, takiego zaburzenia tych dostaw, nie przychodzą do nas te antybiotyki czy te statyny. Czy my szybko możemy uruchomić coś, co przestało już funkcjonować? Jeżeli jest linia produkcyjna, no to może szybciej. Jeżeli nie ma linii produkcyjnej, to gorzej. To znaczy, jak sobie Europa może poradzić w takim trybie awaryjnym? Jak to wygląda?
1: Powinniśmy... No, niestety w trybie awaryjnym żyliśmy w czasie pandemii i moim zdaniem za chwilę też możemy żyć w trybie awaryjnym. Ja bym chciał, żebyśmy z tych trybów awaryjnych wyciągnęli konsekwencje i naukę i zaczęli planować. Strategię po prostu mieć. A wracając do trybów awaryjnych, o to, co pani pyta, to brzmi dobrze na papierze i dla kogoś, kto nie produkuje leków. Że na przykład mam linię produkcyjną, to pan doprodukuje więcej.
2: No tak.
1: To tak nie wygląda. Po pierwsze są linie produkcyjne, żeby było opłacalne na tych liniach produkcyjnych. Często produkuje się w tak zwanych szarżach, czyli w cyklach, różne leki. Teraz produkujemy przez 3 miesiące lek X, tą simwastatynę na przykład, w sensie samego gotowego leku. I ten lek ma 3 lata ważności, produkujemy go na przykład na cały rok. I on jest magazynowany, dystrybuowany, po czym na następne 3 miesiące produkujemy inny. A komuś się wydaje, że stoi linia, tak jak kiedyś Forda, i to po prostu dorzuci się jeszcze 6 osób i wyprodukuje się. To nie działa już niestety tak, to pierwsza rzecz. Druga jest taka, że w momencie awaryjnym, na przykład jakby zaczęła się wojna chińsko-tajwańska i Chiny stwierdziły, że nie będą eksportować API do Indii i na cały świat.
2: API, czy te substancje czynne?
1: Przepraszam, tak, Active Pharmaceutical Ingredients, czyli aktywne substancje w lekach, to my zostajemy zapasem. Zapas to jest około w optymistycznym wariancie 6 miesięcy, a w realnym 3. a potem musimy liczyć, że ta fabryka w Austrii, którą teraz nie doceniamy i nie chcemy od niej kupować, że będzie bardzo nas lubiła i będzie produkowała na 150 mocy, żeby nam wystarczyło. I to jest ten problem. I ta fabryka stoi. Mamy na przykład powiedzieć, że słuchajcie, zwiększcie produkcję, przyspieszcie, zoptymalizujmy, ułatwimy wam dopuszczanie do obrotu tych leków, ale jeśli nie stoi, to nie jest tak, że powiemy dzisiaj, że chcemy, żeby ta linia powstała. To jest kilka lat. W pandemii czekało się około 4 lat na maszyny do linii produkcyjnej.
2: A czekało się 4 lat, bo kolejka, taka kolejka była.
1: Tak, kolejka.
2: Bo różne państwa chciały zacząć produkować.
1: Różne państwa, różni producenci zamawiali. I to nie jest tak, że się da zrobić gdziekolwiek tą maszynę. Ona musi mieć takie wymogi jakościowe. No, mówimy to o życiu i zdrowiu ludzi. To nie może tak być, że były takie przypadki. Na przykład w pandemii w Uzbekistanie chciano kupić szybko i dobrze ibuprofen i kupiono szybko i zmarło kilkadziesiąt niemowlaków, które wzięły syrop sprowadzony i niesprawdzony jakościowo z Indii. Więc jakby ta jakość jest ważna, ale to powoduje, wydłuża te procesy certyfikacji, wydłużają dojście do rynku. Więc jak nie mamy producentów, to jest bardzo źle. Jak nie mamy linii, też jest źle. Powinniśmy mieć i producentów, i linię, i plan na to, co robić, i dywersyfikację.
2: Proszę Państwa, w tej trzeciej części porozmawiamy też troszkę o aktualnej sytuacji. Tutaj mam na myśli wojnę na Bliskim Wschodzie. Natomiast po prostu porozmawiamy, jakie jest wyjście z tej sytuacji. Czy Unia widzi to zagrożenie, czy Polska widzi to zagrożenie? I co wynika z tego, zakładam optymistycznie, że widzą. Na pewno widzą Państwo. To znaczy krajowi producenci leków, z którego przedstawicielem rozmawiam. Moim gościem jest pan Krzysztof Kopeć.

0: oczywiście sprzedajemy również flagi na patyczku dla dzieci do przedszkoli, różne kotyliony, różny asortyment taki narodowy. Zależy jaka flaga, jeżeli jest mniejsza flaga z lonówki, no to idzie i stoł uszyć, no ale jeżeli są flagi trudniejsze, no to trzeba więcej czasu poświęcić i pracy.
1: Też się zastanawiam czasem, gdzie ona zawiśnie, u kogo, czy to będzie ambasada, czy podwórko w, nie wiem, w Sztokholmie u polskiej rodziny.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Reklama. Majówka tuż, tuż. Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50/50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Gotowi na majówkę?
9: Tak!
8: Hamak?
9: Jest!
8: Grill?
9: Jest!
8: Zdrapki i gry Lotto?
9: Są!
10: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Minęła 18.40. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje Tok FM. 17-latek zginął w wypadku z udziałem ciągnika rolniczego w Kamionce w powiecie ropczycko-sędziszowskim na Podkarpaciu. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Według wstępnych ustaleń 17-latek kierował ciągnikiem i wypadł z niego. W ramach obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent Karol Nawrocki powoła jutro Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Według zapowiedzi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza w składzie Rady mają znaleźć się przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci i osoby, które mają różne postrzeganie.

0: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Rozmawiamy o bezpieczeństwie lekowym, czyli o tym, jak wygląda sytuacja, i za chwilkę będziemy mówić o tym, jak powinna się zmienić, by nie było tak, jak jest teraz, to znaczy, by nie była taka zależność, jeśli idzie o leki krajów Unii Europejskiej, w tym i Polski, od tego, co się dzieje w Azji, w Chinach i Indiach. Moim gościem jest pan Krzysztof Kobeć, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Ale zanim powiemy o tym, gdzie szukać lekarstwa na tę sytuację, nomen omen lekarstwa, zanim powiemy, co na to Unia Europejska, a co na to Polska, to powiedzmy dwa słowa o tym, co dzieje się, no nie tu, niby daleko, tak? Bo wojna na Bliskim Wschodzie. Jakie tam zagrożenia powstały? Czy już coś w ogóle widać, że są jakieś problemy? Czy dopiero pan myśli o tym, co może być?
1: Te problemy determinuje, moim zdaniem, w tym przypadku, czyli tej wojny w Iranie i tego, co się dzieje w Cieśninie Ormus, czas. Bo jeśli spojrzymy na to, że to jest, nie wiem, problem tygodnia, dwóch tygodni, to on na nas nie powinien się odbić. W sensie na Europie. My też rozmawiamy, jesteśmy elementem Europejskiej Organizacji Medicine for Europe, która zrzesza firmy i tam analizujemy i patrzymy. I te największe zagrożenia, jakie my teraz widzimy, to jest pierwsza kwestia, to jest to, że statki, które tamtędy płyną i dostarczają ropę i gaz do Azji, one mogą nie dopłynąć, bo teraz nie płyną do Azji. W związku z tym zmniejszyć się może jakość, ilość i wielkość produkcji tych substancji.
0: Tam w Azji, tak.
1: I to się od nas odbije z opóźnieniem miesiąca czy dwóch. Ale odbije się w takiej skali, o ile to będzie trwało. Bo ten statek teraz nie przepłynie. Jeśli przepłynie, musi płynąć przez kanał Suezki. Tam jest z kolei Jemen i Huti, którzy też utrudniają, albo kanał Suezki może się zablokować ze względu, że one ruszą w jednym momencie. Trzeba upłynąć całą Afrykę, na dodatek 4000 mili, 30% drogi zrobić. I wtedy wszystkie te statki staczają się do naszych europejskich portów w tym samym czasie, robią raz korek.
0: Bo pan mówi o dwóch szlakach. O jednym ropa naftowa do Azji, Cieśnina Ormus, a drugi szlak to jest kanał Suezki, żeby po prostu nie opływać Afryki.
1: Dokładnie tak. I problem nasz polega na tym, że im dłużej trwa ten konflikt, tym większy jego impact. Raz impact na ceny ubezpieczeń, no bo te statki, te ubezpieczenia
0: impact,
1: bardzo
0: czyli
1: rosną. Po polsku wpływ na ceny ubezpieczeń, na koszt frachtu, czyli na koszt też przepływu tych statków z Azji do Europy.
0: Mówi pan wtedy, gdy muszą opływać, co przylądek dobry na Afrykę.
1: Bo teraz tak, były określone koszty i teraz my patrząc też z poziomu Europejskiego Stowarzyszenia, te koszty teraz, tego przepływu frachtu, to się nazywa, tych materiałów, wzrosły bardziej niż w pandemii. Dlatego, że duża część statków jest tych starych, weszła do tej brutalnej floty cieni, którą zwalczamy, tej rosyjskiej, która próbowała dostarczać. Te nowe z kolei mają ograniczoną ilość i ich po prostu drożeją, tak? Jeśli popyt jest większy niż podaż, no to drożeje, więc one zdrożały. Teraz w wyniku działań wojennych i zagrożenia zniszczeniem części z nich w Cieśninie Ormus, ubezpieczenia też wzrosły. Innych dostawców. To jest jedna rzecz. Ona się odbije, może, miejmy nadzieję, nie w dłuższym perspektywie. Pierwsza i ważna też rzecz, że w Azji są huby przeładunkowe samolotów, w sensie transportu lotniczego i my, puszczając całą serię, czyli cały wielki ładunek produktu, w tym czasie też równolegle przesyłamy próbki do badań w Europie, żeby dopuścić je na rynek. Jeśli te próbki przejdą restrykcyjne badania, bo chodzi o bezpieczeństwo pacjentów, są dopuszczane, jak dopłyną we właściwych warunkach, to są wprowadzane na rynek. Problem polega na tym, że jeśli ktoś przetrzyma je w niewłaściwych warunkach, także w tych hubach, bo jest wojna, bo ktoś uderzył w magazyny paliwa, to wtedy możemy przegrzać, zmienić temperaturę dla wrażliwych leków i one przyjadą. Odbędzie się badanie, które powie, że nie można tego wrzucić. To de facto powinniśmy zniszczyć i spalić cały ten ładunek na statku.
0: Czyli zawsze taka próbka, musi być tak, cała dostawa, ale ją reprezentuje pewna próbka, która jest badana, tak? Jeżeli próbka jest okej, kto to bada? Gdzie to jest badane?
1: To jest badane przez organy dopuszczające. U nas jest Główny Inspektor Farmaceutyczny i Narodowy Instytut Leków, ale też na poziomie europejskim Europejska Agencja Leków.
0: Jeżeli próbka, ja tak upraszczam, by płynęła wokół Afryki, byłoby to za długo, temperatury za wysokie i ona uległaby po prostu zniszczeniu, nie miałaby tych cech, które powinna mieć, to wtedy instytucja, która kontroluje, mówi precz z całą tą resztą dostawy.
1: Albo trzeba powtarzać badania i my walczymy też o to, żeby te zasady dotyczące

0: takich sytuacji były elastyczne, żeby te agencje wszystkie powiedziały, dobra, wiemy, że jest sytuacja taka, jaka jest, dawajcie kolejną próbkę, tak? Bo to nie jest standard, że daje się kolejną i kolejną i kolejną, aż dobrze wyjdzie, bo to nie na tym polega, chodzi o zdrowie pacjentów, tylko bada się i sprawdza się i dopuszcza się albo nie dopuszcza.
1: To nam zajęło 5 minut, mamy 8 minut na powiedzenie, co to jest poza anteną, tak. No dobrze, to była aktualna sytuacja, bardzo ciekawa, ale nie możemy rozwijać, ponieważ chcemy powiedzieć, ja pytam pana, jakie na to lekarstwo, co zrobić, czy problem widzi Unia Europejska, co Polska i co ma zamiar zrobić Unia, jak i Polska?
0: 10 czy 12 lat temu, kiedy na konferencji mówiłem, mieliśmy taki pierwszy raport, on się nazywał nie bezpieczeństwo lekowe, tylko bezpieczeństwo farmaceutyczne. Mhm. I mówiliśmy, że trzeba się zastanowić, jeśli kupujemy leki, gdzie są produkowane, bo produkując lek, rozwijamy miejsce jego produkcji, wzmacniamy, tak. Powodujemy, że coraz więcej tam się produkuje i musimy zdawać sobie z konsekwencji takiego działania. To część, duża część sali się śmiała i mówiła, chcą pieniędzy.
1: Teraz bo chcą sami produkować.
0: Tak.
1: Chcą zarabiać.
0: Mhm. Teraz po pandemii, w trakcie pandemii wszyscy przestali się śmiać, no ale trzeba zacząć coś robić. I na szczęście i na poziomie Polski, i na poziomie Unii Europejskiej rozpoczęły się takie działania. My mamy w Polsce kilka instrumentów. Moim zdaniem one powinny być znacznie przyspieszone, ale mamy. Mhm. I to jest osiągnięcie tego rządu i nawet zaplanowane przez końcówkę poprzedniego, ale robione już w tym rządzie, czyli na przykład lista leków krajowych, gdzie mówimy, zmniejszamy dopłaty pacjentów do tych leków. I to jest coś, co jest dobrym rozwiązaniem, bo jeśli wiemy, że ten lek jest wytwarzany w Polsce, a lek w Polsce, to nawet mówi Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektor Farmaceutyczny, będzie substancja do niego 50-60% droższa, to ktoś musi wziąć, mówiąc brutalnie, kolekwialnie na klatę ten koszt. Oczywiście możemy się podzielić, ale my jako firmy go nie weźmiemy, bo jeśli przestanie nam się opłacać, to my mamy obowiązek wynikający z kodeksu spółek handlowych przestać to produkować, bo nie możemy robić ani dumpingu, ani produkować sobie na własną niekorzyść, więc ktoś musi to wziąć na siebie. I państwo powinno sobie zdawać sprawę, że ileś procent takiego zapotrzebowania powinno mieć, nawet dopłacając do niego. To jest pierwsza rzecz. To się dzieje. Tylko powinno dziać się szybciej i strukturalnie. Powinien być plan. Po pierwsze strategia, gdzie jesteśmy, zdajemy sobie już sprawę. Jest lista leków krytycznych, Polska, Europejska. Unia zdała sobie sprawę i to jest wielkie osiągnięcie polskiej prezydencji, tej, która była ostatnio, to była druga nasza prezydencja i ona wprowadziła na forum unijne w ogóle pojęcie bezpieczeństwa lekowego, bo Unia traktuje farmację i bezpieczeństwo i leki jako kompetencję wyłączną krajów. To prawda. Natomiast leki jako element odporności systemu, także z punktu widzenia NATO i Unii Europejskiej, to już jest nasz wspólny problem. I to z tej perspektywy Polska uświadomiła Unii, że to jest ważne. Rozpoczęły się prace raz w pakiecie farmaceutycznym nad tym, żeby ułatwiać konkurencję u nas w Europie, po to, żebyśmy szybciej, więcej mogli produkować. Dwa, rozpoczął się bardzo ważny proces, to się nazywa Critical Medicine Act, mówiący o tym, że będziemy o lekach krytycznych, że będziemy chcieli przywracać produkcję tych kluczowych substancji w Europie. Mhm. Tylko to jest pierwszy etap, on teraz trwa. Jest też na szczęście Komisja Zdrowia na poziomie Unii Europejskiej, której przewodniczącym i też bardzo dobrze dla nas jest człowiek bardzo zorientowany w tym temacie i co ważniejsze Polak, czyli pan poseł Adam Jarubas. Tam są też polscy posłowie z wszystkich opcji, którzy rozumieją tą kwestię i też w czasie polskiej prezydencji ją podkreślali. I kolejnym etapem jest teraz wywalczenie do tego modelu, że chcemy przywracać, bo już to wiemy i oni też wiedzą i zdajemy sobie sprawę, dostosowanie narzędzi, tak jak to robili kiedyś Chińczycy i Hindusi, żeby ten przemysł relokować z powrotem u nas. I to jest zadanie na przyszłość. Są wspólne ramy finansowe na kolejne lata, 27, 30 kilka. I w tych ramach trzeba wypracować środki motywujące do przywracania.
1: A są jakieś takie cele liczbowe nastawione, że tak, jak teraz tyle procent produkujemy, a tam czy tyle?
0: To jest element strategii, czego właśnie jeszcze nie ma na poziomie ani Unii, ani Polski.
1: Bo to jest konkretny, to jest konkretny wymiar.
0: To co mówiliśmy, jest potrzeba opracowania raz strategii rozwoju przemysłu dla nas w Polsce, co będzie za 5, 10, 15 lat. I tak samo w Europie. Kolejna rzecz to jest wdrażanie mechanizmów, które tą strategię przybliżają. To co pani mówi, że powiedzenie sobie, że dzisiaj chcemy, żeby to było tyle procent, za 5 lat tyle i co robimy i kto jest odpowiedzialny. I żeby to się udało, moim zdaniem, są potrzebne strategiczne partnerstwa między krajami Unii, też na poziomie unijnym, ale my musimy mieć swoje, żeby mieć czym się wymieniać. I powołanie takiego pełnomocnika, bo czasem w naszych dyskusjach, jeśli my mówimy jako przemysł, że potrzebny jest pełnomocnik, który zepnie te wszystkie podejścia gospodarcze, bo ten przemysł się opłaca. Każda złotówka wydana na krajowy lek generuje do PKB złoty 18, a każda złotówka wydana na lek importowany niczego nie wygeneruje, albo jakieś minimalne grosze. Więc to się opłaca, tylko że Ministerstwo Zdrowia nie musi na to patrzeć, bo ono patrzy, żeby kupić jak najwięcej i jak najtaniej. Ministerstwo Gospodarki mówi, inwestujcie, dajcie nam tą złotówkę do tego PKB. Ministerstwo Obrony powie, dajcie nam odporność, czyli leki, tak jak byśmy chcieli dla żołnierzy. I to się nic wtedy nie zgadza, każdy sobie jest w swoim silosie.
1: We własnej szufladzie.
0: Tak, każdy jest w swojej szufladzie, cała półka jest tym państwem, natomiast szufladki kompletnie w jednej jest super, w drugiej jest dramatycznie. My chcemy, żeby taki pełnomocnik pomógł tym szufladkom się dogadać. Żeby te silosy, te szufladki rozmawiały między sobą i nie utrudniały, żeby nie utrudniał im pracy, żeby to nie był ktoś, kto będzie starał się utrudniać, tylko żeby realizował punkty tej strategii. Powiedział na przykład, Ministerstwo Zdrowia musi postawić, że ileś tam procent jest produkowanych w Polsce i ma na przykład swobodę, bo jest kompetentnym organem, bo rzeczywiście jest i robi to. I za tyle lat, za rok spotykamy się i mówimy, i patrzymy, w którą stronę idziemy i ewentualnie korygujemy. Jeśli tego nie będzie, to jakby to nie będziemy potrafili tych szufladek ze sobą skomunikować. Kolejna rzecz to jest, czasem pojawia się postulat taki, też ważny, że możemy magazynować. Na przykład zmagazynować leki na rok czasu.
1: Tak.
0: Możemy.
1: Ja to jest tak samo jak indywidualnie o człowieku, choć to jest trudniejsze.
0: Tak, ale to jest tak samo jak z mlekiem. No możemy złożyć do lodówki całą lodówkę mleka, no ale jak nie będziemy mieli krowy, to mleko się kiedyś skończy i no koniec, pewnie. Kropka. Więc to jest to samo, że magazyny tak, ale jako element części produkcyjnej, bo jeśli będziemy mieli produkcję i magazyn, to się uzupełnia. Jeśli powiemy, że ważny jest sam magazyn, to się oszukujemy. Właśnie tak zrobiliśmy sam magazyn, żeśmy wynieśli do Azji w latach poprzednie 30 lat.
1: Ciekawe. Magazyn nasz mieliśmy w Azji.
0: Znaczy
1: w tym sensie, tak, jako wszyscy.
0: My mieliśmy produkcję tu i te krowy i to mleko. Tak. I w którymś momencie stwierdziliśmy, że my sobie zostawimy mleko, a te krowy będziemy wypasać w Azji, nie? No i problem polega na tym, czy to mleko z tej Azji dojedzie, czy nie. I tak samo jest z lekami, że albo powiemy sobie, że stawiamy magazyny, co jest rozwiązaniem na pół roku, po pół roku, a najdłużej po 3 latach, bo tyle mniej więcej każdy produkt leczniczy ma termin ważności, to się skończy. Nawet jakbyśmy na 3 lata zgromadzili, co jest niemożliwe, o wiele racjonalniejsza jest produkcja, bo produkcja generuje dodatkowe wpływy do gospodarki, zatrudnienie ludzi. To jest produkcja, która tak naprawdę rozwija gospodarkę i pozwala też młodym ludziom rozwijać się, bo produkcja leków też się zmienia. Była chemiczna, teraz jest biologiczna, teraz są kwestie dotyczące mRNA i modyfikacji łańcuchów DNA, więc ona rozwija całą gospodarkę, ona motywuje młodych ludzi do rozwoju, a z drugiej strony daje nam bezpieczeństwo. Nie ma lepszych perpetuum mobile, które pchałyby Europę w przyszłość.
1: To wobec tego krótkie pytanie i krótka odpowiedź na koniec. A jeśli chodzi o te działania, o których pan powiedział, jaki my mamy teraz jakiś termin najbliższy czegoś, zmiany w tej kwestii?
0: Teraz ministerstwo zapowiada zmianę ustawy refundacyjnej i tam można już zawrzeć i są zawarte. Ministerstwo proponuje pewne narzędzia stymulowania i preferowania produkcji krajowej. To jest dobre rozwiązanie. Powinno się na przykład w pierwszej kolejności obejmować leki krajowe i europejskie refundacją, potem uzupełniać je lekami z Azji, żeby była dywersyfikacja, ale żeby te europejskie miały lepsze ceny, mówiąc brutalnie, po to, żeby opłacało je się produkować w Polsce. To jest pierwsza rzecz. Z poziomu europejskiego mamy Critical Medicine Act i zmianę wieloletnich ram finansowych. To jest zadanie dla nas i dla europosłów. I najważniejsze, żebyśmy wszyscy siedli, zaczęli pracować nad strategią i takim pełnomocnikiem, ale nie przeszkadzającym, tylko koordynującym. To są 4 rzeczy.
1: Bardzo serdecznie panu dziękuję. Pan Krzysztof Kopeć, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, był z nami. Dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
1: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
5: Gotowi na majówkę?
6: Tak!
5: Hamak?
6: Jest!
5: Grill?
6: Jest!
5: Zdrapki i gry Lotto?
6: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
8: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Górnik Zabrze z piłkarskim Pucharem Polski. Na początek informacji zaglądamy na Stadion Narodowy. Między Friedrichem Merzem a Donaldem Trumpem nie ma już przyjaźni, oceniają niemieckie media po ujawnieniu decyzji USA o wycofaniu części amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Majówka w Polsce kojarzy się z grillowaniem, ale służby przypominają, że nie wszędzie można grilla rozpalić. Minęła 19. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale pokonali Raków Częstochowę 2-0. Mecz na PGE Narodowym w Warszawie obserwował Przemysław Pozowski.
12: Górnik Zabrze po Puchar Polski sięgnął po raz ostatni ponad 50 lat temu w 1972 roku. No to było wtedy, jak Polska nazywała się jeszcze Polską Rzeczpospolitą Ludową. Maluch, czyli popularny Fiat 126P dopiero szykował się do produkcji w Polsce, a naszym krajem rządził Edward Gierek. No dobrze, a na boisku gol w 30 minucie Robert to Massimo, główka po rzucie rożnym i trochę spóźniona interwencja bramkarza Rakowa, a potem 2-0 podwyższył strzałem z dystansu Maksym Chłań. No i na koniec jeszcze wzruszające sceny, bo puchar wręczany przez prezydenta odebrał były słynny piłkarz Górnika Stanisław Oślizło, który doskonale ten wspomniany z lat 70. finał jeszcze pamięta. Ze Stadionu Narodowego Przemysław Pozowski, TOK FM.
11: Prezydent Karol Nawrocki wręczył 12 nominacji generalskich. Uroczystość w dniu Święta Flagi Państwowej odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Prezydent mówił o wartości flagi jako symbolu patriotycznego.
13: Czołem! Żołnierze!
14: Czołem, panie prezydencie!
15: Postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 maja 2026 roku na wniosek ministra obrony narodowej na stopnie generalskie mianowani zostają.
16: Stajemy dzisiaj w obliczu symbolu flagi Rzeczpospolitej, która jest najważniejszym punktem odniesienia dla naszej misji, dla naszej działalności, dla naszej codziennej pracy.
11: Karol Nawrocki wręczył też 16 flag państwowych, które wcześniej powiewały na Pałacu Prezydenckim. Trafią one m.in. do szkół mundurowych w każdym województwie. Decyzja Pentagonu o wycofaniu z Niemiec około 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy to sygnał pogarszających się relacji transatlantyckich i znak, że między prezydentem USA Donaldem Trumpem a kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem nie ma już mowy o przyjaźni, piszą niemieckie media. Frankfurter Allgemeine Kolejny Zeitung pisze, że decyzja Pentagonu oznacza cofnięcie wzmocnienia, do którego doszło za prezydentury Joe Bidena. Dziennik odnotowuje, że równocześnie prawdopodobnie anulowana zostanie planowana instalacja amerykańskich rakiet średniego zasięgu w Niemczech, co uzgodnili w 2024 roku Biden i ówczesny kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Süddeutsche Zeitung ocenia, że odkąd Donald Trump i Friedrich Merz zaczęli bez ogródek komentować nawzajem swoje działania dotyczące Iranu, w ich relacjach zakończył się etap przyjaźni. Jak dodaje dziennik, nie można jednak wykluczyć, że istotną rolę odegrała także rozmowa telefoniczna, którą Donald Trump odbył w tym tygodniu z Władimirem Putinem. Trump określił ją jako długą i dobrą, dodając, że zaproponował Putinowi zawieszenie broni na Ukrainie. Niewykluczone, że w zamian za taki krok Putin zażądał czegoś, co Trump i tak już rozważał – redukcji liczebności amerykańskich żołnierzy w Europie, spekuluje Süddeutsche Zeitung. Podkreśla przy tym, że Trump mówił ostatnio także o możliwości wycofania wojsk USA z Włoch i Hiszpanii. Wielu sadowników w Polsce, w tym na Lubelszczyźnie, może nie mieć żadnych plonów. Po kilku dniach przymrozków z temperaturą do minus 8 stopni w wielu sadach zawiązki owoców na drzewach są niemal doszczętnie zniszczone. O szczegółach Hanna Gmiterek-Zabłocka.
17: Przed rokiem rolnicy apelowali o system ubezpieczeń, ale niewiele się zmieniło. Wciąż nie ma systemowego podejścia, a prywatne firmy nie chcą sadowników ubezpieczać ze względu na zbyt duże ryzyko. Mówi jeden z rolników, Marcin Gazda, i dodaje, że stąd właśnie apele o pomoc.
18: O reformę w końcu trzeba za to się wziąć porządnie, żeby była możliwość ubezpieczenia lub stworzenia funduszu składkowego rolników, żeby można było spać spokojnie.
17: Ostatnie noce spokojne nie były. Sadownicy robili, co mogli, by uratować drzewa. Było podgrzewanie, ustawianie palenisk, pryskanie wodą, ale w wielu przypadkach niewiele to pomogło. Stąd zapowiedź pomocy, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski.
19: Wystąpimy w najbliższych dniach o pomoc do Komisji Europejskiej, ale też mamy zabezpieczone pieniądze w budżecie krajowym po to, żeby wypłacić odpowiednie wsparcie.
17: A gminne komisje, które będą szacować straty w sadach, mają ruszyć w teren już w poniedziałek. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
11: Pogoda podczas trwającej majówki sprzyja wspólnemu jedzeniu na świeżym powietrzu, ale trzeba pamiętać, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
20: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty i tam przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy te przepisy wewnętrzne pozwalają nam na taką działalność, czy też nie. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrososiedzkich stosunków. Robienie tak, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
11: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu, natomiast w miejskich parkach czy na plażach wiele zależy od lokalnego regulaminu. Kolejne informacje w TOK FM o 19.20. Niedziela szykuje się słoneczna i prawie bezchmurna. Jedynie na zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i miejscami dużego, ale bez opadów. Na termometrach od 22 do 26 stopni na wschodzie i maksymalnie do 28 w pozostałej części kraju. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich w okolicach 20 stopni.
21: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Dorota Karaś i Marek Sterlingow, reporterzy z Gdańska, autorzy książek, są dzisiaj moimi i Państwa gośćmi w Godzinie Kultury. Witajcie serdecznie.
22: Dzień dobry Państwu.
23: Dzień dobry.
21: Wspólne Wasze publikacje, o których jest i było głośno, to oczywiście Walentynowicz, Anna Szukaraju i Urban Biografia, a niedawno ukazała się Wasza najnowsza książka Chłodnia, czyli Grzejnia, wywiad rzeka z Małgorzatą Szajnert, wydana przez Znak. I moje pierwsze pytanie dotyczy może nawet nie Małgorzaty Szajnert, chociaż gdzieś pośrednio, ale Was. Mianowicie tego, czy lubicie razem pracować i dlaczego?
22: No, my już raczej nie wyobrażamy sobie pracowania osobno. Często o tym rozmawiamy nawet podczas, już po skończeniu pisania, że to daje nam bardzo dużo, to wspólna praca. I że w zasadzie w tej chwili z takim lekkim nawet strachem patrzymy na te osoby, które piszą samodzielnie, jak one sobie dają radę, bo nie mają wsparcia tej drugiej osoby, nie mają możliwości przegadania tematu, przedyskutowania. Nam tego bardzo potrzeba podczas pracy.
21: A kiedy to się najbardziej sprawdziło?
23: To się sprawdza każdego dnia, bo my oprócz tego, że piszemy razem, to razem też prowadzimy Akademię Reportażu i jednym słowem bardzo dużo pracy wykonujemy wspólnie i ta synergia, ona się objawia w każdej możliwej sytuacji, bo czy to jest jakiś wykład, który prowadzimy i któryś z nas w pewnym momencie ma zaćmienie, czy to jest danie sobie, uszczypnięcie się i pracowanie nad książką, bo kolejny dzień żeśmy zmitrężyli, więc takie mamy szczęście, bo współpraca oczywiście to jest jasne, w każdej dziedzinie jest dobra, ale chyba ludzie muszą się dopasować i być dopasowani, bo to jest szczęście. Tu nie ma, że można to sobie zaplanować. My z Dorotą jesteśmy pod każdym względem, jak się zastanawiamy, inni. Dorota jest porządna, zorganizowana, na czas,
22: wszystko, nie odkładam niczego.
23: Nie odkłada niczego. Ja jestem chodzącą prokrastynacją i chodzącym szukaniem genialnych pomysłów, żeby wybrnąć z problemu w ostatniej chwili. I to razem gra. Mhm.
22: A sukces dzielony na pół smakuje podobnie jak ten w pojedynkę, czy takiego w pojedynkę to nie pamiętacie już?
0: Nawet smakuje lepiej, dlatego że to jest strasznie miłe, kiedy można się tak wspólnie czymś napawać. No, mi to sprawia dużą przyjemność.
23: Ja myślę, że na początku to patrzyłem na to, nie było to dla mnie jasne, co ja czuję, gdy Dorota jakoś była w jakiejś sytuacji bardziej chwalona, nie? Czy była bardziej na pierwszym planie i zastanawiałem się nawet, ale z czasem ja po prostu Dorocie tak dobrze życzę, że jej sukces jest moim sukcesem. Tak patrzę, więc absolutnie dzielenie się sukcesem, czy nawet patrzenie na to, że Dorocie spływa jakiś większy kawałek splendoru, bo splendorem to się tak na równo człowiek nie dzieli. Ale jest fair enough.
22: I podobno się rozwijacie. To znaczy ciągnie was teraz do branży filmowej i pisania scenariuszy.
23: To prawda. To jest jakby no, taki chyba kolejny etap, który próbujemy pokonać. Nie tylko pracujemy, czy rozwijamy scenariusz do serialu o Urbanie, ale także pisząc kolejną książkę, już właściwie z góry zastanawiamy się, jak to by wyglądało, gdyby z tego zrobić serial, a kolejna książka jest o rodzinie Lecha Wałęsy, więc aż się prosi rzeczywiście od razu myśleć o tym jako kolejnym serialu. Znaczy to nie jest kolejny, bo jeszcze pierwszy nie powstał, ale...
0: ale może kiedyś będzie kolejny. Tak. Znaczy ja myślę, że w tym rozwijaniu się to chodzi o to, że chyba oboje czujemy, że nie ma sensu robić w kółko tego samego i powtarzać pewnych rzeczy, które już opanowaliśmy. I tę cechę mamy oboje, że jednak ciągle szukamy czegoś, co pozwoli nam trochę zmienić naszą dotychczasową pracę, trochę ją poprawić, trochę wejść na jakiś nowy tor i to powoduje ten rozwój. No bo tak pisać kolejne książki dosłownie w tym samym, nie wiem, w tym samym stylu, według tego samego pomysłu, to nie jest za bardzo satysfakcjonujące. A kiedy można sobie postawić jakieś nowe wyzwanie, to od razu robi się ciekawiej.
22: No dobrze, to w takim razie czekamy na te wasze nowe wyzwania, na ich efekty, chociaż szczerze mówiąc fascynujące jest z pewnością czytanie waszych książek. Tak samo miałam przy tych wszystkich wymienionych wcześniej, jak przy Małgorzacie Szejnert, przy tej rozmowie, którą przeprowadziliście z wybitną reporterką. Skąd ona w ogóle się znalazła w polu waszego zainteresowania?
0: Propozycja przyszła z wydawnictwa Znak i była taka nieoczywista, dlatego że no, do tej pory nie zrobiliśmy żadnego wywiadu rzeki,
22: A nawet myślę, że nasi przyjaciele, redaktorzy z wydawnictwa Znak zdawali sobie sprawę z tego, że tak troszeczkę nie szanujemy tej formy, że uważamy, że to jest taka prosta rzecz, po prostu zrobić z kimś wywiad rzekę. Nie trzeba myśleć za bardzo o kompozycji, o formie, po prostu siada się, rozmawia, w pewien sposób układa się oczywiście tą rozmowę i nic prostszego w tym nie ma.
23: No i jest dużo mniej roboty, bo jest jeden rozmówca.
22: Tak, jeden główny rozmówca, tak. No i kiedy przyszła ta propozycja, to jak zwykle bywa przy kolejnych propozycjach, Marek mnie zaskoczył, czyli zanim ja zdążyłam powiedzieć, wyrazić swoją wątpliwość, to Marek już się zgodził na to, że będziemy ten wywiad robili, wychodząc chyba z założenia, że to jest rzeczywiście prosta sprawa i zajmie nam niewiele czasu.
23: No to jest legendarne, że ja nie potrafię czasami ocenić, ile pracy coś będzie wymagać i mi na początku wymagało się, że będzie to prosta, szybka robótka, mało roboty, dużo radości i wchodzimy i wychodzimy i zabieramy ze sobą torby pełne pieniędzy. Niestety tak. Troszeczkę nie wyszło.
1: A troszeczkę? Czyli? Na jakie rafy natrafiliście w tej formie niby prostej wywiadu rzeki?
23: Małgosia, i to jest niby oczywiste, jak się teraz patrzy na to. Małgosia jest po prostu bardzo wymagającą osobą. Ona wymaga od siebie i od innych. To tak brzmi, czego ona od nas wymagała, zanim się przekonała. Ona wymagała od nas cały czas jakiegoś pomysłu i ciągle kręciła nosem. Ciągle chciała jakby lepiej, więcej, znaczy nie tyle więcej, co trafniej.
22: Głębiej.
23: Głębiej. Właściwie to, no, byliśmy w tym troje, więc trudno powiedzieć, że tylko nas krytykowała, nie? Ale też regularnie stawiała sprawę tak trochę na ostrzu noża, czyli może to nie ma sensu.
22: Ta nasza rozmowa jest zbyt błaha. Tak. Po co my w ogóle jeszcze rozmawiamy? O czym to będzie w ogóle ta książka? Czy warto
23: ja nie
22: o tym
23: wiem,
22: pisać?
23: Czy o tym warto pisać? I no i my byliśmy, znaczy, tak jak mówię, no wydawało się, że to będzie prosta, szybka robota, a tymczasem tych spotkań musiało być coraz więcej. Z kolei też każde kolejne spotkanie i rozmowa o tym, co napisaliśmy i o czym rozmawialiśmy, sprowadzało nas do jakiejś znowuż sytuacji, w której nie bardzo wiedzieliśmy, jak to ma być. W pewnym momencie zaczęliśmy pisać również kawałki prozy, które mi te rozdziały rozmowy są przetykane. Takie reportażyki, nazwijmy to.
22: No właśnie, bo ja, to jest to, o czym ja mówiłam. Znaczy, myśmy w pewnym momencie uznali sami, bez specjalnego tutaj nacisku ze strony Małgorzaty Szejnert, że to nie może być przecież taki prosty wywiad, że zaczynamy od jakiegoś pytania, które nadziewa naszego czytelnika na haczyk, jak to zwykle reporterzy robią na początku tekstów, a potem to już po prostu lecimy z tą rozmową. Więc najpierw się widzieliśmy, jak ją napisać, żeby ona nie leciała chronologicznie, bo uważamy, że taki układ chronologiczny jest tak jednak dość prosty, oczywisty i staraliśmy się wymyślić coś bardziej zaskakującego, czyli zaczęliśmy od współczesności. Potem stwierdziliśmy, że być może tam przydałoby się właśnie jakieś takie fragmenty reporterskie. Ale do tego wszystkiego ta praca nie ograniczała się tylko do rozmów z Małgorzatą, tylko kiedy się zorientowaliśmy, że właśnie musimy zdobyć coś więcej, żeby ją zaintrygować naszą wiedzą, żeby jej troszeczkę pokazać, że my nie opieramy się tylko na tym, co ona nam mówi, to oczywiście rozmawialiśmy z bardzo wieloma osobami z jej otoczenia, z jej rodziną, z jej synem. Posunęliśmy się nawet do tego, że pojechaliśmy na spotkanie z głuchoniemym bratem Małgorzaty Szejnert i przeprowadziliśmy z nim rozmowę dość specyficzną do książki. Ale to też była praca w archiwach. To było też przeglądanie wszystkich rzeczy, które Małgorzata Szejnert wcześniej oczywiście opublikowała, ale powiedziała w wielu wywiadach, ale również zdeponowała swoje archiwum w Bibliotece Narodowej w Warszawie i tam również były ciekawe materiały dotyczące powstawania jej książek. Także ja powiedziała, że ta praca wcale nie tak bardzo różniła się od pracy nad biografią, nad biografiami, jakimi, nad jakimi pracowaliśmy wcześniej, tylko że po prostu przybrała inną formę. Jest krótsza, jest bardziej zwięzła, zwarta, ma, jest rozmową, ale pracy było praktycznie tyle samo.
21: Dorota Karaś i Marek Sterlingow, reporterzy z Gdańska, są dzisiaj moimi państwa gośćmi w godzinie kultury. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Teraz informacje w TOK FM.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
1: TOK 1.
2: Jeżeli premier Morawiecki mówi, że chce być odnowicielem PiS-u, to znaczy, że PiS wymaga odnowy. Zastanawiam się, co wymaga odnowy w PiS-ie, albo co się ludziom w PiS-ie nie podoba.
3: Ja pani powiem jedną rzecz. Jest jedna rzecz, która sprawiała, że chociaż też się spieraliśmy, to jednak co do zasady działaliśmy wspólnie. Wie pani, co to było? To było wtedy, kiedy rządziliśmy Polską. I wtedy wszyscy rozumieli, że te spory, oczywiście one były...
2: Wspólna władza, tak, wspaniale łączy, tak, nie ma lepszego spoiwa niż realizacja dostęp do koryta, programu, jak mówią niektórzy.
3: No, jeżeli pani to w ten sposób patrzy, to współczuję, że pani ma taką percepcję polityki. Myślę, że właśnie dlatego ludzie nie mają do polityków zaufania, że w ten sposób myślą.
2: Ja rozumiem, myślę, że pan traktuje politykę jak służbę publiczną.
3: Traktuję jako bardzo ciekawą i wymagającą pracę, tak.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Reklama. Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl. Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 19.20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. W ramach obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent Karol Nawrocki powoła jutro Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Według zapowiedzi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza w składzie Rady mają znaleźć się przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci i osoby, które mają różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa i funkcjonowania dotychczasowej Konstytucji. MSZ Izraela potwierdziło, że dwóch członków płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy globalnej flotyli Sumut przebywa w Izraelu, gdzie czeka na przesłuchanie. Hiszpania mówi o nielegalnym zatrzymaniu i domaga się zwolnienia swojego obywatela, który jest jednym z zatrzymanych. Zostaną oni przekazani organom ścigania, poinformowało izraelskie MSZ, oskarżając zatrzymanych o powiązania z Hamasem. Rozstawiony z numerem 6 Hubert Hurkacz wygrał z Argentyńczykiem Romanem Andresem Buruszagą 4-6, 7-6, 6-3 w półfinale Challengera ATP 175 na kortach ziemnych we włoskim Cagliari. O tytuł polski tenisista zagra jutro z reprezentantem gospodarzy Matteo Arnaldim. Kolejne informacje w TOK FM o 19.40.
7: Małgorzata Szejnert w rozmowie z Dorotą Karaś i Markiem Sterlingowym. Chłodnia, czyli grzejnia. Ta książka leży dzisiaj przede mną na stole w studiu radia TOK FM. Książkę wydało wydawnictwo Znak. Ja się nazywam Marta Perchuć-Burzyńska i dzisiaj w godzinie kultury goszczę autorów tej książki, autorów rozmowy, wywiadu rzeki z Małgorzatą Szejnert, czyli właśnie Dorotę Karaś i Marka Sterlingowa. Już trochę powiedzieliście o tym, jaką Małgorzata Szejnert była rozmówczynią i że była dość wymagającą właśnie interlokutorką. Ale chciałam jeszcze zapytać o ten sam początek, bo tutaj przyszło wydawnictwo, które wam zaproponowało taką właśnie książkę, żebyście stworzyli. Ale wydaje mi się, że nie mieliście bardzo łatwej pozycji wyjściowej do tego wywiadu.
8: Znaczy nam się wydawało, że jest bardzo łatwa, bo Małgosi podobał się Urban. Może dlatego właśnie, że opowiadał o tych czasach, które ona i znała najlepiej i darzyła jakąś estymą ze względu na to, że wszyscy najbardziej chyba lubimy czasy, kiedy byliśmy młodzi. Więc ona przez sekundę dosłownie była nawet lekko podekscytowana i pierwsze spotkanie było pełne nadziei, że wszystko nam się uda i że mamy świetny pomysł. Wszystko było dobrze do momentu, kiedy wszystko wróciło, jak się potem dowiedzieliśmy, na takie typowe dla niej tory. Typu właśnie, a czy to ma sens?
2: Ja czy wy już zaczęliście pisać? Tak. A kiedy mi coś przyślecie?
8: Ja nie wiem, czy ja mam na to siłę. Nie? I zaczęło się robić trochę niebezpiecznie. Znaczy ja, jak to ja, mniej zdawałem sobie z tego sprawę. Dorota cisnęła bardzo mocno od samego początku, przygotowywała kolejne fragmenty tekstu i ja nie zdawałem sobie sprawy, że gdzieś mniej więcej w połowie Małgosia miała dość. To nie tylko, że my byliśmy jacyś słabi. Po prostu chyba w którymś momencie rozmowa o jej własnym życiu ją znużyła.
7: Małgosia Scheinert jest osobą, która jest niezwykle wymagająca przede wszystkim w stosunku do siebie. I to z tej książki myślę, że wyłania się taki obraz osoby, która za bardzo się nie rozczula nad sobą.
8: No i niestety nad innymi,
7: i nad innymi też,
8: nie. Też.
7: Ale dla naszej pracy oznaczało to też, że Małgorzata chciała się do każdej rozmowy przygotować. To znaczy zapowiadaliśmy, o czym będziemy rozmawiać podczas następnego spotkania, jaki okres jej życia będziemy omawiać, i to oznaczało, że ona musiała wracać do swojego olbrzymiego archiwum domowego, które składa się z tysięcy listów, wycinków, rzeczy, albumów ze zdjęciami. Ja muszę powiedzieć, że nigdy nie widziałam tak uporządkowanych albumów ze zdjęciami, których osoby z tych zdjęć, to historia sięga 100 lat do tyłu. Każdy album jest zaopatrzony w taką ściągawkę, czyli wydrukowaną kartkę z opisem każdego zdjęcia i z opisem, kto na tym zdjęciu się znajduje i sytuacji, która jest. Także to jest po prostu, no to jest taka reporterska już chyba dociekliwość i chęć udokumentowania wszystkiego. W każdym razie ja myślę, że też dla niej było po prostu to bardzo męczące, żeby właśnie do każdego spotkania to nie wyglądało w ten sposób, że myśmy siadali na kanapie, włączali dyktafon, nalewaliśmy sobie po kieliszeczku wiśniówki i zaczynaliśmy jakąś gawędę, tylko Małgosia czuła, że do każdego spotkania musi być bardzo dobrze przygotowana. I to było dla niej męczące po prostu.
1: Jej rodzinne losy, począwszy od tej masarni dziadka z Białej Podlaskiej, myślę, że są niezwykle ciekawe. Tę opowieść, ja nie jestem specjalistką od pisania takich książek jak wy, ale tak sobie pomyślałam, że można by ją było rozpocząć od medalu, jaki Antoni Biernacki zdobył w Paryżu za swoje boczki i za swoje kiełbasy.
8: Tak początkowo było, tylko w którymś momencie uznaliśmy, że trzeba trochę pobawić się chronologią wydarzeń, więc na początku, oczywiście poza rozdziałem o tym, gdy opowiadamy przez chwilę, rozmawiamy o jej obecnym życiu, to postanowiliśmy pokazać i rozmawiać z Małgosią o tym momencie, kiedy została dziennikarką, zupełnie pomijając to dzieciństwo, i wróciliśmy do tego dzieciństwa jeszcze raz, gdy ona sama została matką. I te okoliczności też były bardzo intrygujące i ciekawe. Historia jej miłości, którą dzieliła się bardzo skąpo i niechętnie, to z czasem udało nam się tą miłość właśnie od początku do końca przedstawić.
1: Sporo jednak odsłoniła, i to jest taka, wydaje mi się, też jej osobista oczywiście, ale też trochę uniwersalna opowieść też o trudnych miłościach.
7: To jest w ogóle taka uniwersalna opowieść o życiu kobiety w drugiej połowie XX wieku i początkach XXI wieku. Kobiety, która decyduje się na samodzielność, na niezależność, która właśnie dąży do tego celu, ale już ja miałam takie wrażenie, że to nie jest osoba, która dąży do celu po trupach, tylko dąży do tego celu bardzo rozsądnie, racjonalnie, z jakimś takim szacunkiem do ludzi, którzy ją otaczają, i to jest zaskakujące, że ten cel udaje jej się osiągnąć, czy znaczy cel. Tych celów życiowych było w jej życiu bardzo dużo, bo to były różne etapy kariery, różne niepowodzenia, które ją spotykały, różne szykany w stanie wojennym, utrata pracy, emigracja, wyjazd z 11-letnim synem do nieznanego kraju, praktycznie bez znajomości języka, bez zagwarantowanej pracy. I ona te wszystkie przeszkody w swoim życiu pokonuje, ale właśnie pokonuje nie w ten sposób, że pozostawia za sobą jakiś spalony ląd, tylko w jakiś sposób opiera się na ludziach, którzy jej towarzyszą, korzysta z ich pomocy, sama udziela tej pomocy i jakoś tak bardzo dobrze funkcjonuje w tym środowisku, w którym żyje.
1: Ja powiedziałaś o tym...
8: Pokonuje te przeszkody też w taki sposób, jakby to powiedzieć, z taką godnością i poczuciem własnej wartości. To jest, mam wrażenie, ona, Małgosia nie zadziera nosa, nie jest osobą jakoś taką nadmiernie się noszącą jako postać, jako dziennikarka. Natomiast ona musiała, żeby osiągnąć w życiu te rzeczy, które osiągnęła, mieć to poczucie własnej wartości, to poczucie tego, że ona zrobi to dobrze, a może nawet i lepiej niż wielu innych, niby bardziej predyscyponowanych, w domyśle mężczyzn, że zrobi to lepiej. No i właśnie jej się to w kółko udawało.
9: Tak, ale za tym też stała jej jakaś ogromna taka praca osobista, bo my nie bez przyczyny zaczynamy jednak tą książkę od takiego krótkiego rozdziału, który ma tytuł Codziennie. To jest nawiązanie do jednego z jej takich najsłynniejszych reportaży, które w ogóle zbiór, może o tym też należy przede wszystkim powiedzieć, że nasza książka jest dodatkiem do drugiej edycji reportaży Małgorzaty Szejnert z PRL-u. Ta książka o wiele grubsza od naszej ma tytuł Chwila przed podróżą i tam między innymi jeden z reportaży z lat 70. ma tytuł Codziennie. Opowiada o robotnikach z narzędziowni Ursusa i myśmy też ten pierwszy rozdział, pierwszą część rozmowy nazwali Codziennie i właśnie pokazujemy Małgorzatę Szejnert taką, jaką jest codziennie w swoim domu. I z tej rozmowy dla mnie właśnie wyłania się postać bardzo, bardzo wymagająca wobec siebie, codziennie gimnastykująca się, wstająca godzinę wcześniej, żeby zdążyć coś zrobić, bo tak sobie to wymyśliła ileś tam dekad temu, że musi wstawać godzinę wcześniej, czy spać godzinę mniej, żeby zdążyć coś zrobić. I właśnie myślę, że ten pierwszy rozdział, który opowiada o jej obecnym życiu, to już przedstawia ją taką, jaką ona była przez resztę życia. Przez wcześniejsze życie.
1: Jeszcze wracając do czasów dzieciństwa, ciekawiło mnie bardzo, jak Małgorzata Szejnert wspominała wojnę, bo wojny w tych wspomnieniach prawie nie ma.
9: Myślę, że takim ogromnym kapitałem, który ona wyniosła z dzieciństwa, był ten jej dom rodzinny, o którym wspominaliśmy, czyli rodzice, którzy w czasie wojny trafili do domu dziadków w Białej Podlaskiej. I tamten dom rzeczywiście był takim bezpiecznym schronieniem przede wszystkim. To był dom, w którym było bardzo dużo osób, bardzo dużo kobiet, no bo mężczyźni oczywiście gdzieś losy wojenne rzuciły ich w bardzo różne miejsca. I ona tam została tak jak takim kokonem otoczona troszeczkę, taką troską. I ta wojna gdzieś tam jakimś echem się odzywała, jakieś wydarzenia rejestrowała jako dziecko, natomiast nie odczuła takich bezpośrednich skutków wojny. Nikt z tej rodziny nie zginął nawet śmiercią tragiczną w czasie wojny.
8: Tam to też pokazuje jej racjonalność. Ona po prostu jako dziecko przeżyła tą wojnę dość szczęśliwie i rodzice, otoczenie zdołało ją i w jaki sposób ochronić przed najbardziej przerażającymi obrazami tej wojny. I ona tak tą wojnę odebrała i ona nie przekonuje nas teraz inaczej, nie tworzy nowej
9: fałszywej martyrologii,
8: tak. Tylko mówi sobie, że ona tam na tej prowincji jako dziecko żyła sobie jak każde inne dziecko w różnych, czasami nawet zupełnie innych, lepszych
9: czasach. Tak, a jednocześnie bardzo mnie ujęło to, co ona mówiła o tym swoim domu dziadka, że to był taki dom rzemieślniczy i dlatego on ją ukształtował, bo rzemiosło kojarzy się z taką codzienną pracą, nie jakimś rozpolitykowaniem, nie jakimiś po prostu wielkimi zrywami romantycznymi i tak dalej, tylko z taką codzienną, porządną pracą, którą trzeba wykonywać, żeby posunąć trochę świat do przodu, z taką racjonalnością. I ona ten dom tak właśnie wspomina.
8: Z racjonalnością, z organizacją, z takim byciem zapobiegawczym, pamiętaniem o tym, że jak teraz mamy grube lata, to mogą być chude, więc może warto coś odłożyć, coś na wszelki wypadek, na trudną sytuację i to jest taki pozytywistyczny obraz i tej rodziny i Małgosi.
1: A książka miała w ogóle nosić zupełnie inny tytuł. Czemu nie Mistrzyni i Małgorzata?
8: Tak, no bo... To znowuż, no tak jak mówiłem, Małgosia nie lubi się nosić i dla niej słowo mistrzyni, choć niewątpliwie nią była w stosunku, to w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości, że dla całego pokolenia dziennikarzy, reporterów, tych najsławniejszych teraz od jakiegoś czasu, to ona była mistrzynią. Ona była tą mistrzynią, kierowniczką działu reportażu, która wychowała całe pokolenie i wielki wpływ na sposób pisania, sposób przedstawiania tematów miała, ale ona jakoś tak uznała, że gdyby taki był tytuł, to by wychodziło na to, że ta nieskromność z niej wychodzi, choć to właściwie nam się wydawało, że to my powinniśmy mieć prawo do tytułu, ale bardzo szybko Małgosia nam przypomniała, że jest to książka o niej. I choć czasami mydliła nam oczy takimi pomysłami typu to głosujmy, to wiecie co, ja się szybko zorientowałem, że to głosujmy to jest tylko podpuszczanie. Ona i tak z reguły stawia na swoim. To jest twarda osoba, to mi się bardzo podoba. Takie osoby niekoniecznie się je lubi, niekoniecznie się za nimi przepada.
9: No stąd tytuł Chłodnia.
8: Tak.
1: W tej Chłodni, czyli Grzejni, też jest jakaś symbolika zawarta, bo to nie jest tylko taka zabawna historia, którą usłyszeliście.
8: Tak, to też jest pytanie, nie? Czego potrzebuje człowiek, żeby osiągnąć sukces albo żeby sprostać wymaganiom rzeczywistości? I wydaje mi się, że to jest takie powiedzenie, które zapamiętałem, że niepowodzenia budują człowieka, że porażka potrafi sprawić, że w następnym rozdaniu osiągniemy coś więcej i że porażek nie należy się bać, należy je po prostu umieć przeżyć i pokonać. I mi się to podoba.
9: Ja myślę jeszcze tylko, że słuchaczom należy się wytłumaczenie, skąd Chłodnia. Chłodnia to był pseudonim, który został nadany Małgorzacie Szajnert, kiedy była szefową działu reportażu przez jej podwładnych, przez jej uczniów, czyli przez reporterów Gazety Wyborczej. Wymyślił go Jacek Hugo Bader. Na Małgorzatę mówią też Królowa Śniegu, między innymi właśnie ze względu na taki dystans, który wytwarzała. I my trochę, zadając pytanie o ten pseudonim, który jej nadali ukochani uczniowie, trochę mieliśmy obawy, jak Małgosia go przyjęła, jak się z nim czuje. Ona okazało się, że przyjęła go świetnie. Jak go pierwszy raz usłyszała, to się uśmiała i stwierdziła, że jest bardzo, bardzo trafny. Także stąd Chłodnia.
1: Ta książka, czyli wywiad Rzeka z Małgorzatą Szajnert, który przeprowadzili Dorota Karaś i Marek Sterlingow, moi i państwa goście dziś w Godzinie Kultury. Za chwilę wracamy, teraz informacje w TOK FM.

0: Autopromocja.
1: Galicja Felix, Galicja Szczęśliwa, stworzyła sprzyjające warunki dla rozwoju politycznego i kulturalnego nie tylko Polaków, ale także Żydów i Ukraińców.
2: Są stworzone warunki, ale zobacz, Ukraińcy i Żydzi, ordynacja w Galicji w nich bardzo uderza. Żydów posłów jest 2,5%, to jest ponad 4 razy mniej niż ich udział w populacji.
1: Prawdziwa historia Polski.
3: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Minęła 19.40. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Już ponad 900 hektarów lasu objął pożar w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria na zachodzie Czech. W regionie ogłoszono stan nadzwyczajny. Ministerstwo Środowiska poinformowało, że monitoruje sytuację i pozostaje w kontakcie ze Strażą Pożarną oraz kierownictwem Parku Narodowego. W razie potrzeby jest gotowe zwołać sztab kryzysowy. Rzeczniczka NATO Alison Hart poinformowała, że Sojusz współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w celu zrozumienia szczegółów decyzji o planowanym wycofaniu części wojsk amerykańskich z Niemiec. Według telewizji CBS, która powołała się na anonimowych urzędników, część sił zbrojnych może wrócić do USA, a następnie zostać wysłana gdzieś indziej, prawdopodobnie w region Indo-Pacyfiku. Marta Kostiuk wywalczyła największy tytuł w karierze, wygrywając dziś turniej WTA 1000 w Madrycie. W finale ukraińska tenisistka pokonała Rosjankę Mirę Andrzejewą 6-3, 7-5. W poniedziałkowym notowaniu listy WTA Kostiuk awansuje na najwyższe w karierze 15 miejsce. Kolejne informacje w TOK FM o 20.
8: To jest trzecia część Godziny Kultury przed mikrofonem.

0: Beata Szejnert, rozmawiając o waszej książce, tak to trzeba powiedzieć. I teraz właśnie będzie takie pytanie a propos tej chłodni, o której rozmawialiśmy. Czy te fragmenty rozmowy o tym właśnie, że Małgorzata Szejnert była surowa, zimna w stosunku do swoich uczniów, reporterów, jakie na was zrobiły wrażenie? I jak w ogóle ten fragment rozmowy, rozmów wyglądał?
1: To trochę tak jest jak z wymagającymi rodzicami. Może oni są nieczuli i gdy zmuszają dziecko do chodzenia na lekcje gry na pianinie. Może to jest niefajne, ale gdzieś mija jakiś czas i jakaś osoba, która ma już 30-50 lat, raptem siada przy pianinie bądź fortepianie i potrafi coś zagrać i dzięki temu odczuwa jakąś przynależność do świata. Coś jej to w mózgu otwiera. Mi się wydaje, że te dość może czasami odbierane przez ludzi, którzy z nią współpracowali, nieczułe działania Małgosi są bardzo czułe, bo zmuszają człowieka do rozwoju, do tego, żeby się poprawiał, żeby był lepszy, żeby nie spoczął na laurach, żeby nie popełniał błędów, bo czasami to nie jest tylko, że trzeba pokonać wielką górę, trzeba pokonać mnóstwo małych gór, nie robić błędów w nazwie czegoś, w nazwisku, w chronologii, być po prostu doskonałym reporterem. To był jej cel w stosunku do siebie samej i chyba chciała też, żeby ludzie, którzy pod jej kierownictwem pracowali, też tacy byli. I to ich rozwinęło wszystkich. No bo jak to się stało, że akurat oni są tym pokoleniem, które odcisnęło takie piętno?
2: No tutaj może powiedzmy o tym, kto był uczniem Małgorzaty Szejnert, czyli Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman, Jacek Hugo Bader, Lidia Odstałowska, Magda Grzywołkowska, Katarzyna Surmiak-Domańska, Wojciech Staszewski, Iza Michalewicz. Tych nazwisk jest po prostu, to jest no, czołówka polskich reporterów. I teraz ja sobie myślę, że oczywiście ja pamiętam te lata. Moich tekstów Małgorzata Szejnert nie redagowała, ale przyjaźni się z Magdą Grzybałkowską i pamiętam czasem niektóre sytuacje, kiedy ona miała łzy w oczach, kiedy opowiadała, że Małgosia powiedziała dosyć ostrych słowach, wyraziła się o jakimś jej tekście, że jest właśnie zbyt błahy, że się nadaje do Super Ekspresu może, albo że w ogóle nie pójdzie w dużym formacie czy magazynie Gazety Wyborczej, tylko w Gazecie Stołecznej na przykład, bo i to już była taka zdecydowanie niższa ranga. Ale w tym wszystkim, jak patrzy się na to z dystansu, to była też ogromna spójność, dlatego że co innego jest nauczyciel, który wymaga czegoś od swoich uczniów, i no właśnie, wymaga, idzie do domu i to są takie wymagania, w zasadzie oni muszą się starać, ale Małgosia też się starała. To był bardzo intensywny czas pracy dla niej. Ona praktycznie no, nie wychodziła z redakcji, przyszła do tej gazety, którą budowało młode, bardzo stosunkowo młode pokolenie, objęła dział reportażu, dziecko już było, jej syn już był wychowany, już był dorosły i ona naprawdę poświęciła tej pracy, czyli kierowaniu działem reportażu, całą swoją ogromną energię i wymagała od nich, ale wymagała też od siebie i wydaje mi się, że oni to widzieli.
1: Gdy Gazeta Wyborcza powstawała, Małgosia była około 50. Wróciła właśnie ze Stanów. Po pobycie w Stanach miała fajne ciuchy i była w stosunku do wszystkich swoich rówieśniczek dużo lepiej obcięta. Czuła się młodsza. Była młodą kobietą, która stworzyła dział reportażu w Gazecie Wyborczej.
0: Dla mnie też fascynujący w jej życiorysie jest ten powrót do pisania na emeryturze. Bo przecież jak sobie zdałam sprawę, że te wspaniałe książki niemal wszystkie powstały właśnie wtedy, kiedy już reportażem w Gazecie Wyborczej się nie zajmowała.
2: Tak, to jest dla mnie historia takiego wielkiego powrotu, który naprawdę jest historia godna szacunku i postawa godna szacunku. I o tym opowiada taka jedna anegdota, którą Małgosia nam opowiedziała do książki, a mianowicie kiedy postanowiła już właśnie wrócić do pisania, kiedy odeszła na emeryturę z Gazety Wyborczej i zastanawiała się, co dalej ze swoim życiem zrobić, wpadła na pomysł napisania książki o Śląsku. To jest ta książka, która później taką popularność zdobyła, Czarny ogród. No i to się oczywiście zaczęło, tak jak w przypadku każdych historii reporterskich, jakimiś wyjazdami na Śląsk. Małgosia była tak przerażona tym, że po tych latach po pierwsze musi wrócić do pisania, po drugie czuła się taka zobowiązana do tego, żeby udowodnić swoim uczniom, że ona jednak nadal pisać potrafi, że jadąc na Śląsk spowodowała jakąś stłuczkę. W ogóle nie zauważyła nawet, że ma uszkodzony samochód. W jakimś amoku dojechała.

0: do swoich rozmówców, przeprowadziła rozmowy i dopiero potem właśnie zauważyła, że samochód jest dosyć znacznie uszkodzony. Takie były emocje i to jest naprawdę, to był taki wielki powrót, który ja bardzo szanuję.
1: Po 15 latach kierowania działem i dyrygowania najbardziej zdolnymi ludźmi w Gazecie Wyborczej, to odczuwała oczywiście tremę. Ale bo ja mam wrażenie, my rozmawialiśmy na pewno o tym, tylko jako zbyt mętne zostało to w którymś momencie wycięte. Co jej się bardziej podobało? Czy podobało jej się pisanie, czy praca na innych? No nie jako kierując działem reportażu. I to pytanie znów padło ostatnio na spotkaniu jakimś i mam wrażenie, że ona znów mętnie odpowiedziała, aczkolwiek, i tu byłem już taki czujny, bo szukałem odpowiedzi między zdaniami. Myślę, że ona przede wszystkim zawsze chciała być użyteczna. Ona to mówi. Uważa, że sens życia człowieka troszeczkę jest liczony tym, jak bardzo jest użyteczny. I ona po przejściu na emeryturę, jak to brzmi, ona się czuła młoda i ona uważała, że ona musi coś jeszcze robić. I ja wcale nie jestem pewien, że jej się to tak mocno podobało, tylko jako, że już nie miała innej rzeczy, no wróciła do tego, co umiała najbardziej. Więc to jest moja teoria, że ona wcale tak mocno nie chciała, że może pisać, jak się teraz wszystkim wydaje, że czekała jak Kania Dżdżu na ten moment, kiedy będzie mogła pisać, tylko raczej uważała, że jest to jakaś działalność, którą ona może wykonywać.
0: No tak, ale Małgorzata Szejnert w ogóle jest osobą, która powiedziała takie zdanie, które bardzo mi się podoba, czyli nie umiem nie robić nic. Wielokrotne zaprzeczenie, ale sens jest jasny. No i rzeczywiście, no to jest po prostu, no nawet w tej chwili, chociaż nie pisze już książek, chociaż już tak bardzo nawet się nie zarzeka, że niczego nie napisze, ale cały czas zajmuje się porządkowaniem swojego artykułu.
1: Tak, cały czas robi patent. Coś. Ona mówi, cały czas, odkąd ją poznałem, to ona mówi, i jak się ktoś jej pyta, co ona robi, ona mówi, a ostatnio zajęłam się porządkowaniem swojego archiwum i porządkuję swoje rzeczy. I ona się tym zajmuje i ona uznaje, że to jest pożyteczna praca dla kogoś i w związku z tym czuje się rozgrzeszona, że nie robi nic.
2: W pisaniu biografii, ale myślę, że też w pisaniu takiej książki, jaką napisaliście, czyli wywiadu rzeki, bywają momenty przełomowe. Coś ważnego, na przykład autorzy odkrywają, co czasem wszystko zmienia, a czasem nie zmienia nic, ale jest jakimś takim reporterskim sukcesem, czasami tylko wewnętrznym, bo reporterzy z natury bywają skromni i się nie chwalą swoimi odkryciami tak bardzo. Tu mieliście taką sytuację?
1: Nie? Ja myślę, że...
2: Czy co innego było przełomem na przykład?
1: Bo to było tak, no bo my chcieliśmy zrobić rozmowę, która pokaże, jaką osobą jest Małgosia. Czy my chcieliśmy każdy jej krok zbadać i przedstawić? Niekoniecznie. Właśnie chcieliśmy, żeby z tej całości wyzierał żywy człowiek. Jezu, jakie zdanie. Ktoś to by mógł zredagować. udało się i dlatego jednym z tematów, który cały czas w kółko poruszaliśmy i wracaliśmy, było jej życie prywatne, bo choć, jak to się mówi, jest to życie prywatne, to życie prywatne opowiada zawsze najwięcej o człowieku, o tym, co go ukształtowało, o tym, jakie trudności musiał przeżyć w związku z tym, jak widzi świat. I to wydzieranie trochę jej, trudno powiedzieć, że tajemnic, tylko jednak prywatnych rzeczy związanych z miłością, z byciem matką, byciem partnerką w trudnym związku i takie usystematyzowanie tego w jakiś sens było ciekawe i mi się to bardzo podobało, bo gdzieś tam ten koniec był taki, że Małgosia...
0: Tylko nie spoileruj.
1: A nie mogę spoilerować.
0: Dobrze, a ja powiem, ja mam taki moment przełomowy w pracy nad tą książką i ten moment wiąże się z wyjazdem, bo spotykaliśmy się w Warszawie. Mm-hmm. My jesteśmy z Gdańska, przyjeżdżaliśmy do Warszawy, zostawaliśmy na weekend i rozmawialiśmy. Takim przełomem dla mnie był wyjazd do Mięćmierza, gdzie Małgosia od 60 lat, Marek popraw mi, jeżeli to nie jest 60, tylko 50, ale chyba 60, ma dom właśnie w takiej malutkiej wiosce artystycznej pod Kazimierzem. Była pierwszą osobą, która tam w ogóle kupiła ziemię. I ja tę wioskę znałam, bo kiedyś byłam tam, tam się odbywały takie coroczne zjazdy reporterów, no ale właśnie wróciłam tam po wielu, wielu latach i po pierwsze, tak, w ogóle mieliśmy takie komfortowe warunki pracy, bo skorzystaliśmy z gościny, którą nam zaoferowali w Kazimierzu syn Małgosi Piotr i jego żona Kinga, więc mogliśmy się z takiego lekkiego dystansu, ale jednak przyglądać, jak Małgosia funkcjonuje w tej rzeczywistości mięćmierskiej, widzieć, jak się, nie wiem, chodzi na obiady do znajomych, wyprawia się na zakupy, na bazarek, na rynek. I to było takie obserwowanie jej właśnie w takim życiu codziennym, w innym środowisku, w którym ona rozkwita. Jest zupełnie, mam wrażenie, znaczy może zupełnie inną osobą, to nie, ale troszeczkę inną osobą niż w Warszawie. Takie lody, które ją otaczają tam, zupełnie puszczają. Widać, jak bardzo ona jest z tym miejscem związana i tutaj, uwaga, historia tego miejsca też jest ściśle związana z jej historią miłosną, więc pod koniec tego pobytu w zasadzie wszystko nam się zaczęło już układać w tym. Widzieliśmy, że początek książki to będzie codziennie w Warszawie, czyli rozdział codziennie, ale koniec książki to będzie codziennie, ale w Mięćmierzu. I to będzie zupełnie inny obraz Małgosi. Także tak, ten wyjazd do Mięćmierza był dla mnie takim przełomem w pracy.
1: Niezwykłe było też to, że dla mnie Kazimierz nad Wisłą wydawał się zawsze trochę taki przeintelektualizowany i to takie, znaczy mówię w sensie opowieści i tej takiej ekscytacji, jaką często słyszałem od znajomych ludzi. Dopiero gdy tam pojechałem, zobaczyłem, że Kazimierz jest rzeczywiście niezwykłym miejscem. To jest takie miejsce, gdzie zgromadziło się najwięcej kreatywnych ludzi. Ta kreatywność się przejawia tym, że każdy maluje jakiś obraz albo pisze jakieś wiersze. I Małgosia na obrzeżach tego Kazimierza stworzyła swoją własną kolonię. Ten Mięćmierz, którym ona była jedną z pierwszych rezydentek, rozrósł się w taką kolonię ludzi twórczych, ludzi z miasta, owszem, ale którzy budują nową tożsamość tego miejsca i to było tak intrygujące.
0: I o tej społeczności też chyba udało nam się troszeczkę opowiedzieć
1: w tej
0: książce. Ta
1: społeczność dość nietypowa, fotografowie, ludzie też związani z bardziej, nie wiem, z biznesem nawet.
0: Z nauką.
1: Z nauką. A kiedyś sąsiadem czy sąsiadem był Olbryski, nie? I to miejsce jest bardzo intrygujące. Mhm.
2: Bardzo intrygujące miejsce, bardzo intrygująca rozmowa. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami w Godzinie Kultury. Myślę, że warto, tak jak ty, Doroto, przypomniałaś, że razem z waszą książką ukazała się książka Chwila przed podróżą, czyli reportaże z PRL-u. Myślę, że są takie fragmenty tego waszego wywiadu, że warto sięgnąć od razu do tych reportaży, żeby na przykład zorientować się, o co chodziło w Mitrze pod kapeluszem, czyli w reportażu z roku 73. Ja wam bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Rozmawialiśmy o książce Małgorzata Szejnert w rozmowie z Dorotą Karaś i Markiem Sterlingiem. Chłodnia, czyli Grzejnia. Wydawnictwo Znak. Dorota Karaś i Marek Sterlingow byli moimi Państwa gośćmi. Dziękuję wam bardzo.
1: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
2: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu. Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia już w poniedziałek w Kulturze Osobistej.

0: Reklama.
1: Majówka tuż, tuż. Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo. No.

0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Na początek informacji reakcja Berlina na decyzję USA o wycofaniu części amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej składa deklarację związaną z umowami o pracę. Za chwilę szczegóły. Piłkarze Górnika Zabrze po raz pierwszy od ponad pół wieku wywalczyli sobie Puchar Polski. Minęła 20. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Niemcy reagują na decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu części amerykańskich wojsk z baz na terenie Niemiec. Europejczycy muszą wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, stwierdził niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Co dokładnie mówi Berlin i czy to zmienia podejście do bezpieczeństwa na kontynencie? O tym teraz Marcin Starzec.
3: Zdaniem niemieckiego ministra obrony Borisa Pistoriusa taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Jak podkreśla, można było to przewidzieć. Chodzi o zapowiedź Pentagonu, który planuje wycofać z Niemiec około 5000 żołnierzy w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją. Marcin Starzec, TOK FM.
2: Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Flagi Państwowej. Prezydent wręczył nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. Awanse to efekt wniosku ministra obrony i zgody premiera, a więc wspólnego porozumienia rządu i prezydenta w tej sprawie, mówi prezydent Karol Nawrocki.
4: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu, o wspólnocie narodu, o ciągłości pokoleń, o ciągłości Rzeczpospolitej Polskiej. Chciałbym, abyśmy wszyscy sobie uświadomili, że my naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach. Bez tej misji nie będzie nigdy dobrego prezydenta, dobrego rządu, ani dobrego generała. Musimy myśleć o trwałej, ponad tysiącletniej Rzeczpospolitej i tej, która trwać będzie przez kolejne tysiąc lat.
2: O współpracy z Pałacem Prezydenckim mówił też wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji na stanowiska generałów i kontradmirała. To pokazuje, że odpowiedzialność za Polskę jest czymś więcej niż zwykłą emocją. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić, czasem jednodniowej polityki.
2: Nominacje generalskie i admiralskie, jak przed chwilą wspomniał Władysław Kosiniak-Kamysz, otrzymało 12 oficerów. Blisko pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę. Taką deklarację złożyła szefowa resortu pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy, innych form zatrudnienia niż etat. O ile od stycznia możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy miał sektor publiczny, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
6: Efektem naszej walki na rzecz pracownic i pracowników jest ustawa stażowa. Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
2: Przekształcenia tzw. śmieciówek mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy.
6: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych. Spodziewamy się, że część śmieciówek przestanie istnieć i funkcjonować, bo sami pracodawcy dojdą do wniosku, że prawa należy przestrzegać.
2: Wnioski o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie. Na ścieżkach rowerowych, ulicach i drogach poza miastem zaroiło się od rowerów i hulajnóg elektrycznych. Ładna pogoda w majówkę sprzyja przejażdżkom, a policjanci apelują, by jeździć w kasku, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
7: Zachęcamy wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby te kaski zakładać, bo to naprawdę poprawia bezpieczeństwo, chroni głowę, która jest najbardziej narażona na te urazy, ale oprócz kasku zachęcamy też do stosowania elementów odblaskowych, kamizelek odblaskowych, ponieważ to również poprawia nasze bezpieczeństwo, szczególnie po zmierzchu, gdzie ten kierowca może nas nie widzieć.
2: Od 3 czerwca noszenie kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej będzie obowiązkowe dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na PGE Narodowym pokonali Raków Częstochowy 2-0.
0: To jest niemożliwe! Mamy ten puchar! Puchar jest nasz! Mamy to!
2: Cieszył się tuż po zdobyciu Pucharu Polski napastnik Górnika Łukasz Podolski. To siódmy w historii triumf Górnika Zabrze w tych rozgrywkach, ale pierwszy od 1972 roku. Niedziela szykuje się słoneczna i prawie bezchmurna. Jedynie na zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i miejscami dużego, ale bez opadów. Na termometrach w ciągu dnia od 22 do 26 stopni na wschodzie i maksymalnie do 28 w pozostałej części kraju. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, tam w okolicach 20 stopni.
8: Reklama. Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
9: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
8: Reklama.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Maszeruj albo myśl, proszę Państwa. Tak się nazywa cykl w obrębie wywiadu pogłębionego, który w każdą pierwszą sobotę miesiąca gości na naszej antenie. Jego gwiazdą, że tak powiem, przewodnią jest Joanna Tokarska-Bakir. Profesor Joanna Tokarska-Bakir, witam Cię w studiu.
13: Dzień dobry.
12: Ubawiłam Państwu. Cię tą gwiazdą,
13: tak,
12: słyszę.
13: Tak.
12: W każdym razie tłumaczymy z grubsza, o co chodzi w cyklu Maszeruj albo myśl. Jak Państwo wiedzą, maszerowanie ma w sobie zaszytą pewien masowy, jednostajny rodzaj ruchu powtarzalnego, z którego wyłomy są niemile widziane, bo wtedy szyki się plączą. A my właśnie bardzo lubimy plątać szyki, bo chodzi o pewne wyłomy w myśleniu, o nieuleganiu panikom moralnym oraz stadnym instynktom, na przykład morderczym, bo one zwykle, chociaż nie zawsze, czego dowody mieliśmy w tygodniu, który właśnie się kończy, miewają ten negatywny posmak, negatywny charakter. Profesor Joanna Tokarska-Bakir, lubiąca robić wyłomy w myśleniu, towarzyszy jej Anna Wacławik, redaktorka Radia Tok FM. I dzisiaj chcemy wziąć na warsztat pojęcie sprawiedliwości na motywach dwóch, a nawet trzech wydarzeń ważnych z naszej nieodległej przeszłości. Pierwsze to na pewno Państwo pamiętają okropną historię z Bystrzycy Kłodzkiej. Historię o człowieku, który wyszedł z domu z karabinem po kłótni z grupą osób w okolicy, w której mieszkał, i w wyniku dalszej kłótni zastrzelił jednego z tych mężczyzn, z którymi wszedł w konflikt, i tłumaczył później swoje działanie obroną konieczną. Zostawiamy kategorie prawne, to nie są nasze kompetencje. Natomiast po tej sprawie rozgorzała dyskusja, jak zwykle bardzo silna w platformach społecznościowych, ale nie tylko, o pewnej sprawiedliwości, która tutaj się wydarzyła, gdyż osoba zastrzelona nie była kryształowo czysta. Drugi przypadek, tragiczny, taki przyznam, że mi łamiący serce również, to nagła, szokująca śmierć posła Litewki, znanego przecież z tylu fantastycznych inicjatyw z rozpalania serc ludzi, Team Litewka, fundacja, jak Państwo pamiętają, i poseł Łukasz Litewka, który ujmował się za na przykład zwierzętami, coś, co mi jest bardzo bliskie, i potrafił naprawdę czynić cuda z godziny na godzinę. I właściwie nie zdążyliśmy jeszcze dobrze się z szoku otrząsnąć po tej informacji, kiedy już internet zapłonął domaganiem się sprawiedliwości i jak grzyby po deszczu wyrastały teorie o tym, jak to niewygodny człowiek został zlikwidowany przez jakieś gremia, jakiś system, jakąś władzę, jakieś ciemne moce, które po prostu marzyły o tym, by go zgładzić. Przecież wiemy, że dostawał groźby śmierci, jak prawdopodobnie każda osoba publiczna w Polsce, tylko on pisał o tym, mówił o tym otwarcie, że i takiego hejtu doznaje też. I znów pojęcie sprawiedliwości się tutaj pojawia, bo nieliczne głosy, które wzywały do pewnego, może nie opamiętania, bo to jest złe sformułowanie, ale do pewnej powściągliwości w poszukiwaniu tych winnych i w próbie ataku na tego sprawcę, na osobę, która spowodowała ten wypadek, spotykały się od razu z dość agresywną reakcją tłumu. I wracam znów do tej sprawiedliwości. Czym właściwie ta sprawiedliwość jest i dlaczego jest tak niejednoznaczna? Joanna się uśmiecha.
13: I ty oczekujesz, Aniu, że ja odpowiem ci na to pytanie, na które odpowiedzi odmówił Sokrates. No więc nie dam się podejść. Będę odpowiadać w zgodzie z kompetencjami. I tutaj właśnie antropologia podpowiada, że te sprawy, o których rozmawiamy, można by połączyć jedną rzeczą. Zabrzmi to na początku niezrozumiale, ale wyjaśnię. To jest układ limbiczny, który w ten sposób reaguje. Układ limbiczny, strach, przyjemność, agresja, natychmiastowa gratyfikacja, euforia. To jest przeciwieństwo nowej kory, która odpowiada za opamiętanie, które krytykowałaś, za myślenie, za odpowiedzialność. Układ limbiczny to jest też to wszystko, co stymulujemy w związku z udziałem w mediach społecznościowych, kiedy uzależniamy się od lajków, od natychmiastowej reakcji, od tego, że robimy fale w internecie. To jest bardzo istotny bodziec dzisiaj. Słyszałam różne opinie w mediach na temat tych wszystkich rzeczy, o których mówiłaś, i zabrakło mi wskazania na to, że to poszukiwanie wspólnoty opiera się na czymś głęboko fałszywym. Opiera się na odruchu z przeszłości, ponieważ, tak mogę powiedzieć, zabrzmi to sarkastycznie, ale tak naprawdę jest, oglądanie egzekucji to była ulubiona rozrywka społeczeństw ludzkich przez wiele stuleci. Więc pobudzenie tego, co może się kojarzyć ze sprawiedliwością, niesłusznie, bo sprawiedliwość ludowa ma raczej więcej wspólnego z niesprawiedliwością niż ze sprawiedliwością, odczytywałabym raczej właśnie w kontekście poszukiwania wzbudzeń układu limbicznego. I ostrzegałabym przed tym, ponieważ można społeczeństwo przez media społecznościowe rozhuśtać w dobrym celu, jak widzieliśmy w ostatniej akcji Łatwogangu, ale można też bardzo szybko rozhuśtać w zupełnie innych celach. W związku z tym ja bym jednak wzywała do opamiętania i do użytkowania innych obszarów kory niż tylko tamtych. I od razu, jeśli pozwolisz, chciałabym podać przykłady ze świata, ponieważ one są dosłownie z ostatniego tygodnia i pokazują jeszcze jedno, że pojawiło się społeczeństwo globalne. Dosłownie w zeszłym tygodniu, 22 kwietnia, w New York Timesie pojawił się podcast, w którym rozmówcą był Hassan Piker i rozmówczynią Gia Tolentino. To jest influencer amerykański, demokrata, żeby było jasne, który na łamach tego w końcu nobliwego dziennika opowiadał, jak dobrze jest protestować przeciwko tyranii, kradnąc na przykład cytryny w sklepach Bezosa, takich jak Whole Food.
14: To jest dopiero sprawiedliwość.
13: To była rozmowa zupełnie społeczna, niewiarygodna właśnie o tym, że taka kradzież w sklepie jest oporem wobec tyranii. To się niesłychanie podobało. I to był demokrata, no
14: wyobrażam sobie,
13: który to wszystko mówił.
14: Co prawda, rozgrzeszenie jest to,
13: Jest to ekstrawagancki demokrata, bo podkreśla, że gdyby mógł, to zawsze by głosował na Hamas. Nie wiem, dlaczego akurat tym się szczyci. W każdym razie taka dyskusja była. Powoływano się tam właśnie na Jamesa Scotta, jego książkę Weapons of the Weak. To jest taki bardzo wybitny socjolog amerykański. Weapons of the Weak, czyli broń ludzi słabych. Anarchizujący socjolog amerykański, który mówił właśnie, że takie drobne mikroprotesty napędzają mięsień obywatelski. Ciekawa jestem, co by powiedział nieżyjący już James Scott, którego zresztą miałam szczęście w życiu spotkać, na to, jak dzisiaj stosuje się jego ideały. To się też kojarzy z zabójstwem, pewnie też przyszło ci do głowy, Briana Thomasa, szefa United Healthcare na Manhattanie. To zabójstwo nazwano potem social murder, czyli zabójstwem społecznym, ponieważ Luigi Maggione, który go z zimną krwią zabił, uchodzi w oczach wielu za Robin Hooda, który na złym pomścił cierpienie dobrych. Moim zdaniem wszystko to są przejawy tego samego. Skracania czasu reakcji i bardzo szkodliwej postawy, którą jest właśnie sprawiedliwość ludowa. Ta, która wynika z podważenia zaufania do tych władz, które powinny sprawiedliwość wymierzać, co zawsze leżało u źródeł kontraktu społecznego opartego na podziale władz. Ale w związku z tym, że władzę sądowniczą w różnych krajach się niszczy, to zaufanie do tej władzy spada. Moim zdaniem to nie są tylko media społecznościowe, ale również zanik zaufania. W związku z tym, chociaż brzmi to strasznie kaznodziejsko, to tę moją przydługą wypowiedź skwitowałabym takim zdaniem, że mamy do stracenia coś więcej niż tylko nasze kajdany. Ponieważ społeczeństwo jest bardzo łatwo rozchuśtać. I bardzo trudno jest wprowadzić stabilność z powrotem, kiedy jest rozchuśtane.
14: Oczywiście, bo jak słusznie zauważyłaś, bardzo zawsze lubiliśmy oglądać egzekucje. I tu sobie przypominam tą ulubioną scenę z Monty Pythona. Nie wiem, czy już jej nie wspominałam w naszym programie z żywotu Briana, który zaczyna się właściwie od tego, że spotykają się dwie osoby. Jedna pyta, idziesz na kamienowanie? Bo ja to właśnie idę w tamtym kierunku. Czy przepraszam, to jest oczywiście jakaś dosyć luźna tutaj trawestacja tej sceny, ale tak, rzeczywiście to jest mniej więcej to zjawisko. No i oczywiście Koloseum i ten tłum z kciukami i już mamy wszystko, czego nam do szczęścia potrzeba. I wydawało nam się pewnie w XX wieku, jeszcze nam się wydawało, że ludzkości udało się coś osiągnąć. W normatywnej, dzięki normatywnej przestrzeni okiełznać naszą prawdziwą naturę i tu patrzę na ciebie, stawiając na końcu znak zapytania, bo słuchając cię zastanawiam się, czy my po prostu nie wracamy teraz do siebie, czyli do tego, kim tak naprawdę jesteśmy, bo to wszystko, o czym mówisz i o czym mam wrażenie mówimy w tym cyklu, jest opowieścią o luzowaniu granic, które czynią nas, lepszymi ludźmi. Jeśli relatywizujemy każdą wartość, jeżeli podważamy wszystko, co było kiedyś na piedestale, nawet jeżeli wykonawcami były niedoskonałe instytucje, to żyjemy w świecie, w którym możemy sobie pozwolić na ferowanie wyroków i uważać je, uznawać je równocześnie za nie tylko sprawiedliwe, ale zgodne z naturą.
13: Ja bym zaprzeczyła, powiedziałabym, że skoro Sokrates w IV wieku przed naszą erą był w stanie powiedzieć to wszystko, co mówi się, że powiedział, bo nie napisał ani słowa. Skoro był w stanie rozróżnić prawdę i sprawiedliwość. Skoro był w stanie powiedzieć, że człowiek sprawiedliwy łatwiej przyjmie krzywdę, niż wyrządzi to, co niesprawiedliwe, niż zada cierpienie, to jednak jakąś szansę mamy, bo to było dosyć dawno. W międzyczasie zmieniły się paręnaście czy parę tysięcy razy poglądy społeczne na temat tego, co jest dobre, co jest złe, ale ciągle możemy wracać do tych jego słów. Ja bym jednak podkreślała to, że przeciwko złudzeniu tego, że wszyscy możemy ferować wyroki, nie oglądając się na tych, którzy może są, mają większe kompetencje albo są sprawiedliwsi, lepiej przemyśleli rozmaite sądy. Temu przeciwstawiłabym właśnie wiedzę ludzką, której jest mnóstwo. Powiedziałabym na przykład o takich trzech koncepcjach przypisywania winy, o których mówią antropolodzy. Mary Douglas, szczególnie moja ulubiona autorka, mówi, że w zasadzie społeczeństwa ludzkie przypisują winę w związku z tym, jaką mają strukturę. I teraz będzie krótki wykład. Mam nadzieję, że jakoś ciekawie zdołam to opowiedzieć. Jej zdaniem społeczeństwa ludzkie występują tylko w trzech postaciach. Sekty, hierarchii i rynku. Jeśli od razu powiem, że społeczeństwo polskie raczej przypomina sektę niż hierarchię. Ma też pewne cechy rynku od pewnego momentu. Sekta to jest grupa, która jest mniej więcej wyrównana. Oczekuje się w niej równości. Dzieli się rzeczywistość na czerń i biel i szuka wrogów zewnętrznych. Rynek to jest, może hierarchia najpierw. Hierarchia to jest grupa, która nie jest równościowa. Tak jak sama nazwa wskazuje, jest zhierarchizowana. Jest dobrą formą organizacji, żeby koordynować bardzo rozdzielone elementy. Nierówność w niej panuje. I to, co w jaki sposób poszukuje się w niej winnych, wskazuje się jako przyczynę winy, wskazuje się grzech. Bo są przykazania i wiadomo, jak należy się zachowywać. Więc w sekcie wróg zewnętrzny jest przyczyną tego zła, którego poszukujemy. Natomiast w obrębie hierarchii, jeśli dzieje się coś złego, umiera nam na przykład krowa albo spotyka nas nieszczęście, to jest związane z grzechem, którego ktoś dokonał. A w trzecim typie, w rynku, sytuacja jest inna, bo winą obciąża się po prostu słabszego, który przegrał rywalizację z kimś innym, kto był po prostu silniejszy. Więc mówi się, ty jesteś słabszy, tamten jest silniejszy, dlatego wygrał, a ty przegrałeś. Ty jesteś winny. I teraz te trzy typy struktury pokazują, kto naszym zdaniem zawinił. Ja kiedyś napisałam taki tekst o sekcie polskiej, zaraz po katastrofie smoleńskiej. W tym tekście opisywałam, jak trudno jest społeczeństwu takiemu jak polskie, które przywykło do tego, że jest sektą, a stało się rynkiem po 89 roku, przyjąć to wiadomości, że przyczyną katastrofy może być po prostu błąd pilotów. W związku z tym szuka winnych tam, gdzie ich nie ma, ale tam, gdzie przywykło szukać winnych, czyli wśród wrogów, którzy zawinili. Ta cała sprawa z żałobą narodową i z tym, jak Polska podzieliła się wskutek katastrofy smoleńskiej, pokazuje, jak ważne są w gruncie rzeczy te dawne przynależności, struktury, z których wyrośliśmy, ale które za nami się ciągną, obciążają nas. Można by tu powiedzieć coś takiego. Człowiek jako istota religijna, duchowa, ma jakieś 100 tysięcy lat. 100 tysięcy lat minęło od środkowego paleolitu, z którego pochodzą najstarsze pochówki ze śladami ochry. Tak się zwykle określa początki kultury duchowej towarzyszącej śmierci. I w tym okresie społeczeństwa ludzkie uczyły się przetrwania w warunkach, które na nas ciągle rzutują. My od 1000 czy 2000 lat możemy znać elementy racjonalności w różnym stopniu wdrażanej, bo od czasów Sokratesa różnie z tą racjonalnością było, ale na nas ciążą tamte tysiąclecia, te 100 tysiącleci, które były spędzone w zupełnie innych warunkach. W związku z tym znów wracam do tego układu limbicznego. On upomina się o swoje i w warunkach, które stworzymy, żeby on się rozwijał, on będzie nas ciągnął w stronę ferowania bardzo szybkich, niesprawiedliwych wyroków.
14: Czyli wina jest na zewnątrz. Co za ulga.
13: Wina jest w przeszłości. W przeszłości. Sensie. Winna już jest myślałam, nasza przeszłość.
14: Już myślałam, że nie jesteśmy w stanie zmobilizować naszych sił intelektualnych, które tak pielęgnujemy i którym czasami niektóre wybitne jednostki próbują nas w jakiś sposób nawrócić na tę jasną stronę mocy. Ale w takim razie skąd wiemy, że sprawiedliwość jest naprawdę sprawiedliwa? Bo punktem wyjścia do naszej rozmowy dzisiaj były te dwa ruchy z drugiego obiegu. Dyskusja społeczna, w której jedno wydarzenie zostało uznane za wymierzenie sprawiedliwości. Mówię o tej rzekomej obronie koniecznej, a w drugim przypadku jest domaganie się sprawiedliwości. Dokładnie rzecz ujmując, ukarania sprawcy przy założeniu, że my wiemy, że to w ogóle wykluczamy przypadek, tragiczny przypadek. Może właśnie wyjście z tym karabinem było sprawiedliwe? Skąd wiemy, że no poza tym, że są kategorie prawne?
13: No wrócę do Sokratesa, nie zmuszasz mnie do tego, który rozróżniał prawdę i sprawiedliwość. Nie prawo i sprawiedliwość, tylko prawdę i sprawiedliwość. Ponieważ u źródła musi leżeć prawda i trudność jej ustalenia.
14: Prawda o faktach?
13: To, jak było naprawdę. Co więcej, Sokrates uważał, że tę prawdę ustala się we własnej duszy. są obiektywne kryteria tej prawdy, ale ostateczną wyrocznią jest człowiek, który we własnej duszy rozstrzyga, jaka jest prawda. Te prawdy cząstkowe się na to składają. Zupełnie czym innym jest sprawiedliwość, jest wymierzanie. I chociaż Sokrates był zdania, że kary są niezbędne, to dystansował się wobec pochopnych orzeczeń sprawiedliwości, ponieważ z nimi zawsze jest wielki problem. Więc to znowu jest rozróżnienie pomiędzy układem limbicznym i nową korą, która skłania nas do myślenia, do opamiętania, do odraczania wyroków, do rozpatrywania dowodów, a nie pochopnych reakcji, które służą tylko temu, żeby wpaść w stadną euforię i maszerować. Odpowiada ci taka odpowiedź? Ja odraczam, bo nie mam żadnych danych, żeby ocenić, jak było w przypadku śmierci, tragicznej śmierci posła Litewki. Czekam na to, aż będą takie dane. W pierwszym przypadku sytuacja jest trochę inna, bo wybranie się do domu po strzelbę, po to, żeby bronić się, opisywać to w kategoriach obrony koniecznej, wydaje mi się dosyć wątpliwe.
14: No tak, ale to prawnicy o tym rozstrzygają i to nie jest, i to akurat nie jest ten fragment opowieści o sprawiedliwości. Mówię o tym, co się działo potem. O przekonaniu dużej części osób w tej dyskusji, że sprawiedliwości stało się zadość właśnie. Nie, że ktoś kogoś zabił, tylko że sprawiedliwości stało się zadość.
13: No, wydaje mi się, że ten ruch w internecie, te okrzyki, one właśnie służą temu, żeby ten umysł roju, który aktywizuje się w mediach społecznościowych, żeby on po prostu zalśnił, znowu rozwinął się i żeby wszyscy przeżyli te gratyfikacje, które z tym się łączą. Ale to są uczucia dokładnie takie, jak przeżywał tłum w czasach egzekucji.
14: No tak.
13: Kiedy coś było uzgodnione i można było na własne oczy przekonać się, jakie to jest przyjemne.
14: No i jak można było właśnie pójść oglądać karę śmierci, jak tłum oglądał gilotynowanie i wiwatował przy tym w szaleńczej ekstazie.
13: Ja jeszcze może dodam, żeby nie brzmiało to bez odrobiny współczucia, że rozumiem, być może domyślam się, jakie intencje stoją za tym pragnieniem, pospiesznym pragnieniem opowiedzenia się. To nie jest tylko chęć znalezienia się w tłumie, który unisono coś wykrzykuje, ale również to jest bardzo wielki niepokój, który staramy się od siebie odsunąć i który można przeżywać pod wpływem obrazu, na przykład obrazu tego, że sami jesteśmy kimś staranowanym, kimś, kto jedzie na rowerze i zostajemy staranowani przez samochód w sposób, który uważamy za absurdalny. I to poczucie absurdu rośnie razem z docenieniem osoby, która jechała na rowerze. Absurdalność odsuwamy od siebie, starając się wymierzyć sprawiedliwość, wznosząc te teorie spiskowe, budując je, albo domagając się właśnie wymiaru kary jak najrychlej.
14: Jak najsurowszej.
13: Tak, to jest niepokój, ale nie mamy innych poza ludzkimi sposobami na redukcję tego niepokoju i to zawsze jest namysł. Czyli kora nowa, nie układ limbiczny.
14: Joanna Tokarska-Bakir, profesor Joanna Tokarska-Bakir, antropolożka kultury, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, autorka wielu głośnych książek mówiących o tych rojach i ich konsekwencjach. Mam na myśli książkę o pogromie kieleckim czy o pogromie krakowskim. Rozmawiamy w cyklu Maszeruj albo myśl w obrębie wywiadu pogłębionego w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Tak się składa, że akurat w majówkę, no i dosyć trudne tematy, z którymi wiązały się wielkie emocje nasze,
12: z ostatnich kilkunastu dni poprzedzających naszą audycję. Tym niemniej wrócić chcę do tego pytania, bo odsyłasz mnie do Sokratesa. Słabo się znamy z Sokratesem, mówiąc, że mam odróżniać się prawdę i słuchaczy też odsyłasz i słuchaczki od sprawiedliwości. To jest bardzo dobry punkt wyjścia do tego, żebyśmy jednak się zastanowiły, skąd mamy wiedzieć, że sprawiedliwość jest sprawiedliwa. I tutaj dołożyłabym też czynnik czasu i kultury. To jest jednak twoja działka, czyli to, że to przecież musiało ewoluować na przestrzeni wieków do teraz, chociażby dyskusja o karze śmierci, która przez wiele wieków byłaby co najwyżej dyskusją abstrakcyjną. Nie wiem, czy ktoś w ogóle zadawał sobie takie pytania. Była to przecież, było to podstawowe narzędzie sprawowania sprawiedliwości właśnie, miałam ochotę powiedzieć władzy, ale to jest relatywnie nowy wynalazek, taki nurt myślowy, jak to, czy karę śmierci wykonywać, czy nie. I nawet w takich krajach, jak kraj głęboko katolicki, mamy tylu zwolenników kary śmierci w Polsce, jakbyśmy tymi katolikami w ogóle nie byli. W jaki sposób, poza normatywnym, mamy to rozstrzygać? W obydwu tych przypadkach, które były punktem wyjścia do naszej audycji, potrafimy się odnaleźć. Też mam odruch pod tytułem, jak to się mogło stać.
13: Tak, ale monopol na stosowanie przemocy ma państwo. To jest reguła dosyć dobra i praktyczna. Jest taka książka, bardzo wybitna książka, Lewiatan, Thomasa Hobbesa, którego życie wypadło w czasach anarchii, różnych rewolucji w Anglii, zmiany ustrojowej. W Lewiatanie Hobbes mówi rzeczy dziś niepopularne, bo odrzuca anarchię. Mówi, że świat ludzi to jest świat, w którym bez reguł człowiek nie przeżyje. Że każdy człowiek, idea natury ludzkiej wprawdzie w każdej naszej rozmowie wraca, ale Hobbes miał przekonanie, że ta natura to egoizm, że każdy człowiek żyje w przekonaniu, że jest najlepszy, najmądrzejszy, najsłuszniejszy, wszystko mu się należy. I gdyby to wszystko zostawić własnemu biegowi, to świat ludzki przekształciłby się w świat zwierzęcy. Wyższość świata ludzkiego nad światem zwierzęcym polega na tym, że istnieją reguły, że istnieją prawa, że państwo uznało się za tego, który za te instytucje, za dyspozytora przemocy. I odstąpienie od tego przekonania kończy się bardzo źle. Kończy się tym, czym zwykle kończą się powstania i rewolucje, czyli wielkim przelewem krwi, w którym pojęcie sprawiedliwości, w imieniu których te rewolucje są rozpoczynane, w ogóle zanika. Przestaje być słyszane. Więc wydaje mi się, że historia XX wieku i historia początku XXI wieku przemawia za tą tezą. Ona może brzmieć jak teza konserwatywna, ale słowo konserwatyzm nie powinno być napiętnowane, ponieważ to jest słowo, które można rozumieć jako po prostu przestrzeganie reguł. Czy ktokolwiek z nas jest przeciwko regułom, które odnoszą się na przykład do ochrony naszej własności, naszego życia? Nie powinniśmy być przeciwko regułom po prostu z zasady. Takie proste argumenty wytoczyłabym przeciwko tym, którzy uważają, że istnieje coś takiego jak morderstwo społeczne albo kradzież społeczna. Te rzeczy, o których mówiłam. Robin Hood może być postacią romantyczną w kinie, ale w rzeczywistości wątpię, żeby jego uczynki dały się usprawiedliwić w jakikolwiek konstruktywny sposób. Także ja jestem za regułami. Ja uważam, że reguły nas chronią i uważam, że państwo nas chroni.
14: Tak, na pewnym poziomie, na poziomie pewnej abstrakcji, powiedziałabym od razu, dlatego że państwa są różne i różne reguły ustanawiają dla swoich obywateli, a także dla państw.
13: Naturalnie, ale możemy to udoskonalać. Natomiast porzucenie reguł prowadzi... No weźmy na przykład sytuację, jaką mamy dzisiaj w wymiarze sprawiedliwości w Polsce, prawda? To było związane z tym, że ktoś zakwestionował, być może nawet mając dobre argumenty, bo na początku chodziło o tych dwóch czy trzech niesłusznie wybranych czy wskazanych sędziów. I w oparciu o te być może słuszne argumenty rozpoczął się demontaż systemu, który skutkuje tym, że dzisiaj liczba pokrzywdzonych przez ten system wzrosła lawinowo i że spadek zaufania do wymiaru sprawiedliwości jest właściwie zauważalny na każdym kroku. Ja przypomniałam sobie niedawno rozmowę, jaką wiele lat temu toczyłam z moim przyjacielem Aleksandrem Smolarem, którego, to było naprawdę ze 20 lat temu, którego pytałam: Aliku, właściwie dlaczego nie można krytykować wyroków sądów? I Aleksander Smolar tłumaczył mi troskliwie, że to chodzi o zaufanie. Chodzi właśnie o zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, że podważenie tego zaufania ma swoje skutki. Istnieje coś takiego jak zawody zaufania publicznego.

0: Dziwmy się potem, że żyjemy na pewnego rodzaju pustyni, w której każdy wątpi. A wątpienie też powinno być reglamentowane. Ono też. Można mieć wątpliwości, czy na każdym kroku wątpienie jest słuszne. Tak to zakręcę.
1: Już widzę tematy naszych następnych spotkań w cyklu Maszeruj albo myśl. Mówiłaś przedtem o tych regułach, o tym, jak można łatwo przejść z jasnej na ciemną stronę mocy. To będzie bardzo luźna wycieczka, ponieważ niedawno byłam w Hiszpanii i akurat się przewłóczyłam jednego dnia przez Kartagenę, czy też Kartagenę, jak chcą miejscowi, to tam na nabrzeżu, o czym może państwo wiedzą, jeśli kiedyś tam państwa stopa stanęła, jest pomnik ofiar terroryzmu. Nie jest napisane jakiego, ale łatwo sprawdzić. Chodzi o ETA, o organizację, która zaczynała w czasach dyktatury z ogromnym poparciem społecznym olbrzymi i kończyła nie tak dawno, bo przecież pod koniec zeszłej dekady z całkowitym brakiem wsparcia społeczeństwa, która po drodze popełniła wiele zbrodni, pozbawiła życia kilkaset osób i tam taki postument nagiego mężczyzny, który symbolizuje jednego z porwanych przez ETA zakładników, przetrzymywanego w jakiejś dziurze w ziemi przez ponad rok, jest na nabrzeżu 5-metrowy jako symbol tego, co się dzieje z wymierzaniem sprawiedliwości, która nawet wyrastała z najpiękniejszych pobudek.
0: To szlachetnych pobudek. Mhm. Chodziło o niepodległość.
1: A później zrakowa ciała. Tym niemniej nie jestem pewna, czy ten wywód, którym od dłuższego czasu usiłujesz sprawiedliwie obdzielić uszy moje i naszych słuchaczy i słuchaczek, czy on jest źródłem nadziei, czy przeciwnie. Absolutnie zgadzam się z tobą. To jest taka dosyć oczywista konstatacja, że jest w tym brak zaufania. Bardzo silną komponentą jest ten brak zaufania do tych instytucji. Powiedziałeś, że monopol na przemoc ma państwo. Również na wymierzanie sprawiedliwości, tak? W przypadku, gdy państwu nie ufamy i nie ufamy jego instytucjom, oczywiście chcemy brać tę sprawiedliwość we własne ręce. Nawet uważamy, że to jest jedyna droga po to, żebyśmy nie żyli w poczuciu ciągłej porażki.
0: Oj, Aniu, trudna sprawa. Ja już nie chciałam ciągle wracać do głównego tematu, którym się zajmuję, ale ty mnie po prostu prowokujesz, no bo teraz muszę to powiedzieć w odpowiedzi na twoje słowa. Definicja pogromu to jest samopomoc, której udziela sobie społeczeństwo, które zostaje opuszczone przez rząd. Po prostu społeczeństwo uważa, że trzeba ukarać grupę dewiantów, którzy na przykład porywają dzieci, a państwo nie podziela ich poglądu, że oni porywają dzieci. Prawda? Więc robi pogrom. To jest definicja. Więc jak możemy zgodzić się na to, że w czasach demokracji
1: robimy pogromy.
0: Właśnie. Po prostu robimy pogrom, prawda? No bo doszliśmy do wniosku, że państwo przeżywa jakiś stan bezsilności. Musimy mu pomóc przecież. Musimy wyręczyć państwo. Poza tym wiadomo, spiskowe teorie krążą w internecie i wszyscy nam powiedzieli, co się właściwie stało. Wczoraj pani masażystka mówiła mi właśnie, co się stało na tej sali balowej, na której strzelano do Trumpa, bo już wszyscy są poinformowani, że to był fake. To był fake news. Tak naprawdę chodziło o to, że Trump chce odzyskać popularność. W związku z tym to wszystko było zaaranżowane. Więc jak możemy nie pomagać państwu, wyręczając go w tym? Skutki nie dają na siebie długo czekać, ale to się nazywa pogrom, niestety. Więc Nie mam dobrych

0: nie masz dobrych wiadomości.
1: Dobrej wiadomości w tej sprawie. Mam natomiast jeden pomysł, jak można, na czym można zbudować optymizm. Moim zdaniem optymizm można budować na wyborze. Bo my nie musimy za tym układem limbicznym podążać krok w krok. Możemy się zatrzymać. Możemy nie mieć natychmiast opinii na jakiś temat, tylko za chwilę tę opinię sformułować, albo nawet w ogóle od niej odstąpić. Kto powiedział, że my na każdy temat musimy mieć opinię?
0: Ale może my lubimy.
1: Tak, to jest na pewno gratyfikujące wiedzieć ten wszystko układ. O wszystkim. Ale nie zgadza się jednak z rzeczywistością. I na przykład tradycja filozoficzna, którą dosyć cenię, ma taką opinię, że opinie są rodzajem znieczulenia, które sobie serwujemy wobec dylematów życia i śmierci. No bo to jest właściwie plotkowanie. Wyrabiamy sobie szybko opinię na temat tego, co kto powiedział, nie dbając o to, jakie były okoliczności tego, co on zrobił, czy on myślał 2 lata, czy 5 lat, czy 3 minuty. Po prostu mamy natychmiast opinię o tym, która jest koordynowana przez to, jak on wygląda, kto nam o tym powiedział i ile mamy czasu. To ja proponuję, żeby czasem się nad tym zastanowić i na tym, że mamy wybór, buduje optymizm.
0: I to będzie puenta tego odcinka programu Maszeruj albo myśl. Przypomnę, że rozmawiałam z profesor Joanną Tokarską-Bakir. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu i wiesz, wiem, co będzie tematem naszej następnej audycji.
1: Tak?
0: Człowieczeństwo. Co ty na to? Wielkie słowo.
1: Duży kwantyfikator,
0: tak, kwantyfikator wielkości Pałacu Kultury. Tak myślę, że człowieczeństwo to jest ciekawy temat
1: bardzo
0: do rozważania.
1: Ciekawy.
0: Zwłaszcza, że powiedziałaś, że to nas odróżnia od zwierząt, że coś tam, więc ja natychmiast poczułam się ukłuta przez ciebie w którąś delikatną część ciała, ponieważ mam wielką słabość do zwierząt i jednak pewne reguły w świecie zwierząt obowiązują. Takie jak na przykład niewiele gatunków zabija dla przyjemności. Więc myślę, że człowieczeństwo to jest ciekawy temat, co to właściwie jest za zaraza, to człowieczeństwo.
1: Ambitne zadanie, ale postaram się przygotować.
0: W każdym razie w czerwcu się spotkamy, w pierwszą sobotę miesiąca. A ja jeszcze mam informację na koniec dzisiejszego Maszeruj albo myśl. Informację, która ma ścisły związek z moją i Państwa gościnią, profesor Joanną Tokarską-Bakir. Bo gdybyście chcieli Państwo posłuchać na żywo, co Joanno masz do powiedzenia, to zapraszam niejako w Twoim imieniu na wykład, na Twój wykład na Wydziale Historii na Uniwersytecie Warszawskim, który już niedługo, bo 18 maja się odbędzie.
1: Tak.
0: To teraz oddaję Ci głos.
1: Więc to będzie 18 maja o godzinie 17 w sali numer 17 na Wydziale Historii na Uniwersytecie Warszawskim. I temat wykładu to jest 80 lat po pogromie w Kielcach, głosy ocalałych. Obiecuję, że będzie dużo świadectw ocalałych.
0: Także bardzo koresponduje temat wykładu z tymi wzmożeniami, o których na okrągło mówimy, bo wydaje nam się, że to ważne. Więc 18 maja, Joanna Tokarska-Bakir na żywo, a nie
1: serdecznie
0: FM na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Joanna Tokarska-Bakir, Anna Wacławik. Za chwilę informacje Tok FM, za chwilę, czyli o 21. Ja zapraszam za tydzień po 20 na wywiad pogłębiony.
2: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. To już 9. dzień od śmierci Łukasza Litewki. Pomagał ludziom i zwierzętom. I właśnie o zwierzętach rozmawiam dzisiaj z Beatą Krupianik. O tym, jak zmieni się prawo ich dotyczące i co się wydarzy w przyszłą sobotę. Zaraz po 21. Do usłyszenia. Ewa Podolska.

0: Reklama.
1: Majówka tuż, tuż. Jeszcze zdążysz przetestować i kupić samochód idealny na rodzinne wyjazdy. Dongfeng Mage. Przestronny SUV z dużym bagażnikiem. Panoramiczny dach wpuści wiosnę do wnętrza, a nowoczesny silnik zapewni dynamiczną i ekonomiczną jazdę. Dongfeng Mage dostępny od ręki od 109 900 zł brutto albo w kredycie 50 na 50 lub leasingu od 789 zł netto miesięcznie. Szczegóły u dealerów Dongfeng Polska lub na stronie dongfengmotor.com.pl.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Ewed można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
0: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Uwolniony z białoruskiej kolonii karnej Andrzej Poczobut zostanie odznaczony przez prezydenta orderem Orła Białego. O tym na początek. Iran proponował USA otwarcie cieśniny Ormus i zajęcie się kwestią programu jądrowego później. W informacjach również doniesienia agencji Reuters. Za chwilę też garść porad dla maturzystów. Tym razem sprawdzimy, jak radzić sobie ze stresem przed startującymi w poniedziałek egzaminami. Minęła 21. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Podczas niedzielnych obchodów święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy polskiej i Białorusi doszło wtedy do wymiany więźniów, a w ramach której władze w Mińsku zwolniły 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Odrzucona przez prezydenta USA Donalda Trumpa propozycja Iranu przewidywała otwarcie cieśniny Ormus, pozostawiając rozmowy o irańskim programie jądrowym na później, poinformowała agencja Reutera, powołując się na wysokiego rangą irańskiego urzędnika. Jak podaje Reuters, Teheran uważa tę propozycję za znaczącą zmianę, mającą na celu łatwiejsze osiągnięcie porozumienia. Zgodnie z propozycją USA i Izrael miałoby zagwarantować, że nie przeprowadzą ponownego ataku, a Iran otworzyłby cieśninę przy jednoczesnym zniesieniu amerykańskiej blokady irańskich portów. W następnej kolejności rozmowy miałyby dotyczyć ograniczenia irańskiego programu jądrowego w zamian za zniesienie sankcji, przy czym Teheran domagałby się od Waszyngtonu uznania swojego prawa do wzbogacania uranu w celach pokojowych. W piątek Donald Trump oświadczył, że władze Iranu chcą zawrzeć porozumienie i poczyniły wielkie kroki w tym kierunku, ale nie był usatysfakcjonowany ich propozycjami. Przyznał, że może nigdy nie zawrzeć układu i zamiast tego może wykończyć Iran. MSZ Izraela potwierdziło, że 2 członków płynącej z pomocą humanitarną do strefy gazy globalnej flotylli Sumut przebywa w Izraelu, gdzie czeka ich przesłuchanie. Hiszpania mówi o nielegalnym zatrzymaniu i domaga się zwolnienia swojego obywatela, który jest jednym z zatrzymanych. Zostaną oni przekazani organom ścigania w celu przesłuchania, poinformowało MSZ Izraela we wpisie na portalu X, oskarżając zatrzymanych o powiązania z Hamasem. Organizatorzy flotylli deklarują, że chcą dostarczyć pomoc humanitarną do strefy gazy i symbolicznie przełamać izraelską blokadę morską. Izrael twierdzi, że utrzymuje blokadę zgodnie z prawem, chociaż legalność tych działań jest przedmiotem sporów. Zbliża się rok od wyboru Roberta Prevosta na nowego biskupa Rzymu. Dla Kościoła pierwszy rok urzędowania papieża Leona XIV na tronie Piotrowym to czas podsumowań i ocen jego pontyfikatu, który od początku naznaczony jest próbą dialogu i otwarcia na nowe wyzwania, mówił w TOK FM jezuita Dariusz Piórkowski.
7: Na pewno widać, że z jednej strony jest ciągłość między nim a poprzednikiem, czy poprzednikami nawet, bo to przecież nie chodzi o Franciszka. Podobną wrażliwość ma, widzę, wobec i ubogich, i widać, że jest przygotowany przez ten pobyt na misjach.
6: W ciągu ostatnich miesięcy papież Leon XIV wielokrotnie zabierał głos w sprawach społecznych i międzynarodowych, podkreślając rolę Kościoła w świecie podzielonym konfliktami. Czas egzaminów maturalnych, które rozpoczynają się już w poniedziałek, to okres intensywnych emocji, w tym stresu. Nasz reporter Ben O'Connor pytał, jak zarządzać stresem, by ten sprzyjał nauce, a nie ją zaburzał.
8: Oprócz ekscytacji, maturzyści na chwilę przed egzaminami wspominają głównie o stresie.
9: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
8: Jak mówi dr Klara Królewiek-Decji z Uniwersytetu WSWPS, zamiast walczyć ze stresem, lepiej poznać jego cel.
0: Jeśli pomyślimy sobie, o, moje ciało pomaga mi, żebym lepiej napisała ten test, dlatego że mój mózg będzie lepiej dotleniony, więcej dostanie, więcej krwi dopłynie i będzie ona lepiej utleniona, no to okazuje się, że przy takim podejściu faktycznie ten stres nam będzie służył.
8: Psychologowie radzą też, by maturzyści po okresie intensywnej nauki zadbali także o odpoczynek. Benedykt O'Connor, TOK FM.
6: Mówi się, że grillowanie, a już szczególnie w czasie majówki, to nasz sport narodowy. Pogoda sprzyja wspólnemu gotowaniu i jedzeniu na świeżym powietrzu, ale trzeba pamiętać, że nie wszędzie grilla można rozpalić. Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W miejskich parkach czy na plażach wiele z kolei zależy od lokalnego regulaminu. Często samorządy mają specjalnie wyznaczone miejsca, przypomina komendant Straży Miejskiej w Toruniu Mirosław Bartulewicz.
10: Jednego z dużych parków miejskich w Toruniu. Takie miejsca są wyznaczone. Pamiętajmy jednak o tym, żeby zachowywać po prostu zdrowy rozsądek. Używanie otwartego ognia to jest bardzo niebezpieczna kwestia.
6: Używania grilla na balkonach zakazują też najczęściej spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Niedziela szykuje się słoneczna i prawie bezchmurna. Jedynie na zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i miejscami dużego, ale bez opadów. Na termometrach od 22 do 26 stopni na wschodzie i maksymalnie do 28 w pozostałej części kraju. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich w okolicach 20 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dzień dobry Państwu. Ewa Podolska. Proszę Państwa, witam Państwa w ten szczególny wieczór, gdy tyle osób wyjechało, tyle osób cieszy się dniami wolnymi, tyle osób świętuje. No cóż, można powiedzieć, że w tym programie nie będziemy chyba świętować, chociaż nie powiem też, że będziemy mówić tylko o smutnych i poważnych sprawach. Nie, w szczególności, że chcemy Państwa do czegoś namówić do działania. Ale zanim program się rozpocznie, chcę tylko powiedzieć, że po godzinie 22 zapraszam Państwa na powtórkę programu szczególnego. Otóż jest to opowieść człowieka niesamowitego, opowieść, który wiele lat temu dowiedział się, że ma nowotwór, opowiada, co było dalej, opowiada o tym, jak żyje teraz, żyje dalej z nowotworem. Nie możemy powiedzieć, że został wyleczony z tego nowotworu. Zapraszam Państwa na powtórkę tego programu po godzinie 22. A teraz już przedstawiam mojego gościa. Jest z nim pani Beata Krupianik, Fundacja Karuna, a także Koalicja Kastrujemy Bezdomność. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam Państwa.
11: Chyba zaczniemy od rzeczy najważniejszej, a mianowicie od tego, co będzie za tydzień, dokładnie 9 maja. Daję pani głos.
12: No tak, 9 maja po raz kolejny wychodzimy na ulicę, tylko że tym razem zrzeszone w koalicji Kastrujemy Bezdomność, te tak zwane małe organizacje, wychodzą na ulicę w aż 15 miastach. My naprawdę mamy tego dość. Mamy dość tego, co się dzieje ze zwierzętami. To, co zostało pokazane w styczniu i w lutym dotyczące schronisk, sytuacji schronisk, która w Polsce jest od bardzo, bardzo wielu lat, a właściwie przez cały czas, odkąd istnieją schroniska, skłania nas do tego, że tym razem nie możemy ustąpić, tym razem nie pójdziemy na obietnice, których słyszeliśmy za każdym razem, przy każdych wyborach. Zawsze mamiono nas obietnicami, że coś się zmieni, a prawda jest taka, że od momentu, odkąd istnieje ustawa o ochronie zwierząt, to już prawie 30 lat, tak naprawdę nie zmieniło się kompletnie nic. Raporty NIK-u, które w międzyczasie były aż 4, jednoznacznie wskazujące na to, gdzie jest przyczyna problemu, jakie są możliwości rozwiązania tego problemu w sposób skuteczny, humanitarny i szybki, no nie zostały wzięte pod uwagę przez, no mogę śmiało powiedzieć, przez absolutnie wszystkie partie rządzące, które kiedykolwiek rządziły w Polsce. Dlatego, że przez 27 lat, właściwie 30 lat były już wszystkie możliwe ugrupowania polityczne u władzy. Miały większości sejmowe, a jednak nic dla zwierząt się nie wydarzyło. I nie były to rządy, które trwały tylko przez jedną kadencję albo przez niepełną kadencję. Były to rządy, które bardzo często rządziły przez 8 lat i nadal na tych obietnicach się niestety skończyło.
11: A ja mam takie poczucie, że przecież ostatnio bardzo dużo się dzieje w kwestii zwierząt i Sejm pracuje, komisja pracuje. Są złożone projekty ustaw, cokolwiek byśmy sądzili, no wszedł, jeszcze nie wszedł w życie, ale został już przypieczętowany, no nie do końca, bo jeszcze w Sejmie go nie było, ale ten projekt ustawy o czipowaniu, tak zwany kropik, pani mówi, nic się nie dzieje. No dzieje się.
12: Dzieje się to samo, co się dzieje przez 30 lat, czyli rozmawiamy o bezdomnych zwierzętach. I wie pani, pani redaktor, szanowni słuchacze, jest taki problem, że jeżeli ja widzę posła, który jest przez wiele, wiele kadencji w Sejmie i przychodzi taki poseł na komisję nadzwyczajną do spraw ochrony zwierząt i on mówi, mam wrażenie, że z jakiegoś dziwnego rodzaju dumą, że on 20 lat walczy z bezdomnością zwierząt, to ja sobie myślę, co ten poseł dalej robi w ławach poselskich, bo to znaczy, że jest kompletnie nieskuteczny, bo to nie chodzi o to, żeby walczyć, tylko o to, żeby zwalczyć bezdomność zwierząt. I ta jedna literka czyni jednakowoż ogromną różnicę, bo pragnę tylko przypomnieć, że przez 10 zaledwie lat w polskich schroniskach umarło 120 tysięcy psów i kotów. Jeśli ktoś z Państwa umie sobie to wyobrazić albo przełożyć na tę liczbę tych psów i kotów, na jakieś najbliższe miasteczko, w którym żyje, nie wiem, 10, 15 czy 30 tysięcy mieszkańców, to proszę sobie zobaczyć, ile zwierząt uśmiercono w polskich schroniskach z powodu nieudolnej opieki nad nimi. Tych zwierząt w schroniskach po prostu nie powinno być, bo żadna ofiara przestępstwa nie zasłużyła na to, żeby siedzieć w więzieniu. A to jest jedyny przypadek. Jedyny przypadek, gdzie do więzienia trafia nie sprawca, bo tu wiemy na przykładzie pewnego pana senatora, tylko ofiara przestępstwa siedzi w więzieniach zwanych schroniskami. Chyba dla niepoznaki trochę ta nazwa jest tak naprawdę. Więc...
11: No ale jeżeli pani ma na myśli pana senatora, to pan senator chyba nie trafił do więzienia.
12: No więc właśnie on nawet nie trafił do więzienia. Potem zamieniono, w tym momencie zamieniono mu ten wyrok na obrożę. Po czym miał odrobić rok prac społecznych i tego też, to się też nie wydarzy, ponieważ został zwolniony z powodów zdrowotnych, ale jednocześnie był na tyle zdrów, żeby pojechać na Węgry i tam protestować w obronie pewnego pana ministra. No więc no wydaje mi się, że dosyć wybiórczo traktowani są sprawcy tych przestępstw, a przypominam, że to nie było banalne przestępstwo.
11: No powiedzmy właśnie.
12: Że ów pan, jak to mawia pani Ewa Zgrabczyńska, wyprowadził swoją suczkę na spacer, ciągnąc ją za samochodem na drodze publicznej. I niestety ona zapłaciła za to życiem. Więc no mnie się wydaje, że ktoś, komu my powierzamy podejmowanie publicznych decyzji, on oczywiście już nie był aktywnym senatorem w momencie, w którym to się wydarzyło, ale był człowiekiem, któremu my powierzaliśmy los państwa i on dokonuje tego typu czynu. No to nie jest, znaczy ja w ogóle jestem zwolenniczką tego, że osoby, które są publiczne, które pełnią funkcje publiczne, powinny być w szczególny sposób nawet karane, dlatego że jednakowoż, ale stanowią pewien przykład dla społeczeństwa. Na tych ludzi patrzą inni ludzie.
11: A ja tu powiem w ten sposób. To nawet nie to, że mówi tak pani Ewa Zgrabczyńska, tylko ona to wzięła stąd, pewnie z tego samego miejsca, gdzie ja widziałam to zdanie. Otóż to była forma obrony. Adwokat lub adwokatka, już nie pamiętam, właśnie mówiła, że to była forma wzięcia psa na spacer, czyli przytoczenie, przywiązanie go do liny i ciągnięcie za samochodem. Pies tego nie przeżył. No, ale wróćmy jednak, chciałabym, żeby pani powiedziała, co jednak dzieje się w tej chwili, jeśli idzie o prawo, o zmianę prawa, które już nastąpiło, które nastąpi pewnie.
12: No, czy nastąpi, jeszcze nie wiemy. Na razie przeszło to przez Sejm, teraz trafiło do Senatu.
11: Ale co pani ma na myśli?
12: A, przepraszam, właśnie. Mam na myśli pa. My mówimy, organizacje mówią, że to jest krop, ponieważ nie dotyczy tak zwanych kotów farmerskich. Koty farmerskie to jest nowa definicja, którą nam w pewnym sensie narzuciła Unia Europejska. Chwalił się tym pan minister Czerniak, że to Unia właśnie wymaga, żeby był krop. To jest nikt inny niż kot bezdomny, który się wałęsa po wsi, który czasem znajdzie gdzieś schronienie, jeśli akurat jest dziurawa stodoła, to sobie znajdzie schronienie w tej stodole, ale generalnie jest niczyj, czyli ani gmina nie czuje się, żeby się tym kotem zajęła, co jest ustawowo narzucone przez ustawę o ochronę zwierząt, czy gmina powinna się zajmować kotami bezdomnymi albo tak zwanymi wolno żyjącymi, które też są bezdomne, ale mają tą swoją odrębną definicję.
11: Czyli jeżeli rolnik mówi, to jest mój kot, to nie jest kot farmerski. To nie jest kot farmera, czyli rolnika.
12: No to jest właśnie bardzo dobre pytanie.
11: No są rolnicy, których w gospodarstwie mają koty, tak? Mają psa, upraszam, mają tylko jednego, załóżmy, choć zazwyczaj mają więcej. Mają psa i mają kota. To jest ich kot. To jest, i oni mówią, że to jest mój kot. To jest kot farmerski z faktu, że żyje na wsi, czyli jest u farmera, czy nie jest kot farmerski?
12: To jest bardzo dobrze postawione pytanie i my tak do końca jeszcze nie znamy na to pytanie odpowiedzi, bo generalnie definicja kota farmerskiego to jest definicja takiego kota, który się przemieszcza pomiędzy, jak sądzę, farmami, czyli gospodarstwami wiejskimi. W związku z czym nie wiem, jaki wpływ na podejście do tego kota będzie miał fakt, że jakiś rolnik przyzna się, że jest jego opiekunem. To jest wielka niewiadoma, niestety, ale generalnie koty właścicielskie są, no nie są obligatoryjnie chipowane, jeśli są farmerskie, to na pewno nie.
11: To pani teraz tutaj zapętliła. Koty właścicielskie nie są chipowane, jeśli są farmerskie. Albo są farmerskie, albo są właścicielskie, ja zrozumiałam.
12: Ale farmer może być właścicielem, prawda? I tutaj pani słusznie zauważyła, że co...
11: Czyli tu nie ma jednoznaczności.
12: Nie ma. Nie ma jednoznaczności, ale jeżeli rolnik się nie przyzna do tego swojego kota, albo uzna, że no raz jest u niego, raz u sąsiada, no to generalnie nic nie można z tym kotem go, nie można go zaczipować. A ja chcę przypomnieć tylko tyle, że niezależnie od rozporządzenia unijnego, państwo polskie może zrobić coś więcej, czyli może wprowadzić, żeby ten kot też był chipowany, bo możemy zrobić więcej, nie możemy zrobić mniej. Więc no gdyby tylko była ta wola polityczna tak zwana, no to i koty farmerskie tak zwane byłyby też chipowane. Ale na razie nie będą, jeszcze długo nie będą, bo jeszcze długo żadne zwierzęta, jeśli by kropik przeszedł dalej, no to jeszcze długo żadne zwierzęta nie będą chipowane, bo przypominam, że 2-3 lata to jest sam fakt powstawania bazy, a następnie przez kolejne 3 lata ci, którzy mają zwierzęta urodzone przed powstaniem kropika, mają 3 lata na to, żeby zarejestrować swoje zwierzęta. Czyli jak powstanie baza kropik, to obowiązkowo za 3 lata będą musiały być rejestrowane te zwierzęta, które się dopiero urodzą. A te, które już są na świecie, to mają jeszcze kolejne 3 lata na zarejestrowanie.
11: Porozmawiajmy przez moment na temat kropik, a przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, bo to często jest razem łączone, w moim pojęciu niesłusznie, ponieważ ja tu tylko widzę jeden element zastosowania kropiku, gdy to ma sens. Mam swojego ukochanego psa i ten mój ukochany pies no z różnych powodów zaginął, prawda? Zerwał się, bo na przykład ktoś strzelił petardą ze smyczy. I teraz kropik przeciwdziała jego bezdomności, ponieważ jeżeli on trafi do schroniska, to ja mogę go sprawdzić, czy w schronisku go sprawdzą. On ma chip i ja szczęśliwie odzyskuję swojego psa. Ale jeżeli nawet pies jest zaczipowany, a ktoś się chce go pozbyć, bo wyjeżdża na wakacje, pies jest znaleziony, no i co z tego? Ten pies ma być oddany temu właścicielowi, mimo że ten go się pozbył? Na przykład takie pytanie. Poza tym ta pierwsza kategoria to jest stosunkowo mały procent bezdomności. To są zwierzęta zagubione i poszukiwane.
12: No więc w naszym odczuciu, zresztą to jest zgodne właśnie z wynikami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli, najbardziej skutecznym byłby pakiet. I ten pakiet jest też na naszych stronach Kastrujemy Bezdomność. o nim mówimy, bo jeżeli tylko jeden element się wdroży, czyli samo znakowanie, no to kilka ważnych argumentów. Po pierwsze, oznakowane zwierzę rozmnaża się tak samo, jak się mogło rozmnażyć, zanim nie miało wszczepionego chipa. To po pierwsze, chip nie jest antykoncepcyjnym żadnym środkiem. Po drugie, kiedy rodzą się niechciane zwierzęta u kogoś w domu, na pewno nie chroni to tych zwierząt przed tym, że ktoś ich nie uśmierci. No przecież pani redaktor, pani też zna dobrze sytuację, jak się dzieje na wsiach bardzo często. Oczywiście. Tradycyjnie wiaderko albo worek i tyle. No to po prostu dalej ma miejsce. To nie jest nic, co się w Polsce skończyło. W związku z czym, jeżeli urodzi niechciane szczenięta, suczka, w końcu, na łańcuchu, gdzieś w obejściu, różnie to będzie, a przez 4 lata jeszcze póki co będzie na pewno na łańcuchu, chyba że ta ustawa wejdzie, które są w szufladzie u pani marszałek Niedzieli, no to nikt z tym miotem, który się świeżo narodził w jakiejś wsi, zwłaszcza na terenie takiej gminy, w której nawet nie ma ani jednego gabinetu weterynaryjnego, a takich gmin w Polsce jest 5, nie będzie szukał weterynarza, który by im te zwierzęta zaczipował. Po prostu pozbędzie się problemu. W związku z czym to nie zmienia liczebności niechcianych zwierząt w żaden sposób. Ale pani redaktor poruszyła bardzo ważny element i ja muszę tutaj to powiedzieć, bo zauważyłam, że to się w ogóle nie pojawia w przestrzeni publicznej. Mianowicie, jak to dzisiaj wygląda? Czyli jak zmusić, żeby hycel i schronisko w ogóle chciało sprawdzić, czy to zwierzę jest zarejestrowane. Ja to wiem właśnie z różnych takich informacji z Najwyższej Izby Kontroli, ponieważ i także tych schronisk, które były rozwalone przez ostatnie lata, czyli radysy, wojtyszki i inne tego typu podmioty, że ten problem nie polega na tym, że zwierzęta nawet są zaczipowane, czy nie są, czy nie zarejestrowane, czy są. Polega na tym, że hycel bardzo często, i to jest, no, o tym powiem później, w ogóle nie sprawdza, czy zwierzę, które do niego trafia, które odławia, nie jest czytywane czytnikiem chipa. I zwierzęta, które były zarejestrowane i były zaczipowane i zarejestrowane, siedziały w radysach, bo nikt tego nie sprawdził. To wynika...
13: No bo może się nie opłaca.
12: Po pierwsze się nie opłaca, po drugie... My mamy bardzo poważny problem z umowami, które gminy zawierają z tymi podmiotami. To bardzo często jest tak, że to hycel i to schronisko stawia wymagania gminie. Nie odwrotnie, a my powinniśmy odwrócić w końcu sytuację. Czyli gminy powinny stawiać wymogi. Umowa powinna być, po pierwsze, uważam, że umowa powinna być ujednolicona rozporządzeniem ministra rolnictwa dla wszystkich gmin w Polsce. Wszyscy powinni mieć jeden i taki sam kształt umowy, jeśli chodzi o zakres czynności, które musi wykonać zarówno schronisko, jak i hycel. I to by już pewne rzeczy usprawniało, tak? No bo hycel miałby obowiązek pod karą jakiejś grzywny, że jeśli nie sprawdzi, a potem ktoś rozpozna swojego zwierzaka i będzie, że on jest zaczipowany, to przynajmniej jakiejś karze by podlegał. W tej chwili nie ma nic, kompletnie nic. W związku z czym, no jest to dla mnie... dość mocno fikcyjne zapobieganie bezdomności, dla mnie żadne, bo zapobieganiem bezdomności będzie wyłącznie stworzenie pakietu, zresztą dobrze opisanego w projekcie 836, czyli kastracja, sterylizacja do wyboru, znakowanie zwierząt i edukacja w jednym pakiecie. To jest jeden pakiet, który musi się wydarzyć w jednym czasie. Jeśli to się nie wydarzy w jednym czasie, my dalej będziemy udawać, że coś robimy. Znaczy my to nie, bo my akurat robimy. Organizacje właśnie robią, wyręczają państwo. Natomiast dopóki tego nie zrozumieją rządzący, dopóki nie przeczytają raportu Najwyższej Izby Kontroli, w której to jest wprost i bardzo wyraźnie powiedziane, dla zwierząt bezdomnych i domnych, tych właścicielskich, nie zmieni się nic. A ja przypominam, że to jest też kwestia, ja też zwracam się tutaj do słuchaczy, którzy mają swojego ukochanego jakiegoś pieska i twierdzą, że ich w ogóle ten temat nie interesuje, bo oni mają, dbają o swojego pieska i tak dalej. Jeśli zdarzy się jakaś sytuacja, ktoś wam psa wypuści, ukradnie i tak dalej, to wasze zwierzę też może trafić do takiego piekła, jakie dane nam było zobaczyć w styczniu i w lutym. I jeżeli ktoś nie sprawdzi tego chipa, a tak było na pewno w Sobolewie, no to niestety możecie nigdy więcej nie zobaczyć waszego zwierzęcia. możecie nigdy więcej nie zobaczyć waszego zwierzęcia.
11: Wracając jeszcze do tej kwestii sprawdzenia chipów w zwierzęciu znalezionemu, to gminie jak najbardziej opłacałoby się to, by w schronisku lub hycel sprawdzał. No bo wtedy gmina nie ponosi kosztów. Zwierzę szybko wraca do właściciela. Co innego schronisko. Tutaj nie będziemy wchodzić w ten mechanizm zapłaty za psa. Na przykład, jeżeli to jest co miesiąc spłacana jakaś suma, no bo wtedy się opłaca, żeby zwierzę było jak najdłużej w tym schronisku, żeby szybko nie wróciło do właściciela lub nie zostało wyadaptowane. Ale to, jak pani powiedziała, czyli to powinien być ten nakaz zawarty w umowie między gminą a schroniskiem, tak?
12: Tak, zdecydowanie tak, ale też jest bardzo ciekawa rzecz, o której myślę, że jeśli pani redaktor pozwoli, to ja bardzo chętnie to w tej chwili o tym opowiem, w kilku zdaniach dosłownie. Został wymyślony i stworzony taki system, który się nazywa ETOS, który może naprawdę wszystko zmienić, dlatego że jest systemem nie pasywnym, tylko bardzo aktywnym, który w czasie rzeczywistym identyfikuje zwierzęta i nie da się go oszukać w dużej mierze. Czyli nie będzie pustych głów, czyli tego, że, bo przecież my wiemy, historia pokazywała wielokrotnie, że byli tacy hycle, którzy odławiali zwierzęta, których nie było w ogóle, tak? Tylko zgłaszali gminie, tu mam psa, jeden pies zarabiał na kilka gmin, na kilku gminach, no i tak to się działo. Tutaj mamy ten system, który moglibyśmy wprowadzić, ale który jest po prostu, mówiąc krótko, systemem audytorskim, opartym na bieżących danych. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły tego systemu, ale powiem tylko, jak duży jest opór w urzędnikach i w politykach. Zostało wysłane ta propozycja uszczelnienia tego systemu, zadbania też nie tylko o zwierzęta, ale o publiczne pieniądze, bo my wiemy dzisiaj, że te pieniądze wyciekają i to potwierdza Najwyższa Izba Kontroli na tak zwane lewe dusze. I niestety znów ta propozycja, choć koszt tego byłby naprawdę nieduży, bo około 500 000 zł by kosztowało wdrożenie, stworzenie tego systemu, wdrożenie go w życie i on by już natychmiast zaczął działać i chronić zwierzęta i publiczne pieniądze, no to niestety ze wszystkich ministerstw Aneta Dubaj, która jest twórczynią tego systemu, no dostała taką odpowiedź jak zawsze, jak ja otrzymuję i Dorota Sumińska od 16 lat, że no tak, pani ma rację, ale no zawsze jest to ale, które sprawia, że nic się nie dzieje. No walczymy też o ten etos. Najwyższa Izba Kontroli chyba jedyna się tym tak naprawdę zainteresowała, ale z kolei Najwyższa Izba Kontroli nie ma takich kompetencji, żeby taki system stworzyć, więc Ministerstwo Finansów odesłało do Ministerstwa Rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa powiedziała, że jest kropik. Padła odpowiedź, że kropik owszem, ale jest pasywnym systemem, a zupełnie odwrotnym niż ten etos. No ale może, jak wszyscy wiemy, jak pieniądze są państwowe, no to też szczególnej troski poza Najwyższą Izbą Kontroli na temat tych publicznych pieniędzy chyba po prostu nie ma. Bo jeżeli nawet pieniądze nie motywują polityków do działania, no to już chyba jest źle, no bo już nie mówię o empatii, bo zwierzęta można lubić lub nie, no ale pieniądze publiczne to chyba tych ludzi wybieramy po to, żeby oni o te pieniądze publiczne także dbali i rozwiązywali pewne problemy ważne społecznie, a zwierzęta są bardzo ważnym elementem dla Polaków. My to wiemy, bo widać to jest po tych wszystkich akcjach, po zaangażowaniu ludzi, po tym jak ludzie są wrażliwi na to cierpienie, po tym jak reagują, jak jest jakaś akcja pomocowa dla jakiegoś zwierzęcia. My naprawdę jesteśmy wrażliwym narodem, to tak jest. Dlatego, że niestety dalej wciąż zbyt mało naciskamy na polityków, żeby wreszcie skończyć piekło zwierząt. I dlatego wychodzimy na ulicę.
11: Proszę Państwa, ja już wspominałam o systemie ETOS i to była krótka rozmowa z jego pomysłodawczynią, z jego twórczynią, ale obiecuję, że zrobię dłuższy program na ten temat. No cóż, wymyśliła to prywatna osoba, która z punktu widzenia ważnych osób siedzących w ministerstwach no jest nikim, a to, co pani powiedziała, myślenie kategoriami szerszymi, to znaczy kwestia oszczędności państwowych tutaj nie gra roli. Ja bym teraz chciała, żeby pani powiedziała, pani Beato, naszym słuchaczom, bo ludzie się troszkę gubią, bo usłyszeli, że jakaś ważna ustawa, czy to jest rozporządzenie na poziomie europejskim, weszło kilka dni temu w życie. O co chodzi?
12: 28 kwietnia została, no mogę tak powiedzieć potocznym językiem, klepnięta ustawa tak zwana dobrostanowa. To jest taka ustawa, która ostatecznie zabrania utrzymywania zwierząt na łańcuchu. To jest ustawa, która mówi, która ma zabezpieczyć to przewożenie zwierząt na terenie Unii Europejskiej, czyli właśnie mówi o tym, że to czipowanie, znakowanie powinno być obowiązkowe na terenie każdego kraju Unii Europejskiej, że bazy, które są, powinny być po prostu ze sobą zintegrowane. Przypominam, że jest taka forma integracji, to jest Europetnet, który zrzesza no, większość krajów i ma już w swoim rejestrze ponad 117 milionów wszystkich psów i kotów z terenu Unii Europejskiej. Jest to ustawa, która generalnie zabrania wprowadzania do obrotu zwierząt bez jego oznakowania, to też jest ważne, czyli najpierw trzeba temu zwierzęciu nadać ID i dopiero potem można go sprzedawać. Ona właściwie moim zdaniem, w moim odczuciu powstała głównie dla handlu, czyli po to, żeby nie wyjeżdżały nielegalnie między krajami, nie było tego handlu nielegalnego szczeniętami rasowymi i kociętami rasowymi, no ale przy okazji po prostu tych zwierząt hodowlanych zahacza się jeszcze o inne zwierzęta, właśnie stąd to chipowanie mniej więcej takie ogólne, to zdjęcie łańcuchów i jeszcze kilka innych rzeczy. Ja nie chciałabym w tej chwili wchodzić we wszystkie szczegóły, bo my też dopiero się z tym tak naprawdę, z tymi konsekwencjami tego dopiero zapoznajemy. Natomiast problem tego polega na tym, bo dla mnie, z mojego punktu widzenia, bardzo ważny jest zapis o tym, że nie wolno wprowadzać do obrotu zwierząt. No i wszystko byłoby fajnie i brzmi to fajnie, ale Unia robi wyjątek i każda osoba będzie mogła sobie wprowadzić do obrotu raz na 24 miesiące odchowany przez siebie miód. Dla naszej społeczności, dla Polaków niewiele to zmienia, bo my mamy, jak się wejdzie na Elixa, na wszystkie platformy ogłoszeniowe, mamy nadmiar, mamy rzekę płynącą niechcianych zwierząt, którym szuka się tak zwanych dobrych rąk. I co najgorsze w tym wszystkim, na łańcuchy będziemy czekać unijnie chyba 4 lata, na kolejne zapisy kolejnych 6 lat. Łącznie cała ta ustawa dobrostanowa będzie wchodziła w życie przez 15 lat. To oznacza, że w Polsce, jeśli my nie wprowadzimy konkretnych działań, czyli konkretnie w Polsce nie wejdzie ustawa o zapobieganiu bezdomności zwierząt, zaleje nas bezdomność zwierząt jeszcze bardziej niż jest w tej chwili, bo oprócz tego, że są nasze polskie zwierzęta niechciane, rozmnażane bezmyślnie zupełnie, no to jeszcze do Polski naprawdę cały czas napływają zwierzęta ratowane z jeszcze gorszych, jeśli chodzi o bezdomność krajów, takich jak Turcja, takich jak Albania, no i cały czas z Ukrainy, więc no nie poradzimy sobie z tym problemem. I 15 lat, no to ja sobie to przeliczyłam, ja już będę dawno na emeryturze, no to obawiam się, że jak my na to pozwolimy, żeby to trwało 15 lat, no to niestety obawiam się, że ja nie dożyję takiego momentu, w którym zobaczę, że schroniska są bardziej puste niż pełne.
11: Rozumiem, że to jest kwestia przyszłości. Dlaczego pani powiedziała, że to nie zmienia nic wobec osób, które na OLX-ie wystawiają zwierzęta na sprzedaż lub do adopcji? To też dotyczy zwierząt niesprzedawane. Pojęcie wprowadzenie do obrotu dotyczy też tego, że ja szukam domu adopcyjnego i pieniądze nie wchodzą w grę. Dlaczego pani powiedziała, że tego nie dotyczy, skoro równocześnie przepisy mówią, że ta osoba może wprowadzić raz na 2 lata zwierzę?
12: Raz na 2 lata może jedna osoba wprowadzić zwierzęta, no, tak? Czyli miód, czyli go ogłosić, oddać, no, przekazać i tak dalej, bo nie może sprzedać. To jest dobre. Natomiast, no, pani redaktor, no, żyjemy w Polsce. Jak się przyjrzymy temu, jak Polacy potrafią przepięknie obchodzić wszelkiego rodzaju przepisy, bo my jesteśmy wybitnie kreatywnym narodem, to naprawdę wystarczy mieć 3 znajomych, albo czterech znajomych, którzy nie mają w ogóle psa ani kota, i poprosić ich o ogłoszenie miotu. No, mi się wydaje, że to jest luka bardzo poważna i jeżeli ktoś będzie chciał wprowadzać, no to znajdzie, no, tak? Znajdzie możliwość. Moim zdaniem to jest bardzo wprost tam pokazane.
11: Czy jeżeli ja szukam domu dla kota, którego znalazłam, to ja go wprowadzam do obrotu?
12: Moim zdaniem tak, dlatego że jest, że z kolei ustawa o zdrowiu zwierząt...
11: No właśnie, bo tu zahaczamy o tym, no bo ja tu na razie skupiłyśmy się na tej, która już weszła, a teraz to jakoś tak się trochę zapętla, zachodzi na siebie te kwestie prowadzenia do obrotu z ustawą, która też weszła, ale zacznie obowiązywać od połowy czerwca, prawda?
12: Tak, i generalnie moim zdaniem wszystkie zwierzęta, które będą znajdywane przez ludzi takich jak pani, jak ludzie, którzy nie są organizacją, która prowadzi schronisko, czy prowadzi dom tymczasowy przy tym schronisku, taki już legalny, zgodnie z tymi przepisami, które wejdą, no to nie będzie pani mogła sobie go tak po prostu wprowadzać do obrotu. Będzie go pani musiała przekazać albo do schroniska, albo do tego domu tymczasowego, który z tym schroniskiem współpracuje i ma umowę, no bo to reguluje tak naprawdę ta ustawa o zdrowiu zwierząt, z kolei ta wcześniejsza, tak?
11: Nie wcześniejsza, znaczy ona wejdzie w połowie czerwca, ta, o której mówimy, ustawa o zdrowiu zwierząt.
12: Tak, tak, ona była klepnięta wcześniej.
11: No dobrze, no to ale to właściwie skreśla i czyni niemożliwym działania osób, które znajdując bezdomne zwierzęta, robiły zbiórki na ich leczenie, nie oddawały do schroniska, bo wiedziały, że los tych zwierząt będzie straszny, że one tam umrą. Na przykład zwierzę powypadkowe. Schronisko nie da 10 tysięcy na leczenie zwierzęcia powypadkowego, więc te osoby robiły zbiórki, szukały im domów potem, jeżeli zwierzę wychodziło z tego. No to właściwie teraz to jest niezgodne z prawem.
12: No będzie niezgodne z prawem. W mojej ocenie będzie niezgodne z prawem, tak. To znaczy będzie trzeba... Tam były różne dyskusje i prawda jest taka, że ja już mam takie sygnały z wielu organizacji, że inspekcja weterynaryjna nawet teraz już, gdzie dosłownie zostało, no nie wiem, 2 miesiące, oni nie wiedzą, jak mają do tego podchodzić. Więc ja wolałabym się tutaj jeszcze póki co nie wypowiadać, dopóki nie będzie bardzo jasnych, precyzyjnych i ostatecznych ustaleń, jeśli chodzi o głównego lekarza weterynarii, które by określały, co jest domem tymczasowym, kiedy można być domem tymczasowym, kiedy można pewne działania podejmować, a kiedy nie. Moim zdaniem wynika wprost. Jeżeli chce się być domem tymczasowym, będzie się podlegało pod kontrolę normalnie inspekcji weterynaryjnej, trzeba mieć umowę z jakimś schroniskiem, no kończy się ta samowolka.
11: Ale ta samowolka ratowała zwierzęta. W tej sytuacji przestrzeganie tych przepisów powoduje, że sytuacja zwierząt bezdomnych, potrąconych, którym się coś dzieje, chorych, tragicznie się pogorszy. Jest bardzo zła, będzie jeszcze gorsza, bo ludzie nie będą mogli im pomagać. Ja nie chcę być domem tymczasowym. Natomiast widząc połamane zwierzę na drodze, ja nie mówię o sobie, ja mówię o osobach, których obserwuję w internecie. Zazwyczaj są to kobiety. Widzą zwierzę, które leży przy drodze, widzą zwierzę, które jest bezdomne od kilku miesięcy i w coraz gorszym stanie. Te osoby nie chcą żadnych domów tymczasowych zakładać.
12: No więc tutaj pani redaktor jeszcze uderzyła w dużo głębszy temat, tak? Dlatego, że my wiemy, jak to działa, jak to wygląda na przestrzeni tych ostatnich lat. Bardzo, bo żeby była jasność, gmina już w tej chwili od wielu, wielu lat ma obowiązek posiadania umowy z lekarzem weterynarii, który by przyjeżdżał do tak zwanych zdarzeń drogowych, czyli do zwierzęcia, które jest poszkodowane. Ale wiemy, jak to wygląda w praktyce i to, co pani redaktor powiedziała, to jest absolutna prawda. To znaczy obijanie się, dotarcie na przykład w weekend w jakiejś wiejskiej gminie do kogokolwiek, kto by mógł zareagować na cierpiące w wyniku wypadku drogowego zwierzęcia, graniczy z cudem. W weekend jest to w zasadzie niemożliwe tak naprawdę. Policja rozkłada ręce, w urzędzie nikt nie odbiera, no przecież jest weekend, więc nikogo tam nie ma. Informacja, jaki lekarz ewentualnie, też jest niedostępna, więc to, co pani powiedziała, to jest dokładnie ten przykład z polskiego życia. I problem polega na tym, że Unia Europejska te przepisy zrobiła, ale one są przepiękne tylko wtedy, kiedy w danym kraju Po pierwsze, bezdomność jest zjawiskiem marginalnym. Po drugie, system działa dobrze, bo jest dobrze skonstruowany. I przeniesienie tamtych przepisów wprost na polskie realia równa się katastrofa. I ja wiem, że ta katastrofa nadchodzi. Naprawdę. Choć wierzę głęboko w to, że po prostu Polacy będą mieli gdzieś niektóre sytuacje i będą po prostu ratowali zwierzę. Najwyżej skończy się to w sądzie, no. Że chcieli uratować zwierzaka. No mamy jeszcze chyba jakieś przepisy, które są nadrzędne i mamy obowiązek udzielić pomocy zwierzęciu, które ulegnie wypadkowi. No i tyle. I myślę, że polskie sądy chociaż nad tym się pochylą i nie będą karały tych, którzy pomogli.
11: Popatrzmy się na to jeszcze tak. W porządku nawet. Weterynarz. Jest umowa z weterynarzem. Weterynarz się zjawia, lub zwierzę jest zawiezione do weterynarza. A ten lekarz weterynarii nie ma nawet rentgena. Przepraszam. Jak on pomoże zwierzęciu, które jest w bardzo złym stanie, które wymaga opieki całodobowej, która kosztuje ileś tysięcy? Co, gmina wyłoży te 10 tysięcy na leczenie tego zwierzęcia? Przecież lekarz nie jest w stanie go leczyć, bo jak? I nawet zadba o to, żeby go umieścić w tej klinice? Kto ma decydować o tym? Gmina? Czy da, czy nie da te pieniądze? Jak nie da, to po prostu eutanazja tego zwierzęcia? No teraz takie zwierzęta w wielu wypadkach są ratowane kosztem nas, bo my dajemy pieniądze na te zbiórki, na te zwierzęta.
12: No dokładnie, dokładnie tak jest i ja się obawiam tego, bo niestety są też takie gminy, które jako jedyny lek na zwierzę powypadkowe stosują Morbital. Niestety. I jeżeli, tak jak pani redaktor powiedziała, koszt takiego zwierzęcia, gdzie ten lekarz bardzo często nawet nie ma, tak jak pani też zauważyła, żadnego sprzętu diagnostycznego, ani rentgena, ani USG, nie ma jakiejś komory, której by to zwierzę mogło być docieplone i tak dalej, no to a gmina, z którą na przykład ten lekarz ma umowę, na cały program opieki na rok, opieki nad zwierzętami przeznacza 20 tysięcy, no to jaka jest szansa uratowania takiego zwierzęcia? Żadna. Żadna. To muszą zrobić ludzie. Taka jest prawda niestety, więc no, tak jak mówię, myślę, że nawet główny lekarz weterynarii, bo na pewno pan minister Czerniak kompletnie nie zdaje sobie z tego sprawy, jaka jest sytuacja na wsiach, jeśli chodzi o zwierzęta bezdomne, jaka jest sytuacja na wsiach, jeśli chodzi o pomaganie zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych. No i u nas niestety tak jest, no bo pan minister się nas zapytał, skąd my bierzemy te bezdomne zwierzęta na sławnej komisji do spraw zwierząt. Więc no właśnie tak, no jeżeli jest taki poziom wiedzy w ministerstwie, które zawiaduje schroniskami, które wytyczne jakieś ma nakładać na te schroniska, no to mamy to, co mamy, jak do tego się te przepisy unijne, które no pięknie brzmią, tak? Tylko, że są nierealne. To czeka głównego lekarza weterynarii i tak naprawdę wszystkich rządzących bardzo poważna już nie debata, tylko ciężka charuwa, żeby to jakoś połatać, bo my mamy naprawdę co najmniej 5 gmin, nie miejscowości, gmin, na terenie których nie ma ani jednego gabinetu weterynaryjnego. To są oficjalne dane, więc no cóż mogę powiedzieć, no ja nie chcę siać paniki. Uważam, że kluczem do tego wszystkiego jest zdecydowanie jak najszybsze wprowadzenie tego, żeby tych zwierząt bezdomnych było jak najmniej, czyli żeby przynajmniej nie rodziły się kolejne pokolenia, które będą tak traktowane jak te dotychczas. No i żeby zaczynać ten kurs.

0: spis wszystkich miast i linki bezpośrednie do wydarzenia w mediach społecznościowych na każdy protest. Wszystkie protesty zaczynają się w jednym czasie, o godzinie 11. Wszystkie miasta wojewódzkie, z wyjątkiem Opola, tutaj nie udało nam się jakby zorganizować tego wystarczająco dobrze, żeby ten protest tam się odbył, ale mamy Wrocław, ludzie z Opola mogą śmiało jechać do Wrocławia. Są to wszystkie miasta wojewódzkie w Polsce. Zaczynamy o godzinie 11, kończymy o godzinie 14, ale wiem, jak to wygląda w praktyce, że zawsze tam jeszcze są rozmowy. Zapraszamy absolutnie wszystkich, którzy będą chcieli wyrazić swój sprzeciw. Zachęcamy też ludzi do tego, żeby tego dnia my wrzucimy na te wydarzenia takie zdjęcie, żeby ludzie tego dnia przyklejali te zdjęcia do swoich okien, żeby przyklejali te zdjęcie w swoich samochodach jeżdżąc, jeśli nie mogą być, nie mogą się przyłączyć. Róbcie zdjęcia, wrzucajcie je w sieć społecznościową, żebyśmy zobaczyli, naprawdę nas jest bardzo, bardzo wielu, jeśli mojej maleńkiej organizacji i Koalicji Kastrujemy Bezdomność udało się to zrobić w 15 miastach, to znaczy, że tak naprawdę jest nas ogrom cały ludzi, którzy chcą, żądają tych zmian i mówią dość tej patologii, która się dzieje wokół zwierząt.
1: Mam poczucie, że nie zrobiłyśmy czegoś bardzo ważnego, a mianowicie nie powiedziałyśmy kilka słów o tym tragicznym wydarzeniu, o tej śmierci, która wstrząsnęła całą Polską, teraz to widać. Mimo, że byli tacy może, którzy nie wiedzieli, kim był poseł Łukasz Litewka.
0: No tak, to jest bardzo, bardzo ogromna strata i to nie chodzi też tylko o to, że poseł Łukasz Litewka zbierał, pomógł bardzo wielu ludziom, dzieciom, zwierzętom także, tylko że to był też taki bardzo, bardzo ważny głos gdzieś w tej legislacji. Ja się nie zgadzałam w kilku kwestiach, chociażby w przypadku Kropika mieliśmy odmienne zdanie, ale prawda jest taka, że mimo naszej trudnej drogi, ja w tym roku mieliśmy uczestniczyć w zwierzograniu, mieliśmy otrzymać środki na kastrację i działania w 5 wiejskich gminach. No i mam nadzieję, że to się wydarzy właśnie dla pamięci pana posła Litewki, bo bezwzględnie Team Litewka jest jego dziełem i to powinno być moim zdaniem kontynuowane. No i myślę, że zwierzęta straciły bardzo, bardzo ważnego człowieka, jeśli chodzi o te zmiany, które były w Sejmie, bo bez względu na to, jakie były poglądy pana posła, to był człowiekiem, którego sami politycy z obecnego Sejmu postrzegali go jako człowieka, z którym dało się rozmawiać absolutnie ponad podziałami. Uważam, że strata takiego człowieka zawsze będzie ogromną stratą i bardzo, bardzo współczuję najbliższym pana posła z powodu tego, co przeszli.
1: Proszę państwa, taki człowiek zdarza się raz na wiele, wiele lat. Ponieśliśmy ogromną stratę. Ja bardzo serdecznie pani dziękuję za udział w programie. Beata Krupianik, Fundacja Karuna, była naszym gościem, a państwa zapraszam na program z niezwykłym człowiekiem i jego opowieść o życiu i chorobie. Zaraz po godzinie 22. Dobry wieczór państwu, Ewa Podolska. To dobry wieczór mówię tym wszystkim, którzy być może teraz zaczęli nas dopiero słuchać. Za chwilę audycja, którą specjalnie wybrałam dla państwa. Szukałam jej wśród moich audycji tak, by mogli państwo dzisiaj już słyszeć o człowieku niezwykłym. I takim właśnie jest bohater tej rozmowy. Człowiek, który mówi, że trochę zmodyfikował to słynne powiedzenie księdza Jana Twardowskiego: spieszmy się kochać ludzi. A dlaczego? Więcej już mówić nie będę. Za chwilę przemówi do nas sam bohater tego programu.

0: Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to potem będą jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie. Na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić
0: opakowanie. Wpadło.
2: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
3: Wydaje mi się, że jest super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
4: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
5: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
6: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak.
7: Na stówę.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Umowa pożyczkowa z Komisją Europejską zostanie podpisana w ciągu kilkudziesięciu godzin, mówi pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE. Jutro nominacje mają odebrać pierwsi członkowie prezydenckiej rady do spraw nowej konstytucji. W informacjach również porady dla maturzystów. Egzaminy startują już w poniedziałek, a eksperci radzą, żeby na ostatniej prostej po prostu odpocząć. Minęła 22. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. W rozmowie z TVN24 dodała, że Polska otrzyma od razu 15% zaliczki. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Sobkowiak-Czarnecka zwróciła uwagę, że decyzję, na co przeznaczyć pieniądze, powinni podejmować wojskowi, a nie politycy. Zauważyła, że z powodu zawetowania przez prezydenta ustawy o SAFE pieniądze nie będą mogły trafić na wsparcie również innych służb, ale rząd znajdzie środki na ten cel. Jutro, w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, nominacje mają odebrać pierwsi członkowie Rady do spraw nowej Konstytucji przy prezydencie RP. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, a celem jest praca nad nową ustawą zasadniczą. O szczegółach opowie teraz Szymon Kępka.
10: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, po dwie osoby z każdego klubu i po jednej z każdego koła. Do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk, który w serwisie X odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej, w tym wypadku konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
11: Meranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartości. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
10: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma. Szymon Kępka, TOK FM.
9: Największym zagrożeniem dla wspólnoty transatlantyckiej nie są jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad naszego sojuszu, podkreślił premier Donald Tusk. Szef rządu wezwał, aby zrobić wszystko, aby odwrócić ten trend. To komentarz Donalda Tuska do informacji płynących ze strony amerykańskiej administracji. Pentagon poinformował, że podjęto decyzję o wycofaniu z Niemiec około 5000 amerykańskich żołnierzy. Zapowiedziano, że operacja ta zostanie zakończona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Rzeczniczka NATO Alison Hart poinformowała, że sojusz współpracuje z USA w celu zrozumienia szczegółów decyzji o wycofaniu części wojsk z Niemiec. Ze strony amerykańskiej administracji płynęły również sygnały o możliwym wycofaniu żołnierzy także z Włoch i Hiszpanii. To już ostatnia prosta przed maturami. W poniedziałek uczniowie zmierzą się z egzaminem z języka polskiego, a w kolejnych dniach z matematyką i językiem obcym. Popularyzator nauki dr Adam Mirek w rozmowie z TOK FM radzi przede wszystkim, żeby na te ostatnie godziny przed egzaminem po prostu odpuścić. A to oznacza odpoczynek, sen i chwilę z dala od zeszytów i podręczników.
12: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
9: Jak dodaje dr Adam Mirek, jednym z gorszych pomysłów jest nerwowe zakuwanie materiału tuż przed samą maturą.
12: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
9: W tym roku do egzaminu maturalnego przystąpi około 330 tysięcy osób. W majówkę chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu, często wybieramy rower czy popularną w ostatnich latach hulajnogę elektryczną. Ważne, by podczas przejażdżki mieć na głowie kask i wiedzieć, jak się poruszać. Jak mówi TOK FM podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, w szczególności dotyczy to dzieci i młodzieży.
7: Dzieci niestety zdają egzamin na kartę rowerową, ale niekoniecznie te przepisy potem stosują w praktyce. Jeżeli my, jako użytkownicy hulajnóg elektrycznych, będziemy wjeżdżać na przejścia dla pieszych, na skrzyżowania bez rozejrzenia się, to sami prosimy się o wypadek i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Szczególnie w ostatnim czasie mamy dużo zdarzeń właśnie z hulajnogami elektrycznymi.
9: Potwierdzają to statystyki. W ubiegłym roku spadła liczba wypadków na rowerach, za to aż o 54% wzrosła liczba wypadków na hulajnogach elektrycznych. I na koniec informacje jeszcze sport. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na PGE Narodowym pokonali dziś Raków Częstochowy 2-0. To siódmy w historii triumf Górnika Zabrze w tych rozgrywkach, ale pierwszy od 1972 roku. Puchar Polski wręczył zwycięzcom prezydent Karol Nawrocki, a odebrał go wraz z drużyną jej legendarny kapitan Stanisław Oślizło, który grał w poprzednim zwycięskim finale Zabrzan ponad pół wieku temu. Rozstawiony z numerem 6 Hubert Hurkacz wygrał z Argentyńczykiem Romanem Andresem Buruszagą 4-6, 7-6, 6-3 w półfinale Challengera ATP 175 na kortach ziemnych we włoskim Cagliari. O tytuł polski tenisista zagra jutro z reprezentantem gospodarzy Matteo Arnaldi. Kacper Woryna wygrał w Landshut turniej o Grand Prix Niemiec. Pierwszą eliminację indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Daniel Beaulieu, a trzeci był broniący tytułu Bartosz Zmarzlik. Kolejny turniej odbędzie się 23 maja w Pradze. Niedziela szykuje się słoneczna i prawie bezchmurna, jedynie na zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i miejscami dużego, ale bez opadów. Na termometrach od 22 do 26 stopni na wschodzie i maksymalnie do 28 w pozostałej części kraju. Chłodniej nad morzem i miejscami w rejonach podgórskich, tam w okolicach 20 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Rozmawiałam z doktorem Romanem Sosnowskim o raku prostaty. Po programie zapytałam, czy zna może pacjenta, który mógłby opowiedzieć o swojej chorobie. Doktor nie zastanawiał się długo. Mam kogoś absolutnie wyjątkowego. Zresztą przekona się pani sama. I w ten sposób poznałam Antoniego Wieczerzyckiego.

0: Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Tak zastanawiałam się, jak tutaj zacząć. Aha, tak, no powiedzieliśmy dzień dobry, siedzimy, jeszcze jest jasno za oknami, mimo że państwo nas słyszą późnym wieczorem, albo myślałam, że to jest dobra rozmowa na późny wieczór. Stąd właśnie data emisji. Myślałam, jak zacząć tę rozmowę, ponieważ już wcześniej rozmawialiśmy i jakby dużo się dowiedziałam, czyli ja wiem, państwo nie wiedzą i tak, żeby państwa wciągnąć, więc ja zacznę chyba od takiej najprostszej rzeczy. Ile pan lat już choruje?
1: Ponad 10.
0: Gdy pan zachorował, ile miał pan wtedy lat? Diagnoza została postawiona?
1: Byłem 48-letnim chłopakiem, w sile wieku, bez żadnych objawów.
0: No to 47-letni chłopak bez żadnych objawów nie myśli w ogóle, że może zachorować na nowotwór prostaty i nie idzie sobie badać owego słynnego psa.
1: Tym bardziej, kiedy nie ma żadnych objawów, no to... jestem sprawny, biegam, uprawiam sport.
0: No to jak to się stało, że pan poszedł jednak?
1: Państwo, krąg znajomych w pewnym momencie
0: zaczął
1: myśleć o tym, to jest jedno, bo ta świadomość była dość spora moich znajomych, a przy okazji, czy dodatkowo jeszcze, osoba z naszej rodziny, to jest tata mojej żony, wtedy zachorował na raka prostaty. No i jakoś tak się stało, że moja żona poprosiła po prostu, no skoro to się dzieje, skoro jest to koło nas, to trzeba iść się zbadać. I w te kroki ja poszedłem do punktu pobrań, tak po prostu, tak idąc koło szpitala, nagle taka myśl, to zróbmy to, to sprawdźmy i nie wracajmy do tematu, miejmy to ze sobą, zamknijmy drzwi na kilka kolejnych lat i zamknijmy sprawę.
0: No i dostaje pan, pobierają panu krew, wraca pan, dostaje pan kartkę z jakimś komentarzem?
1: Pojawiłem się po 3 godzinach, bo tyle trwa mniej więcej badanie. Pojawiłem się po 3 godzinach, odebrałem kartkę. Nawet nie próbowałem zaglądać, już szczególnie bezemocjonalnie. Oddaliłem się od okienka.
0: I co, na ulicy pan otworzył? Pamięta pan ten moment?
1: Zrobiłem zupełnie przekonany, po jakichś 20 krokach, zupełnie przekonany, że wynik jest bardzo dobry. Dotychczas wszystkie wyniki były dobre, wszystkie badania, które prowadziłem. Więc otwieram kartkę, okazuje się, że poziom jest na tyle wysoki, że ta kartka, wydawała mi się, w ogóle nie powinna do mnie przez to okienko trafić w takiej formie, a powinien być wezwany pewnie na jakąś wizytę lekarską i tam powinna być ta kartka przekazana, ten wynik.
0: Ale co to znaczy poziom na tyle wysoki, bo czasami, jeżeli patrzeć się na normę, ja teraz upraszczam oczywiście, jeżeli górna granica 4, to dla kogoś poziom wysoki to jest 8. Jaki pan miał wynik w stosunku do normy, że pan mówi poziom na tyle wysoki? Pamięta pan
1: tak,
0: to?
1: Tak, oczywiście. Są cyfry i są daty, których się nie zapomina. Jutro mija 10. rocznica operacji. W połowie grudnia 16 byłem zdiagnozowany. To właśnie mówimy o tej sytuacji. A poziom, o który pani pyta, w skali 1-4 był 58.
0: No to taki powalający. No to ponad 10 razy.
1: Tak. I ja w ogóle nie wierzyłem. Wróciłem jeszcze raz do Gienka. Oddałem wyniki, mówię, proszę pani, to na pewno jest jakaś pomyłka. To na pewno jest pomyłka. Wtedy dopiero zobaczyłem przestrach pani wokół. Pani powiedziała, że na pewno jest dobry wynik, ale jeśli chce, to może poprawić wynik z tej samej próby krwi, która wcześniej była wzięta. I za chwileczkę będzie miał, 15 minut będzie miał wynik ponownie. No niestety wynik niczego nie zmienił, był dokładnie taki sam.
0: No i co pan zrobił w najbliższych dniach? Następnego dnia, tego samego dnia, za 2 dni?
1: Starałem się nie okazywać po sobie...
0: Przerażenia?
1: Tych emocji i tego przerażenia, które we mnie było. Wróciłem do domu. Jakoś świeżo w głowie miałem sytuację mojego teścia, więc tak jakoś... I to moja żona była tą osobą, która się opiekowała, znalazła operatora, pchnęła go w te odpowiednie tory. Mhm. Jest tak jakoś myślałem, że uda mi się obok tego przejść niezauważonym zupełnie. Ale moja żona bardzo szybko zadała pytanie, ale co jest? Porozmawialiśmy o tym i to był smutny wieczór. To był ciężki, to chyba nawet nie smutny, to był strasznie trudny wieczór, bo To był początek drogi. To był wysoki poziom PSA, który mógł tylko jedno wskazywać, że nowotwór rak prostaty jest rozwinięty na tyle mocno, że wyrzucał akurat taki PSA. Ja chyba nie byłem jeszcze do końca świadom tego, co mnie czeka. Wiedziałem, że operacja, bo ta historia mojej osoby, która była przede mną, skończyła się na operacji, na radioterapii, więc wydawało mi się, że wiem, jak on przeszedł, więc to, co mi się w głowie układało, to, że mogę pójść tą samą drogą, co nie było jakoś super trudne, no ale ta sytuacja, ten wieczór, ta rozmowa w domu, te emocje, ta trwoga mojej żony i wiele znaków zapytania, to był trudny czas.
0: Między tą diagnozą a operacją minęło kilkanaście tygodni i potrzebne było jeszcze jednak potwierdzenie. Samo PSA mówi się nam, że to nie wystarcza.
1: Tak, tak, tak. Oczywiście pojawiła się pewna nadzieja, a może to jest zapalenie prostaty, może to są inne rzeczy, a może coś...
0: Może nie nowo.
1: Osoba, której wyobrażenie kończy się na dwóch rozwiązaniach, zapalenie albo rak prostaty, przyczepiłem się bardzo mocno do zapalenia. Okay. Zrobiliśmy badania, lekarz, taki był standard, dał antybiotyki, które przyjąłem, a może coś się zmieni, zobaczmy, jak to będzie. No ale równocześnie już omawiałem kolejne rzeczy, omawiałem już biopsję, bo czułem, że chyba muszę to zrobić. Umawiałem scintygrafię, to już było skierowania, już zakładałem kartę DILO, więc wchodziłem już w procedurę nowotworową. 10 dni przyjmowałem antybiotyku, niczego nie zmienił, więc przechodziliśmy już do działań.
0: A to nie jest tak, że biopsję poprzedza rezonans?
1: Nie miałem rezonansu. Miałem wizytę u urologa, który zbadał mi perrektum i powiedział, że trzeba zrobić biopsję. To znaczy czuł coś pod palcem i wiedział, że to jest ten moment, kiedy trzeba zrobić biopsję.
0: Mówi nam się często, że potem trzeba pobrać z tych konkretnie miejsc. Jeżeli te miejsca są małe, no to bez obrazu, który daje biopsja, to trudno tak na oko, ale może u pana na tyle nowotwór był duży, że ten osoba, która pobiera biopsję, nie ma wątpliwości.
1: Nie miała żadnych wątpliwości.
0: Nie miała.
1: Nie. No dzisiaj to wygląda inaczej, bo dzisiaj, kiedy mamy diagnostykę fuzyjną, czyli możemy dokładnie pobrać wycinki z miejsc, które widzimy obrazowo, istnieją, to jest dużo łatwiej i prawdopodobieństwo jest bardzo wysokie trafienia i dobrych badań. To było 10 lat temu. Inaczej to wyglądało.
0: No i już pan wie, że to jest nowotwór złośliwy?
1: Tak, tak. Wyniki histopatologii potwierdziły, że mamy do czynienia z nowotworem wybitnie złośliwym. Gleason 5+4, czyli to wskazuje na to, że przede mną na pewno trudne miesiące, lata i znaki zapytania. No i zaczyna się poszukiwanie.
0: Czego pan szukał? Miejsca? Operatora?
1: Ja trochę zostałem w tym momencie, nie ukrywam zupełnie, że sytuacja mnie przerosła emocjonalnie i ja się zastanawiałem nad innymi rzeczami, nad takimi wartościami egzystencjonalnymi. Co dalej ze sobą zrobić, jak się odnaleźć w tej sytuacji, w której jestem. Przeczytałem chyba wtedy wszystkie książki Kaczkowskiego, księdza, tak żeby zrozumieć i umieć sobie to w głowie poukładać. A w tym samym czasie moja żona i przyjaciele szukali rozwiązań, które mogę za chwilę przyjąć.
0: Nie był pan sam, miał pan olbrzymie wsparcie z tego, co pan mówi, bo i żona, i przyjaciele.
1: Tak, ja wiem, co...
0: To oni znaleźli miejsce operatora?
1: Tak, tak, tak, tak. Kiedyś emigrowałem z południa Polski i uczyłem się na północy w Olsztynie i przyjaciele zastąpili mi moją bliską rodzinę i tak się te relacje na szczyt przygotowały. I w momencie, kiedy już wiedziałem na 100%, że jest to rak prostaty, postanowiłem tak zupełnie wewnętrznie, czułem, że jestem winien to tym, którzy są najbliżej, czyli tym, którzy mnie widzą na co dzień, którzy będą mnie widzieli jutro i pojutrze i za parę następnych miesięcy, będą widzieli różne stany. stany, przez które będę przechodził, jestem im winien tego, żeby powiedzieć na samym początku mojej drogi, że jestem po prostu chory. W związku z tym, bez żadnych oczekiwań, to czułem wewnętrznie, że to im się należy ode mnie, bo jesteśmy tak blisko. Więc zorganizowaliśmy szereg spotkań z bliskimi osobami i wspólnie z moją żoną jeździliśmy na takie pogawędki, takie godzinne w różnych miejscach z różnymi osobami. Te osoby... to było dość egoistyczne. Znaczy, czułem, że jestem im to winien, ale z drugiej strony zupełnie się nie zastanawiałem, co to dla nich znaczy, w jakiej sytuacji ich postawię. Wiem, że znam wiele osób, które choruje. Wiem, że jest szereg osób, które zachowuje to dla siebie, że podejmuje samotną walkę i oni się ścierają samotnie z tą chorobą. Wszystko, co przyszło mi do głowy, to właśnie poinformowanie ludzi. I oczywiście, że dzisiaj, kiedy myślę o tym, to było im ciężko, ale z drugiej strony spotkałem się z czymś, czego się nie spodziewałem. Zupełnie nie oczekiwałem tego. Ci ludzie wrócili do mnie. Jedna grupa szukała rozwiązań medycznych, gdzie mogę być zoperowany, jak, jacy są operatorzy. I inna grupa starała się wypełnić moją pustkę, zabierała mnie gdzieś, spędzała ze mną czas, przychodziła do mnie ale pomimo tego, że wiem, że to było działanie egoistyczne, ja bym tego nie zmienił, ponieważ dało mi to dużą siłę i wiem, że w takim kolektywie znaleźliśmy więcej rozwiązań, niż gdybym sam siedział i próbował zataić tę chorobę przed po pierwsze żoną, a po drugie znajomymi, przyjaciółmi, którzy byli blisko mnie.
0: To pan opisał jakąś idealną sytuację właściwie. Taki model idealny.
1: Nie wiem, wie pani co, po mnie kilka innych osób zachorowało też z kręgów na inne choroby i mam żal do dzisiaj do przyjaciela, który znikł pewnego dnia, który zachował chorobę tylko dla siebie. Czuję, że gdyby się ta informacja rozeszła między nami, to każdy z nas sięgnąłby po lekturę, znalazłby kogoś, kto jest po drugiej stronie stołu i mógłby pomóc w tej sytuacji. Więc jakoś tak to chyba wynikało przede wszystkim, wie pani, tak jakoś myślę, że chciałem być fair wobec nich i tak jakoś... Czy ja bym nie chciał patrzeć na swojego przyjaciela, który pojawia się bez włosów na jakimś spotkaniu albo unika mnie z jakiegoś powodu. Więc to jest takie dla mnie oczywiste, że to im się po prostu należało.
0: Ważny dzień, pan powiedział, dzień operacji. Co decydowało, że ta osoba pana operuje w tym miejscu?
1: Po tych licznych badaniach, które były, czy jakieś centrykowe jakości, pewnie jakieś obrazowe badanie, histopatologia... W mojej głowie już pojawiła się tylko jedna historia, jeden taki cel, jak najszybciej się zoperować i zrobić to w miejscu, do którego będę miał zaufanie. Mieliśmy kontakt, bo w wielu ośrodkach byłem badany w Olsztynie, potem trafiliśmy do Warszawy, do kilku ośrodków. Byłem zbadany i czekałem na informację zwrotną, bo okazało się, że no właśnie, to jest pewnego rodzaju paradoks, że będąc u radioterapeutów usłyszałem, że najlepiej byłoby to napromienić. Kiedy byłem u chirurga, usłyszałem, że no, trzeba to bezwzględnie usunąć, więc miałem już takie wrażenie w pewnym momencie, że kiedy pójdę do chemioterapeuty, dowiem się, że najlepiej jest przyjąć teraz chemię. Więc bo tak to jest w ogóle z tą chorobą, że na koniec zostajemy z nią sami, jeśli chodzi o podjęcie decyzji. Czyli my znamy spektrum, wiemy, jak możemy działać, ale to ty, pacjencie, na koniec podejmujesz decyzję. I to było takie dość zaskakujące wtedy. I szukaliśmy operatora. Ja byłem zdecydowany na to, żeby się zoperować jakoś. Ja rozumiem teraz osoby, z którymi często rozmawiam, że to jest chyba takie w środku coś, co czujemy usunąć. Mm-hmm. Jeśli jest problem, usunąć.
0: Pozbyć się
1: usunąć
0: tego.
1: I mieć takie poczucie, że zrobiłem to najlepiej, jak mogłem. Mm-hmm.
0: No i gdzie pan to zrobił najlepiej, jak pan mógł? Jak to się stało, że tam, gdzie indziej?
1: Ja dość długo czekałem na informację zwrotną, bo byłem u kilku specjalistów. Specjaliści mieli różne pomysły dla mnie, ale tak na koniec dnia miałem informację, że czekamy jeszcze na osobę, która mogłaby zoperować. I ten czas mijał. W tym samym czasie koledzy szukali w różnych innych miejscach i przyszła do mnie informacja, że akurat w ośrodku w Kolonii jest profesor w dobrym wieku operatorskim, bardzo dobrym doświadczeniem i on, taką miałem informację i on jest w stanie podjąć się tej operacji. Czyli mój obraz był taki, że jest na tyle trudno i ciężko, że to właśnie ktoś w Kolonii podjął się przeprowadzenia operacji. Więc ja w ogóle się nie zastanawiałem, pakowałem się i jechałem właśnie tam.
0: No, z jakim uczuciem, z jakimi emocjami, oczekiwanie, poddawał się pan operacji, oczekiwanie, że usunięcie nowotworu, tak, usunięcie tych tkanek, zaczyna jakby nowy rozdział w pana życiu, że zacznie się od nowa, czy ze strachem, a nuż będą przerzuty. Co panu pomagało? Pan mówi, tu mówił mi wcześniej o swojej wierze także.
1: O tak, wie pani, bo sytuacja, kiedy mamy sytuację punkt zero, dowiaduje się o chorobie, to jest totalny dół, to jest bardzo głęboki nurek w taką otchłań negatywnych bardzo emocji, chyba depresji, czegoś jeszcze. Myślę, że gdyby to był jakiś mniejszy, może już pani wiedza o tym, że jest to złośliwy nowotwór, mocno agresywny, z tendencją przerzutową, to zupełnie zmienia, wie pani, obraz życia. Więc trudno było mi w tej sytuacji absolutnie stawić czoła. I to, czego poszukiwałem, to dwóch rzeczy. Takich, z jednej strony, jako że jestem osobą wierzącą, pomyślałem sobie w pierwszej kolejności, wyprostuję takie ścieżki do Pana Boga, czyli ułożę się jakoś z Panem Bogiem. To znaczy, jeśli są sakramenty, na przykład namaszczenia chorych, to ja chcę przejść ten sakrament, ja chcę się wyspowiadać generalnie i być przygotowany na rozwiązanie, które jest trudne, ale które trzeba brać pod uwagę, bo to jest bardzo poważna choroba. Na druga rzecz, która była, to jak najszybciej znaleźć operatora, dobrego operatora, do którego mam zaufanie, żeby on to zrobił dobrze. I te dwie rzeczy się wydarzyły. I to dało mi, to jest w ogóle ciekawe bardzo, bo to jest pewnie bardzo indywidualne, ale w momencie, kiedy duchowo się ułożyłem, poczułem jakiś spokój, taki jakby powietrze nagle zeszło z balonu. A kiedy druga informacja przyszła, mamy operatora i jest wyznaczony termin, i to jest 20 tam któryś luty, to poczułem się stabilnie i zaczęło się odliczanie, takie wsteczne odliczanie, czyli ile jeszcze mi zostało. No dobra, to jedziemy, to już tyle, to już co niedługo. I taki kalendarz wydarzeń, który ja powinienem przejść do momentu operacji.
0: Po operacji czego pan się ewentualnie obawia? A może niczego? Jak zaczyna się to życie, życie nowe?
1: Tam było szereg trudnych sytuacji podczas tej operacji, bo ja nie jestem niemieckojęzyczny, więc fajnie, że obsługa mówiła niektóre osoby w języku angielskim, więc mogłem się dogadać, ale to były też śmieszne sytuacje. Bo taką śmieszną sytuacją było to, że karmiono mnie codziennie dokładnie tym samym. To tak, zanim dojdę do tych trudnych sytuacji, to byłem śmieszny. I tak się zastanawiałem, ale jak to jest, że codziennie jem na śniadanie to samo, na obiad to samo i kolację to samo, bo byłem tam normalnie skarmiany. Kiedy wychodziłem ze szpitala, okazało się, że na stole leży jadłospis i mogłem sobie wybrać to, co chciałem zjeść, o czym nie wiedziałem, nikt mnie nie poinformował. A wracając do emocji, tych spraw takich poważniejszych, no przede wszystkim jechałem z tą nadzieją, że pozbędę się nowotworu w sposób radykalny. Wybrałem metodę celowo, metodę otwartą. Jakoś tak mi się w głowie poukładało, że kiedy doświadczony chirurg będzie mi otwierał i będzie widział wszystko to, co trzeba wyciąć, to po prostu to wytnie, i byłem na to przygotowany. I rzeczywiście profesor zapewnił mnie, że tak to się będzie działo. Potem moment operacji, dzień operacji, który też ciekawe rzeczy były, w którym uściskałem się z moją żoną, pojechałem na stół operacyjny i pamiętam, że operacja tam trwała 3,5 godziny, czy 4 jakoś tak. I pamiętam, kiedy mnie wybudzali z tej operacji, i otworzyłem oczy w miejscu, w którym byłem, i pamiętam, że zadałem ludziom pytania, czy gdzieś tu mają jakieś kwiaty albo czekoladę. I oni nie wiedzieli za bardzo, co chodzi. Myśleli, że jeszcze jestem pod wpływem środku odurzającego. Zadałem kilka razy pytanie, potem mi wyjaśniłem, że to moja żona czeka na mnie u góry. Przecież rozstawaliśmy się, przed chwilą ona tam jest, chciałbym jej podziękować i wrócić do niej właśnie z kwiatami. I to ten moment, to był taki moment wyzwolenia. Tak, mam wrażenie, że po prostu samo to zachowanie i to, że wtedy, kiedy leżałem po tym wybudzeniu gdzieś tam w jakimś pomieszczeniu, to była euforia zupełna, że już jest ze mną, że się wybudziłem, że żyję, że u góry czeka moja żona, więc jakoś naprawdę, to już było ciemno i bardzo późno okazało się potem, ale jakoś tak byłem przeszczęśliwy. Wróciłem do góry, przez przespałem tę noc, że mojej żony nie było, była następnego dnia. I następnego dnia proszę sobie wyobrazić, że wziąłem telefon i obdzwoniłem wszystkich moich przyjaciół, których wcześniej negatywnie poinformowałem o tym, znaczy poinformowałem normalnie, ale w negatywnej sytuacji, w której się znalazłem. I każdemu z nich z kolei podziękowałem za to, że jestem tutaj, już jestem po, nie martwcie się, jestem po operacji. Więc miałem taki set takich rozmów. Cóż, czekałem na jakąś informację taką końcową. Profesor przyszedł, powiedział, że wszystko się dobrze udało, że powycinał rzeczy, które trzeba było wyciąć, łącznie z węzłami chłonnymi, podał ilości tych węzłów. No i tak się skończyło. Czekałem kilka dni na wypis i w międzyczasie zostałem zaproszony na rozmowę do profesora, poszedłem do niego i rzeczywiście powiedział taką rzecz, że wie pan co zrobiliśmy, powycinałem wszystko, nie znalazłem tkanek, które były zmienione, więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i fajnie, bo to była dobra operacja i mam nadzieję, że będzie dobrze. Tak wróciłem do pokoju i chyba nawet nie dotrzymałem do pokoju, ja po prostu się... Puściły moje emocje, podobnie jak teraz.
0: Mimo, że to było tak dawno.
1: Tak, kiedy się przygotowywałem, to i tak myśląc o tym, co chcę pani powiedzieć, też tak zanurkowałem w tą historię całą mojego życia tych ostatnich 10 lat.

0: Minęło 10 lat od momentu operacji. Dokładnie, gdy Państwo nas słyszą, to 10 lat i 2 dni. Siedzimy vis-a-vis siebie i rozmawiamy dalej o chorobie. Ale nie, że kiedyś była, skończyła się i o tym, jak teraz wygląda Pana życie, co Panu dała choroba i tak dalej, i tak dalej. No nie, rozmawiamy o chorobie, ponieważ Pan o sobie mówi, jestem chory, mam nowotwór.
1: Tak.
0: Te 10 lat, co się wydarzyło? Każdy, kto nas słyszy, powie tak, skoro rozmawia teraz z Nim, to znaczy, że się okazało, że była wznowa, że pojawiły się przerzuty, że przyszedł taki moment, w którym te uczucia, które Pan miał cudowne po tej operacji, że nie ma, i nagle nastąpił zwrot. Pamięta też Pan to?
1: Tak, tak. Tam były takie dwa etapy, bo po powrocie do Polski ja miałem informację, że bezwzględnie muszę być poddany radioterapii. Mhm. Takie są procedury, okazały się nie tylko polskie, ale europejskie. Pamiętam, że zastanawiałem się, czy jakieś tam jednostki, jeśli się nie zgadzają, to dobrze, czy niedobrze. Mówię teraz o ilości naświetleń, które napromieniowań, które miałem. Dzisiaj z perspektywy tych 10 lat to zupełnie było istotne i rozumiem, dlaczego profesor mówi tak, tak, proszę działać. Profesor, który mnie operował. Teraz, potem coś się zaczęło dziać, PSA zaczęło rosnąć, ale akurat wchodziłem w procedurę radioterapii, więc wiedziałem, że tak może być. I ciągle miałem wiarę, że radioterapia 47 frakcji, czyli 47 dni roboczych o odpowiedniej tej samej godzinie jechałem do szpitala po to, żeby się...
0: To kawał czasu. Tak, dni roboczych to jest tydzień roboczy, 5 dni, to 9 tygodni.
1: Tak, tak. Więc te 9 tygodni jeździłem dziennie do szpitala, żeby przyjmować porcje radioterapii. No fajnie, że to jest ciekawe, bo znowu człowiek ma wyobrażenie, no radioterapia, no co to będzie? Słyszeliśmy o wydarzeniach w Białymstoku, jakieś poparzenia, jak to będzie, więc mnóstwo niepewności. No, ale szybko się okazało, że ja tego w ogóle nie czuję fizycznie.
0: Szczęście, aż można powiedzieć.
1: No, wydaje mi się, że tak to przebiega. Pacjenci, z którymi rozmawiałem, nie narzekali akurat na ten stan. Czasami się powikłania post factum dzieją, ale generalnie u mnie to było dokładnie tak samo. Nic się nie działo, więc po prostu rozumiałem, że muszę przejść tych 47 frakcji. I znowuż ta nadzieja, że no i wszystko powinno być dobrze. No ja znowuż trwało jakiś czas, ale potem okazało się, że znowuż PSA rośnie, czyli no, wniosek był jednoznaczny, czyli choroba nie została opanowana. Choroba jest ogólna, znajduje się w różnych częściach, pewne komórki wyszły na zewnątrz i teraz trzeba się badać po prostu, pilnować bardzo mocno, żeby znaleźć moment, kiedy będę mógł zareagować i poddać się kolejnej terapii. Tych terapii było sporo, bo jak sobie naliczyłem, to miałem z 5 takich kolejnych sesji radioterapeutycznych. Jeździłem do Poznania, do Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Tam byłem poddawany kolejnym napromieniowaniom. Mówimy teraz o całych 10 latach, bo to jest w sumie taka sekwencyjność, że mam takie 2 lata, powiedzmy, spokoju, przyjmuję pewne leki, które blokują rozwój choroby, potem przerywamy tą hormonoterapię, coś zaczyna rosnąć, znajdujemy to...
0: A przerywamy dlatego, bo takie są wskazania, tak? Nie dlatego, że coś jest nie tak, bo tak ma być.
1: Zacząłem chorować wtedy, kiedy nie było super nowych leków na medycynie, jeszcze tutaj w Polsce, one gdzieś tam były, słyszałem o tym, że są. Ale myśmy startowali ze standardowego leku, który miał swoją długą historię. I wtedy postępowanie z tym lekiem było takie, że podajemy go przez 2 lata. Ja przyjąłem to, bo taka była propozycja pani doktor, która mi prowadziła i prowadzi do chwili obecnej. Przyjmujemy przez 2 lata, a potem robimy sobie przerwę, odpoczywamy. Czyli pozwolimy organizmowi, żeby testosteron wyrównał wszystkie procesy, do których jest potrzebny. No i było to zagrożenie, że kiedy będzie testosteron, to będzie rosło. Natomiast nieprzerywanie było innym zagrożeniem, że w pewnym momencie nowotwór zacznie produkować pochodne testosteronu i zacznie się samożywić i wtedy będzie trudny do opanowania. Więc przyjąłem to i weszliśmy w taką cykliczność działań. 2 lata bierzemy preparat, potem przez rok, około roku czekamy na wzrost PSA do poziomu, którym mogę się poddać kolejnym badaniom diagnostycznym, wykrywamy miejsce i wtedy zależnie od tego, gdzie ono jest, szukamy jakichś działań, które w jakiś sposób aktywują, zniszczą te komórki nowotworowe. Ja bym, oprócz tych naświetleń, o których mówię, radioterapii, o której mówię, próbowaliśmy też wczesnej chemioterapii. Czyli chodziłem do szpitala z kolei raz na chyba 4 tygodnie to było, po to, żeby dostać porcję chemii. Oczywiście z tym zamiarem, żeby uporać się, żeby wyniszczyć komórki nowotworowe. To też nie zmieniło niczego. Dzisiaj wiem, że ten standard się zmienił, ale wtedy było takie zalecanie, żeby podać wczesną chemioterapię.
0: A pan mówi o tym w taki sposób bardzo rzeczowy, można by powiedzieć beznamiętny, a przecież ten czas, gdy kończy się, prawda, jeden taki cykl, czyli przestaje pan brać leki i co pan mówi, teraz czekamy, pan wie, że znowu to PSA wzrośnie, to się tak dzieje obojętnie dla emocji? Przecież nie. Bo może pan ma nadzieję, że tym razem nie wzrośnie na przykład, prawda?
1: Taką nadzieję na pewno miałem na początku, kiedy po raz pierwszy przerwałem. I oczekiwałem na to, co się wydarzy. Ja ogólnie co miesiąc badam sobie PSA w sytuacji zagospodarowanej, czyli kiedy jestem na radio, na blokadzie hormonalnej, biorę, robię sobie badanie PSA co 2-3 miesiące, ale staram się świadomie podchodzić do sytuacji, w której jestem. I po pierwszej przerwie absolutnie miałem nadzieję, że wszystko jakoś fajnie, bo nie rośnie, więc czytam to, a może się udało, a może jestem tym szczęściarzem. Oczywiście okazało się to niezasadne i po 8 miesiącach, kiedy pojawił się pierwszy wzrost PSA, zrozumiałem, że sprawa nie jest zamknięta, że czeka mnie następnych kilka pewnie trudnych sytuacji w moim życiu. No i to się powtarza znów. To nie jest tak, że ostatnio skończyłem blokadę hormonalną w czerwcu zeszłego roku do... przepraszam, nie w zeszłego, 2 lata temu w czerwcu i ponad rok czekałem na konkretny wzrost, bo świetnie, że mamy nowe metody diagnostyczne i świetnie, że na poziomie 0,2 możemy już szukać zmian w badaniu PET. 0,5 to już prawie pewność, że znajdziemy coś.
0: Ale to jest 0,2 mm?
1: To jest PSA, mówię o poziomie PSA.
0: Ja wiem,
1: PSA.
0: Ale przy poziomie. Przy poziomie PSA, tak.
1: Bo kiedyś to było niemożliwe, bo to trzeba było wskoczyć na poziom 2,5 i dopiero wtedy można było szukać w starych metodach. Więc ostatnio właśnie, kiedy skończyłem, rozpocząłem przerwę blokady testosteronu, to trwało wyjątkowo długo i zupełnie bezpodstawnie. Nagle uwierzyłem, że a może właśnie tym razem coś się zmieniło, może coś spektakularnego, może mam jedną książkę już, ale no, i to wygrywało z myślą taką racjonalną, to nie jest możliwe. Ty w tym jesteś i ty w tym będziesz, dopóki nie zmienisz leku, bo jeśli nic nie zmieniasz w dotychczasowym postępowaniu, oczekujesz zmian, no to jesteś niemądry. No i czekałem trochę dłużej niż zwykle, no i nagle to PSA zaczęło rosnąć. Tak, to jest tąpnięcie, to jest zupełna bezpodstawna wiara w to, że może być inaczej i nie umiem na tym zapanować zupełnie. I nagle, kiedy okazuje się, że rośnie PSA, to się zaczyna jakiś dół, tak.
0: Ale czy gdy się zaczyna dół, to czy pan wie, jakiemu leczeniu dalej pan będzie poddany? To jest oczywiste już. Czy pan zaczyna się szukanie? Czy u różnych lekarzy, czy w różnych ośrodkach? Jak to wygląda? Bo ja tu zrozumiałam, że pan nie ma takiego jednego miejsca, jednego lekarza, jednego ośrodka.
1: To jest tak, że jeszcze muszę o jednej rzeczy wspomnieć, że kiedy zachorowałem, to moja żona szukała odpowiedzi na trudne pytania na forum. To forum to nazywa się rak-prostaty.pl. Tam osoby, które są wykwalifikowane, osoby, które przechodzą chorobę, ale też lekarze udzielają odpowiedzi na różne trudne pytania, więc moja żona weszła w ten obszar i zdobyła tę wiedzę. dążymy do tego, żeby powiedzieć o różnych ośrodkach i różnych lekarzach. I mam to szczęście, że kiedy dałem sobie radę z tym pierwszym etapem choroby, to gdzieś we mnie powstała taka wielka potrzeba, żeby też oddać to, co dostałem z tego miejsca, czyli to forum, które pomogło mi w absolutnie wielkim stopniu, bo tam były pierwsze istotne odpowiedzi. To jest gdzie, kiedy, jak, co? To są pytania, na których, wie pani, wizyta u lekarza trwa 15 minut. Każdy lekarz w swojej specjalizacji naprowadza na swoje rozwiązania i to jest chyba normalne, bo w tym jest dobry, w tej specjalizacji, w której jest. Natomiast tam usłyszałem dużo więcej i oprócz tego, że powróciłem do tego forum i działam na tym forum, tak trochę na telefonie jestem i daję, jestem, może być grupą wsparcia, rozmawiam z osobami, które przechodzą dzisiaj tę chorobę, to też my jako forum organizujemy spotkania z fachowcami absolutnie, z różnych dziedzin, przez które przechodzą pacjenci raka prostaty, no bo to mówimy o przerzutach do kości, o innych przerzutach, czyli pojawia się już onkolog kliniczny, pojawia się urolog oczywiście jako pierwszy kontakt, pojawia się radioterapeuta, pojawia się rehabilitant na takich spotkaniach, pojawiają się żywieniowcy, pojawiają się inne osoby, które gdzieś, operatorzy oczywiście da Vinci, bo dzisiaj jest to oczywiście możliwe i dostępne w Polsce, więc to jest też to miejsce, w których ja mam bliski kontakt z osobami tymi, którzy działają w środowisku medycznym w Polsce. I to jest często tak, że ja też mam taką zasadę, że konsultuję dany przypadek w kilku miejscach, żeby mieć absolutną pewność, że to, co chcę za chwilę ze sobą zrobić, jest słuszne. Jeśli dostaję potwierdzenie, że tak idziemy w tym kierunku, to właśnie robimy.
0: Ale co to znaczy konsultuję? Pan pomaga w ten sposób komuś, że dzwoni i konsultuje czyjś przypadek, bo nie za bardzo zrozumiałam.
1: W tej sytuacji mówię na razie o sobie, czyli no o tym, że rośnie PSA, bo pytanie było, co dalej robimy. Ja nie wiem, gdzie to się może zmienić, co to może być. Czekamy do momentu, to jest bardzo trudny moment, czekamy do wzrostu co najmniej do 0,2. Szukamy wtedy ośrodka, w którym mogę zrobić sobie PETA i tu mamy do wyboru z jednym, drugim wskaźnikiem. Poddawany jestem badaniu PET i to przez cały czas to napięcie rośnie. Rośnie to PSA, to już jest, potem jest, czekamy na wyniki PET, dostaję wynik.
0: Jest pokazane miejsce, gdzie są komórki nowotworowe, tak?
1: Obrazowo jest to pokazane. Dostaję też płytę, z której korzystają lekarze, ale też dostaję kartkę papieru, w której jest podsumowanie tego, co zostało wykryte, w jakiej wielkości, w jakim miejscu. To jest mnóstwo emocji. To jest strasznie trudne. Ostatnio wyczytałem, że mam duże gromadzenie znacznika wątroby, więc zupełnie tak... I pomimo, że już wiem, gdzie jestem, wiem, jak trudna jest to choroba i wiem, ile za mną, ile jeszcze przede mną, to nagle taka informacja wyrywa zupełnie z butów. Zaczynam analizować, czytać internet. No, okazało się, że to zupełnie naturalne, że w ten sposób przychodzi wskaźnik, przechodzi przez wątrobę i potem wydobywa się na zewnątrz, więc okazało się, że te nerwy były zupełnie nadaremnie. No wie pani, potem się okazuje, że jest to w kościach, w jednym czy w drugim miejscu miednica, kolc miednicy, łopatka, żebra, kręgosłup, mostek ostatnio. No i wie pani, no...
0: I to jest następny potem cykl?
1: Tak.
0: I pojawia się czasem inne lekarstwo, już nowsze, następny cykl farmaceutyków? Czy radioterapia?
1: To jest, już odpowiadam. To jest tak, że jeśli dotychczasowe leki działają,
0: tak,
1: to zostajemy przy nich i dalej je stosujemy. Miejsca, które znaleźliśmy, zostają poddane radioterapii. Zostaną poddane radioterapii, no i kiedy robię następnego PETA, to te, które były naświetlane, napromieniowane, są nieaktywne, czyli można powiedzieć, że są wyleczone.
0: Tak.
1: No tak to trwa i tak to trwa tych 10 moich lat, czyli 2 lata

0: I co? I potem znowu pan zaczyna brać lek, tak?
1: Tak, po przerwie rocznej, okołorocznej włączamy ponownie blokadę hormonalną i włączamy już w momencie, kiedy wiemy z opisu, że jest znalezione miejsce. To jest ten moment, kiedy możemy włączyć i dajemy sobie znowu 2 lata na stosowanie leku.
0: Powiedział pan także, pomagamy. Powiedział pan o takim miejscu w sieci, prawda?
1: Tak.
0: Ale mnie wcześniej pan powiedział, że spotykają się też państwo.
1: Mhm, tak, no to są forum rak-prostaty.pl. To jest forum, na którym wszyscy pacjenci i najbliżsi znajdą odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, które dotyczą pacjenta. Ale oprócz tego robimy raz do roku spotkanie specjalistów z pacjentami, czyli nasi forumowicze mają taką szansę, żeby spotkać się ze specjalistami i w tym roku akurat będzie to 16 maja w Łodzi. Szczegóły są u nas na forum, można to sprawdzić, można się zgłosić, chyba do końca marca zbieramy zgłoszenia w tej chwili. I to jest takie miejsce, w którym dla mnie jest to szczególny moment, bo z jednej strony tak jak w tym roku będziemy mówili o nowych metodach leczenia raka prostaty, o radioligandach, o takim przełomie celowanym, który pojawia się w medycynie, więc jeśli myślę o sobie, o swojej przyszłości, to ja wiem, że będzie moment, w którym będę potrzebował pewnie jakichś specyfików, które zupełnie zmienią ten klucz leczenia, którym jestem w chwili obecnej, więc z jednej strony z chęcią wysłucham takich prelekcji, które są dostosowane do pacjenta. To nie są super naukowe rzeczy językiem naukowym, to są dostosowane do uczestników tych spotkań. No i jest jeszcze jedna rzecz, że jest taka szansa, żeby zawsze podejść i zapytać o własny przypadek, skonsultować, umówić się na jakieś spotkanie. To jest właśnie ta wartość dodana tych spotkań.
0: Widać z tego, że pan tutaj zaangażował się wchodząc i w środowisko i pomagając, czyli jakby to jest jakby nowy obszar pana życia, który się pojawił. Równocześnie rozumiem, że pan nie pracuje w pełnym wymiarze godzin. Czyli jakby to życie pana się zmieniło, bo normalnie by pan pracował jak te 15 lat temu, czyli od rana do wieczora pewnie. To teraz trochę to życie wygląda inaczej. Na ile ten nowotwór, który co pewien czas pan widzi, że jest, on zmienił pana, nie wiem, relacje z ludźmi, pana sposób funkcjonowania, oprócz tego zaangażowania w pomoc innym?
1: Kiedyś sobie zwizualizowałem chyba w swojej głowie, gdzie jestem, jak będzie wyglądało, jak mogą wyglądać te momenty, kiedy będę się żegnał. Chyba 10 lat choroby, która jest trudna, operacje, naświetlenia, to powoduje, że w głowie pojawiają się różne myśli. Kiedyś pojawiła się też taka myśl, że tak powiedziałbym, że taki odwrócony Twardowski w swojej teorii. Śpieszmy się kochać ludzi, przy czym moja zmiana polega na tym, tak szybko możesz odejść. I coś takiego, włączyło mi się coś niesamowitego. W pewnym momencie pokochałem po prostu ludzi, pokochałem przebywać z nimi, rozmawiać z nimi. Nie wiem, czy to była chęć zostawienia dobrego wrażenia po sobie, nie wiem, co było. Chyba nie umiem o tym powiedzieć. To jest, w pewnym momencie zacząłem przebywać między ludźmi, być ich ciekawym, prowadzić z nimi rozmowy. Doceniam oczywiście tych, którzy są koło mnie, przyjaciół, którzy pomogli, bo z tym jestem zawsze blisko, ale też poznawać nowych ludzi i to jest taka zmiana, której się nie spodziewałem zupełnie. Czerpię radość z tego, że mogę sobie z ludźmi porozmawiać, że mogę ich poznawać, mogę porozmawiać o ich pasjach, o pracy, o świecie, nawet o tym, jakim samochodem jeżdżę, dlaczego takie rzeczy się dzieją. Natomiast to tak mentalnie gdzieś, ale też to, o czym wspomniałem wcześniej, pojawiła się taka potrzeba pomaganie innym, bo jeśli ktoś kiedyś mi pomógł, jeśli ktoś kiedyś był po drugiej stronie telefonu, odebrał rozmowę mojej żony i opowiedział dokładnie, gdzie i w jakiej kolejności powinienem próbować się leczyć, to oczywiście staram się oddać to samo, powiedzieć, no nie mogę mówić o kwestiach medycznych, bo ja mogę ich po prostu nakierować, te osoby, które do mnie dzwonią, mój numer telefonu.

0: telefonu żyje swoim życiem, jest przekazywany pewnie z rąk do rąk. Co jakiś czas mam jakieś telefony, których nie mam zapisanych w swojej komórce, więc bardzo często jest to jakaś nowa osoba, która chce ze mną o tym porozmawiać. Staram się po prostu nakierować. Po pierwsze, wydaje mi się, że ma to sens i dlatego się tego trzymam, ponieważ kiedy ja chorowałem, patrzyłem na osoby, na inne osoby chore, próbując porównać swój stan do jego stanu. Jeśli szliśmy tą samą drogą i on żyje 10 lat czy 15 i więcej, a jego choroba wyglądała podobnie jak moja, to znaczy, że mam też dokładnie tą samą szansę, jeśli będę żył podobnie jak on. Oczywiście to nie jest prawdziwe do końca, ale to budzi nadzieję, więc ja tak sobie myślę i czuję to, bo po pytaniach pacjentów, którzy do mnie dzwonią, już szukają takiej analogii pomiędzy moją chorobą i ich chorobą i pewnie po to, zdobyć informacje, jak będzie przebiegało ich życie. Więc ja im odpowiadam, że staram się zawodowo pracować w wymiarze krótszym, mniejszym niż dotychczas. Poza tym jestem sportowcem, jeżdżę na nartach, chodzę na siłownię, uczę się języka angielskiego, gram w tenisa, żegluję. Staram się być aktywny i czerpać z tego tyle, ile się da. No i bez żadnych ograniczeń, bo po tym wszystkim, co przeszedłem, ja nie czuję jakichś super zmian w organizmie. To, co dotyczy moich kości, no to jest napromieniowane i to się dzieje w kościach i póki co, i oby tak było, ja w ogóle nic nie odczuwam, więc ja nie czuję żadnych dolegliwości. Jedyną rzecz, którą mam, ale to jest może kwestia wieku, bo od tamtej pory minęło 10 lat, to czasami nie jestem w stanie się skupić na poziomie, na jakim kiedyś funkcjonowałem. No ale to chyba się nazywa demencja już.
1: Bez przesady.
0: No ale jakoś
1: się. Czyli teraz, gdy rozmawiamy, to pan jest, bo oczywiście mogłabym to wydedukować z tego, co pan wcześniej mówił, pan mówił, ale wróćmy do tego. To pan jest na etapie zakończenia, dobrze myślę, radioterapii.
0: Kolejnej radioterapii, tak. Mhm. Minęło tej pory jakieś 3 tygodnie.
1: I co, w poszukiwaniu... Czy pan wie, co pan będzie brał? Czy...
0: Ja już biorę ten sam lek, który...
1: Tak.
0: Ta blokada hormonalna, która się sprawdzała. Oczywiście PSA spadła do poziomu niewykrywalnego w tym momencie, więc teoretycznie mam trochę czasu na wytchnienie. Za chwileczkę będę sprawdzał obrazowo, czy coś się mimo wszystko nie dzieje w organizmie. A wie pani, w tym wszystkim, bo tak rozmawiamy o tym... o chorobie tylko. Ja bym chciał powiedzieć, że ja mam normalne życie. To jest taka rzecz, że tylko ten moment taki poszukiwania tej choroby, kiedy rośnie PSA i kiedy coś się dzieje i jest takim czasem niepokoju, ale jakoś udaje się to przykryć innymi rzeczami, więc trochę obowiązki zawodowe, które wypełniają mi czas, trochę ten sport, trochę jakieś pasje, które mam, czy już jakieś planowanie wyjazdu narciarskiego, czy organizacja żagli, to jest to. I tak to wygląda, więc udaje mi się normalnie funkcjonować. Dziś jest taki dzień trudny, bo kiedy zdecydowaliśmy się na tę rozmowę, ja musiałem sobie odgrzewać w głowie wszystkie te trudne momenty i rzeczywiście dziś jestem pełen emocji. Ale za chwilę będzie jutro i za chwilę będę miał spotkanie z partnerami w Hiszpanii, gdzieś tam z kimś, już jestem nakręcony, już się przygotowuję do tego, zaraz prezentację, wyjazd i próbuję normalnie żyć i jakoś jestem w kręgu ludzi, że są zaangażowani zawodowo, sportowo. Jestem jednym z nich, myślę sobie, staram się nie odstępować.
1: No to właściwie dalszego, dobrego, normalnego życia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo.
0: Mam nadzieję, że tak będzie.
1: Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję pani bardzo.

przebrzmiały już dźwięki słów mojego bohatera. Jest maj. My rozmawialiśmy kilka miesięcy temu. A teraz, skoro jest maj, to właśnie w niedługo odbędzie się parapetówka. Nowy dom, który buduje bohater, będzie skończony, będzie gotowy na przyjęcie gości. Proszę Państwa, za chwilę po godzinie 23 program Los Polandos, na który zapraszam w imieniu mojego kolegi Pawła Sulika.

0: Pierwsze radio informacyjne.
1: Uwolniony z białoruskiej kolonii karnej Andrzej Poczobut zostanie odznaczony przez prezydenta orderem Orła Białego. O tym na początek. Iran proponował USA otwarcie cieśniny Ormus i zajęcie się kwestią programu jądrowego później. W informacjach również doniesienia agencji Reuters. Za chwilę też garść porad dla maturzystów. Tym razem sprawdzimy, jak radzić sobie ze stresem przed startującymi w poniedziałek egzaminami. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Podczas niedzielnych obchodów święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy polskiej i Białorusi doszło wtedy do wymiany więźniów, a w ramach której władze w Mińsku zwolniły 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Odrzucona przez prezydenta USA Donalda Trumpa propozycja Iranu przewidywała otwarcie cieśniny Ormus, pozostawiając rozmowy o irańskim programie jądrowym na później, poinformowała agencja Reutera, powołując się na wysokiego rangą irańskiego urzędnika. Jak podaje Reuters, Teheran uważa tę propozycję za znaczącą zmianę, mającą na celu łatwiejsze osiągnięcie porozumienia. Zgodnie z propozycją USA i Izrael miałyby zagwarantować, że nie przeprowadzą ponownego ataku, a Iran otworzyłby cieśninę przy jednoczesnym zniesieniu amerykańskiej blokady irańskich portów. W następnej kolejności rozmowy miałyby dotyczyć ograniczenia irańskiego programu jądrowego w zamian za zniesienie sankcji, przy czym Teheran domagałby się od Waszyngtonu uznania swojego prawa do wzbogacania uranu w celach pokojowych. W piątek Donald Trump oświadczył, że władze Iranu chcą zawrzeć porozumienie i poczyniły wielkie kroki w tym kierunku, ale nie był usatysfakcjonowany ich propozycjami. Przyznał, że może nigdy nie zawrzeć układu i zamiast tego może wykończyć Iran. MSZ Izraela potwierdziło, że 2 członków płynącej z pomocą humanitarną ze strefy gazy globalnej flotylli Sumut przebywa w Izraelu, gdzie czeka ich przesłuchanie. Hiszpania mówi o nielegalnym zatrzymaniu i domaga się zwolnienia swojego obywatela, który jest jednym z zatrzymanych. Zostaną oni przekazani organom ścigania w celu przesłuchania, poinformowało MSZ Izraela we wpisie na portalu X, oskarżając zatrzymanych o powiązania z Hamasem. Organizatorzy flotylli deklarują, że chcą dostarczyć pomoc humanitarną do strefy gazy i symbolicznie przełamać izraelską blokadę morską. Izrael twierdzi, że utrzymuje blokadę zgodnie z prawem, chociaż legalność tych działań jest przedmiotem sporów. Zbliża się rok od wyboru Roberta Prevosta na nowego biskupa Rzymu. Dla Kościoła pierwszy rok urzędowania papieża Leona XIV na tronie Piotrowym to czas podsumowań i ocen jego pontyfikatu, który od początku naznaczony jest próbą dialogu i otwarcia na nowe wyzwania, mówił w TOK FM jezuita Dariusz Piórkowski.
2: Na pewno widać, że z jednej strony jest ciągłość między nim a poprzednikiem, czy poprzednikami nawet, bo to przecież nie chodzi o Franciszka. Podobną wrażliwość ma, widzę, wobec i ubogich, i widać, że jest przygotowany przez ten pobyt na misjach.
1: W ciągu ostatnich miesięcy papież Leon XIV wielokrotnie zabierał głos w sprawach społecznych i międzynarodowych, podkreślając rolę Kościoła w świecie podzielonym konfliktami. Czas egzaminów maturalnych, które rozpoczynają się już w poniedziałek, to okres intensywnych emocji, w tym stresu. Nasz reporter Ben O'Connor pytał, jak zarządzać stresem, by ten sprzyjał nauce, a nie ją zaburzał.
3: Oprócz ekscytacji, maturzyści na chwilę przed egzaminami wspominają głównie o stresie.
4: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
3: Jak mówi dr Klara Królewiek-Decji z Uniwersytetu SWPS, zamiast walczyć ze stresem, lepiej poznać jego cel.
5: Jeśli pomyślimy sobie, moje ciało pomaga mi, żebym lepiej napisała ten test, dlatego że mój mózg będzie lepiej dotleniony, więcej dostanie, więcej krwi dopłynie i będzie ona lepiej utleniona, no to okazuje się, że przy takim podejściu faktycznie ten stres nam będzie służył.
3: Psychologowie radzą też, by maturzyści po okresie intensywnej nauki zadbali także o odpoczynek. Benedykt O'Connor, TOK FM.
1: Mówi się, że grillowanie, a już szczególnie w czasie majówki, to nasz sport narodowy. Pogoda sprzyja wspólnemu gotowaniu i jedzeniu na świeżym powietrzu, ale trzeba pamiętać, że nie wszędzie grilla można rozpalić. Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W miejskich parkach czy na plażach wiele z kolei zależy od lokalnego regulaminu. Często samorządy mają specjalnie wyznaczone miejsca, przypomina komendant Straży Miejskiej w Toruniu Mirosław Bartulewicz.
6: Na terenie jednego z dużych parków miejskich w Toruniu. Takie miejsca są wyznaczone. Pamiętajmy jednak o tym, żeby zachowywać po prostu zdrowy rozsądek. Używanie otwartego ognia to jest bardzo niebezpieczna kwestia.
1: Używania grilla na balkonach zakazują też najczęściej spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Niedziela szykuje się słoneczna i prawie bezchmurna. Jedynie na zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i miejscami dużego, ale bez opadów. Na termometrach od 22 do 26 stopni na wschodzie i maksymalnie do 28 w pozostałej części kraju. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich w okolicach 20 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Słuchamy Radia Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Przyszedł czas na kolejny odcinek programu Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. W naszym studiu gość, pani Oksana. Dobry wieczór.
8: Witam serdecznie.
7: Zawsze na początku programu Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia, od wielu, wielu, wielu lat, to pierwsze pytanie jest zawsze takie samo. Gdzie się pani urodziła?
8: Urodziłam się w małym miasteczku w Ukrainie. Dosłownie w centrum Ukrainy.
7: A jak się nazywa to miasteczko?
8: Znamienka.
7: Znamienka? Mhm. A jakby to na język polski, jakby to przetłumaczyć, to coś znaczy, to nazwa Znamienka?
8: Myślę, że nie.
7: Że to jest po prostu taka nazwa?
8: Po prostu nie wiem.
7: Mhm. A małe miasteczko oznacza co? Że ile tam osób mieszkało? Jak to wyglądało? Jak Znamienka wyglądała? Wygląda.
8: O Boże, ile tam tysięcy osób.
7: Bo wie pani, jest internet, ktoś nas słucha w Znamience i myśli sobie, no właśnie, właśnie obywatelka
8: Może
7: Znamienki.
8: 40 tysięcy osób?
7: Aha. A, to nie takie małe.
8: Małe, nie małe.
7: A proszę opisać, jak ta miejscowość wygląda. Czy to są bloki, domki, jeziora, lasy, czy beton?
8: Mamy dużo natury, jeziora, lasy i domki, i bloki, parę szkół. Czym jest w ogóle to miasto popularne w Ukrainie? Tam jest taki węzeł pociągów.
7: O.
8: Czyli jakby stąd dojedziesz w każdy punkt w Ukrainie.
7: To czemu od dzieciństwa pani chciała zostać kolejarzem, tak jeździć pociągami? Czy dzieci marzą o tym w Zamiecie?
8: W sumie nie wiem, ale w rodzinie miałem dziadka, który pracował.
7: Czyli dużo ludzi na kolei pracowało.
8: Tak. To jest taki popularny zawód u nas w mieście.
7: Mm-hmm. Ale to znaczy, że jest na przykład jakiś pomnik kolejarza, albo nie wiem, w nazwach ulic to widać, czy lokomotywa jest w środku postawiona, czy...
8: Tak, mamy taki stary lokomotyw akurat przy dworcu. Mhm. I też w parku mamy taki nowy lokomotyw, więc... Mhm. Teraz pan mnie ściąga tam do mojego miasta. Ja naprawdę nie byłam tam już 5 lat.
7: Ale, ja wiem, ale wie pani, to jest radio i ludzie teraz sobie wyobrażają, aha, czyli 40 tysięcy mniej więcej... kolej, w środku gdzieś tam przed dworcem jest stara lokomotywa i jakoś tak próbuję sobie wyobrazić to miejsce, to miasteczko, nie?
8: Tak, tak.
7: Ale pani tam chodziła też do szkoły średniej?
8: Tak.
7: I po szkole średniej pani stamtąd wyjechała?
8: Wyjechałam na studia do większego miasta. No i w sumie później w ogóle z Ukrainy wyjechałam po jakimś czasie.
7: A do jakiego miasta pani pojechała na studia?
8: Wtedy to był Kirowograd, a teraz to miasto się nazywa Kropiwnicki.
7: Kirowograd, Kropiwnicki.
8: Nie jestem pewna, kiedy ta nazwa została zmieniona, ale już mnie tam nie było, już mieszkałam tutaj w Polsce.
7: A na jakie studia pani poszła?
8: Studiowałam relacje międzynarodowe.
7: Relacje międzynarodowe?
8: Tak. Tak jest, ale powiem szczerze, że nie był to do końca mój świadomy wybór. Bardziej to chodziło pewnie o prestiż dla rodziców, nie wiem, jeżeli mogę tak powiedzieć. W sumie w tym wieku i tak do końca nie wiedziałam, kim chcę być i co chcę robić w życiu.
7: Tak, to jest, ale nie poszła pani na kolejarstwo, kolejnictwo, nie. Tylko na relacje nie. międzynarodowe. Ale co, nie skończyła pani tych studiów?
8: Nie chciałam by odpowiadać na te pytania.
7: Rozumiem.
8: Zmieniałam kierunek też ekonomiczny i nie skończyłam relacje międzynarodowe, ale skończyłam po prostu inny ekonomiczny kierunek. Było mi to łatwiej. Mhm. Później miałam inne szkolenia, doszkolenia. Tutaj w Polsce w sumie skończyłam też szkołę policjalną. Ale tak naprawdę, co mi wykształciło, to szkoła życia, moje doświadczenie i no, szkoła życia.
7: A jak to się stało, że pani przyjechała do Polski?
8: Do Polski, nie wiem, banalnie, może nie banalnie, bo przyprowadziła mnie tutaj miłość. Co prawda już nie jesteśmy razem z tą osobą, no ale wtedy było mocno. No i właśnie tak tutaj się znalazłam.
7: Ale to był Polak, Polka, Ukrainiec, Ukrainka?
8: To był Ukrainiec i poznaliśmy się w Ukrainie. W momencie, jak poznaliśmy się, to zaczęłam już zbierać dokumenty i na wyjazd do Stanów. I w sumie już tam wszystko dobrze mi się powodziło. Mogłabym tam zostać mieszkać. To taka, nie wiem, nie pierwsza miłość, ale byliśmy młodzi, więc wiadomo, że każdy miał swoją drogę, nie planowaliśmy nic poważnego. Ale dogadaliśmy się, że kiedyś tam w życiu spotkamy się. On wyjechał do Polski, żeby też twardo stać na nogi, bo tutaj było jakoś łatwiej niż tam w Ukrainie. Się dorobić do czegoś, że tak powiem. Ja wyjechałam do Stanów, no ale w końcu nie wytrzymaliśmy, lub ja nie wytrzymałam i przyjechałam do niego, do Polski.
7: A zdarza się tak, że pani żałuje tej decyzji?
8: To bardzo częste pytanie i dużo moich znajomych lub również osób z rodziny nie rozumieją tego i nie wspierali. W ogóle to była ciężka decyzja moja dla odebrania od strony mojej rodziny. Ale nie żałuję. Zrobiłaby tak samo, bo przeżyłam z nim piękne 5 lat swojego życia, a następnie już jak nasze drogi się rozeszli, no to spotkałam Polaka. Więc no po prostu tak pewnie miało być, że znalazłam się w Polsce.
7: Pani prowadzi w internecie bardzo ciekawy, nie wiem jak to nazwać, profil. Jak to określić, to co pani robi w internecie?
8: Tak, mam profil na TikToku, na Instagramie, na Facebooku. W sumie na Facebooku nawet nie planowałam, tak po prostu tam wrzucałam, ale widzę, że naprawdę tam też zebrała się społeczność, bo bardziej stawiałam na TikToka, na Instagrama. Na czym polega mój profil? Dostaję w internecie mnóstwo hejtu. W ogóle to się zaczynało z tego, że wrzuciłam po prostu, prowadziłam taką luźną, ja lubię podróżować, mam kotów i po prostu pokazywałam swoje życie i prowadziłam swojego tego bloga po polsku. Nie prowadziłam po rosyjsku lub po ukraińsku, bo to dość nowa strona. Po ukraińsku jest mi ciężko, bo jestem z miejsca, pochodzę z miejsca, gdzie całe życie rozmawiałam po rosyjsku, więc po ukraińsku no, musiałam by teraz naprawdę na nowo się uczyć, a ze względu na tą całą sytuację, to nie jest mi przyjemnie prowadzić tego Instagrama po rosyjsku, więc zaczęłam po polsku i mam większość znajomych i ludzi, którzy mnie oglądają, też Polaków. Więc wrzuciłam pierwszy taki film, który zaleciał na większą skalę, czemu prowadzę swojego bloga po polsku. I tam na minutę coś nagrałam szybko, pamiętam, byłam w szlafroku, pokazałam paszport i po prostu tak od serca powiedziałam, jak to jest i dlaczego tak jest. No i polecieli tam komentarze, wleciał ten filmik, zaczęłam dostawać dużo hejtu. No odpowiedziałam na jedną rolkę, na jeden komentarz rolką, na drugi komentarz rolką i jakoś to się zaczęło. Na początku było ciężko, musiałam przepracować to w środku, jakoś nie wiem, w głowie poukładać, bo nie jest to przyjemne, przyznam.
7: Ale to pierwsze uczucie jest jakie, jak ktoś dostaje taki komentarz, taki spis, co... Jak pani pamięta ten pierwszy... No, bo nie pomyślała pani, och, super, to będę to teraz komentować.
8: Już nie, to... No nie. W ogóle zniknęłam nawet z internetu. Nie zaczęło się, nie było łatwo. Może na kamerce to nawet było, wyglądało, że jest mi łatwo. Ale nie było to tak. I w ogóle byłam w szoku, ponieważ na co dzień nie spotykam się w realnym życiu z hejtem. Absolutnie mam superańskie relacje z osobami polskiej narodowości, więc byłam w szoku. Było nieprzyjemnie. No ale po prostu w ogóle w sumie nigdy wcześniej nie doświadczyłam hejtu i to było coś nowego, więc musiałam to po prostu przepracować. A teraz podchodzę do tego tak, że wiem, że to pomaga innym odbierać, bo mamy tą ciężką taką sytuację pomiędzy... Chociaż w sumie nie wiem, w reali nie mam tego, ale wiem, że inni czasami się zdarzają, że ktoś coś powie w realu, bo w internecie to nawet trzeba to 50 na 50, bo połowy wszyscy wiemy, że dużo tych farm troli, że to nawet nieprawdziwe konta, że dużo kont piszą jakieś rzeczy i zarabiają za to normalnie po prostu pieniądze. Wiem, że oczywiście część Polaków, którzy są poddatni na propagandę, nie wiem, wierzą w to, co im pokazują jakieś źródła, bo to też tak naprawdę jest walka polityków. Nie wiem, czy mogę w tą stronę brnąć, bo w sumie nie bardzo chcę nawet.
7: Ale mimo wszystko, ktoś może pomyśleć tak, oglądając to, co pani robi, że tego jest dużo, że bo pani na to odpowiada.
8: Ale rozbrajam ten hejt. Mam, w komentarzach mam tego dużo, oni piszą, więc ja nie muszę się zastanawiać, co nagrywać, bo cały czas mam na co odpowiedzieć. Jak widzę jakiś czasami absurdalny komentarz i tak dalej, no aż się prosi odpowiedzieć jakoś z dystansem, z ironią, osmieszyć to, żeby czyli, jakby wyluzować.
7: Rozumiem, ale to jest pani odruch, tak? Jak ktoś coś pani zarzuca, jakiś hejter, to naturalnym pani odruchem jest wejść w reakcję. Tak, odpowiedzieć na to. Nie zawinąć się, uciec, schować albo czekać, aż ktoś dobrze opisze, tylko po prostu odpowiedzieć na to.
8: Nie wiem, może dlatego, że do odważnych świat należy i... Nie planowałam, że będę o czymś takim nagrywać. Nie ukrywam, że zawsze mi się chciało coś nagrywać i coś tam nagrywałam, jakieś challenge robiłam, pokazywałam swój dzień i tak dalej. Ale nigdy nie miałam takiego sukcesu jak teraz. Więc może znalazłam po prostu swoją niszę.
7: Ale który z tych komentarzy, jakiego rodzaju te komentarze są takie, że pani chce na nie odpowiedzieć, a jakie pani po prostu zbywa i to do pani jakoś nie robi to na pani wrażenia? Co robi największe wrażenie? Jak ktoś co? Narodowość atakuje, wygląd, nie wiem, sposób bycia, nie wiem... Niektórzy są, przyznam się szczerze, są strasznie śmieszne, jak ktoś ma pretensje, że Ukraińcy tak jedzą dziwnie, czy Ukrainki jedzą dziwnie, tak? No.
8: Wszystko za nasze pieniądze, gdzie nie pójdę, gdzie nie pojadę do lekarza, nie wiem, nowa torebka, cokolwiek, wszystko za nasze pieniądze. No, i ja po prostu nagrywam, że no oczywiście za wasze, no a za czyje? Nie mogę się powstrzymać. Lub relacje z Polakiem, bo chcesz paszport. No marzę o paszporcie i oczywiście tak, jak zaczynasz relację z Polakiem, nagrywałam taką rolkę, że zaczęłam relację z Polakiem i chyba na trzeciej rance do McDrive'u pojechaliśmy na kawkę i puka nam do okna, nie pamiętam jak tam powiedziałam, burmistrz, czy w ogóle coś takiego absurdalnego i po prostu daje paszport mi polski i mówi, że jest też nasza.
7: Trzecia randka,
8: tak. No, tak Polak to od razu masz paszport. Mhm.
7: Ale któryś z tych rzeczy, któryś z tych zarzutów, z tych hejtów panią bardziej dotyka? Jakoś tak, że czuje pani, o nie, że to już jest za dużo. Czy...
8: Co w ogóle nie chcę komentować i najbardziej mnie boli. Mam nadzieję, że hejtery nie słuchają i nie zaczną teraz więcej tego pisać. Kiedy coś piszą o froncie, że na przykład były mąż na froncie i tam wróci w reklamówce, no czy coś takiego, coś straszne. Takie już grube, straszne, przesada po prostu. I ja wiem, że jak tam ludzie cierpią, co tam się dzieje, bo mam znajomych, którzy walczą, mam znajomych, moja mama mieszka w Ukrainie, w ogóle wiem, jakie tam teraz ciężkie życie. I no to po prostu mnie tak atakuje, ja tego nie komentuję, nie odpowiadam i nie wchodzę tutaj w dyskusję. Nie śmieję z tych komentarzy, bo to dla mnie nie jest śmieszne.
7: Jak pani myśli, ci ludzie, którzy tak piszą, to oni wszyscy w to wierzą? Czy niektórzy chcą po prostu zrobić komuś krzywdę? Musi się pani nad tym zastanawiać, co w głowie ma ktoś?
8: Ja czasami, jak otrzymuję te różne komentarze, to się zastanawiam, czy oni naprawdę w to wierzą, czy tak po prostu piszą, żeby zrobić, ukłuć jakby mnie lub tam Ukraińców, tak? ponieważ no, czasami są tak absurdalne rzeczy i tak wszystko poprzekręcane, nawet widzą jakąś rolkę, jakąś wiadomość, oni to po swojemu jakoś przykręcają, no ja wtedy się zastanawiam, jak ta osoba w ogóle funkcjonuje na co dzień, jak ona jakoś tak odbiera w ogóle inaczej życia. Mówię na czarne-białe, na biały-czarny i no nie wiem, ciężko mi powiedzieć.
7: A proszę podać przykład takiego zarzutu, który jest taki, takiego hejtu, który jest tak absurdalny właśnie, że pani się zastanawia, jak to, jak można w ogóle tak pomyśleć.
8: Kurczę, tak szybko nie powiem teraz.
7: Chociaż trochę już jeden pani dała z tym paszportem na trzeciej randce.
8: No właśnie, przecież droga do paszportu jest tak długa i tak ciężka. To nie działa tak, że zaczynasz relację z Polakiem czy z jakąś inną narodowością i od razu dostajesz paszport. Nie wiem, absurdalnie, że Ukraińcy mają wszystko za darmo w Polsce. No też odpowiadam, no to zróbcie sobie ukraiński paszport i też będziecie mieli wszystko za darmo. No w czym problem? Więc
7: jak pani znajomi traktują to, co pani robi? Czy pani podrzucają pani jakieś hejterskie rzeczy do skomentowania?
8: Powiem tak, że większość moich znajomych i w pracy, i mój partner mnie wspierają. W sumie nikt mi na żywo nie powiedział, że po co ty to robisz, prowokujesz lub coś takiego, ale niektórzy znajomi po prostu odobserwowali. I pytałam, dlaczego, że po prostu sami się denerwują Polacy. I oni się denerwują, oni nie chcą tego widzieć, jakby tą ciemniejszą stronę...
7: Własnego społeczeństwa,
8: dokładnie.
7: Tak? Że wśród nas są takie osoby, tak?
8: Dokładnie. I po prostu, że oni się gotują, oni nie chcą w to jakby wchodzić, czytać, bo chcą coś napisać i to... Po prostu ja wiem, że ciężko odbierać to z dystansem, z humorem i tak dalej, bo się gotują ludzie w środku i nie każdy potrafi po prostu jakoś, nie wiem, przymknąć oko i podejść do tego na luzie.
7: A miała pani jakiś taki kryzys? Nie wiem, dostała pani taki jakiś straszny komentarz, że pani pomyślała, to kończę z tym w ogóle i siedziała pani dwa dni i płakała? Miała pani taką sytuację?
8: Kryzys to mam raz w miesiącu stabilnie, ale żeby plakać, no to nie. Po prostu tak czasami, nie wiem, takie tutaj nieprzyjemne odczucia w środku i się zastanawiam, czy warte jest jakby to moich nerwów i mojego psychicznego zdrowia. Ale ja również razem z tym hejtem otrzymuję naprawdę bardzo dużo wsparcia, bardzo dużo słów wdzięczności, że robię świetną robotę, że fajnie, że rozbrałem ten hejt i ludzie... Ukraińcy na przykład piszą, że o, super, pani reaguje na hejt, będę brać przykład, wiem jak reagować i też z tego się śmieją. I jakby im łatwiej, Polacy też się śmieją i jakby, nie wiem, i Ukraińcy, i Polacy po prostu się śmiejemy nad ksenofobami, nie wiem, można na to słowo powiedzieć.
7: No chyba ksenofobii, no, ale to pewnie różni ludzie, no bo to... Czy pani na przykład z rodziną albo ze znajomymi w Ukrainie o tym rozmawia? Co pani robi? Czy woli pani, żeby tam rodzina nie za bardzo wiedziała? A może oni wiedzą, nie wiedzą?
8: Wiedzą, co nagrywam. W sumie mama tam za bardzo nie rozumie, co do mnie piszą i tak dalej. Wie, że hejtują. No nic, wspiera po prostu, że córeczka tam się trzyma i że to nie jest ważne. Nie wiem, koleżanka mówi, że traktuj to jak botów w jakiejś grze, że ja na przykład jak mam jakiś gorszy moment, czy jakieś nakręty, że może nie wyjdę, czy może gdzieś mnie jakiś hejter spotka. Chociaż wiem, że to takie tchórze, że jeżeli ktoś by chciał zrobić... przeskakuję na inny temat, że w dniu dzisiejszym, gdyby ktoś chciał zrobić jakąś krzywdę komuś na ulicy, to niekoniecznie trzeba nagrywać rolki na Instagramie i TikToku, więc nikt nie jest bezpieczny. Nie wiem, jeżeli na przykład idziesz wieczorem na ulicy, to niekoniecznie może mi coś się stać ze względu na to, że nagrywam rolki. Wie pan, o co chodzi?
7: Tak, ale muszę powiedzieć, że to nie jest takie proste, bo jak oglądałem te rolki, kiedy pani w sumie czasami miałem wrażenie, że nawet prowokuje tych ksenofobów, jak to pani powiedziała, to ja pomyślałem sobie, o rany, ja bym nie miał tyle i pierwsze co sobie pomyślałem ja, a może to o mnie coś świadczy, pierwsze co pomyślałem to, o ja bałbym się wyjść na ulicę, nagrałbym taką rolkę o Polakach, tam nie wiem, dobrze, że jestem w Niemczech albo w Wielkiej Brytanii i mówię, tak, my Polacy tam zjadamy łabędzie w parku, lubimy to, nie? I bałbym się wyjść na ulicę. A pani, jak rozumiem, co, rozłącza te rzeczy? Czy ten internet pani inaczej traktuje? Jak to działa w pani przypadku, proszę powiedzieć?
8: Nie wiem, może po prostu nie mam na tyle rozwiniętego instynktu samozachowawczego, ale raczej tak nie uważam, bo mam w innych różnych sytuacjach. I dużo właśnie słyszę od osób, bo ja już chodzę na masaże na przykład i mnie dziewczyny tam rozpoznają, mówią, że widziałam ciebie tam w internecie.
7: I w tym momencie jak pani reaguje?
8: Wszyscy mówią, że jest też odważna, że oni by tak nie mogli i że nikt nie uważa, że ja robię coś złego.
7: Ale idzie pani na ten masaż i dowiaduje się pani, że to, co pani robi w internecie, no to widać, czyli taki jakiś straszny hejter, ksenofob może czaić się za rogiem i pani się nie boi.
8: No się nie boję. Nie wiem. W sumie nie ujawniam aż bardzo prywatnych, nie pokazuję w internecie, gdzie mieszkam, chociaż no wiem, że to nie jest taki problem się dowiedzieć, gdyby ktoś chciał. Nie wiem, chyba będę walczyć. Jak ktoś mi napadnie, no to będę walczyć po prostu. Może mam taki charakter, nie wiem.
7: A może jest inaczej, a może spróbujmy przez chwilę o tym porozmawiać, a może tak jak pani zasugerowała na początku rozmowy, ci ludzie, którzy takie straszne, okrutne rzeczy wypisują, nienawistne, hejterskie w sieci, oni tak naprawdę w prawdziwym życiu raczej by nie skrzywdzili nikogo. Może tak jest.
8: Tak, oni może jak gdzieś spotykają mnie na ulicy, no to po prostu oczy w dół mają, więc myślę, gdyby ktoś faktycznie chciał zrobić krzywdę, no to on nie będzie pisać w internecie, on po prostu zrobi tą krzywdę, no ale za taką krzywdę jest też grube paragrafy, więc nie wiem.
7: Ale zastanawia się czasami pani, czy internet nie jest za bardzo wolny? Czy nie powinno prawo być inaczej skonstruowane, tak żeby wypisywanie strasznych rzeczy, jeśli chodzi o inne nacje, innych ludzi, że powinno być jakoś ścigane? Nie ma pani takiej myśli czasami?
8: Ja uważam, że każdy może powiedzieć, co on chce, tylko nie anonimowo. Żeby, byłoby fajnie, żeby każdy profil był otwarty, ponieważ, no nie wiem, 80% tego, co piszą, no to raczej konta anonimowe, takie najgorsze rzeczy, które piszą. Byłoby fajnie, żeby te osoby miały odwagę mówić to pod swoim imieniem, nazwiskiem, żeby na przykład ludzie, z którymi oni pracują, ludzie z ich rodziny, też widzieli ich punkt widzenia, odbierania, nie wiem, świata
7: właśnie,
8: osób.
7: A pani się zastanawia nad tym, że ten, kto właśnie napisał do pani jakiś straszny hejterski komentarz, że on przecież ma rodzinę, ma pracę i czy...
8: Się zastanawiam. Czasami na przykład jakaś kobieta starsza ze swojego konta właśnie i pisze jakieś dziwne komentarze. Ostatnio miałam taką panię starszą, fajna, zadbana pani i napisała coś typu, jak się nie ma pieniędzy, to się bierze Polaka, żeby on za wszystko płacił, cwaniara i szybkie obywatelstwo.
7: No i co pani z tym robi?
8: No nic, no jakoś troszeczkę tam też nagrałam śmieszną rolkę, odpowiedziałam jej akurat, bo najbardziej lubię odpowiadać osobom, którzy mają jednak jakieś zdjęcie, kiedy wiem, z kim rozmawiam, bo kiedy jakieś anonimowe, no to nawet nie tak ciekawie jest tak z takimi ludźmi dyskutować. I się zastanawiam, że... A, teraz jeszcze inny komentarz. Napisała mi pani też ze zdjęciem. Nie wiem, czy to było jej zdjęcie, czy nie jej zdjęcie. Taka starsza pani. I napisała, ja tam jadła ciasto. Zrobiłam ciasto, bo miałam pierwsze 1000 obserwujących. I zrobiłam samo ciasto. Jadłam te ciasto. I ona napisała, udwał się nim won. No i ja sobie myślę, no kurczę, no to przecież czyjaś mama, babcia, nie wiem, córka, żona. I troszeczkę mi to dziwi.
7: A nie ma pani takich sytuacji w życiu, że pani idzie gdzieś, rozgląda się i zastanawia, więc ci ludzie, część z tych ludzi, tak normalnie wyglądających, siadają wieczorem do komputera i rozsiewają nienawiść?
8: Mam. Zastanawiam się właśnie, kiedy na przykład... Mam coś takiego, jak w sklepy widzę osób, nie wiem, kupujących 12 plus 12 piw, no to... To zawsze, nie zawsze, po prostu zażartuję, że o, pewnie później będzie pisać mi komentarz.
7: Ale to ja
8: nie zarzucać, ja też piję piwo, nikomu nic nie zarzucąc, ale tak.
7: Ja rozumiem, ale to było akurat łatwe, bo widzę osoby, która kupuje te piwa i myślę, jejku, to pewnie jakaś patologia, tak? Ale jak widzę na przykład panią ładnie ubraną, tak jak pani powiedziała, zadbaną, starszą panią, to do głowy mi nie przyjdzie, że ta osoba może na przykład rozsiewać nienawiść. I to jest zagadka Jak to się dzieje?
8: Skąd to się bierze? Nie wiem, mam takich, że powiem, stałych klientów, którzy po prostu nie lubią mnie, nie lubią Ukraińców, ale oglądają i komentują. Czyli ludzie, jak na przykład mi coś się nie podoba, ja przywijam, coś mi nie odpowiada, coś mi się nie podoba, ja po prostu przywijam dalej, blokuję, ale nie piszę jakichś tam nienawistnych komentarzy, a tym bardziej nie siedzę po prostu każdą rolkę, nie analizuję każdy post, czym ta osoba się zajmuje i tak dalej. Jakby nie tracę na to swoją siłę i energię, a osoby, niektórzy siedzą, oglądają każdą rolkę, analizują, co powiedziałam. Później, że ty tam powiedziałaś tak, a teraz mówisz tak. I się ciepają do moich słów, no i hejtują, piszą też okropne rzeczy jakby pod każdym postem. No to mnie dziwi, że oni nie mają swojego jakby życia. Niektórzy moje rolki tam przerabiają, jakieś moje zdjęcia, robią konta.
7: Przerabiają pani rolki?
8: Tak,
7: to już jest duże zaangażowanie.
8: Tak. Właśnie tworzą konta, wrzucają tam moje jakieś, sklejają jakąś inną muzyczkę, wstawiają. No tak, to takie nawet z jednej strony przyjemnie jest. Chociaż tak powiem, że jak trafiam na coś takiego, no to się pierwszy taki odruch się robi gorąco, nieprzyjemnie, a później nawet przyjemnie, bo ktoś się tak się poświęca swój czas i tak dalej i się zajmuje takimi rzeczami.
7: To się skończy tym, że ta najbardziej, ta jedyna w sumie w Polsce, ta antyukraińska partia, Konfederacja Brown, zadzwoni do pani i poprosi, żeby pani została rzeczniczką prasową w ogóle. Tak to się skończy. Przejdźmy do innych rzeczy, które wydaje mi się, że mogą być ciekawe dla słuchaczy i słuchaczek. A mianowicie z tym doświadczeniem, które pani ma, o którym pani opowiada, odpowiadania na hejt i nienawiść wobec, no głównie wobec Ukraińców. Z tym doświadczeniem, czy pani, jak patrzy na polskie społeczeństwo i porównuje ze społeczeństwem ukraińskim, to ma pani wrażenie, że to są bardzo różne społeczeństwa? Czy że równie dobrze mogła to by być sytuacja taka, że pani jest Polką mieszkającą w Ukrainie i ludzie w Ukrainie by hejtowali tą Polkę, co tam siedzi, a ona by odpowiadała na to? Czy nie? Czy tu się jednak różnimy jakoś?
8: Ja się trafiałam na profile właśnie Polek, którzy mieszkają w Ukrainie. No oni nie mają tyle hejtu, tyle co mam ja. W ogóle uważam, że jesteśmy bardzo do siebie podobni. Nie ma złej nacji, po prostu są źli i normalni ludzie. Chodzi mi o to, że to zależy wszystko od charakteru, a nie od paszportu, czy ktoś chce i ma tą potrzebę hejtować i tak dalej. No a w Polsce teraz po prostu duża nagonka, propaganda. Plus te troli, które opłacane też w internecie jakieś bzdury piszą i dlatego tak jest teraz to skalowane, bo jakieś, nie wiem, 3 lata temu czegoś takiego nie było.
7: Widzi pani, że jest zmiana, ewidentnie, tak? I to wynika z czego? Z tych troli, z propagandy? Myśli pani, bo jest taka teoria, że Polacy bardzo chcieli pomagać Ukraińcom, ale się tym zmęczyli i teraz już ich nie lubią.
8: Powiem tak, jak otworzyli granice i przyjechało tutaj dużo Ukraińców, no to przyjechali różni Ukraińcy. Ja na przykład jak słyszę jakieś historie, nawet sama widzę, jak te Ukraińcy się zachowują i nie będę wszystkich bronić, bo jestem Ukrainką. Są po prostu przypadki, za które wstyd, tak? I po prostu trzeba być wystarczająco rozwiniętym, nie wiem, otwartym, żeby nie wrzucać wszystkich do jednego worka i rozdzielać jednostki od całego narodu, ponieważ Polacy przecież jak też wyjeżdżają gdzieś za granicę, no różnie się zachowują. No szkoda, że jest to tak, jak jest teraz.
7: Przejdźmy do zupełnie innego tematu. Miasto, w którym pani mieszka i Warszawa, do której teraz pani przyjechała, tu do Radia Tok FM, jakby pani miała atmosferę opisać tych miast, tego, w którym pani mieszka i tego, w którym pani teraz jest, Warszawy, to te atmosfery jakby pani opisała? Gdzie spróbowała, jeśli chodzi o tempo, nie wiem, jakie słowa by tu... Albo które z tych miast jest bliżej, no nie wiem, czy Znamienki to nie, ale na przykład Kropiwnickiego, tych miast, o których pani żyła.
8: Najpierw chcę podziękować, że pan nie ofiarzuje miasto, z którego jestem, w którym mieszkam.
7: Nie wiem, czy pani chce o tym mówić, jak pani
8: właśnie
7: chce,
8: nie
7: pani chcę,
8: tak czuję się bezpieczniej.
7: I teraz wszyscy słuchacze myśleli, o jeny, ona mówi o moim mieście. Chyba o moim, nie, o jakim mieście ona mówi.
8: Dobrze, miasto, w którym mieszkam, ma dużo jezior, lasów, piękną naturę. Nie jest duże, nie jest małe, jest przytulne. W sumie wszystko
7: ma... to w Polsce
8: ma...
7: jest? Naprawdę?
8: Na życie, tak, to jest w Polsce. Kocham to miasto. Tam jest wolne życie. Ja w ogóle jestem taką osobą, która kocha wolne życie. Wstać z rana, wypić kawy, nigdzie się nie spieszyć. Warszawa dla mnie jest po prostu, nie wiem, nawet za głośna. Jestem tutaj 3-4 może godziny, jak przyjechałam. I już jestem zmęczona. Jutro pewnie będę musiała sobie po prostu w domu leżeć i oglądać serial z moimi kotami, się tulić i pić herbatkę, żeby przywrócić sobie tą energię jakby.
7: Ale czy to znaczy, że to miasto, w którym pani mieszka, przez to, że jest tak pięknie położone, pani je tak opisała, czy to znaczy, że ludzie tam też jakoś tak spokojniej żyją, że trochę inaczej pani czuje inną atmosferę?
8: W porównaniu do Warszawy wydaje mi się, że zdecydowanie tak, ale też oczywiście zależy od osoby, ponieważ każdy jest inny. Ja akurat mam taką pracę i mam taki tryb życia, że żyję wolno i mam taki temperament, że mi to jest bardzo odpowiada. Są ludzie, znam takich osobiście, którzy po prostu wstają o 6, biegną gdzieś na trening, później na jakieś szkolenia, później do pracy, później na spotkania z koleżanką. Ja po prostu bym się nie wyrobiła, a w Warszawie mi się wydaje, że tylko takim trybem ludzie żyją, że nie cały czas gdzieś biegną, policja gdzieś jedzie, karetka gdzieś jedzie, no po prostu...
7: No u pani w mieście przecież jest policja i karetka, no.
8: Tak,
7: i
8: te... ale tak często nie jeżdżą.
7: Na ile ta przyroda jest ważna, o której pani mówiła? Pani powiedziała o lasach, o jeziorach. Na ile to dla pani jest istotne?
8: Dla mnie to jest bardzo istotne. Ja mieszkam przy lesie, można powiedzieć prawie w lesie. Może dlatego też tak się nie boję tych hejterów, bo nie znajdą mnie. I po prostu cierpię energię od natury. Dla mnie to jest ważne.
7: A jak pani rozmawia z ludźmi w Polsce, ma pani wrażenie, że dla ludzi ta natura jest ważna? Czy to jest jakoś inaczej postrzegane niż w Ukrainie? Ma pani wrażenie, że nie? No, przez Polskę się co jakiś czas przetaczają się wielkie awantury związane z ochroną przyrody. Tu wytną nam Puszczę Białowieską, tu park powinien powstać, a nie powstanie. Ma pani wrażenie, że to jest jakiś ważniejszy dla Polaków? Czy wszyscy ludzie według pani tak mają, że...
8: No myślę, że większość... za naturę, za lasy i za parki, ale biznes, pieniądze biorą górę niestety i nie zawsze ludzie mają na to wpływ. Ale nawet znam osoby, w sensie nie znam ich osobiście, ale rodzinę mojego partnera zajmuje się agroturystyką i właśnie dużo osób przyjeżdża z Warszawy, z takich dużych miast, z tego Bytonu i właśnie sami mówią, że przyjeżdżamy tutaj, nie wiem, na tydzień, na dwa i się nabieramy tej energii, po prostu wracamy jakby do życia i ładujemy baterie i dalej możemy działać, bo w sumie mi się wydaje, że każdy człowiek do czegoś takiego się ciągnie i się łączy i to daje siłę.
7: Czy pani słyszała o tej zbiórce, która trwała kilka dni i teraz prawie 250 milionów zebrano, Łatwo Gang? Coś pani się obiło o uszy, czy to w pani, w cudzysłowie, bańce jakoś nie było?
8: Tak, słyszałam. Chodzi o pomoc dzieciakom, tak, z rakiem. Tak, słyszałam, oczywiście widziałam ją na internecie.
7: Mamy też w Polsce taką wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Raz w roku Jurek Owsiak robi takie zbiórki. Ma pani wrażenie, że Polacy tak lubią to? Czy to, co równie dobrze w Ukrainie mogłoby być, to nie jest nic specjalnego, wyjątkowego?
8: Nie, ja widzę, że bardzo wspierają Polacy, to dokładają, pomagają. Nie wiem, czy aż tak mocno w Ukrainie. W sumie ciężko mi już mówić o Ukrainie, bo nie mieszkam tam tak dawno i jakby całe swoje świadome życie mieszkam już tutaj. Widzę, że Polacy pomagają i robią to od serca co roku. Widzę to.
7: A co panią tutaj, jak pani przyjechała, zdziwiło, a może jeszcze nadal dziwi, jeśli chodzi o polskie społeczeństwo? Pani powiedziała parę minut temu, że Polacy i Ukraińcy są bardzo podobni, ale mimo wszystko, czy była taka sytuacja, kiedy pani tu przyjechała i pomyślała, o co chodzi, dlaczego oni tak robią, albo dlaczego tak się zachowują? Pamięta pani jakiś taki moment?
8: Ciężko
7: może coś panią wkurzyło i pani pomyślała, nie, to bez sensu, czemu oni tak robią? Ja się do tego nie przyzwyczaję nigdy.
8: Nie ma czegoś takiego. Ciężko mi powiedzieć. Pamiętam, w swoje początki nie znałam polskiego. Mhm. Uczyłam polski już tutaj na miejscu. I próbowałam rozmawiać po angielsku. Pamiętam pierwsze moje wyjście do sklepu. Mhm. I próbowałam tam rozmawiać po angielsku. Pani na kasierkę nic nie zrozumiała, a ja chciałam reklamówkę. I po prostu też tak się zawstydziłam, się zestresowałam, że zebrałam te wszystkie rzeczy tak do ręki i poszłam do domu. Nie wiem, może w Ukrainie więcej osób znają angielski, ale to tak trochę mówię.
7: A może to była perspektywa tego, że pani przecież z Ameryki przyjechała do Polski, tak? Czy pani była w Stanach przecież tak jakiś czas? I ten angielski ciągle tam był wokół.
8: No i też ja dużo podróżuję i wiem, że po angielsku zawsze wszędzie można się dogadać. Ale nie w ten moment, nie w tym sklepie.
7: Czy pani w ogóle interesuje się polską polityką, czy według pani to jest nie jakoś nieciekawe, nie za bardzo?
8: Nie mój temat na pewno, ale ze względu na moje social media, na to, co oni tam mi piszą, to troszeczkę coś tam zaczynam czytać, lub na przykład o tym Brownie, to też pisali, że przyjdzie król Brown, to wtedy zobaczycie, co z wami będzie. No to musiałam sobie przeczytać, co za taki król Brown i o co chodzi.
7: No i z pani perspektywy na początku, co to było? Pani pomyślała, Jezu, to jest jakieś dziwne. Czy pani pomyślała, o, poważna sprawa?
8: Nie, no... Po pierwsze, w Polsce demokracja, tak, nie ma króli i czegoś takiego, więc to od razu było śmieszne, że ktoś kogoś koronuje. No i jak poczytałam jego politykę agresywną, to w sumie od razu stało dla mnie zrozumiałe, jakie osoby będą wspierać coś takiego, bo... Nie każdemu, myślę, że nie każdy normalnej, świadomej osobie pasuje jakby jego polityka.
7: No nie miała pani takich momentów, że się pani zastanawiała, ojej, być może za jakiś czas dużo ludzi w Polsce na takiego Brauna będzie głosowało, coraz więcej i to chyba... I nie miała pani takich czarnych myśli? Czy pani myśli, nie, to jest zawsze tylko kawałeczek tego społeczeństwa, to...
8: Powiem tak, że hejt zawsze jest głośniejszy, bo napisać coś takiego złego, powiedzieć coś takiego złego, chodzić, krzyczeć na ulicy coś złego jest łatwiej niż na przykład te takie ludzie jasniejsze, które normalnie podchodzą do Ukraińców. On na przykład nie będzie dyskutować z tymi osobami, którzy hejtują. Nie wiem, ciężko mi to ubrać w słowa. Chodzi mi o to, że jakby musisz ze swojego życia się zejść, hejtować, dyskutować z jakąś osobą, która i tak nic nie zmienia w swojej głowie raczej. Powiem tak, że czasami się zastanawiam, może tutaj, jeżeli będzie tutaj mnie niekomfortowie w Polsce, no to po prostu wyjadę, no niestety. Nie będę siedzieć tam, gdzie będzie mnie zle, czy na przykład będę wyczuwać, że już na ulicy nie jestem bezpieczna, bo ktoś tam może mnie napaść, lub bo ostatnio w internecie wiedziałam, że Ukraińca przy, nie wiem, czy pan o tym słyszał, przy próbie sprzedaży samochodu napadli dwoje Polaków. W sumie nie wiem nawet z jakiego powodu, ale też tam jakieś inne sytuacje, że w tramwaju napadli, że nie wiem, w autobusie napadli, że ktoś gdzieś coś krzyknął i coś takiego. Więc jak nie będę się czuła bezpiecznie w tym kraju, to po prostu wyjadę. Jeżeli na przykład polityka będzie taka mega antyukraińska, że to mnie dotknie, bo tak jak teraz na przykład też piszą mnie, że Nawrocki zrobi z wami porządek, już nie będziecie mieli żadnych wypłat, bla, bla, bla, bla, bla, bla. I ja taka siedzę, która nigdy nie miała, a teraz to w ogóle nie będę, nie miała i mieć nie będę. No to jakby mnie nie dotyczy, nie, to wszystko, bo sama na wszystko pracuję.
7: A myślała pani, a konfrontuje pani czasami to doświadczenia tu w Polsce z tym, jak pani się żyło w Ameryce? Jak pani w ogóle pamięta tamten czas?

0: że ja chcę spróbować sama tutaj w Polsce i zostać. Po prostu tutaj się czuję dobrze, nie wiem, tutaj mój dom. Mhm. Jakoś tutaj się czułam lepiej niż w Ukrainie. Ja osobiście, nie wiem, nawet takie głupie zakupy w Biedronce, po prostu poczułam, że, bo nie było mnie pół roku tutaj, przyjechałam i poczułam, że jestem tutaj w domu.
1: No ale czasami pani tęskni za Ukrainą, za czymś, nie wiem, za rodziną, znajomymi, jakimś krajobrazem, nie zdarza się pani tak pomyśleć, że o...
0: Najbardziej tęsknię za ludźmi, ale dzięki Bogu można tam pojechać. W sensie, no teraz też wiadomo, jak sytuacja wygląda. Byłam tylko dwa razy w Lwowie, czyli bardzo bliziutko granicy tutaj polskiej. U siebie tam w mieście nie byłam. Chciałam by odwiedzić Odesę, bo to moje ulubione miasto w Ukrainie i co wakacje zawsze tam jeździłam, nawet z Polski po parę razy. I chciałabym mojemu partnerowi też pokazać Odesę, bo naprawdę tam jest pięknie. Ale najbardziej, tak jak powiedziałam, tęsknię za ludźmi, ale dzięki Bogu teraz mamy też internet, można się dzwonić, się spisać. Cały czas jesteśmy, no jestem z mamą na przykład w kontakcie, z koleżankami w kontakcie, więc to pomaga.
1: Jak pani odczytuje teraz te nastroje w Ukrainie, jak pani rozmawia z koleżankami, z mamą pani rozmawia? Ludzie już są pewnie strasznie zmęczeni tym, że ta wojna tyle trwa.
0: Strasznie zmęczeni, końca nie widać. Wiadomo, że tam w górze zarabiają, a cierpią zwykle ludzie. I nie wiem, karmią obiecankami, że niedługo to się skończy, no ale już 5 lat, no to nie żarty. To już naprawdę nikt się nie spodziewał, że tak długo to będzie trwało. No ale wiem, że Ukraińcy też nie odpuszczą i nie wejdzie tam Rosja, więc oni muszą po prostu wyjść z naszej Ukrainy i wtedy to się skończy. No, ale on tego nie zrobi.
1: Dużo ma pani wśród znajomych tu w Polsce ludzi z Ukrainy? Czy więcej ludzi z Polski? Jak to wygląda?
0: Więcej mam Polaków.
1: A ci ludzie z Ukrainy, czy często pani z nimi rozmawia o tym, co się dzieje teraz w Ukrainie? To jest taki temat, właśnie co się dzieje na froncie, jakieś nie afery, jakieś sukcesy, porażki ukraińskie?
0: Ja szczerze mówiąc nie. Gadamy na te tematy. Czasami może coś tam, ale tak, żeby specjalnie, to nie.
1: Ma pani wrażenie, że te osoby też myślą trochę tak jak pani, że to jest to ich miejsce, tutaj żyją i czy też słyszy pani takie głosy, no jak stanie się to i to, to wracam do Ukrainy?
0: Osoby, którzy przyjechali przed wojną i ułożyli tutaj sobie życie, no to raczej już nie wrócą do Ukrainy. Natomiast są osoby, którzy przyjechali po wojnie, bo u nich tam było gorąco i gdzieś oni musieli uciekać. No to mówią, że po prostu nie mogą się doczekać, że chcą wyjechać. Ale też część się odnalazła tutaj, po prostu, nie wiem, też otwierają jakieś biznesy. Tutaj ludzie przyjeżdżają, zaczynają od zera, bo nie znasz języka, jest też nieważne twoje wykształcenie, nic, jesteś nikim, jesteś zerem. I po prostu zaczynasz wszystko od nowa. Więc dużo też osób, którym się udało i się odnaleźli tutaj.
1: A czy to jest tak, że te osoby z Ukrainy, jak pani widzi, czy i jak wspierają, czy w jakichś zrzutkach, czy wpłacając pieniądze jakoś właśnie to, co się dzieje w Ukrainie na froncie?
0: Tak, to właśnie to, co możemy teraz robić, jak pomagać, no to finansami, tak, jeżeli jakieś zbiórki, szczególnie jakieś znajomi osoby publikują, no to oczywiście staramy się pomagać.
1: Chciałbym, żeby nasza rozmowa zakończyła się czymś optymistycznym, a tak smutno na końcu rozmawiamy, ale może w takim razie wrócimy kolejny raz do pani miasta na końcu i zapytam, jak to jest z wakacjami? Pani na wakacje wyjeżdża z tego miasta, czy pani dopiero na wakacje mówi, no, najlepsze miejsce na wakacje to jest to miejsce, w którym ja mieszkam.
0: Ja powiem, że ja u siebie na terasie zawsze mówię, że czuję się tutaj, jakbym była już gdzieś na wakacjach, ponieważ ja wychodzę pić kawę i mam widok na las, więc jestem po prostu całorocznie na wakacjach. I w lato

0: Nie, w sumie nie wyjeżdżamy, rzadko takie, że gdzieś na długo jedziemy. Jesteśmy w tym mieście, już prawie powiedziałam, w którym. A już na jesień, kiedy zimno, no to gdzieś tam można ruszyć.
1: To na końcu jeszcze proszę słuchaczom i słuchaczkom powiedzieć, jak panią znaleźć w internecie, bo pewnie osoby teraz po naszej rozmowie myślą, koniecznie muszę odwiedzić ten profil. I co ona tam mówi?
0: Dobrze, na Instagramie to będzie oksi.roxy, a na TikToku Oksana tu mieszka. Pewnie będzie łatwiej znaleźć na TikToku, a później z TikToka przekierować się na Instagram.
1: Bardzo dziękuję za to, że pani znalazła czas, ochotę i energię, żeby przyjść porozmawiać do nas, do Radia Tok FM. Pani Oksana była z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło.

0: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
1: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są to trochę takie ataki na oślep.
2: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Na początek informacji reakcja Berlina na decyzję USA o wycofaniu części amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej składa deklarację związaną z umowami o pracę. Za chwilę szczegóły. Piłkarze Górnika Zabrze po raz pierwszy od ponad pół wieku wywalczyli sobie Puchar Polski. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Niemcy reagują na decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu części amerykańskich wojsk z baz na terenie Niemiec. Europejczycy muszą wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, stwierdził niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Co dokładnie mówi Berlin i czy to zmienia podejście do bezpieczeństwa na kontynencie? O tym teraz Marcin Starzec.
5: Zdaniem niemieckiego ministra obrony Borisa Pistoriusa taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Jak podkreśla, można było to przewidzieć. Chodzi o zapowiedź Pentagonu, który planuje wycofać z Niemiec około 5000 żołnierzy w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją. Marcin Starzec, TOK FM.
4: Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Flagi Państwowej. Prezydent wręczył nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. Awanse to efekt wniosku ministra obrony i zgody premiera, a więc wspólnego porozumienia rządu i prezydenta w tej sprawie, mówi prezydent Karol Nawrocki.
6: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu, o wspólnocie narodu, o ciągłości pokoleń, o ciągłości Rzeczpospolitej Polskiej. Chciałbym, abyśmy wszyscy sobie uświadomili, że my naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach. Bez tej misji nie będzie nigdy dobrego prezydenta, dobrego rządu, ani dobrego generała. Musimy myśleć o trwałej, ponad tysiącletniej Rzeczpospolitej i tej, która trwać będzie przez kolejne tysiąc lat.
4: O współpracy z Pałacem Prezydenckim mówił też wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji na stanowiska generałów i kontradmirała. To pokazuje, że odpowiedzialność za Polskę jest czymś więcej niż zwykłą emocją. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić, czasem jednodniowej polityki.
4: Nominacje generalskie i admiralskie, jak przed chwilą wspomniał Władysław Kosiniak-Kamysz, otrzymało 12 oficerów. Blisko pół miliona śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę. Taką deklarację złożyła szefowa resortu pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy, innych form zatrudnienia niż etat. O ile od stycznia możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy miał sektor publiczny, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
8: Efektem naszej walki na rzecz pracownic i pracowników jest ustawa stażowa. Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
4: Przekształcenia tzw. śmieciówek mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy.
8: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych. Spodziewamy się, że część śmieciówek przestanie istnieć i funkcjonować, bo sami pracodawcy dojdą do wniosku, że prawa należy przestrzegać.
4: Wnioski o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie. Na ścieżkach rowerowych, ulicach i drogach poza miastem zaroiło się od rowerów i hulajnóg elektrycznych. Ładna pogoda w majówkę sprzyja przejażdżkom, a policjanci apelują, by jeździć w kasku. Mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
9: Zachęcamy wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby te kaski zakładać, bo to naprawdę poprawia bezpieczeństwo, chroni głowę, która jest najbardziej narażona na te urazy, ale oprócz kasku zachęcamy też do stosowania elementów odblaskowych, kamizelek odblaskowych, ponieważ to również poprawia nasze bezpieczeństwo, szczególnie po zmierzchu, gdzie ten kierowca może nas nie widzieć.
4: Od 3 czerwca noszenie kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej będzie obowiązkowe dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na PGE Narodowym pokonali Raków Częstochowy 2-0.
10: To jest niemożliwe! Mamy ten puchar! Puchar jest nasz! Mamy to!
4: Cieszył się tuż po zdobyciu Pucharu Polski napastnik Górnika Łukasz Podolski. To 7 w historii triumf Górnika Zabrze w tych rozgrywkach, ale pierwszy od 1972 roku. Niedziela szykuje się słoneczna i prawie bezchmurna. Jedynie na zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i miejscami dużego, ale bez opadów. Na termometrach w ciągu dnia od 22 do 26 stopni na wschodzie i maksymalnie do 28 w pozostałej części kraju. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, tam w okolicach 20 stopni.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Witamy się z Państwem w składzie wydawczyni Magdalena Sikoń, realizator Maciej Golczyński, a przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Teraz zapraszam na autorski, tygodniowy przegląd prasy zagranicznej. Zaczynam od brytyjskiego dziennika Financial Times. Tytuł tekstu: Trump dryfuje, druga kadencja prezydenta grozi rozpadem. Szef waszyngtońskiego biura gazety James Politi pisze: pojawiają się oznaki, że wyborcy tracą wiarę w Trumpa w obliczu narastających problemów tej administracji. W tym tygodniu, podczas gdy ceny ropy naftowej gwałtownie poszybowały do 4-letniego maksimum, a notowania Trumpa spadły do nowych minimów, prezydent gościł astronautów z misji Artemis II w gabinecie owalnym. Tu od siebie dodam, że wszystkie media zwracały uwagę na kwaśne miny astronautów. Nie mam pojęcia, skąd ci niesamowici ludzie za mną czerpią odwagę, powiedział prezydent USA o załodze, która wyruszyła na drugą stronę Księżyca. Mamy najlepszy kraj na świecie, dodał. Jednak te słowa i próby, by emanować pewnością siebie 16 miesięcy po tym, jak rozpoczął drugą kadencję, obietnicą zapewnienia Ameryce złotego wieku, spełzają na niczym, komentuje Financial Times. 79-letni prezydent zmaga się z niepopularną wojną w Iranie, która powoduje gwałtowny wzrost cen benzyny. To podwójne złamanie obietnic wyborczych, przypomina Financial Times, braku nowych wojen i obniżenia inflacji. W międzyczasie prezydent zaczął atakować papieża Leona XIV, kreować się na postać religijną w mediach społecznościowych oraz zwolnił sekretarza marynarki wojennej, wzbudzając jeszcze większe obawy o chaos i kłótnie w administracji. Na naszych oczach obserwujemy rozpad drugiej kadencji Trumpa, powiedział Douglas Brinkley, historyk z Rice University, dodając, że prezydent traci kluczowe elementy koalicji politycznej, która doprowadziła go do zwycięstwa. Mimo współczucia, jakie wzbudziła kolejna próba zamachu na jego życie, Trump wykorzystał to wydarzenie, aby nagłośnić plan budowy gigantycznej sali balowej w Białym Domu. Projekt warty 400 milionów dolarów, który nie cieszy się sympatią Amerykanów. Niektórzy republikanie obawiają się, że prezydent stracił konflikt z problemami zwykłych rodaków i nikt nie powstrzyma go przed popełnieniem kolejnych błędów politycznych. Ostatnie sondaże nie przynoszą Trumpowi dobrych wyników. Według Real Clear Politics zaledwie 41% Amerykanów aprobuje jego działania, a 57% nie popiera ich. Ta 16-punktowa różnica źle wróży republikanom w wyborach uzupełniających. Może to oznaczać, że w listopadzie republikanie stracą kontrolę nad Izbą Reprezentantów, a być może nawet nad Senatem. Dwumiesięczna wojna z Iranem i przedłużające zmieniające się zamknięcie cieśniny Ormus, a w rezultacie wzrost cen energii na świecie i benzyny w Ameryce, coraz bardziej przypomina akt politycznej autodestrukcji, komentuje gazeta. Jeśli transport w cieśninie Ormus nie zostanie szybko przywrócony, Trump prawdopodobnie zostanie obciążony wysokimi cenami, plagą, za którą stale krytykował swojego poprzednika Joe Bidena. Trump został wybrany, by zasadniczo robić dwie rzeczy, podsumowuje polityk Financial Times. Po pierwsze, uszczelnić granice, co już zrobiono wcześniej za Bidena, i po drugie, by obniżyć ceny. Tego nie zrobił i tak naprawdę już o tym nie wspomina, a mówi tylko wyborcom, że nigdy nie byli bogatsi ani wspanialsi. A to nie jest coś, w co wyborcy wierzą i co czują. I przechodzimy do francuskiego dziennika Le Monde. I tutaj tytuł: Rosja drastycznie ogranicza paradę z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja z powodu obaw przed ukraińskimi atakami dronów. Po raz pierwszy od 2008 roku na paradzie na Placu Czerwonym nie będzie żadnego sprzętu wojskowego. Putin, który od pełnoskalowego ataku na Ukrainę wykorzystywał majowe obchody do promowania swojej propagandy, musi się skonfrontować z realiami wojny, pisze Le Monde. Oficjalnie Ministerstwo Obrony uzasadniło brak czołgów, pojazdów opancerzonych i innego ciężkiego sprzętu bieżącą sytuacją operacyjną. W rzeczywistości, według rosyjskich mediów emigracyjnych i ekspertów wojskowych w Rosji, władze po prostu obawiają się, że parada może zostać zaatakowana przez drony, a nawet pociski wystrzelone przez ukraińskie wojsko. W ostatnich miesiącach Kijów zintensyfikował ataki w głąb terytorium Rosji, celując w różne regiony, w tym porty nad Morzem Bałtyckim i rafinerię ropy naftowej nad Morzem Czarnym. W zeszłym roku, 3 dni przed paradą, sama stolica Rosji stała się celem. Obrona przeciwlotnicza przechwyciła wtedy 19 dronów nad Moskwą. W tym roku przez Plac Czerwony przejedzie jedynie kolumna piechoty. Przejdzie kolumna piechoty złożona z żołnierzy, którzy są jeszcze studentami uczelni wyższych różnych rodzajów sił zbrojnych. Za to na dużych ekranach będą też wyświetlane nagrania żołnierzy wykonujących misje specjalne w strefie specjalnej operacji wojskowej, jak oficjalnie nazywa się wciąż tę wojnę. Ogólnie rzecz biorąc, parada, która tradycyjnie rozpoczyna się przemówieniem Putina, zostanie skrócona i ograniczona do absolutnego minimum. I New York Times. Analiza pod tytułem Grałem Putinem w grę wojenną. Najniebezpieczniejszy okres może jeszcze nadejść, ostrzega w amerykańskim dzienniku Aleksandr Gabujew, dyrektor Carnegie Russia Eurasia Center, były redaktor Kommersant. Autor zaczyna od wspomnienia gier wojennych, w których Rosja atakuje kraje bałtyckie, po czym ostrzega. Niektórzy liderzy państw NATO sceptycznie podchodzą do możliwości Rosji i nie bez powodu. Prawdę mówiąc, Rosjanie raczej nie będą mieli przewag czy elementu zaskoczenia. Agencje wywiadowcze NATO uważnie monitorują ruchy wojsk rosyjskich. Każda próba większego gromadzenia żołnierzy byłaby natychmiast znana zachodnim generałom. Istnieją jednak przesłanki, by sądzić, że Kreml w pewnych okolicznościach rozważałby akt zbrojny na terytorium NATO. Po pierwsze, istnieje motyw, pisze Gabujew. Przez ćwierć wieku na Kremlu Putin otwarcie mówił o NATO jako o poważnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa Rosji i nigdy nie było to bardziej widoczne niż teraz. Władca Kremla wielokrotnie powtarzał Rosjanom, że prawdziwa wojna toczy się nie z Ukrainą, ale z całym NATO. Tak często, że pewnie sam w to wierzy, pisze Gabujew. Po drugie, jest siła rosyjskiej armii. Pomimo niepowodzenia w zdobyciu Ukrainy, Rosja dysponuje teraz większymi siłami lądowymi, produkuje więcej czołgów, pocisków i rakiet niż przed inwazją. Co więcej, w przeciwieństwie do potencjalnych przeciwników z NATO, potrafi walczyć nowoczesnymi dronami. Kolejny punkt to środowisko informacyjne Putina. Izolacja wywołana pandemią była jednym z powodów inwazji na Ukrainę. Otoczony przez wąskie grono pochlebców, Rosyjski prezydent stracił kontakt z rzeczywistością. Wojna jeszcze bardziej go odizolowała, a ludzi wokół niego oduczyła od mówienia prawdy. Skoro elity i całe społeczeństwo są zastraszone, co powstrzyma Putina przed podjęciem kolejnej katastrofalnej decyzji? Ważne jest również to, jak Putin postrzega przeciwnika. W 2022 najwyraźniej uznał Zachód za słaby i podzielony. Teraz uważa, że Europa jest niepewna siebie, stawiająca dopiero pierwsze kroki w kosztownym i politycznie kontrowersyjnym procesie zbrojeń. Dopóki ten wysiłek nie zostanie przekuty w potencjał wystarczający do odstraszania Rosji, istnieje możliwość, w której ta, choć zasadniczo słabsza od NATO, może zyskać przewagę militarną. I kolejny punkt analizy. Jest to prezydent Trump. Żaden amerykański prezydent nie podważył bardziej wiarygodności NATO ani nie doprowadził do większych konfliktów z europejskimi sojusznikami. Lekceważenie sojuszu przez Trumpa sięgnęło zenitu podczas wojny w Iranie. Obserwując rozpad więzi transatlantyckich, Putin może uwierzyć, że dzięki łączeniu schlebiania Trumpowi z groźbą użycia broni nuklearnej może skłonić Amerykę, by nie broniła Europy. Na końcu pisze Gabujew, dobra wiadomość jest taka, że Europa może skutecznie odstraszyć Kreml niezależnie od Amerykanów. W scenariuszu, który rozegraliśmy, istniały na przykład tanie i szybkie rozwiązania, które znacznie zmniejszyłyby prawdopodobieństwo rosyjskiej inwazji. Na przykład rozmieszczenie pól minowych i fortyfikacji wzdłuż granicy NATO z Rosją i Białorusią. Można je połączyć z instrumentami z XXI wieku, takimi jak system muru dronowego na wschodniej flance NATO. Do tego najpotężniejsza broń ze wszystkich – determinacja. To wszystko jest wykonalne, ale czas gra rolę. Najniebezpieczniejszy okres może wkrótce nadejść, pisze analityk w New York Times. I jeszcze raz wracam do Financial Times. Ambasadorka USA na Ukrainie ma odejść z powodu różnic z prezydentem Donaldem Trumpem. Jak donosi brytyjski dziennik, Julie Davis jest sfrustrowana brakiem poparcia prezydenta dla Kijowa. Gazeta przypomina, że jej rezygnacja nie jest pierwszą. Jej poprzedniczka Bridget Brink zrezygnowała z podobnych powodów w kwietniu ubiegłego roku. Jak przypomina gazeta, w czasie drugiej kadencji Trumpa Biały Dom w dużej mierze odsunął Departament Stanu na boczny tor. Prezydent zamiast tego wysyła za granicę garstkę swoich wysłanników, w tym specjalnego wysłannika Steve'a Witkowa i swojego zięcia Jareda Kushnera, aby realizowali jego najbardziej ambitne cele polityki zagranicznej, w tym pośredniczyli w zakończeniu wojny w Ukrainie. To był cotygodniowy przegląd prasy zagranicznej. Aleksandra Karasińska. Z nami jest profesor Małgorzata Omilanowska, historyczka sztuki, badaczka, autorka książek, dyrektorka Zamku Królewskiego w Warszawie, była ministra kultury. Dzień dobry, pani profesor.
12: Dzień dobry, witam wszystkich.
11: Pani profesor, obraz Matejki, Konstytucja 3 maja, namalowany z okazji setnej rocznicy tego wydarzenia, to wspaniałe, monumentalne płótno. Czy dzisiaj każdy z nas może zobaczyć go na Zamku Królewskim?
12: Tak. Mamy ten obraz u siebie na ekspozycji, jest wystawiany w salach matejkowskich, bo mamy więcej obrazów Jana Matejki. I każdy, kto przychodzi do Zamku Królewskiego i zwiedza, może stanąć przed tym płótnem i na dłuższą chwilę poddać kontemplacji tą niezwykłą kompozycję.
11: Ten obraz to jest nie tylko zapis historycznego momentu, ale czy zgodzi się pani, że to jest także opowieść pewna, wypełniona symbolami i o ówczesnej historii politycznej, o takim chaosie, o zdradzie, ale też o triumfie i o ludziach, którzy odmienili wtedy los Rzeczpospolitej. Czyli to jest po prostu opowieść.
12: No na pewno nie jest to zapis reportażowy, bo przecież na obrazie jest bardzo wiele postaci, które chyba w ogóle nie były wtedy w Warszawie. A po drugie, no też sama scena jest niemożliwa, dlatego że król nigdy nie wchodził do katedry od strony świętojańskiej, tylko przez zamek korytarzami, gankami, które prowadziły prosto do jego loży do jego ławki. Także to jest po prostu wizja. Wizja artysty XIX-wiecznego malarza historycznego o nieprawdopodobnej wyobraźni, bo każdy, kto widział chociaż jeden obraz Matejki z tych wielkich kompozycji historycznych, wie, że wyobraźnię miał niemal nieograniczoną. I stworzył kompozycję, która miała być tak naprawdę wizją tego zdarzenia, pomnikiem tego zdarzenia malarskim, uwieczniającym wszystkich protagonistów tego zdarzenia i po prostu upamiętnić to zdarzenie. O, tak bym powiedziała. To jest po prostu pomnik, namalowany pomnik.
13: Mamy namalowany pomnik. Mówiła pani o protagonistach, o bohaterach. Co ciekawe, może nie wszyscy o tym wiedzą, ale na centralną postacią obrazu nie jest wcale król Poniatowski, jak się pewnie mogłoby niektórym wydawać, ale marszałek Stanisław Małachowski. Dlaczego to jego Matejko wybrał na taką centralną postać?
12: No, z prostej przyczyny. Małachowski był wtedy marszałkiem polskiego systemu parlamentarnego, tak? To, bo tak trzeba by to było w ogóle ująć. A konstytucja majowa była przecież właśnie inicjatywą polskiego parlamentu, a nie polskiego władcy.
13: Oczywiście.
12: W XIX wieku Stanisław August Poniatowski miał bardzo złe notowania. Był jednoznacznie oceniany jako ten, który doprowadził do upadku Rzeczpospolitej i po prostu nikomu nie przeszłoby do głowy robić z niego centralnej postaci obrazu.
13: Pani profesor, Zamek Królewski, którym pani się teraz opiekuje, to coś więcej niż zabytek w Warszawie, to żywa instytucja. Proszę powiedzieć, co się teraz dzieje na zamku i co pani poleciłaby zwiedzającym z całej Polski?
12: Dzisiaj, 2 maja, ruszają nowe trasy. Pracowaliśmy przez ponad rok nad tym, żeby zaoferować naszym gościom bardziej przyjazny dla zwiedzających system poruszania się po zamku. W związku z tym wyznaczyliśmy nowe trasy, nowy system biletów, wbrew pozorom wcale nie droższych niż te, które były, chociaż niektórym się tak wydaje, bo pojawił się taki złoty bilet, który pozwala po prostu za jednym zamachem kupić wejście na wszystko, ale tras, które pozwalają zróżnicować sposób zwiedzania. Gość może wybrać, nie musi chodzić jak wszyscy tą samą trasą, tylko może sobie wybrać. I z tym się wiąże nowa identyfikacja wizualna, a z tym się wiąże bardzo wiele rzeczy, które się będą działy w zamku jeszcze w ciągu tego roku, bo pojawią się meble wypoczynkowe, pojawi się nowy system informacji w salach. To wszystko w tej chwili jest w procesie, które zainicjowaliśmy jeszcze w zeszłym roku, na początku roku, ale to niestety są rzeczy, które bardzo długo trwają i wymagają wielu przymiarek. No i oczywiście też przetargów i wszystkiego, co się wiąże z funkcjonowaniem instytucji finansów publicznych, ale mam nadzieję, że wszystko to, co robimy, spowoduje, że zamek stanie się dużo bardziej dla zwiedzających przyjazny. Mamy pełnomocniczkę do spraw osób z dysfunkcjami. W związku z tym dbamy też dużo bardziej niż kiedyś o to, żeby osoby, które mają jakieś kłopoty, nieważne jakie, wymagają specjalnej opieki podczas zwiedzania, zawsze mogły mieć z naszej strony wsparcie. No i mamy dwie wystawy czasowe do zobaczenia w tej chwili z Pałacu pod Blachą Ostatni Zamek, czyli opowieść o zamczastości polskiej i tym, co Polacy współcześnie żyjący rozumieją pod pojęciem zamku i dlaczego się tym ciągle fascynują i dlaczego ciągle te zamki budują w różnej skali. Natomiast na drugim piętrze, w salach wystaw czasowych, mamy wielką, wspaniałą, imersyjną wystawę o operze na dworze Władysława IV. I proszę się nie zrażać, wcale nie trzeba się znać na muzyce i wcale nie trzeba się znać na operze, żeby zobaczyć wystawę, która opowiada o tym, jak kiedyś w baroku wyglądał spektakl dworski teatralny, który przecież nie służył tylko rozrywce, ale też propagandzie politycznej. Zrekonstruowaliśmy nawet scenę teatralną XVII-wieczną z dekoracjami, które można samodzielnie przesuwać, obracać, pociągać, wyciągać, z maszynami do różnych odgłosów, padającego deszczu, wiejącego wiatru, grzmotów. To wszystko można dotknąć, wejść, zrobić sobie piękne selfie. No jest to po prostu naprawdę bardzo fajne i atrakcyjne. Dzieci się w tym świetnie odnajdują, ale wbrew pozorom dorośli.
13: Wspomniała pani o tych wystawach czasowych, ale wiem, zaprasza pani też do Zamku Współczesnych Artystów, do tej historycznej przestrzeni. Dlaczego to jest ważne? Co to za pomysł?
12: Tak naprawdę, zapraszanie współczesnych artystów do zabytkowych wnętrz to już właściwie zjawisko, powiedziałabym, zestandaryzowane w Europie. Nie ma chyba muzeum w tej chwili w Europie wnętrz zabytkowych, które nie robiłoby tego. Niektóre robią to na bardzo dużą skalę, jak na przykład pod neapolitańska Caserta. U nas to wbrew pozorom są bardzo dyskretne działania, bo my mamy od kilku lat taki projekt Moniki Przypkowskiej Klucz w Zamku, polegający na tym, że zapraszamy młodych współczesnych artystów do stworzenia dzieła lub pożyczenia nam dzieła do jednej konkretnej sali. I to jest taki event tylko właściwie, że przez kilka tygodni można to dzieło w tej sali zobaczyć i posłuchać oprowadzeń kuratorskich, dlaczego to tam jest i jakie konteksty buduje. Natomiast wystawa malarstwa Łukasza Stokłosy, którą można oglądać w pokojach Matejkowskich, wynik i rozsiane obrazy po ekspozycji pierwszego piętra, jest też wystawą trochę taką przełamującą właśnie ten monopol zabytkowych wnętrz, ale też nie jesteśmy tu pionierami, bo przecież Łukasz Stokłosa miał w zeszłym roku wystawę na Wawelu i zainspirowanie ich wystawą zaprosiliśmy go do nas, zwłaszcza, że nasz wielki obraz Matejki, Kazanie Piotra Skargi, musiał na cały ten rok zejść ze ściany, został zrolowany, wywieziony do pracowni konserwatorskiej i jest tam poddawany bardzo precyzyjnym zabiegom restauracyjnym. W związku z tym mieliśmy wolną przestrzeń, oddaliśmy także do Muzeum Historii Polski nienależący do nas nigdy dzieje cywilizacji, historii Polski, które namalował Matejka, mieliśmy je pożyczone z Muzeum Narodowego. No i zrobiła nam się taka przestrzeń, w której mogliśmy poprosić Łukasza o zakomponowanie swoich dzieł bardzo, bardzo mocno siedzących przecież w przeszłości tradycji.
13: Opowiada pani o tych wszystkich zmianach, a słyszałam sama, jak mówiła pani o zamku jako o maszynie napędzanej przez blisko 300 osób. Kim są specjaliści, specjalistki, którzy stoją za kulisami tej maszyny?
12: Tak najprościej to wszystkim. Proszę pamiętać, że to jest tak wielki dom. W związku z tym są i ogrodnicy, są panie, które sprzątają. Przecież bez tego nie moglibyśmy gości wpuścić, jakbyśmy codziennie nie sprzątnęli całego zamku. Oczywiście strażnicy, oczywiście ochrona. Elektrycy, ślusarze, hydraulicy, stolarze, konserwatorzy wszystkich możliwych specjalności, zajmujący się i malarstwem, i dekoracjami ściennymi, opieką nad wnętrzami. I oczywiście mamy administrację, jak w każdym dużym domu musi być ktoś, kto zajmuje się rachunkami i przetargami i obsługą prawną. No i oczywiście cała plejada specjalistów od tego, co państwo najlepiej widzą, tak? Czyli od robienia wystaw, od prowadzenia badań naukowych, od opiekowania się zbiorami od strony naukowej, digitalizacji tych zbiorów. Panie w kasach, panie, które zajmują się obsługą informacji dla gości wchodzących, panie szatniarki, które wspierają tysiące plecaczków dziennie przynoszonych przez dzieci, edukatorzy, którzy prowadzą zajęcia od późnego niemowlęctwa dla naszych gości po Uniwersytet Trzeciego Wieku. To są wreszcie wszyscy ci ludzie, którzy zajmują się mediami i komunikacją społeczną, tradycyjną, organizują eventy. Mamy cały dział protokołu, który zajmuje się zapraszaniem i organizowaniem w naszych salach wydarzeń kulturalnych, różnych koncertów, ale też na przykład wielkich gal, które organizują nas wielkie organizacje i stowarzyszenia, na przykład rozdawania nagród, czy targi książki, które mamy w Arkadach. To jest naprawdę taki tłum ludzi, jak nie przymierzając pewnie parę setek lat temu na wielkich dworach po prostu.
13: Czyli prawdziwa maszyna. Słyszałam, pani profesor, że zamek będzie w nowym kolorze. Ja myślę, że to będzie szok dla warszawiaków i turystów, którzy znają go ze zdjęć. Dlaczego inny kolor niż ten dotychczasowy znajomy, taki rdzawo-czerwony?
12: No powiem szczerze, z ręką na sercu, że na razie to jest w sferze bardzo odległych planów, bo myśmy ten materiał przygotowali z myślą 1 kwietnia w tym roku i zakładam, że...
14: Ja go zobaczyłam, tak.
12: Tak, ale to był prymaprylis. My na pewno zmienimy bardzo dużo w zamku, także od strony remontowej zaczynamy w tym roku kilkuletni, rozpisany na kilka lat remont dachów na naszym gmachu. Będzie też robiony remont dachu na pałacu pod blachą. Z nadzieją patrzymy w kierunku KGHM, bo Polska Miedź, ponieważ to miedziany dach właśnie blaszany dał nazwę temu pałacowi, czeka nasz wielki konserwatorski remont okien i parę rzeczy poważnych we wnętrzach, dlatego że zdecydowaliśmy się na przede wszystkim stworzenie nowej wystawy stałej dotyczącej naszych rzemiosł artystycznych, których mamy w magazynach sporo. I to jest pomysł, który dopiero w przyszłym roku Państwu pokażemy, bo wymaga naprawdę dużych przygotowań. Stworzyliśmy takie pary kuratorskie, składające się z naszego kustosza opiekującego się danym rodzajem zbiorów i zaproszonego artysty, który proponuje pewien rodzaj zwizualizowania tej ekspozycji, który jest też jego autorskim dziełem sztuki. I taką forpocztą tego zdarzenia będzie w tym roku jeszcze otwarcie w kwadratowym, takim nieznanym Państwu kompletnie pomieszczeniu wieży Zygmuntowskiej. Ale on jest dostępny z trasy zwiedzania na pierwszym piętrze. Gabinet zegarmistrza, w którym pokażemy wszystkie nasze zegary z magazynów, w specjalnie do tego celu zaprojektowanej gablocie, ale to wnętrze komponuje i tworzy Katarzyna Krakowiak-Bałka, która zrobiła tak szalony pomysł, że po prostu teraz nie będę zdradzała szczegółów. Jak ktoś nie przyjdzie, trzeba przyjść i zobaczyć, bo tam będzie i lekko podzwaniało i będzie się troszkę poruszało i będzie troszkę szeleściło i te zegary będą miały takie swoje przytulisko wspaniałe, które będzie pięknym dziełem sztuki po prostu.
14: Mówiła Pani o nowych trasach, ale one chyba wszystkie, zostały nam jeszcze 2 minutki, te wszystkie trasy prowadzą chyba do sali tronowej, która jest odnowiona, jest odrestaurowana. Proszę trochę o tym powiedzieć.
12: No, nie wszystkie trasy tam prowadzą, bo właśnie na tym polega rzecz, że ktoś, kto już widział apartamenty Stanisława Augusta Poniatowskiego, może tak przyjść do zamku i go obejrzeć, żeby nie wracać do miejsc, które już zna. Mhm. Więc nasz pomysł polegał na tym, żeby nie było miejsca, do którego człowiek musi przyjść, tak? Musi to przyjść do holu głównego i szatni, a potem już sam sobie zdecyduje, co chce zobaczyć. Oczywiście w ramach bardzo dobrze przejrzyście pokazanej oferty, bo nie musi zgadywać, dokąd idzie. Sala tronowa to bardzo trudne dzieło sztuki. Dlatego, że utrata większości jego wyposażenia, zwłaszcza dekoracji ścian, była jedną z większych strat, jakie zamek poniósł poprzez fakt, że został zniszczony w czasie II wojny światowej. Była oczywiście tym centralnym miejscem rezydencji królewskiej, tak? No bo to tam król najuroczyściej, że tak powiem, przyjmował najważniejszych gości i zasiadał na tym tronie. To przecież niewielka sala zresztą jest, tylko właśnie nieprawdopodobnie kosztownie wyposażona. I nasi konserwatorzy w ostatnich latach wykonali bardzo wielki wysiłek pawciarski przede wszystkim, dlatego że trzeba było odtworzyć bardzo wiele elementów dekoracji tronu, jego zaplecka, baldachimu, ścian wokół, które na podstawie precyzyjnych analiz tego, co tam było przed wojną, zdjęć, rysunków, dokumentacji odtwarzano srebrnymi, złotymi nićmi, naszywając galony dekoracji, a przede wszystkim czyszcząc i uzupełniając te wspaniałe srebrne haftowane orły, które dekorują właśnie zaplecek i baldachim tronu, a które zostały wyrabowane stamtąd we wrześniu 1939 roku, kiedy Frank kazał je zrywać i podarowywał je swoim oficerom za sukces, jaki armia niemiecka odniosła w kampanii wrześniowej, w walkach przeciwko Polsce. Te orły sobie po prostu zniknęły. My mamy jeden oryginalny, on jest u nas w skarbcu, bo udało się go w 80-tych latach profesorowi Gisztorowi pozyskać w Stanach Zjednoczonych zresztą, dzięki Polonii Polskiej. I na tej podstawie zostały zreplikowane wszystkie pozostałe.
14: Czyli to jest właśnie sala tronowa. Pani profesor, bardzo, bardzo dziękuję za fascynującą opowieść o Zamku Królewskim w Warszawie i oczywiście zapraszamy do odwiedzenia zamku i zobaczenia nowe tras. Pani profesor Małgorzata Omilanowska była gościnią Poranka Tok FM. Bardzo dziękuję.
12: Dziękuję bardzo, do widzenia. Kwitną u nas w tej chwili ogrody, więc zapraszamy też do ogrodu.
14: Wspaniale, dziękuję bardzo. Aleksandra Karasińska. Majówka, wolne dni na początku maja stały się już u nas tradycją, ale nie zawsze tak było. W PRL święto pracy i pochody pierwszomajowe były co roku jedną z najważniejszych imprez propagandowych organizowanych przez polskich komunistów. I o tym właśnie porozmawiam dziś z moim gościem. W studiu ze mną profesor Piotr Osenka, historyk, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: No właśnie, pochody pierwszomajowe. To było święto ludzi pracy, czy wolne, czy wyreżyserowany spektakl władzy? Właściwie czym były i czemu służyły pochody?
15: To był rytuał władzy przede wszystkim. Tak mówiąc w największym skrócie, nawiązywały oczywiście do tradycji pochodów przedwojennych, do tradycji ruchu robotniczego, natomiast po 1945 roku były elementem wyreżyserowanego spektaklu władzy, uroczystości państwowych, w czasie których w całym kraju odbywały się masowe pochody, które miały pokazywać, że oto społeczeństwo spontanicznie i oddolnie, a także entuzjastycznie wyraża zaufanie wobec elit rządzących, elit partyjnych i państwowych, przede wszystkim partyjnych, z tym naciskiem, że to było zaufanie, które również władza okazywała społeczeństwu, bo pokazywała, że społeczeństwo jest godne.
14: I blisko siebie, przynajmniej tak to pokazywały media. Z tą spontanicznością to chyba była lekka przesada, bo one były bardzo mocno wyreżyserowane.
15: To oczywiście się trochę zmieniało w czasie i na pewno jakaś część uczestników tego pochodu rzeczywiście przychodziła tam, żeby się pobawić, żeby zobaczyć ludzi z pierwszych stron gazet, zwłaszcza w epoce przedtelewizyjnej. To była no właściwie taka pewnego rodzaju atrakcja. Można było zobaczyć na żywo prezydenta, blisko niego przejść. No to była jakaś tam atrakcja. Nigdy nie wiemy i nie dowiemy się, jaka część tych pochodów uczestniczyła, ludzi w tych pochodach przychodziła z dobrej woli, a jaka no po prostu dlatego, że im kazano, bo był oczywiście cały system przymuszania, sprawdzania list obecności, organizowania zbiórek, pilnowania, żeby nikt nie uciekł, sankcji za niepojawienie się na pochodzie pierwszomajowym. Władza dbała o to, rządzący dbali o to, żeby społeczeństwo stawiło się możliwie jak najtłumniej. Chodziło też o to, wśród wielu różnych rzeczy, żeby pochody pierwszomajowe były tłumniejsze niż procesje Bożego Ciała.
14: Tak, czyli żeby pokazać, kto ma większe poparcie społeczne. W Warszawie ten główny pochód przechodził obok Trybuny Honorowej, gdzie stał albo Bierut, czy potem na przykład Gierek. I jednym z takich punktów tego całego spektaklu, tego ceremoniału, było pojawienie się dziewczynki podnoszonej do góry przez funkcjonariuszy BOR i ta dziewczynka wręczała kwiaty przywódcy, otrzymując w zamian cukierki. Czy to miało pokazać, że, nie wiem, łaskawość tego władcy, tego szefa KC, czy jakoś właśnie zmiękczyć jego wizerunek, czy pokazać, że społeczeństwo kocha przywódcę? Czego to było opowieść? O czym?
15: No, można powiedzieć, że to jest oczywiście uniwersalny rekwizyt w marketingu politycznym, czyli dzieci, które ocieplają wizerunek władzy. No tutaj rządzący bardzo lubili się, wszyscy po kolei lubili się fotografować i pokazywać z dziećmi, w szczególności Bolesław Bierut, przepraszam, który ma jest wiele jego zdjęć, a także ujęć filmowych, gdzie te dziewczynki rzucają mu się na szyję, a on wpija im się w usta w serdecznym ojcowskim pocałunku. No dzisiaj to by było nie do pomyślenia.
14: To prawda. Ja czytałam też, że zaraz po wojnie, jeszcze w czasach odbudowy kraju, przed 1 maja różne zakłady pracy czy załogi pojawiały się u nich takie zobowiązania produkcyjne, czyli składano czy pojedynczy, czy robotnicy, czy właśnie całe załogi, jakieś zobowiązania, że zrobią w czynie społecznym, czy dodatkową pracę jakąś wykonają. No i ogłaszano to właśnie w Dzień Pracy, więc tak naprawdę zamiast święta ludzi pracy i odpoczynku, to było zobowiązanie do dodatkowej pracy, czyli to święto pracy nie do końca było samym świętem.
15: Współzawodnictwo pracy, to zwłaszcza w okresie stalinowskim, było częścią w ogóle rytuałów publicznych. Ono towarzyszyło nie tylko pochodom 1 maja i nie tylko Świętu Pracy. Wszystkie ważniejsze święta, było ich kilkadziesiąt rozsianych w kalendarzu, miały swoje właśnie takie mobilizacje. Były różne cele, bo stalinizm wychodził od zobowiązań indywidualnych przodowników pracy, później się pojawił wyścig pracy i załogi się ze sobą ścigały, kto bardziej przekroczy plan. Zostawano po godzinach. Oczywiście to była praca bezpłatna. To był element wyzysku. I to wyzysku traktowanego przez rządzących bardzo serio, bo jeżeli ktoś nie chciał zostać po godzinach, no to znaczy, że sabotował współzawodnictwo, czyli że obce mu były wartości socjalistycznego państwa, wróg. No i takim się już zajmowały służby, więc...
14: No właśnie, a jak mówimy o wrogach, no to na pochodach też nie mogło zabraknąć pokazania, kim jest wróg i gdzie on jest i kim jest, no i próby ośmieszenia go, bo były też hasła antykapitalistyczne czy nawet platformy, gdzie w jakiś takich karykaturalnych wręcz sposób pokazywano przywódców innych krajów.
15: No, to jest, pochód był też okazją do zaprezentowania katechizmu takiego ideologicznego, czyli wszystkie najważniejsze prawdy systemu, najważniejsze hasła propagandowe musiały zostać w czasie tego, musiały wybrzmieć. Czy to na transparentach, czy z głośników. No i pojawiał się też cyrk Trumanillo, który miał być satyrą na amerykańskich imperialistów. On był, wydaje mi się, mało śmieszny. Był raczej taką próbą, prawda, zbezczeszczenia wroga poprzez ośmieszanie, zohydzanie jego figur. No, w antropologii znana figura. I pokazywano strasznych tych kapitalistów z krostami na nosie, jak się kołyszą na boki amerykańscy żołnierze w pikelhaubach, bo to byli imperialiści, rewanżyści zachodnio-niemieccy. Różne mieli atrybuty, zależnie oczywiście od sytuacji aktualnej politycznej. Raz zasadzali się na Jugosławię i ją przejmowali z rąk ludzi pracy i była klika Tito łańcuchowy, pies imperializmu. Kiedy indziej bombardowali Koreę. Zdarzało się oczywiście później, że atakowali Wietnam. Różne rzeczy robili ci kapitaliści zależnie od okresu politycznego.
14: No dobrze, było dużo polityki, był ten wydźwięk ideologiczny, ale czy była też zabawa? Czy to święto, to były przecież też festyny, różne rodzaje picia, alkohol, czy pojawił się alkohol?
15: No, alkohol się towarzyszył nieodłącznie tym pochodom, towarzyszył im przed samym pochodem, po pochodzie, część uczestników była już pod dobrą datą. Aparat bezpieczeństwa próbował jakoś to regulować, żeby nie dochodziło do jakichś sytuacji niezręcznych, że ktoś będzie się zataczał przed trybuną, przed pierwszym sekretarzem. Ale tak, no, starano się dać też taki rodzaj marchewki. Był kij, była też marchewka, żeby ludzie przyszli, to dobrze zjedzą, kupią, były różnego rodzaju kiermasze, targi, na których można było później na jakichś stoiskach kupić trudno dostępne towary, typu kalosze, miednice, buty.
14: Książki
15: też oczywiście, chociaż myślę, że jednak bardziej te kalosze, kiełbaski i piwo przyciągały ludzi. Ale oczywiście chodziło o to też, że no właśnie, że ludzie idą i nikt nie wie, czy ten drugi to idzie z dobrej woli, czy pod przymusem. To miało stworzyć taką ogólne przeświadczenie w społeczeństwie, że władza jest bezalternatywna, że po prostu my jesteśmy na ten system skazani. Tak jak jesteśmy skazani na pogodę. Nic z tym nie zrobimy, nie zmienimy. Lepiej się nie wychylać, bo poparcie jest tak masowe, że...
14: Zdarzały się rzadkie, ale jednak sytuacje, kiedy społeczeństwo, albo przynajmniej pojedyncze jednostki, wyrażały sprzeciw właśnie w czasie tych majowych świąt, tego pokazu siły władzy. No i były pochody zakłócane przez opozycję antykomunistyczną. Jak to się przejawiało i co za to groziło?
15: Pierwsza taka duża fala protestów i różnych, powiedziałbym, wybryków w czasie tych pochodów, to są lata 40. No, kiedy krzepnący reżim zmusza ludzi do uczestniczenia w tych rytuałach, nie wszyscy mają ochotę i ludzie zmuszeni na złość próbują zepsuć to święto władzy. Rzucają czymś w trybuny, krzyczą hasła niecenzuralne, niszczą transparenty. Zdarzają się tego rodzaju sytuacje lub na przykład wchodzą z symbolami religijnymi, no bo uważają, że jeżeli święto, to musi być na przykład figura Najświętszej Panienki. No i to sprawia, że na przykład stojący na trybunie dygnitarze sowieccy sztywnieją z przerażenia, co to znaczy, czy na pewno Wydział Propagandy zatwierdził taką, taki scenariusz uroczystości. Później grożą za to bardzo konkretne kary, to znaczy cały pochód jest obsadzony przez UB w okresie stalinowskim.

0: i właściwie co oni tam robili?
1: Na pewno uczestniczyli Henryk Schleifer i Seweryn Blumstein, bo mi opowiadali o tym. Przy czym tam były pewnego rodzaju różnice zdań, jak właściwie co właściwie należy manifestować. Część z tych studentów, była też, o ile pamiętam, Teresa Bogucka, skandowali po prostu socjalizm, co było nawiązaniem do pisma po prostu w pewnym sensie ikonicznego dla tej grupy. Inni Karol Marx, co było i chodziło i o Karola Marksa, ale też o Karola Modzelewskiego. Natomiast część tej grupy, to była tak zwana grupa wietnamska, później poszła pod ambasadę amerykańską tam manifestować przeciwko wojnie w Wietnamie, ale wcześniej uczestniczyła też w tym pochodzie pierwszomajowym, też wyrażając oburzenie, że władza PRL nie w wystarczający sposób pomaga walczącemu Wietnamowi. To były dość takie nieoczywiste dla nas dzisiaj formy buntu, ale oczywiście ten taki wątek antyimperialistyczny, trochę można powiedzieć globalny dla tych lat 60. był też obecny w tych protestach młodzieżowych lat 60.
0: No po upadku komunizmu w naszej demokratycznej już rzeczywistości Święto Pracy nadal jest dniem wolnym od pracy, ale chyba zmienił się zupełnie jego charakter. Czy uważa pan, że dzisiejsza lewica wykorzystuje ten dzień równie z powodów ideologicznych dla siebie w ten sposób, żeby jednak gromadzić wokół siebie ludzi o lewicowych poglądach?
1: Pewnie by chciała. Natomiast mimo wszystko 1-3 maja to jest ogólnopolskie święto grilla i bardzo ciężko jest to zmienić. Pochody pierwszomajowe jednak mają złą tradycję. PRL zniszczył ten wszelkie dobre skojarzenie i asocjacje. Owszem, przed wojną to było ważne święto, ale później było to jednak święto właśnie propagandy i przymusu. I przychodzą oczywiście młode pokolenia, które PRL-u nie pamiętają, ale nie sądzę, żeby dla nich ten 1 maja był czymś takim ważnym. Znaczy przeciwwagi dla na przykład Marszu Niepodległości się nie udało z 1 maja zrobić. Ludzie raczej chcą wyjechać, odpoczywać indywidualnie, bawić się. No nie ma takiego powszechnej potrzeby identyfikowania się z jakimiś symbolami lewicy, ruchu robotniczego, no bo to jednak jest tradycja ruchu robotniczego. W momencie, kiedy w zasadzie znika klasa robotnicza, ta, która na cześć której odbywały się te pochody, to wszystko, tutaj świat płynie, zmienia się i wydaje mi się, że te formy już, one już nie nabiorą nowej treści.
0: Bardzo dziękuję. O zanikaniu tradycji Święta Pracy profesor Piotr Osenka, historyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za wizytę w studio.
1: Dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to pomyślą jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie. Na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić opakowanie.
0: Wpadło.
2: Tak, wpadło. Zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ. Drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie. Z tym bilecikiem można podejść do kasy.
3: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
4: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
5: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
6: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak.
7: Na stówę.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Uwolniony z białoruskiej kolonii karnej Andrzej Poczobut zostanie odznaczony przez prezydenta orderem Orła Białego. O tym na początek. Iran proponował USA otwarcie cieśniny Ormus i zajęcie się kwestią programu jądrowego później. W informacjach również doniesienia agencji Reuters. Za chwilę też garść porad dla maturzystów. Tym razem sprawdzimy, jak radzić sobie ze stresem przed startującymi w poniedziałek egzaminami. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Podczas niedzielnych obchodów święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy polskiej i Białorusi doszło wtedy do wymiany więźniów, a w ramach której władze w Mińsku zwolniły 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Odrzucona przez prezydenta USA Donalda Trumpa propozycja Iranu przewidywała otwarcie cieśniny Ormus, pozostawiając rozmowy o irańskim programie jądrowym na później, poinformowała agencja Reutera, powołując się na wysokiego rangą irańskiego urzędnika. Jak podaje Reuters, Teheran uważa tę propozycję za znaczącą zmianę, mającą na celu łatwiejsze osiągnięcie porozumienia. Zgodnie z propozycją USA i Izrael miałoby zagwarantować, że nie przeprowadzą ponownego ataku, a Iran otworzyłby cieśninę przy jednoczesnym zniesieniu amerykańskiej blokady irańskich portów. W następnej kolejności rozmowy miałyby dotyczyć ograniczenia irańskiego programu jądrowego w zamian za zniesienie sankcji, przy czym Teheran domagałby się od Waszyngtonu uznania swojego prawa do wzbogacania uranu w celach pokojowych. W piątek Donald Trump oświadczył, że władze Iranu chcą zawrzeć porozumienie i poczyniły wielkie kroki w tym kierunku, ale nie był usatysfakcjonowany ich propozycjami. Przyznał, że może nigdy nie zawrzeć układu i zamiast tego może wykończyć Iran. MSZ Izraela potwierdziło, że 2 członków płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy globalnej flotylli Sumut przebywa w Izraelu, gdzie czeka ich przesłuchanie. Hiszpania mówi o nielegalnym zatrzymaniu i domaga się zwolnienia swojego obywatela, który jest jednym z zatrzymanych. Zostaną oni przekazani organom ścigania w celu przesłuchania, poinformowało MSZ Izraela we wpisie na portalu X, oskarżając zatrzymanych o powiązania z Hamasem. Organizatorzy flotyli deklarują, że chcą dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy i symbolicznie przełamać izraelską blokadę morską. Izrael twierdzi, że utrzymuje blokadę zgodnie z prawem, chociaż legalność tych działań jest przedmiotem sporów. Zbliża się rok od wyboru Roberta Prevosta na nowego biskupa Rzymu. Dla Kościoła pierwszy rok urzędowania papieża Leona XIV na tronie Piotrowym to czas podsumowań i ocen jego pontyfikatu, który od początku naznaczony jest próbą dialogu i otwarcia na nowe wyzwania, mówił w TOK FM jezuita Dariusz Piórkowski.
10: Na pewno widać, że z jednej strony jest ciągłość między nim a poprzednikiem, czy poprzednikami nawet, bo to przecież nie chodzi o Franciszka. Podobną wrażliwość ma, widzę, wobec i ubogich, i widać, że jest przygotowany przez ten pobyt na misjach.
9: W ciągu ostatnich miesięcy papież Leon XIV wielokrotnie zabierał głos w sprawach społecznych i międzynarodowych, podkreślając rolę Kościoła w świecie podzielonym konfliktami. Czas egzaminów maturalnych, które rozpoczynają się już w poniedziałek, to okres intensywnych emocji, w tym stresu. Nasz reporter Ben O'Connor pytał, jak zarządzać stresem, by ten sprzyjał nauce, a nie ją zaburzał.
11: Oprócz ekscytacji, maturzyści na chwilę przed egzaminami wspominają głównie o stresie.
12: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
11: Jak mówi dr Klara Królewiek-Decji z Uniwersytetu WSWPS, zamiast walczyć ze stresem, lepiej poznać jego cel.
7: Jeśli pomyślimy sobie, o, moje ciało pomaga mi, żebym lepiej napisała ten test, dlatego że mój mózg będzie lepiej dotleniony, więcej dostanie, więcej krwi dopłynie i będzie ona lepiej utleniona, no to okazuje się, że przy takim podejściu faktycznie ten stres nam będzie służył.
11: Psychologowie radzą też, by maturzyści po okresie intensywnej nauki zadbali także o odpoczynek. Benedykt O'Connor, TOK FM.
9: Mówi się, że grillowanie, a już szczególnie w czasie majówki, to nasz sport narodowy. Pogoda sprzyja wspólnemu gotowaniu i jedzeniu na świeżym powietrzu, ale trzeba pamiętać, że nie wszędzie grilla można rozpalić. Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu, w miejskich parkach czy na plażach. Wiele z kolei zależy od lokalnego regulaminu. Często samorządy mają specjalnie wyznaczone miejsca, przypomina komendant Straży Miejskiej w Toruniu Mirosław Bartulewicz.
13: Jednego z dużych parków miejskich w Toruniu. Takie miejsca są wyznaczone. Pamiętajmy jednak o tym, żeby zachowywać po prostu zdrowy rozsądek. Używanie otwartego ognia to jest bardzo niebezpieczna kwestia.
9: Używania grilla na balkonach zakazują też najczęściej spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Niedziela szykuje się słoneczna i prawie bezchmurna. Jedynie na zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i miejscami dużego, ale bez opadów. Na termometrach od 22 do 26 stopni na wschodzie i maksymalnie do 28 w pozostałej części kraju. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich w okolicach 20 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
14: Aleksandra Karasińska, a w studio ze mną jest dr Ewa Wojdyło, psycholożka, psychoterapeutka, autorka książek. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Cztery pory roku z Ewą Wojdyło, przewodnik po codzienności. Książka mówi o życiu, o emocjach w rytmie pór roku. Pani doktor, dlaczego właśnie wybrała pani ten rytm pór roku?
15: To jest tak naturalny rytm, który określa nasz stosunek do siebie i do świata. I dlatego książka zaczyna się od wiosny, a nie od 1 stycznia, ponieważ wiosna jest też symbolem we wszystkich kulturach, najbardziej w pogaństwie była. Jest to początek, to jest tak jakby na nowo życie. Pokazuje nam to każdy krzew, każda roślina, każda forsycja, każdy przebiśniek. Jest to właściwie metafora, ale ona koresponduje z pewną biologiczną odpowiedzią każdego z nas. Szłam piechotą do radia i szłam po północnej stronie, gdzie było słońce. I widziałam, że ludzie zwalniają kroku. To jest zaproszenie do takiego, do refleksji, do zatrzymania. Każdy dokądś idzie, ale jest to tak naturalną rzeczą, więc wspaniale, że książka może również przenieść tę metaforę do jakiejś intelektualnej czy poznawczej sfery.
14: Czytając książkę, zastanawiałam się, jaka jest pani ulubiona pora roku.
15: Bardzo ciekawe, bo ja uwielbiam jesień. Ja jestem w ogóle dzieckiem jesieni. Moje dzieci też urodziły się jesienią. Jesień jest to taki czas, w którym zatrzymujemy się, a ponieważ ja w ogóle jestem bardzo ruchliwa, więc takie wymuszone przystanki to są zbawienne. I to skandynawskie hygge, które u nas nie ma odpowiednika w nazwie, a wręcz myślę jest jakieś antypojęciem, dlatego że wszyscy jak przychodzi październik, to zaczynają mieć coraz gorsze nastroje i mówią, kiedy wreszcie przyjdzie marzec. No to ja tego nie mam. I jesień bardzo lubię, ponieważ jest to czas, w którym odkrywam tak jakby coś, co jest we mnie, a nie na zewnątrz.
14: W książce radzi pani, aby robić małe, drobne zmiany w życiu. Dodaj sobie tylko kwadrans dziennego światła słonecznego. Skróć tylko o godzinę czas wpatrywania się w ekran komputera czy telewizora. Wydłuż tylko o 2 minuty poranne i wieczorne czyszczenie zębów i masowanie dziąseł. Jedz na śniadanie tylko płatki owsiane dla obniżenia cholesterolu. Czy takie drobne zmiany naprawdę składają się na coś większego?
15: Myślę, że nie tylko składają się na coś większego, ale kształtują bardzo tak niewyczuwalnie charakter. Mianowicie minimalne poczucie osiągnięcia, żeby nie powiedzieć sukcesu. Minimalne. ten timer mi oznajmi dzwonkiem, że już skończyłaś, daje mi poczucie, ale jestem super. Przekłada się na poczucie wartości, przekłada się na zadowolenie z siebie, czyli na takie pojęcie i na takie przeżycie, którego nasza kultura nam bardzo szczędzi. Nasza kultura uczy nas, u nas szuka się i w sobie, i w świecie wyłącznie tego, co złe. Kto ciebie zapytał? A co ty robisz dobrze? A w czym ty jesteś świetna? A ja, pamięta pani, jak się rewolucjonizowało nasze życie polityczne i społeczne i trzeba było pisać CV, starając się o pracę. I nikt, były kursy, nikt nie umiał napisać CV, bo jak napisać, że znam angielski?
14: Do dzisiaj moi studenci mają problem, żeby mówić o sobie dobrze.
15: Tak powiedziałam, taką moc ma niestety ta paskudna kultura, która u nas trwa ponad 1000 lat.
14: Mówi pani o naszej kulturze, ale jak ja czytałam książkę, to przyszła mi od razu do głowy japońska kultura i tradycja kaizen, czyli nieustannego samodoskonalenia. Japończycy uważają, że takie małe zmiany kumulują się i robią różnicę. Oni nieustannie poszukują najmniejszych nawet usprawnień we wszystkich dziedzinach życia, bo to składa się na lepsze życie. Czy pani się z tym zgadza?
15: Absolutnie się z tym zgadzam. Zresztą my to też praktykujemy. I wystarczy, że mamy do czynienia z kimś, czy to bardzo młodym, czy dzieckiem, czy osobą starszą, która nie mając nad sobą ciężkiej pięści, czyli jak nie jest poganiana, nie jest przymuszana, nie jest ciągle poddawana krytyce, tylko raczej zachętom, to każdy z nas w sobie jest w stanie wykrzesać takie dążenie do tego, żeby chociaż troszeczkę lepiej, troszeczkę tym razem będzie troszeczkę ładniej. Nawet jak robię makijaż, to sobie myślę, no skupię się te 20 sekund dłużej po to, żeby nie wyjść kreską poza zamierzony kształt i tak dalej. Czyli drobne sprawy, one kumulują się po pierwsze na lepsze samopoczucie w stosunku do siebie, a oprócz tego na lepsze efekty naszych działań.
14: Przed programem rozmawiałyśmy o tym, że nasze życie pędzi, że żyjemy w czasach takich wielkich zakłóceń, zmian. Jesteśmy przebodźcowani przez technologię, ale też przepracowani. A pani pisze o tym, że dla zmęczonej duszy najlepszym balsamem jest wszystko, co wywołuje zachwyt. Wzruszenie, uniesienie. Co panią zachwyca?
15: Teraz sama aura, która jest takim pierwotnym pięknem i nie ma na świecie człowieka, który by tego nie widział, nie zauważał, nie dostrzegał. Ale piękno istnieje również, wystarczy, że masz dziecko, które kochasz. I już nigdy nie będziesz nieszczęśliwa. To jest prawda. Tylko jak ja to mówię, to pół sali, a czasami bywają liczne sale, po prostu on patrzy ze zdumieniem, co ja plotę.
14: No właśnie.
15: No ale to jest twój wybór. Albo masz to dziecko i je kochasz. A co to znaczy piękno? To znaczy kochać. Ponieważ kochasz, to znaczy dajesz tym swoim uczuciem wobec czegoś czy kogoś, sama sobie zapewniasz najpiękniejsze przeżycie.
14: Czym jest dobry odpoczynek? Czy my w ogóle umiemy odpoczywać?
15: Tutaj muszę się odwołać do nawet głównie wiedzy, swojej zresztą też, bo nawet mam za sobą książkę o neuroróżnorodności i ten klucz neuroróżnorodności jest w indywidualnych przypadkach, może być skrajnie odmienny. I ta skrajna odmienność może sprawiać, że ktoś odpoczywa tylko jak pójdzie do kina. I to na przykład wyłącznie na film akcji.
14: Grozy, horror.
15: Albo na horror. Inny odpoczywa wyłącznie w lesie i to w dodatku takim, w którym nie ma żywej duszy.
14: Czyli dla każdego odpoczynek znaczy
15: tak,
14: coś innego.
15: Nie ma receptury. Natomiast na świątyni Apollina w Delfa jest napis Poznaj siebie. I to jest pewien imperatyw. Znaczy po to, żeby w ogóle dobrze żyć, to ty musisz wiedzieć, co lubisz, a czego nie. Gdzie są twoje granice? Co dopuszczasz, a na co nie wyrażasz zgody? Co ci jest potrzebne? a co cię męczy.
14: Czasami mówimy sobie, że bardzo chcielibyśmy coś zrobić, ale nie wypada. Ktoś nam mówi, nie wypada. I o tym też jest w książce, o tym zwrocie nie wypada. Co z nim tak, możemy
15: ale
14: zrobić?
15: Nawet sformułowanie tej kwestii przez panią budzi moje zastrzeżenie. Mianowicie ja nie lubię używać dużych kwantyfikatorów. Niektórzy, pani o niektórych powiedziała, ale niektórzy wcale tego nie respektują. Czyli ty wasz wybór. Jeżeli ja wybieram sobie czas życia, i to wspaniale, że można w różnych epokach życia być innym człowiekiem. I ja długo żyję bardzo, teraz już mam 86 lat, więc mogę powiedzieć, że no ja 22-letnia to byłam zupełnie inna niż ja dzisiaj, ale ja 45-letnia też byłam zupełnie inna niż tamta 20 i niż dzisiaj. I to jest wspaniałe, ponieważ ty możesz w jednym życiu realizować rozmaite siebie. Rozmaite wersje siebie.
14: Wspaniale. W książce Cztery pory roku Zawą Wojdyło, przewodnik po codzienności, znajdziecie państwo mnóstwo ciekawych rad i o śmiechu, i o zachwycie, i o odkrywaniu siebie. Bardzo, bardzo dziękuję za ten mądry przewodnik. Pani doktor Ewa Wojdyła była gościnią poranka. Dziękuję bardzo.
15: Dziękuję, dziękuję bardzo.
14: Aleksandra Karasińska, czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia w Polsce i za granicą, a ze mną w studio doktor Magdalena Baran, redaktorka prowadząca magazynu Liberté. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
14: I Dariusz Ćwiklak, redaktor, wicenaczelny redaktor tygodnika Newsweek Polska. Dzień dobry, Darku.
17: Dzień dobry.
14: Może zacznijmy od afery Zonda Krypto. Klienci w Polsce stracili 350 milionów złotych, a właściciel i prezes giełdy kryptowalut uciekł z Polski, prawdopodobnie do Izraela. Zacznijmy od tego, że może opowiedzmy króciutko, o co chodzi w tej aferze. Dariusz Ćwiklak.
17: To znaczy na początek dwa drobne sprostowania. To znaczy te 350 milionów to jest suma oceniana przez prokuraturę do niedawna na podstawie zgłoszeń tylko.
14: Może być większa.
17: Może być większa. Krzysztof Piech, który zajmuje się od dawna kryptowalutami, ocenia, że to może być nawet 2 miliardy złotych, tak czytałem wczoraj. No ta giełda to była największa oczywiście polska, ale też chyba jedna z największych w Europie, jeśli nie największa giełda wymiany walut. Ona działa, obsługiwała głównie klientów polskich, choć robiła to z Estonii. A drugie drobne sprostowanie, prezes uciekł nie z Polski, tylko z Monako.
14: No tak.
17: Prawdopodobnie do Izraela. Bo w Polsce to on już dawno nie bywał. Nawet ta słynna umowa sponsorska z Polskim Komitetem Olimpijskim też została podpisana w Monako. Tam się wybrał prezes Piesiewicz, żeby tę umowę podpisać, zresztą bez wiedzy związków sportowych, które tworzą PKL. Ale wracając do kryptowalut, no niestety tak się kończy dość w krótkiej historii kryptowalut, bo ona jest, liczę teraz w myślach, 15-letnia, 15 lat mniej więcej ma historia Bitcoina, bo to jest ta najpopularniejsza waluta, pierwsza kryptowaluta, która się przyjęła. No to on przeżył mnóstwo historii takich właśnie, że ktoś zakładał giełdę i ta giełda albo, teraz otwieram duży cudzysłów, padała ofiarą hakerów, albo miała problemy techniczne, albo cokolwiek można sobie wymyślić. W każdym razie kończyło się tak, że ludzie tracili pieniądze i to były duże pieniądze. Ostatnia w 2021 albo drugim roku FTX amerykańska, tam się oceniało początkowo straty na 8 miliardów dolarów, ostatecznie chyba 11 miliardów ma zwrócić właściciel giełdy, który siedzi aktualnie w więzieniu i uśmiecha się bardzo do Donalda Trumpa o ułaskawienie, bo siedzi tam, znaczy ma tam siedzieć przez 25 lat za to, co zrobił.
14: Tak, tak.
17: Więc problem,
14: tak, że, tak, że Donald Trump sam i jego rodzina
17: emitują. Tak, memcoiny tak zwane, czyli
14: tak,
17: kryptowaluty powiązane z czymś, w tym wypadku z ich nazwiskami, i to jest no, trochę takie zbieranie pieniędzy od naiwnych, którzy sądzą, że kryptowaluta o nazwie Trump będzie cokolwiek warta. kiedy Trump skończy kadencję.
14: No i też ta administracja amerykańska obiecała rozluźnienie i robi to, rozluźnienie regulacji bankowych dotyczących właśnie kryptowalut.
17: To jest kwestia historii, bo tak naprawdę te kryptowaluty powstały w środowisku, no tak naprawdę na liście dyskusyjnej. Libertarian i takich przeciwników systemu, można też nawet powiedzieć, że troszeczkę takich zwolenników teorii spiskowych i tych czarnych helikopterów, co to latają, więc kryptowaluty powstały jako środek
14: ominięcia systemu
17: tego reżimowego. I to dość dobrze wymyślone, żeby tam wszystko było w miarę... No, z jednej strony to jest przejrzyste, bo każda transakcja jest odnotowywana, ale ona się kończy na bardzo długim, szesnastkowym adresie, za którym już nie wiadomo, kto stoi. Stąd mogliśmy sobie podziwiać, możemy cały czas podziwiać zawartość tego portfela, do którego podobno nie ma dostępu pan prezes Kral. Ja cały czas sobie tam śledzę. Ostatnio była jakaś wpłata w 27 kwietnia, ale to są jakieś ułamki, tam jakieś odsetki pewnie lecą. W każdym razie można obserwować na żywo, jakie transakcje dotyczą tego konkretnego portfela, ale nie wiemy tak naprawdę, kto jest jego właścicielem, bo to już jest... trzeba mieć do tego hasło i tego żadnej ewidencji tego nikt nie prowadzi.
14: Ja się cieszę, że o tym rozmawiamy i być może w związku z tą okropnym skandalem ludzi, którzy zainwestowali, dla nich to jest pewnie bardzo trudny moment, ale że w ogóle dochodzi do publicznej dyskusji na temat roli kryptowalut w naszym systemie, no takim finansowym, bo ocenia się według Gazety Wyborczej, że w Polsce w kryptowaluty inwestuje według różnych szacunków około 2 milionów ludzi, ale fiskusowi ujawnia się tylko kilkanaście tysięcy. Więc te giełdy kryptowalut są takim miejscem, gdzie trafiają pieniądze z obrotu nieewidencjonowanego, z takiej szarej, a nawet czarnej strefy, unikania podatków, niepłacania alimentów,
17: Słuchaj, kryptowalutami posługują się hakerzy z Korei Północnej, z Rosji, przepraszam. Wszystkie te środowiska, które bardzo chcą ukryć przepływy pieniędzy.
16: Zresztą te ostatnie wątki związane z krypto nas, prawda, prowadzą do Rosji, bo kiedy doszukujemy się całej historii, w tej chwili tak, z jednej strony mamy w Polsce oczywiście oszukanych ludzi, to już w tej chwili jest chyba ponad 50 tysięcy osób, które jednak zgłosiły się do prokuratury i ta liczba będzie 56 chyba, i ta liczba będzie rosła. Natomiast mamy oczywiście nieuregulowany rynek, mamy te dwa weta prezydenckie i to, co się dzieje w związku z tym w Polsce politycznie, o czym być może będziemy rozmawiać. Natomiast jak robimy kilka kroków do tyłu, no to znajdujemy tak zwaną mafię, czy bractwo Stambowa, prawda, które zainwestowało, to był rok 2000, to jest tak naprawdę rosyjska mafia, która zaczynała od haraczy, nielegalnych transakcji, po czym weszła w politykę, zyskała wpływy polityczne. W 2018 roku, kiedy to się wtedy jeszcze, prawda, zonda krypto nazywa BitBay, kiedy zaczyna mieć kłopoty, wtedy jeden z twórców, zawsze mi ucieka nazwisko pana Mateusza, zaraz sobie przypomnę.
17: Sylwester Suszek.
16: Nie, ten Mateusz Bajer. Bajer. Bo Sylwester Suszek jest drugim elementem. Mateusz Bajer wtedy sprzedaje część tych udziałów. Tam są dwie transakcje na kilkadziesiąt milionów euro, które już są, gdzie operatorem już jest grupa Stambowa. Co więcej, no i wtedy powstają we Zjednoczonych Emiratach Arabskich już te trzy byty powiązane z panem Suszkiem, które on tam tworzy. Natomiast jak my prześledzimy sobie krok po kroku do tyłu, a w tej chwili mówimy o tej notatce ABW, którą zresztą miał dostać prezydent, co do której no nie mamy stuprocentowej pewności, co ona zawiera, ale, że tak powiem, rozmawia się już w środowiskach nie tylko dziennikarskich o tej notatce. Ona miała wskazywać wprost na te powiązania, co więcej, na powiązania konkretnych, tak powiem, szefów tej mafii. W tej chwili ten pan używa nazwiska Barsukow, z niegdysiejszym wicemerem Petersburga, których w czasach ówczesnych, kiedy te powiązania grupy Stambowa czy Bractwa Stambowa się nawiązywały, był Władimir Putin.
14: No tak.
16: Także mamy jakby ścieżkę, którą doskonale śledzimy i kiedy widzimy absolutne wpływy rosyjskie, w tym momencie nieuregulowanie tego rynku w Polsce, ale też brak reakcji prezydenta i podwójne weto, no jest dla nas jeszcze bardziej niepokojące, szczególnie, że wiemy, co Zonda Krypto poza polskim sportem, i tu powiem w cudzysłowie, finansowało.
14: Magdalena wywołała pana prezydenta Nawrockiego, który tak mówił w kampanii, przypomnę. Zauważam, że coraz więcej osób i firm inwestuje w kryptowaluty. Jaki jest mój stosunek do tego? W Polsce muszą powstawać innowacje, a nie regulacje. Jako prezydent RP będę gwarantem, że nie wejdą w życie zamordystyczne przepisy, które ograniczą naszą wolność. Tak mówił prezydent w trakcie kampanii wyborczej po sponsorowanej przez Zonda Krypto konferencji w Rzeszowie. Czy prawica ma problem z tą aferą? Dariusz Ćwiklak.
17: Myślę, że będzie miała problem. Bo na razie stara się od tego problemu pracowicie unikać i przerzucać piłkę trochę nieudolnie na stronę rządową, że to rząd jest odpowiedzialny za to, że są problemy z tą giełdą. I że oczywiście wprowadzenie tej ustawy nic by nie zmieniło, bo ona by nie objęła tej akurat giełdy jeszcze. Więc tak czy inaczej katastrofa by się wydarzyła, niezależnie od tego, czy ustawa by weszła, czy nie. Oczywiście już abstrahuję od tego, że taki mamy wymóg unijny, pewnie będziemy płacić kary, jak tej ustawy.
16: No bo jeżeli do lipca nie wejdzie, tak, to tak naprawdę ten rynek nie może w Polsce funkcjonować.
17: Mhm. Dokładnie tak. Myślę, że będzie wychodzić coraz więcej, bo jeżeli ta giełda tak bardzo się posypała i tam ileś osób pracowało, które może nie wiedziały wszystkiego, ale będą podrzucać te tropy, które nas będą prowadzić i do kolejnych takich rewelacji. Ta najnowsza, wszyscy się zastanawialiśmy, dlaczego Janusz Kowalski odchodzi z PiS-u. Prawdopodobnie jest to ruch wyprzedzający, żeby nie obciążać partii tym, co za chwilę może wypłynąć, jak pisze Wirtualna Polska.
16: A mamy tych tropów kilka, łącznie ze spotkaniami, których miał brać udział w Katowicach między innymi.
14: No wiemy też, że Zonda Krypto wpłaciła 450 tysięcy na Fundację Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. Z tych pieniędzy sfinansowano między innymi obronę posła PiS Dariusza Mateckiego i księdza Olszewskiego, oskarżonych w aferze Funduszu Sprawiedliwości.
16: No, były też wpłaty na fundację, chyba 70 tysięcy euro na fundację posła Wiplera.
17: I finansowanie konferencji. Najbardziej finansowani byli najbardziej zaangażowani w składanie poprawek osłabiających tę ustawę, więc to naprawdę nie trzeba wielkiej przenikliwości, żeby zobaczyć to połączenie. Tak.
14: Konfederacja też ma z tym problem?
17: Dokładnie taki sam jak Prawo i Sprawiedliwość. Znaczy rozumiem, że Przemysław Kral grał po prostu na dwa fronty. I zresztą taka mniejszość blokująca była potrzebna, żeby ewentualne, gdyby przyszło do odrzucania weta, żeby mieć te dwie partie musiały być zaangażowane w obronę.
16: Konfederacja była przecież tą grupą, która najbardziej wzywała partią, która najbardziej wzywała prezydenta do zawetowania ustawy.
17: I w trakcie kampanii.
16: W trakcie kampanii było to bardzo jasne.
17: Przecież
16: on obiecał, że
17: Sławomir Wencen, kiedy przesłuchiwał kandydata ówczesnego, proponował mu też spotkanie ze środowiskiem od kryptowalut właśnie, więc
16: Proszę, sam Sławomir Wencen też nie ukrywa, w jaki sposób zarobił pieniądze.
17: Tak, ma to nawet w oświadczeniu majątkowym. Dość sporą sumę w bitcoinach.
14: Mówicie o prezydencie Nawrockim, o Zbigniewie, o środowisku Zbigniewa Ziobry, o środowisku Konfederacji, ale z drugiej strony jest Jarosław Kaczyński. I ten przywódca partii był bardzo od początku sceptyczny wobec kryptowalut. Czy to według was jest jakiś konflikt generacyjny również, ale też no, pokazuje pewien, pewien osłabienie roli czy autorytetu Jarosława Kaczyńskiego?
16: Czy Magdalena Baran. Pamiętamy Jarosława Kaczyńskiego, który wprost powiedział, że gdyby to od niego zależało, on by po prostu ten rynek w Polsce zamknął, zabroniłby funkcjonowania tego rynku. Kwestia generacyjna być może, bo kiedy... Słuchajcie, zrobiłam sobie ostatnio, przeprowadziłam kilka rozmów, mam fantastyczną, może mi to wybaczą, nie tyle grupę testową, co bardzo dużo tematów przedyskutowuję sobie z moimi studentami, których jednak jest tam pod 200 w tym semestrze. No, po czym oni wracają czasami też odpowiedziami od swoich rodziców, albo jeszcze od pokolenia wyżej. No, jak my się popatrzymy na to, kto i w jaki sposób rozumie ten rynek, to rzeczywiście dla pokolenia moich rodziców, czy ich dziadków, ten rynek jest całkowicie nieprzejrzysty, niezrozumiały. Natomiast pokolenie rodziców jednak, nasze pokolenie, do tego rynku się zbliża i ileś w tym rynku zainwestowało. Oczywiście pytaniem, które zostaje, jest to, no, na ile państwo w ogóle może być odpowiedzialne za decyzje, jakie podejmują obywatele.
14: Aleksandra Karasińska, ze mną w studiu dr Magdalena Baran, redaktorka prowadząca magazynu Liberté. Jeszcze raz dzień dobry.
16: Dzień dobry.
14: I redaktor Dariusz Ćwiklak, wicenaczelny tygodnika Newsweek Polska. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
14: Rozmawialiśmy o aferze Zonda Krypto i o tym, jaki problem ma z tą aferą prawica. I pytałam o to, czy widzicie w związku chociażby z tą aferą, no jednak słabnącą pozycję, czy słabnący autorytet Jarosława Kaczyńskiego, który od początku był przeciwny kryptowalutom i był za regulacją. Dariusz Ćwiklak.
17: Trochę tak, bo to jak zagłosował PiS, no PiS zagłosował zgodnie z interesem tak zwanych kryptowaluciarzy.
14: Tak, lobby.
17: Zgodnie z przekonaniem Jarosława Kaczyńskiego, to znaczy albo Jarosław Kaczyński swoje przekonanie musiał schować do kieszeni i uznał, że są wyższe racje polityczne.
16: On się wstrzymał, prawda?
17: On sam się wstrzymał, tak, no ale gdyby chciał, to by powiedział partii, tak, że głosujemy.
16: Że mamy dyscyplinę.
17: Tak, za odrzuceniem weta i można by to weto odrzucić. Natomiast zrobił tak, a nie inaczej. Znaczy, no, Jarosław Kaczyński ma znacznie poważniejsze problemy niż jakieś tam kryptowaluty.
14: No właśnie, no właśnie.
17: Bo ma problem w łonie własnej partii, która, znaczy ma problem z przerostem płuc, jak sam określił.
14: Dobrze, Mateusz Morawiecki założył stowarzyszenie, mimo że partia wyraźnie mówiła mu i sam przywódca Jarosław Kaczyński, że nie wolno w gronie partii zakładać jakichś takich alternatywnych organizacji. A ostatnio Morawiecki powiedział, cytuję, chce być odnowicielem PiS. Co ten konflikt w PiSie oznacza dla przyszłości partii i dla przywództwa Kaczyńskiego, Magdalena Baran?
16: Czy dodajmy, że to nie jest, że powstaje również drugie stowarzyszenie, które w tej chwili zakłada ta część bardziej konserwatywna.
17: Nie wiadomo, jak się będziemy zwyczajnie na
16: razem
17: plus.
16: Z Czarnkiem, z Jakim, z Sasinem i z Tobiaszem Bochańskim. Oni zbierają podpisy, chwalili się dopiero co, że oni tam już mają chyba 60 posłów i europosłów, którzy w tym, prawda, bardziej prawicowym, bardziej tradycyjno-konserwatywnym płucu PiSu będą z nimi współpracować. Natomiast ta historia z Mateuszem Morawieckim trwa już dłuższą chwilę. Ja pamiętam, kilka miesięcy temu już rozmawialiśmy o tym, czy Mateusz Morawiecki odejdzie z PiSu, czy Mateusz Morawiecki zdecyduje się, czy będzie, że tak powiem, robił kolejne ruchy, żeby zostać z tego PiSu wręcz wyrzucony. Jarosław Kaczyński Mateusza Morawieckiego wyrzucić nie chce, bo mimo, że widzimy, że PiS w tej chwili jest bardzo, bardzo ze sobą skonfliktowany i ten konflikt tak naprawdę podsyciło jeszcze to wskazanie Czarnka, nawet jeżeli mówimy, że to, no, to jego wskazanie na przyszłego premiera, to możemy sobie między bajki włożyć jego premierostwo. Ja pamiętam, mieliśmy już kiedyś mieć premiera z Krakowa, tak namaszczonego, mieliśmy premiera, prawda, z tabletu przez chwilę. Także no, to premierostwo namaszczone zbyt wcześnie nigdy nic dobrego nie wieszczyło. Natomiast no, oddychanie płucami, które są nierówne, no podobno to się zdaje się odma nazywa? I dochodzi tak naprawdę do poważnej choroby, a ta choroba tą partię toczy od dawna. Jarosław Kaczyński różnymi już sposobami próbuje obozy w partii może nie tyle ze sobą pojednać, bo sądzę, że to pojednanie jest niemożliwe, ale jednak utrzymać, trzymać tą partię jednak w garści. Ale widzimy, że to mu się coraz bardziej wymyka. Te stronnictwa stają się nie tylko coraz bardziej widoczne, ale stają się coraz silniejsze. Jeżeli my dzisiaj mówimy o tym, że ten ma 40, ten ma 60, to liczenie szabel, również w kontekście przedwyborczym, a gdyby ktoś chciał w tej chwili tworzyć partię, to jest ostatni dzwonek na stworzenie nowej partii przed wyborami. Na co sądzę jednak Mateusz Morawiecki się nie zdecyduje, póki co. Te pierwotne sondaże, jak się przecież zaczynała historia Mateusza Morawieckiego, mówiło, że może by 12% było skłonnych zagłosować na jego partię. W tej chwili to jest 5,4 czy 5,6 w sondażu, który się pojawił. I to odbiera PiS-owi. To nawet nie zbiera ludzi po Polsce, czy pozostałości po Polsce 2050, to nie odbiera również PSL-owi. Czyli tak naprawdę to się nikomu nie opłaca. No chyba, że Morawiecki chciałby dyktować, być tym języczkiem uwagi i dyktować Jarosławowi Kaczyńskiemu w przyszłości jakieś warunki.
14: To jeszcze tylko krótko o tym temacie. Morawiecki szuka centrum, szuka takiego elektoratu niezdecydowanego, czy takiego...
17: Znaczy, to byłby chyba najlogiczniejszy ruch. Znaczy, może inaczej, on chciałby pewnie szukać takiego centrum, no bo pewnie dostrzega jako człowiek inteligentny, że ta, to granie na jak najbardziej skrajne poglądy na pole exit, to jest ślepa uliczka. Znaczy nigdy nie będzie się tu bardziej wiarygodnym niż te partie, które na tym wyrosły, czyli obie konfederacje.
16: No poza tym jest na to ograniczony elektorat. Tak, niech to będzie jakieś 30 do 40% i to już jest zagospodarowane.
17: Więc to jest naturalne, że on chciałby w drugą stronę, tylko że tu jeszcze jest potrzebna wiarygodność, a niestety no, Mateusz Morawiecki cały czas będzie tą twarzą PiS-u, premierem PiS-u był przecież i się opatrzył przez te prawie 8 lat, więc i był twarzą wszystkich i rzeczy, które się PiS-owi udały, bo parę się rzeczy udało, ale niestety więcej się nie udało i te rzeczy się będą ciągnąć raz, że podsycane właśnie śledztwami prokuratury, a dwa, no tym, że ludzie pamiętają jednak te najbardziej, zwłaszcza, że te afery były spektakularne, takie malownicze, typu Ostrołęka, typu Prom ze Stępką i tak dalej, więc to wszystko da się opowiedzieć i ludzie to pamiętają na zasadzie nawet takich memów, że była Stępka zamiast Promu i że Ostrołękę budowano i burzono za 1,5 miliarda
16: złotych. Część centrum również przecież nie zapomni Mateuszowi Morawieckiemu temu, tego, w jaki sposób rząd zachowywał się w obliczu pandemii.
17: Mhm. Na przykład.
16: Nie mówię tylko o respiratorach.
14: Zostawmy na chwilę politykę krajową i przejdźmy do tej międzynarodowej. 2 miesiące już wojny Izraela i USA z Iranem. Kryzys rozlewa się na Zatokę Perską i a kryzys taki energetyczny na cały świat. Największy szok podażowy w historii energetyki, napisał w raporcie Bank Światowy. Wynika z niego, że ceny energii wzrosły w tym roku o niemal 1/4. Czy to dopiero początek, Dariusz Ćwiklak?
17: Chyba tak, dlatego że rząd amerykański Donald Trump, który tę awanturę za podszeptem premiera Izraela rozpętał, nie ma pomysłu, jak to zakończyć, jak z tego wyjść. Już nawet nie mówię z twarzą, bo tutaj już trudno będzie, ale jakkolwiek, żeby się pozbierać, bo te negocjacje z Iranem, znaczy Irańczycy są niestety bardzo dobrzy, bo wyczuwają te słabości. Znaczy oni doskonale wiedzą, że inwazja lądowa na Iran, i Amerykanie też to doskonale wiedzą, że inwazja lądowa na Iran jest niemożliwa. To znaczy, jeżeli ktoś chce popełnić spektakularne samobójstwo, proszę bardzo, ale sukcesu z tego na pewno nie będzie. Owszem, można sobie wykonywać naloty, zniszczyć nawet obronę przeciwlotniczą i parę rzeczy w Iranie, ale inwazja lądowa jest wykluczona, bo tak ten kraj jest za duży i tak ukształtowany, że po prostu to się nie uda. I myślę, że tam jeszcze parę rozsądnych osób, które zostały w Pentagonie, będzie się zapierać rękami i nogami, żeby tego rozkazu nikt nie wydał. No i teraz mamy historię dosłownie sprzed, z wczoraj chyba. Mijają 2 miesiące tej wojny, która była obliczona na ile tydzień?
16: Miała trwać, tak? Do tygodnia miała trwać, tak.
17: I zgodnie teoretycznie, zgodnie z ustawą z 73 roku, prezydent powinien zwrócić się do kongresu o formalną zgodę na przedłużenie tej wojny. I jest jest możliwa takie automatyczne przedłużenie o miesiąc pod warunkiem, że dochodzi do wycofywania wojska, ale tutaj nie dochodzi do wycofywania wojska. Natomiast kongres otrzymał list od Donalda Trumpa, w którym jest napisane mniej więcej tak, że nie musi się ubiegać o żadną zgodę, bo tam się nic nie dzieje od tygodnia czy dwóch. Więc de facto wojny nie ma.
16: Broni, prawda,
17: tak naprawdę w ogóle nigdy tej wojny nie było, bo to nikt nie nazywał tego wojną, tylko specjalna operacja.
16: No ale wiemy, że specjalne operacje nie mają najlepszej prasy w ostatnim czasie, jeśli chodzi o działania wojenne lub semiwojenne. Rzeczywiście, tak jak mówisz, znaczy absolutnie akcja lądowa jest niemożliwa, a tej wojny bez akcji lądowej wygrać się po prostu nie da. Mamy kraj, który jest 3-4 razy większy od Polski, mamy kraj górzysty, mamy kraj, w którym mamy 90 milionów obywateli.
14: A przede wszystkim kraj, który całkowicie kontroluje najważniejszą drogę.
16: No właśnie, to jest to, że ten kraj morską. Kontroluje drogę morską, ale ten kraj, jak wiemy, również nie najgorzej radzi sobie, jeśli chodzi o obronę, nawet jeżeli Stany Zjednoczone chwalą się, co to nie zniszczyły.
17: Ale słuchajcie, Amerykanie to doskonale wiedzą, bo oni tam siedzieli od 53 do 79 roku. Oni mają to zmapowane doskonale.
16: No i doskonale dlatego, jak mówimy o tych kilku rozsądnych osobach w Pentagonie, to mówimy też o tych rozsądnych osobach w Pentagonie, które według doniesień miały jednak zastopować Donalda Trumpa przy jego pomyśle użycia jednak kodów nuklearnych przeciwko Iranowi, bo i taki pomysł był na stole. Natomiast jeżeli chodzi o blokadę Ormuz, kiedy my dzisiaj patrzymy z tego punktu widzenia ekonomicznego, no to mamy tak, od lutego baryłka ropy podrożała o ile? Podrożała o 100%, bo to się zrobiło chyba z 60-120 dolarów. Prognozy są, że może osiągnąć ten najwyższy poziom z 2008 roku, czyli z czasu kryzysu, czyli około 200 dolarów za baryłkę. Musimy pamiętać o tym, że to nie jest tylko i wyłącznie rynek energetyczny, ale to przekłada się również na rynek żywnościowy. Tu prognozy znowu wskazują, że do końca roku głód na świecie może się podwoić wręcz ze względu na tą blokadę. A odblokowanie cieśniny to jest w tej chwili około 6 miesięcy rozminowywania, a powrót do stanu sprzed wojny, a my nie chcemy status quo ante, tak naprawdę zabierze też sporo czasu, więc będzie trudno wyrównać tą sytuację i otworzyć ład światowy. Stany Zjednoczone same są głównym przecież producentem ropy i gazu, więc oni mają interesy zabezpieczone z jednej strony, ale z drugiej strony widzimy wzrost cen w Stanach Zjednoczonych i widzimy wszystkie te czynniki, które pozwalają nam mieć nadzieję, że Donald Trump rzeczywiście, że Republikanie przegrają wybory połówkowe.
14: I właśnie o tym jeszcze chcę porozmawiać. Ostatnie sondaże pokazują, że popularność Donalda Trumpa osiąga najniższe wyniki. Według takiego sondażu Real Clear Politics jedynie 41% Amerykanów aprobuje jego działania. To w źle wróży Republikanom, Dariusz Ćwikek?
17: Sondażowo tak, tylko że pamiętajmy, że tam się dzieją jeszcze inne procesy w tej chwili w Stanach. Sąd Najwyższy w tym tygodniu wywrócił do góry nogami ustawę
14: o okręgach wyborczych.
17: Tak, o okręgach wyborczych, która pozwala, dopuszczała właściwie, znaczy nie uznawała, że to nie jest niekonstytucyjne, takie wytyczanie okręgów wyborczych, żeby uwzględnić preferencje rasowe, żeby...
14: To się nazywa gerrymandering, o ile pamiętam, czyli takie gmeranie przy okręgach.
17: Tak, ale właśnie ten gerrymandering polegający na wyrównywaniu szans rasowych był dopuszczalny, a w tej chwili Sąd Najwyższy uznał, że to jest niekonstytucyjne i w związku z tym hulaj dusza. Można tak wytyczać okręgi wyborcze, żeby sobie wybierać tylko tych wyborców, którzy będą głosować, znaczy, że jakby niereprezentatywne. I to w tej chwili się dzieje naprawdę na potęgę i w jedną i w drugą stronę się będzie działo. Więc podejrzewam, że kto będzie sprytniejszy w tym wytyczaniu, bo już naprawdę są takie wytyczania w obrębie jednego stanu, które skutkują potencjalnie zyskaniem kilku mandatów w skali stanu. Więc to naprawdę może zaburzyć, znaczy to, co wynika z sondaży,
14: nie przełoży się
17: na
14: tak. Słuchajcie, zostało nam kilka minut, a ja chciałabym jeszcze was zapytać, co was zaskoczyło, zdziwiło, ucieszyło w tym tygodniu. Magdalena Baran, wiem, że oglądałaś Króla Karola.
16: No właśnie chciałam powiedzieć, że mnie Król Karol absolutnie ucieszył i Król Karol mnie zbudował, ponieważ to jest ten moment, w którym myślimy, nabieramy pewności, a po co Brytyjczykom jest monarchia w sytuacji bardzo trudnej relacji w tej chwili brytyjsko-amerykańskich po druzgocącej krytyce premiera Wielkiej Brytanii. Do Stanów Zjednoczonych przyjeżdża Król Karol III i swoimi przemowami przypomina Amerykanom o bardzo ważnych rzeczach, przypomina o trójpodziale władzy, przypomina o tym, że władza wykonawcza musi być pod kontrolą i wstają i klaskają zarówno demokraci, jak i republikanie, ale również przynosi Monty Pythona do Białego Domu i stawiając dzwon ze statku Trump z 1944 roku mówi, jak nas będziecie potrzebować, to zadzwońcie. A Trump nie wie, czy ma się śmiać, czy nie.
14: Dariusz Ćwikak, 30 sekund. Co ciebie ucieszyło?
17: Dwa słowa. Andrzej Poczobut. Powrót Andrzeja Poczobuta absolutnie najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia i najradośniejszym i na tym bym poprzestał.
14: Bardzo wam dziękuję za te komentarze. Doktor Magdalena Baran, redaktorka prowadząca magazynu Liberté. Dziękuję.
16: Dziękuję.
14: I Dariusz Ćwiklak, wicenaczelny tygodnika Newsweek Polska. Bardzo dziękuję.
17: Dziękuję bardzo.
8: To jest powtórka.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
3: TOK FM. Na każdy temat.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek informacji reakcja Berlina na decyzję USA o wycofaniu części amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej składa deklarację związaną z umowami o pracę. Za chwilę szczegóły. Piłkarze Górnika Zabrze